0: staje po stronie koncernów paliwowych, chociażby wetując, a właściwie blokując naszą propozycję zmierzającą do tego, aby to koncerny paliwowe poniosły koszty programu CPN, to, że to nie jest dobra decyzja prezydenta. Jest to decyzja, która tak naprawdę uderza w portfele Polaków i agencje ratingowe widzą to, że te działania, no one nie służą Polsce.
1: Decyzja agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. A w ramach programu CPN, który będzie działać do końca wakacji, dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95, nie więcej niż 6,52 zł. Litr diesla będzie kosztować maksymalnie 7,56 zł. W porównaniu z czwartkiem cena maksymalna benzyny wzrośnie o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze. Stawki ogłosił minister energii Miłosz Motyka.
2: To są aktualności jedynki.
1: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce wieczorem odbył się przedpremierowy odsłuch płyty Sojka-Stańko. Materiał został nagrany w 1988 roku podczas dwóch spotkań artystów w studio S4. Dziennikarz Radiowej Trójki Piotr Metz, który poprowadził odsłuch, podkreślił, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
3: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób.
1: Autorem współczesnego masteringu archiwalnych nagrań z albumu Sojka Stańko jest laureat nagrody Grammy Jacek Gawłowski. Płyta została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, a jej premiera już dzisiaj. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także możliwe na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. A na termometrach od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podhalu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Panie profesorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
5: Przed momentem słyszeliśmy o tym, jak zaawansowany jest nasz system obrony powietrznej. To też w kontekście, o czym na końcu Piotr Durys mówił, chociażby kolejnych ataków na Ukrainę, ataków na Kijów, tych rosyjskich ataków. Zginęło w nich kilkanaście osób, wiele osób rannych. No właśnie, czy z perspektywy geopolitycznej dzisiaj my nadążamy za tymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem?
6: Generalnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że z jednej strony władze polskie nie mogą otworzyć się w pełni, pokazać jaką siłą dysponujemy, jeżeli chodzi o sprzęt. Z drugiej strony te informacje, które do nas docierają, mają według mnie raczej wymiar taki propagandowy. No, przed chwilą słyszeliśmy pana ministra Kosiniaka-Kamysza, program 200 miliardów i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę takie fetyszyzowanie tego zjawiska, tego programu modernizacji. Niech on działa, niech on funkcjonuje, niech te środki będą realizowane, to znaczy te programy będą realizowane, środki wydatkowane dobrze, mądrze i przede wszystkim zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami, jakie dzisiaj mogą, czy dzisiaj, czy w przyszłości mogą tutaj stwarzać jakieś pole do rozgrywek politycznych czy militarnych w tej części Europy. Więc powiem tak kolokwialnie, tak młodzieżowo, fajnie, że to się rozwija, fajnie, że to działa. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że tak jak 4 lata temu byłbym jednym z pierwszych, który by krzyczał głośno, modernizujmy na siłę, gwałtownie i tak dalej, bo Rosja za chwilę może na nas uderzyć. Dzisiaj to zagrożenie rosyjskie, takie zagrożenie czysto militarne, uważam, nie jest tak duże jak powiedzmy, mogło być 4 lata temu, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat tego.
5: A z czego to wynika?
6: Z tego, co się dzieje na froncie, z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o Rosję. Ja sobie

0: zawsze zadaję takie pytania, analizując sytuację geopolityczną. Zadaję sobie pytanie, jeżeli chodzi o Rosję, przede wszystkim dzisiaj, czy Rosja ma kim nas zaatakować? No, odpowiedź jest twierdząca, ale kolejne pytania to są, czym ma nas zaatakować, w jaki sposób i na jakich zasadach? I tutaj pojawia się więcej znaków zapytania i odpowiedzi na nie niż twierdzącej, bo pamiętajmy też, że Rosja nie jest już państwem, które było postrzegane jako druga militarna siła świata. To jest jedna rzecz. Druga gospodarcza też już to wygląda inaczej. Straty, jakie ponosi ze względu na, które są wynikiem ukraińskich ataków, także ten kraj no w jakiś sposób dezorganizuje pod względem gospodarczym, ekonomicznym. No i te ostatnie informacje, które wskazują, że Rosjanie ponownie rzucili się masowo do ucieczek na wieś o tym, taką szeptaną plotką, że ma być ukryta mobilizacja. No to też pokazuje, że Rosja widziana oczami nas wszystkich 4 lata temu de facto nie jest takim olbrzymem, nie jest taką potęgą, jaką chciała zawsze być postrzegana.
1: Czyli nie taki ten rosyjski niedźwiedź straszny, jak go malują, to sugeruje pan profesor?
0: Myślę, że tak, z jednej strony. Poza tym no, są silniejsi gracze. Pamiętajmy o tym, że Europa nie jest, Europa jako kontynent, jako miejsce, powiedziałbym w tym wymiarze ekonomicznym, handlu, jest dzisiaj dzielona między Chiny i Stany Zjednoczone. Myślę tutaj głównie o imporcie produktów ze Stanów Zjednoczonych i z Chin. Chiny są żywotnie zainteresowane moim zdaniem w tym, żeby ta sytuacja trwała jak najdłużej, czyli żeby spokojnie do Europy napływały chińskie produkty i zalewały europejskie rynki. I w tym momencie jakakolwiek potencjalny wzrost zagrożenia ze strony Rosji, jeżeli chodzi o atak militarny, w moim przekonaniu godzi w interesy chińskie, a Chiny de facto są dzisiaj krajem, które w jakiś sposób wpływają na rosyjską politykę. No do tego oczywiście tradycyjnie dochodzą Stany Zjednoczone, ich interesy w Europie. Także ja bym powiedział w ten sposób. Spokojnie, taki calm down, obserwujmy, analizujmy w takiej szerszej perspektywie geostrategicznej, w takiej węższej, lokalnej. Przeglądajmy się, ale użyję może takiego niezbyt fortunnego powiedzenia w tym momencie, ale nie podniecajmy się na zapas, o tak.
1: Mm-hmm. A na jakim etapie tego konfliktu, tej wojny Rosji z Ukrainą jesteśmy? No bo te ataki, o których wspominaliśmy, ataki na Kijów, kolejne zmasowane ataki, wiele osób rannych, kilkanaście osób nie żyje. No jednak chyba świadczą, że Rosja nadal chce rozstrzygnąć tę wojnę przede wszystkim siłą. Czy źle to odczytuję?
0: To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że działania wojenne na froncie, one mają taką sinusoidalną wartość. Zamierają, osłabiają, potem intensyfikują się. Kiedy się intensyfikują, jeżeli popatrzymy przez pryzmat działań rosyjskich? W sytuacji, w której Putinowi, Rosji, zależy na tym, ażeby wywrzeć jakąś presję. W tym momencie stoimy przed wyborami do Dumy Państwowej, wyborami w Rosji. Do tego Rosja Putina potrzebuje dwóch elementów, żeby wykazywać się jakimiś znaczącymi sukcesami z jednej strony, czyli wtedy jest ta intensyfikacja działań militarnych, a z drugiej strony jest też wymiar propagandowy, pokazanie jak zły jest Zachód, Pakt Północnoatlantycki. I temu celowi z kolei mają służyć działania dywersyjne, sabotażowe, hybrydowe, prowokacje rosyjskie, na przykład w powietrzu, które mają pokazać, gdy dochodzi do na przykład jakiejś interakcji między lotnictwem Paktu Północnoatlantyckiego a rosyjskimi myśliwcami czy śmigłowcami. To ma pokazać, że Rosja stoi na straży bezpieczeństwa swoich obywateli, a to NATO złe i podstępne czai się tylko, żeby wykonać jakiś krok, który spowoduje wojnę. Więc myślę, że tutaj widzimy jakby takie działania, które są, tak jak powiedziałem, wzmacniane albo osłabiane w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie polityczne, propagandowe w Rosji na tego typu właśnie przedsięwzięcia.
1: Wspominał pan o roli Chin, o roli też Stanów Zjednoczonych, poniekąd delikatnie te Stany Zjednoczone zaznaczając, a ja chcę dopytać o to, czy USA odgrywają w tym momencie jeszcze jakąś większą rolę w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą?
0: Na pewno w formie zakulisowej, tak. Pamiętajmy, że oprócz tego wymiaru publicznego, którego jesteśmy świadkami, a więc na przykład rozmów prowadzonych przez amerykańskich negocjatorów, tych wrzutek Donalda Trumpa w jego social mediach, są jeszcze działania zakulisowe, a przede wszystkim jakie? Wywiad, czyli Intel, dane wywiadowcze, satelitarne, gdzie dominują Amerykanie. Oni mają pełną perspektywę informacji na temat tego, co się dzieje na froncie, za jego bezpośrednim zapleczu, ale i w głębi. Mam tu na myśli oczywiście

0: Rosji. W związku z tym Intel, czyli te wiadomości wywiadowcze, są bardzo cenne i Amerykanie też w oparciu o te informacje są w stanie podejmować różne określone działania. Oczywiście to też aktywizuje lub deaktywizuje amerykańskie działanie wobec Rosji. Oczywiście tutaj wszystko jest zdeterminowane postawą Donalda Trumpa. Czy Donald Trump dalej będzie marzył o pokojowej Nagrodzie Nobla, tak już trochę żartobliwie mówiąc, czy na przykład, mówiąc poważnie, już na przykład rosyjskie działania nie będą zagrażać amerykańskim interesom w tej części Europy. Więc na ten moment Amerykanie są zwróceni, przede wszystkim Donald Trump, na Bliski Wschód. Ukraina pozostaje gdzieś na tym drugim planie, ale to nie oznacza, że jest poza nawiasem zainteresowania amerykańskich służb wywiadowczych, dyplomatycznych i samego otoczenia Donalda Trumpa.
1: To ten Bliski Wschód teraz, panie profesorze, otwórzmy w naszej rozmowie, co tam się dzieje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o gospodarczym D-Day i wojnie gospodarczej przeciwko Iranowi. Czy to jest jeszcze język takiej presji, próby być może twardych negocjacji, czy jednak zapowiedź rzeczywistej próby ekonomicznego odcięcia Iranu od światowej gospodarki, również sankcji na firmy, które być może z Iranem tutaj właśnie też te interesy prowadzą? No bo wiele słów prezydent Donald Trump już wypowiadał, one raczej efektu nie przynosiły. Czy teraz będzie inaczej?
0: Problem z Donaldem Trumpem dla nas, jako analityków, obserwatorów i tak dalej, jest taki, że to jest człowiek, który zmienia zdanie jak rękawiczki. W zasadzie, oczywiście bazując na pewnych informacjach, które mu dostarczają jego współpracownicy. Ja tutaj, mówiąc o tym wideo, to ja znowu widzę jakby taki przejaw tego jego kolorowego, soczystego języka, takiego, który ma odnosić się do pewnych określonych symbolów, które w tym momencie mają oddziaływać na wyobraźnię. D-Day wątpię, żeby do tego doszło, dlatego że już dotychczasowe działania amerykańskie, jeżeli chodzi o potencjalne wsparcie sojuszników w aspekcie właśnie tej pomocy dla strony amerykańskiej, pokazują, że ci sojusznicy nie do końca, szczególnie europejscy, nie do końca są zainteresowani większemu angażowaniu się w tą awanturę amerykańską na Bliskim Wschodzie. Z perspektywy bieżącej sytuacji wydaje się, że Iran ma w zasadzie wszystkie atuty w rękawie, wszystkie atuty i po prostu działania, które podejmuje w tym momencie, raczej sprzyjają temu, żeby właśnie Donald Trump upadł w takie, bym powiedział, dosyć kolokwialnie ujmując, takie chwiejne postawy. Raz mówię o współpracy, że są fajni chłopacy tam, z drugiej strony właśnie chcę im robić D-Day. Prawda, więc to jest chyba forma raczej takiego szarpania się i takiego zastanawiania się, jak wywinąć sytuację, w której tak naprawdę strona irańska zyskuje coraz większą przewagę, podejmując bardzo konsekwentnie, skrupulatnie, stanowczo, ale w sposób spokojny działania, które pokazują, że to oni, czyli Iran i władze Iranu, są w tym momencie pewnego rodzaju rozgrywającym. Mam tu na myśli głównie oczywiście ciśnienie na Ormus.
1: Prezydent Donald Trump, wracając do jego słów, mówi, że rzeczywiście to ma być gospodarczy D-Day i że potrzebuje, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, by odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony. To jest wezwanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie sprecyzował on jednak przy tym, które państwa ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą spotkać kraje, które nie zastosują się do jego oczekiwań. To w takim razie, panie profesorze, na ile możemy mówić o powrocie do modelu, w którym Stany Zjednoczone próbują budować szeroką koalicję gospodarczą przeciwko jednemu państwu, a na ile będzie to przede wszystkim amerykańska wojna ekonomiczna, do której część świata może nie chcieć się przyłączyć?
0: Optowałbym za tym drugim scenariuszem, dlatego że no, oczywiście koalicja może powstać i być złożona z państw, które najbardziej odczuwają skutki wojny, ale w tym wymiarze, że dla nich będzie się opłacało przyłączyć do tej koalicji. Natomiast większość państw tak naprawdę ponosi skutki poprzez zwiększone ceny produktów roponośnych i w tym momencie opowiedzenie się po której ze stron tak naprawdę temu państwu, które zechce podjąć taką decyzję, no nie przyniesie w konsekwencji żadnych pozytywnych skutków. Oczywiście te, które im mniej państwo dane jest zależne od amerykańskiej pomocy czy wsparcia, tym większą ma szansę na niezależność w podejmowaniu decyzji. Na pewno też pojawiły się głosy spośród niektórych państw, które ze względu na tą zależność od Amerykanów będą zmuszone do tego, żeby takie bym powiedział, takie deklaracje złożyć. Natomiast, no tak jak mówię, Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym. Dzisiaj mówi tak, jutro może powiedzieć to innego. Pojutrze nałożyć sankcje 50%, kolejnego dnia za tydzień 100%, a za 13, 14, 16 dni powiedzieć, wiecie co, zmieniam zdanie.
1: Teraz o pieniądzach sobie porozmawiajmy, bo to też mają znaczenie w funkcjonowaniu poszczególnych państwa i Stanów Zjednoczonych.

0: W 2017 roku, kiedy prezydent Donald Trump rozpoczynał w zasadzie swoją pierwszą prezydenturę, swoją pierwszą kadencję, zadłużenie USA wynosiło niespełna 20 bilionów dolarów. Dzisiaj przekracza 40 bilionów dolarów. Co tak naprawdę wydarzyło się w amerykańskiej gospodarce, w amerykańskiej polityce w ciągu tych lat, że dług podwoił się w zasadzie w tak krótkim czasie?
1: Na pewno nie odpowiem na to w sposób ekonomiczny, nie jestem ekonomistą, nie, ale...
0: Bardziej mówię o decyzjach politycznych i polityce rozumiem. Wewnętrznej i zewnętrznej.
1: Tutaj niewątpliwie, pamiętajmy, no każdy kraj żyje na kredyt. Amerykanie w dużym stopniu kredytują również swoje działanie poza granicami własnego państwa. Do tego dochodzi, i co skutkuje powiększeniem tego długu. No dochodzi do tego różnego rodzaju banki spekulacyjne. Pojawiały się takie informacje o tym, że może się pojawić ryzyko ponownej bańki spekulacyjnej, podobnej do tej z 2008 roku, tylko wtedy teraz nie na nieruchomościach, a właśnie raczej na kryptowalutach, na tych środkach, które de facto nie mają pokrycia. Środki finansowe, które nie mają pokrycia w realnej wartości. Na razie tak się nie dzieje, ale to w jakiś sposób może działać. Myślę, że to jest kwestia też oczywiście polityki ekonomicznej, umów handlowych między Stanami Zjednoczonymi. Te umowy się zmieniają. Ostatnie lata pokazują, że coraz większa liczba państw stara się zerwać jakby tym takim łańcuchem amerykańskim, którym Amerykanie obłożyli cały świat po 1945 roku. No i co to dużo mówić, również przekrój społeczny amerykański pokazuje, że te dziedziny, które są dziedzinami napędzającymi ekonomikę amerykańską, czyli przemysł ciężki, przemysł zbrojeniowy, rolnictwo, przepraszam, to też ma jakąś tam formę zadyszki, bo mimo, że przemysł zbrojeniowy jest tym jednym z takich lepiej funkcjonujących, no bo amerykański sprzęt jest sprzedawany na cały świat za duże pieniądze, to jednak on ma też pewne ograniczenia. Amerykanom trzeba powiedzieć wprost, Amerykanom każdy konflikt militarny na świecie służy, bo oni wtedy przejmują pałeczkę w rezerwowanie sobie prawa do dystrybucji w danym konflikcie broni lub nadzoru na tą bronią, która gdzieś tam znajduje się w obiegu. I w jaki sposób oni na tym polu prowadzą jakby politykę, która działa skutecznie. Natomiast no, do tego jeszcze dochodzi ten element migracyjny, który się pojawił w ostatnich latach. Bardzo wielu ludzi z Ameryki zostaje wyrzuconych. No to też gdzieś w jakiś sposób oddziałuje na podaż, na popyt, na sprzedaż. No i to wszystko gdzieś w jakiś sposób sprawia, że jakieś pieniądze wyparowują, brakuje w budżecie. No to, a co to dużo mówić, te problemy, które wiążą się z amerykańskim budżetem, sprawiają, te walki polityczne wokół niego sprawiają, że ten deficyt rośnie i no niestety Amerykanie są, no, żyją na naprawdę na dużym minusie, jeżeli chodzi o własne...
0: A jak to się odbije na poparciu dla Republikanów i Donalda Trumpa?
1: Myślę, że tutaj w głównej mierze odgrywać będzie rolę populizm i emocje, prawda? Bo oczywiście Amerykanie w każdym państwie, każdy patrzy do portfela i zastanawia się, co za dane pieniądze może kupić w danym momencie. I to będzie rozgrywka, która będzie tak naprawdę decydujące na ostatni tydzień, dziesięć dni, dwa tygodnie przed wyborami, kiedy zacznie się właśnie przede wszystkim analizowanie sytuacji ekonomicznej Amerykanów, takie bym powiedział właśnie akcje w celu pokazania tego, co można za 10 dolarów kupić dzisiaj, co można było parę lat temu kupić. Więc to jest gra, która dopiero nabierze rozpędu i tak naprawdę wynik tej gry pozostaje tylko niewiadomą. Muszę powiedzieć, że to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Natomiast czy to będzie miało przełożenie tak naprawdę na to, żeby Republikanie te wybory przegrali? To ciekawe, bo ja przyznam szczerze, nie jestem do końca przekonany, że Republikanie, czy tam różne opinie, że Amerykanie poniosą, Republikanie, że poniosą sromotną klęskę w tych wyborach.
0: Pan profesor do tego nie jest przekonany, a dlaczego?
1: Nie. Dlatego, że w Ameryce narasta też radykalizm. Oczywiście ruch MAGA to jest jeden element, ale Ameryka to jest naprawdę bardzo specyficzny kraj, w którym to prawo do wolności, wolności osobistej sprawia, że bardzo często do głosów takich, powiedziałbym, w takich sprinterskich rozgrywkach przedwyborczych, czyli na przykład w bardzo krótkim okresie przed danymi wyborami, rolę odgrywają bardzo radykalne głosy. One czasami potrafią przeważyć. Amerykanie to bardzo przywiązani do tradycji wyborczych, więc tak naprawdę do samego końca te różne sondaże, które pokazują dane, na przykład potencjalny wynik, tak naprawdę bardzo często

0: mijają się później w konsekwencji z prawdą, bo to jest gra emocji, gra uczuć. I tutaj wydaje mi się, że również w ostatnich miesiącach, mimo że ta polityka Donalda Trumpa nie przenosi takich dobrych skutków dla poprawy amerykańskiej, dla poprawy sytuacji zwykłych Amerykanów, to myślę, że tutaj będzie odwoływanie się do tych wartości narodowych, patriotycznych i być może ci, którzy nawet narzekają na Donalda Trumpa, w ostatecznym rozrachunku pójdą do urn i oddadzą głos na Republikanów.
1: To teraz pytanie, być może retoryczne, ale przychodzi mi ono do głowy. Czy Stany Zjednoczone nadal są gwarantem światowego bezpieczeństwa?
0: Co? Mamy prezydenta, który swoim zachowaniem jakby no, wykazuje pewną niestabilność emocjonalną, ale nie sądzę, żeby Donald Trump był człowiekiem, który by potrzebował jakiejś pomocy w tym zakresie. Raczej to jest konsekwencja tego, że to jest człowiek, który chce, żeby było tak, jak on sobie wymyślił, a świat niestety dla niego nie, w ten sposób nie funkcjonuje. Więc są gwarantem, dlatego że Amerykanie mają bardzo duże interesy na świecie, ogromne interesy, trzymają rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wydobycia.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie profesorze. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A my teraz szerzej o tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami pani Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tutaj dość pozytywne, mam wrażenie, informacje płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska a propos funkcjonowania systemu kaucyjnego. Czy według pani też jest tak kolokwialnie, to ujmę kolorowo?
3: No nie, no kolorowo nie jest, ale trudno też mówić, że jest bardzo źle. Faktycznie widzimy dużą dynamikę w rozwoju tego systemu i to jest na pewno dobra informacja.
1: 3 200 000 000 zwróconych opakowań to też dobra informacja. Czy mogłoby być więcej? Jak do tej pory w ogóle możemy ocenić funkcjonowanie tego systemu kaucyjnego w naszym kraju?
3: Trudno z takimi cyframi się zmierzyć, nie ukrywam, ponieważ nie było do końca statystyk publikowanych, ile tak naprawdę opakowań trafia do systemu, więc ta cyfra wyjęta z kontekstu, nie objęta jakimś procentem, jest bardzo trudna do interpretacji. Na pewno robi wrażenie. Na pewno to, co powiedziała pani minister, że do czerwca było to ponad 900 milionów mniej i od lipca do końca sierpnia jest to 900 milionów więcej, to jest jakaś już informacja, no ale mamy też okres wakacyjny, gdzie spożywamy po prostu więcej napojów w butelkach, więc myślę, że to jest troszeczkę taka kula śnieżna, taki efekt.
1: To prawda, tak, tutaj w lipcu przyspieszyliśmy zdecydowanie, ale tak jak pani mówi, to prawdopodobnie właśnie przez pogodę, przez to, że więcej pijemy. No i pijemy też więcej z tych opakowań plastikowych, wtedy też więcej tych butelek trafia do butelkomatów, ale mamy prawie rok funkcjonowania tego systemu kaucyjnego w Polsce, choć tak naprawdę on od początku tego roku zaczął na dobre działać, bo tam jeszcze był ten okres przejściowy, jeszcze wiele było takich perturbacji po drodze. No właśnie, chyba trochę w bólach ten system kaucyjny zaczął nam funkcjonować w naszym kraju. Teraz te problemy już, ujmijmy to w ten sposób, wieku dziecięcego mamy za sobą?
3: Myślę, że jeszcze nie mamy ich za sobą. Myślę, że jeszcze czekamy jako użytkownicy systemu przede wszystkim na to, żeby jednak jego intuicyjność i dostępność się jeszcze bardziej upowszechniła, żeby przestały się zapychać te kaucjomaty, żeby na przykład umożliwiony był zwrot środków blikiem na konto. To już się dzieje.
1: To jest bardzo ważna rzecz, żeby to stało się no, w zasadzie ogólną zasadą dla funkcjonowania tego typu kaucjomatów.
3: Tak, i to jesteśmy troszkę rozpaskudzeni jako Polacy chyba, bo jesteśmy z jednym z krajów, gdzie te płatności bezgotówkowe są bardzo mocno rozwinięte. Jesteśmy też bardzo przyzwyczajeni do automatów, które chodzą na różnych aplikacjach bardzo szybko, bardzo dobrze. W Europie tak to nie wygląda.
1: No ale w Europie też te tylko w Europie te systemy też zaczynały działać, funkcjonować dużo wcześniej. My wprowadzaliśmy to wszystko później, nadążając gdzieś za rozwiązaniami Europy Zachodniej, więc być może u nas trochę lepiej, trochę sprawniej, trochę nowocześniej. Upatruję w tym być może tutaj pewnego naszego też takiego przyzwyczajenia. Ale jest w ogóle taki problem z tym zwrotem. Tutaj też w materiale naszego reportera ten temat się pojawił. No bo z jednej strony dostajemy bardzo często nie pieniądze, czy gotówkę, czy właśnie zwrot na kartę, czy na blik. Natomiast często dostajemy taki bon do wykorzystania w danym sklepie, w którym zwracamy te butelki. No to i tu już jest jeden problem, no bo mamy konkretne miejsce, w którym musimy te pieniądze wykorzystać. A kolejny problem to jest ta data ważności. ważności, która tutaj też została wskazana. Jak

0: nie na to patrzy?
1: No to od razu wszystkim słuchaczom powiem, że to, że dostali bon, nie oznacza, że muszą go wykorzystać w danym sklepie w formie bonu. Jeżeli z jakiegoś powodu chcą odzyskać gotówkę, to ten bon prezentują w kasie i proszą o wypłatę gotówki i każdy sklep ma obowiązek wypłacenia gotówki. Więc to jest taka trochę teoria spiskowa, że dostajemy bon, on jest ważny tylko 30 dni i potem nie możemy go wykorzystać. Nie, jeżeli mamy ryzyko, że go nie wykorzystamy, idziemy do kasy i prosimy o wypłatę gotówki.
0: To warto sobie zapisać zdecydowanie, ale też słyszałem o takich przypadkach sklepów, które nie do końca chyba wywiązują się ze swoich obowiązków. Ja mówię chyba, no bo taki przykład sytuacji, w której idziemy do sklepu z butelkami, okazuje się, że ten kaucjomat nie działa, tych butelek nie pobiera, chcemy w jakiś sposób te butelki oddać, natomiast sklep informuje nas o tym, że tych butelek po prostu w tym momencie nie przyjmie. Czy to jest rozwiązanie, które może zaistnieć, czy sklep ma do tego prawo, czy nawet jak ten kaucjomat nie działa, to te butelki powinny zostać od nas przyjęte?
1: Tutaj trzeba pamiętać, że system kaucyjny obowiązkowo jest realizowany przez sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni co najmniej 200 metrów kwadratowych. Innymi słowy, jeżeli jakiś mały lokalny market osiedlowy ma kaucjomat na parkingu i ten kaucjomat jest zapchany i wejdziemy do tego marketu, poprosimy o odbiór, to jeżeli ten sklep nie ma ponad 200 metrów powierzchni, ma prawo odmówić odbioru. Co prawda większość sieci dba o swój dobry wizerunek, w tym ekologiczny, i pomimo braku formalnego obowiązku ten obowiązek realizuje, ale faktycznie mogą się znaleźć jednostki, które od nas tych butelek nie przyjmą ręcznie, jeżeli dany kaucjomat jest zapchany.
0: A jeżeli będzie to taka jednostka, która powinna te butelki przyjąć, jednak będzie odmowa, no albo jakiegoś innego typu sytuacja, w której my będziemy czuli się poszkodowani, albo będziemy czuli, że nasze prawa nie są przestrzegane jako klientów, konsumentów, osób, które chcą zwrócić te opakowania, to gdzie możemy zwrócić się właśnie po taką pomoc? Gdzie możemy to zgłosić? Czy jest jakieś konkretne miejsce, w które możemy się udać, albo do którego możemy napisać właśnie w takiej sprawie?
1: No tu obowiązują ogólne zasady związane z prawami konsumentów, więc na pewno takim kierunkiem jest Rzecznik Praw Konsumenta. Oczywiście Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według mojego doświadczenia i wiedzy, jest też bardzo otwarte na komunikację zwrotną w kontekście tego, co nie działa i dlaczego, ponieważ takie komunikaty są dla ministerstwa podstawą do modyfikacji systemu, do działań naprawczych i bez informacji zwrotnej z rynku. No trudno się domyślać o wszystkich kłopotach, z jakimi możemy mieć miejsce.
0: To teraz kolejna kwestia. Czy według pani tak społecznie przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania już systemu kaucyjnego w Polsce?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to już był system, który jeszcze przed wdrożeniem cieszył się ogromnym akceptem społecznym. Myślę, że widząc też, w jaki sposób użytkownicy z niego korzystają, faktycznie jest to system powszechny, a skuteczność tego systemu jest oceniana właśnie przez pryzmat jego powszechności. Także wydaje mi się, że sceptyków, takich narzekaczy, oni zawsze będą, tak? Natomiast jest coraz mniej. I na pewno będzie ich mniej, tym bardziej, im bardziej będzie się rozwijała infrastruktura ułatwiająca dostęp do oddania tych butelek.
0: A to ja zaryzykuję i powiem trochę o swoich doświadczeniach, o komentarzach, które słyszę, czy nie wiem, od znajomych, czy osób, które nawet gdzieś właśnie w sklepie spotykam, takie komentarze przy tych kaucjomatach się słyszy, że poza osobami, które właśnie oficjalnie wychodzą, czy to z Ministerstwa Klimatu, czy które ten temat interesuje od strony takiej bardziej być może zawodowej, to poza takimi osobami, ja raczej nie słyszałem pozytywnych odniesień do systemu kaucyjnego funkcjonującego w naszym kraju. Raczej to były narzekania.
1: To trochę jest taka nasza ludzka natura, że głośniej wybrzmiewa krytyka niż pochwała. Myślę, że to nie jest jedyna przestrzeń, w której tę krytykę słyszymy głośniej i donośniej. Gdybyśmy taki sobie rachunek sumienia zrobili, nie wiem, w niedzielę przy rodzinnym obiedzie, gdzie jest kilkanaście osób, to przypuszczam, że wśród tych kilkunastu osób 10-20% będzie bardzo sceptyczna, reszta będzie neutralna lub pozytywnie nastawiona. Więc zawsze tak jest, że krytyka wybrzmiewa głośniej i to też trzeba brać pod uwagę, że tego głosy słyszymy niejako częściej.
0: Bardziej wyraźnie. No dobrze, ale czy ten system kaucyjny rzeczywiście jest wygodny? No bo ja wiem po swoim przykładzie, że kiedy zbiera się te butelki, no to one gdzieś w pewnym momencie zaczynają przeszkadzać. To znaczy biorę tę butelkę, gdzieś odkładam, później ona się przewraca, za chwilę jest gdzieś pod nogami, kolejna, trzeba pamiętać, żeby nie zgnieść tej butelki i tak dalej, i tak dalej. Nawet wczoraj, będąc w pracy, wziąłem sobie napój właśnie w takiej plastikowej butelce i już chciałem wyrzucić do kosza.

0: Ale mówię, bo to była niewielka butelka, mówię, sprawdzę, czy jest ten system kaucyjny, czy jest to objęta tym systemem kaucyjnym. Był ten znaczek mówiący o tym, a mówię, a to chowam jednak do plecaka, no ale później chyba gdzieś ta butelka w tym plecaku na razie zaginęła, tak kolokwialnie rzecz ujmę, natomiast będzie później skierowana do tego butelkomatu. Natomiast mam wrażenie, że to chyba jest jednak mało wygodne, to znaczy jest to dodatkowy obowiązek na nas obywatelach, na społeczeństwie.
1: No jest, ale ochrona środowiska kosztuje. Życie w czystym środowisku wymaga wysiłku. I uważam, takie reklamy od wielu, wielu lat są, chociażby w górach. Przyniosłeś pełne, zabierz puste, prawda? No więc tu dokładnie mamy ten sam mechanizm. Skoro zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej, a mogę ją wypić z kranu we własnym kubku, ale z jakiegoś powodu zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej w sklepie, dźwigam te butelki do domu pełne, no to w drugą stronę droga jest taka sama, będę je niosła puste, w tej samej torbie najprawdopodobniej. Tak? Myślę, że logistyka oddawania tych butelek, właśnie przez to, że system jest powszechny w sklepach, w których i tak kupujemy produkty, jakby jest dosyć prosty w obsłudze i trzeba być bardzo negatywnie nastawionym do systemu, żeby upatrywać się w nim wielkich jakichś komplikacji. To też nie jest obowiązek, możemy wyrzucić tę butelkę. Natomiast kaucja, to co pan redaktor powiedział, jest na tyle wysokim poziomie ustawiona i walczyliśmy o to w ministerstwie, że ona ma dać do myślenia, czy wyrzucę do śmieci pieniądze.
0: A no właśnie, i to chyba rzeczywiście działa. Ale co z dostępnością też tych kaucjomatów, co z dostępnością sklepów, w których takie kaucjomaty są ustawione? No bo jeżeli chodzi o perspektywę wielkich miast, to rzeczywiście co chwilę możemy natknąć się na sklep, w którym taki kaucjomat jest. Natomiast mniejsze miejscowości, cały czas myślę, że problem dostępności, odległości, pokonania tej odległości występuje. No bo nie każdy dysponuje, nie wiem, samochodem, którym może podjechać, nie każdy ma znajomego, który akurat w tym czasie może nas podwieźć i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, to faktycznie jest jeszcze największa ułomność tego systemu, ponieważ ustawa definiuje, że nawet jeżeli w danej gminie jest brak sklepu wielkopowierzchniowego, to obowiązkiem gminy jest nawiązanie współpracy z organizacją kaucyjną, która ma zapewnić taki system odbioru opakowań objętych kaucją. Natomiast jak wszyscy wiemy, w Polsce są gminy, które mają kilkanaście miejscowości, mniejszych, większych. Ja sama mieszkam na bardzo małej wsi, więc faktycznie to, ta powszechność dostępności systemu musi na pewno się w najbliższych miesiącach rozwinąć. I tutaj krytyka, która pada na organizacje kaucyjne, że przecież nieodebrana kaucja trafia do nich z powrotem. Właśnie to jest budżet, którym organizacje kaucyjne na samym początku rozwoju systemu będą dysponowały, żeby stawiać te kaucjomaty także poza tymi miejscami, w których są one absolutnie wymagane.
0: Mówiliśmy o tych danych na samym początku dotyczących systemu kaucyjnego, no ale też te ważne informacje, być może ważniejsze w tym momencie, to znaczy ta nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego i to, że w planie jest między innymi włączenie jednorazowych butelek po alkoholu, czyli tak zwanych małpek. Czy to jest dobry pomysł? Bo szczerze się przyznam, że na takie małpki puste gdzieś od czasu do czasu można się cały czas natknąć, spacerując nawet przy jakichś sklepach, trawnikach i tak dalej.
1: No, to na pewno jest odpowiedź na absolutną potrzebę społeczną. Tak? Mamy bardzo małą akceptację do zaśmiecania naszej rzeczywistości. Pan redaktor mówi o trawnikach, pan redaktor mówi o jakichś żywopłotach. Ja mieszkam, tak jak mówię, na wsi, jest okres żniw, naprawdę całe pola, rowy, drogi śródpolne są zasypane tymi małpkami. Więc tak długo, jak nie wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta i nie zadziała inny mechanizm powodujący, że producent do końca będzie odpowiedzialny za swoje opakowanie, tak długo musimy szukać innych rozwiązań i myślę, że objęcie tych opakowań kaucją na pewno spowoduje, że nie będą one wyrzucane w przestrzeń publiczną.
0: A nawet jeżeli w takiej przestrzeni publicznej, powiedzmy, się znajdą, no to być może ktoś będzie chciał taką kaucję odzyskać, wtedy ta butelka no, powinna raczej z tej przestrzeni publicznej tak czy inaczej zniknąć. A co z odpowiedzialnością, bo to mi przyszło też do głowy teraz słuchając pani komentarze, co z odpowiedzialnością producentów, czy to w przypadku właśnie tych małpek, czy może bardziej tutaj teraz w przypadku producentów tych opakowań plastikowych, no bo mówiliśmy o tym, że jeżeli my chcemy dbać o środowisko, no to musimy ponieść ten pewien koszt naszej wygody, no i sobie z tymi butelkami poradzić, zabrać je do kaucjomatu. Ale z drugiej strony przez lata wmawiano nam, że te butelki plastikowe to jest okej, że wszystko jest w porządku, że to jest też zdrowe, że to jest dobre, bo to opakowania wielorazowego użytku z plastiku.

0: bardzo często. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o tych producentów? No bo oni tych butelek nosić nie muszą.
1: Dwa wątki, panie redaktorze. Pierwszy wątek jest taki, że te wyjaśnienia dotyczące ekologiczności opakowań, w których kupujemy produkty, szczególnie opakowań jednorazowych, to jest największy greenwashing, tak? Recykling jest niczym innym jak uzasadnieniem wprowadzania do obrotu durnych rozwiązań opakowaniowych, bo można je poddać recyklingowi, więc wydają nam się zielone, tak? To nie jest prawda, ponieważ recykling za wyjątkiem szkła i aluminium jest procesem, który powoduje utratę wartości pierwotnego surowca, z którego dane opakowanie jest wykonane. No i tutaj mamy drugi aspekt właśnie tej odpowiedzialności producenckiej, czyli ROP-u, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niestety ten aspekt w polskiej przestrzeni prawnej rodzi się w bólach. Od kilkunastu lat o nim rozmawiamy. Ja osobiście widziałam chyba 6 projektów ustaw dotyczących ROP-u i żadna z tych ustaw nie wyszła poza gabinet czy poza szufladę i wszystkie trafiły do niszczarki. Jest niestety ogromny opór branży producenckiej, sensu largo, bo tu nie chodzi tylko o opakowania, tu chodzi też o odzież, o tekstylia, o meble. Chodzi o producentów wszystkich dóbr, które konsumujemy, żeby oni do samego końca byli odpowiedzialni za swój produkt i opakowanie tego produktu i ponieśli koszt zebrania tego opakowania z rynku, zebrania tego produktu nie nadającego się do użycia z rynku i poddania ich właściwemu procesowi unieszkodliwienia, recyklingu, tudzież innego przetworzenia.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pani komentarz i pani wiedzę w Polskim Radiu 24 przekazaną. Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Ja mówiłem, że będzie o informacjach, niepokojących informacjach pogodowych i ten temat rzeczywiście przed nami. Nasze zaproszenie przyjął dr Radosław Stodolak, hydrolog, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ale słysząc o tym, że nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść jutro w Sudetach Zachodnich, to trudno o dobrym dniu mówić. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów na metr kwadratowy, ale zanim sobie to wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze, dlaczego tak się dzieje, to jaka to jest ilość, gdybyśmy mogli to sobie w jakimś stopniu wyobrazić?
3: No, to jest, jakby nie patrzył, 100 litrów na każdy metr kwadratowy powierzchni. Wydaje się niedużo, no bo co to jest 100 mm, 10 cm, ale kiedy przemnożymy tą wysokość przez całą powierzchnię zlewni, no to robią nam się naprawdę gigantyczne objętości, które jeśli w krótkim czasie trafią na powierzchnię ziemi, no to mogą spowodować spore problemy.
0: A jakie to mogą być problemy? Bo domyślam się, że idziemy w kierunku podtopień.
3: Tak, to teraz są przewidywania odnośnie podtopień i tutaj chyba nie można mówić o jakimś zagrożeniu powodziowym, ale lokalne podtopienia są, no raczej przy takiej wielkości opadów są pewne. Te zagrożenia, no oczywiście to wszystko zależy od tego, jaka będzie struktura tego opadu w czasie, jak on się rozłoży w czasie, bo jeśli będziemy mieli sytuację, że to w bardzo krótkim czasie spadnie nam na ziemię, no to siłą rzeczy spowoduje bardzo duży odpływ, no i w tym momencie pojawia się właśnie problem podtopień, zalania posesji, wody, która wdziera się do piwnic niedrożnych, kanalizacji deszczowych, czyli te historie, które obserwujemy praktycznie rok do roku.
0: No i z takiej wody pożytku za bardzo nie mamy, bo ona, tak jak pan mówi, bardzo szybko spływa, w ziemię nie wsiąka, no bo ten opad jest szybki, intensywny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego też coraz częściej zaryzykuje taką tezę, takie stwierdzenie, coraz częściej mamy do czynienia z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i takimi opadami deszczu, które są intensywne, ale w bardzo krótkim czasie?
3: Wiecie państwo, to jest bardzo skomplikowana geneza. Nie ma takiego jednego powodu tego zjawiska, ale my, obserwując naszą sytuację tu w kraju, musimy patrzeć nieco szerzej i zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego, które w tym roku jest rekordowo gorące. Mówi się o ponad 5 stopniach powyżej normy z wielolecia. rozgrzane Morze Śródziemne, rozgrzany Atlantyk,

rozgrzane morza u wybrzeży Francji czy Hiszpanii generują ogromne ilości pary wodnej. Ta para wodna przemieszcza się różnymi

0: tych prądów rzeczywiście dosyć mocno się
1: No ja
0: uaktywniła.
1: Czytam takie informacje, panie doktorze, bardzo niepokojące na temat też wspomnianego przez pana Morza Śródziemnego, że temperatura jego powierzchni jest teraz o około 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku i jest najwyższa w historii
0: Tak
1: pomiarów.
0: jest.
1: No można powiedzieć, że lato ciepłe, to ta temperatura jest wyższa, ale jeżeli jest najwyższa w historii pomiarów, no to pytanie się jasne pojawia, co takiego się dzieje z naszą pogodą, a może idąc dalej z klimatem?
0: No, klimat się ociepla i dzieje się to wbrew zaklinaniu rzeczywistości. Jesteśmy świadkami sytuacji no, anormalnych, choćby temperatura Morza Śródziemnego, ale to dotyczy także naszego polskiego, lokalnego klimatu. Proszę zauważyć, że powoli zaczynają dominować pokolenia, które nie miały szansy zobaczyć prawdziwej śnieżnej zimy. Tak? Mamy do czynienia z jakimiś bombami ciepła, które nagle w środku stycznia, lutego przynoszą nam masy gorącego powietrza. Mamy do czynienia z suszami, które pojawiają się wczesną wiosną, wtedy kiedy naprawdę zasoby wodne w glebie powinny być największe. No i to wszystko jakby składa nam się na taki całościowy obraz, który no niezbyt korzystnie wpływa na postrzeganie naszej rzeczywistości i przyszłości.
1: A jak wygląda kwestia właśnie nawodnienia naszego kraju? No bo słyszymy o tych suszach rok do roku, teraz też. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest wiele osób, które narzekają, że ta pogoda taka w kratkę, że to trochę pada, za chwilę trochę świeci słońca, za chwilę znowu takie szarpane chmury, zaraz znowu pada i że trudno znaleźć takie jednoznaczne okienka pogodowe, jak to było, nie wiem, w ubiegłych latach, że 2 tygodnie słońca bez żadnych chmur, bez żadnego deszczu. To jak z tą suszą jest w tym roku?
0: Klimat jest zmienny, tak można powiedzieć, a nasz szczególnie, ale prawda jest też taka, że no ostatnio MGW alarmowało o 100 zlewniach, na których zidentyfikowano susze hydrologiczne. I tak rzeczywiście jest rok do roku. Rok 24, który przyniósł nam tą pamiętną dużą powódź na południowym zachodzie Polski, on też był bardzo ciekawy, ponieważ mieliśmy Polskę podzieloną prawie dokładnie na pół. Pół było objęte ostrzeżeniami ze względu na suszę hydrologiczną, a pół Polski było objęte świecącymi na czerwono ostrzeżeniami trzeciego stopnia o zagrożeniu hydrologicznym. I taka jest nasza po prostu rzeczywistość. Teraz mieliśmy jakieś takie epizody opadowe. No, widzieliśmy, co się działo chociażby w Głuchołazach, w Chorzowie, ale to są opady, które nie poprawiają sytuacji. Tak? To jest deszcz, który spada bardzo intensywnie, odpływa błyskawicznie. I można powiedzieć, że kilka chwil po tym już nie ma śladu po tej
1: A to też
0: nawale.
1: Chyba pokazuje, że my na taki deszcz nie jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie i chyba coś tutaj się powinno zmienić, no bo jeżeli zmieniło się to, jakiego rodzaju są to zjawiska pogodowe, które u nas występują, skoro one są bardziej ekstremalne, to my też chyba powinniśmy iść w kierunku takiego przygotowania się na ich wystąpienie, to raz, zabezpieczenia się, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale przede wszystkim wykorzystania jednak tej wody, która z nieba spada.
0: No, to jest temat rzeka kolejny, prawda? My nie wykorzystujemy tej wody w wystarczającym stopniu. O tym się mówi już od lat, że ta średnia unijna wykorzystania zasobów wodnych, które do nas spadają z nieba, mówiąc tak obrazowo, powinno oscylować około 15%. Polska ma w tej chwili 7-6% wykorzystania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my też nie pomagamy. My tak naprawdę tymi uszczelnieniami, betonowaniami, pojawianiem się mnóstwa powierzchni nieprzepuszczalnych, no tak naprawdę bardzo zaburzamy ten odpływ wód i spodziewamy się czego? No, niestety, no jeśli tej wodzie nie damy szansy wsiąknięcia w głąb, to ona ukształtuje odpływ, a ten odpływ zrobi nam problemy.
1: A jak w przyszłości możemy się przygotować na takie właśnie ekstremalne zjawiska jak ten niż genueński? Czy możemy się spodziewać, że w kolejnych latach albo intensywność tych opadów będzie podobna, albo może większa?
0: Są różne scenariusze, ale we wszystkich z nich raczej spodziewamy się tego, że o ile suma opadu takiego rocznego, ona nieznacznie może się nawet zmniejszyć, o tyle okazuje się, że intensywność, może częstotliwość występowania tych intensywnych opadów i tu raczej wszystkie scenariusze wskazują na to, że ona będzie rosła. To są potężne wyzwania infrastrukturalne, począwszy od projektowania takich obiektów. Tak? No, już naprawdę w Polsce są dosyć zaawansowane prace, które polegają na ustaleniu na przykład atlasu opadów, prawda? Czyli na co projektanci powinni projektować. Tylko to jest znowu wzrost kosztów takich inwestycji, bo w tym momencie no, my to często porównujemy, jakbyśmy chcieli jakieś miasto duże przygotować.

0: No naprawdę, nawalne opady deszczu, z jakimi mamy do czynienia, to czasem dobrze by było te systemy kanalizacji wykorzystać jako tunele metra, bo one by musiały mieć takie średnice. Koszty horrendalne, utrzymanie, eksploatacja, no, to są wyzwania, które na pewno są przed nami.
1: Trochę nie chcieliśmy chyba tego dostrzec, no ale teraz zdaje się, że nie mamy wyjścia. Doktor Radosław Stodolak, hydrolog Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Ale zaczynamy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Razem z nami jest pan Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
1: Prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałem, zdecydował się o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To jest lex szarlatan, ale szerzej to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zanim o decyzji prezydenta, zanim o jej skutkach, to chciałbym zapytać, co ta ustawa miała przynieść nam, pacjentom, w praktyce, jeżeli chodzi o naszą ochronę?
3: No, dla nas tak naprawdę najistotniejszym chyba punktem była jednak ta kwestia dotycząca tak zwanej medycyny alternatywnej, która w tym pojęciu jednak kryją się najczęściej przedsiębiorcy oszukujący swoich klientów, obiecujący im magiczne wyniki wspaniałych metod leczenia, nieznanych medycynie, ukrywanych, a tak naprawdę nieskutecznych niestety i narażających pacjentów na utratę zdrowia.
1: A w jaki sposób ta ustawa miała nas chronić przed tego typu praktykami? To znaczy, jakie mechanizmy ta ustawa miała dawać, które by nas właśnie przed tego typu praktykami chroniły?
3: Jak rozumiem, w tej ustawie pomysł był taki, żeby rzecznik praw pacjenta mógł zablokować taką działalność, jeśli po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia stwierdziłby, że dany przedsiębiorca w ramach tej swojej działalności po prostu oszukuje, naraża na szwank zdrowie swojego klienta, tak naprawdę pacjenta, który rezygnuje z medycyny konwencjonalnej. I oczywiście tutaj powstaje pytanie, czy ten rzecznik praw pacjenta to jest dobry pomysł, czy zły. Wiemy, że projekt prezydencki proponuje jednak, aby znowelizować kodeks karny i żeby to zajmowała się prokuratura i sąd. To jest trudny problem, bo z jednej strony arbitralna decyzja rzecznika praw pacjenta, rozumiemy, że może być czymś trudnym, bo przecież, a co jeśli rzecznik praw pacjenta akurat za kilka lat będzie osobą, która będzie popierać takie rozwiązania tak zwanej medycyny alternatywnej, a z drugiej strony wiadomo, że potrzebna jest sprawna prokuratura i sąd, żeby to działało dobrze, jeśli miałoby to być z kodeksu karnego. A z tym też bywają problemy.
1: No, po decyzji rzecznika praw pacjenta rozumiem, że też jest to ścieżka odwoławcza. To znaczy, że można od tej decyzji się odwołać i wtedy normalny tryb sądowy też wchodzi w grę. Naczelna Rada Lekarska, rozumiem, stoi po stronie tej ustawy, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.
3: My namawialiśmy pana prezydenta, żeby podpisał tę ustawę, ponieważ uważamy, że wejście w życie rozwiązań chroniących pacjentów szybciej niż później jest lepsze. Nawet jeśli były uwagi do tej ustawy, nawet jeśli Naczelna Rada Lekarska sama zgłaszała pewne uwagi do tego projektu ustawy. Więc tak, ubolewamy nad tym, że ten projekt nie został podpisany. Z drugiej strony zwróciłem waszą uwagę, że nie jest to weto. Jest to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, jest projekt prezydencki, więc jak rozumiem, to jest taki sygnał ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jest wola wypracowania rozwiązania dla pacjentów. No, my apelujemy dzisiaj do polityków i do rządu, i do prezydenta. Mówiąc kolokwialnie, dogadajcie się. Prosimy o porozumienie w tej sprawie. Prosimy o ochronę pacjentów. Dlaczego dla nas to jest ważne? W zeszłej kadencji Naczelnej Izby Lekarskiej był zespół do spraw naruszeń w ochronie zdrowia, który próbował walczyć z taką szalatanerią i były przygotowywane zgłoszenia do prokuratury i do różnych instytucji, do sanepidu, do wszelkich możliwych organów i po prostu to nie działało. Nic nie dało się zrobić, żeby taką działalność zablokować.
1: Ośrodek prezydencki mówi o tym, że rzeczywiście cel tej ustawy jest słuszny. Co do kierunku wszyscy się zgadzają. No, chodzi tutaj o poszczególne zapisy. Ten apel, który pan tutaj wystosował, myślę, że powinni sobie politycy wziąć do serca. Czy wezmą, no to już jest inna sprawa do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości. Ale wspomniał pan też o tym, że Naczelna Rada Lekarska z jednej strony ten projekt popiera i że ten czas, to szybsze wprowadzenie tych przepisów jest lepsze dla pacjenta niż ich niewprowadzenie albo wprowadzenie późniejsze. Natomiast powiedział pan też, że nie wszystko się państwu w tej ustawie podobało. Co było przez państwa opiniowane negatywnie?
3: Na pewno mieliśmy podobne wątpliwości jak prezydent co do tego, czy grupa objęta tą definicją medycyny alternatywnej nie jest zbyt szeroka, czy nie stracą na tym również uczciwi

0: przedsiębiorcy. Prezydent podał całkiem dobry przykład zielarzy. Zielarstwo, farmakognomika jest uznaną dziedziną, jak rozumiem, w farmacji i wiemy, że zioła mogą mieć działanie lecznicze. No i jeżeli to miałoby kreować ryzyko dla takich osób, to oczywiście byłoby niekorzystne. Mimo tego, ponieważ istniała ścieżka odwoławcza od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, to byliśmy za podpisaniem tej ustawy i ewentualnym modyfikowaniem jej, albo później, no, jeśli musiałoby to iść drogą sądową, to trudno, ale na pierwszym miejscu dla nas było jednak dobro pacjenta.
1: Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych, uzasadniając swoją decyzję, mówił, że poważne sprawy wymagają poważnej debaty i dodał, że rząd w tej sprawie akurat idzie na skróty. Jak według pana wyglądała debata nad projektem tej ustawy?
0: Panie redaktorze, trudno ją ocenić jako debatę, ponieważ no, nasze uwagi jako Naczelnej Izby Lekarskiej, z tego co pamiętam, raczej nie były uwzględnione. Więc podobnie jak we wszystkich sprawach zdrowia, to są tematy nie mające barw politycznych. To zdrowie Polaków jest niezależne od tego, kto rządzi i niezależne od tego, kto jest prezydentem. A dobre rozwiązania są potem po prostu dobre i skuteczne. Więc liczymy na taką debatę. Będziemy współpracować z każdym. I z rządem, i z prezydentem, i z każdym, kto doprowadzi do tego, żeby takie przepisy prowadzić.
1: A jakim problemem jest działalność tak zwanych szarlatanów w naszym kraju? Jaka to jest skala i jakiego rodzaju praktyki?
0: Problem jest taki, że nie da się jednoznacznie określić skali, bo do tej pory było tak, że na przykład nasze zgłoszenia z Naczelnej Izby Lekarskiej często były w prokuraturze umarzane, ponieważ istotne było to, żeby zgłosiła się osoba pokrzywdzona. Czyli weźmy przykład. Mamy pacjenta z rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium, który znajduje w, wiadomo, nowotwór, powoduje emocje, jesteśmy, boimy się, szukamy jakiegoś cudownego rozwiązania i nagle w internecie znajdujemy informację, że cała medycyna konwencjonalna oszukuje, i to, że nasze rokowanie jest niepewne, to jest bzdura, a tutaj są wspaniałe metody i możecie kupić ode mnie produkt, który rozwiąże wasze wszystkie problemy. Takie osoby później najczęściej trafiają i tak do lekarza tak zwanej medycyny konwencjonalnej, do lekarza medycyny konwencjonalnej z tym samym nowotworem, ale już w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy nie ma już metody, żeby pomóc takiemu pacjentowi i zostaje już tylko medycyna paliatywna, uśmierzanie bólu i odprowadzenie w tej ostatniej drodze. I to są tragiczne historie tego typu. Są też inne sprawy, na przykład kwestia leków. Pamiętam, że kiedyś była popularna taka książka, która mówiła o tym, że statyny, które mają udowodnione działanie kardiologiczne, przedłużają życie, chronią przed zawałem, były odradzane, owszem, one mają swoje skutki uboczne. Natomiast książka mówiła o tym, że to jest wszystko spisek lekarzy i wielkich firm farmaceutycznych. I niestety pamiętam, że nawet u mnie w rodzinie była starsza osoba, która zrezygnowała z leczenia. Później koszty tego ponosimy my. Koszty osobiste, czyli to, że nasi bliscy są mniej zdrowi, ale też koszty systemowe, bo później mamy pacjentów, którzy trafiają ostatecznie i tak do lekarza,
1: w dużo gorszym stanie
0: zdrowia. Tak, i trzeba go leczyć i to też kosztuje nasz budżet i budżet NFZ-u.
1: A czasami takie bardzo ryzykowne praktyki mogą też prowadzić do po prostu śmierci pacjenta. To są te najbardziej dramatyczne sytuacje. Ale to w takim razie jeszcze skomentujmy projekt prezydencki, bo Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, ten projekt prezydencki bardziej szczegółowo przedstawił. Prezydent Karol Nawrocki ma zaproponować nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. O tym informuje rzecznik prezydenta. Prezydencki projekt ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Do 3 lat więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Czy to jest rozwiązanie, nad którym również warto się według pana pochylić?
0: Tak jest. To znaczy, tak jak mówiliśmy, kierunek jest dobry, czyli wszystkim zależy na tym, żeby ukrócić te praktyki. Skuteczność rozwiązania prezydenta zależy od skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Czy dobrej, sprawnej prokuraturze ma szansę? Ale niestety musimy sobie powiedzieć, że prokuratura też jest mocno obłożona. W ostatnim czasie wymiar sprawiedliwości podlegał presji politycznej obu stron i nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc przy sprawnej prokuraturze pewnie tak. Do tego należy jeszcze dodać pytanie, kto może być zgłaszającym to przestępstwo. Bo tak jak wspominałem, do tej pory tylko pokrzywdzeni i na wniosek pokrzywdzonego mogło się wydarzyć, a niestety najczęściej pokrzywdzony już nie mógł niczego zgłosić.
1: No właśnie, tutaj wracamy do tych najbardziej dramatycznych przypadków tego typu praktyk, tak to ujmijmy. Czyli możemy ponownie zaapelować do polityków, żeby nad tym się pochylili i znaleźli po prostu jakieś wspólne rozwiązanie, żeby być może było poparcie dla tego projektu prezydenta, żeby znalazło się poparcie dla tej ustawy, o której zaczęliśmy naszą rozmowę, tak zwanej Lex Szarlatan.
0: Tak, dokładnie. I my jako

0: Naczelna Izba Lekarska deklarujemy, będziemy współpracować z każdą stroną. Może jakiś okrągły stół w tej sprawie z udziałem rządu i prezydenta, środowiska pacjenckiego, środowiska zawodów medycznych. Jesteśmy gotowi. Prosimy o skuteczne rozwiązanie.
1: Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie z wiceliderką tenisowego rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do spotkania przystąpiła z taśmą nalepioną wzdłuż tylnej części łydki. W szóstym gemie, gdy serwowała, poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mikołaj Jędruszczak.
1: Patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach.
0: A w jutrzejszym półfinale turnieju w Cincinnati Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował, że ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała im ustawa.
2: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
0: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta mówią, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu. Onkolog Roman Dubiański podkreśla, że za działalność uzdrowicieli i szarlatanów osoby chorujące na nowotwory niejednokrotnie płacą życiem.
3: To jest właśnie, myślę, najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy pacjent w ogóle nie poddaje się jakiejkolwiek opiece onkologa i profesjonalisty, tylko od razu idzie gdzieś korzystać z tego typu usług. Potem, no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
0: Ustawa Lex Szarlatan miała dać rzecznikowi praw pacjenta nowe uprawnienia do walki z pseudomedycyną. Za niektóre praktyki uznane za pseudomedyczne mogły grozić bardzo wysokie kary finansowe, sięgające miliona złotych. Sytuacja z lipca i brak alertów o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę nie może się powtórzyć. Tak rząd i służby uzasadniają uaktualnione procedury informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Poprzedniej nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Później przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
4: Po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.

0: Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
1: A wczoraj w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich wysłanych zostało do Ceuty, eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, w związku z trwającym tam od końca lipca kryzysem migracyjnym. Wojskowi wzmocnią ochronę miasta w kilku jego punktach. Stacjonuje tam już 3000 żołnierzy. Tymczasem plaża El Trampolin w Ceucie opustoszała. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu.
3: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta. Służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Agata Król, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15-16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Doktor Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry, pani doktor.
6: Dzień dobry.
5: Czy rządowi uda się narracyjnie odbić po ostatnich tygodniach tą propozycję zmian podatkowych?
6: Jest to propozycja tak naprawdę wyczekiwana, już powiedziałabym, nie od miesięcy, ale tak naprawdę od lat przez właśnie Polki i Polaków, którzy, jak widzimy, w bardzo sporej liczbie 3,5 miliona wpadają właśnie najczęściej w ten drugi próg podatkowy. Więc na pewno jest to zmiana dla tych osób bardzo pozytywna, tylko że no właśnie, to jest zmiana, która tak naprawdę jest na razie propozycją, a ostateczna decyzja, podejrzewam, że będzie leżeć jednak w rękach prezydenta.
5: Ale to jest tak, że rzeczywiście uda się koalicji rządzącej przeprowadzić te postulaty? Czy to jest taka gra zaplanowana pod to, żeby później powiedzieć: prezydent, my chcieliśmy, a prezydent znowu zablokował?
6: Wydaje mi się, że w dobrym interesie wszystkim jednak byłoby to, żeby to przeprowadzić. Natomiast no rzeczywiście my tutaj od ostatnich lat mamy do czynienia z polityką absolutnie innego sprzeciwu ze strony prezydenta w stosunku do rządu. Więc może być tak, zwłaszcza ze względu na to podniesienie opodatkowania dla największych firm i przedsiębiorstw o określonym obrocie, że to będzie argument, który Karol Nawrocki użyje, żeby zablokować tą ustawę. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja specjalnie nawet sprawdziłam, jakie to są osoby, w jakim wieku, które wpadają właśnie, których będzie dotyczyć ta ewentualna zmiana właśnie w opodatkowaniu. To są osoby w wieku między, najczęściej między 30 a 49 rokiem życia.
5: Milenialsi.
6: A przypominam,
5: głównie,
6: że w wyborach. Tak. Tak, w wyborach prezydenckich 2025 w grupie właśnie przede wszystkim 30-30-parolatków to Karol Nawrocki zwyciężył, czyli decyzja odmowna to jest decyzja, która bezpośrednio będzie uderzać w jego własnych wyborców. Wcale nie wyborców wtedy Rafała Trzaskowskiego.
5: Pytanie jeszcze, czy wyborcy samej Koalicji Obywatelskiej będą zadowoleni, bo jednak ta pierwotna obietnica wyborcza brzmiała nieco inaczej, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego, a nie wprowadzenie pośredniego progu podatkowego przy jednoczesnym obciążeniu przedsiębiorców.
6: No, myślę, że

0: to jest takie rozwiązanie pośrednie, tak? My wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak wygląda, jaki jest też dług publiczny i że nie da się tak naprawdę tego typu rozwiązań, mimo że tutaj pojawiają się głosy, że na pewno się da, ale nie da się ich sfinansować bez obciążenia żadnej innej grupy, tak? Próby nałożenia podatków właśnie na wielkie firmy, przedsiębiorstwa są od lat teraz przez prezydenta blokowane, tak, na różnych poziomach. I tutaj rząd, myślę, że dosyć sprytnie zaproponował, żeby w takim razie połączyć z jednej strony próbę też dosyć limitowaną tego opodatkowania właśnie ze zwolnieniem tutaj z wyższych progów podatkowych po prostu bezpośrednio obywateli. I tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, tak, bo o ile możemy mówić, że pewne właśnie takie decyzje prezydenta negatywne są dla wielu odbiorców dosyć abstrakcyjne, tak, nie dotyczą ich codziennego życia, no to zmiana dotycząca tego drugiego progu podatkowego, która dotyczy każdej Polki i Polaka po 26 roku życia, który siada i rozlicza sobie podatki, no to myślę, że to jest duży krok do przodu i wszyscy tego po prostu oczekiwali. Nawet jeżeli nie w tym kształcie, to i tak nie wydaje mi się, żeby osoby, które właśnie zaliczają się do tych 3,5 miliona osób, były negatywnie nastawione do tego pomysłu. One po prostu nie chcą wpadać w wyższy próg podatkowy.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem pani doktor, prezydentowi nieco trudniej będzie zawetować właśnie taką propozycję, bo to właśnie jego wyborcy mogliby na tej propozycji podatkowej najbardziej skorzystać.
0: Dokładnie. To jest sytuacja, przed którą myślę, że Karol Nawrocki będzie się długo zastanawiał, chociaż ostatecznie wydaje mi się, że on jednak podejmie decyzję o niepodpisaniu tej ustawy. Natomiast to jest sytuacja, która myślę, że być może nawet otrzeźwi niektórych jego wyborców, bo o ile takie, no powiedzmy, sytuacja, jak na przykład zawetowanie ustawy SAFE, tak? Nie każdy musi być bardzo zainteresowany kwestiami bezpieczeństwa Polski i odczuwać je osobiście. Natomiast no, rozliczenie podatkowe, które dotyka każdego corocznie i te osoby właśnie młode, 30-parolatkowie, którzy wpadli w ten drugi próg podatkowy, mimo że biorąc pod uwagę wzrost stawek zarobków, no nie zarabiają jakoś oszałamiająco dużo, po prostu trochę więcej, no to myślę, że to jest coś, co bardzo osobiście odczuwa się i taka decyzja uzasadniona nawet właśnie obroną tych przedsiębiorców nie będzie do tych osób trafiała, no bo co ich obchodzą przedsiębiorcy zarabiający, mający naprawdę wysokie obroty, kiedy tutaj prezydent im tak naprawdę odbiera możliwość właśnie tej ulgi podatkowej przy naprawdę wcale nie aż tak oszałamiających zarobkach.
1: To pani doktor, zmienimy nieco wątek, ale pozostaniemy przy decyzjach premiera. Decyzja o transferze ministra Macieja Berka z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest jakiś genialny plan, którego zamysłów jeszcze do końca nie znamy? Czy to jednak jest jakaś próba takiego bardziej stworzenia zamieszania politycznego? Nawet trudno mi to sprecyzować.
0: Znaczy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego obawiam się, że tutaj już genialnych planów nie ma i nie będzie, tak? To jest instytucja, która została całkowicie rozmontowana i tak naprawdę ta decyzja, oczywiście te wszystkie głosy oburzenia, że tutaj koalicja rządząca najpierw proponowała właśnie tylko i wyłącznie ustawę kandydatów, którzy będą no, całkowicie już odrębni politycznie, niezwiązani przez ostatnie lata swojej działalności z polityką, a z drugiej strony propozycja Macieja Berka, no, jednej z najbliższych politycznie osób dla Donalda Tuska, wydaje się kontrowersyjna. No, ale z drugiej strony ani ta ustawa nie przeszła, ani osoby, które właśnie spełniały wszystkie te przesłanki i zostały w praworządnej procedurze powołane, nie otrzymały na przykład od Karola Nawrockiego ślubowania, tak? Nie zostało przyjęte ich ślubowanie. W związku z czym, no, to jest sytuacja bez wyjścia. Nie sądzę, żeby to było jakieś genialne rozwiązanie, ale sądzę, że to jest rozwiązanie takie desperackie pod tytułem nie mam już czym grać, więc będę grał po prostu swoimi najbliższymi i też najsilniejszymi osobami. Tak? Tutaj myślę, że na tym etapie, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nie ma co mówić o tym, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku, ponieważ skład Trybunału Konstytucyjnego jest zaburzony, sposób powoływania jest zaburzony, nieprzyjmowanie tutaj właśnie ślubowań przez prezydenta. To jest wszystko sprawia, że ta instytucja jedynym dobrym rozwiązaniem, jeżeli byśmy mogli tutaj mówić, jest zaczęcie od nowa przy szerokim porozumieniu politycznym, które no, w obecnej sytuacji jest absolutnie niemożliwe.
1: Tym trudniej jest mi zrozumieć te kalkulacje premiera, bo efekty pozytywne mogą być albo w ogóle nie.

0: osiągalne albo trudne do osiągnięcia, a krytyka ze strony no także najbardziej często, najbardziej takich reprezentatywnych przedstawicieli wyborców Koalicji Obywatelskiej jest ogromna.
1: No zgadzam się, dlatego że to jest kontrowersyjna decyzja, no bo tak jak wspomniałam, ona idzie jakby na przekór temu, co sam rząd próbował proponować. Ale z drugiej strony być może tutaj Donald Tusk widzi w tym jedyną możliwość jeszcze przed wyborami prowadzenie jakichś zmian. Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić jedynym sukcesem, który mógłby być tutaj osiągnięty, tylko ja nie wiem też jakim kosztem, to jest jakieś zwolnienie lub dyscyplinarne usunięcie po prostu prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest coś, co wydaje się Donald Tusk uznałby za sukces, chociaż oczywiście, tak jak tutaj wspomniane, dosyć dużym kosztem takim wizerunkowym działań wywołujących, no jakby nie patrzeć, kontrowersje. Natomiast też Donald Tusk z drugiej strony, jego rząd został podstawiony, jeżeli chodzi o Trybunał, całkowicie pod ścianą i może robić nic, albo może zrobić coś drastycznego, no wybrał tą drugą opcję.
0: Pani doktor, jeszcze chwilę pozostaniemy w kręgach koalicji rządzącej i za chwilę porozmawiamy o opozycji. Pojawia się właściwie już coraz bardziej taka zwerbalizowana propozycja, by Szymon Hołownia powrócił jako lider Polski 2050 i powrócił także, znaczy powrócił, przeszedł do rządu na stanowisko wicepremiera. Jaka koncepcja się za tym kryje? Koncepcja powrotu do jakiejś formy dawnej trzeciej drogi?
1: Myślę, że z perspektywy Donalda Tuska to Szymon Hołownia musiałby dostarczyć dwie rzeczy. Właściwie jedną rzecz, ale rozbijmy to na dwie składowe. Z jednej strony Szymon Hołownia musiałby wrócić i umieć zjednoczyć Polskę 2050 oraz właśnie tutaj Unię Centrum jako z powrotem jedną silną formację koalicjanta, a z drugiej zadeklarować wspólny start w wyborach parlamentarnych z jednej listy, z listy sejmowej. To są, wydaje mi się, jedyne tak naprawdę wyznaczniki, które mogłyby przekonać, żeby w tym momencie dać Szymonowi Hołowni pozycję wicepremiera, ponieważ to była osoba bardzo problematyczna dla rządu i koalicji, która, no pamiętamy, że przecież spotykała się z opozycją, nie informowała o tym swoich koalicjantów. W różnych głosowaniach też wtedy jeszcze pod przywództwem Szymona Hołowni Polska 2050 nagle wyłamywała się albo współgłosowała na przykład z Konfederacją. No bardzo problematyczny koalicjant, więc te obietnice albo działania, które Szymon Hołownia powinien przynieść, żeby w ogóle tutaj rozważać jakikolwiek powrót, a już w ogóle powrót na takie stanowisko, no to musiałoby być po prostu to, co jest kluczowe, czyli wybory parlamentarne 2027 i wspólna lista zjednoczonej koalicji.
0: Czyli bardziej według pani chodzi o to, żeby w pewien sposób wchłonąć ugrupowanie Szymona Hołowni przez Koalicję Obywatelską?
1: Nie powiedziałabym, że wchłonąć. No wchłonąć na czas wyboru, po prostu połączyć się jako koalicjanta. No to nie jest raczej formacja, która jest jednolita i tak chętnie wejdzie w szeregi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, na czas wyborów widzimy tutaj w ostatnich ruchach i wypowiedziach też publicznych premiera, że no, on wie, że bez stworzenia wspólnej listy te wybory dobrze nie pójdą. Tak? Dla niego to jest kluczowe. No i jakby lubić czy nie lubić tego koalicjanta, on jest potrzebny również, żeby w ogóle próbować przechylić szale zwycięstwa w tych wyborach.
0: Pani doktor, przypominam, że doktor Sonia Chorąsiak z Instytutu Spraw Publicznych jest naszą rozmówczynią. Pani doktor, to na stronę opozycyjną się przenieśmy. Czy rozwój plus, czy rozejście, odejście Mateusza Morawieckiego od Prawa i Sprawiedliwości, to z perspektywy już tych kilku tygodni możemy powiedzieć, że to był błąd, sukces, czy za wcześnie by oceniać?
1: Jeszcze za wcześnie by oceniać. Ja myślę, że no, po pierwsze my jeszcze dopiero dostajemy takie skrawki tych pomysłów politycznych premiera Morawieckiego, które na razie jeszcze tak naprawdę nie budują nam obrazu tej partii, nie budują nam odrębnego obozu politycznego, którym wydaje mi się, że premier Morawiecki chciałby zostać. Prawdziwym testem tak naprawdę będą wybory parlamentarne. To będzie ten moment, w którym ta formacja polityczna będzie po pierwsze mogła się określić, czy w ogóle chce na przykład wejść z kimś w koalicję czy współpracę, czy też wystartować właśnie sama i uzyskać jakieś poparcie, które już ustabilizuje ją na tej scenie politycznej. Więc na razie jeszcze bym nie mówiła. Oczywiście z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, no absolutnie zły ruch, to jest jakby odłączenie się ruchu Morawieckiego jest tylko i wyłącznie negatywne dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla samego ruchu jeszcze nie wiemy.
0: Ale myślę sobie, że trudno po pierwsze znaleźć jakieś

0: programowe różnice na tym etapie pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, to po pierwsze. A po drugie, no, Prawo i Sprawiedliwość straciło na odejściu Mateusza Morawieckiego. Jeszcze jak do tego dołożymy problemy samego PiS-u, między innymi z Marcinem Romanowskim, no to nie wyłania się z tego obraz takiego hegemonicznego, takiej hegemonicznej partii czy środowiska, jak jeszcze 4 czy 5 lat temu.
1: Oczywiście, że tak. No, Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że to jest ogromny cios dla tej formacji, która tak naprawdę, no przecież widzieliśmy, do ostatnich chwil broniła się przed no powiedzmy, tym wydaleniem albo rozstaniem się z tymi polityczkami, politykami, którzy wsparli właśnie formację Rozwój Plus. Natomiast no, z perspektywy tutaj Mateusza Morawieckiego i tej grupy posłanek i posłów, no to było jedyne rozwiązanie, ponieważ te osoby wydaje mi się, że już nie miały wysokiego miejsca czy poszanowania w Prawie i Sprawiedliwości i na pewno dostałyby bardzo niskie albo w ogóle tragiczne miejsca na listach wyborczych, tak? Więc dla nich to było być bardzo nie być. Dla PiS-u no to był po prostu cios w tą jedność obozu właśnie opozycyjnego, którą no jednak przez jakiś czas udawało się jeszcze podtrzymywać.
0: Obiecuję, że o Konfederacji, o paktach senackich i o patronacie prezydenta porozmawiamy przy kolejnej okazji. Doktor Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych. Pani doktor, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i wiedzę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od komentarza do tematów związanych z systemem podatkowym, a to za sprawą oczywiście wczorajszej konferencji prasowej i tego, co ogłosił premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A z nami pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: No to dajmy na chwilę głos premierowi, który wczoraj ogłaszał te zmiany. Przypomnijmy, podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Premier Donald Tusk przyznał, że te zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować, a ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Jak się panu, panie Piotrze, podobają te propozycje, które ogłosił wczoraj premier Donald Tusk?
4: Pani redaktor, no po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to jakiś krok w stronę podatników, którzy tak naprawdę czuli bardzo szybko rosnące obciążenia, bo inflacji mieliśmy w kilku ostatnich latach sporo, a te progi nie były waloryzowane. W związku z tym no, coraz więcej z nas spadało w ten wyższy próg i tak jak to często określali czy komentatorzy, czy analitycy, no, w pewnym momencie wpadało się nagle jak na ścianę po prostu, bo ta różnica w stawce podatku 12,32 no, bardzo istotnie zmniejszała kolejne pobory, które się dostawały. I po pierwsze to, że zwaloryzowano ten próg podatkowy ze 120 do 130, to jest pewnego rodzaju ulgą. I oczywiście to, że wprowadzono kolejną stawkę 24%, no też przynajmniej na jakiś czas daje tutaj oddech. No, warto też z drugiej strony pamiętać, że jest to oczywiście nie do końca na miarę oczekiwań, no bo nie oszukujmy się, no, podniesienie tego progu o kilka procent przy pewnie kilkunastoprocentowej inflacji, która była od ustanawiania poprzednio warunków, to nie jest dużo. No i tak naprawdę też no, ten drugi próg, gdzie obowiązuje 24%, tam ten przedział nie jest specjalnie duży. No, to jest tak naprawdę no, przy tych poborach, które chciano, że tak powiem, ludziom troszkę uratować, no to jest jedna jeszcze dodatkowa w miarę przyzwoita pensja. No i oczywiście musimy to konfrontować też z możliwościami budżetu. Oczywiście to kosztuje, więc te zmiany nie na miarę oczekiwań.
3: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że na tych proponowanych przez rząd zmianach skorzysta około 3,5 miliona podatników. Szef resortu finansów i gospodarki mówił wczoraj, że zaproponowane zmiany to wyraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej i tak to uzasadnia.

0: zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
1: Co to znaczy, że mniej więcej się te zmiany bilansują?
2: Panie redaktor, no to znaczy tyle, że na zmniejszone wpływy w jednym miejscu znaleziono zwiększone wpływy w miejscu innym. Więc oczywiście jest to jakby przy ogólnym poziomie opodatkowania brak zmian, natomiast są wyraźnie zmienione akcenty, kto płaci więcej, kto płaci mniej. Więc tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o tym, że ci, którzy płacą PIT-a i po prostu zderzali się z tym wyższym progiem stosunkowo wcześniej, teraz to będą mieli troszkę odsunięte w czasie, ci będą mieli ulgę, natomiast gdzie indziej administracja znalazła dodatkowe dochody.
1: Gdzie indziej, czyli wśród płatników podatku CIT.
2: No tak, ale też i tam, gdzie można się rozliczać PIT-em, na przykład ryczałtem, bo z tego, co wczorajsze informacje wskazywały, no to tam widać, że są plany zmiany podejścia do tego, gdzie podatnicy będą się mogli rozliczać ryczałtowo, do jakiej kwoty. Ona całkiem niedawno, kilka lat temu, była wyraźnie podniesiona. Teraz wracamy do tego progu, który był wcześniej, tak żeby rozliczenie ryczałtem było przede wszystkim dedykowane dla tych, którzy nie osiągają aż tak bardzo dużych dochodów.
1: Te propozycje zaprezentowane wczoraj przez premiera i ministra krytycznie oceniają politycy opozycji. No, trudno się im dziwić, takie jest ich prawo. Poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości alarmuje, że wyższy CIT, czyli to źródło finansowania tych ulg podatkowych i cięcia limitu ryczałtu, o którym pan wspomniał, uderzą w polską gospodarkę.
3: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: To jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki? Stymulujące czy wręcz przeciwnie?
2: Panie redaktor, trzeba to zawsze rozpatrywać w kilku płaszczyznach, no bo jest trochę tak, że możemy dyskutować, jakie jest obciążenie daniną, jeżeli ona zwiększyła się w przypadku podatku CIT o te 3 punkty procentowe z 19 do 22, no to możemy mówić, że tak jakby efektywnie podatek do zapłacenia wzrósł o prawie 15%. I z jednej strony być może dałoby się to w jakiś sposób kompensować, no ale proszę zobaczyć, że to jest też kwestia innej płaszczyzny patrzenia na to wszystko. My jako kraj konkurujemy z innymi krajami o przyciąganie inwestycji, o tym, kto będzie u nas lokował produkcję, kto będzie u nas inwestował. I jeżeli warunki między innymi podatkowe robią się gorsze, no to oczywiście ta skłonność do przychodzenia do nas z pieniędzmi będzie mniejsza. No i może się okazać, że strumień środków z zewnątrz, które idą na zasilanie naszej gospodarki, będzie mniejszy. No, dobrze, że nie było to dużo mocniejsze posunięcie, bardziej drastyczne, no ale zawsze w tych kalkulacjach może się okazać, że gdzieś w jakichś tabelkach Excela, które będą inwestorzy robili, no będziemy wypadali gorzej i będzie po prostu inny rynek wybrany do zainwestowania tych środków. No ale przede wszystkim w tej chwili dyskutujmy o tym, że jest to przede wszystkim większe obciążenie dla tych, którzy już tutaj są, którzy już są związani z naszym rynkiem, czy inwestorzy nasi rodzimi, czy inwestorzy zagraniczni. No i teraz pytanie, jaka będzie ich reakcja? Czy oni będą w stanie to wszystko dopiąć nadal na takim poziomie w miarę rozsądnym, w miarę opłacalnym, czy nie?
1: No to wrócę do tego pytania o zbilansowanie tego przedsięwzięcia, bo mówił minister Domański o tym, że to się bilansuje w tym sensie, że no nie będzie to kosztem dla budżetu nadwyrężonego przecież i przez dług publiczny i koszty jego obsługi. A bilans zysków i strat jak wygląda z pana perspektywy?
2: Panie redaktor, przyznam, że ja zazwyczaj jestem zwolennikiem tego podejścia, że różne rzeczy się powinny bilansować. Natomiast akurat tym razem bilansowanie nie było taką stroną, która byłaby dla mnie wymarzona. Zawsze marzę o tym, żeby przeglądać cały system podatkowy, jak on jest poukładany i żeby uwzględniać pewne proporcje pomiędzy różnymi daninami, które mamy. No trochę jest tak, że wciąż jesteśmy w myśleniu taką gospodarką silosową. Jak myślimy o picie, to o picie i tam się grzebie, robi, coś się zmienia. No czasami ktoś wpadnie na pomysł, żeby to jednocześnie jakby zgrywać z CIT-em, no bo część działalności gospodarczej jest rozliczana PIT-em, część CIT-em. No ale tak naprawdę, jeżeli myślimy o podatku PIT, to pamiętajmy, że on zawsze powinien być w jakiś sposób zharmonizowany.

0: zainteresowany z tym, co się dzieje na przykład w VAT-ie. I jak często mówiliśmy o tym, że podatek PIT powinien być progresywny, czyli rosnąć w miarę dochodów, które się osiąga, z tego powodu, żeby kompensować podatki pośrednie, zwłaszcza VAT, które są degresywne. Tam im się mniej zarabia, tym się proporcjonalnie więcej wydaje na te podatki, tak, z dochodu osiąganego. No to proszę zobaczyć, że jeżeli mamy jakąś ulgę w PIT-cie, to w jaki sposób powinno znaleźć odzwierciedlenie na przykład w ochronnej stawce VAT-u, która jest na towary, które uważamy, że powinny być właśnie w tej niższej stawce. Być może, jeżeli jest ulga kolejna w PIT-cie, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy na pewno powinniśmy mieć wszystkie towary na preferencyjnej stawce, takie jakie są, albo czy ta stawka powinna być w takiej wysokości, jak jest obecnie. Dla mnie tu powinno być bardziej poszukiwanie kompensaty właśnie zmian w PIT-cie i po stronie podatków pośrednich. No tutaj po to nie sięgnięto.
1: No właśnie, bo to wtedy sprawiłoby, że te podatki byłyby, ten system byłby bardziej sprawiedliwy. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwy system podatkowy gdziekolwiek na świecie?
0: Pani redaktor, nie, no bo oczywiście tego poziomu sprawiedliwości nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest sprawiedliwe, co to nie. Natomiast przy zmianach parametrów podatkowych możemy mówić, w którą stronę on się przesuwa, na kogo bardziej, a kogo mniej dociąży. Tak? Jeżeli według tego, co proponowałem przed chwilą, myślelibyśmy o kompensowaniu, no to faktycznie ulga w PIT-cie byłaby jakby kompensowana wyższymi dochodami w tym podatku od konsumpcji. No sporo w tej chwili mówimy, że powinniśmy konsumować trochę mniej, że być może trzeba się zastanowić, w jaki sposób wydajemy pieniądze, żebyśmy byli bardziej skłonni odkładać, inwestować, trochę mniej konsumować, no to oczywiście to byłaby jakaś zachęta w tą stronę.
1: Krytycy tego rozwiązania zaprezentowanego wczoraj twierdzą, że ono to rozwiązanie komplikuje jeszcze bardziej polski system podatkowy. Pan się z tym zgadza?
0: Zdecydowanie tak, no bo proszę zobaczyć, że po pierwsze mamy dodatkową stawkę i musimy to w jakiś sposób kalkulować. To może nie jest to jakoś bardzo szczególnie kłopotliwe, no ale kiedyś zachwalaliśmy zmniejszanie liczby tych progów i kolejnych stawek. Proszę zobaczyć, że najprościej zrobić taką progresywną, wymarzoną przez część analityków i teoretyków stawkę można zrobić tak, że jest bardzo duża kwota wolna od podatku i potem już powyżej pewnego progu jest całkiem spory podatek, ale on efektywnie dla ludzi stopniowo rośnie we w miarę osiągania dochodów, tak? Więc to jest stosunkowo prosty system. Oczywiście kłopot też jest po stronie CIT-u. Proszę zobaczyć, że tam jest taka propozycja, że ten wyższy obowiązuje dla firm powyżej pewnego obrotu. No i tutaj zawsze będzie stawiane pytanie, czy mogę, czy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wykazać wyższe obroty w jakimś roku. No ci, którzy będą mogli coś przesunąć, coś zrobić, będą próbowali to robić, no bo tam też nie ma tak jakby stawkowania, tylko jest albo wpadasz w tą grupę, albo w tą.
1: Czyli inżynieria podatkowa będzie kwitnąć od przyszłego roku, tak się domyślam.
0: No, pewnie trzeba będzie w jakiś sposób oglądać, co i jak się opłaca i co i jak warto zrobić. No i oczywiście to też jest dodatkowe zadanie i dla księgowych, i dla doradców podatkowych. No, będziemy znowu to musieli oglądać. No, jak warto zawsze podkreślić, to kosztuje. No, to są siły, środki, które trzeba zaangażować, które gdzieś kiedyś w układance biznesowej trzeba będzie uwzględnić, skompensować. I to się z natury kończy tym, że koszty rosną i gdzieś to musi znaleźć swoje odzwierciedlenie. No, czasem w cenach, czasem w twardszych negocjacjach z dostawcami.
1: Rozmawiamy o konsekwencjach tego rozwiązania, jeśli ono wejdzie w życie. Zastanawiam się też nad przyczynami, nad powodami, dla których o nich usłyszeliśmy teraz właśnie. Z politycznego punktu widzenia oczywiście rozumiem, no zbliżają się wybory, na jesieni pewnie wystartuje prekampania przed wyborami parlamentarnymi. Będzie czas rozliczeń obecnie rządzącej ekipy z tych zapowiedzi, które słyszeliśmy w poprzedniej kampanii, przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Będą się również klarowały te programy wyborcze na wybory przyszłoroczne, a z gospodarczego punktu widzenia, co jest przyczyną tego, że przyszedł czas na wprowadzanie zmian w polskim systemie podatkowym?
0: Pani redaktor, ja myślę, że to jest głównie odpowiedź na pewne oczekiwania społeczne i pewne obietnice, które były składane wcześniej. Mhm. Też odpowiedź na to, że akurat ten system w takim układzie, jak wyglądał nagle dla ważnej grupy wyborców, podatników okazał się,

0: szczególnie istotny, no bo to przejście ze stawki 12 na 32 było dla części podatników no, bardzo druzgocące, tak, bo te pobory były w stanie spaść o kilka tysięcy nagle od przejścia między poszczególnymi miesiącami. I to oczywiście było zgłaszane jako bardzo istotna dolegliwość. Ci podatnicy zawsze mówili, że oni się uważali wśród tych, którzy nie są specjalnie dużo zarabiający, więc i obciążenie podatkowe dla nich nie powinno być duże, no ale inflacja ich dogoniła, tak? I oczywiście myślę, że to jest odpowiedź na to. A w ogóle my stoimy przed bardzo poważną dyskusją i ja myślę, że to jeszcze nie jest tego odzwierciedlenie, w jaki sposób ma wyglądać nasz system podatkowy od strony i podatków, wpływów i wydatków, no bo prawda jest taka, że w takim kształcie, jaki jest on obecnie, on jest nie do utrzymania na dłużej i my będziemy potrzebowali już niedługo bardzo pilnej reformy w tym zakresie. Proszę zobaczyć, że każdego miesiąca, kiedy oglądamy kolejne wykonanie budżetu, czy też jak dyskutujemy o kolejnych planach budżetu na nowy, następny rok, my cały czas obserwujemy to, że wydatki w stosunku do dochodów to jest 3 do 2. To jakby patrzeć w takim normalnym gospodarstwie domowym, to jest nie do utrzymania na dłużej. No rok czy dwa można tak iść gdzieś, wziąć jakiś kredyt, ale jeżeli widzę taki rozdźwięk pomiędzy wydatkami a dochodami, to jest po prostu nie do utrzymania. No być może w zdrowej gospodarce, takiej bardziej już ustabilizowanej, no gdzieś ta dysproporcja mogłaby być, ale bardziej 5 do 4, no chociaż 4 do 3, nie 3 do 2. To jest bardzo duże i tak naprawdę my w tej chwili mamy kłopot, bo takie jak w przypadku, nie wiem, czy obronności, czy zdrowia, mamy konsensus, że musimy sporo pieniędzy wydać i tak naprawdę no, co najwyżej aktualnie rządzących i opozycję dzieli to, jak to w szczegółach porozdzielać, ale wiadomo, że to są sfery, które trzeba mocno zasilić. To nie mamy podobnego konsensusu, że coś trzeba zrobić z budżetem, tak? Raczej mamy takie przepychanki, kto obroni gdzie, którą grupę przed dodatkowym podatkiem za 2, 3, 3 czy 4 miliardy, albo kto komu gdzie załatwi dodatkowe wydatki na 2, 3, 3 czy 4 miliardy. My tak naprawdę powinniśmy w tej chwili usiąść jako całość reprezentacji politycznej i umówić się, że przez najbliższych 10 lat każdy odpuszcza po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej po procent, dwa realnie rocznie i wtedy być może w dekadę zejdziemy z dochodami i z wydatkami do rozsądnego, że tak powiem, poziomu. Inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić, a takie pojedyncze wyłomy, że tu usiłujemy uszczknąć 3 czy tam 5 miliardów, po pierwsze są daleko niewystarczające, bo my potrzebujemy skompensować tutaj między wydatkami a dochodami 100 miliardów na już. Więc po pierwsze to jest za mało efektywne, a po drugie zawsze jak wskazujemy jedną grupę, która oberwie, no to zaraz ona ma swoich obrońców. A tak, gdybyśmy mieli przeświadczenie, że wszyscy musimy po stronie i dochodowej, i wydatkowej oddać po procencie, no to by było wiadomo, że to jest w miarę sprawiedliwe, dotyka wszystkich, po prostu trzeba przeżyć i tyle.
1: Pytanie, gdzie szukać tych oszczędności?
0: No, pani redaktor, wtedy by się trzeba było zastanowić, które pojedyncze grupy muszą być ochronione, natomiast cała reszta musi się liczyć z tym, że wydatków mniej, dochodów po stronie państwa więcej, tak? Ale wszystkie, ale po trochu, a nie ktoś i dla niego to może być albo nie być dla tej grupy po stronie dochodowej albo wydatkowej, tak?
1: To jeszcze pytanie o ten punkt wyjścia z kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, czyli kwota wolna od podatku, która miała być zwiększona. Tymi propozycjami wczoraj zaprezentowanymi rząd żegna się już definitywnie z realizacją tego kampanijnego swojego planu sprzed 4 lat niemal?
0: Pani redaktor, wydaje się, że tak, bo jeżeli już teraz sygnalizowane są pokaźne kwoty, które musiały być na zmianę w PIT-ie wyasygnowane, no i gdzieś skompensowane, o czym też pan minister powiedział, no to wszyscy wiemy, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku byłoby jeszcze większym wydatkiem, tak? Więc ja sobie wyobrażam, że ono by się mogło odbyć, ale na przykład z tą kompensatą choćby w VAT-ie, o którym mówiłem, tak? Czyli przy przejrzeniu tego, co musi być objęte tą niższą preferencyjną stawką i w jakiej wysokości ona ostatecznie ma być, no bo kwota wolna od podatku to jest właśnie ta ochrona dla najmniej zarabiających na wydatki te najbardziej podstawowe, tak żeby mieli. Więc tu by można coś było kompensować. Więc mam wrażenie, że to jest, no, tak jak pani redaktor zechciała powiedzieć, takie no, pożegnanie się z tym pomysłem na jakiś czas.
1: No, a myślę, że celem maksimum w tym przypadku

0: byłaby zapowiedź takiej corocznej waloryzacji tej kwoty wolnej, prawda? No bo nie sztuka podnieść ją jednorazowo, ale też właśnie w takiej perspektywie wieloletniej.
1: Pani redaktor, przyznam, że no, czasami formułowaliśmy pomysły, które mówiły o tym, że jak są pewne ważne dla gospodarki wartości, to warto by je było zgrywać. No, jednym z takich postulatów było to, żebyśmy doszli docelowo, to jeszcze nie dzisiaj, ale docelowo, na przykład do tego, żeby kwota wolna od podatku była zawsze równa 12-krotności minimalnej płacy. No bo wtedy wiadomo, że jak ktoś minimalną płacę zarabia, to po prostu nie płaci podatku. Reszta jest już opodatkowana, bo ta minimalna zapewnia jakieś podstawowe rzeczy. Natomiast progi kolejne podatkowe to powinna być jakaś krotność, nie wiem, 25 czy 30-krotność minimalnej, tak? To wtedy by też dawało po pierwsze waloryzację z roku na rok, a po drugie też dużo większy rozsądek przy kalkulacjach, jaka powinna być płaca minimalna pomiędzy no, trzema stronami, czyli pracodawcy, pracobiorcy i administracja, w jakiej wysokości możemy sobie pozwolić na minimalną. Tak? To by bardzo, bardzo zmniejszało takie gwałtowne dyskusje, co z tym zrobić. Tak?
0: No ale to wszystko w świecie idealnym i w idealnych warunkach, a do tego ideału, jak wiemy, jeszcze nam sporo brakuje. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to spotkanie, za ten komentarz do tych propozycji, które poznaliśmy wczoraj. Życzę miłego
1: dnia. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia. My w Polskim Radiu 24 na pewno do tej sprawy będziemy wracać, bo ona przecież dotyczy i dotyka wszystkich nas, wszystkich podatników.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska, połączył się z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Służby wyciągają wnioski z tego, co wydarzyło się niedawno na Lubelszczyźnie. Tak jak słyszymy dzisiaj, alert dotarł do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego i dotarło również jego odwołanie.
3: Tak, i wydaje się, że jesteśmy w procesie takiego ciągłego uczenia się też w związku z wieloma zagrożeniami, które pojawiają nam się na horyzoncie, więc dobrze, że tak faktycznie jest, bo jako obywatel, jako społeczeństwo potrzebujemy tej pewności w tych niespokojnych czasach.
0: Pytanie tylko, czy wiemy, jak zareagować na takie informacje, które spływają do nas, chociażby właśnie, albo przede wszystkim z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
3: No właśnie, bardzo często pewnie tego nie wiemy, ale to jest tak, że właśnie też pewien proces uczenia się całego społeczeństwa, pewnego uwrażliwiania się i na to, jak funkcjonuje państwo w takich momentach kryzysowych, momentach zagrożenia, ale także właśnie naszej rosnącej świadomości, jak sobie z takimi wyzwaniami radzić i jak reagować także na to, co w takim momencie robią służby.
0: Duża lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Porozmawiajmy teraz o tym, co wydarzyło się wczoraj, czyli propozycje zmian w podatkach. Premier Donald Tusk zaprezentował te propozycje razem z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Podobają się one panu?
3: Podoba mi się przede wszystkim podniesienie podatku CIT dla tych największych podmiotów gospodarczych. Wydaje się, że jest to taki element przewracania też takiej elementarnej sprawiedliwości do polskiego systemu podatkowego. No a odpowiedź, a propozycja w sprawie podatku PIT, w sprawie tego podatku no, od osób indywidualnych, nie od firm, jest odpowiedzią na pewne społeczne zapotrzebowanie, które pojawiło się w ostatnim czasie, czyli właśnie ulżenia, czy raczej dopasowania progów podatkowych do wzbogacającej się, można powiedzieć, klasy średniej i dla osób, które nagle zaczęły wpadać w drugi próg podatkowy, czego się nie spodziewały i konfrontują się z wyższymi obciążeniami, więc tej dodatkowej pensji zostaje im na koncie troszeczkę mniej. Więc jest to chyba taka próba po prostu odpowiedzenia na bieżące potrzeby polityczne, pewne, jednej z wielu oczywiście grup społecznych, ale też politycznie z punktu widzenia też koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej dość istotnej, czyli właśnie klasy średniej.
0: Ulgi w PIT-cie mają być finansowane z dochodów z CIT-u. Pan mówi, że to jest element przywracania tych zasad solidarności społecznej. Z kolei dzisiejszy nasz gość, Wojciech Machulski, to jest rzecznik Konfederacji, mówi, że podoba mu się ta korekta podatku dochodowego, ale krytykuje za to zwiększenie tych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Mówi

0: na naszej antenie Wojciech Machulski, że szczególnie dotkliwa dla firm będzie zmiana dotycząca ryczałtu. Posłuchajmy.
1: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. I tu nie mówię tylko o podatku CIT, tu mówię przede wszystkim o

0: tę klasę średnią, tak umownie ją nazwijmy, która ma skorzystać na tych zmianach w podatku CIT. No i mamy przedsiębiorców, o których reprezentantem chce w tej wypowiedzi być Wojciech Mogulski z Konfederacji, którzy mogą się poczuć no właśnie poszkodowani i urażeni przez obecną ekipę rządzącą.
1: No, Konfederacja w swoich propozycjach podatkowych, gospodarczych no, jednoznacznie stawia się po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych, międzynarodowych, najbogatszych koncernów pod płaszczykiem właśnie takiego głoszenia też o pewnej elementarnej sprawiedliwości i docenianiu też pewnej zaradności. Ja oceniam ten bilans tej reformy jednak pozytywnie. Nie chcę powiedzieć, że jest ona jakąś wielką, kompleksową, szeroko zakrojoną reformą podatkową, bo nie jest. Jest raczej pewną drobną, korektą i odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie chwili, można by powiedzieć, ale idącą jednak we właściwym kierunku, właśnie w kierunku przywracania tych właściwych proporcji, w której najbogatsi, najbardziej uprzywilejowani ponoszą, czy osoby, mówimy o osobach prywatnych, ale też mówimy oczywiście o podmiotach gospodarczych albo osobach prywatnych, w jakiś sposób zakamuflowanych czasami jako podmioty gospodarcze, no to one powinny solidarnie ponosić większe koszty, a mniejsze koszty powinni ponosić uczciwie pracujący, zarabiający Polacy, więc w tym sensie ta reforma idzie jednak w tym kierunku. No i ja oceniam ją pozytywnie, chociaż jak mówię, na pewno nie jest to wielka, kompleksowa reforma, raczej korekta.
0: I o ile chyba możemy mieć pewność, że większość parlamentarna nie będzie miała problemu, żeby te zmiany wprowadzić w formie ustawy, o tyle znak zapytania cały czas stoi przy tym, co zrobi prezydent Karol Nawrocki.
1: No to prawda, Karol Nawrocki jednoznacznie ustawiał się w tych kwestiach podatkowych, no właśnie, po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych. Widzieliśmy chociażby jego weto w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, więc tutaj widzimy, że Karol Nawrocki raczej staje po stronie no właśnie, wielkiego kapitału, niekoniecznie tych najbardziej potrzebujących. Same też propozycje podatkowe, takie już indywidualne, zgłaszane w kampanii Karola Nawrockiego, też raczej szły w kierunku tych ulgi dla najbogatszych, a nie dla najbardziej potrzebujących. Bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na tą kwestię ryczałtu, no to przecież mówimy o kwocie 250 tysięcy euro, tak? Mówimy o milionie złotych, nie mówimy tu o małych kwotach. Więc jeżeli Karol Nawrocki, który mimo tych swoich propozycji w kampanii także mówił wiele o sprawiedliwości społecznej, jeżeli faktycznie chce serio traktować tą zapowiedź, no to powinien tą ustawę podpisać. Nie zdziwiłbym się także, jakby rząd w pewnym sensie przymusił Karola Nawrockiego do tego podpisu, łącząc ze sobą te dwie kwestie w jednej ustawie.
0: Reakcja Prawa i Sprawiedliwości i ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy to będzie jeden z tematów, który może stać się Pana zdaniem taką osią wyznaczającą podział i różnicę między tym pierwotnym PiS-em, a tym, co z PiS-u wyszło, czyli Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: To jest faktycznie bardzo ciekawa dynamika, bo na razie w środowisku Mateusza Morawieckiego udaje się od PiS-u odróżnić przede wszystkim wizerunkowo. Niekoniecznie treścią też polityki, ale raczej pewnym bardziej łagodnym językiem, bardziej umiarkowanym językiem, którym często zakamuflowane są te same propozycje albo podobne propozycje, które zgłaszało Prawo i Sprawiedliwość. I na razie widzimy, że od takiego, można powiedzieć, zamieszania w prawicowej herbacie, ona nie stała się słodsza. To znaczy ten elektorat, który skupił wokół siebie na razie Mateusz Morawiecki, pochodzi praktycznie wyłącznie z grona wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to jeszcze, można powiedzieć, taka troszeczkę relacja wewnątrz pewnej rodziny, wewnątrz tej całości, która jeszcze pewnie w oczach wyborców faktycznie funkcjonuje jeszcze jakoś jako jeden konglomerat. No i pytanie, czy z jednej strony uda się trwale Mateuszowi Morawieckiemu urwać kawałek tego pisowskiego tortu i w tym celu musi faktycznie być też jednoznacznie prawicowym ugrupowaniem, być jednoznacznie

0: ugrupowaniu, które odwołuje się też do tych prawicowych wartości. No ale chyba cel Mateusza Morawieckiego jest też taki, aby ten elektorat w jakiś sposób poszerzyć, żeby wykroić sobie kawałek też tego większego tortu i tu być może będzie musiał być bardziej kreatywny, czy też poszukując wyborców Konfederacji, obecnie głosujących na Konfederację, ale też może sięgając dalej gdzieś w kierunku wyborców bardziej centrowych, ale do tego jeszcze daleka droga.
1: Czy krokiem na tej drodze jest ta propozycja, o której usłyszeliśmy od Mateusza Morawieckiego, o tym, że nie wyklucza zorganizowania referendum, a nawet czasowego zawieszenia udziału Polski w lądowej części strefy Schengen? Do tej propozycji byłego premiera, aktualny szef rządu się odniósł. Posłuchajmy, co na ten temat mówił premier Donald Tusk.
2: Nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało. Coś mu się stało. Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen. Niektórzy narzekają na różne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nie znam nikogo, kto by narzekał z tego powodu, że dzisiaj bez paszportu, bez żadnych kłopotów, żadnych procedur możemy swobodnie przemieszczać się po Europie. No, stracił rozum.
1: Tak propozycję Mateusza Morawieckiego komentuje premier Donald Tusk, a pan, panie dyrektorze, Adam Traczyk, przypomnę państwu, politolog z Maureen Common Polska jest z nami.
0: Trudno zrozumieć, jakie mogło być realne uzasadnienie takiej propozycji ze strony Mateusza Morawieckiego. No, polskie granice w ramach strefy Schengen nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Te otwarte granice i ten swobodny przepływ osób nie jest w tym momencie żadnym problemem dla bezpieczeństwa publicznego. Nie jest też w kontekście polityki migracyjnej żadnym problemem. Nie jesteśmy też świadkami w tym sensie żadnego realnego kryzysu na granicach Unii Europejskiej, tych faktycznie lądowych, bo zakładam, że Mateusz Morawiecki stara się troszeczkę surfować na tej fali obaw, która pojawiły się po tym ataku hybrydowym na hiszpańskie posiadłości w Afryce, na Ceutę, ale no, w żadnym stopniu nie stanowiło to zagrożenia ani dla, można powiedzieć, Unii Europejskiej kontynentalnej, ani tym bardziej dla Polski. Więc to jest taka populistyczna zagrywka ze strony Mateusza Morawieckiego, która jednak przede wszystkim chyba ma odpowiadać na potrzeby właśnie uwiarygodniania się w oczach prawicowego elektoratu, a nie sięgania gdzieś szerzej. I ja nie dziwię się tej ostrej, jednoznacznej reakcji Donalda Tuska, bo z perspektywy i jego obozu politycznego, i jego wyborców, i wartości, które jego wyborcy wyznają, no i zjednoczona Europa, otwarta Europa jest tą wartością, która jest jednym z fundamentów też tożsamości politycznej tego środowiska i tych wyborców. Więc obrona też tych wartości no jest kluczowa komunikacyjnie.
1: Premier Donald Tusk mówił wczoraj również o tym, że w sierpniu to raczej rekonstrukcji rządu nie należy się spodziewać. No już druga połowa tego miesiąca za nami, więc pewnie trudno sobie wyobrazić, żeby takie ruchy były tutaj planowane. Ale czy kiedy premier mówi, że w sierpniu to się nie spodziewajcie rekonstrukcji, to mówi nam między wierszami, że we wrześniu albo w październiku to jest już prawdopodobne?
0: No już jedną małą rekonstrukcję w sierpniu mieliśmy, jeżeli chodzi o ministra Berka, który ma być nominowany do Trybunału Konstytucyjnego. Ale faktycznie chyba Donald Tusk w sprawie ewentualnych rekonstrukcji już wraz z koalicjantami, bo chyba o tym mowa, chyba mowa o ewentualnym powrocie Szymona Hołowni do większej roli w tej koalicji, to faktycznie chyba Donald Tusk, obserwując też tą sytuację wewnętrznie, myśli o takich krótkich perspektywach. Patrzy, jak ta sytuacja się będzie rozwijała i faktycznie ten termin sierpniowy jest bardzo krótki, więc być może na jesieni faktycznie czeka nas jakieś przesilenie w jednej z partii koalicyjnych, która wymusi także pewne zmiany na na całym układzie koalicyjnym. No ale musimy także pamiętać, że wydaje się, że Donald Tusk w sprawie chociażby reformy służby zdrowia zostawił sobie taką furtkę do ewentualnej zmiany na stanowisku ministra. Więc faktycznie takich potencjalnych kandydatów do podmianki kilku jest, nie może bardzo wielu, ale kilku.

0: kilku jest, więc chyba premier po prostu zostawia sobie tutaj otwartą furtkę i woli nie składać długofalowych, długosiężnych deklaracji.
1: Bo to też w logice takiej przedwyborczej byłoby uzasadnione, prawda? W logice tej kampanii, która przed nami. Rzeczywiście jesień, rok przed terminem konstytucyjnym wyborów parlamentarnych, to być może jest dobry czas, żeby takich zmian dokonać. Zresztą mam przed sobą wyniki sondażu przeprowadzonego dla Onetu przez pracownię UC Research i tutaj prawie połowa pytanych Polaków uważa, że premier Tusk powinien przeprowadzić zmiany w swoim rządzie i też są wskazane nazwiska tych ministrów, którzy zdaniem respondentów ze swoimi stanowiskami powinni się rozstać. Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński, Jolanta Sobierańska-Grenda, Władysław Kosiniak-Kamysz, poniżej 10% pytanych za jego dymisją się opowiada. Minister Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, również zdaniem nieco ponad 8% ankietowanych z dymisją powinien się liczyć.
0: No właśnie, ale też te liczby pokazujące, czy typujące tych ministrów, które nie są wysokie. Tam zdaje się lider ma niewiele ponad 10% osób, które wskazują
1: tą osobę. Prawie 12, Barbara Nowacka.
0: No właśnie, więc mówimy tutaj ciągle o bardzo, bardzo niskim na dobrą sprawę wyniku, ale jednak jak spojrzymy sobie szerzej i zobaczymy, większość czy duża część Polaków oczekuje pewnych zmian i ja bym to interpretował nie tyle, jeżeli chodzi o zmiany personalne, czy chęć zmian personalnych, bo te są koniec końców drugorzędne. One powinien służyć pewnej funkcji. Wydaje się, że to, czego wyborcy oczekują od tej koalicji, to jest większa sprawność, większa sprawczość, lepsza koordynacja i zarysowanie bardziej jednoznacznej wizji i rządzenia na ten ostatni rok, ale także rządzenia w perspektywie 2027 roku wyborów i okresu już po tych wyborach. Pokazania wyborcom, jakie ten rząd ma w zasadzie długofalowe cele, jaką ma długofalową strategię i po co ma pozostać u władzy po tym 2027 roku. Jeżeli tego rząd nie będzie w stanie pokazać z tym personelem czy z innym personelem, to tych wyborów po prostu w 2027 roku nie wygra. I widać wyraźnie, i rozmawialiśmy o tym też na początku, że ta reforma podatkowa jest taką doraźną odpowiedzią na pewną potrzebę.
1: Tak, i bardziej nawiązuje do tej kampanii sprzed ostatnich wyborów niż do tej, która przed nami.
0: No tak, i ona jest właśnie, i mamy takich doraźnych odpowiedzi na pewne problemy, które się pojawiają, które tak troszeczkę jak takie wiosenne kwiatki gdzieś wyskakują. Mamy sporo, ale one rzadko układają się w pewną spójną, całościową opowieść i wizję Polski przyszłości. I jeżeli w ciągu tego najbliższego roku nie uda się tych wszystkich koralików napleść koalicji na jedną nitkę, to będzie bardzo trudno wygrać te wybory, bo wtedy dochodzi do takiego automatycznego zmęczenia i materiału, ale i pewnej dezorientacji wyborców. Wyborca musi czuć, że warto tą władzę utrzymać przy władzy, a jeżeli tego nie wie, to rozgląda się za alternatywą.
1: No właśnie, i ta alternatywa gdzieś jest na horyzoncie. Partie prawicowe zajęte bardziej same sobą są w stanie taką alternatywę, taką propozycję na przyszłość przygotować?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo patrząc na chaotyczną też sytuację na prawicy, można by powiedzieć, że ta koalicja w zasadzie nie ma z kim przegrać, a jednak może przegrać te wybory i o ile partie prawicowe być może same nie prezentują jakiejś długosiężnej wizji Polski w tym momencie, to jednak także przez to, że idą relatywnie szeroko, że prezydent, także Nawrocki, jest relatywnie popularnym politykiem i jak funkcjonuje jako taka troszeczkę osoba jednocząca też ten cały obóz prawicy, to faktycznie i sondaże także to sugerują. Przewaga w tym momencie jest po stronie partii prawicowych. I co więcej, koalicja ma jeszcze jeden znaczący problem, to znaczy część głosów obecnie popierających koalicję, część wyborców, wpada pod próg wyborczy, pod próg 5%. W niektórych sondażach jest to i PSL, i Polska 2050, które znajdują się pod progiem, więc koalicja po prostu gubi część swoich wyborców, których prawica w tym momencie nie gubi. To jest także jedno z wielkich zadań dla liderów koalicji, aby znaleźć taki układ koalicyjny, aby znaleźć taki układ przed wyborami, który pozwoli tych wszystkich wyborców jednak przepchnąć na stronę ponad progiem, bo inaczej bez tych kilku procent może być faktycznie bardzo ciężko wygrać wybory.
1: Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common.

0: 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Polska oczekuje, że strona izraelska przekaże właściwym organom wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Według naszego MSZ-u rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON-u komentują pytania o stan polskiej tarczy antyrakietowej. Dyskusja na ten temat zaczęła się od słów generała brygady Michała Marciniaka, który ocenił, że obecnie duże polskie miasta nie są objęte stałą obroną przeciwrakietową, bo wokół nich nie rozmieszczono systemów obronnych. Rząd zapewnia, że modernizacja trwa, a armia na bieżąco zabezpiecza strategiczne obiekty i reaguje na zagrożenia. O szczegółach Piotr Dur.
1: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że stuprocentowa osłona każdego obszaru to fikcja.
2: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
1: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
3: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
1: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu, do 200 ml. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
0: Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.
5: To są aktualności jedynki.
0: Donald Trump znów grozi. Zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał jednak żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa.
6: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A na koniec tych aktualności apel i prośba. Potrzebna każda grupa krwi i każdy honorowy dawca. Chcemy pomóc naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale także innym chorym. Dlatego dzisiaj od godziny 8.30 do 13.00 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 będzie stał krwiobóz. Sama procedura oddania krwi trwa krótko, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
7: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny.

0: do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankiety, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
1: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie, także umiarkowany, podczas burz porywisty.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
3: Przed momentem słyszeliśmy o tym, jak zaawansowany jest nasz system obrony powietrznej. To też w kontekście, o czym na końcu Piotr Durys mówił, chociażby kolejnych ataków na Ukrainę, ataków na Kijów, tych rosyjskich ataków. Zginęło w nich kilkanaście osób, wiele osób rannych. No właśnie, czy z perspektywy geopolitycznej dzisiaj my nadążamy za tymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem?
4: Generalnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że z jednej strony władze polskie nie mogą otworzyć się w pełni, pokazać, jaką siłą dysponujemy, jeżeli chodzi o sprzęt. Z drugiej strony te informacje, które do nas docierają, mają według mnie raczej wymiar taki propagandowy. No, przed chwilą słyszeliśmy pana ministra Kosiniaka-Kamysza, program 200 miliardów i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę takie fetyszyzowanie tego zjawiska, tego programu modernizacji. Niech on działa, niech on funkcjonuje, niech te środki będą realizowane, to znaczy te programy będą realizowane, środki wydatkowane dobrze, mądrze i przede wszystkim zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami, jakie dzisiaj czy w przyszłości mogą tutaj stwarzać jakieś pole do rozgrywek politycznych czy militarnych w tej części Europy. Więc powiem tak kolokwialnie, tak młodzieżowo, fajnie, że to się rozwija, fajnie, że to działa. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że tak jak 4 lata temu byłbym jednym z pierwszych, który by krzyczał głośno, modernizujmy na siłę, gwałtownie i tak dalej, bo Rosja za chwilę może na nas uderzyć. Dzisiaj to zagrożenie rosyjskie, takie zagrożenie czysto militarne, uważam, nie jest tak duże, jak powiedzmy, mogło być 4 lata temu, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat tego.
3: A z czego to wynika?
4: Wtedy widzieliśmy armię. No z tego, co się dzieje na froncie, z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o Rosję. Ja sobie zawsze zadaję takie pytania, analizując sytuację geopolityczną, zadaję sobie pytanie, jeżeli chodzi o Rosję, przede wszystkim dzisiaj, czy Rosja ma kim nas zaatakować? No odpowiedź jest twierdząca. Ale kolejne pytania to są, czym ma nas zaatakować, w jaki sposób i na jakich zasadach. I tutaj pojawia się więcej znaków zapytania i odpowiedzi na nie niż twierdzącej, bo pamiętajmy też, że Rosja nie jest już państwem, które było postrzegane jako druga militarna siła świata. To jest jedna rzecz. Druga gospodarcza też już to wygląda inaczej. Straty, jakie ponosi ze względu na, które są wynikiem ukraińskich ataków, także ten kraj w jaki sposób zorganizuje pod względem gospodarczym, ekonomicznym. No i te ostatnie informacje, które wskazują, że Rosjanie ponownie rzucili się masowo do ucieczek na wieś o tym, taką szeptaną plotką, że ma być ukryta mobilizacja. No to też pokazuje, że Rosja widziana oczami nas wszystkich 4 lata temu de facto nie jest takim olbrzymem, nie jest taką potęgą, jaką chciała zawsze być postrzegana.
3: Czyli nie taki ten rosyjski niedźwiedź straszny, jak go malują, to sugeruje pan profesor?
4: Myślę, że tak, z jednej strony. Poza tym są silniejsi gracze. Pamiętajmy o tym, że Europa nie jest, Europa jako kontynent, jako miejsce powiedziałbym w tym wymiarze ekonomicznym, handlu, jest dzisiaj dzielona między Chiny

0: i Stany Zjednoczone. Myślę tutaj głównie o imporcie produktów ze Stanów Zjednoczonych i z Chin. Chiny są żywotnie zainteresowane moim zdaniem w tym, żeby ta sytuacja trwała jak najdłużej, czyli żeby spokojnie do Europy napływały chińskie produkty i zalewały europejskie rynki. I w tym momencie jakakolwiek potencjalny wzrost zagrożenia ze strony Rosji, jeżeli chodzi o atak militarny, w moim przekonaniu godzi w interesy chińskie, a Chiny de facto są dzisiaj krajem, które w jakiś sposób wpływają na rosyjską politykę. No do tego oczywiście tradycyjnie dochodzą Stany Zjednoczone i ich interesy w Europie. Także ja bym powiedział w ten sposób. Spokojnie, taki calm down, obserwujmy, analizujmy w takiej szerszej perspektywie geostrategicznej, w takiej węższej, lokalnej. Przeglądajmy się, ale użyję może takiego niezbyt fortunnego powiedzenia w tym momencie, ale nie podniecajmy się na zapas, o tak.
1: Mm-hmm. A na jakim etapie tego konfliktu, tej wojny Rosji z Ukrainą jesteśmy? No bo te ataki, o których wspominaliśmy, ataki na Kijów, kolejne zmasowane ataki, wiele osób rannych, kilkanaście osób nie żyje. No jednak chyba świadczą, że Rosja nadal chce rozstrzygnąć tę wojnę przede wszystkim siłą. Czy źle to odczytuję?
0: To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że działania wojenne na froncie, one mają taką sinusoidalną wartość. Zamierają, osłabiają, potem intensyfikują się. Kiedy się intensyfikują, jeżeli popatrzymy przez pryzmat działań rosyjskich? W sytuacji, w której Putinowi, Rosji, zależy na tym, ażeby wywrzeć jakąś presję. W tym momencie stoimy przed wyborami do Dumy Państwowej, wyborami w Rosji. Do tego Rosja Putina potrzebuje dwóch elementów, żeby wykazywać się jakimiś znaczącymi sukcesami z jednej strony, czyli wtedy jest ta intensyfikacja działań militarnych, a z drugiej strony jest też wymiar propagandowy, pokazanie jak zły jest Zachód, Pakt Północnoatlantycki. I temu celowi z kolei mają służyć działania dywersyjne, sabotażowe, hybrydowe, prowokacje rosyjskie, na przykład w powietrzu, które mają pokazać, gdy dochodzi do na przykład jakiejś interakcji między lotnictwem Paktu Północnoatlantyckiego a rosyjskimi myśliwcami czy śmigłowcami. To ma pokazać, że Rosja stoi na straży bezpieczeństwa swoich obywateli, a to NATO złe i podstępne czai się tylko, żeby wykonać jakiś krok, który spowoduje wojnę. Więc myślę, że tutaj widzimy jakby takie działania, które są, tak jak powiedziałem, wzmacniane albo osłabiane w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie polityczne, propagandowe w Rosji na tego typu właśnie przedsięwzięcia.
1: Wspominał pan o roli Chin, o roli też Stanów Zjednoczonych, poniekąd delikatnie te Stany Zjednoczone zaznaczając, a ja chcę dopytać o to, czy USA odgrywają w tym momencie jeszcze jakąś większą rolę w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą?
0: Na pewno w formie zakulisowej, tak. Pamiętajmy, że oprócz tego wymiaru publicznego, którego jesteśmy świadkami, a więc na przykład rozmów prowadzonych przez amerykańskich negocjatorów, tych wrzutek Donalda Trumpa w jego social mediach, są jeszcze działania zakulisowe, a przede wszystkim jakie? Wywiad, czyli Intel, dane wywiadowcze, satelitarne, gdzie dominują Amerykanie. Oni mają pełną perspektywę informacji na temat tego, co się dzieje na froncie, za jego bezpośrednim zapleczu, ale i w głębi. Mam tu na myśli oczywiście Rosję. W związku z tym Intel, czyli te wiadomości wywiadowcze, są bardzo cenne i Amerykanie też w oparciu o te informacje są w stanie podejmować różne określone działania. Oczywiście to też aktywizuje lub deaktywizuje amerykańskie działania wobec Rosji. Oczywiście tutaj wszystko jest zdeterminowane postawą Donalda Trumpa. Czy Donald Trump dalej będzie marzył o pokojowej Nagrodzie Nobla, tak już trochę żartobliwie mówiąc, czy na przykład, mówiąc poważnie, już na przykład rosyjskie działania nie będą zagrażać amerykańskim interesom w tej części Europy. Więc na ten moment Amerykanie są zwróceni, przede wszystkim Donald Trump, na Bliski Wschód. Ukraina pozostaje gdzieś na tym drugim planie, ale to nie oznacza, że jest poza nawiasem zainteresowania amerykańskich służb wywiadowczych, dyplomatycznych i samego otoczenia Donalda Trumpa.
1: To ten Bliski Wschód teraz, panie profesorze, otwórzmy w naszej rozmowie, co tam się dzieje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o gospodarczym D-Day i wojnie gospodarczej przeciwko Iranowi. Czy to jest jeszcze język takiej presji, próby być może twardych negocjacji, czy jednak zapowiedź rzeczywistej próby ekonomicznego odcięcia Iranu od światowej gospodarki, również sankcji na firmy, które być może z Iranem tutaj właśnie też te interesy prowadzą? No bo wiele słów prezydent Donald Trump już wypowiadał, one raczej efektu nie przynosiły. Czy teraz będzie inaczej?
0: Problem z Donaldem Trumpem dla nas, jako analityków, obserwatorów i tak dalej, jest taki, że

0: To jest człowiek, który zmienia zdanie jak rękawiczki. W zasadzie, oczywiście bazując na pewnych informacjach, które mu dostarczają jego współpracownicy. Ja tutaj, mówiąc o tym wideo, to ja znowu widzę jakby taki przejaw tego jego kolorowego, soczystego języka, takiego, który ma odnosić się do pewnych określonych symbolów, które w tym momencie mają oddziaływać na wyobraźnię. Didej wątpię, żeby do tego doszło, dlatego że już dotychczasowe działania amerykańskie, jeżeli chodzi o potencjalne wsparcie sojuszników w aspekcie właśnie tej pomocy dla strony amerykańskiej, pokazują, że ci sojusznicy nie do końca, szczególnie europejscy, nie do końca są zainteresowani większemu angażowaniu się w tą awanturę amerykańską na Bliskim Wschodzie. Z perspektywy bieżącej sytuacji wydaje się, że Iran ma w zasadzie wszystkie atuty w rękawie, wszystkie atuty i po prostu działania, które podejmuje w tym momencie, raczej sprzyjały temu, żeby właśnie Donald Trump upadł w takie, bym powiedział, dosyć kolokwialnie ujmując, takie chwiejne postawy. Raz mówię o współpracy, że są fajni chłopacy tam, z drugiej strony właśnie chcę im robić D-Day, prawda? Więc to jest chyba forma raczej takiego szarpania się i takiego zastanawiania się, jak wybrnąć z sytuacji, w której tak naprawdę strona irańska zyskuje coraz większą przewagę, podejmując bardzo konsekwentnie, skrupulatnie, stanowczo, ale w sposób spokojny działania, które pokazują, że to oni, czyli Iran i władze Iranu, są w tym momencie pewnego rodzaju rozgrywającym. Mam tu na myśli głównie oczywiście ciśnienie na Ormus.
1: Prezydent Donald Trump, wracając do jego słów, mówi, że rzeczywiście to ma być gospodarczy D-Day i że potrzebuje, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, by odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony. To jest wezwanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie sprecyzował on jednak przy tym, które państwa ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą spotkać kraje, które nie zastosują się do jego oczekiwań. To w takim razie, panie profesorze, na ile możemy mówić o powrocie do modelu, w którym Stany Zjednoczone próbują budować szeroką koalicję gospodarczą przeciwko jednej państwu, a na ile będzie to przede wszystkim amerykańska wojna ekonomiczna, do której część świata może nie chcieć się przyłączyć?
0: Optowałbym za tym drugim scenariuszem, dlatego że no, oczywiście koalicja może powstać i być złożona z państw, które najbardziej odczuwają skutki wojny, ale w tym wymiarze, że dla nich będzie się opłacało przyłączyć do tej koalicji. Natomiast większość państw tak naprawdę ponosi skutki poprzez zwiększone ceny produktów roponośnych i w tym momencie opowiedzenie się po której ze stron tak naprawdę temu państwu, które zechce podjąć taką decyzję, no nie przyniesie w konsekwencji żadnych pozytywnych skutków. Oczywiście te, które im mniej państwo dane jest zależne od amerykańskiej pomocy czy wsparcia, tym większą ma szansę na niezależność w podejmowaniu decyzji. Na pewno też pojawiły się głosy spośród niektórych państw, które ze względu na tą zależność od Amerykanów będą zmuszone do tego, żeby takie deklaracje złożyć. Natomiast, no tak jak mówię, Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym. Dzisiaj mówi tak, jutro może powiedzieć to innego. Pojutrze nałożyć sankcje 50%, kolejnego dnia za tydzień 100%, a za 13, 14, 16 dni powiedzieć, wiecie co, zmieniam zdanie.
1: Teraz o pieniądzach sobie porozmawiajmy, bo to też mają znaczenie w funkcjonowaniu poszczególnych państwa i Stanów Zjednoczonych. W 2017 roku, kiedy prezydent Donald Trump rozpoczynał w zasadzie swoją pierwszą kampanię, prezydenturę, swoją pierwszą kadencję, zadłużenie USA wynosiło niespełna 20 bilionów dolarów. Dzisiaj przekracza 40 bilionów dolarów. Co tak naprawdę wydarzyło się w amerykańskiej gospodarce, w amerykańskiej polityce w ciągu tych lat, że dług podwoił się w zasadzie w tak krótkim czasie?
0: Na pewno nie odpowiem na to w sposób ekonomiczny, nie jestem ekonomistą, nie, ale...
1: Bardziej mówię o decyzjach politycznych i polityce rozumiem. Wewnętrznej i zewnętrznej.
0: Tutaj niewątpliwie, pamiętajmy, no każdy kraj żyje na kredyt. Amerykanie w dużym stopniu kredytują również swoje działanie poza granicami własnego państwa. Do tego dochodzi i co skutkuje powiększeniem tego długu. No dochodzi do tego różnego rodzaju banki spekulacyjne. Pojawiały się takie informacje o tym, że może się pojawić ryzyko ponownej bańki spekulacyjnej podobnej do tej z 2008 roku, tylko wtedy teraz nie na nieruchomościach, a właśnie raczej na kryptowalutach, na tych środkach, które de facto nie mają pokrycia. Środki finansowe, które nie mają pokrycia w realnej wartości. Na razie tak się nie dzieje, ale to w jakiś sposób może działać. Myślę, że to jest kwestia też oczywiście polityki ekonomicznej, umów handlowych między Stanami Zjednoczonymi.

0: Dni. Te umowy się zmieniają. Ostatnie lata pokazują, że coraz większa liczba państw stara się zerwać jakby tym takim łańcuchem amerykańskim, którym Amerykanie obalili cały świat po 1945 roku. No i co tu dużo mówić, również przekrój społeczny amerykański pokazuje, że te dziedziny, które są dziedzinami napędzającymi ekonomikę amerykańską, czyli przemysł ciężki, przemysł zbrojeniowy, rolnictwo, przepraszam, to też ma jakąś tam formę zadyszki, bo mimo, że przemysł zbrojeniowy jest tym jednym z takich lepiej funkcjonujących, no bo amerykański sprzęt jest sprzedawany na cały świat za duże pieniądze, to jednak on ma też pewne ograniczenia. Amerykanom trzeba powiedzieć wprost, Amerykanom każdy konflikt militarny na świecie służy, bo oni wtedy przejmują pałeczkę w rezerwowanie sobie prawa do dystrybucji w danym konflikcie broni lub nadzoru na tą bronią, która gdzieś tam znajduje się w obiegu. I w jaki sposób oni na tym polu prowadzą jakby politykę, która działa skutecznie. Natomiast no, do tego jeszcze dochodzi ten element migracyjny, który się pojawił w ostatnich latach. Bardzo wielu ludzi z Ameryki zostaje wyrzuconych. No to też gdzieś w jakiś sposób oddziałuje na podaż, na popyt, na sprzedaż. No i to wszystko gdzieś w jakiś sposób sprawia, że jakieś pieniądze wyparowują, brakuje w budżecie. No to, a co tu dużo mówić, co problemy, które wiążą się z amerykańskim budżetem, sprawiają, te walki polityczne wokół niego sprawiają, że ten deficyt rośnie i no niestety Amerykanie są, no, żyją na naprawdę na dużym minusie, jeżeli chodzi o własne...
1: A jak to się odbije na poparciu dla Republikanów i Donalda Trumpa?
0: Myślę, że tutaj w głównym mierze odgrywać będzie rolę populizm i emocje, prawda? Bo oczywiście Amerykanie w każdym państwie, każdy patrzy do portfela i zastanawia się, co za dane pieniądze może kupić w danym momencie. I to będzie rozgrywka, która będzie tak naprawdę decydujące na ostatni tydzień, dziesięć dni, dwa tygodnie przed wyborami, kiedy zacznie się właśnie przede wszystkim analizowanie sytuacji ekonomicznej Amerykanów, takie bym powiedział właśnie akcje w celu pokazania tego, co można za $10 kupić dzisiaj, co można było parę lat temu kupić. Więc to jest gra, która dopiero nabierze rozpędu i tak naprawdę wynik tej gry pozostaje tylko niewiadomą. Muszę powiedzieć, że to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Natomiast czy to będzie miało przełożenie tak naprawdę na to, żeby Republikanie te wybory przegrali? To ciekawe, bo ja przyznam szczerze, nie jestem do końca przekonany, że Republikanie, czy tam różne opinie, że Amerykanie poniosą, Republikanie, że poniosą sromotną klęskę w tych wyborach.
1: Pan profesor do tego nie jest przekonany, a dlaczego?
0: Nie. Dlatego, że w Ameryce narasta też radykalizm. Oczywiście ruch MAGA to jest jeden element, ale Ameryka to jest naprawdę bardzo specyficzny kraj, w którym to prawo do wolności, wolności osobistej sprawia, że bardzo często do głosów w takich sprinterskich rozgrywkach przedwyborczych, czyli na przykład w bardzo krótkim okresie przed danymi wyborami, rolę odgrywają bardzo radykalne głosy. One czasami potrafią przeważyć. Amerykanie są bardzo przywiązani do tradycji wyborczych, więc tak naprawdę do samego końca te różne sondaże, które pokazują dane, na przykład potencjalny wynik, tak naprawdę bardzo często mijają się później w konsekwencji z prawdą, bo to jest gra emocji, gra uczuć. I tutaj wydaje mi się, że również w ostatnich miesiącach, mimo że ta polityka Donalda Trumpa nie przynosi takich dobrych skutków dla poprawy amerykańskiej, dla poprawy sytuacji zwykłych Amerykanów, to myślę, że tutaj będzie odwoływanie się do tych wartości narodowych, patriotycznych i być może ci, którzy nawet narzekają na Donalda Trumpa, w ostatecznym rozrachunku pójdą do urn i oddadzą głos na Republikanów.
1: To teraz pytanie, być może retoryczne, ale przychodzi mi ono do głowy. Czy Stany Zjednoczone nadal są gwarantem światowego bezpieczeństwa?
0: Co? Mamy prezydenta, który swoim zachowaniem jakby no, wykazuje pewną niestabilność emocjonalną, ale nie sądzę, żeby Donald Trump był człowiekiem, który by potrzebował jakiejś pomocy w tym zakresie. Raczej to jest konsekwencja tego, że to jest człowiek, który chce, żeby było tak, jak on sobie wymyślił, a świat niestety dla niego w ten sposób nie funkcjonuje. Więc są gwarantem, dlatego że Amerykanie mają bardzo duże interesy na świecie, ogromne interesy, trzymają rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wydobycia.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie profesorze. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Powtórka programu.

0: komentarz.
1: A my teraz szerzej o tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami pani Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tutaj dość pozytywne, mam wrażenie, informacje płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska a propos funkcjonowania systemu kaucyjnego. Czy według pani też jest tak, kolokwialnie to ujmę, kolorowo?
2: No nie, no kolorowo nie jest, ale trudno też mówić, że jest bardzo źle. Faktycznie widzimy dużą dynamikę w rozwoju tego systemu i to jest na pewno dobra informacja.
1: 3 miliardy 200 milionów zwróconych opakowań to też dobra informacja. Czy mogłoby być więcej? Jak do tej pory w ogóle możemy ocenić funkcjonowanie tego systemu kaucyjnego w naszym kraju?
2: Trudno z takimi cyframi się zmierzyć, nie ukrywam, ponieważ nie było do końca statystyk publikowanych, ile tak naprawdę opakowań trafia do systemu, więc ta cyfra wyjęta z kontekstu, nie objęta jakimś procentem, jest bardzo trudna do interpretacji. Na pewno robi wrażenie. Na pewno to, co powiedziała pani minister, że do czerwca było to ponad 900 milionów mniej i od lipca do końca sierpnia jest to 900 milionów więcej, to jest jakaś już informacja, no ale mamy też okres wakacyjny, gdzie spożywamy po prostu więcej napojów w butelkach, więc myślę, że to jest troszeczkę taka kula śnieżna, taki efekt.
1: To prawda, tak, tutaj w lipcu przyspieszyliśmy zdecydowanie, ale tak jak pani mówi, to prawdopodobnie właśnie przez pogodę, przez to, że więcej pijemy, no i pijemy też więcej z tych opakowań plastikowych, wtedy też więcej tych butelek trafia do butelkomatów, ale mamy prawie rok funkcjonowania tego systemu kaucyjnego w Polsce, choć tak naprawdę on od początku tego roku zaczął na dobre działać, bo tam jeszcze był ten okres przejściowy, jeszcze wiele było takich perturbacji po drodze. No właśnie, chyba trochę w bólach ten system kaucyjny zaczął nam funkcjonować w naszym kraju. Teraz te problemy już, ujmijmy to w ten sposób, wieku dziecięcego mamy za sobą?
2: Myślę, że jeszcze nie mamy ich za sobą. Myślę, że jeszcze czekamy jako użytkownicy systemu przede wszystkim na to, żeby jednak jego intuicyjność i dostępność się jeszcze bardziej upowszechniła, żeby przestały się zapychać te kaucjomaty, żeby na przykład umożliwiony był zwrot środków blikiem na konto. To już się dzieje.
1: To jest bardzo ważna rzecz, żeby to stało się w zasadzie ogólną zasadą dla funkcjonowania tego typu kaucjomatów.
2: Tak, i to jesteśmy troszkę rozpaskudzeni jako Polacy chyba, bo jesteśmy z jednym z krajów, gdzie te płatności bezgotówkowe są bardzo mocno rozwinięte. Jesteśmy też bardzo przyzwyczajeni do automatów, które chodzą na różnych aplikacjach bardzo szybko, bardzo dobrze. W Europie tak to nie wygląda.
1: Ale w Europie też te tylko w Europie te systemy też zaczynały działać, funkcjonować dużo wcześniej. My wprowadzaliśmy to wszystko później, nadążając gdzieś za rozwiązaniami Europy Zachodniej, więc być może u nas trochę lepiej, trochę sprawniej, trochę nowocześniej. Upatruję w tym być może tutaj pewnego naszego też takiego przyzwyczajenia. Ale jest w ogóle taki problem z tym zwrotem. Tutaj też w materiale naszego reportera ten temat się pojawił. No bo z jednej strony dostajemy bardzo często nie pieniądze, czy gotówkę, czy właśnie zwrot na kartę, czy na blik. Natomiast często dostajemy taki bon do wykorzystania w danym sklepie, w którym zwracamy te butelki. No to i tu już jest jeden problem, no bo mamy konkretne miejsce, w którym musimy te pieniądze wykorzystać. A kolejny problem to jest ta data ważności, która tutaj też została wskazana. Jak pani na to patrzy?
2: No to od razu wszystkim słuchaczom powiem, że to, że dostali bon, nie oznacza, że muszą go wykorzystać w danym sklepie w formie bonu. Jeżeli z jakiegoś powodu chcą odzyskać gotówkę, to ten bon prezentują w kasie i proszą o wypłatę gotówki i każdy sklep ma obowiązek wypłacenia gotówki. Więc to jest taka trochę teoria spiskowa, że dostajemy bon, on jest ważny tylko 30 dni i potem nie możemy go wykorzystać. Nie, jeżeli mamy ryzyko, że go nie wykorzystamy, idziemy do kasy i prosimy o wypłatę gotówki.
1: To warto sobie zapisać zdecydowanie, ale też słyszałem o takich przypadkach sklepów, które nie do końca chyba wywiązują się ze swoich obowiązków. Ja mówię chyba, no bo taki przykład sytuacji, w której idziemy do sklepu z butelkami, okazuje się, że ten kaucjomat nie działa, tych butelek nie pobiera, chcemy w jakiś sposób te butelki oddać, natomiast sklep informuje nas o tym, że tych butelek po prostu w tym momencie nie przyjmie. Czy to jest rozwiązanie, które może zaistnieć? Czy sklep ma do tego prawo? Czy nawet jak ten kaucjomat nie działa, to te butelki powinny zostać od nas przyjęte?
2: Tutaj trzeba pamiętać, że system kaucyjny obowiązkowo jest realizowany przez sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni co najmniej 200 metrów kwadratowych. Innymi słowy, jeżeli jakiś mały lokalny market osiedlowy ma kaucjomat na parkingu i ten kaucjomat jest zapchany i wejdziemy do tego marketu, poprosimy o odbiór,

0: to jeżeli ten sklep nie ma ponad 200 metrów powierzchni, ma prawo odmówić odbioru. Co prawda większość sieci dba o swój dobry wizerunek, w tym ekologiczny, i pomimo braku formalnego obowiązku ten obowiązek realizuje, ale faktycznie mogą się znaleźć jednostki, które od nas tych butelek nie przyjmą ręcznie, jeżeli dany kaucjomat jest zapchany.
1: A jeżeli będzie to taka jednostka, która powinna te butelki przyjąć, jednak będzie odmowa, no albo jakiegoś innego typu sytuacja, w której my będziemy czuli się poszkodowani, albo będziemy czuli, że nasze prawa nie są przestrzegane jako klientów, konsumentów, osób, które chcą zwrócić te opakowania, to gdzie możemy zwrócić się właśnie po taką pomoc? Gdzie możemy to zgłosić? Czy jest jakieś konkretne miejsce, w które możemy się udać, albo do którego możemy napisać właśnie w takiej sprawie?
0: No tu obowiązują ogólne zasady związane z prawami konsumentów, więc na pewno takim kierunkiem jest Rzecznik Praw Konsumenta. Oczywiście Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według mojego doświadczenia i wiedzy, jest też bardzo otwarte na komunikację zwrotną w kontekście tego, co nie działa i dlaczego, ponieważ takie komunikaty są dla ministerstwa podstawą do modyfikacji systemu, do działań naprawczych, i bez informacji zwrotnej z rynku no trudno się domyślać o wszystkich kłopotach, z jakimi możemy mieć miejsce.
1: To teraz kolejna kwestia. Czy według pani tak społecznie przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania już systemu kaucyjnego w Polsce?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to już był system, który jeszcze przed wdrożeniem cieszył się ogromnym akceptem społecznym. Myślę, że widząc też, w jaki sposób użytkownicy z niego korzystają, faktycznie jest to system powszechny, a skuteczność tego systemu jest oceniana właśnie przez pryzmat jego powszechności. Także wydaje mi się, że sceptyków, takich narzekaczy, oni zawsze będą, tak? Natomiast jest coraz mniej. I na pewno będzie ich mniej, tym bardziej, im bardziej będzie się rozwijała infrastruktura ułatwiająca dostęp do oddania tych butelek.
1: A to ja zaryzykuję i powiem trochę o swoich doświadczeniach, o komentarzach, które słyszę, czy nie wiem, od znajomych, czy osób, które nawet gdzieś właśnie w sklepie spotykam, takie komentarze przy tych kaucjomatach się słyszy, że poza osobami, które właśnie oficjalnie wychodzą, czy to z Ministerstwa Klimatu, czy które ten temat interesuje od strony takiej bardziej być może zawodowej, to poza takimi osobami ja raczej nie słyszałem pozytywnych odniesień do systemu kaucyjnego funkcjonującego w naszym kraju. Raczej to były narzekania.
0: To trochę jest taka nasza ludzka natura, że głośniej wybrzmiewa krytyka niż pochwała. Myślę, że to nie jest jedyna przestrzeń, w której tę krytykę słyszymy głośniej i donośniej. Gdybyśmy taki sobie rachunek sumienia zrobili, nie wiem, w niedzielę przy rodzinnym obiedzie, gdzie jest kilkanaście osób, to przypuszczam, że wśród tych kilkunastu osób 10-20% będzie bardzo sceptyczna, reszta będzie neutralna lub pozytywnie nastawiona. Więc zawsze tak jest, że krytyka wybrzmiewa głośniej i to też trzeba brać pod uwagę, że te głosy słyszymy niejako częściej.
1: Bardziej wyraźnie. No dobrze, ale czy ten system kaucyjny rzeczywiście jest wygodny? No bo ja wiem po swoim przykładzie, że kiedy zbiera się te butelki, no to one gdzieś w pewnym momencie zaczynają przeszkadzać. To znaczy biorę tę butelkę, gdzieś odkładam, później ona się przewraca, za chwilę jest gdzieś pod nogami, kolejna, trzeba pamiętać, żeby nie zgnieść tej butelki i tak dalej, i tak dalej. Nawet wczoraj, będąc w pracy, wziąłem sobie napój właśnie w takiej plastikowej butelce i już chciałem wyrzucić do kosza. Ale mówię, bo to była niewielka butelka, mówię, sprawdzę, czy jest ten system kaucyjny, czy jest to objęta tym systemem kaucyjnym. Był ten znaczek mówiący o tym, a mówię, a to chowam jednak do plecaka, no ale później chyba gdzieś ta butelka w tym plecaku na razie zaginęła, tak kolokwialnie rzecz ujmę, natomiast będzie później skierowana do tego butelkomatu. Natomiast mam wrażenie, że to chyba jest jednak mało wygodne, to znaczy jest to dodatkowy obowiązek na nas obywatelach, na społeczeństwie.
0: No jest, ale ochrona środowiska kosztuje. Życie w czystym środowisku wymaga wysiłku. I uważam, takie reklamy od wielu, wielu lat są, chociażby w górach. Przyniosłeś pełne, zabierz puste, prawda? No więc tu dokładnie mamy ten sam mechanizm. Skoro zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej, a mogę ją wypić z kranu we własnym kubku, ale z jakiegoś powodu zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej w sklepie, dźwigam te butelki do domu pełne, no to w drugą stronę droga jest taka sama, będę je niosła puste, w tej samej torbie najprawdopodobniej, tak? Myślę, że logistyka oddawania tych butelek, właśnie przez to, że system jest powszechny w sklepach, w których i tak kupujemy produkty, jakby jest dosyć prosty w obsłudze i trzeba być bardzo negatywnie nastawionym do systemu, żeby upatrywać się w nim wielkich jakichś komplikacji. To też nie jest obowiązek, możemy wyrzucić tę butelkę. Natomiast kaucja, to co pan redaktor powiedział, jest na tyle wysoka,

0: na wysokim poziomie ustawiona i walczyliśmy o to w ministerstwie, że ona ma dać do myślenia, czy wyrzucę do śmieci pieniądze.
1: A no właśnie, i to chyba rzeczywiście działa. Ale co z dostępnością też tych kaucjomatów, co z dostępnością sklepów, w których takie kaucjomaty są ustawione? No bo jeżeli chodzi o perspektywę wielkich miast, to rzeczywiście co chwilę możemy natknąć się na sklep, w którym taki kaucjomat jest. Natomiast mniejsze miejscowości, cały czas myślę, że problem dostępności, odległości, pokonania tej odległości występuje. No bo nie każdy dysponuje, nie wiem, samochodem, którym może podjechać, nie każdy ma znajomego, który akurat w tym czasie może nas podwieźć i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to faktycznie jest jeszcze największa ułomność tego systemu, ponieważ ustawa definiuje, że nawet jeżeli w danej gminie jest brak sklepu wielkopowierzchniowego, to obowiązkiem gminy jest nawiązanie współpracy z organizacją kaucyjną, która ma zapewnić taki system odbioru opakowań objętych kaucją. Natomiast jak wszyscy wiemy, w Polsce są gminy, które mają kilkanaście miejscowości, mniejszych, większych. Ja sama mieszkam na bardzo małej wsi, więc faktycznie to, ta powszechność dostępności systemu musi na pewno się w najbliższych miesiącach rozwinąć. I tutaj krytyka, która pada na organizacje kaucyjne, że przecież nieodebrana kaucja trafia do nich z powrotem. Właśnie to jest budżet, którym organizacje kaucyjne na samym początku rozwoju systemu będą dysponowały, żeby stawiać te kaucjomaty także poza tymi miejscami, w których są one absolutnie wymagane.
1: Mówiliśmy o tych danych na samym początku dotyczących systemu kaucyjnego, no ale też te ważne informacje, być może ważniejsze w tym momencie, to znaczy ta nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego i to, że w planie jest między innymi włączenie jednorazowych butelek po alkoholu, czyli tak zwanych małpek. Czy to jest dobry pomysł? Bo szczerze się przyznam, że na takie małpki puste gdzieś od czasu do czasu można się cały czas natknąć, spacerując nawet przy jakichś sklepach, trawnikach i tak dalej.
0: No, to na pewno jest odpowiedź na absolutną potrzebę społeczną. Tak? Mamy bardzo małą akceptację do zaśmiecania naszej rzeczywistości. Pan redaktor mówi o trawnikach, pan redaktor mówi o jakichś żywopłotach. Ja mieszkam, tak jak mówię, na wsi, jest okres żniw, naprawdę całe pola, rowy, drogi śródpolne są zasypane tymi małpkami. Więc tak długo, jak nie wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta i nie zadziała inny mechanizm powodujący, że producent do końca będzie odpowiedzialny za swoje opakowanie, tak długo musimy szukać innych rozwiązań i myślę, że objęcie tych opakowań kaucją na pewno spowoduje, że nie będą one wyrzucane w przestrzeń publiczną.
1: A nawet jeżeli w takiej przestrzeni publicznej, powiedzmy, się znajdą, no to być może ktoś będzie chciał taką kaucję odzyskać, wtedy ta butelka no, powinna raczej z tej przestrzeni publicznej tak czy inaczej zniknąć. A co z odpowiedzialnością, bo to mi przyszło też do głowy teraz słuchając pani komentarze, co z odpowiedzialnością producentów, czy to w przypadku właśnie tych małpek, czy może bardziej tutaj teraz w przypadku producentów tych opakowań plastikowych, no bo mówiliśmy o tym, że jeżeli my chcemy dbać o środowisko, no to musimy ponieść ten pewien koszt naszej wygody, no i sobie z tymi butelkami poradzić, zabrać je do kaucjomatu. No ale z drugiej strony przez lata wmawiano nam, że te butelki plastikowe to jest okej, że wszystko jest w porządku, że to jest też zdrowe, że to jest dobre, bo to opakowania wielorazowego użytku z plastiku bardzo często. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o tych producentów? No bo oni tych butelek nosić nie muszą.
0: Dwa wątki, panie redaktorze. Pierwszy wątek jest taki, że te wyjaśnienia dotyczące ekologiczności opakowań, w których kupujemy produkty, szczególnie opakowań jednorazowych, to jest największy greenwashing. Tak? Recykling jest niczym innym jak uzasadnieniem wprowadzania do obrotu durnych rozwiązań opakowaniowych, bo można je poddać recyklingowi, więc wydają nam się zielone. Tak? To nie jest prawda, ponieważ recykling za wyjątkiem szkła i aluminium jest procesem, który powoduje utratę wartości pierwotnego surowca, z którego dane opakowanie jest wykonane. No i tutaj mamy drugi aspekt właśnie tej odpowiedzialności producenckiej, czyli ROP-u, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niestety ten aspekt w polskiej przestrzeni prawnej rodzi się w bólach. Od kilkunastu lat o nim rozmawiamy. Ja osobiście widziałam chyba z 6 projektów ustaw dotyczących ROP-u i żadna z tych ustaw nie wyszła poza gabinet czy poza szufladę i wszystkie trafiły do niszczarki. Jest niestety ogromny opór branży producenckiej, sensu largo, bo tu nie chodzi tylko o opakowania, tu chodzi też o odzież, o tekstylia, o meble. Chodzi o producentów wszystkich.

0: dóbr, które konsumujemy, żeby oni do samego końca byli odpowiedzialni za swój produkt i opakowanie tego produktu i ponieśli koszt zebrania tego opakowania z rynku, zebrania tego produktu nie nadającego się do użycia z rynku i poddania ich właściwemu procesowi unieszkodliwienia, recyklingu, tudzież innego przetworzenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pani komentarz i pani wiedzę w Polskim Radiu 24 przekazaną. Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A ja mówiłem, że będzie o informacjach, niepokojących informacjach pogodowych i ten temat rzeczywiście przed nami. Nasze zaproszenie przyjął dr Radosław Stodolak, hydrolog, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ale słysząc o tym, że nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść jutro w Sudetach Zachodnich, to trudno o dobrym dniu mówić. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów na metr kwadratowy, ale zanim sobie to wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze, dlaczego tak się dzieje, to jaka to jest ilość, gdybyśmy mogli to sobie w jakimś stopniu wyobrazić?
3: No, to jest, jakby nie patrzył, 100 litrów na każdy metr kwadratowy powierzchni. Wydaje się niedużo, no bo to jest 100 mm, 10 cm, ale kiedy przemnożymy tą wysokość przez całą powierzchnię zlewni, no to robią nam się naprawdę gigantyczne objętości, które jeśli w krótkim czasie trafią na powierzchnię ziemi, no to mogą spowodować spore problemy.
1: A jakie to mogą być problemy? Bo domyślam się, że idziemy w kierunku podtopień.
3: Tak, to teraz są przewidywania odnośnie podtopień i tutaj chyba nie można mówić o jakimś zagrożeniu powodziowym, ale lokalne podtopienia są no raczej przy takiej wielkości opadów są pewne. Te zagrożenia, no oczywiście to wszystko zależy od tego, jaka będzie struktura tego opadu w czasie, jak on się rozłoży w czasie, bo jeśli będziemy mieli sytuację, że to w bardzo krótkim czasie spadnie nam na ziemię, no to siłą rzeczy spowoduje bardzo duży odpływ, no i w tym momencie pojawia się właśnie problem podtopień, zalania posesji, wody, która wdziera się do piwnic niedrożnych, kanalizacji deszczowych, czyli te historie, które obserwujemy praktycznie rok do roku.
1: No i z takiej wody pożytku za bardzo nie mamy, bo ona, tak jak pan mówi, bardzo szybko spływa, w ziemię nie wsiąka, no bo ten opad jest szybki, intensywny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego też coraz częściej zaryzykuje taką tezę, takie stwierdzenie, coraz częściej mamy do czynienia z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i takimi opadami deszczu, które są intensywne, ale w bardzo krótkim czasie?
3: Wiecie państwo, to jest bardzo skomplikowana geneza. Nie ma takiego jednego powodu tego zjawiska, ale my, obserwując naszą sytuację tu w kraju, musimy patrzeć nieco szerzej i zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego, które w tym roku jest rekordowo gorące. Mówi się o ponad 5 stopniach powyżej normy z wielolecia. Rozgrzane Morze Śródziemne, rozgrzany Atlantyk, rozgrzane morza u wybrzeży Francji, Hiszpanii generują ogromne ilości pary wodnej. Ta para wodna przemieszcza się różnymi korytarzami, niesiona tymi masami powietrza, ale tak naprawdę dla nas najbardziej newralgiczna jest sytuacja w basenie Morza Śródziemnego i niestety te ekstremalnie gorące lata, one przyczyniają się do tego, że potem te masy powietrza zaczynają przemieszczać się głównie na północ takimi korytarzami. Jeden z nich wiedzie właśnie przez Europę Środkową, Czechy, Austrię i w efekcie docierają do Polski. To są te tak zwane magiczne niże genueńskie, o których ostatnimi laty bardzo dużo się mówi. One do nas zawsze docierały i będą docierać, ale jednak teraz intensywność tych prądów rzeczywiście dosyć mocno się uaktywniła.
1: No ja czytam takie informacje, panie doktorze, bardzo niepokojące na temat też wspomnianego przez pana Morza Śródziemnego, że temperatura jego powierzchni jest teraz o około 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku i jest najwyższa w historii pomiarów.
3: Tak,
1: no można powiedzieć, że lato ciepłe, to ta temperatura jest wyższa, ale jeżeli jest najwyższa w historii pomiarów, no to pytanie się jasne pojawia. Co takiego się dzieje z naszą pogodą, a może idąc dalej z klimatem?
3: No, klimat się ociepla i dzieje się to wbrew zaklinaniu rzeczywistości. Jesteśmy świadkami

sytuacji no, anormalnych, choćby temperatura Morza Śródziemnego, ale to dotyczy także naszego polskiego lokalnego klimatu. Proszę zauważyć, że powoli zaczynają dominować pokolenia, które nie miały szansy zobaczyć prawdziwej śnieżnej zimy. Tak? Mamy do czynienia z jakimiś bombami ciepła, które nagle

0: O tych suszach, rok do roku. Teraz też, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest wiele osób, które narzekają, że ta pogoda taka w kratkę, że to trochę pada, za chwilę trochę świeci słońca, za chwilę znowu takie szarpane chmury, zaraz znowu pada i że trudno znaleźć takie jednoznaczne okienka pogodowe, jak to było, nie wiem, w ubiegłych latach, że 2 tygodnie słońca bez żadnych chmur, bez żadnego deszczu. To jak z tą suszą jest w tym roku?
1: Klimat jest zmienny, tak można powiedzieć, a nasz szczególnie, ale prawda jest też taka, że no ostatnio MGW alarmowało o 100 zlewniach, na których zidentyfikowano susze hydrologiczne. I tak rzeczywiście jest rok do roku. Rok 24, który przyniósł nam tą pamiętną dużą powódź na południowym zachodzie Polski, on też był bardzo ciekawy, ponieważ mieliśmy Polskę podzieloną prawie dokładnie na pół. Pół było objęte ostrzeżeniami ze względu na suszę hydrologiczną, a pół Polski było objęte świecącymi na czerwono ostrzeżeniami trzeciego stopnia o zagrożeniu hydrologicznym. I taka jest nasza po prostu rzeczywistość. Teraz mieliśmy jakieś takie epizody opadowe. No, widzieliśmy, co się działo chociażby w Głuchołazach, w Chorzowie. Ale to są opady, które nie poprawiają sytuacji. Tak? To jest deszcz, który spada bardzo intensywnie, odpływa błyskawicznie. I można powiedzieć, że kilka chwil po tym już nie ma śladu po tej
0: A to też
1: nawalnej.
0: Chyba pokazuje, że my na taki deszcz nie jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie. Chyba coś tutaj się powinno zmienić, no bo jeżeli zmieniło się to, jakiego rodzaju są to zjawiska pogodowe, które u nas występują, skoro one są bardziej ekstremalne, to my też chyba powinniśmy iść w kierunku takiego przygotowania się na ich wystąpienie. To raz, zabezpieczenia się, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale przede wszystkim wykorzystania jednak tej wody, która z nieba spada.
1: No, to jest temat rzeka kolejny, prawda? My nie wykorzystujemy tej wody w wystarczającym stopniu. O tym się mówi już od lat, że ta średnia unijna wykorzystania zasobów wodnych, które do nas spadają z nieba, mówiąc tak obrazowo, powinna oscylować około 15%. Polska ma w tej chwili 7-6% wykorzystania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my też nie pomagamy. My tak naprawdę tymi uszczelnianiami, betonowaniami, pojawianiem się mnóstwa powierzchni nieprzepuszczalnych, no tak naprawdę bardzo zaburzamy ten odpływ wód i spodziewamy się czego? No, niestety, no jeśli tej wodzie nie damy szansy wsiąknięcia w głąb, to ona ukształtuje odpływ, a ten odpływ zrobi nam problemy.
0: Jak w przyszłości możemy się przygotować na takie właśnie ekstremalne zjawiska jak ten niż genueński? Czy możemy się spodziewać, że w kolejnych latach albo intensywność tych opadów będzie podobna, albo może większa?
1: Są różne scenariusze, ale we wszystkich z nich raczej spodziewamy się tego, że o ile suma opadu takiego rocznego, ona nieznacznie może się nawet zmniejszyć, o tyle okazuje się, że intensywność, może częstotliwość występowania tych intensywnych opadów i tu raczej wszystkie scenariusze wskazują na to, że ona będzie rosła. To są potężne wyzwania infrastrukturalne, począwszy od projektowania takich obiektów. Tak? No, już naprawdę w Polsce są dosyć zaawansowane prace, które polegają na ustaleniu na przykład atlasu opadów, prawda? Czyli na co projektanci powinni projektować. Tylko to jest znowuż wzrost kosztów takich inwestycji, bo w tym momencie no, my to często porównujemy, jakbyśmy chcieli jakieś miasto duże przygotować na naprawdę nawalne opady deszczu, z jakimi mamy do czynienia, to czasem dobrze by było te systemy kanalizacji wykorzystać jako tunele metra, bo one by musiały mieć takie średnice. Koszty horrendalne, utrzymanie, eksploatacja, no, to są wyzwania, które na pewno są przed nami.
0: Trochę nie chcieliśmy chyba tego dostrzec, no ale teraz zdaje się, że nie mamy wyjścia. Doktor Radosław Stodolak, hydrolog Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Ale zaczynamy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Razem z nami jest pan Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałem, zdecydował się o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To jest lex szarlatan, ale szerzej to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zanim o decyzji prezydenta, zanim o jej skutkach, to chciałbym zapytać, co ta ustawa miała przynieść nam, pacjentom, w praktyce, jeżeli chodzi o naszą ochronę?
3: No, dla nas tak naprawdę najistotniejszym chyba punktem była jednak ta kwestia dotycząca tak zwanej medycyny alternatywnej, która w tym pojęciu jednak kryją się najczęściej przedsiębiorcy.

0: oszukujący swoich klientów, obiecujący im magiczne wyniki wspaniałych metod leczenia, nieznanych medycynie, ukrywanych, a tak naprawdę nieskutecznych niestety i narażających pacjentów na utratę zdrowia.
1: A w jaki sposób ta ustawa miała nas chronić przed tego typu praktykami? To znaczy, jakie mechanizmy ta ustawa miała dawać, które by nas właśnie przed tego typu praktykami chroniły?
0: Jak rozumiem, w tej ustawie pomysł był taki, żeby rzecznik praw pacjenta mógł zablokować taką działalność, jeśli po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia stwierdziłby, że dany przedsiębiorca w ramach tej swojej działalności po prostu oszukuje, naraża na szwank zdrowie swojego klienta, tak naprawdę pacjenta, który rezygnuje z medycyny konwencjonalnej. I oczywiście tutaj powstaje pytanie, czy ten rzecznik praw pacjenta to jest dobry pomysł, czy zły. Wiemy, że projekt prezydencki proponuje jednak, aby znowelizować kodeks karny i żeby to zajmowała się prokuratura i sąd. To jest trudny problem, bo z jednej strony arbitralna decyzja rzecznika praw pacjenta, rozumiemy, że może być czymś trudnym, bo przecież, a co jeśli rzecznik praw pacjenta akurat za kilka lat będzie osobą, która będzie popierać takie rozwiązania tak zwanej medycyny alternatywnej, a z drugiej strony wiadomo, że potrzebna jest sprawna prokuratura i sąd, żeby to działało dobrze, jeśli miałoby to być z kodeksu karnego. A z tym też bywają problemy.
1: No, po decyzji rzecznika praw pacjenta rozumiem, że też jest to ścieżka odwoławcza. To znaczy, że można od tej decyzji się odwołać i wtedy normalny tryb sądowy też wchodzi w grę. Naczelna Rada Lekarska, rozumiem, stoi po stronie tej ustawy, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.
0: My namawialiśmy pana prezydenta, żeby podpisał tę ustawę, ponieważ uważamy, że wejście w życie rozwiązań chroniących pacjentów szybciej niż później jest lepsze. Nawet jeśli były uwagi do tej ustawy, nawet jeśli Naczelna Rada Lekarska sama zgłaszała pewne uwagi do tego projektu ustawy. Więc tak, ubolewamy nad tym, że ten projekt nie został podpisany. Z drugiej strony zwróciłem waszą uwagę, że nie jest to weto. Jest to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, jest projekt prezydencki, więc jak rozumiem, to jest taki sygnał ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jest wola wypracowania rozwiązania dla pacjentów. My apelujemy dzisiaj do polityków i do rządu, i do prezydenta. Mówiąc kolokwialnie, dogadajcie się. Prosimy o porozumienie w tej sprawie, prosimy o ochronę pacjentów. Dlaczego dla nas to jest ważne? W zeszłej kadencji Naczelnej Izby Lekarskiej był zespół do spraw naruszeń w ochronie zdrowia, który próbował walczyć z taką szalatanerią i były przygotowywane zgłoszenia do prokuratury i do różnych instytucji, do sanepidu, do wszelkich możliwych organów i po prostu to nie działało. Nic nie dało się zrobić, żeby taką działalność zablokować.
1: Ośrodek Prezydencki mówi o tym, że rzeczywiście cel tej ustawy jest słuszny. Co do kierunku wszyscy się zgadzają. No chodzi tutaj o poszczególne zapisy. Ten apel, który pan tutaj wystosował, myślę, że powinni sobie politycy wziąć do serca. Czy wezmą, no to już jest inna sprawa do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości. Ale wspomniał pan też o tym, że Naczelna Rada Lekarska z jednej strony ten projekt popiera i że ten czas, to szybsze wprowadzenie tych przepisów jest lepsze dla pacjenta niż ich niewprowadzenie albo wprowadzenie późniejsze. Natomiast powiedział pan też, że nie wszystko się państwu w tej ustawie podobało. Co było przez państwa opiniowane negatywnie?
0: Na pewno mieliśmy podobne wątpliwości jak prezydent co do tego, czy grupa objęta tą definicją medycyny alternatywnej nie jest zbyt szeroka, czy nie stracą na tym również uczciwi przedsiębiorcy. Prezydent podał całkiem dobry przykład zielarzy. Zielarstwo, farmakognomika jest uznaną dziedziną, jak rozumiem, w farmacji i wiemy, że zioła mogą mieć działanie lecznicze. No i jeżeli to miałoby kreować ryzyko dla takich osób, to oczywiście byłoby niekorzystne. Mimo tego, ponieważ istniała ścieżka odwoławcza od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, to byliśmy za podpisaniem tej ustawy i ewentualnym modyfikowaniem jej albo później, no, jeśli musiałoby to iść drogą sądową, to trudno, ale na pierwszym miejscu dla nas było jednak dobro pacjenta.
1: Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych, uzasadniając swoją decyzję, mówił, że poważne sprawy wymagają poważnej debaty i dodał, że rząd w tej sprawie akurat idzie na skróty. Jak według pana wyglądała debata nad projektem tej ustawy?
0: Panie redaktorze, trudno ją ocenić jako debatę, ponieważ no, nasze uwagi jako Naczelnej Izby Lekarskiej, z tego co pamiętam, raczej nie były uwzględnione. Więc podobnie jak we wszystkich sprawach zdrowia, to są tematy nie mające barw politycznych. To zdrowie Polaków jest niezależne od tego, kto rządzi i niezależne od tego, kto jest prezydentem. A dobre rozwiązania są potem po prostu dobre i skuteczne. Więc liczymy na taką debatę. Będziemy współpracować z każdym. I z rządem, i z prezydentem, i z każdym, kto doprowadzi do tego, żeby takie przepisy prowadzić.
1: A jakim problemem jest działalność tak zwanych szarlatanów w naszym kraju? Jaka to jest ta skala i

0: takiego rodzaju praktyki?
1: Problem jest taki, że nie da się jednoznacznie określić skali, bo do tej pory było tak, że na przykład nasze zgłoszenia z Naczelnej Izby Lekarskiej często były w prokuraturze umarzane, ponieważ istotne było to, żeby zgłosiła się osoba pokrzywdzona. Czyli weźmy przykład. Mamy pacjenta z rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium, który znajduje w, wiadomo, nowotwór, powoduje emocje, jesteśmy, boimy się, szukamy jakiegoś cudownego rozwiązania i nagle w internecie znajdujemy informację, że cała medycyna konwencjonalna oszukuje i to, że nasze rokowanie jest niepewne, to jest bzdura, a tutaj są wspaniałe metody i możecie kupić ode mnie produkt, który rozwiąże wasze wszystkie problemy. Takie osoby później najczęściej trafiają i tak do lekarza tak zwanej medycyny konwencjonalnej, do lekarza medycyny konwencjonalnej z tym samym nowotworem, ale już w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy nie ma już metody, żeby pomóc takiemu pacjentowi i zostaje już tylko medycyna paliatywna, uśmierzanie bólu i odprowadzenie w tej ostatniej drodze. I to są tragiczne historie tego typu. Są też inne sprawy, na przykład kwestia leków. Pamiętam, że kiedyś była popularna taka książka, która mówiła o tym, że statyny, które mają udowodnione działanie kardiologiczne, przedłużają życie, chronią przed zawałem, były odradzane, owszem, one mają swoje skutki uboczne. Natomiast książka mówiła o tym, że to jest wszystko spisek lekarzy i wielkich firm farmaceutycznych. I niestety pamiętam, że nawet u mnie w rodzinie była starsza osoba, która zrezygnowała z leczenia. Później koszty tego ponosimy my. Koszty osobiste, czyli to, że nasi bliscy są mniej zdrowi, ale też koszty systemowe, bo później mamy pacjentów, którzy trafiają ostatecznie i tak do lekarza.
0: W dużo gorszym stanie
1: zdrowia. Tak, i trzeba go leczyć i to też kosztuje nasz budżet i budżet NFZ-u.
0: A czasami takie bardzo ryzykowne praktyki mogą też prowadzić do po prostu śmierci pacjenta. To są te najbardziej dramatyczne sytuacje. Ale to w takim razie jeszcze skomentujmy projekt prezydencki, bo Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, ten projekt prezydencki bardziej szczegółowo przedstawił. Prezydent Karol Nawrocki ma zaproponować nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. O tym informuje rzecznik prezydenta. Prezydencki projekt ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Do 3 lat więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Czy to jest rozwiązanie, nad którym również warto się według pana pochylić?
1: Tak jest. To znaczy, tak jak mówiliśmy, kierunek jest dobry, czyli wszystkim zależy na tym, żeby ukrócić te praktyki. Skuteczność rozwiązania prezydenta zależy od skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Czy dobrej, sprawnej prokuraturze ma szansę? Ale niestety musimy sobie powiedzieć, że prokuratura też jest mocno obłożona. W ostatnim czasie wymiar sprawiedliwości podlegał presji politycznej obu stron i nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc w sprawnej prokuraturze pewnie tak. Do tego należy jeszcze dodać pytanie, kto może być zgłaszającym to przestępstwo. Bo tak jak wspominałem, do tej pory tylko pokrzywdzeni i na wniosek pokrzywdzonego mogło się wydarzyć, a niestety najczęściej pokrzywdzony już nie mógł niczego zgłosić.
0: No właśnie, tutaj wracamy do tych najbardziej dramatycznych przypadków tego typu praktyk, tak to ujmijmy. Czyli możemy ponownie zaapelować do polityków, żeby nad tym się pochylili i znaleźli po prostu jakieś wspólne rozwiązanie, żeby być może było poparcie dla tego projektu prezydenta, żeby znalazło się poparcie dla tej ustawy, o której zaczęliśmy naszą rozmowę, tak zwanej Lex Szarlatan.
1: Tak, dokładnie. I my jako Naczelna Izba Lekarska deklarujemy, będziemy współpracować z każdą stroną. Może jakiś okrągły stół w tej sprawie z udziałem rządu i prezydenta, środowiska pacjenckiego, środowiska zawodów medycznych. Jesteśmy gotowi. Prosimy o skuteczne rozwiązanie.
0: Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Synoptycy ostrzegają przed burzami, zwłaszcza na południu Polski. W Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najmocniej będzie padać od 18 do północy. A gwałtowne burze wczoraj wieczorem przeszły nad Małopolską. Strażacy w regionie wyjeżdżali do akcji blisko 200 razy. Na Podkarpaciu około 70. W gminie Dobczyce w Małopolsce uszkodzone zostały dachy 9 budynków, a w jednym pokrycie zostało całkowicie zerwane przez silny wiatr. Na Podkarpaciu w miejscowości Jadachy na trasie krajowej 9 drzewo spadło na busa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dwie kolejne osoby ranne w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech mają wrócić dzisiaj do Polski. W sumie w tamtejszych szpitalach jest jeszcze 5 naszych rodaków, ale stan 3 pacjentów najciężej rannych nie pozwala na tak daleki transport.
1: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, dwie z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
2: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
1: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
1: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Agata Król, Polskie Radio.
0: Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie jedyna decyzja prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Jej celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez koordynację połączeń i tworzenie wspólnych schematów sieci komunikacyjnej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec uważa, że decyzja Karola Nawrockiego uderzy w wielu Polaków, którzy żyją poza dużymi miastami.
4: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
0: Zdaniem prezydenta ustawa, zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Kto skorzysta na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd? Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
5: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
6: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
5: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
7: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
5: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Mecz Polki z Jeleną Rybakiną przerwano z powodu kontuzji rywalki. Mecz ten zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Obie tenisistki zagrały ze sobą przed tygodniem w finale w Toronto i wówczas zdecydowanie górą była Polka. Jelena Rybakina rozpoczęła spotkanie z naszą tenisistką z charakterystyczną taśmą na lewej nodze. Na początku spotkania Świątek objęła prowadzenie 3-0, a następnie 4-1. W szóstym gemie Kazaszka zaczęła jednak utykać, poprosiła wówczas o przerwę medyczną. Starała się jeszcze wrócić na kort, ale po jednym serwisie zrozumiała, że nie będzie już w stanie kontynuować gry. A w jutrzejszym półfinale turnieju w Cincinnati Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne.

0: Mocne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, podczas burz porywisty.
1: Powtórka programu. Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w studiu Polskiego Radia 24 dr Agnieszka Wolska, Centrum Medyczne Venamed. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się z naszymi nogami czasami, bo nie każdy ma taki problem, ale wiele osób ma poważne problemy, chociażby z obrzękami nóg, chociażby z lipodemą, a nawet z celulitem, który jest tak przecież popularny wśród pań. I powiemy też, dlaczego dotyczy głównie płci pięknej, ale zacznijmy od obrzęków limfatycznych nóg. Czy mają związek z tym, co za oknem? Bo najczęściej skarżymy się na to, że nogi nam w jakiś sposób puchną, gdy jest gorąco. Czy tu jest jakiś związek?
3: Tak, ciepło, gorąco, a szczególnie upalne dni wpływają na poszerzenie się naczyń żylnych, a naczyniom żylnym towarzyszą między innymi głębokie naczynia limfatyczne i wtedy dochodzi do przesiąkania płynu i gromadzenia się, mówiąc potocznie, wody. Dlatego upały szczególnie odczuwamy obrzęki nóg. Te obrzęki są zlokalizowane głównie w okolicach kostek, czasami dotyczą stóp i głównie goleni.
2: To czasami poważny problem, zwłaszcza jeżeli na dodatek jesteśmy gdzieś w podróży i wysiadamy ze środka transportu i nie poznajemy własnych nóg, własnych stóp, bo są, bywają tak obrzęknięte, że właściwie jedyne, co nam przychodzi do głowy, to natychmiast ściągnąć buty, bo czasami te paseczki sandałów wrzynają się w nasze stopy. No budzi to olbrzymie zdziwienie, czy wystarczy wtedy tak po prostu położyć się, unieść nogi i wszystko zniknie, jak ręką odjął?
3: Jest kilka elementów, które wpływają na to, na wielkość przede wszystkim obrzęków i musimy o tym pamiętać. Przede wszystkim wbrew pozorom nawodnienie. Im więcej pijemy, tym więcej filtrujemy przez nerki i te obrzęki są mniejsze. W czasie upałów często jesteśmy odwodnieni. Pytam swoich pacjentów, czy dużo piją, ile wypijają płynów. Mówią oczywiście, że piją dużo, ale jeżeli proszę o wymienienie, jakiej ilości płynów wypili, to okazuje się, że wcale tak dużo tych płynów nie ma.
2: To powiedzą, że dwie kawy, tak?
3: Tak, kawy, tutaj zaznaczmy, kawy nie wliczają się do bilansu płynów dobowego i kaw nie liczymy, jak również mocnej herbaty, ale już płyny izotoniczne, woda, herbatki owocowe, różnego rodzaju ziółka, jak najbardziej możemy pić w czasie upałów i to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Natomiast musimy również pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo często obrzęki nóg, szczególnie po podróży, mogą być związane z układem żylnym i z wystąpieniem zakrzepic. I jeśli te obrzęki nie ustępują w ciągu 2-3 dni po tak zwanym odpoczynku, kiedy nogi kładziemy wyżej, kiedy odpoczywamy w łóżku czy na fotelu z podniesionymi nogami, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, najlepiej chirurga, flebologa, ewentualnie wykonać badanie USG żył, żeby wykluczyć zakrzepicę żylną, która jest groźną chorobą.
2: Z czym jeszcze mogą się wiązać obrzęki limfatyczne nóg? No bo jeżeli przytrafi nam się to, a wcale nie było upału, no to czego to może być objawem?
3: Obrzęki limfatyczne bardzo często są następstwem pewnych zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, na przykład urazów. Jeżeli w okolicach stawów skokowych były urazy, złamania, czy nawet skaleczenia, może to skutkować występowaniem obrzęków limfatycznych. Obrzęki limfatyczne najczęściej występują obustronnie, ale zdarza się również, że dotyczy to jednej na przykład nogi. Wtedy kiedy mieliśmy w przeszłości właśnie na przykład urazy. I o tym musimy pamiętać. Również choroby tarczycy mogą powodować obrzęki. Obrzęki mogą powodować również niewydolność serca, szczególnie niewydolność serca

0: prawo komorowa. Więc tych przyczyn, obrzęków w ogóle, które potocznie pacjenci nazywają obrzękami limfatycznymi, jest wiele. Choroby nerek, choroby wątroby również mogą być przyczyną obrzęków, więc diagnostyka i konsultacja lekarska jest tutaj naprawdę bardzo potrzebna.
1: To bardzo poważne choroby, więc faktycznie trzeba na to zwrócić uwagę i nie bagatelizować tego, nie wiązać wyłącznie na przykład z upałem, czy tą długą taką pozycją, powiedzmy, kiedy się nie ruszamy, bo jesteśmy w podróży. Czyli każdy taki obrzęk nóg może być sygnałem alarmowym i powinien być czymś, co nas zaniepokoi.
0: Dokładnie tak i ja zawsze zachęcam pacjentów, żeby zgłaszali się do swojego lekarza rodzinnego, do lekarza POZ-u, a nie zaczynali badać się na własną rękę. Do mnie do kliniki trafiają pacjenci z konkretną prośbą o wykonanie na przykład badania USG żył. Tak, to badanie USG żył jest bardzo często potrzebne, ale w mojej ocenie powinno być najpierw poprzedzone konsultacją lekarską, lekarza rodzinnego, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jest wiele innych przyczyn, które mogą skutkować właśnie obrzękami w zakresie goleni, stopy, stawu skokowego i badanie USG żył w zupełności jest zupełnie niepotrzebne.
1: Są osoby, które mówią, że miały tak obrzękniętą nogę albo nogi, że miały wrażenie, że niemalże pęka im skóra. To możliwe, że aż tak zmienia się i powiększa stopa albo kostka albo łydka?
0: Tak, niestety tak. Są osoby, które mają niewielkie obrzęki, które możemy sprawdzić za pomocą palcem, bo jeżeli uciskamy, to robi się dołek w skórze, ale są również osoby, które rzeczywiście mają te obrzęki bardzo nasilone. I teraz na przykład osoby, które miały urazy i jeszcze dochodzi dodatkowy element zewnątrz, czyli pogoda, upał, mogą mieć tak bardzo duże obrzęki, ale i niewydolność krążenia może skutkować ogromnymi obrzękami. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że zakrzepica żylna, która objawia się między innymi obrzękiem, najczęściej dotyczy jednej nogi. Towarzyszy temu również zaczerwienienie i silny ból. Same obrzęki limfatyczne nie bolą. Pacjenci nie zgłaszają dolegliwości bólowych, chyba że są to obrzęki tak duże, że odczuwają napięcie skóry, prawda? To wtedy tak, ale generalnie te obrzęki limfatyczne nie bolą.
1: Zapytam, kto ma jakieś szczególne skłonności i predyspozycje do obrzęków limfatycznych? Czy to zależy od płci? Bo częściej na spuchnięte nogi czy spuchnięte stopy skarżą się kobiety. Na różnych zresztą etapach swojego życia. Przecież to jedna z charakterystycznych rzeczy w ostatnim trymestrze ciąży. Czy faktycznie kobiety w tym przypadku również mają większą skłonność i częściej mają obrzęki limfatyczne?
0: Na pewno częściej zgłaszają się do lekarza. Natomiast nie ma takich ewidentnych badań, które by potwierdzały, że u kobiet występują te obrzęki częściej. Chociaż wiemy, że kobiety częściej chorują na niewydolność żylną, która również może nasilać obrzęki limfatyczne. Są w ciąży. Ciąża też powoduje nasilenie obrzęków wokół kostek i tu jest kilka różnych czynników. Natomiast z obrzękami zgłaszają się również mężczyźni.
1: Dlaczego kobiety częściej skarżą się z powodu niewydolności żylnej, mają większą predyspozycję do tego?
0: To już jest uwarunkowane genetycznie, tak? Nie ma jakichś potwierdzeń w badaniach genetycznych, w budowie genu, ale jednak kobiety zdecydowanie częściej chorują na niewydolność żylną niż mężczyźni. Również gospodarka hormonalna, która u kobiet jest dość burzliwa, szczególnie w okresie przedmenopauzalnym czy pomenopauzalnym, też może wpływać na między innymi obrzęki nóg.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiła pani doktor, że czasami obrzęki spowodowane są też słabym nawodnieniem. To niektórym wydawałoby się, że jest odwrotnie. To znaczy ten obrzęk pojawia się wtedy, kiedy my za dużo wypijemy, a nie za mało. Dlaczego tak się dzieje, że z powodu odwodnienia możemy mieć obrzęk?
0: Dlatego, że organizm walczy z brakiem wody, z brakiem nawodnienia i próbuje zatrzymywać wodę w organizmie. Jeżeli pijemy, musimy wypijać codziennie 30 ml płynów na kilogram masy ciała, tak jak wspomniałem, nie włączając tą kawę ani herbaty. Natomiast jeżeli są upały, to zapotrzebowanie na płyny zwiększa się, zdecydowanie się zwiększa. I bardzo często o tym zapominamy. I to jest głównie

0: Główny problem przede wszystkim osób starszych, którym ciężko jest czasami wstać, pójść, przynieść sobie wodę, zrobić zakupy.
1: Przestają odczuwać też pragnienie.
0: Przestają odczuwać pragnienie, mniej się ruszają, ale jednak organizm potrzebuje wody. Bardzo. I ważną rzeczą jest również to, żebyśmy sami potrafili ocenić, czy jesteśmy prawidłowo nawodnieni. Jesteśmy w stanie to zrobić domowymi sposobami, codziennymi sposobami.
1: To znaczy jak?
0: Jeżeli nasz mocz jest przezroczysty w ciągu dnia, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Czyli tak naprawdę, co wypijemy, powinniśmy wysikać. Jeśli wypijemy 2-3 szklanki płynów, a sikamy dopiero po 3-4 godzinach i ten mocz jest ciemny, często żółty, to znaczy, że jesteśmy mało nawodnieni. I to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Ja wszystkich swoich pacjentów uczulam na uzupełnianie płynów, ponieważ woda jest nam potrzebna do wielu procesów metabolicznych. Organizm jak nie ma tej wody, to sobie ją zatrzymuje, magazynuje. I między innymi też w pewnym procesie powstają właśnie obrzęki.
1: No i jeżeli już zauważymy u siebie, niezależnie od płci, ośmielamy też tutaj panów do wizyty u lekarza, takie właśnie obrzęki kończyn, obrzęki nóg, no to co? Jakie badania będą wykonywane i co przed nami? Jaka droga?
0: Przede wszystkim trzeba wykonać badania z krwi, podstawowe badania z krwi, oceniające funkcję wątroby, oceniające funkcję nerek, również sprawdzające, czy nie mamy syndromów zakrzepicy, a w dalszej kolejności badanie USG żył. To jest badanie, które jest standardem do oceny czy wykluczenia zakrzepicy, zatorów w obrębie układu żylnego.
1: A jeśli ta zakrzepica zostanie wykluczona, to co, po prostu czekać, aż zejdzie? Przyjmować suplementy, bo przecież są reklamy suplementów, które z nas tą wodę wyciągną, ściągną i stopy znowu i nogi będą lekkie.
0: Nie, no musimy sami troszkę o siebie zadbać. Suplementy diety nie leczą, one wspomagają. Najczęściej suplementy czy leki, tak zwane flebotropowe, które widzimy, że są na obrzęki, są to leki zmniejszające dolegliwości, uczucia ciężkości nóg, zmęczenia nóg. Natomiast te obrzęki nie zawsze po tych lekach ustępują. I przede wszystkim tu jest bardzo ważny ruch. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie wiem, chodzić, dużo się ruszać, to przynajmniej podstawowe ćwiczenia w zakresie stopy, poruszanie stopą, w stawie skokowym, ruchy okrężne, również masaże, taki masaż wodny, możemy kupić sobie, ja to zawsze zalecam, są takie wanienki z hydromasażem, takiego, który każdy tak naprawdę może w domu mieć i wtedy na przykład taki masaż stóp 10-15 minut dziennie z dodatkiem na przykład różnego rodzaju soli jak najbardziej poprawia mikrokrążenie żylne, poprawia ukrwienie stopy, a tym samym zmniejsza obrzęki. Na pewno masaże limfatyczne. Masaże limfatyczne wykonywane przez osoby profesjonalne. Masaż limfatyczny polega na tym, że ten nadmiar płynów, który zgromadził się w tkance podskórnej, w tkance tłuszczowej, zostaje odprowadzony do układu żylnego. Te masaże są masażami wysokospecjalistycznymi. Nie wszyscy rehabilitanci potrafią takie masaże wykonywać. Nie może być to masaż nóg. Musi być to masaż limfatyczny. Po masażu limfatycznym, jeżeli troszkę chociaż uda nam się zepchnąć te obrzęki i spowodować, że noga zaczyna być mniejsza, chudsza i wraca do swojego wyglądu, można zastosować wyroby kompresyjne. Wyroby kompresyjne są to szeroko rozumiane podkolanówki, pończochy. Najlepiej, jeżeli jest to drugi stopień ucisku. I wtedy nosimy takie wyroby codziennie, w ciągu dnia, a na noc zdejmujemy. W nocy nie ma potrzeby zakładania wyrobów kompresyjnych, dlatego że nogi i tak znajdują się na poziomie prawie serca, można tak powiedzieć, i ten odpływ krwi żylnej jest prawidłowy. Ale stosowanie przy obrzękach limfatycznych masaży limfatycznych, czyli ręcznych, jak również masaży tak zwanej presoterapii. Są to masaże...
1: Czyli takich rękawów, tak. No, nogawek, do nogawek, których wkładamy tak, kończyny. I
0: wtedy odpowiednie włączają się sekcje zlokalizowane na tych spodniach.

0: i masują, wypychają powoli ten obrzęk, płyn z tkanki podskórnej. Więc jak najbardziej można to stosować. Zawsze zachęcam w czasie podróży do stosowania wyrobów kompresyjnych, czyli szczególnie podkolanówek. Podkolanówka w zupełności wystarczy. Nie trzeba ubierać się w pończochy, które w czasie podróży jakiejkolwiek, czy samolotem, czy pociągiem, czy nawet samochodem, mogą być uciążliwe. Natomiast już podkolanówka, często latem z otwartymi palcami, naprawdę będzie spełniała świetną rolę kompresjoterapii i będzie zapobiegała powstawaniu obrzękom.
1: A czym się różni obrzęk limfatyczny nóg od lipodemy?
0: To są w ogóle zupełnie dwa różne schorzenia. Lipodema to jest nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej.
1: Czyli kiedy mamy sylwetkę czasami drobną do pasa, a poniżej tego pasa zdecydowanie bardziej rozbudowaną. Nogi również, ale to nie jest to puchlizna.
0: To nie jest to puchlizna, jest to takie nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Jest dysproporcja wręcz między tułowiem a nogami. Panie szczupłe mają ogromne nogi. Charakterystyczną cechą tego schorzenia, bo jest to schorzenie, jest, że nie dotyczy ta tkanka tłuszczowa stóp. Czyli stopy znowu mamy małe, drobne. Drobny tułów, panie są szczupłe w pasie, natomiast mają szerokie biodra i są szerokie, duże uda. Mniej podłudzia, ale przede wszystkim uda i biodra są bardzo szerokie.
1: Tkanka tłuszczowa, czyli tutaj masaż ani presoterapia nie pomogą.
0: Nie pomogą, bo masaż czy presoterapia mają za zadanie odprowadzenie płynu, który zgromadził się w tkance podskórnej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tkanką tłuszczową, tylko nieprawidłowo, nierównomiernie rozłożoną. I tutaj już możemy stosować metody troszkę bardziej drastyczne, od liposukcji, czyli odsysania tłuszczu, ale dzisiaj na rynku mamy również urządzenia medyczne i do takich zachęcam, które tkankę tłuszczową rozbijają. Oczywiście kwalifikacja lekarska, bo jeżeli mamy tej tkanki tłuszczowej średnią ilość, nie mamy olbrzymiej, takiej patologicznej lipodemy, to wtedy możemy zastosować urządzenia związane głównie z ultradźwiękami, które rozbijają tą tkankę tłuszczową. Potem dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych i włóknień i rzeczywiście ta ilość tego tłuszczu na nogach, szczególnie na bocznych powierzchniach, zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście wymaga to wielu zabiegów. Po jednym zabiegu na pewno takiego efektu nie będzie. Często są to zabiegi nie tylko ultradźwiękami, ale na przykład również z wykorzystaniem fali magnetycznej.
1: Czy jest to wyłącznie, nazywałabym to, defekt estetyczny, czy to ma również wpływ na zdrowie?
0: Ma ogromny wpływ na zdrowie, dlatego że pacjentki, szczególnie dotyczy to kobiet, mają trudności w poruszaniu się. Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej obciąża stawy, bo te kilogramy tłuszczu, które znajdują się czy zlokalizują się na nogach, wpływają negatywnie na nasze stawy, na kręgosłup, na poruszanie się, na biodra. Także to wszystko przekłada się na codzienne funkcjonowanie i zdrowie pacjentek. Są to panie, które bardzo cierpią, bo oprócz tego, że jest to defekt kosmetyczny, że źle wygląda, że trudno dobrać ubrania, nie można sobie kupić garnituru w sklepie, tylko trzeba oddzielnie kupić marynarkę, oddzielnie trzeba kupić spodnie, a czasami po prostu jest to ogromny, ogromny problem. To przede wszystkim te obciążenia zdrowotne, o których powiedziałam. Stawy, kręgosłup, biodra. Także ta tkanka naprawdę powinna być w miarę możliwości likwidowana na różne sposoby.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Wolska, chirurg, flebolog Centrum Medyczne Venamed. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, co dotyczy naszych nóg, o różnych problemach, które czasami są ewidentnym dowodem na to, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Czasami jednak mogą być rozwiązane w gabinecie lekarskim, no ale właśnie trzeba zacząć szukać pomocy. Serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam do wysłuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Jesteśmy od poniedziałku do piątku.

0: poniedziałku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Drugi powiatowy festiwal dobrej mody, mody, która buduje społeczność już 12 września w Gostyninie. Ale rozmawiamy chwilę wcześniej, chociażby dlatego, żeby się przygotować i zgłosić na to wydarzenie. A w studiu gość Agata Zgliczyńska, założycielka Fundacji Mody Cyrkularnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
3: Kiedy słyszymy festiwal mody, no to wiele osób wyobraża sobie wybieg, modelki, blichtr, światła, fotografów, paparazzi. A czym jest festiwal dobrej mody?
4: Tym też, ale głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobów, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda. Stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
3: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, ale na pewno w trendach jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
4: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. No to już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie, mówiąc.
3: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne. No bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
4: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, 3 pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
3: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
4: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć, jak miała 7 lat. Teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkuluje.

0: Regularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta o naszych wolontariuszy, dołączają do zespołu, więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem kombinatu konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji i jeszcze czekamy na jednego eksperta, który ma potwierdzić, jeżeli będzie, to mogę zdradzić, to jest Muzeum Etnograficzne w Płocku i pracują nad strojami z naszego regionu w tej chwili, więc to będzie bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się pojawi.
1: Czyli jednak ta moda ubraniowa w dużej mierze zawojuje festiwal. Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
0: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. Na pewno w Polsce mamy dosyć dużą trudność z wyróżnianiem się w porównaniu z innymi krajami. Na przykład jak patrzę w Londynie, czasami jak jadę metrem, to widzę przeróżne stroje, ale to się bardzo wspaniale rozwija. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje, to jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: Ale tutaj to bardziej praca z nami, z naszym myśleniem, z naszą wrażliwością, z tym, czy my się godzimy na coś takiego, żeby się wyróżniać. Bo tu jest też taki moment, kiedy właśnie boimy się wyróżnić z tłumu, więc tutaj też trzeba nad psychiką popracować.
0: Psychika jest kluczowa po prostu i my nikogo nie zmuszamy, tylko pokazujemy możliwości. I na przykład jeżeli ja kogoś namawiam, żeby nie kupował nowej bluzki, to będzie poczytywał to jako krzywdę, prawda? Bo to jest przykre. A straszę jeszcze, że przez to są właśnie pożary lasów na południu Europy. Natomiast jeżeli dajemy alternatywę, która jest równie albo bardziej atrakcyjna, czyli na przykład właśnie bycie razem, bo człowiek potrzebuje być razem i jest, żeby nie wiem co, istotą społeczną, ale z drugiej strony ten indywidualizm i czynienie dobra, no to pojawiło nam się w tej naszej właśnie piramidzie potrzeb jako dobro. Więc jeżeli można jednocześnie zrobić coś fajnego i uczynić dobro, no to my na to się będziemy godzić, bo to nam sprawia przyjemność i czujemy się dobrymi ludźmi. No, ciekawe jest, że zrobiliśmy taką projekt, który się nazywa Wiele twarzy t-shirta. To jest gamifikacja, gdzie uczestnicy nie wiedzą, że się uczą, tylko po prostu ze sobą rywalizują w sposób zdrowy, ale wtedy staramy się przekazać taką przesłankę, dlaczego kupujesz. I na tablicy, gdzie wszyscy wypisywali, dlaczego kupujesz, nigdy się nie pojawiło, bo zniszczyły mi się na przykład buty. Więc my uzupełniamy sobie inne potrzeby. Jak sobie uświadomimy, a potem jeszcze podliczymy, ile na to wydajemy, to może nastąpić zmiana, która będzie zgodna z nami, bo robienie czegoś przeciwko, no nie jest długotrwałe. To nie jest coś, co będzie na stałe. A jeszcze robienie tego w grupie, tak jak właśnie festiwal, gdzie my teraz w tej chwili przy drugiej edycji to tylko jesteśmy takimi, można powiedzieć, patronami i służymy radą. Natomiast organizacje, czyli ludzie, którzy organizowali pierwszy festiwal z nami, oni sami się za to wzięli. Więc to też już wytworzył się pewien, można powiedzieć, zwyczaj, który myślę, że przetrwa.
1: No skoro festiwal po raz drugi, to znaczy, że pierwsza edycja udana, jeżeli tak. będzie powtórzone. Wspomniała pani o tym, że jak są właśnie nakazy, to my czasami się buntujemy, czyli na złość mamie odbrożę sobie uszy i czapki nie założę. Raczej nas trzeba zachęcać. Ale z tej listy i z tych pytań, dlaczego kupujemy, to co się pojawiło? Że spontanicznie, że poprawiamy sobie humor, że to są często takie decyzje nieprzemyślane?
0: Tak, okazja.

0: lub też zły humor. To są dwa najczęstsze przypadki, kiedy idziemy do sklepu i wtedy te ubrania nam nie służą, bo to jest nieprzemyślany zakup. Bardzo rzadko. Zresztą, cóż, ja jestem tego doskonałym przykładem, bo kiedyś wyjechałam z Polski i było tyle rzeczy. Tak oszołomiło mnie to, że można za kilka dolarów kupić praktycznie całą garderobę. No i oczywiście nie przyszło, kiedy ta garderoba została uprana, że ona potem się do niczego nie nadawała. I powoli nastąpiło trzeźwienie, ale właśnie o to chodzi, że my kupujemy emocjonalnie. I bardzo rzadko się zdarza, że ktoś oszczędza na jakiś wymarzony płaszcz czy buty, co było przypadkiem takim powszechnym, kiedy ja dorastałam i stąd potem takie zachłyśnięcie się.
1: Powiem szczerze, ja miałam ostatnio taki problem na zakupach, że pani ekspedientka była tak miła, tak pomocna, że mi było głupio wyjść nie kupując tej spódnicy i ona niestety leży w szafie, bo nie byłam przekonana, ale tak mi było już jakoś dziwnie, że poświęciła mi tyle swojego czasu, że też nie umiałam jej odmówić. To też jest taka cecha, którą możemy w sobie wypracować, że nie i koniec. Nie dajemy się namówić komuś, kto nawet jest najmilszy na świecie i chce nam sprzedać daną rzecz, ale po prostu tutaj ta nasza granica i postawienie nie. Choć to trudne czasami.
0: To jest bardzo trudne, dlatego właśnie tak jak z chodzeniem na pilates czy jogę, trzeba sobie znaleźć partnera lub partnerów, którzy nas po prostu wspomogą w tym, że my poszukujemy czegoś innego. No z tą asertywnością na pewno jest trudno, ponieważ to jest psychologiczne. Jeżeli ktoś nam coś da, to my koniecznie chcemy się odwdzięczyć. To też jest sposób, na przykład spin doktorzy często tego używają jako manipulację, prawda, w różnych politycznych kwestiach, więc jak najbardziej w sprzedaży działa to przeważnie z dużą skutecznością. No i trudno jest tak powiedzieć sobie, jestem złym człowiekiem, ta pani włożyła tyle czasu w tym sprzedaż, a ja teraz nie kupię, jestem grymaśnym klientem, czyli o sobie myślimy źle. No i właśnie to, co pani powiedziała, psychologia. Trzeba zmienić to myślenie o sobie i pomyśleć, to ja decyduję. I wtedy człowiek się czuje o wiele lepiej, jak jest decydentem we własnych sprawach, a nie na przykład w tym sezonie rządzą białe kozaczki. No ja od razu jestem przeciw. Nie będą mną rządzić białe kozaczki. No więc to jest właśnie kwestia zmienienia myślenia, żeby też nam było z tym przyjemnie.
1: A jesteśmy otwarci na modę i na to eksperymentowanie z ubraniami, czy trochę jednak polskie społeczeństwo nie jest odważne na to, żeby wyjść na ulicę, no inaczej, oryginalnie. Bo na pewno jak przejdziemy się przez duże miasto, czyli Warszawa, to zobaczymy przeróżne stylizacje i przeróżne rozwiązania modowe. Ale jak to wygląda właśnie, czy w mniejszych miejscowościach, czy w ogóle tak ogólnie? No bo mówimy tu o Gostyninie, czyli to nie jest największe miasto, jest to mniejsze miasto polskie, więc jak tam chociażby mieszkańcy, którzy mają się łączyć i społeczność łączyć wokół mody, jak są otwarci na te eksperymenty?
0: Mniejsze miejscowości są zdecydowanie inne niż duże. Ja się przeprowadziłam z Warszawy do wsi pod Gostyninem, 164 osoby zamieszkują w tej wsi. Tam takiej gotowości na eksperymenty nie ma, ale jak się okiem kamery, można powiedzieć, najedzie się na poszczególne osoby czy też grupy, to zauważamy jednostki, które są odważne i chcą eksperymentować i potrzebują tego otoczenia społecznego właśnie, tego kapitału społecznego, żeby ktoś wsparł i powiedział, to jest fajne. I wtedy to się zmienia. I to, co ciekawe, ja zauważyłam, że łatwiej jest rozmawiać z młodzieżą, nawet jeżeli tutaj rządzą Nike czy inne buty.
1: Znane, modne, popularne.
0: Znane, modne, popularne, dokładnie. I często przez dzieci czy młodzież trafiamy do rodziców, bo rodzice są trudniejsi. To oni zdecydowanie częściej kupują niż sama młodzież. Więc tutaj też...
1: Ale dlatego... młodzieży czy sobie?
0: Sobie. Sobie, tak. I to są przeważnie te tańsze, powiedziałabym, marki, które kopiują te droższe i często to jest po prostu szał zakupowy. To obserwuję w centrach handlowych. Natomiast młodzież może zaproponować, mamo, może się ubierzesz tak. I to jest właśnie też esencją festiwalu, że my staramy się przyciągnąć każdą grupę wiekową i każda ma inną rolę do spełnienia. Bo młodzież się chętniej w grupie ubierze, a osoby takie bardziej dojrzałe w tej chwili już kibicują i na przykład dowiedziałam się, że już mają jedna z organizacji, która jest naszym partnerem artystycznym, właśnie powiedziała, że już mają naszyte mnóstwo ubrań. Bo nasz przekaz jest taki, zrób coś, co będziesz nosił. Absolutnie nie może to być rzecz, która jest jakimś tworem, który powstał ze śmieci i będzie jeszcze gorszym śmieciem. Na przykład no, są o konkursy, które powodują, że ludzie kreują jakiś z recyklingu, w cudzysłowie, z papieru, nakrętek i tak dalej, stroje, które są na jakiś...
1: No i tak są śmieciem.
0: I są
1: później.
0: Gorszym śmieciem, bo są śmieciem zmieszanym. Więc

0: my staramy się tak to pokazać, że może być atrakcyjnym właśnie zrobienie czegoś trwałego.
1: A czy będzie możliwość wymianki ubrań? Bo to też często działa i jak mówimy w kontekście nastolatek i ich mam, albo nastolatków i ich ojców, to ta wymiana ubrań następuje. To znaczy najczęściej ta młodzież wyciąga z szafy rodziców jakieś ubranie. To czy w takim razie podczas festiwalu też będzie taka szansa, żeby coś przynieść, a coś innego zabrać, żeby właśnie te ubrania krążyły, bo ich jest bardzo dużo wyprodukowanych. Naprawdę już moglibyśmy wszystkie szwalnie i pewnie wszystkie firmy produkujące ubrania zamknąć i tylko mogłyby krążyć, no ale tak się nie da. Więc pytanie, czy będzie można coś wymienić, coś zdobyć nowego?
0: To jest trudny temat, dlatego że w mniejszych miejscowościach widzimy, że ktoś nosi, załóżmy, to jest moje domniemanie, że ktoś nosi moją bluzkę. Poza tym też utartym jest, że ubrania oddajemy biednym. To jest trudny temat ze względu na to, że ludzie potrzebują czegoś nowego. Ale ja rozwijałam to w Warszawie, w podmiejskiej takiej dzielnicy Choszczówka i na początku było to, powiedziałabym, mało popularne i było dużo przenoszących, ale bardzo mało biorących, więc myślę, że każda taka miejscowość, nawet najmniejsza, ma potencjał, żeby zrobić ciekawą wymiankę.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jakbyśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy, co mamy, wyciągamy. Może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. I mogę zapewnić, że jak się do tego zabieram właśnie z kilkoma koleżankami sama w mojej szafie, to zawsze jest świetna zabawa, a potem okazuje się, że nie muszę nic kupować i mam zaoszczędzone na podróż, gdzie tam bym sobie chciała, gdzie są tanie bilety.
1: Więc... A przy okazji fajne przebieranki.
0: A przy okazji fajne przebieranki i wtedy też następuje tak zwana wymianka spontaniczna, bo one przynoszą swoje ubrania i właśnie o tym mówię, że chcę w gostynie organizować. Na początku na bazie małych właśnie takich spontanicznych spotkań i potem, żeby byśmy mogli dokomponować coś, na co nie wpadliśmy wcześniej sami. No i druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany, będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. To, co konkretnie już sobie zaplanowaliśmy na tym pierwszym etapie. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy?
1: Czyli how much is your outfit, jak to
0: tak
1: nieraz
0: jest,
1: młodzi
0: tak
1: sprawdzają, ile masz na sobie,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Drogo jesteś ubrana, ale to nie do końca o to chodzi.
0: No nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: O to ja zawsze tak robię, że jak coś mi się spodoba, to się zastanawiam, czy mam to do czego włożyć, bo jak się okazuje, że
0: dokładnie
1: kupię, a potem to leży, bo czeka góra na ten dół albo dół na tę górę, której nie mam do pary, to rzeczywiście takie działanie sprawia, że to potem leży w szafie.
0: No i ostatnia rzecz, to cztery będą. Nauczyć się reperować. Jest to frajda niesamowita. Kiedyś buty, to wydawało mi się, że nie są do naprawy, ale okazuje się, że są szewcy jeszcze, którzy naprawiają. Ale druga rzecz, na internecie jest mnóstwo porad, jak samemu doprowadzić buty do takiej znowu świeżości, bo to jest, okazuje, bardzo proste, więc mi to sprawia dużą radość, no bo na buty, no niestety, ja osobiście nie żałuję, bo służą mi potem wiele lat, więc bardzo mi szkoda rozstać się z każdym egzemplarzem. A potem człowiek wchodzi w taką praktykę, że może uratować właśnie ten zakup, o którym marzył. To jest też pierwsza rzecz, na której oszczędzał i upolował na przykład na przecenie. i całe skórzane buty ma za jakąś tam połowę ceny.
1: To kilka rad na temat dobrej mody od Agaty Zgliczyńskiej, a więcej na Festiwalu Dobrej Mody 12 września w Gostyninie. Czy się trzeba jakoś zapisać, zgłosić, czy po prostu wpisać datę w kalendarz i pamiętać?
0: My bardzo zachęcamy,

uczestników, którzy by chcieli mieć swoje stoisko. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapewniamy namiot, bo mamy jedną z organizacji, właśnie na tym polega ta współpraca, że, która powiedziała, że ma ileś tam namiotów i może się podzielić. Tych, którzy by chcieli coś przekazać innym, na przykład ja kocham patchwork, sama nie jestem w tym najlepsza i osoby, które takie rzeczy robią,

0: A teraz o kondycji naszej gospodarki powiemy więcej, o najnowszych danych, które dziś poznaliśmy, a dziś sporo tych danych poznaliśmy, będziemy je oczywiście komentować, a komentować je będziemy z Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego. Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: No jak spojrzymy na te dane, to widać, że lipiec okazał się korzystny dla naszego polskiego przemysłu. Najnowsze dane GUS wskazują na wzrost produkcji i co ważne, na wzrost nieco szybszy od prognoz.
1: Tak, zgadza się. Rzeczywiście dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu były pozytywne, zbliżone do oczekiwań rynkowych, tak bym powiedziała, trochę słabsze w porównaniu do odczytu czerwcowego, ale ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że polski przemysł no, stanął na nogach, tak? Dlatego że początek roku no, nie był tak optymistyczny, natomiast rzeczywiście z miesiąca na miesiąc wydaje się, że to tempo wzrostu jest wyższe, chociaż też musimy powiedzieć o tym, że są takie pewne fale. Jeżeli ta dynamika jest jednego miesiąca wyższa, to właśnie w tym kolejnym miesiącu potrafi być trochę niższa. Ale co do zasady, tak jak powiedziałam, przemysł ma się dobrze. Myślę, że jest to spowodowane kilkoma czynnikami.
0: No właśnie, powiedzmy o tym.
1: Z jednej strony mamy stabilny wzrost konsumpcji. Gospodarstwa domowe wydają trochę bardziej ostrożnie rzeczywiście, jak popatrzymy na ostatnie miesiące. I to ma, myślę, duży związek z sytuacją globalną, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Ale konsumujemy, kupujemy, a jak nie kupujemy, to oszczędzamy. A tym takim głównym czynnikiem, który no, napędza w tej chwili gospodarkę, to są oczywiście inwestycje. Ten cykl się rozpoczął i on nabiera rozpędu.
0: Ależ na to czekaliśmy.
1: Na to bardzo żeśmy czekali i to jest też taki czynnik, który tą gospodarkę będzie nam jeszcze bardziej rozkręcał tak naprawdę w kolejnych kwartałach. Więc to rzeczywiście są bardzo dobre informacje. I myślę, że też za tym wzrostem przemysłu bardzo powoli, ale jednak stoi zagranica. Ten pakiet fiskalny, który został uruchomiony w Niemczech, on wpływa powoli, ale pozytywnie na tamtejszą gospodarkę. No a wiadomo, że jesteśmy bardzo silnie z gospodarką niemiecką powiązani. W związku z czym tych zamówień przybywa, no i polski przemysł na tym korzysta.
0: Pani Moniko, ale jak spojrzymy na te dane, jak ja na nie właśnie teraz patrzę, to GUS podał też, że ceny produkcji przemysłowej w lipcu wzrosły o 2,8% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym one wzrosły o 0,6%. No czyli niestety to już nie jest taka dobra informacja, bo te ceny w przemyśle przyspieszyły mocniej.
1: Tak, to prawda. No niestety od kilku miesięcy obserwujemy tutaj wzrost tego wskaźnika cen dla produkcji przemysłowej. Niestety z tych ujemnych wartości, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, przeszliśmy dosyć szybko do wartości dodatnich. No i tu jest jeden czynnik. Wojna na Bliskim Wschodzie, która spowodowała wzrost cen surowców energetycznych, ropy w szczególności. I to się bardzo szybko odbija na cenach produkcji. W związku z czym ten wskaźnik rzeczywiście no, jest na wyższych poziomach i dopóki nie powrócimy tak naprawdę pewnie z tymi cenami ropy naftowej do niższych poziomów, to on się na tych podwyższonych poziomach utrzymywać może.
0: No właśnie chciałam to powiedzieć, że jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy jeżeli się nie uspokoi tam sytuacja, to można się spodziewać, że właśnie te ceny do produkcji to będzie niestety rosło. A to też my, tak naprawdę każdy z nas może odczuć, bo chociażby to aluminium, prawda, to i okna, i drzwi przed zimą to też może zdrożeć.
1: To prawda, chociaż inne badania, wskaźnik PMI na przykład, gdzie jest pytanie do przedsiębiorców badanych o właśnie ten wzrost kosztów produkcji i to, czy one zamierzają przerzucać na przykład te wyższe koszty na konsumentów, to tutaj odpowiedzi są różne. W zasadzie przeważają takie, że przedsiębiorstwa będą próbowały jednak trochę schodzić z marsz, a te ceny na razie utrzymywać, żeby tych konsumentów też nie zniechęcać. Ale myślę, że jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużała, to pewnie jakiś wzrost cen zobaczymy.
0: Pani Moniko, a co się dzieje z budowlanką, czyli z produkcją budowlano-montażową? Bo też tu mamy dane i ona w lipcu, ta produkcja spadła o 2,4% rok do roku, a miesiąc do miesiąca zmalała o 7,6%. Czyli no tutaj takie naprawdę wygląda to jak niepokojące dane. Spadek o prawie, no, prawie 8%.
1: No, produkcja, przepraszam, budowlano-montażowa rzeczywiście okazała się dzisiaj kubem zimnej wody, tak bym powiedziała, dlatego że w budownictwie

0: Bardzo był trudny początek bieżącego roku ze względu na warunki atmosferyczne, sroga zima, wszelkie projekty jakiekolwiek infrastrukturalne, inne musiały po prostu zostać zamrożone, ale z początkiem wiosny zobaczyliśmy poprawę. I wydawało się, że właśnie od marca w zasadzie my jesteśmy już tutaj w budownictwie na takiej ścieżce stałego wzrostu, no tym bardziej, że właśnie środki z KPO, środki z nowej perspektywy unijnej, to wszystko napędza właśnie te inwestycje infrastrukturalne, chociażby właśnie w budownictwie. I wydawało się, że ten lipiec też będzie bardzo dobry. Natomiast rzeczywiście zobaczyliśmy spadek, ale tam w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego jest taki jeden zapis, który jakby rodzi nadzieję, że to było taki jednorazowy spadek i powrócimy do tych wzrostów. A mianowicie GUS mówi o tym, że wśród tych czynników, które miały wpływ na wyniki produkcji w lipcu, część przedsiębiorstw wskazywała nieregularny i w głębszym stopniu niż zazwyczaj w tym okresie roku charakter rozliczeń po zakończeniu robót. Więc do końca też nie wiemy, co się pod tym kryje, ale wydaje się, że to był taki czynnik, który właśnie zachwiał tym wynikiem produkcji budowlano-montażowej. Natomiast no, ja jestem optymistyczna i myślę, że my dosyć szybko rzeczywiście zobaczymy wzrosty, no bo tych inwestycji, tak jak powiedziałam, realizowanych jest coraz więcej i to po prostu musi być w końcu widoczne w danych.
1: Kolejne dane z przemysłu powinny być równie dobre, tak podsumowując, jeśli chodzi o przemysł, bo zaraz przejdziemy do rynku pracy, o tym też porozmawiamy, ale teraz jeżeli byśmy mogły zamknąć ten temat przemysłu, to jak pani widzi, jeśli chodzi o tą produkcję przemysłową, kolejne miesiące?
0: Tak, ja myślę, że będziemy mieli te dane no przynajmniej nie gorsze niż te, które były opublikowane dzisiaj, czyli ta produkcja przemysłowa może rosnąć przy oczywiście wahaniach tych miesięcznych, o których mówiłam, gdzieś w granicach 4 do nawet 8%.
1: Patrzymy na rynek pracy, bo dziś też poznaliśmy te dane. No i okazuje się, że można tak chyba określić, że lipiec okazał się łaskawy dla rynku pracy, bo tu mamy dobre dane. Płace od płac zacznijmy. Płace w polskich firmach rosły szybciej niż zakładano. Tak to wygląda i tu też mamy takie spore wzrosty, jeśli spojrzymy na te płace.
0: Tak, i tutaj rzeczywiście te dane okazały się sporo lepsze od średnich oczekiwań rynkowych. Ta dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, bo o tym sektorze właśnie mówimy, przyspieszyła dosyć solidnie. W ujęciu takim nominalnym to jest 6,8% i to jest wyżej też niż było w czerwcu, bo tam ta dynamika wynosiła 5,9%. A co bardziej, przynajmniej z mojego punktu widzenia istotne, to to, że również w tym ujęciu realnym, czyli jeżeli od tej dynamiki nominalnej odliczymy wzrost cen, to tutaj też nastąpiło przyspieszenie, co oznacza, że no, pracownicy po pierwsze no, zarabiają faktycznie realnie więcej, a po drugie, no, jeżeli tego nie wydają, bo zwiększą z większą takim zapobiegliwością, powiedzmy, podchodzą do swoich wydatków, to są w stanie oszczędzać. Więc to jest dobra informacja z punktu widzenia znowu tego, jak gospodarka będzie się rozwijać w kolejnych miesiącach czy kwartałach, bo stać gospodarstwa domowe na to, żeby konsumować. Być może ta konsumpcja szybciej nawet zacznie rosnąć w przyszłości, jeżeli w tej chwili gospodarstwa domowe, tak jak powiedziałam, trochę się hamują z tymi wydatkami.
1: No tak, bo to jest ważne, płace rosną. Jak mamy więcej w portfelu, więcej zarabiamy, no to będziemy przecież wydawać te pieniądze. Albo tak jak wcześniej pani powiedziała, oszczędzali.
0: Oszczędzać.
1: Ale za chwilę będziemy znowu wydawać.
0: Dokładnie tak. No ale jeszcze z tego rynku pracy mieliśmy też dane dotyczące zatrudnienia.
1: Tak, tak.
0: No i tutaj zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw cały czas delikatnie spada, ale dobrą wiadomością z tych dzisiejszych danych jest to, że ten spadek okazał się płytszy, mniejszy. A poza tym, jeżeli popatrzymy na taki przyrost etatów w sektorze przedsiębiorstw z miesiąca na miesiąc, to lipiec był w zasadzie pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy ta liczba etatów wzrosła, a nie spadła, bo w poprzednich miesiącach mieliśmy spadki tych etatów. Więc to jest też tak naprawdę bardzo dobra informacja. I wydaje mi się, że w kolejnych miesiącach z tym zatrudnieniem, i tak nie jest teraz źle, tak, ale w kolejnych miesiącach ono może nabierać coraz większych rumieńców. Oczywiście, gdybyśmy popatrzyły na branże poszczególne, to ta sytuacja wygląda różnie. Ja mówię teraz w tej chwili o takim obrazie całościowym, tak? Ale są branże oczywiście, które zatrudniają więcej, szukają pracowników, są takie, gdzie to zatrudnienie wręcz delikatnie spada. No niemniej jednak, jeżeli inwestycje w gospodarce się rozkręcają, to chociażby w takim budownictwie właśnie już teraz pracownicy są poszukiwani, a poszukiwanych będzie jeszcze więcej, więc tutaj to zatrudnienie powinno chociażby rosnąć. No i generalnie usługi to jest ten obszar w polskiej gospodarce, który w zasadzie już od dawna rośnie dynamicznie i tutaj pracownicy

0: też są poszukiwani.
1: No z takich dobrych wiadomości, to dzisiaj jak rozmawiałam z takim ekspertem z rynku pracy, to też zwrócił uwagę na to, że w branży automotive tutaj mamy takie odbicie w końcu po latach, można by powiedzieć. No to też to jest takie świadectwo, że coś odżyło, coś się pobudziło, prawda? Bo to jest niezwykle ważne przecież dla naszej gospodarki.
0: No tak, ten sektor automotive akurat jest no, ściśle powiązany z gospodarką niemiecką i z tamtejszym przemysłem. Więc tak długo jak tamtejszy przemysł cierpi, tak tutaj u nas niestety na nas się to odbija. No ale jeżeli jest tak, że to zatrudnienie zaczęło delikatnie chociażby przyspieszać, to znaczy, że coś rzeczywiście pozytywnego zaczęło się dziać.
1: Pani Moniko, czy ten boom inwestycyjny w energetyce, o którym my mówimy przecież, o tym jak dużo tam się dzieje właśnie w tym obszarze, ale także w zbrojeniówce, czy on pani zdaniem wpływa i będzie wpływał właśnie na ten rynek pracy i będzie też podbijać płace i zwiększać zatrudnienie? Jest taka nadzieja na to?
0: Ja myślę, że jak najbardziej. Transformacja energetyczna oczywiście... Są sektory, branże, które na tym gdzieś będą tracić. W takim sensie, że na przykład górnictwo, prawda, gdzie ograniczamy wydobycie węgla, no ono już od wielu miesięcy notuje spadki zatrudnienia na przykład. Z płacami jest tam inaczej, bo chociażby dzisiejsza też wysoka dynamika płac to jest między innymi też zasługa wypłat nagród w górnictwie. Ale jeżeli chodzi o jakby... wielkości tych niektórych branż, no to one się właśnie mogą kurczyć. Natomiast zdecydowanie będą też takie, które będą przy tej transformacji rosnąć. Poza tym sama transformacja wymaga też dostaw różnego rodzaju sprzętów, produktów. Tutaj z kolei inne branże będą potrzebne do tego, żeby to dostarczać. Więc ja myślę, że transformacja energetyczna jakby obejmować będzie nie tylko samą energetykę, ale też rozlewać się, że tak powiem, po innych obszarach gospodarki.
1: Jak pani widzi płace w najbliższym czasie, bo to jest ważne dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o ten wzrost, jakiego rzędu to może być wzrost w najbliższym czasie? Jakie to mogą być dane?
0: No tutaj przede wszystkim zacznę od tego, że w badaniach na przykład Narodowego Banku Polskiego w ostatnim monitorze Narodowego Banku Polskiego przedsiębiorcy wskazywali, że przewidują podwyżki płac. Ja myślę, że one rzeczywiście będą kontynuowane, czyli ta dynamika, która nominalnie wyniosła w lipcu 6,8%, ma szansę utrzymywać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach. Oczywiście to już nie będą takie wzrosty, jak mieliśmy w czasach bardzo wysokiej inflacji, no ale to właśnie było powiązane z tą bardzo wysoką inflacją. Teraz inflacja też jest troszkę wyżej, tak, ale cały czas w tym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. W związku z czym myślę, że jesteśmy w stanie jako sektor przedsiębiorstw utrzymać tą dynamikę płac w okolicach właśnie 6, może 7% rok do roku.
1: Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za tą rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I ja też państwu dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miała ochronić tysiące pacjentów, ale nie wejdzie w życie. Prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan. Południe kraju walczy ze skutkami gwałtownych burz. Za chwilę najnowsze wieści z Małopolski. Będzie też relacja z odległego Cincinnati. Iga Świątek powalczy o finał turnieju 1000. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek polityczna burza po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał, a skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. Nowe prawo miało ochronić pacjentów przed oszustami i groźnymi terapiami. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Politycznych komentarzy jest dużo więcej, zebrał je Krzysztof Kuczyński.
2: Poseł KO Robert Kropiwnicki uważa, że decyzja prezydenta nie pomaga chronić pacjentów, lecz wręcz przeciwnie.
3: Nie mam pojęcia, dlaczego prezydent zamiast

0: podpisać tę ustawę blokuje jej wejście w życie, no to ewidentnie staje po stronie oszustów i szarlatanów, właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chory.
1: Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości prezydent miał swoje powody, aby skierować ustawę do Trybunału. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że podczas prac sejmowych nad tym projektem jego partia wstrzymała się od głosu.
2: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
1: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Do tematu zablokowanej przez prezydenta ustawy wrócimy w Polskim Radiu 24 w porannych rozmowach politycznych. Po informacjach o 7 będzie z nami wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, a po 8 Anna Kwiecień, była posłanka PiSu z Rozwoju Plus. Polski MSZ wezwał ambasadora Izraela. Powodem było umorzenie śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w 2024 roku. Wśród ofiar, przypomnę, był polski obywatel Damian Sobul. Nasi dyplomaci skrytykowali dotychczasowe działania izraelskich śledczych. Padła też prośba o przekazanie polskiej prokuraturze wszystkich zgromadzonych materiałów. Własne śledztwo w sprawie ataku prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Okoliczności, w których doszło do tragedii, powinny zostać wyjaśnione do końca. Nie akceptujemy unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności, podkreśla resort dyplomacji. Silne burze z gradem nawiedziły Małopolskę. Do 20 strażacy interweniowali ponad 180 razy. Najwięcej wezwań było w powiecie myślenickim.
4: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
3: Relacjonował rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły. Gwałtowne burze nawiedziły też Podkarpacie. W miejscowości Jadachy na Krajowej 9 drzewo spadło na busa. Na szczęście nikt nie został ranny. Rząd szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od niesławnych małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Potwierdza to wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
5: Obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
3: Małpki to nie wszystko. Ministerstwo Klimatu chce także wydłużyć termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych za butelki. Dziś na wykorzystanie bonu mamy 30 dni. Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju Cincinnati Open. Mecz Polki z Jeleną Rybakiną zapowiadał się bardzo atrakcyjnie, ale został przerwany z powodu kontuzji rywalki. Szczegóły ma dla nas Jan Pachlowski.
6: Jelena Rybakina rozpoczęła już spotkanie z naszą tenisistką z charakterystyczną taśmą na lewej nodze. Na początku spotkania Iga Świątek obiła prowadzenie 3-0, a następnie 4-1. W szóstym gamie Kazaszka zaczęła utykać. Poprosiła wówczas o przerwę medyczną. Starała się jeszcze wrócić na kort, ale po jednym serwisie zrozumiała, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Iga Świątek od razu ruszyła wówczas w stronę rywalki, aby ją pocieszyć. Mam nadzieję, że Jelena szybko wróci do zdrowia. Wiadomo, że US Open jest dla nas priorytetowe. Oczywiście turniej w Cincinnati jest również ważne, ale US Open to jest Open i wierzę, że Jelena będzie na niego gotowa. Jest bardzo blisko bycia światową liderką rankingu, mówiła zaraz po meczu Polka.
3: A w jutrzejszym półfinale Iga zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Trzymamy kciuki.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Od 10 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. No poranku mamy sporą różnicę temperatur. W ciągu dnia nieco się ona wyrówna. 21 stopni będzie dziś na Wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Na niebie dużo chmur, do tego przelotny deszcz. Na południu, wschodzie i w centrum wieczorem pojawią się burze.
7: Klimat.
3: Mimo ostatnich opadów mamy aż 100 aktywnych ostrzeżeń przed suszą. Najdotkliwsze braki wody notujemy w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. Jakość powietrza praktycznie w całym kraju jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i zachodzie dobra. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. W tej chwili 90% prądu generują elektrownie.

0: gazowe i węglowe. Z biegiem dnia udział OZE znacznie wzrośnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Czy Państwo słyszeli Aleksandrę, jej piękny głos okraszony optymizmem? Ten optymizm wynika z tego, że urlop już za chwilę, tak?
0: Na razie ciężka praca, o urlopie jeszcze nie myślę, staram się.
3: Ale już naprawdę. Tam to spakowana walizka lekko?
0: Bo to się źle kończy, człowiek tak, wiesz, przyspiesza, bez sensu zupełnie, bo odlicza.
3: Dlatego to będziemy odliczać
0: 6:30. Do usłyszenia.
3: Dobrze, 6:30 Aleksandra Kozera, informacje dzisiaj o poranku. Dzień dobry Państwu mówię. Można, każdą informację można sprzedać w sposób optymistyczny. Powiedzieć na przykład 21 sierpnia albo powiedzieć 21 sierpnia za miesiąc będzie jesień. Prawda? No to 233 dzień roku, słońce w znaku lwa, wstało o 5:28, zajdzie 49 minut po godzinie 19. I też można powiedzieć to optymistycznie, że wow, jeszcze przed 8, a można też powiedzieć, że no pamiętamy czasy, jak o 21 był koniec dnia. 14 godzin i 21 minut trwa ten dzień. Dlaczego ten optymizm dzisiaj podkreślam? Bo dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, drodzy Państwo, więc jeżeli Państwo się uważają za optymistów, a podobno tak jest w większości z nas, to dzisiaj proszę świętować bez skrupułów i bez oporów. Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Pius i Wiktoria też świętują. Dla nich najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. No i w tym kalendarzu świąt nietypowych, na który zawsze się w piątek powołuje, jest jeszcze jedno święto dzisiaj, ale w sumie, a niech tam. Międzynarodowy Dzień Seksu dzisiaj jest, drodzy Państwo. Grzegorz Frontczak zapraszam, a zaczynamy od kartki z kalendarza.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 21 sierpnia, 215 lat temu, w Reszlu, wchodzącym wówczas w skład Prus, wyrokiem sądu w Królewcu spalono na stosie Barbarę z Dunk, oskarżoną o podpalenia i czary. Jej sprawa przeszła przez wszystkie instancje sądownictwa pruskiego. Dotarła aż do króla Fryderyka Wilhelma III Pruskiego, który ostatecznie wyrok zatwierdził. Była to ostatnia tego rodzaju egzekucja w Europie. W roku 1850 urodził się profesor Ludwik Rydygier. Był autorem wielu nowatorskich procedur chirurgicznych, a niektóre z nich stosowane są do dzisiaj.
13: Przeprowadził pierwszą w Polsce, a drugą na świecie operację częściowego wycięcia żołądka z nowotworem. Był także generałem brygady, tworzył szpitale wojskowe.
12: Przypomniała redaktor Dorota Truszczak. 90 lat temu dekretem prezydenta RP Ignacego Mościckiego został utworzony rejon umocniony Hel. Tym samym zahamowano administracyjnie rozwój turystyki w tym regionie, wprowadzając wojskowy zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli bez zgody władz wojskowych i ograniczając swobodę ruchu turystycznego. W roku 1944 Niemcy wysadzili w powietrze budynek warszawskiego więzienia Pawiak.
14: Pawiak jest jednym z fragmentów zbrodniczej działalności Niemców na terenie Polski w czasie okupacji.
12: Podkreślał były więzień Pawiaka Lech Zawłocki. Więzienie zostało zbudowane przez Rosjan w latach 1829-1835 między ulicami Dzielną i Pawią. Obecnie na tym terenie znajduje się Muzeum Więzienia Pawiak, działające jako oddział Muzeum Niepodległości. 21 sierpnia 1944 roku zakończyła się bitwa pod Fale. Znaczącą rolę odegrała w niej polska pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka, wchodząca w skład drugiego korpusu kanadyjskiego.
15: Po kilku godzinach przerywamy się przez obronę niemiecką, uzyskując pełną swobodę manewru,
12: mówił generał Maczek. Zwycięstwo doprowadziło do przełamania obrony niemieckiej w Normandii i wyjścia aliantów na linię Sekwany, a później Renu. Tego dnia, lecz w roku 1955 urodził się muzyk i wokalista Tomasz Lipiński.

0: artysta jest synem graficzki Jadwigi Lipowskiej i satyryka Eryka Lipińskiego. 35 lat temu Łotwa ogłosiła niepodległość od ZSRR. W przeprowadzonym 4 dni wcześniej referendum niepodległościowym 74% Łotyszy odpowiedziało tak. W roku 2005 zmarł fizyk i konstruktor Robert Moog. Stworzył pierwszy syntezator muzyczny, który na przełomie lat 60. i 70. zrewolucjonizował światową muzykę rozrywkową. W roku 1970 otrzymał nagrodę Grammy za całokształt osiągnięć. 5 lat temu odeszła Karolina Kaczorowska z domu Mariam Polska, małżonka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
1: Myśmy mieli rocznicę ślubu 19 lipca. Jesteśmy w teatrze. W czasie przerwy przyjeżdża minister spraw zagranicznych, pan Szkopiak. Zwraca się do niego: panie prezydencie, mąż mojej panie Zygmuncie, ja lubię żarty, ale to już nie przesadzajmy. A on niestety mówi, że pan Sabat umarł i proszę bardzo, my musimy zaprzysiężenie zrobić natychmiast. No i pojechaliśmy na ten zamek, jak myśmy go nazwali, i koło 11 w nocy było zaprzysiężenie.
0: Wspominała okoliczności prezydenckiego zaprzysiężenia swojego męża. Karolina Kaczorowska została odznaczona między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przed rokiem zmarł muzyk i kompozytor Stanisław Sojka. Od początku kariery był związany z Polskim Radiem. Już w latach 70. występował na antenie jako młody solista Filharmonii Śląskiej, a później wielokrotnie prezentował się w radiu jako artysta solowy.

0: Kalendarium historyczne.
1: Jak ten czas szybko leci, to już rok, prawda? Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak to jest ten zestaw kalendaryjny, poranny, sprawdzający, która to rocznica i co też wydarzyło się przed laty. Bardzo dziękujemy. 13,5 minuty po godzinie 6 zaglądamy do gazet.
2: Przegląd prasy.
1: Tak się zastanawiam, czy może nie kupić dzisiejszej Wyborczej, oprawić w ramki i zostawić na jakieś lata przyszłe, bo taki tytuł może wieszczyć zmianę całej ludzkości. Szczepionka na raka. Ogłoszono przełom w medycynie, drodzy Państwo. Firma Moderna i Merck powiadomiły o przełomowych wynikach badań klinicznych nad spersonalizowaną szczepionką na czerniaka. Nowa terapia jest testowana, ale na razie pod kątem walki z jednym, a może w przyszłości z wieloma innymi typami guzów. Kamień milowy w medycynie. Byli to chorzy operacyjni, którzy normalnie się wycina czerniaka. Przechodzili takie operacje, u których powrót raka następował. Teraz ta terapia zmienia absolutnie reguły gry. Znaczy, po naszej stronie wygrywamy jako ludzie. Tradycyjna chemioterapia niszczy zarówno komórki rakowe, jak i te zdrowe. No, to po prostu jest zatruwanie organizmu. Można powiedzieć, że trochę działa na oślep. Tak, strzelamy i co padnie, to padnie, prawda? Stymulujemy w ten sposób układ odpornościowy, no ale straty w organizmie też są spore. Takie spersonalizowane szczepionki działające precyzyjnie uczą organizm pacjenta, jak rozpoznawać i atakować wyłącznie tylko te mutacje, które znajdują się w konkretnym guzie. Czyli badamy człowieka chorego, sprawdzamy, robimy dla niego szczepionkę, podajemy tę szczepionkę i ta szczepionka walczy tylko z guzem, nie z całym organizmem. No genialne, prawda? Przez lata nie udawało się tego zrobić. Teraz jest ten przełom w medycynie. Poczytają Państwo o tym dzisiaj w Wyborczej. Nie chcę tutaj medycznych cytatów, bo nie znam się na tym dokładnie, więc nie chcę niczego przekręcić, ale tak, jest nadzieja. Oby. To dzisiejsza Wyborcza na pierwszej stronie. No, ale jest też o nocnym ataku na Kijów na przykład, wojnie na Ukrainie. Czy to się kiedyś skończy? Oby ta nadzieja tutaj też się pojawiła. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie o tym, że to nie koniec zmian w CIT, bo ogłoszono, że w PIT-ie będzie nowa stawka, ale że CIT pójdzie w górę. Kolejne zmiany w podatku dla firm rząd ma ogłosić jeszcze w tym tygodniu. Wynika tak z ustaleń Rzeczpospolitej. Piszą oni dzisiaj o tym na pierwszej stronie. W tym tygodniu, czyli właściwie dzisiaj, przedsiębiorcy ostrzegają, stawka, podwyżka CIT ograniczy rozwój, inwestycje i innowacje. A o czym mowa? 91,8 miliarda złotych wyniosły w zeszłym roku wpływy z podatku CIT w całym sektorze finansów publicznych. To jest prawie 100 miliardów złotych. Ogromne pieniądze. W sondażu Rzeczpospolitej, który codziennie pojawia się na pierwszej stronie tejże gazety, jest dzisiaj pytanie, czy Bolt i Uber, a właściwie ich kierowcy, powinni być zatrudnieni na etat. No i Państwo odpowiedzi. 36,4% raczej tak. 11% mówi raczej nie. Nie wie 13%, a zdecydowanie

0: zdecydowanie tak, 32,6. Ciekawe, czy było też pytanie, czy w związku z tym, że będą zatrudnieni na etat, będą rosły koszty dostawy? No, to mogłoby być ciekawe. Pytanie, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski, ciągle aktualne, bo służby sprawdzają różnego rodzaju tropy. O tym pisze Rzeczpospolita, ale o tym też dzisiaj pisze, zaraz tu Państwu znajdę, w chyba Super Express, o ile dobrze pamiętam, czy Fakt, któraś z tych gazet, Fakt pisze chyba o tym. Już, przepraszam, tak, znaleźli ślady DNA na liście, który Marcin Romanowski wysłał. Prawdopodobnie, to prawdopodobieństwo jest dużo większe niż jeszcze kilka dni temu. Przebywa w tym Naddniestrzu i Naddniestrzu kontrolowanym przez Rosjan, to tak dodajmy. To czołówka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Skoro już sięgnąłem po Fakt, to w Fakcie na pierwszej stronie zamknęli szpital przez chciwych lekarzy. Szpital w Miastku. Tam w medycy zarabiali ponad 100 tysięcy złotych za miesiąc. Zarabiali, aż placówka ogłosiła upadłość. No bo dyrektor powiedział, koniec pieniędzy, skończyły się, zamykamy. No właśnie, czy tak to powinno wyglądać? O tym dzisiaj Fakt na pierwszej i kolejnych stronach. W środku mają też Państwo o awanturze, o słowa Michała, generała Michała Marciniaka, że polskie miasta nie mają obrony przeciwrakietowej. Minister Kosiniak-Kamysz uspokaja. Systemy są rozmieszczane według wskazań wojska i to nie do końca tak jest, że nie mają. Ja rozumiem, że nie może minister powiedzieć wszystkiego, gdzie jaka obrona, no bo na pewno na wschodzie na to czekają, ale pewnie by się nie doczekali. No i jak zwykle, mam jeszcze chwilkę? Mamy, tak. To zerknijmy na Polską Metropolię Warszawską. Jak zwykle świetna okładka. Urlop zalepiony plastrem. No, plaster na urlopie to akurat się przydaje, prawda? Różne rzeczy się zdarzają, ale tutaj jest o wakacjach mocno podwyższonego ryzyka. Są takie wakacje, które, drodzy Państwo, wcale nie powodują wypoczynku, a raczej stres, a czasem sam pobyt czy powrót zmienia się w koszmar. No bo mamy tak, wybuchy wulkanów, paraliżujące ruch lotniczy, pożary lasów w turystycznych kurortach, wypadki autokarów pełnych ludzi. Czasami wymarzone wakacje nie przebiegają tak, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy to wymarzyli sobie. Bywa, że z powodów od nas niezależnych, ale często też na nasze własne życzenie. Jak reagować w sytuacji, gdzie już tam pojedziemy? No i zdarzają się te wulkany, pożary lasów i tak dalej, i tak dalej. Co robić? To jest taki dobry poradnik. Trochę psychologiczny, trochę taki manual, jak sobie radzić z sytuacją, gdzie, co po kolei. Dzisiejsza Polska Metropolia Warszawska. Polecam serdecznie. Wrócimy do gazet po godzinie 7:00. Tam też jest sporo polityki w Polsce Metropolii Warszawskiej. Ale tak jak mówiłem, po 7:00. Bo teraz zajmiemy się, właśnie wrócimy do tematu po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, bo wracają także pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Mamy specjalne służby do tego, ale, no właśnie, zawsze musi być jakieś ale, prawda? Tak mogą Państwo powiedzieć. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego, bo to jest ta instytucja, która kontroluje i sprawdza autokary, sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego rodzaju pojazdów. Inspektorzy wskazują, że liczba tych kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej, a patrole często odbywały się w nocy. No ktoś powie, no tak, ale przecież ciężarówki, autokary jeżdżą w nocy. No tak, tylko że inspekcji transportu drogowego w nocy pracować nie mogą. Dlaczego? Bo nie są służbą mundurową. Szczegóły zdradzi Maciej Szefer.
1: Dodatkowe nocne kontrole i zwiększenie liczby tradycyjnych patroli jest możliwe, jeśli inspektorów będzie więcej i będą oni mieli możliwość bezpiecznej pracy także w godzinach nocnych, wyjaśnia przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska.
2: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
1: Specjaliści Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców. Inspektorzy nie narzekają na brak zajęć. Ujawnienie niektórych nadużyć, których dopuszczają się kierowcy, wymaga czasu i dokładności, mówi specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Kamil Gromek.
3: Kontrolujemy też dane zapisów z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie nieścisłości, że kierowca mógł wykonywać przewozy albo na cudzej karcie, albo na cudzej wykresówce, dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, także żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych, cudzych kart kierowców i próbując wydłużyć ten swój czas pracy.
1: W skali kraju

0: Na drogach pracuje kilkuset inspektorów, a nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
1: Jesteśmy służbą, aczkolwiek no zatrudnieni jesteśmy w korpusie służby cywilnej, tak więc obowiązują nas na zasady pracy w godzinach pracy urzędników. Niemniej jednak również w dużo mniejszej skali aniżeli za dnia kontrole są też realizowane w nocy. Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
0: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową. To zdaniem związkowców ma pozwolić na jej rozwój, rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli oraz przyciągnięcie do służby nowych pracowników. Dodaje Urszula Cyprowska.
2: I w praktyce dochodzi do takiej sytuacji, w której patrol składający się z dwóch inspektorów wykonuje czynności w nocy, w święta czy w weekendy bez żadnego zaplecza i wsparcia. I tak jak gdzieś tam, no i rzeczywiście jest to problem organizacyjny, to dodatkowo przede wszystkim jest to problem bezpieczeństwa samych inspektorów.
0: To, że prace nad projektem przekształcenia formacji są prowadzone, potwierdza rzecznik głównego inspektora.
1: Prace nad wprowadzeniem takiej ustawy pozwalającej na uznanie nas, inspektorów, jako służbę mundurową są prowadzone.
0: Resort infrastruktury nie informuje jeszcze o konkretnych rozwiązaniach.
3: Tyle Maciej Szefer o tym, że związkowcy z Inspekcji Transportu Drogowego chcieliby, żeby ich służba przekształcona została w służbę mundurową. Zagranica teraz, drodzy Państwo. Teraz, czyli 23 minuty po godzinie 6. Donald Trump znalazł nowy sposób na pokój na Bliskim Wschodzie. I tutaj właściwie można postawić kropkę i już zacząć szukać tych pomysłów. Tym razem to nie są rakiety, a nie negocjacje, ale coś, co Trump jako biznesmen zna bardzo dobrze. Jak przeciwnika nie można pokonać tradycyjnymi metodami, no to może jego biznes metaforycznie na przykład zagłodzić i przejąć. To jest pomysł oryginalny, tak bym się wyraził. Ciekawe, jak ten przeciwnik się na ten temat wypowiada. No to spójrzmy na Bliski Wschód. W Bejrucie jest Tomasz Sajewicz. Witaj, Tomku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
3: Jak ten Iran, który ma być zagłodzony przez Donalda Trumpa, na to reaguje?
4: No, Iran oczywiście twierdzi, że nie ma takiej możliwości, że wszelkie plany i pomysły Donalda Trumpa jak do tej pory się nie sprawdziły, tak i ten nie przyniesie żadnych korzyści Stanom Zjednoczonym, ale jak wiemy, rzeczywiście coś w tym jest, bo dane pokazują wyraźnie, że Iran jest coraz bardziej odcięty od dewiz w związku z tym, że nawet jego własna ropa nie jest w stanie wypłynąć przez cieśninę Ormuz, bo ta nie tylko blokowana jest przez Iran, ale przypomnę, wejścia do cieśniny bronią amerykańskiej marynarki wojennej. I jest coś w tym, że Donald Trump twierdzi, iż ten sposób może przynieść korzyści. Może, o ile oczywiście wszyscy zgodzą się na to, że Iran powinien całkowicie zostać odcięty od takiego międzynarodowego obiegu handlowego. Chyba to będzie zresztą taka pierwsza, ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby któreś z państw miało być tak wykluczone tak sankcjami. Oczywiście mamy Koreę Północną, Kubę wcześniej, ale teraz Iran, zdaje się, że Donald Trump właśnie w tej skali chce przeprowadzić zmasowany gospodarczy atak na Teheran. Szczegóły tego planu poznamy w najbliższy poniedziałek, ale co ciekawe, kluczowym elementem tego planu nie jest chęć Donalda Trumpa, nie są możliwości Stanów Zjednoczonych, ale kluczowym elementem są Chiny. Chińska Republika Ludowa, która jest największym partnerem gospodarczym, jak wiemy, Teheranu. Tam aż 80% produkcji irańskiej ropy trafia. I to wszystko od Pekinu tak naprawdę będzie zależało, bo jeśli Pekin zdecyduje się też te sankcje przynajmniej milcząco wesprzeć, nie kupując niczego od Iranu, to one mają szansę powodzenia, ale może też tak nie być, no bo wiadomo, Pekin i Waszyngton, Trump i Xi Jinping to nie są najlepsi przyjaciele.
3: No, chociaż przy jednym stole czasem zasiadają, zwłaszcza Xi Jinping z Donaldem Trumpem. Spojrzałem na mapę, co też Państwu polecam oczywiście. Jak zajrzymy na cieśninę Ormuz, to z jednej strony mamy oczywiście Iran, który jest objęty sankcjami, a z drugiej strony mamy taki cypelek i ten cypelek należy do Omanu. Donald Trump, niczym Józef Stalin, postawił chyba kubek z kawą, okrąg się narysował i powiedział, to ten cypelek będzie nasz, amerykański. Jak to zostało przyjęte w regionie?
4: No, to nie są to są oczywiście słowa, które nie są brane na poważnie, w tym sensie, że i to też chyba przykro mówić, to pokazuje w ogóle, w jakim świecie żyjemy, kiedy słowa amerykańskiego prezydenta nie są brane na poważnie. Przypomnę,

0: też Państwu, no jest tak, takie wideo słynne, kiedy parlament Grenlandii, tam na, podczas posiedzenia wygłaszane są informacje o tym, co Donald Trump myśli o przejęciu Grenlandii. Tam oczywiście cała sala lokalnej administracji wybucha śmiechem. Tutaj oczywiście sytuacja jest skomplikowana. To miałoby w jakiś sposób zapewnić kontrolę Stanom Zjednoczonym nad, jak wiemy już w tej chwili wszyscy, na własnej skórze newralgicznym przesmykiem, ale na to na państwa Bliskiego Wschodu się nie zgodzą. W związku z tym, że jest optymistyczny dzień dzisiaj, żeby trochę optymizmu do tej rozmowy jednak dorzucić trochę. Proszę Państwa, plaże Omanu są spektakularne. Przepiękne państwo, może nie w tej chwili, jeśli ten konflikt wciąż jest takim właśnie nierozwiązany, ale Oman to jedno z takich piękniejszych państw regionu nieoczywistych, które warto odwiedzić.
1: Bardzo dziękuję. Na wakacje się wybieram we wrześniu, więc może skorzystam. Natomiast ja słyszałem, że Oman z Iranem się po cichu dogadali, że jak się wojna skończy, to już nie będzie darmowego pływania przez cieśninę Ormus i oni sobie tam policzą za ochronę czy za coś i zarobią na tym. To prawda, czy nie?
0: No właśnie i tutaj są, jak to w tych negocjacjach, które oczywiście mają wiele meandrów, ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Do tej pory Oman przekonywał, że przejście przez stronę omańską będzie bezpłatne lub też, i tutaj właśnie pojawiała się tajemnicza formuła, jeśli chodzi o państwa i relacje gospodarcze na tym poziomie, z dobrowolną opłatą. No bo trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek armator, który może zarobić milion dolarów więcej lub milion dolarów mniej, ten milion dolarów dobrowolnie Omanowi odda. Więc takie zapisy i takie informacje pojawiały się o tych negocjacjach, że Oman w ten sposób podchodzi do sprawy, podczas gdy oczywiście Teheran twardo mówi o 5-6% od wartości ładunku. Za tym się prawdopodobnie może kryć ustalenie, które jest na korzyść Omanu i też Teheran chciałby też na Omanie wymusić, żeby ten pobierał opłaty, a jednocześnie miałby być taki unik, jak uniknąć wejścia w bezpośredni konflikt z Amerykanami, ale moim zdaniem ten tak czy siak jest, no, jest nieunikniony, dlatego że Stany Zjednoczone nie zgodzą się na to, żeby jakiekolwiek opłaty były pobierane przez przejście przez cieśninę Ormus, bo to oznaczałoby absolutną porażkę polityki Donalda Trumpa.
1: Czyli przed wojną normalnie wszyscy pływali i nie było żadnego problemu. Mamy wojnę, wystrzelaliśmy się ze wszystkich rakiet, mówię z perspektywy amerykańskiej, a po wojnie będzie płatny przepływ. No warto było walczyć, nie ma co. To prawda. I mamy parę sekund, więc nie zdążymy opowiedzieć o sytuacji panującej w Libanie. Oficjalnie trwa rozejm, a ten rozejm widzisz na miejscu, czy niekoniecznie?
0: Jest spokojnie, ale oczywiście na centrum kraju i Bejrut to nie jest południe, gdzie armia izraelska wciąż dokonuje ataków.
1: Trzymamy rękę na pulsie. Mamy Tomka Sajewicza w Bejrucie właśnie, więc dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Reklamie. Autopromocja.
6: Dziś po 21 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w 100-letniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Decyzja prezydenta o odesłaniu ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego rozczarowała lekarzy. Nowe prawo miało dać oręż do walki z oszustami żerującymi na pacjentach, walczących o zdrowie i życie. Trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu. Tak mówi szczeciński chirurg, onkolog dr Norbert Schramm.
8: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować.
7: Szczególnej ochrony potrzebują pacjenci chorzy na nowotwory. Dla nich najbardziej liczy się czas, mówi Magda Zmysłowska z Polskiej Ligi Walki z Rakiem.
3: To, że pan prezydent nie podpisał ustawy Lex Szarlatan, dla pacjenta oznacza tylko jedno, że pozostają w dalszym ciągu bezbronni, narażeni na fatalne skutki tego,

0: tak zwanego wolnego rynku cudownych terapii.
1: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę ustawodawczą, zmianę kodeksu karnego. To będzie test dla finansów państwa. Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A z negatywną perspektywą. Minister finansów Andrzej Domański mówił w TVP Info, że agencje ratingowe widzą i uwzględniają w prognozach notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa.
2: Jeżeli pan prezydent staje po stronie koncernów paliwowych, chociażby wetując, a właściwie blokując naszą propozycję zmierzającą do tego, aby to koncerny paliwowe poniosły koszty programu CPN, to, że to nie jest dobra decyzja prezydenta. Jest to decyzja, która tak naprawdę uderza w portfele Polaków i agencje ratingowe widzą to, że te działania, no one nie służą Polsce.
1: Decyzja agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. Tej jesieni warto spędzić krótki urlop we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Powód? Dofinansowanie wypoczynku dzięki turystycznemu czekowi. Jednorazowo będzie można otrzymać 300 zł na nocleg w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w rządowym programie. Obejmuje on Warmię, Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Celem akcji jest zachęcenie do odwiedzania wschodniej Polski, ale także finansowe wsparcie branży hotelarskiej, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
3: To pobudzenie gospodarki turystycznej, która się bardzo mocno rozwija i chcemy z tego skorzystać, bo mamy naprawdę serwis najlepszy, jeśli chodzi o kwestie transportu, logistyki, ale też hoteli, najlepszy na świecie.
1: Czek będzie można zrealizować od końca września do końca listopada. A u nas na koniec jeszcze informacja z Meksyku. Tamtejsza marynarka wojenna uratowała dwóch rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi przez 5 dni dryfowali po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Odnaleziono ich około 240 km od wybrzeża, w pobliżu granicy z Gwatemalą. Po zatonięciu łodzi rolę szalupy ratunkowej spełniał niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego, który wcześniej służył rybakom za lodówkę do przechowywania złowionych ryb. Mężczyznom udało się utrzymać na powierzchni przez 5 dni.

0: A ta informacja o lodówce turystycznej była dla wszystkich tych, którzy marudzą, że trzeba ją dźwigać na plażę, no ale potem się przydaje, prawda? No. We Wrocławiu o godzinie 6 było 19 stopni, a w Pile to nie jest jakoś tak bardzo daleko, tylko 10, więc ta różnica 10 stopni między tymi dwoma miastami. Najcieplejszy i najchłodniejszy punkt na mapie. Jak będzie ten piątek wyglądał w zapowiedziach? No pod parasolem, drodzy Państwo. Te parasole przydadzą się dzisiaj w Koszalinie, w Słupsku, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Łodzi, w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie i w Krakowie i w Zakopanem i w Katowicach też i we Wrocławiu może też, ale będzie ciepło. Temperatura od 23 stopni, 22 na to północ Polski. Tam będzie najchłodniej, najcieplej, południe w takim pasie od Zielonej Góry po Rzeszów 25-26 stopni. I 25 minut do 7.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: To jest ten moment, kiedy Rafał Baa mówi dzień dobry.
2: Bardzo dzień dobry mówię.
0: A my ogłaszamy, że będzie sport. Iga Świątek na początek.
2: No tak, no bo to przecież w nocy różnica czasu i właściwie można powiedzieć, że kilka godzin temu Iga Świątek skończyła grać. No bardzo krótki był to mecz, bo 31 minut tylko trwał. Iga jest w półfinale turnieju w Cincinnati, takiego bardzo prestiżowego turnieju, który zbliża nas do US Open. No ale dlaczego taki krótki mecz? Z kim grała i co tam się stało? To wszystko opowie nam teraz Jan Pachlowski. Witam cię, Janku.
3: Sukces Polki w ćwierćfinale rozegrał się w cieniu dramatu jej przeciwniczki rozstawionej dwójką Jeleną Rybakiny ze względu na problemy ze ścięgnem Achillesa. Mecz ten zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Przypominamy Państwu, obie zawodniczki dokładnie tydzień temu zagrały ze sobą w finale w Toronto i wówczas zdecydowanie górą była Polka. To miał być rewanż dla Rybakiny, która chciała rewanżu, a Iga chciała tutaj potwierdzić swoją dominację. I ten mecz rozpoczął się od prowadzenia Polki najpierw 3-0, 4-1 i w szóstym gemie Kazaszka zaczęła utykać. Poprosiła ona wówczas

0: czas o przerwę medyczną. Starano się tutaj jej pomóc. Już zresztą od samego początku tego spotkania na nodze miała tutaj taki mały bandaż i zawodniczka wróciła na kort po tej pomocy fizjoterapeutów, ale nie była w stanie kontynuować gry. Spróbowała raz zaserwować i wówczas skreczowała. Iga Świątek od razu wówczas ruszyła w stronę naszej rywalki, aby ją pocieszyć. Zaraz po tym spotkaniu taki krótki wywiad przeprowadzono z Igą. Mam nadzieję, że Jelena szybko wróci do zdrowia. Wiadomo, że to US Open jest dla nas priorytetowe. Oczywiście turniej w Cincinnati jest również ważny, ale US Open to US Open i Jelena będzie, mam nadzieję, na niego gotowa. Jest bardzo blisko bycia światową liderką rankingu, powiedziała zaraz po meczu Iga Świątek. I drugie pytanie, to już no, trudno było pytać o mecz, który trwał, tak jak Rafał wspomniał, 31 minut. To drugie pytanie dotyczyło, jak Iga się czuje w Cincinnati i co sądzi o swojej znakomitej dyspozycji, bo podkreślamy, to jest naprawdę warte, aby zwrócić na to uwagę. Iga wygrała 10. mecz z rzędu. Posłuchajmy naszej zawodniczki.
1: Czuję, że jestem gotowa na to, aby grać swoje najlepsze mecze. Ostatnie tygodnie dały mi dużo pewności siebie. Jestem szczęśliwa. Jestem w Cincinnati i po prostu dobrze się prezentuję. Cieszę się z tego. Jest fajnie.
0: Za nami ćwierćfinał, a w sobotnim półfinale Iga Świątek zmierzy się z rozstawioną strójką Amerykanką Jessica Pegula.
2: Czyli już niedługo finał i później niedługo również US Open, który nam będzie relacjonował oczywiście Jan Pachlowski. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Cztery polskie zespoły piłkarskie rozgrywały wczoraj mecze kwalifikacji do europejskich pucharów. Najlepiej spisali się nasi reprezentanci w walce o Ligę Europy. Lech Poznań pokonał u siebie FC Tonasz 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. No i trener Jagi Adrian Siemieniec tak opisuje ten mecz.
3: Generalnie, jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, to wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też no, uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżają stąd bardzo rozczarowani, bo mają zero na swoim koncie, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, ale na pewno dzisiaj pokazali, że są zespołem groźnym i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, no to jest dwumecz.
2: Rewanż 27 sierpnia w Gruzji. Tego samego dnia o awans do Ligi Konferencji powalczą Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Zabrzanie wczoraj przegrali z AS Monaco 2-3. Częstochowianie zremisowali z Hajdukiem Split 2-2, mówi pomocnik Rakowa Oskar Repka.
4: Zadowolony jestem na pewno z drużyny. Dużo dobrych, pozytywnych akcji, ale też tracimy tą drugą bramkę trochę niepotrzebnie. Wiadomo, też kontuzje się zdarzyły, ale wyciągamy ten remis. Chciałoby się oczywiście więcej, bo graliśmy w przewadze bodajże pół godziny, ale no, uważam, że to jest dobry remis i na pewno musimy sobie przeanalizować tę grę, co jeszcze przeciwnik ma, jakie słabe strony, bo uważam, że dobrze się przygotowaliśmy do tego meczu. Przeciwnik za dużo nie stworzył, ale pozytywnie podchodzimy do tego i za tydzień to na naszym terenie na pewno przeciwnik będzie miał dużo ciężej i przygotujemy się jeszcze lepiej do tego rewanżu.
2: Rewanże w tych meczach pucharowych, jak mówiłem, 27 sierpnia. A na koniec o kolejnym kontrowersyjnym pomyśle, bo Grzegorz, słyszałeś o tym, że ten Infantino, FIFA mieli zarabiać miliardy dolarów, wyprowadzić Mistrzostwa Świata do zewnętrznej jakiejś spółki, prawda, gdzie biznesmeni by mieć swoje udziały, ale
5: miało
2: to nie
5: się
2: koniec.
5: Nie udać. Miało się nie
2: to
5: udać.
2: Się nie udaje. Infantino, no nie wiadomo, czy będzie wybrany następną kadencję. Okazuje się, że on kilka miesięcy temu miał też inny pomysł i już toczyły się rozmowy. Chciał przeprowadzić mundial dla drużyn do lat 15, który by w Disneylandzie tam się odbywało otwarcie, później mecze byłyby w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. No coś niesamowitego, bo miałoby w tym brać udział 211 drużyn, czyli właściwie wszystkie kraje zrzeszone w FIFA miałyby w tym występować. Oczywiście...
5: Nie by trwał taki mundial?
2: No pewnie dosyć długo. Oczywiście kto nad tym dyskutował? No też biznesmeni z ogromnymi pieniędzmi, którzy mieli na tym zarobić, także ta piłka coraz mniej ważna była chyba dla Infantino, dużo mniej na pewno niż ten niesamowity biznes, na który chciał
5: wiesz,
2: zarobić.
5: Jakby tak popatrzeć na piłkę, ona wprawdzie jest bardziej okrągła niż zero, ale ja mam wrażenie, że taki zer, tak. Te zera przerobiła się w zera na jego koncie, tak.
2: Jeszcze na koniec tylko jeden taki bardzo znany polski trener, nazwiska nie wymówię, bo no, już nie żyje, mówił, że moralność jest zawsze kwestią ilości zer po przecinku i to chyba się sprawdza.
5: Tylko ten przecinek Infantino się czasem przesuwa. Rafał Bała powróci ze sportem za godzinę. Dziękuję bardzo. No to teraz, drodzy Państwo, w naszym poranku powiemy o tym, jak wygląda

0: budowa polskiego systemu obrony powietrznej. Znaczy tyle, ile możemy powiedzieć, bo wiadomo, że wszystkiego zdradzić nie można. Wiemy, że na pewno, że sprzęt zaraz po wyprodukowaniu nie leży w magazynach, tylko od razu trafia na poligon. Tak zapewniają władze wojskowe i władze Ministerstwa Obrony, a one spotkały się pod Płockiem, bo tam rozlokowano elementy chroniące infrastrukturę krytyczną, by podsumować właśnie budowę polskiego systemu obrony powietrznej. Na konferencji był z mikrofonem Piotr Durs.
1: Choć polska armia wciąż czeka na realizację kontraktów zbrojeniowych, dowódcy uspokajają. Nie czekamy z założonymi rękami na docelowy kształt tarczy. Wojsko nieustannie rotuje dostępnymi wyrzutniami, aby osłaniać kluczowe punkty na mapie kraju, między innymi rafinerię w Płocku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że armia natychmiast wdraża do służby każdą nową sztukę sprzętu.
2: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
1: Obecnie jednym z najsilniejszych elementów w arsenale są wyrzutnie Patriot, funkcjonujące w ramach programu Wisła. Żołnierze 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej od miesięcy pełnią dyżury bojowe. Dowódca brygady, pułkownik Mariusz Czeczko, zaznacza, że obsługa korzysta z maksimum możliwości tych maszyn.
3: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
1: Docelowa obrona polskiego nieba ma przypominać szczelnie nałożone na siebie warstwy, radzące sobie zarówno z wolnymi dronami, jak i z szybkimi pociskami balistycznymi. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że to najdroższy w historii projekt modernizacyjny Rzeczpospolitej.
2: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
1: Konieczność tych wydatków dobitnie udowadnia codzienność. Tylko w ostatnich nocach zmasowane ataki Rosji na Ukrainę wymusiły pełną mobilizację polskich sił. Aby szybciej ostrzegać mieszkańców o operacjach naszego lotnictwa, wprowadzono nowy standard powiadomień. Służby apelują, by w przypadku otrzymania alertu RCB zachować spokój i śledzić komunikaty dowództwa operacyjnego.
0: Tyle Piotr Durys o tym, jak Polska zamierza się bronić swojego nieba. No to na to niebo na wschodzie spójrzmy, na Ukrainie. W nocy rosyjskie drony i rakiety zaatakowały obwód charkowski i sumski. To są te najbliżej granicy z Rosją. Na razie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. Dobę wcześniej Rosja atakowała Kijów. Tam 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Z nami Maciej Jastrzębski o poranku. Witaj Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
0: Sukcesów na froncie nie ma, czyli jakby tak znając Rosję i Rosjan i ich sposób walki, to mszczą się atakując miasta, tak?
4: No nie tylko, bo po pierwsze robią to, bo mogą, bo na razie Ukraińcy nie mają możliwości odparcia ich uderzenia w 100%. Po drugie, każdy taki atak to jest testowanie i osłabianie ukraińskiej obrony. No i po trzecie, to również jest próba zastraszenia nas i wprowadzenia chaosu wśród państw natowskich, które bezpośrednio graniczą z Ukrainą bądź znajdują się na naszym zapleczu. Ukraińcy zdają sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znaleźli. Wiedzą, że ich życie zależy od dostaw zachodniego sprzętu i amunicji oraz skuteczności ataków odwetowych na cele w Rosji. I w Kijowie ogłoszono między innymi po tych ostatnich atakach żałobę, ale także zapowiedziano odwet. W specjalnym oświadczeniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot i innych kompleksów obrony powietrznej. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne. Pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Wołodymyr Zełenski, jak już wspominamy, zapowiedział, że odpowiedź na ataki Rosjan będzie sprawiedliwa i dalekosiężna. Ja przyglądałem rosyjskie serwisy internetowe i na razie znalazłem

Znalazłem, że są ogłaszane alarmy w takich regionach m.in. jak Czeczenia, Dagestan, ale także w okolicach Uralu, więc za kilkadziesiąt minut powinniśmy dysponować pełniejszym raportem i być może te dalekosiężne oznaczało wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, że właśnie tam będą uderzały dziś w nocy w

0: podkreśla, że w obecnej sytuacji na froncie dla Rosjan, jak mówi zresztą w rozmowie z Mike'iem Feiginem, ataki na ukraińskie wsie i miasta są jedynym sposobem prowadzenia wojny na wyniszczenie. Te dwie wojny, wojna na linii frontu i wojna rakiet oraz dronów są ze sobą logicznie powiązane. Ani Rosja nie może zrealizować swoich strategicznych celów, ani siły zbrojne Ukrainy nie mogą osiągnąć celu, którym jest rozgromienie przeciwnika i wyzwolenie okupowanych terenów. Taki ślepy zaułek. Ponieważ Rosja nie chce nawet w takiej sytuacji zatrzymać wojny, to rodzi się pytanie, jak oni zamierzają prowadzić wojnę, licząc na zwycięstwo. I oni znaleźli odpowiedź na to pytanie. Będą niszczyć Ukrainę maksymalnie. Brutalnie.
1: Tym maksymalnie żorstkim obrazem.
0: Coraz trudniejsza sytuacja jest dla cywilów i na Ukrainie i w Rosji. Różnica jest taka, że Ukraińcy nie mają wyjścia i pozostaje im jedynie się bronić, a Rosjanie zamiast biernie czekać na kolejne decyzje Władimira Putina mogliby zatrzymać jego machinę śmierci, ale z jakichś sobie tylko znanych powodów tego nie robią. Ja przypomnę, że jutro audycja Prawdziwa Rosja. Porozmawiamy o stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, dlatego że Rosjanie są z jednej strony dość wrogo nastawieni do Stanów Zjednoczonych i to jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, ale z drugiej traktują Stany Zjednoczone jako taki kraj bardzo bliski, kraj, z którym wiele ich łączy i właściwie ja sobie tak, jak przypominam, to guma do rzucia, dżinsy, samochody, sposób życia, wykonywanie różnych piosenek, a jeszcze niektórzy mówią, że i ta Alaska, więc o takich amerykańskich.
2: Podziwiają, ale się nie cieszą.
0: Dzisiaj znalazłem taką krótką informację w państwowych mediach rosyjskich, że Stany Zjednoczone i Rosja idą łeb w łeb na rynkach europejskich, jeśli chodzi o dostawy produktów rybnych. No, doczytam i się dowiem, jak to jest.
2: W tym wyścigu Stany Zjednoczone i Rosja. Rosja zajmuje zaszczytne drugie miejsce. Dziękujemy bardzo. To był Maciej Jastrzębski.
0: Pozdrawiam.
2: A teraz do śmiechu nie będzie zdecydowanie, drodzy Państwo, bo prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazwaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, niestety nie powiedział kiedy. To ma być projekt nowelizacji kodeksu karnego. Koalicja rządząca uważa jednak, że prezydent swoją decyzją na pewno nie stanął w obronie pacjentów. Krzysztof Kuczyński.
3: Zdaniem prezydenta cel ustawy jest słuszny, ale same przepisy zostały przygotowane błędnie. Prezydencki projekt ustawy zdaniem Karola Nawrockiego to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił na konferencji prasowej, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała ustawa.
4: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby i desperacji osób, które chcą po prostu być zdrowe. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
3: Rafał Leśkiewicz dodał, że projekt prezydenta wprowadza nowe rozwiązania do kodeksu karnego.
4: Nowy czyn zabroniony, o którym za chwilę powiem, zdefiniowany w artykule 160a kodeksu karnego, który przewiduje bardzo surowe kary, w tym kary więzienia w przypadku doprowadzenia pacjentów do śmierci, ale bardzo aktywnie też w proces dochodzenia przed prokuraturą, później przed sądem, włącza rzecznika praw pacjentów. I to rozwiązanie jesteśmy przekonani, pan prezydent jest przekonany, że w sposób skuteczny i bardzo bezwzględny wyeliminuje z rynku wszystkich oszustów.
3: Decyzja o odesłaniu tak zwanego Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego rozczarowała jednak lekarzy. Znowelizowane przepisy miały dać oręż do walki z oszustami żerującymi na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Jak mówi szczeciński chirurg-onkolog dr Norbert Szram, trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
5: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. I przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli, do jego tezy. Jeżeli dostaje ofertę, że tu będzie super, tu dostanie kilka tabletek i na pewno wyleczymy, za kilka miesięcy zobaczymy, jak to będzie, w razie czego ponowimy terapię, to wielu ludzi, którzy nie są pewni swojej przyszłości, pewnie chce się skusić na tego typu możliwości i ofertę.
3: Sprawę komentują także politycy. Zdaniem przedstawicieli koalicji rządzącej prezydent stanął po stronie szarlatanów. Uważa po

0: Poseł KO Robert Kropiwnicki.
1: Nie mam pojęcia, dlaczego prezydent zamiast podpisać tę ustawę blokuje jej wejście w życie. No to ewidentnie staje po stronie oszustów i szarlatanów, właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
0: Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że podczas prac sejmowych nad tym projektem PiS wstrzymał się od głosu.
2: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
0: O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta między innymi środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Medycyna alternatywna. To już Bolesław Prus o tym wątku pisał, że można na dwie zdrowaśki do pieca, żeby się wypocić. Nie daje efektów, ale zależy kto w co wierzy. Za 7 minut będzie godzina 7. Po 7 rozmowy polityczne dzisiaj. I tu fanfary powinny być bum, bum, bum, bum, bum, bum. Jedyny niepowtarzalny. Rok Kowalski. Dzień dobry, cześć.
4: Bardzo miło.
3: Jak tam? Zaskoczyła cię to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, czyli takie ukryte weto prezydenta?
4: Przyznam się szczerze, że zaskoczyło, bo jednak nie liczyłem, że nie spodziewałem się, że ta ustawa będzie u prezydenta wywoływała tyle kontrowersji. Poza tym w tym uzasadnieniu pojawiają się też nieprawdziwe informacje, chociażby o tym ziołolecznictwie, które miałoby ucierpieć wskutek tej ustawy. Ta ustawa jasno rozgranicza ziołolecznictwo, to, które znamy z medycyny tradycyjnej, od tego szarlatańskiego ziołolecznictwa, które ma leczyć raka w sposób cudowny i inne choroby. Więc niestety wydaje mi się, i o to też zaraz będę pytać naszego pierwszego politycznego gościa, czyli Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy. Czy to nie jest po prostu takie weto dla weta, to znaczy kontynuacja tej polityki prezydenta, który postanowił utrudniać rządowi pracę, wetując wszystko, co przyjdzie. Jest tutaj jeszcze jeden wątek związany z tym wetem, to znaczy przypomnienie, że prezydent dysponuje także innymi narzędziami niż, znaczy to nie weto, tylko odesłanie do Trybunału w trybie kontroli.
3: Mógł podpisać i odesłać do Trybunału.
4: Albo mógł podpisać i zgłosić na przykład własną nowelizację poszczególnych przepisów. To znaczy, jeśli jeden przepis w ustawie nie pasuje, to nie oznacza, że trzeba ją całą wyrzucać do kosza. Więc te wątki na pewno też się
3: pojawią. Jesteś blisko polityki, żyjesz tą polityką, tak można powiedzieć. A to nie jest trochę tak, że w kancelarii prezydenta dostają te ustawy z Sejmu i oni mówią tak, nieważne co tam jest w środku, czego dotyczy, kogo dotyczy, tylko myślą w ten sposób. Będzie sukces rządu tą ustawą, czy nie będzie? Jak będzie, to weto.
4: Myślę, że to jest podstawowa kalkulacja, dlatego też na przykład nie spodziewałbym się podpisu pod zmianami w prawie podatkowym.
3: To aż
4: też,
3: tak?
4: Myślę, że nie. Zresztą kancelaria prezydenta, przedstawiciele prezydenta już wysyłają sygnały, że jak rząd chciał zmiany podatkowe, to jest prezydencki projekt w Sejmie, który podwyższa drugi próg podatkowy, choć nie wskazuje źródeł finansowania. Myślę, że także to, o czym mówisz, to jest podstawowa kalkulacja. Znaczy chodzi o to, żeby rząd absolutnie nie miał czym się pochwalić w kampanii wyborczej. No tylko oczywiście każda gra polityczna ma swoje granice i tutaj pytanie, dlaczego akurat przy odesłaniu ustawy o Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego na zakładników zostali wzięci ci najbardziej potrzebujący pacjenci, bo z tych usług przecież szarlatanów korzystają najczęściej te osoby, które pogrążone w chorobie nie odnajdują nadziei w tradycyjnej medycynie i dlatego też są tak bardzo podatne na właśnie nieprawdziwe, fałszywe kampanie internetowe.
3: No tak, ale Ruchu, posłuchaj, strona prezydencka, czy kancelaria prezydenta, jak mantrę powtarza, że 10 milionów na nas głosowało i w ogóle te 10 milionów to jakby czują, jakby stali za Belwederem, czy za Pałacem Prezydenckim te 10 milionów. Natomiast tak, jest Lex Szarlatan. Mhm. Były kryptowaluty. Teraz mówisz, że prawdopodobnie nie będzie podpisu pod zmianami, no jednak dającymi 300 zł w kieszeni miesięcznie, ale jednak w skali podatkowej. No to nawet z tych 10 milionów, tak sobie myślę, ktoś powie, no do licha ciężkiego, nie chcę być zakładnikiem, co ten pan robi? No ja ciągle mam przez tego pana problemy, bo ta ustawa nie podpisana, ta ustawa... No nie podoba mi się to.
4: No tak, tylko że...
3: Tam topnieje te 10 milionów?
4: Nie wiem. Tego tutaj sondaże wskazują na równy podział mniej więcej społeczny. To znaczy 45% popiera działania prezydenta Karola Nawrockiego, 45% czy tam 43% ich nie popiera. Natomiast myślę, że to wszystko jest jednak obliczone na kampanię wyborczą. To znaczy na to, żeby wśród swoich wyborców, chociaż i przede wszystkim nie swoich wyborców, prezydent Karol Nawrocki osiągnął taki skutek, że nad kartą wyborczą wyborca sobie pomyśli, po co miałbym głosować na ugrupowania tej koalicji rządzącej, skoro to oznacza kolejne lata no, takiego zastoju. Tak? To chodzi o sprawienie wrażenia buksowania rządu.

0: że cokolwiek rząd nie przyjmie, odbija się od ściany. No i wydaje mi się, że taka taktyka jeszcze bardziej wzmocniona będzie nam towarzyszyła przez najbliższy rok do wyborów parlamentarnych, no tak, bo jej prezydent chyba chciałby mieć aktywny udział w tworzeniu przyszłego rządu.
1: No ale prezydent królem słońca nie jest i też wybory go czekają, wprawdzie za czas jakiś dużo, dużo dłuższy i tak sobie myślę, co on powie. Na sztandarach powie, 389 ustaw, zawetowałem, jestem zadowolony.
0: No i dlatego prezydent stara się od siebie odsunąć tę kalkę, którą przykleja mu Koalicja Obywatelska, czyli wetomatu, mówiąc, że więcej ustaw podpisał niż zawetował. To oczywiście prawda, tylko nie o ilość tu chodzi, a często o jakość. To znaczy prezydent podpisuje ustawy takie bardzo, powiedzmy, porządkujące, organizacyjne, te, które w żaden sposób nie realizują programu rządu. Natomiast wszystkie ustawy, które, może poza ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, ale wszystkie ustawy, które realizują priorytety rządu, są przez prezydenta wetowane z pełną premedytacją.
1: Czyli nawet jak napiszemy dobrą ustawę, to...
0: Piszcie sobie dobrą ustawę, a ja i tak znajdę pretekst.
1: No dobrze. To ciekawa rozmowa polityczna jak zwykle. Roch Kowalski,
0: Sebastian Gajewski już za chwilę.
1: Tak, słyszałem, że z kawą pewnie. 7 minut po 7 to będzie u nas na antenie w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jak wyglądało życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu i na ile różniło się ono od naszych wyobrażeń? Kim były beginki i jak w wiekach średnich wyglądała budowlana samowola? O nie wcale tak mrocznym średniowieczu, kobietach i nie tylko porozmawiamy w najbliższej turbohistorii z Anną Brzezińską, historyczką, mediewistką i pisarką, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Polskie Radio 24, już dziś o 22.05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów. Prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan. Lekarze nie kryją rozczarowania. Kolejni Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do kraju. Dziś zaplanowano nowy transport. Będą też niepokojące prognozy pogody. IMGW ostrzega przed burzami, ulewami i wichurami. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Środowisko medyczne oburzone decyzją prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał, a skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. Nowe prawo miało chronić pacjentów przed oszustami i groźnymi terapiami, ale nie wejdzie w życie. Co na to prawdziwi lekarze, o tym Jolanta Turkowska.
2: Znowelizowane przepisy miały dać oręż do walki z oszustami żerującymi na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Chirurg-onkolog dr Norbert Schramm mówi, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
3: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. I przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli, do jego tezy.
2: Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas podkreśla, że brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia.
4: Będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
2: Prezydent zapowiedział własną propozycję zmian w przepisach.
1: Do tego tematu wrócimy w Polskim Radiu 24 tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Zapytamy także o planowane przez rząd zmiany podatkowe. Dziś nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie budżetu na przyszły rok. W planie finansów zapisane będą nowe progi, które dwa dni temu przedstawił premier. Dwie z pięciu osób

0: rannych w wypadku polskiego autokaru, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają wrócić do kraju. Stan trzech pacjentów wciąż nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych polski kierowca zasnął w czasie jazdy. Został aresztowany na 30 dni. Najpierw zabezpieczenie danych przez śledczych, dopiero potem ich publikacja. Resort cyfryzacji czeka na policję, inaczej nie może uruchomić serwisu bezpieczne-dane.gov.pl. Pod tym adresem każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały skradzione z firmy MyDoctor. Opublikujemy listę najszybciej jak się da, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Na podstawie postanowienia prokuratury policja zabezpiecza te dane, ma je w posiadaniu od firmy, która tymi danymi obracała. Gdy tylko te dane zostaną przekazane przez policję, w ciągu od 6 do 8 godzin zostaną załadowane do bazy bezpieczne-dane.gov.pl.
0: Wyciek dotyczy numerów PESEL i danych medycznych blisko 19 milionów osób. Według służb dziś najważniejsze jest to, że informacje nie pojawiły się w sieci oraz to, że nie są przedmiotem handlu w darkwebie. IMGW ostrzega przed silnymi burzami. Pogoda zacznie się psuć po południu. Alert drugiego, wyższego stopnia obejmuje obszerny pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy. Tam może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością 80 km na godzinę. W prognozie zagrożeń alertów jest dużo więcej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskie, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie.
0: Warto śledzić pogodowe alerty, szczegóły na meteo.imgw.pl. Pomóc może każdy z nas, a w wakacje potrzebne są wszystkie grupy krwi. Od 8.30 do 13.00 przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie przy Alei Niepodległości 77/85 będzie dziś stał specjalny bus. Krew potrzebna jest naszemu koledze, który ucierpiał w wypadku, ale również innym chorym. Procedura nie trwa długo, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia i honorowy krwiodawca.
3: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy.
0: Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. Krew jest najcenniejszym darem. Nie można jej wyprodukować ani niczym zastąpić.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południu, wschodzie i w centrum już dziś pojawią się groźne burze. To w drugiej części dnia, w pierwszej będzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. W centrum 26.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Właśnie, wiedziałem, żeby o czymś pamiętać. Śniadanie. Może być nawet lekkie, drodzy Państwo. A podobno najlepiej właśnie podczas śniadania słucha się radia. No, zależy co, o czym w radiu mówią. O polityce za chwilę będziemy mówić, więc może to śniadanie będzie ciężkie dla Państwa. 21 sierpnia to dziś. Mamy piątek, 233 dzień roku, 14 godzin i 21 minut będzie trwał, a słońce zajdzie w Warszawie. Wczoraj piękny był zachód słońca w stolicy. Śliczny, naprawdę. 10 minut przed godziną 20. Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Pius i Wiktoria. Dla nich wszystkich uśmiechy, radości, cukiereczki, kwiaty do wyboru, do koloru, bo to ich święto dzisiaj, imieniny obchodzą. I mamy Światowy Dzień Optymisty. Optymizm, polityka? No nie wiem, jakoś mi się nie łączą, ale spróbujmy. 7 minut po 7.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, a w naszym studiu już jest Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
7: No chciałbym zacząć optymistycznie, ale rozumiem, że optymizmem nie napawa pana wczorajsza decyzja prezydenta o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów tzw. Lex Szarlatan.
8: No,

0: Ta decyzja pana prezydenta jest złą decyzją i ona rzeczywiście nie napawa optymizmem, a raczej smutkiem z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, od lat w Polsce mierzymy się z problemem praktyk pseudomedycznych i dezinformacji medycznej, to znaczy z tym, że mamy w Polsce naprawdę pokaźną grupę ludzi, którzy oferują alternatywne, niesprawdzone i niestety kompletnie nieskuteczne terapie, także chorób ciężkich, w tym w szczególności chorób onkologicznych, i niestety wprowadzają w błąd pacjentom, sugerując, że to, co im oferują, słyszeliśmy o terapii jedzeniem jabłek, o terapii jakimiś ziołami, o terapii jakimiś posiłkami albo innymi rzeczami, które są kompletnie nieskuteczne i niestety bardzo często prowadzą do śmierci tych osób, bardzo często prowadzą do porzucenia przez nich standardowych, sprawdzonych, opartych na wiedzy naukowej terapii, a w wielu przypadkach, nawet jeśli te terapie nie kończą się śmiercią, i to jest dobra informacja, to prowadzą do przedłużenia leczenia, prowadzą do urazów, do rozstrojów zdrowia. To jest coś, z czym dzisiaj się mierzymy i to jest rzeczywiście ustawa, która ukrócała te praktyki, która wprowadzała po stronie Rzecznika Praw Pacjenta naprawdę dobre, skuteczne instrumenty, łącznie z karami finansowymi, naprawdę potężnymi, po to, żeby ten okrutny rynek nie tyle uregulować, co go po prostu zamknąć. A druga sprawa...
1: Dlaczego prezydent zatrzymał wejście w życie tej ustawy?
0: Pan prezydent nie ma najlepszego otoczenia, nie ma najlepszych doradców i nie ma najlepszych prawników. Wielokrotnie to już widzieliśmy. Widać to było naprawdę bardzo dobrze w przypadku kolejnych wet do ustawy dotyczącej kryptowalut, gdzie pan prezydent nawet w uzasadnieniu swojego weta zajmował się tym, że ta ustawa uderza w interesy nie ludzi, którzy inwestują w kryptowaluty, tylko biznesów, firm, które oferują te usługi w zakresie kryptowalut. No dzisiaj ja uzasadnienia tego rozstrzygnięcia pana prezydenta jeszcze nie czytałem, ono się pewnie pojawi za jakiś czas, no ale dzisiaj pan prezydent z kolei występuje w obronie tych wszystkich szarlatanów, w obronie ludzi, którzy nie leczą, tylko szkodzą, w obronie ludzi, którzy no na chwilę sprzedają marzenia o zdrowiu, a niestety bardzo często sprzedają po prostu śmierć. Ale drugi powód, dla którego, który mnie bardzo martwi, dla którego uważam, że to jest zła informacja, pan prezydent odsyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego, który stracił jakąkolwiek legitymację do działania, ma zerowe zaufanie społeczne, ma zerowy autorytet i słusznie, bo dzisiaj po pierwsze ta instytucja w praktyce nie działa, a po drugie no jest po prostu instrumentem w rękach Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Nawrockiego. Do takiego Trybunału nie powinno odsyłać się żadnych ustaw.
1: To jeszcze jeden argument w tej dyskusji. Prezydent mówił wczoraj, do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
0: No, myślę, że pan prezydent nie przeczytał ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, dlatego że tam te definicje dotyczące praktyk pseudomedycznych, na czym one polegają i co te praktyki mają wywoływać, są dosyć precyzyjne. No, jeśli pan prezydent staje w obronie, jak mówi, zielarzy, osób zajmujących się zdrowym odżywianiem, to wspaniale, ale gdyby przeczytał tę ustawę, to by wiedział, że do tych praktyk pseudomedycznych zalicza się przede wszystkim takie praktyki, które powodują śmierć, rozstrój zdrowia, które temu zdrowiu szkodzą. I ten skutek w postaci tego zaszkodzenia zdrowiu, nawet w postaci śmierci, on jest wprost określony w przepisie prawa. No jeśli pan prezydent mówi, że są tysiące w Polsce zielarzy, osób od medycyny alternatywnej, czy zajmujących się zdrowym odżywianiem i trzeba ich bronić i mówi, że ta ustawa w nie uderza, no to zachęcam do przeczytania tych definicji, no bo mam wrażenie, że pan prezydent raczej nie chciałby bronić ludzi, którzy oferują świadczenia zdrowotne, czy coś, co udaje świadczenie zdrowotne i co potem się kończy czyjąś śmiercią, czy rozstrojem zdrowia. Bądźmy poważni, a pana prezydenta zachęcam do czytania. Przed czytaniem jest wielka przyszłość. Jakby przeczytał tę ustawę, to by nie opowiadał tych rzeczy, które po raz kolejny zasuflowali mu, no, chyba nie najmądrzejsi doradcy.
1: Karol Nawrocki ma zgłosić własne przepisy. To tu.
0: I bardzo dobrze w takim znaczeniu, że odesłanie czegokolwiek do Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj to jest skazanie tej ustawy na to, że ona w życie nie wejdzie, albo w życie wejdzie kiedyś, jeśli Trybunał Konstytucyjny, mam nadzieję, że już inny niż ten Trybunał Święczkowskiego, uznają za zgodną z Konstytucją. Natomiast jak mówią lekarze, to jest ustawa na wczoraj, bo ten okrutny

0: dziwny rynek tych tej pseudomedycyny w Polsce niestety kwitnie i coś trzeba zrobić. My jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę, która jest na korzyść polskich pacjentów, która rozwiązuje ten problem. Zobaczymy, co wyjdzie z Pałacu Prezydenckiego. Niestety doświadczenie mamy takie i jako rząd, i jako parlament, że to, co wychodzi z Pałacu Prezydenckiego, nie jest najlepszej jakości. Niestety jest tak, że te projekty bardzo często nie spełniają po prostu wymogów formalnych z regulaminu Sejmu i marszałek Czarzasty, nawet jakby chciał, to nie może im nadać numeru
1: druku. Może właśnie, bo to także padało wczoraj z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości czy z otoczenia prezydenta, właśnie wspominanie tego, jak wiele ustaw prezydenckich zalega w Sejmie, może to jest zemsta. Polityczna zemsta za to, że nie procedujecie prezydenckich projektów.
0: To jest zemsta na polskich pacjentach, jeśli to jest na kimkolwiek zemsta. I to jest bardzo zła informacja dla wszystkich ludzi, którzy mierzą się z problemami ze zdrowiem. I mam nadzieję, że w ten sposób pan prezydent nie myśli. Nie wiem, czy to jest zemsta polityczna, czy nie. Jeżeli pan prezydent ma potrzebę dokonywać jakichś zemst politycznych, wymierzać te zemsty na rządzie czy na koalicji 15 października, to dobrze, niech to robi, ale bardzo proszę, żeby to się nie odbijało kosztem polskich pacjentów.
1: To żebyśmy nie mieszali wątków, bo wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, że kiedy już Trybunał Konstytucyjny nie będzie Bogdana Święczkowskiego, kiedy i czy dokona tego minister Berek?
0: Dwie rzeczy. Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli wybierze go Sejm. Jest to decyzja, która jest w rękach Sejmu.
1: A wy zagłosujecie za, jako Lewica?
0: Pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach zaczyna się 2 września. Będziemy mieli posiedzenie klubu. Jest przed nami naprawdę duża, istotna dyskusja. W tej chwili zdania w naszym klubie, nie jest to tajemnicą, są podzielone. I ja myślę, że to są dwie rzeczy, które jakoś trzeba będzie wyważyć i my też je będziemy ważyć. To znaczy, z jednej strony jest tak, że przez lata w Trybunale Konstytucyjnym, i nie mówię o tym czasie, który jest dzisiaj, ale mówię o latach 90., kiedy Trybunał Konstytucyjny cieszył się największym autorytetem, zasiadali wspaniali prawnicy, jak prezes Stępień, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, prezes Niemcewicz, wcześniej wiceminister sprawiedliwości, sędzia Jadwiga Skurzewska-Łosiak, wcześniej też wiceminister sprawiedliwości, prezes Janusz Ściński, no wspaniała postać, wielki polski prawnik, też poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Byli politycy w Trybunale Konstytucyjnym i oni swoją służbą, bo podaję nazwiska, które większość z nas zna, jeżeli chociaż trochę interesuje się działalnością Trybunału, część z tych ludzi jest autorytetami, którzy są wciąż czynni w życiu publicznym. No, te biografie pokazują, że tak, można być wcześniej politykiem, a potem można być świetnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Podałem nazwiska prezesów, wiceprezesów Trybunału, których biografie o tym świadczą. Z drugiej strony jednak, te ostatnie lata pokazały, że jest potrzeba, żeby Trybunał Konstytucyjny był niezależny, żeby sędziowie byli niezawiśli i żeby sędziowie nie stanowili przedłużenia formacji politycznych, które je rekomendują. Myśmy jako koalicja 15 października takie zobowiązanie składali, bo taką ustawę o Trybunale Konstytucyjnym wspólnie przygotowywaliśmy, ja zresztą pracowałem nad tą ustawą, pamiętam, to był 2024 rok, zima, takie wieczorne prace w Ministerstwie Sprawiedliwości i takie rozwiązanie przedstawiliśmy. Okej, możesz być ministrem, ale do Trybunału po 4 latach zakończenia tej służby. I to jest ten problem, z którym my się dzisiaj mierzymy.
1: No jakby pan ten problem rozwiązał, jednym zdaniem?
0: Będziemy o tym dyskutować, bo jasno sobie trzeba powiedzieć, Maciej Berek jest świetnym prawnikiem, ja naprawdę spędziłem godziny na współpracy z panem ministrem Berkiem i jest to najwyższej klasy specjalista, najwyższej klasy legislator, świetny prawnik, olbrzymiej wyobraźności.
1: Który z kancelarii premiera ma przejść bezpośrednio do Trybunału.
0: Prawniczej. Z drugiej strony, tak, Maciej Berek jest politykiem, nie ma takiej opowieści, że ktoś jest ministrem konstytucyjnym i odpowiada jeszcze za wdrażanie polityki rządu i nie jest politykiem, tylko jest jakimś urzędnikiem. Urzędnicy to się skończą na stanowisku dyrektora generalnego ministerstwa.
1: To krótkimi pytaniami i krótkimi odpowiedziami. Powinien być wybrany na stanowisko Trybunału, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
0: Ma wszelkie kwalifikacje do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, natomiast jest ministrem, jest politykiem, bywali politycy w Trybunale, musimy się zastanowić, czy jak wyważyć w tym momencie te wartości.
1: Okej, dobra, czyli jeszcze jesteśmy w szpagacie. A drugie pytanie, czy Maciej Berek przywróci normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, jeśli zostałby wybrany?
0: Ja jestem przekonany o tym i to nie jest kwestia, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału, czy nie zostanie. Będą decyzje posłowie podejmować, będziemy to jakoś ważyć, będziemy o tym dyskutować, ale ja jestem głęboko przekonany, że ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których wybraliśmy w ostatnich miesiącach, których będziemy teraz wybierać, to będą ludzie, którzy będą w stanie

0: przywrócić autorytet i zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, to z jednej strony, a z drugiej strony będą po prostu w stanie przywrócić normalne funkcjonowanie Trybunału. Bo ważne jest to, że oprócz tego, że Trybunał jest skrajnie upolityczniony, że jest instrumentem w rękach Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości, to ten Trybunał od czasów Julii Przyłębskiej w zasadzie nie orzeka. Oni załatwiają kilka spraw rocznie. Tam się nic nie dzieje. Ci ludzie biorą ciężkie pieniądze i nic nie robią.
1: Dobrze. Biegniemy dalej z tematami. Czy zaproponowane przez rząd, przez premiera i ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany w podatkach wpisują się w filozofię myślenia lewicy o podatkach?
0: Tak. Kiedy siadaliśmy do stołu, do prac nad tymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, w CIT-ie, w daninie solidarnościowej, to myśmy jako lewica postawili takie dwa warunki. Pierwszy warunek, wszystkie zmiany, które wprowadzamy, mają zwiększyć progresję podatkową, bo my uważamy, że system podatkowy jest sprawiedliwy. Jeżeli jest progresywny, to znaczy ci, którzy zarabiają więcej, płacą więcej, ale nie tylko dlatego, że mamy procent, a jak wiemy, procent od większej kwoty to jest więcej, tylko muszą procentowo płacić więcej. Ci, którzy zarabiają mniej, mają płacić mniej. Te zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w PIT-ie, w taką filozofię się wpisują. I to jest dla nas bardzo ważne. Dodatkowo w tę filozofię wpisują się zapowiadane zmiany w daninie solidarnościowej, czyli w tym takim podatku, który płacą ci najzamożniejsi, te 4% powyżej 1 miliona złotych. Teraz to będzie 5% powyżej 1 miliona złotych. Tak, to są zmiany progresywne, to są zmiany sprawiedliwościowe, które popieramy. Ale postawiliśmy też drugi warunek. Żadna zmiana w podatkach, czy to jest PIT, czy to jest jakikolwiek inny podatek, nie może doprowadzić do tego, że zabraknie pieniędzy w budżecie na aktywną politykę społeczną. Bo dla nas, dla lewicy, to jest najważniejsze. I ten warunek też jest spełniony. Dlatego, że z jednej strony obniżamy podatek PIT, wprowadzamy nowy próg, ale z drugiej strony ci najzamożniejsi, danina solidarnościowa, zapłacą ciut więcej. Po drugie, zmiany w CIT-cie i one są fundamentalne. My przenosimy ciężar finansowania wydatków budżetowych, czy na obronność, czy na politykę społeczną, z barków Polek i Polaków na barki największych firm, które płacą CIT. Bo podwyższamy CIT z 19% do 22%, ale nie dla małych firm, tylko dla tych firm, które mają przychody powyżej 50 milionów euro i dla podatkowych grup kapitałowych. Tutaj jest spodziewane prawie 9 miliardów złotych więcej dla budżetu i to jest ta równowaga, którą możemy zachować. Czyli z jednej strony więcej progresji, więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach Polek i Polaków, ale z drugiej strony pieniędzy nie brakuje.
1: Ale jeszcze nie wspomniał pan o limicie korzystania z tak zwanego ryczałtu, który spada z 8 milionów złotych do około miliona złotych. Mateusz Morawiecki grzmiał wczoraj, że to jest zabijanie polskich firm.
0: Mateusz Morawiecki, czyli Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość, słucham wszystkich wypowiedzi na temat tych zmian podatkowych, dzisiaj stawiają się w roli rzeczników, tych, którzy zarabiają najwięcej, i w roli rzeczników największych firm. I szczerze powiedziawszy, naprawdę mnie nie interesuje, czy firma, która ma 50 milionów euro przychodu, albo czy ktoś, kto zarabia i prowadzi działalność gospodarczą i zarabia na tym ciężkie miliony, to on zapłaci ciut więcej podatku. Zapłaci ciut więcej, dlatego że go stać. Natomiast te dwie formacje, które dzisiaj mówią w interesie tego wielkiego biznesu, w interesie najzamożniejszych, to jest Morawiecki, Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ostatnia
0: kwestia. Wychodzi z Morawieckiego bankier, po prostu.
1: Ostatnia kwestia z mojej strony. Porozmawialiśmy o tym i będziemy rozmawiać o tych zmianach podatkowych, a otoczenie prezydenta już zapowiada, że nie będzie zgody na taką propozycję.
0: Znaczy, trudno prowadzić, my oczywiście sobie z tym świetnie radzimy jako rząd, ale tu widać, jaki jest sens, jaka jest istota polityki prowadzonej przez Pałac Prezydencki. Przed skierowaniem nawet projektu ustawy do rządowego procesu legislacyjnego, gdzie nawet nie wiadomo, w jakim kształcie ona do końca wyjdzie z rządu, bo to jest zawsze praca nad szczegółami, założenia znamy, akceptujemy. Pan prezydent mówi, że zawetuje. No, czy to jest poważne? Nie, to nie jest poważne.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z ramienia Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ministrze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 22 minuty po godzinie 7.
2: Przegląd prasy.
3: Roch Kowalski powróci w rozmowach po godzinie 8, a przypomnę, szybciutko zerknijmy, kto będzie gościem po godzinie 8. Gościem po godzinie 8 będzie Anna Kwiecień, Rozwój Plus. Tak się zawahałem trochę, że Rozwój Plus, bo pani posłanka była przecież w Prawie i Sprawiedliwości. No już nie jest. W gazetach Polska Metropolia Warszawska znalazłem artykuł, czy Karol Nawrocki buduje swój obóz polityczny. Prawica wcale nie musi być tym zainteresowana. No,

wszyscy mówią, że, znaczy wszyscy jak wszyscy, no są takie głosy, że jest prezydent chciałby być nowym takim szefem całej części prawej strony politycznej, ale tutaj dzisiaj dr Tomasz Słupik, cytowany przez Polska Metropolia Warszawska, mówi tak: Konfederacja nie chce żadnego patronatu politycznego od Karola Nawrockiego. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak grają o dość wysoką stawkę i im patronat Karola Nawrockiego do niczego tak naprawdę nie jest potrzebny. Narracja Konfederacji jest taka, że PiS i PO to jedno zło, dla nich nie ma różnicy, dla części młodych ludzi ich wyborców to dziadersi. Więc obowiązuje narracja równego dystansu i klasycznego populizmu. To znaczy, że wszyscy już byli, wszyscy źle rządzą, zadłużają kraj, a tylko Konfederacja jeszcze nie rządziła. Oni dzisiaj trafiają na podatny grunt, mówi dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Tu rozmowa z panem doktorem do przeczytania. No i mówi się, że Karol Nawrocki ma być patronem tego paktu senackiego, prawicowego paktu senackiego, że do Senatu prawica może pójść razem. Pan sobie wyobraża ludzi PiSu, Morawieckiego i Brauna na wspólnych listach wyborczych? No i pan doktor odpowiada tak. Na tę chwilę sobie tego nie wyobrażam, ale mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Krzysztof Bosak, który moim zdaniem jest bardziej doświadczonym graczem politycznym od Mentzena, wyraźnie sygnalizuje, że Konfederacja nie chce żadnego patronatu Nawrockiego. Oni wspominają o pakcie senackim, twierdzą, że to rozsądne rozwiązanie, ale nie chcą żadnego patronatu. Mówią, umówimy się co do okręgów wyborczych, ale na tym koniec. No to tak może wyglądać z perspektywy Konfederacji budowa przez prezydenta swojego obozu politycznego. O tym dzisiaj więcej znajdą państwo w Polsce Metropolii Warszawskiej. Wyborczej na pierwszej stronie szczepionka na raka. Podobno już jest, już za chwilę będzie. Ogłoszono przełom w medycynie. Firmy Moderna i Merck powiadomiły o przełomowych badaniach klinicznych nad spersonalizowaną szczepionką na czerniaka. Nowa terapia jest testowana pod kątem walki z wieloma innymi typami guzów. Gdyby się udało, no to przełom jest ogromny. Bardzo, bardzo, bardzo duży. Poza tym wyborcze jeszcze o Lex Szarlatan, która idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Jest też o tym, że PIP wypowiada się o kontrolach tych, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą, a dotyczy to głównie informatyków. PIP o kontrolach B2B, bo cała branża IT czekała na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B, czyli business to business, no, czyli firma zawierająca umowę z jednoosobową działalnością gospodarczą, z inną firmą, wśród informatyków, programistów czy testerów i właśnie się doczekała to przełomowe stanowisko. Jakie jest to stanowisko? To już odsyłam państwo. Jeśli są informatykami, to pewnie wiedzą. Jak nie, to mogą poczytać. Albo może ten wątek państwa interesuje. To jest czwarta i piąta strona dzisiejszej wyborczej. W Rzeczpospolitej z kolei zapowiadany nie koniec zmian w CIT-cie, bo państwo wiedzą z naszej anteny z Polskim Radiu 24 o tym mówiliśmy, że nowe stawki, nowe progi PIT-u, czyli 12, 24 i 32 i za tym ma iść także wzrost CIT-u i ten wzrost CIT-u bardzo niepokoi przedsiębiorców. Oni ostrzegają, że ta podwyżka CIT-u ograniczy rozwój, inwestycje i innowacje, a mówimy o sporych pieniądzach, bo w zeszłym roku, w roku 2025 wpływy z podatku CIT w całym sektorze finansów publicznych to było 92 miliardy złotych. No teraz ma być ich więcej, no tylko czy to nie będzie takie zażynanie kury znoszącej złote jajka, no bo skoro na razie te 92 miliardy jest odprowadzane i te firmy sobie dają radę, no może odprowadzą 95 jeszcze, ale więcej to może być kłopot. DNA na liście z Tyraspola to jeszcze nie jest dowód. Służby wciąż nie mają koronnego dowodu, że Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Tyraspolu, to jest Naddniestrze, czyli część Mołdawii, ale taka będąca pod wpływem Rosji. Skłaniają się do wersji służby, że to operacja mylenia tropów. Sercanie zaprzeczają, że pomogli ukryć się byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w parafii w Naddniestrzu, ponieważ Sercanie mają tych parafii w Naddniestrzu kilka. I jeden z polityków, Roman Giertych, dokładnie wskazywał, że tam może ukrywać się Marcin Romanowski. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej państwo przeczytają na piątej stronie. Mamy też oczywiście Fakt i Super Ekspres w fakcie o zamknięciu szpitala. Szpital w Miastku. Tam medycy zarabiali godnie, bardzo godnie nawet powiedział, ponad 100 tysięcy za miesiąc. No i placówka tak płaciła, że aż upadła, że nie ma pieniędzy. Zamknęli szpital przez chciwych lekarzy. Taki tytuł znajdą państwo dzisiaj w fakcie. Rozwiniecie tego oczywiście wewnątrz numeru. Wewnątrz numeru też jest o śladach DNA na liście z Tyraspola. I mamy jeszcze artykuł o tym,

0: że podatnik nie będzie skakał z radości, bo ekspert ocenił tę nową reformę progów podatkowych. Ile tutaj zyskają ci, którzy zarabiają, no nie wiem, 15 tysięcy, jak państwo zarabiają miesięcznie brutto, to w portfelu zostanie 300 zł miesięcznie, to jest 3600 rocznie. No ktoś powie, lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Zawsze tak można do tego podejść, no ale szału nie ma jakiegoś wielkiego, 300 zł miesięcznie, no. Lepiej mieć niż nie mieć. Nie mówię, że nie chciał, ale to tak jakoś, prawda? 300 zł w podatkach. Właśnie, jest jeszcze ciekawostka w Super Expressie. I zastanawiam się, czy to nie jest polityczny balon próbny. Mamy chwilę? No już musimy kończyć. To tylko przeczytam tytuł, a państwo sobie albo dopowiedzą, albo doczytają. Sobkowiak-Czarnecka na premiera. To dobry pomysł? Kobieta premierem w Polsce?
1: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek pilna informacja z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny, a celem byli czołowi polscy politycy. Mundurowi nie zdradzają, o kogo chodziło. Niedoszłego zamachowca namierzono na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Mężczyzna został już zatrzymany i usłyszał zarzuty. Szczegóły w informacjach o 8.00. Zamiast podpisu odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zrobił prezydent Karol Nawrocki z ustawą Lex Szarlatan. Nowe prawo miało chronić pacjentów przed oszustami i groźnymi terapiami. To zła decyzja, mówił Polskiemu Radiu 24 wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
12: Ustawa ukrócała te praktyki, która wprowadzała po stronie Rzecznika Praw Pacjenta naprawdę dobre, skuteczne instrumenty, łącznie z karami finansowymi, naprawdę potężnymi, po to, żeby ten okrutny rynek nie tyle uregulować, co go po prostu zamknąć.
11: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę ustawodawczą. W kodeksie karnym ma pojawić się nowe przestępstwo – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Gwałtowne burze na południu Polski. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. To najnowsze dane. Najczęściej usuwali skutki wichur, informuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
13: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
11: Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami. Najgroźniejsze będą w nocy i jutro. Zagrzmi na południu, wschodzie i w centrum. Przebywa martwych ryb w kanale Gliwickim. Wyłowiono już ponad

0: ponad 2 tony. Powodem jest rozprzestrzenianie toksycznej złotej algi w sekcji 6 kanału. Sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla rzeki Odry, zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik.
1: Badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić.
0: W 6 sekcji kanału Gliwickiego obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody i połowu ryb.

0: No rześki ten poranek. Od 12 stopni w Pile to najchłodniejsze miejsce, do 20 we Wrocławiu. To najcieplejsze, tak notowania mamy dla godziny 7. Jak to będzie wyglądać później? Raczej ten weekend upłynie pod znakiem parasola niż okularów przeciwsłonecznych, chociaż będzie ciepło. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże padać będzie prawie, może padać prawie wszędzie, z wyjątkiem Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego i Warmii i Mazur. Najwięcej opadów synoptycy przewidują, chociaż nie zawsze musi się to sprawdzać. W południowej Polsce tam też będzie najcieplej, 25 do 26 stopni. Sprawdziłem też prognozę na sobotę i tutaj burze będą pojawiać się w centralnej i w północnej Polsce. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, 19 stopni, najcieplej na południu, ale to temperatura 22-23, więc nieco chłodniej niż dzisiaj. W niedzielę za to jeszcze szybciutko zerknijmy, burze na całym wybrzeżu, 16-18 stopni, 19 w Gdańsku, będzie w centralnej Polsce 18, a na południu 23 stopnie. A teraz 26, ale minut do godziny 8. Sport. I Rafał Bała się pojawił ponownie.
1: Tak, i tym razem nie od tenisa, ale od piłki nożnej zaczniemy, bo to, co się wczoraj wydarzyło z polskimi drużynami.
0: 7-0!
1: To Lech, Jagiellonia 4-0. I inne zespoły też przestrzelały.
0: Rozkręcili się.
1: Cztery mecze mieliśmy polskich drużyn, w których polskie te ekipy zdobyły 15 bramek. Także naprawdę niesamowite.
0: Ale nie mogą tak w reprezentacji grać, nie?
1: No, mogliby, ale to w większości strzelali jednak zagraniczni piłkarze grający w polskich drużynach. Tak tu mamy, że jest
0: ich ściągany. Powołajmy ich.
1: No ale skoro strzelają, to znaczy, że coraz wyższa jakość tych ściąganych zawodników. No tylko gdzie są Polacy? Za granicą oczywiście. Tak to w futbolu jest, ale nie tylko, bo w koszykówce podobnie. Tylko jedna z tych czterech drużyn poniosła porażkę. W sumie wszystkie zdobyły aż 15 bramek, jak powiedziałem. No, o szczegółach teraz Filip Jastrzębski.
2: Lech i Jagiellonia w walce o ligową fazę Ligi Europy. No i imponujące wyniki polskich drużyn, to trzeba przyznać. Chyba mało kto spodziewał się, że Lech Poznań, który oczywiście jest rozpędzony, jest w wysokiej formie, no ale jednak rozbicie mistrza Szwajcarii 7-0 w pierwszym spotkaniu u siebie, no to jest wynik, który z pewnością przejdzie do historii, wynik, którego raczej nikt się nie spodziewał. Do przerwy 5-0. Dwa gole Walemarka po jednym trafieniu, Sajad Manesz, Skrzypczak i Murawski, po przerwie jeszcze Hakans i Gumny. A przecież jeśli chodzi o Lecha Poznań, pojawiały się takie pytania, jak Kolejosz poradzi sobie bez napastników, ponieważ nie ma kontuzjowanego Michaela Iszaka, nie ma także Aniero, który musiał załatwiać sprawy wizowe. Ostatecznie okazało się, że napastnik niepotrzebny, bo Lech potrafi rozbić mistrza Szwajcarii w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Wielkie brawa, oby tak dalej, i szkoda tylko, że Lech nie mógł tej pełni swoich możliwości zaprezentować w kluczowej fazie eliminacji Ligi Mistrzów. No ale na to jeszcze musimy poczekać. Jagiellonia Białystok bardzo dobrze poradziła sobie z Iberią Tbilisi, znaną przez ostatnie lata jako Saburtalo Tbilisi. Dwa gole w pierwszej połowie spotkania, dwa trafienia w drugiej połowie spotkania, 4-0. Okazałe zwycięstwo drużyny trenera Adriana Siemieńca, która jednak nie zaczęła tego meczu najlepiej, ale jak już znalazła swój rytm, to po prostu rywala rozbiła. Bardziej skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o dwóch naszych przedstawicieli w kwalifikacjach do Conference League. Trzeba pochwalić Raków Częstochowa, ponieważ drużyna spod Jasnej Góry walczyła zaciekle w Splicie o korzystny wynik w meczu z Hajdukiem, mimo że przegrywała, i to dwukrotnie ostatecznie po golu w samej końcówce strzelonym przez Diaby Fadigę wywalczyła ten upragniony remis. Szkoda tylko, że Raków, grając w przewadze liczebnej od 55 minuty, nie potrafił zrobić czegoś więcej w drugiej połowie spotkania, ale taki remis na wyjeździe to jest korzystny wynik i myślę, że drużyna trenera Dawida Kroczka może

0: myśleć śmiało o awansie do ligowej fazy Conference League przed tym rewanżem u siebie. W najtrudniejszym położeniu Górnik Zabrze, bo nie dość, że rywal niezwykle wymagający, uznana europejska marka AS Monaco, no to jeszcze wynik niekorzystny. 2-3 w pierwszym spotkaniu Zabrzanie przegrali u siebie, ale trzeba przyznać, że dzielnie walczyli, nie poddali się, nie dopuścili do sytuacji, w której Monaco byłoby już na wygranej pozycji po pierwszym spotkaniu. Cały czas jednak Górnik trzymał kontakt, przegrywał 0-2, później także 1-3, ostatecznie 2-3 skończyło się to spotkanie. Gole dla Górnika strzelali Prekop i Liset, dzięki czemu podopieczni trenera Michała Gaszparika wciąż jakieś szanse w rewanżu w Monaco mają i wcale to nie jest tak, że ten awans brzmi niemożliwie. Myślę, że Górnik jest w stanie powalczyć, a zatem to był bardzo owocny, udany wieczór, udany czwartek dla polskich drużyn. Wszystko rozstrzygnie się za 6 dni. W przyszły czwartek wówczas dowiemy się, kto zagra w Lidze Europy, kto zagra w Conference League i ilu będziemy mieć przedstawicieli w europejskich pucharach.
1: Czekamy więc na te rewanże. Czekamy też na kolejne mecz Ligi Świątek w Cincinnati. Polka pół godziny przebywała na korcie w ćwierćfinale. Po kontuzji doznała jej rywalka Jelena Rybakina. O finał Świątek zagra z Amerykanką Jessica Pegolą, z którą dotychczas głównie wygrywała. Szwed Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tryce w Lozannie. Drugie miejsce zajął Grek Emanuel Claralis. Trzeci był Australijczyk Curtis Marshall. No i wysoko skoczył Duplantis, była 6:21. Dzisiaj dalsza część meetingu w Lozannie, m.in. z Piją Skrzyszowską. A w Polsce tyczka na molo, tam wiało mocno, ale 5:90 skoczył Katarczyk Abdel Salam. Nasz najlepszy Filip Kępski, szóste miejsce, skoczył 5:35. Abdel Salam o 9 cm poprawił dotychczasowy rekord zawodów należący od 2018 roku do Pawła Wojciechowskiego. Mistrz świata z 2011 roku nie miał mu jednak tego za złe.
2: Mnie cieszą po prostu wysokie skoki, a szczególnie w erze tak wysokiego skakania oglądanie 5:90 no jest czymś, co się tutaj nie zdarzyło przez 39 edycji. Także mogliśmy nacieszyć oko kunsztem w wykonaniu Katarczyka. Widać, że ma potencjał, że to jest tylko droga ku 6 metrom, bo naprawdę robi to dobrze. Ma polskiego trenera, co też jest taką tutaj naszą aspektem polskim, mocnym, także cieszy nas to bardzo i czekamy na to, żeby z Sopotu przeniósł się na podium Mistrzostw Świata.
1: No i czekamy przede wszystkim na wysokie skoki polskich tyczkarzy. Kiedyś to było nawet 6 metrów, przecież Piotr Lisek skoczył. Na koniec ciekawostka piłkarska z Niemiec. No i okazuje się, że niemieccy kibice piłkarscy zamierzają protestować w meczach pucharów Niemiec, dlatego, że nie podoba im się system VAR. 9 lat temu, pamiętasz, Grzegorz, wprowadzono ten system VAR. No i co się okazało, że mecze średnio przedłużyły się o jakieś 3-4 minuty. Wszystko się przecież w sporcie skraca, tutaj dynamika i tak dalej, a te powtórki, no i ta niepewność sędziów dotycząca tych właśnie różnych sytuacji, okazuje się, że wydłuża mecze. Też ta dynamika jest zawieszona. No dlaczego Amerykanie mają, sceptycznie podchodzą do piłki nożnej? No bo jeśli się to wydłuża jeszcze, a oni, wiesz, dynamicznie, przecież koszykówka, prawda, czy futbol amerykański. No tak, ale to w tych powtórkach warto raczej. No i poza tym są to kontrowersje, kibice też to wszystko widzą na tych monitorach. To się wszystko rozwleka, no i teraz niemieccy kibice postanowili zaprotestować i chcą, żeby w ogóle znieść system VAR. Ciekawe, czy...
3: No to byłoby ciekawe.
1: W ogóle...
3: Ile tam, mówiłeś, Duplantis skoczył? 6:21
1: teraz.
3: No, może pamiętam, aż sprawdziłem. Sierhiej Bubka, państwo pamiętają pewnie.
1: Tyle razy bił rekord świata.
3: Tak, tak, ale pamiętam, jaki to był wielki szał. To był 88 rok, jak on skoczył 6 metrów i 6 centymetrów. Jezu, ale to było 6:06.
1: Nikt tego nie poprawi
3: w ogóle. A teraz 6:20, no.
1: Ale 6:31 już ma rekord świata, także czekamy.
3: Sky is the limit. Tak, dokładnie. Rafał Bała o sporcie. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
3: Za 19 minut będzie godzina 8, to jest poranek w Polskim Radiu 24. Muszę teraz usiąść bardziej dostojnie, poprawić, bo będzie temat królewski. Pamiętają państwo te królewskie śluby w Wielkiej Brytanii i te hasła dziewczyn, które z jednej strony się cieszyły, a z drugiej strony płakały, bo miały na banerach napisane Marry me Harry, czyli wyjdź za mnie. No ale wybrał Meghan, trochę się nie dziwię, i wyjechali. Wyjechali do Stanów Zjednoczonych, pokłócili się z królową i jakoś to tak wszystko się nieładnie zakończyło. No właśnie nie zakończyło, bo w tym momencie Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii. Złośliwi mówią, że wracają dlatego, że brytyjskie szkolnictwo jest lepsze niż amerykańskie i trzeba było dzieci do szkoły posłać. Sprawdzimy, czy faktycznie tych złośliwych jest dużo. Anna Rączkowska z nami na linii. Dzień dobry, halo Londyn.
4: Dzień dobry i good morning.
3: Good morning, good morning. No to jak, Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii od

0: Od razu brytyjska prasa stwierdziła, że a może się pogodzą, może się nie pogodzą? Jakie to przyjęcie ich powrotu jest na wyspach?
1: O, Harremu i Meghan przede wszystkim udało się zaskoczyć wszystkich, to na pewno, ale powiem uczciwie, nikt tutaj nie skacze z radości. Brytyjczycy raczej unoszą brwi do góry ze zdumienia i zadają pytanie, dlaczego Sussexowie wracają właśnie teraz. Zresztą o tym braku euforii Brytyjczyków w związku z powrotem na wyspy Harrego i Meghan świadczą najnowsze sondaże. Wynika z nich na przykład, że powrót pary popiera zaledwie 21% badanych, przeciwnych jest 33%, a prawie połowa nie potrafi albo nie chce zająć stanowiska. Wielu Brytyjczyków jest tą historią zwyczajnie zmęczonych, ale nie media, bo Harry to przecież młodszy syn miłościwie panującego króla Karola III. Każdy jego krok gwarantuje okładki i kliknięcia. Teraz najważniejszym tematem Wielkiej Brytanii jest to, gdzie zamieszkają Sussexowie, no bo w żadnej z królewskich rezydencji, to wiadomo, lokalizacja nowego domu pozostaje tajemnicą, ale media wymieniają przede wszystkim taki region bardzo przepiękny, z najpiękniejszymi wioseczkami angielskimi, nazywa się Cotswolds, oraz okolice posiadłości Althorp w środkowej Anglii, to właśnie tam dorastała księżna Diana i tam została pochowana. Więc jeśli Harry zamieszka w tych okolicach, znajdzie się bliżej rodziny swojej matki. W Althorp mieszka jej brat Charles Spencer. Harry utrzymuje bardzo dobre kontakty z wujem i podczas ostatniej wizyty w lipcu zatrzymał się u niego razem z Meghan i dziećmi. W sąsiednich regionach całkiem blisko, gdzieś mniej więcej pół godziny jazdy samochodem, w Anglii mieszkają również dwie siostry księżnej Diany, czyli ciotki Harry'ego. Książę szuka więc być może nie tylko nowego domu, nie tylko pogodzenia się z księciem Karolem, ale także bliskości rodziny swojej matki, tak się przynajmniej mówi na wyspach. Nieoficjalnie mówi się też, że powrót Sussexów do Wielkiej Brytanii może być powodowany tym, że Meghan chce wrócić do aktorstwa. Jest ponoć o krok od podpisania kontraktu na udział w projekcie aktorskim realizowanym na wyspach. Oczywiście na razie nie wiadomo jednak, o jaką produkcję chodzi, a przedstawiciele księżnej nie potwierdzili tych doniesień. Najwięcej emocji też wzbudza kwestia bezpieczeństwa. Kto zapłaci za ochronę Harry'ego, Meghan i ich dzieci? Prywatni ochroniarze w Wielkiej Brytanii nie mogą nosić broni, to znaczy ochroniarze Harry'ego i Meghan nie mogą nosić broni. Dlatego para potrzebowałaby wsparcia państwa. Koszt takiej operacji to kilka milionów funtów, a takiego rachunku nikt nie chce zapłacić. Pozostaje jeszcze pytanie o rodzinne pojednanie, o którym wspominałeś. Król Karol oczywiście oficjalnie cieszy się, że będzie częściej widywał syna i wnuki. Znacznie trudniej wygląda sytuacja z Williamem. Bracia nadal są skłóceni. Podczas ostatniej wizyty Harry'ego i Meghan nawet się nie spotkali. Pałac zresztą od razu wyznacza jednak takie wyraźne granice. Jak informuje dziennik The Times, król dał do zrozumienia, że Harry nie stanie się teraz jego priorytetem. Najważniejsi pozostają książę William, Kate, jego dzieci i przyszłość monarchii. Więc krótko mówiąc, Karol otwiera drzwi przed synem i wnukami, rodzinne drzwi, ale drzwi do królewskiej firmy pozostają zamknięte. No i wygląda na to, że te serca Brytyjczyków na razie dla Harry'ego też są trochę zamknięte.
0: A czy plotkarskie gazety już wracają do tego, że być może król Karol nie jest ojcem? Czy ten temat...
1: Wracają oczywiście, ale to są takie gazety, do których ladies i gentlemani nie zaglądają na co dzień.
0: No tak, w końcu royals, mówimy o królewskiej rodzinie. Anna Rączkowska, prosto z Londynu. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję i bye bye.
0: No to było o pieniądzach królewskich, teraz będzie o naszych pieniądzach, drodzy państwo, bo rząd zajmie się dzisiaj projektem budżetu na przyszły rok. To jest posiedzenie robocze, dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. kwestie zmiany progów podatkowych, które dwa dni temu zaprezentował rząd. Policzyli i podobno wszystko się zgadza. Sprawdziła to Dagmara Kędzior.
2: To jeden z najważniejszych dokumentów, którymi corocznie zajmuje się rząd. To w nim zawarte są m.in. informacje o deficycie państwa, ale też o tym, które obietnice wyborcze zamierza zrealizować Rada Ministrów. Bo przed nami rok wyborów parlamentarnych. Na razie wiadomo, że w projekcie zostaną zawarte informacje o zmianach progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT, potem przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy będzie nowa 24% stawka, a powyżej tej kwoty będzie obowiązywała już 32% stawka. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany mają być rekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
3: Przygotowaliśmy projekt, jeśli chodzi o progi podatkowe, o CIT, o ryczałt, który z jednej strony zdejmuje trochę ciężaru z klasy średniej i wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe, i równocześnie jest programem zrównoważonym. nie powiększamy deficytu dzięki temu projektowi.

0: właśnie zrównoważy te 10 miliardów złotych kosztów związanych z niższymi, z niższym podatkiem PIT.
1: Te zmiany skrytykowała opozycja. Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, stwierdził, że te propozycje to, cytuję, cios w splot społeczny polskiego biznesu. Najmocniej skrytykował zmianę ograniczenia rozliczenia ryczałtowego, która w jego ocenie oznacza spadek przychodów tych firm. Sceptycznie propozycję przyjął też poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, który podkreślał, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
2: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: Projekt budżetu powinien zostać opublikowany do końca przyszłego tygodnia, a jednym z najważniejszych wyzwań dla rządu pozostaje rosnący deficyt państwa. Według ministra finansów jest on niższy niż w krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu wymusza na rządzie wprowadzenie ograniczeń. I według niektórych ekonomistów na razie nic nie zapowiada tego, by deficyt zmalał w najnowszym projekcie.
3: Tyle na Mara Kędzior o podatkach, a o pieniądzach będzie już teraz więcej. Bo Justyna Golonko w studiu.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: O dużych pieniądzach będzie teraz.
3: Tak?
5: Tak.
3: Ale będzie... najpierw ratingi, tak?
5: Tak?
3: Czy pieniądze?
5: Tak, ale od tych właśnie ratingów pieniądze zależą bardzo też, nie? Od tej wiarygodności kredytowej.
3: A kto te ratingi wystawia?
5: Już mówię, dzisiaj agencja ratingowa Fitch dokona tej nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. No i tak, dziś ona znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. No i co ważne, zdaniem ekonomistów agencja Fitch najprawdopodobniej oczywiście my się o tym dowiemy, będziemy Państwa informować, ale nie zmieni tej oceny wiarygodności.
3: Czyli
5: ani w górę, ani w dół, a to oznacza, że na rynkach będzie spokojnie w poniedziałek, bo zawsze rynki na to reagują, dlatego też my poznamy tą wycenę ratingową zawsze już po giełdach, tak żeby ta giełda dzisiaj nie reagowała.
3: Tak,
5: także
3: szaleńczo.
5: Szaleńczo. Rynki i analitycy czekają na szczegóły przyszłorocznego budżetu oraz rządowy plan walki z zadłużeniem. Tak, wieczorem będzie ta publikacja. My dzisiaj porozmawiamy po 12.30 w naszym magazynie gospodarczym o tym, czym są te ratingi, dlaczego są takie ważne dla nas wszystkich i dla naszej gospodarki. O tym będzie. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę. No i tych kontroli jest coraz więcej. Od ponad miesiąca trwają kontrole i ona przeprowadziła ponad 110 kontroli dotyczących przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. No i mamy te pierwsze takie decyzje, a właściwie to nie są decyzje, bo to są polecenia, to są takie łagodne jeszcze wydarzenia. Wydano 120... Tak, troszkę tak, tak, tak. 120 poleceń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Twardych decyzji jeszcze nie ma, jak mówią eksperci, ale te nowe uprawnienia PIP to duża i bardzo potrzebna zmiana. Dobrze, że to się dzieje. Tak mówi Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
6: Inspekcja pracy jest w takim okresie dużej próby, czyli takiego okresu, w którym sama bada nasz polski rynek po wprowadzeniu w życie nowych instrumentów, które inspekcja dostała od ustawodawcy w tak zwanym prezencie. Na razie to jest okres czysto wakacyjny, więc myślę sobie, że te liczby jeszcze może nie są adekwatne, no ale one już mówią, że zainteresowanie tymi zamianami jest. Pewnie dalej się to będzie rozstrzygać już w okresie pourlopowym, kiedy zobaczymy w ogóle, jaki to procent generalnie tego problemu dotyczy polskiego rynku pracy.
5: A my oczywiście do tego tematu będziemy wracać, a jeszcze jest taka ciekawostka, bo inspekcja wskazuje też na bardzo pozytywne efekty tej reformy. Pracodawcy coraz częściej dobrowolnie zmieniają nieprawidłowo wybrane umowy cywilnoprawne na umowę o pracę bez konieczności stosowania środków prawnych przez inspektorów. Po prostu pewnie pojawia się taka obawa, że ci inspektorzy mogą się pojawić, no i wtedy będzie wymuszona zamiana. Na razie robią to sami z siebie i bardzo dobrze.
4: Saldo.
5: A teraz będzie o tym, że się chcemy przeprowadzić na wieś.
3: Moglibyśmy wyjechać na wieś, bo
5: dokładnie,
3: taka piosenka, tak?
5: Ja sobie nawet podsłuchałam dzisiaj na tej piosenki. Z 80-tych lat to była piosenka.
3: Tak.
5: Tak. 33% mieszkańców miast wojewódzkich rozważa wyprowadzkę na wieś. 33%. Budowę lub kupno domu pod miastem. Oczywiście tu musimy pamiętać o tych nowych przepisach. W tym tygodniu rząd przyjął ustawę o roli produkcyjnej wsi. No i tu trzeba się pogodzić i z tymi zapaszkami, które się pojawiają.

0: pojawiają na wsi, no bo mamy produkcję, zwierzęcą bardziej pachnącą, roślinna też zresztą pachnie, ma swoje zapachy, czy ta praca maszyn w nocy, to też trzeba o tym pamiętać, ale okazuje się, że coraz większej liczbie z nas to nie przeszkadza i chcemy wyjeżdżać, chcemy tam mieszkać. Mamy najnowszy raport, to my lokalnie 2026, no i wynika z niego, że w kierunku wsi najczęściej spoglądają mieszkańcy Gdańska. Aż 44% rozważa właśnie wyprowadzkę, tak. Widzę zdziwienie, proszę pana.
1: Tak, wiesz,
0: nie pomyślałbyś,
1: nie,
0: prawda?
1: Ale
0: tak jest.
1: Może turystów mają po dziurki
0: tak
1: w nosie.
0: Może być. Kielce, Zielona Góra i mieszkańcy Poznania też, tam prawie 40% mieszkańców Poznania chce się wyprowadzić. Chcemy spokoju, kontaktu z zielenią, ale też te tereny wiejskie, one postrzegane są dzisiaj jako takie miejsca z dobrą infrastrukturą. Dojazd do pracy nie jest już tak straszny, o tym też mówią mieszkańcy, o tym mówi Anna Zachara-Widła z nieruchomościonline.pl.
2: To jest rozwój w ogóle infrastruktury drogowej, który powoduje, że z tych podmiejskich terenów jesteśmy w stanie się po prostu dużo szybciej dostać do centrum miasta. Kolejną rzeczą to są oczywiście ceny nieruchomości. Za ten sam budżet w mieście wojewódzkim będziemy mieć dużo mniejszą powierzchnię. Możemy już liczyć na jakiś kawałek terenu, być może na jakiś niewielki dom, segment. W tym samym budżecie, w którym mamy dwupokojowe czy też trzypokojowe mieszkanie w centrum miasta.
0: A jeżeli mowa o cenach, to na wsi czy pod miastem generalnie jest taniej, no ale wszystko zależy oczywiście od konkretnej lokalizacji. No i specjalnie sprawdziliśmy, jakie są takie średnie ceny niedużych działek z niedużym domkiem. Oczywiście wszystko jest takie uśrednione, żeby
1: mały,
0: była jasność.
1: Mały, biały domek pod miastem.
0: Tak, właśnie taki. No i oczywiście tak, pod Warszawą jest dużo drożej niż w pozostałych częściach kraju, ale konkretne wyliczenia przygotował nam Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
3: Pod Warszawą, w Piasecznie, Łomiankach, Nadarzynie czy Otwocku 1 200 000 do 2 milionów. Pod Wrocławiem najniższy próg w badanej ofercie to mniej więcej 680-900 000 złotych. Pod Białymstokiem wejście jest wyraźnie tańsze. W Choroszczy nowe domy i bliźniaki pojawiają się w okolicach 560-640 000 złotych, a w Wasilkowie nowe bliźniaki to około 700 000 złotych i domy wolnostojące około 810 000 złotych. Pod Łodzią w Zgierzu można znaleźć domy za około 460-550 000, a w Aleksandrowie Łódzkim bliźniak w stanie surowym był oferowany za 465 000 złotych.
1: Ale Zgierz Aleksandru to żadna wieś, tam się obraziliby się w Zgierzu, jakby ktoś powiedział, że wieś.
0: Tak. No to przepraszamy mieszkańców Zgierza, dobrze, tak zróbmy. Oczywiście dużo zależy od tego, jak drogie są mieszkania w tych dużych miastach, no i czy osoby zainteresowane kupnem mają tam jeszcze w czym wybierać. O tym mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
4: Widać to dobrze na przykładzie Warszawy i Trójmiasta. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosi już 19 800 zł, w Trójmieście jest to około 18 000 zł za metr. Tymczasem w miejscowościach podmiejskich ceny są średnio około 1/3 niższe. Nic więc dziwnego, że część kupujących przenosi zainteresowania poza granice metropolii. W pierwszej połowie tego roku sprzedaż mieszkań w okolicach Warszawy wzrosła o 17%, a w aglomeracji trójmiejskiej o 16% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
0: No i cóż, na koniec nie mam dobrej informacji, no bo te ceny rosną i będą rosły, tak mówią eksperci.
1: Wszyscy spokojna wsi wesoła, tylko tak. Ja się obawiam, że...
0: I droga
1: coraz bardziej. Tu ekspertka mówiła o tych nie tylko w domach wolnostojących, taki mały biały domek, ale też bliźniakach. Ja sądzę, że te wsie pod miastem to takie wsie łanowe są, co to, wiesz, niekończący się po horyzont rząd domów i jedna
0: coś
1: ulica
0: w tym jest, tak.
1: I potem korek i narzekanie, że wszędzie daleko.
0: Coraz
1: no to tak,
0: częściej.
1: Takich wsi to chyba niekoniecznie bym
0: takich
1: chciał się wprowadzać.
0: Ja też nie.
1: I tyle salda na dzisiaj. Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: A na zegarach 3 minuty pozostały do godziny 8. O 8 informacje, a potem polityka, część druga.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Na jego trop wpadli policjanci zajmujący się cyberprzestępczością. Progresywne, dobre, sprawiedliwe. Wiceminister pracy komentuje rządowe zmiany w podatkach. Kolejny tytuł w zasięgu ręki. Iga Świątek powalczy o finał turnieju w Cincinnati. Minęła 8. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dwudziestotrzylatek planował zamach terrorystyczny. Celem byli czołowi polscy politycy. Młodego mężczyznę namierzyli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak się później okazało, na życie kilku polskich polityków. Autorem wpisu był 23-latek z województwa lubelskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, m.in. przygotowania przestępstw przeciwko pokojowi i publicznego nawoływania do przestępstwa. Grozi mu do 20 lat więzienia. Tę sprawę prowadzi krakowska prokuratura. To jej śledczy wpadli na trop niedoszłego zamachowca. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami na południu kraju. Najwięcej pracy mundurowi mieli w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim. Relacjonuje Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Działania nasze dotyczyły głównie usuwania drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych linii energetycznych oraz odpompowywania wody w miejscach, gdzie ona się zgromadziła, gdzie nie zdążyła odpłynąć w sposób tradycyjny, tam gdzie nie wystarczały przepływy, jeśli chodzi o infrastrukturę.
1: Na terenie Dolnego Śląska strażacy mieli ponad 300 wezwań, blisko 200 w Małopolsce. Gwałtowne burze nawiedziły również Podkarpacie. W miejscowości Jadachy na Krajowej Dziewiątce drzewo spadło na busa. Na szczęście nikt nie został ranny. Dziś MGW ostrzega przed silnymi burzami w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy. Tam może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością 80 km na godzinę. W nocy burzowy front obejmie centrum i wschód kraju. Dziś nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie przyszłorocznego budżetu. W planie finansów zapisane zostaną nowe progi, które dwa dni temu przedstawił premier. Reforma jest dobra, była dyskutowana z lewicą, mówi Polskiemu Radiu 24 Sebastian Gajewski, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej.
3: Zmiany w CIT-cie i one są fundamentalne. My przenosimy ciężar finansowania wydatków budżetowych, czy na obronność, czy na politykę społeczną, z barków Polek i Polaków na barki największych firm. To są zmiany progresywne, to są zmiany sprawiedliwościowe, które popieramy.
1: Rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Chodzi o przedsiębiorstwa o

0: przychodach przekraczających 50 milionów euro. Od przyszłego roku CIT miałby wzrosnąć z 19 do 30%. YouTuber podejrzany o pedofilię zostaje w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stewarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
1: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stewart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne.
0: Tematem zajmował się Krzysztof Polasik. Iga Świątek powalczy o finał prestiżowego turnieju Cincinnati Open. Po okreczu Jeleny Rybakin ćwierćfinałowy mecz został przerwany z powodu kontuzji rywalki.
2: Mam nadzieję, że Jelena szybko wróci do zdrowia. Wiadomo, że US Open jest dla nas priorytetowe. Oczywiście turniej w Cincinnati jest również ważny, ale US Open to US Open i wierzę, że Jelena będzie na niego gotowa. Jest bardzo blisko bycia światową liderką rankingu.
0: I tak mówiła po meczu Iga Świątek. Starcie zapowiadało się bardzo atrakcyjnie. Już na początku Iga objęła prowadzenie 3-0, następnie 4-1. W szóstym gemie Kazaszka zaczęła utykać, a chwilę później poddała mecz. W jutrzejszym półfinale Iga zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na niebie dużo chmur, do tego przelotny deszcz. Taka będzie pierwsza część piątku. W drugiej części dnia pojawią się groźne burze. Zagrzmi na południu, a w nocy także na wschodzie i w centrum. Temperatura zróżnicowana. Od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 8. Możemy zostać tylko przy tej pierwszej części pogodowej, żebyśmy nie dochodzili do
0: drugiej. Przelotny deszcz, sporo chmur?
5: Nie, to proszę tam przesunąć na późniejsze
0: terminy. Słońce. Słowem chcesz słońca.
5: Tak, piątek mamy. No ty weekend zaczynasz, koniec, urlop zaczynasz, tak, więc to wiesz. Tak. No,
0: koniec miesiąca ma być upalny. Mhm. Na pocieszenie.
5: No dobrze,
0: dla wszystkich, to
5: będziemy oczekiwać. Drodzy Państwo, mamy piątek, jak powiedziałem. Ten piątek to jest 21 dzień, i tu muszę kliknąć, żeby sprawdzić dokładnie, 21 dzień sierpnia, 233 dzień roku, tego właśnie szukałem. Za miesiąc będzie jesień. No ale dzień optymisty disiaj, więc spróbujmy. Dzień optymisty, 14 godzin 21 minut. Słońce zachodzi w Warszawie 10 minut przed godziną 20. I padać będzie dopiero w drugiej części dnia. Dzień optymisty, jak najbardziej. Tego się trzymamy. Grzegorz Franczak, zapraszam. Polityczna rozmowa poranka numer 2 startuje właśnie teraz, bo 7 minut po 8.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Są tacy, co i na jesień czekają już od dobrych 2 miesięcy, drogi Grzegorzu. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry ponownie, 8:07 na zegarach. A naszą poranną drugą rozmówczynią jest pani posłanka Anna Kwiecień z Rozwoju Plus. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
6: Propozycje podatkowe, które zaprezentował premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański, to są propozycje, które rzeczywiście odciążą klasę średnią?
7: Odciążą i to w niewielkim stopniu tak naprawdę dosyć wąską grupę tych, którzy zarabiają powyżej 130 tysięcy, w tym przedziale do 150 tysięcy. W skali roku oczywiście. Natomiast miejmy na uwadze to, że rzesza Polaków i to zdecydowana większość, to jest ta grupa, o której mówię, to jest około 3,5 milionów Polaków, natomiast zdecydowana większość Polaków niestety nie zyska na tej regulacji. Wręcz przeciwnie, na przykład

0: Mali przedsiębiorcy zdecydowanie stracą. Mówię tutaj o ryczałtowcach. Dlatego z naszej strony, ze strony posłów Rozwoju Plus, absolutnie nie ma zgody na te propozycje, dlatego że one tak naprawdę będą w dużej mierze uderzać w Polaków, bo nawet podniesienie CIT-u z 19% na 22% tak naprawdę będzie uderzało w ogromną rzeszę polskich dużych firm, nie w zagraniczne korporacje, które de facto no, niewielką kwotę płacą tutaj podatków w Polsce albo prawie wcale nie płacą, bo po prostu niestety jesteśmy powiązani systemem takim finansowym, może słowo niestety to tutaj nietrafione jest, ale działamy na wspólnym rynku europejskim i duże firmy po prostu uciekają z podatkami do rajów podatkowych. Wiemy, że takowe są na terenie Unii Europejskiej i te wielkie korporacje zagraniczne tak naprawdę nie płacą podatków.
1: Rząd odpowiada, że naprawia to, co popsuł pani lider, czyli Mateusz Morawiecki, bo to właśnie w wyniku tak zwanego Polskiego Ładu pojawiło się to przeskakiwanie przy przekroczeniu progu z 12 aż na 32% opodatkowania.
0: Panie redaktorze, dzięki Mateuszowi Morawieckiemu po 30 latach pierwszy raz kwota wolna od podatku została podniesiona z 3 tysięcy do 30 tysięcy. Do 30, dziesięciokrotnie. Pierwszy próg podatkowy, który był prawie przez 30 lat niepodnoszony, z 84 tysięcy do 120 tysięcy. I mało jeszcze, to PIT został obniżony z 17% do 12%. To była największa obniżka podatków. Mało tego, bo ja tutaj zaraz spodziewam się ataku o składkę zdrowotną, to tylko państwu uzmysłowię, że wtedy te wszystkie obniżki podatków to był koszt dla budżetu 56 miliardów, natomiast z tytułu składki zdrowotnej wpłynęło dodatkowo 26 miliardów, czyli per saldo w kieszeniach Polaków zostało 30 miliardów złotych. In plus. 30 miliardów złotych Polacy mogli dodatkowo przeznaczyć na swoje wydatki. Więc absolutnie to, co mówi dzisiaj Donald Tusk, to jest po prostu, żeby nie powiedzieć, głupie wręcz. Natomiast prawda jest taka, że Polacy się bogacą i musimy robić pewne ruchy podatkowe, dlatego my jako Rozwój Plus proponujemy przesunięcie tej skali podatkowej, tego pierwszego progu z kwoty 120 tysięcy do 200 tysięcy.
1: Tak, słuchałem wczoraj konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, ale pojawiają się wśród ekonomistów i takie propozycje, że najlepszym rozwiązaniem dla tego systemu byłoby uelastycznienie, waloryzowanie progów podatkowych, a także kwoty wolnej od podatku. Rząd, tylko jeszcze dopowiem, mówi, podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie niemożliwe aż do 2029 roku, bo jej podwyższenie spowodowałoby koszty dla budżetu rzędu 60-80 miliardów złotych.
0: Panie redaktorze, i to jest największa kompromitacja tego rządu. Przecież posłowie Koalicji Obywatelskiej i w ogóle posłowie tego rządu zasiadają w Komisji Finansów, analizują każdorazowo na poziomie właśnie komisji dokumenty, które były prezentowane. Na tej podstawie pewnych analiz, pewnego projektowania przyszłości tworzy się na przykład program każdej partii. Jeżeli Donald Tusk wychodził i zapewniał, że on w ciągu 100 dni doprowadzi do tego, że Polacy otrzymają kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tysięcy, a dzisiaj mówi, że tego nie zrobi i nie stać nas na to. I oczywiście nie zrealizował tego ani w 100 dni, ani w 2,5 pół roku, to jest to pokazuje, jak ci ludzie są nieprzygotowani, jak są niekompetentni, jak nie potrafią tak naprawdę nie tylko analizować budżetu, ale po prostu oszukują Polaków. To jest

0: najzwyklejsze oszustwo wyborcze. Za to powinna być odpowiedzialność karna. Oni tak naprawdę zwyciężyli, opowiadając bajki o 100 swoich zobowiązaniach wobec Polaków, których kompletnie nie zrealizowali.
1: Ale karna, pani posłanko, to do więzienia za niespełnione obietnice wyborcze?
0: Moim zdaniem przynajmniej powinna być jakaś odpowiedzialność za to, że realizuje się, opowiada się 100, składa się taką obietnicę, wygrywa się. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest oszustwo? Przecież opowiada się Polakom, że zrealizuje się coś w ciągu 100 dni. Gdyby panu, do pana przyszedł ktoś i powiedział, proszę pana, ja panu, nie wiem, umaluję, wyremontuję dom w ciągu 10 dni czy 100 dni, a potem po 2,5 roku pan nadal ma rozstawiony bałagan w domu i niezrealizowaną obietnicę i umowę, bo to jest umowa z Polakami. Proszę pana, program jest pewną umową.
1: Jasne. Pani posłanko,
0: czy nie dochodziłby pan swoich pewnych roszczeń z tego tytułu? I tu jest tak samo. Okay. Niestety, oni wygrali na bazie obrzydliwego oszustwa, którego nie realizują dzisiaj.
1: Premier przekonywał, że nie znał stanu finansów publicznych.
0: Znaczy realizują oszustwa, a nie realizują obietnic.
1: Premier tłumaczył, że nie znał stanu finansów publicznych przed 23 rokiem i że podniesienie kwoty wolnej jest niemożliwe ze względu na wydatki na obronność. Ale to, żebyśmy spuentowali ten wątek.
0: No to błagam, to go kompletnie kompromituje, skoro on mówi, że nie znał stanu finansów publicznych. Miał od tego posłów, którzy zasiadają w Komisji Finansów, są wiceprzewodniczącymi i powinni zapoznać pana premiera ze stanem finansów. Ale stan finansów był znakomity.
1: Rozumiem.
0: My mieliśmy wtedy, wie pan, jaki deficyt?
1: Dobrze, pani posłanko, bo musimy już puentować ten wątek. Rozumiem, że państwo będą głosować przeciw tym zmianom podatkowym. Prezydent powinien je ewentualnie zawetować? Jeśli zostaną uchwalone przez parlament. Zmiany podatkowe.
0: Tak, oczywiście, dlatego że pan prezydent obiecał niepodnoszenia podatków. Wie pan, ja powiem tylko jedną rzecz. Ja osobiście w kwestii ryczałtowców, tylko ten jeden element moim zdaniem decyduje o tym, że tylko z tego choćby tytułu, ja już nie mówię wszystkich innych, ja bym, gdybym była na miejscu pana prezydenta, zawetowała tą ustawę. Okay. To jest potężne uderzenie w małych polskich przedsiębiorców. Ja tylko powiem, że 90% PKB wytwarzają właśnie mali przedsiębiorcy polscy. To jest siła i to jest napęd naszej gospodarki. Dzisiaj ta zmiana, którą zaproponował Donald Tusk, to jest zaoranie małych przedsiębiorców.
1: Pani posłanko, czy potrzebne było blokowanie przez prezydenta ustawy tak zwanej Lex Szarlatan, odsyłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej?
0: Panie redaktorze, to jest dobra decyzja i słuszna decyzja, bo w tej ustawie jednoosobowo ta ustawa przekazuje potężne kompetencje Rzecznikowi Praw Pacjenta, który staje się nie tylko prokuratorem, sędzią, ale i egzekutorem tak naprawdę, bo on z pominięciem procedury sądowej może tak naprawdę zablokować funkcjonowanie firm, które działają na rynku medycznym, a które mają taką działalność wspierającą. Mówimy tutaj o zielarzach, o kręgarzach, o masażystach, o dietetykach, bo ktoś może coś powiedzieć, że ich działalność jest nie taka, jak ktoś sobie wyobraża. Więc absolutnie oddanie tak potężnych kompetencji w jednej osobie, moim zdaniem, która miałaby decydować o życiu i zdrowiu też ludzi.
1: Pani posłanko, ale ktoś musi takie kwestie rozstrzygać, to po pierwsze. Po drugie, no mamy jednak jasne wytyczne naukowe co do tego, co nauką i co medycyną jest, a co nie jest. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rzecznik Praw Pacjenta próbował zamykać apteki, które prowadzą tradycyjne ziołolecznictwo, które nie wprowadzają pacjentów w błąd, że po wypiciu melisy znikną im komórki rakowe z organizmu. No nie popadajmy też w skrajności, to znaczy dobrze wiemy, co jest szarlatanstwem, a co jest medycyną.
0: Ale absolutnie ja się z panem zgadzam. Ale panie redaktorze, ja się z panem zgadzam w tym zakresie.
1: No to po co było
0: ale
1: to weto?
0: Ta ustawa, ale
1: inaczej weto, ale tylko odesłanie do Trybunału, przepraszam.
0: Nie, dlatego, że nie weszły pewne poprawki, które naprawiałyby tą ustawę. Ta ustawa...

0: potrzebuje korekty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa,
1: ale to
0: nikt nie mówi o tym,
1: nie dokonuje korekty
0: panie,
1: w ustawach.
0: Panie redaktorze, nikt nie mówi, że szarlataneria to jest coś dobrego. Wręcz przeciwnie. Trzeba z tym walczyć i dzisiaj są w kodeksie karnym instrumenty do tego, żeby walczyć z różnego rodzaju szarlatanami, którzy tak naprawdę po prostu uderzają w zdrowie. To jest absolutnie nieakceptowalne. Kodeks karny jest na to. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co jest, wie pan, dzisiaj zbyt, bym powiedziała, niejasne kryteria, co jest zgodne z dzisiejszą nauką. To ja panu powiem, że był taki lek, który był zgodny z nauką, w Niemczech podawany pacjentkom w ciąży, w wyniku czego urodziło się kilka tysięcy dzieci chorych. I wtedy na tamten moment ten lek był uznawany za absolutnie doskonały lek.
1: Pani posłanko, pani mówi, nie mam zielonego pojęcia i też nie jestem tutaj lekarzem, żeby rozstrzygać. Natomiast zmierzam do prostego faktu. Prezydent, odsyłając tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, zablokował jej wejście w życie. Jeśli pani mówi, że są tam przepisy, które były nie do końca jasne czy nie do końca precyzyjne, to przecież prezydent ma też prawo składania nowelizacji ustaw. Nie trzeba każdej ustawy sabotować, żeby ją poprawić. Szczególnie, że wracam do swojego...
0: Tylko dokończę
1: myśli, pani posłanko. Tak. Trybunał Konstytucyjny nie naprawia ustaw. Co najwyżej może wyrzucić pewne przepisy z porządku prawnego, albo, no tak jak w tym wypadku, po prostu wyrzucić całą ustawę do kosza. To niczego nie naprawia.
0: Ale pan mówi coś, co nie jest zgodne z prawdą, bo to nie jest wyrzucenie ustawy do kosza. No po to mamy Trybunał Konstytucyjny, żeby w sytuacji, kiedy pan prezydent ma wątpliwości, a ma w sprawie tej ustawy, dlatego że zgłosiło się do niego szereg instytucji, organizacji, ludzi dobrej woli.
1: No ojciec Zięba był przecież w Pałacu Prezydenckim, także namawiał prezydenta.
0: Wie pan, no wiadomym było, że akurat ten argument pan wysunie. Nie wysunie pan tego, że 100 innych bardzo poważnych, w tym naukowców, bardzo krytycznie się odnosiło do tej ustawy. Więc ja tutaj mam pełne zaufanie do pana prezydenta. Jestem przekonana, że Trybunał Konstytucyjny, znając wagę tej ustawy, bo tak jak podkreślam, absolutnie nie ma zgody na szarlatanów. Mam nadzieję, że bardzo szybko, wierzę w to głęboko, że bardzo szybko odniesie się do tej ustawy i mam nadzieję, że znajdziemy zdrowy środek. Tak jak powiedziałam, przekazanie tak szerokich kompetencji w ręce jednej osoby, nie jakiegoś gremium, przecież mogłoby być, wie pan, ciało doradcze, składające się co najmniej z kilku, nie kilkunastu osób, a nie jednoosobowo tak naprawdę miałaby wydawać, osoba jednoosobowo miałaby wydawać decyzję o tak naprawdę zamykaniu działalności, czy likwidacji.
1: Tylko przypominam, że od każdej decyzji administracyjnej przysługuje prawo odwołania do sądu administracyjnego.
0: No wie pan, nałożyć na kogoś na przykład milion kary i natychmiast ją egzekwować, przyzna pan, że potężna kara.
1: Muszę pani powiedzieć, że...
0: A to proszę się zapoznać z tym.
1: Ale proszę mi dać dokończyć zdanie, bo jeszcze pani nie wie, o czym nawet chciałem wspomnieć. Mówię tylko o tym, że wyważenie tego, czy kilkuset, czy kilka tysięcy pacjentów ucierpi wskutek nieprawidłowej terapii, czy jakaś firma jedna zostanie niesłusznie oskarżona, no trudno mi jest tutaj aksjologicznie to wyważyć.
0: Ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Ale skąd ma pan takie dane, że kilka tysięcy pacjentów? Już nie róbmy z Polaków też jakichś tumanów, którzy lekceważą,
1: że
0: tak powiem, zalecenia lekarzy. Nie, wie pan, błagam, nie nakręcajmy takiej narracji. Na pewno takie przypadki pojedyncze są, ale wie pan, poważniejszym problemem jest fakt, że dzisiaj pacjenci chorzy na nowotwory nie mają dostępu do terapii lekowych. Wie pan? Bo dzisiaj to z jednej strony mówimy, że tak, tutaj absolutnie zielarstwo i tak dalej, to może być pod znakiem zapytania, a z drugiej strony dzisiejsza ochrona zdrowia tak naprawdę kieruje pacjentów za kilka miesięcy na terapię. Na chemioterapię i na różne terapie walczące z nowotworami. Anna, także wie pan, skupmy się raczej na tym. Anna, i ten rząd na tym się powinien skupić.
1: Anna Kwiecień, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dziękuję za rozmowę, dobrego dnia i dobrego weekendu.
0: Dziękuję, dobrego dnia panie redaktorze.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: I 23 minuty po godzinie 8, to jest poranek w Polskim Radiu 24. Gdy Państwo teraz otworzą jakąkolwiek stację telewizyjną, albo radiową, albo portal, to znajdą na pewno informacje o planu zamachu na czołowych polskich polityków. Jest nagranie z zatrzymania 23-latka. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Mężczyzna, który planował zamach terrorystyczny na polityków, został zatrzymany. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotarli do autora wpisu na mediach społecznościowych. 23-latek trafił na 30 dni do aresztu. Z nami jest ekspert do spraw terroryzmu, Andrzej Mroczek, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Państwu, dzień dobry pan.
1: Czy możemy powiedzieć więcej, coś więcej funkcjonariusze i eksperci ustalili i sprzedali do mediów, czy powiedzieli mediom, co ten mężczyzna planował? Wiemy, że apelował w internecie o zabicie kilku polityków, czy kilkunastu polityków.
2: Informacje źródłowe są tak naprawdę szczątkowe. Wiemy tylko i wyłącznie o tym, że pojawiły się w przestrzeni internetowej wpisy, wiadomości nawołujące do przeprowadzania zamachów na czołowych polityków, ale również tu czytając między wierszami komunikaty policji, postawiono też zarzuty związane z przestępstwami przeciwko pokojowi. I zastosowano również, jak przekazały służby, zastosowano również tryb ustawy antyterrorystycznej z 2016 roku. Bardzo rzadko mówimy o tej ustawie antyterrorystycznej. Ona ma zastosowanie w takich sytuacjach nagłych. Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. I samo podejrzenie, uwiarygodnienie przygotowania do czynów o charakterze terrorystycznym już jest przesłanką do tego, aby prokurator na podstawie tej ustawy antyterrorystycznej wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzewanej osoby, jak również dokonania przeszukania w różnych miejscach związanych z tą osobą. I co jest też ciekawe, takie przeszukania można przeprowadzić bez obostrzeń czasowych, tutaj mówię dobowych, czyli można przeprowadzić o każdej porze dnia i nocy. I również sąd może zastosować maksymalnie 30 dni aresztu, na co pozwala wspomniana przeze mnie ustawa antyterrorystyczna, na podstawie uzyskanych informacji operacyjnych. I te 30 dni jest na to, aby zebrać materiał procesowy, czyli przekształcić te informacje operacyjne na materiał procesowy. Tu pojawiła się również informacja, że mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności. To wynika z artykułu 148 Kodeksu Karnego, paragraf 5, który mówi o przygotowywaniu do zabójstwa i o ta kara jest pozbawienia wolności wynosi do lat 15. Natomiast te 5 lat pozbawienia wolności może wynikać z kolei z artykułu 126 z literką A kodeksu karnego, czyli to są przestępstwa przeciwko pokojowi, a ten wspomniany przeze mnie artykuł mówi o publicznym nawoływaniu do przestępstw związanych z eliminacją określonych grup narodowościowych, etnicznych i również publicznego pochwalania dokonania takiej eliminacji tychże grup narodowościowych, etnicznych.
1: To jeszcze tylko dopytam, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale bo w internecie mnóstwo opinii, hejtu,

0: znajdziemy, a nie wszystkich zatrzymują oczywiście. Czy mógł na to zatrzymanie, mogło na to zatrzymanie, nie wiemy tego, mówił pan, że te dane operacyjne nie są, są szczątkowe. Mógł wpłynąć fakt, że ten 23-latek zamieścił to na grupie o tematyce broni palnej, czyli tak jakby to nie jest taki pierwszy lepszy forum, gdzie sobie utyskujemy na polityków i im źle życzymy, tylko no, raz, że było to jakby nazwane wprost, że chcemy zabić, tak? A tutaj grupa broni palnej, no to, to nie są przypadkowi ludzie.
1: Tych grup związanych z bronią palną jest bardzo dużo. W ocenie funkcjonariuszy, którzy powzięli takie informacje, umieszczenie takiej informacji na grupie poświęconej broni palnej, w ogóle zagadnieniom militarnym, wzmocniło podejrzenie, że ta osoba rzeczywiście może się posunąć i w swoich wpisach nawołuje inne osoby do skoordynowanych, symultanicznych ataków na czołowych polityków, jak również określone grupy narodowościowe, które przebywają na terenie Polski. Oczywiście tu musimy mieć z tyłu głowy, że taka osoba, czyli ten 23-latek, musi zostać poddany badaniom psychologiczno-psychiatrycznym, tak aby stwierdzić, czy nie ma jakichkolwiek zaburzeń. Natomiast też trzeba, służby będą sprawdzały, i dlatego jest tymczasowe aresztowanie, będą sprawdzały, czy ta osoba nie była powiązana z jakimiś grupami paramilitarnymi, jakimiś środowiskami politycznymi, czy też nie była inspirowana przez obce służby. Także na pewno w niedalekiej przyszłości będziemy mieli więcej szczegółów w kontekście jego tego zatrzymanego.
0: Tak. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu, 23-latek chciał przeprowadzić zamach na polityków, zapowiedział to w internecie, został zatrzymany, 30 dni spędzi w areszcie. Bardzo dziękuję za szybką rozmowę, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, koniec.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Planował zamach na polskie władze. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka z województwa lubelskiego. Mężczyzna apelował w internetowym wpisie o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Taki wpis zamieścił na grupie o tematyce broni palnej. 23-latek został już zatrzymany, trafił do aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Ustawa, która miała wzmocnić ochronę pacjentów przed pseudomedycyną, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował Karol Nawrocki. To dobra decyzja, mówi Polskiemu Radiu 24 Anna Kwiecień z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
4: Ta ustawa przekazuje potężne kompetencje Rzecznikowi Praw Pacjenta, który staje się nie tylko prokuratorem, sędzią, ale i egzekutorem.
3: Przeciwnego zdania był pierwszy gość poranka, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
5: Ta decyzja pana prezydenta jest złą decyzją i ona rzeczywiście nie napawa optymizmem, a raczej smutkiem.
3: Bo niesprawdzone terapie to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, dodawał wiceminister Gajewski. Więcej komentarzy na polskieradio24.pl. 11 zastępów straży, w tym jednostka chemiczna, przez kilka godzin walczyły z nieznaną substancją spływającą narwią w okolicach Łomży. Informacje o plamie unoszącej się na powierzchni rzeki przekazał dyżurnemu łomżyńskiej komendy wędkarz łowiący ryby w miejscowości Zosin. Po potwierdzeniu tej informacji strażacy rozpoczęli akcję, mówi zastępca komendanta łomżyńskiej straży Paweł Leszczyński.
6: Ostatnio, jaką informację otrzymałem, to było gdzieś około na 5 kilometrach, w niektórych miejscach o szerokości 3 do 6 metrów. Nasze działania przekierowaliśmy tutaj w okolice mostu Hubala, bo nie wiedzieliśmy, jak długo ta substancja wypływała, jak daleko popłynęła. Stawiamy zaporę sercyjną i staramy się to zebrać. To też pozwoli nam ocenić, z czym mamy do czynienia. Źródła nie udało się na tą chwilę zlokalizować.
3: Wyniki badań przeprowadzonych przez inspektorów ochrony środowiska mają być znane jeszcze dziś. Na koniec wezwanie do pomocy i ważna akcja Polskiego Radia. Od teraz do 13 przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie będzie stał specjalny bus.

0: którym można oddać krew. A krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale także innym chorym. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Faruk.
1: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać kalkę. Ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
0: W Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi.

0: Na to szybko odświeżamy mapy. Najcieplej we Wrocławiu 21 stopni, najchłodniej nad morzem w Świnoujściu tylko 15, ale to będzie w ciągu dnia się zmieniać, drodzy Państwo. Pierwsza część dnia to będzie ta ładniejsza. Miłe, złego początki, można powiedzieć. 24 stopnie i sporo słońca, zwłaszcza w zachodniej, północnej i centralnej Polsce, ale potem z biegiem dnia ta pogoda będzie się zmieniać na gorsze, bo będzie padać i grzmieć. 25-26 stopni temperatura, no niby wakacyjna, ciepła, ale te opady, zwłaszcza na południu kraju, mogą być doskwierające. Jutro do tych opadów dojdą burze i nie tylko na południu, ale także na północy Polski. Za 25 minut, 9.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A naszym gościem teraz Leszek Jarzewski, publicysta Liberté. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o Lex Szarlatanie. Ta ustawa, no właściwie można powiedzieć, że w jakiś sposób zawetowana, zablokowana, może tak będzie bardziej dokładnie, zablokowana, bo prezydent weta nie ogłosił, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, więc to takiej wielkiej zamrażarki, bo Trybunał Konstytucyjny ostatnio pracuje raczej tak z doskoku tylko w kwestiach politycznych, a ta ustawa chyba polityczna nie jest. Czy ta ustawa trafiła tam dlatego, że mogła być, podkreślam, mogła być sukcesem rządu?
2: Myślę, że cóż, prezydent generalnie stara się szkodzić temu rządowi i nie ukrywa tego, że jego głównym celem jest no, blokowanie jakichś możliwości utrzymania władzy przez Donalda Tuska. To nie jest tajemnicą. Wetował ustawy, które nie wydawały się kontrowersyjne, ale potencjalnie mogły być rozpatrywane jako pokazanie, że ten rząd coś robi, osiąga sukcesy. W przypadku Lex Szarlatan ja myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, to znaczy nie chodzi wyłącznie o to, żeby szkodzić rządowi, ale też jest pewnie jakaś grupa Polaków, która korzysta z wszelkiego rodzaju porad znachorów czy osób, które stosują niestandardowe metody. I prezydent się przecież spotykał z reprezentantem takiego nurtu medycyny alternatywnej, no, która jest po prostu nie żadną medycyną, tylko właśnie szarlatanerią. I moim zdaniem on chciał w tym środowisku nie stracić przynajmniej jakichś punktów, bo duża część wyborców, na przykład Grzegorza Brauna, no to są ludzie, których taką chyba główną motywacją do działalności i angażowania się było na przykład to, że byli zdenerwowani na wszelkiego rodzaju covidowe restrykcje, część z nich w ogóle odrzuca to, że istniała, uważa, że był jakiś spisek, odrzucali jakby pandemię jako zjawisko realne. Więc myślę, że tutaj chodziło o to, że jakby w tych środowiskach prezydent chciał pokazać, że jest po ich stronie, no, a z drugiej strony było mu trochę głupio chyba wejść jednak na sojusznika takich znachorów, więc wybrał rozwiązanie, które pozwoli mu w jego mniemaniu zachować twarz jakby i z jednej, i z drugiej strony.
0: Czyli prezydent wszystkich foliarzy tak na pół?
2: No, ja powiem tak, prezydent wysłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma prawo to zrobić, ma prawo to zrobić z bardzo różnych przyczyn proceduralnych, innych.
0: Może się nawet nie tłumaczyć.
2: Nie, może się nie tłumaczyć, natomiast chodzi mi o to, że prezydent ma do tego pełne prawo, to nie było weto. To jednak bym rozróżniał, tak, pomiędzy powiedzeniem jasno, ta ustawa nie może wejść w życie, a wysłaniem do Trybunału. Problem, który jest w polskim prawodawstwie taki obecnie, jest, że w zasadzie Trybunał nie funkcjonuje, jego wyroki nie są drukowane, nie funkcjonuje w składzie pełnym. Ci, którzy zostali powołani, sędziowie, nie zostało od nich odebrane zaprzysiężenie przez prezydenta. No w zasadzie można powiedzieć, że funkcjonujemy w ustroju, w którym nie ma

0: skała, która oceniałaby zgodnie z konstytucją prawodawstwa w Polsce. Więc można powiedzieć, że taki odesłanie czegoś do Trybunału jest takim faktycznym odesłaniem w niebyt.
1: Adakta, odsyłanie, tak do archiwum, że tak powiem. Doskonały urzędnik budzi ogromne kontrowersje. Maciej Berek, nazywany prawą ręką Donalda Tuska, ma zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, skoro już o Trybunale słówko wspomnieliśmy. Przeciwko ostro protestuje 9 znanych organizacji pozarządowych. Apelują o wycofanie tej kandydatury w imię odpolitycznienia i ratowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Na to wszystko premier mówi, ja już nie mam czym grać, no musimy coś zrobić z tym Trybunałem. To która strona bliższa panu?
0: No, to nie chodzi o to, która strona jest bliższa, bo tak, ja jakby mówienie o odpolitycznieniu Trybunału jest w jakimś sensie zabawne, bo no, rządzi nim pan Sienczkowski, tak, czyli prawa ręka Zbigniewa Ziobry. Ten Trybunał został, jak mówiłem w poprzedniej części, w zasadzie zniszczony de facto tymi działaniami PiS-u, a obecna władza nie była w stanie tego Trybunału naprawić.
1: Nie była, bo nie mogła, bo w ostatnią ustawę zawetował z kolei prezydent i no, niewiele można zrobić.
0: To znaczy tak, no działania jeszcze Adama Bodnara zostały tutaj zablokowane, natomiast ja powiem tak, no to co premier próbuje zrobić, czyli pójście dokładnie w kroki Prawa i Sprawiedliwości, jest tylko jakby nie ma znaczenia, uważam, z punktu widzenia Trybunału. Ten Trybunał nie zacznie działać, dlatego że Maciej Berek tam się znajdzie. I jakby natomiast jest w innym wymiarze, także jakby w wymiarze tego, czy Trybunał będzie działać, czy nie będzie działać, to jest w mojej opinii absolutnie obojętne i moim zdaniem premier się łudzi, że będzie w stanie dzięki Berkowi, który tam będzie podejmować jakieś twarde decyzje, że będzie, no przede wszystkim no nie będzie prezesem tego Trybunału, więc nie będzie miał tych narzędzi, będzie po prostu jednym z kilku sędziów, natomiast jest inny problem, to znaczy jest to problem, w którym formacja, która szła pod hasłami naprawy Trybunału, twierdzi, że musi robić dokładnie to samo, co robił PiS. I jakby ocena osoby, że to jest człowiek kompetentny, merytoryczny, nie ma znaczenia, ponieważ jest ministrem rządu, a minister rządu nie powinien zasiadać w Trybunale. No i jeśli premier twierdzi, że skoro oni tak robili, to my też tak będziemy robić, no to w tym momencie jakby dla dużej części elektoratu pokazuje, że w zasadzie w tej sprawie nie różni się od PiS-u. No a właśnie chodziło o to, że należało się od PiS-u różnić i nie robić dokładnie tego samego, co oni robili. Także moim zdaniem tutaj cnotę stracił, rubla nie zarobił, no ale zobaczymy, bo ciekawe jest dla mnie, czy w ogóle pan minister znajdzie większość w tym Sejmie, bo niektóre formacje, w tym Lewica, odgrażały się, że przynajmniej niektórzy ich członkowie, że nie zagłosują za tą kandydaturą i moim zdaniem zdobędą na to punkty polityczne w swoim elektoracie. Także moim zdaniem takie zapędzenie się w kozi róg zupełnie niepotrzebne, no bo nikt nie zmuszał premiera, żeby akurat ministra Berka merytorycznego odsyłał z rządu w kierunku ciała, które w zasadzie nie funkcjonuje. Także tutaj także rząd straci na tej decyzji. Ja przyznam, że nie rozumiem, dlaczego w tę stronę premier poszedł, nie mając jeszcze pewności, że ta osoba znajdzie będzie się de facto w Trybunale. Tak.
1: Z insiderskich wiadomości wiemy, że klub Lewicy jest podzielony. Decyzja na dniach ma w tej sprawie być, więc ciekawe, co wybiorą. Czy to tę pryncypialność, którą mieli wcześniej, czy raczej jednak chęć trzymania koalicji razem. Dobrze, obracamy się ciągle wokół weta prezydenta. Dzisiaj Roch Kowalski, tutaj pytany, który rozmawiał z politykami u nas, mówił, że spodziewa się też weta przy reformie podatkowej, która ta reforma podatkowa razem trafić ma za chwil kilka na prezydenckie biurko. A Leszek Jeżdżewski spodziewa się tej reformy, tego weta przy reformie, tych nowych progach podatkowych, czy nie?
0: Tak, gdybym był doradcą prezydenta, to bym mu radził jednak odesłać to do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jestem. Dlaczego do Trybunału? Dlatego, że już ustaliliśmy, że ten Trybunał de facto i tak nie podejmuje tutaj jakichś szczególnych decyzji. Natomiast no jednak ta zmiana podatkowa jest przez rząd prezentowana jako obniżka podatków i ona faktycznie będzie obniżką podatków dla części osób wpadających w ten najwyższy próg podatkowy pod koniec roku, więc zawetowanie tego no, byłoby wprost narażeniem się i w zasadzie bym powiedział nadaniem nadmiernej wagi tej zmianie, to znaczy ona będzie, nazwijmy to, kosmetyczna w porównaniu z tym, co było zapowiadane, czyli po prostu podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak? Teraz to będzie dla jakiejś grupy ludzi
1: 3,5 miliona podatników. Mniej więcej.
0: Tak, która rzeczywiście, no można powiedzieć, momentami traci na podwyżka, które dostaje, ponieważ pod sam koniec roku płacą podatek 32%. Teraz by był próg pośredni. Natomiast rzeczywiście w tej ustawie są również zaszyte, no bo muszą być zaszyte podwyżki podatków, bo ta ustawa ma być neutralna, czyli ma nie mają

0: nie powstawać dodatkowe koszty dla budżetu państwa, które i tak już ma rekordowy deficyt. No i te podwyżki obejmą część najlepiej zarabiających, obejmą firmy, tak, podniesienie podatku CIT. I tutaj rzeczywiście Nawrocki mógłby się pokazać jako no, znowu pryncypialnie nie pozwalający na żadne podwyżki podatków. Obiecował to Konfederacji, dla której wyborców, niezależnie od tego, czy ich to dotyczy, czy nie, jakiekolwiek podwyżki podatków są nieakceptowalne. Więc pewnie jakimś rodzajem salomonowego wyjścia byłoby albo wysłanie w ramach kontroli następczej, czyli po prostu odesłanie, podpisanie i odesłanie niektórych punktów do Trybunału, albo po prostu skierowanie całej ustawy do Trybunału. Zawetowanie, moim zdaniem, będzie oznaczało, że prezydent się będzie prezentował jako przeciwnik obniżek podatków, no a chyba tego by nie chciał.
1: Dobrze, to teraz porozmawiamy o wspólnej liście. To jest coś, co uwodzi polityków, ale de facto trochę jak Yeti. Wszyscy mówią, ale nikt nie widział. To będzie wspólna lista na prawicy, czy w ugrupowaniu, w ugrupowaniach rządzących w dzisiejszej koalicji, która, jakbyśmy mieli obstawiać, to która wspólna lista ma większe szanse na zaistnienie?
0: Moim zdaniem nie będzie żadnej listy, która będzie obejmować wszystkie formacje, czy to opozycyjne, czy rządzące, dlatego że to chyba by musiało nastąpić jakieś, znaczy oczywiście nie można przewidzieć, co się dokładnie wydarzy za rok w polskiej polityce, natomiast czy tam za pół roku, kiedy pewnie taką decyzję należałoby podjąć, ale na ten moment żadna formacja, znaczy to nie jest tak, że wszystkie formacje oscylują w okolicach progu wyborczego i muszą się zjednoczyć, żeby ten próg przekroczyć. Myślę, że każda z nich może, prawie każda z nich, poza no tam PSL-em, Polską 2050, ale każda z tych innych formacji przekracza próg i może w tym momencie w sondażach oczywiście i może domniemywać, że więcej zyska idąc samodzielnie, w sensie więcej jedynek, więcej mandatów zdobędzie, a jednocześnie nie straci swojej wyrazistości i nie będzie się musiała nikomu podporządkowywać. Także ja myślę, że jest duża szansa na taką centroprawicową koalicję, gdzie Tusk będzie musiał uratować jednak PSL wspólną listą. To będzie trudne dla PSL-u, ale być może niezbędne, żeby przekroczyć ten próg wyborczy. Znajdą się tam pewnie jakieś spady po Polsce 2050, ale nie sądzę, że to była cała formacja. Lewica, wydaje mi się, że chciałaby iść osobno i musiałaby naprawdę coś się wydarzyć takiego w sondażach, żeby Lewica zdecydowała inaczej. A po prawicowej stronie nie wykluczam, że Morawiecki mógłby spróbować z Kaczyńskim, gdyby się okazało, że jest w okolicach 3% że się przeproszą i on po sobie głowę popiołem. Natomiast nie bardzo wierzę w to, żeby Konfederacja miała ich spisane. No, dla nich to byłoby przyznanie się, że de facto są formacją od PiS-u niewiele się różniącą i nie widzę w tym zysków dla Konfederacji. No, Konfederacja, jakby jej głównym hasłem jest to, że jest alternatywą i dla PiS, i dla PO. Także to byłoby dość absurdalne, gdyby zdecydowali się na pójście z PiS-em. Na Konfederację Grzegorza Brauna, no to z kolei jest nie do przełknięcia dla bardzo dużej części polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i w ogóle dużej części Polaków. Także do Senatu być może tak. Będzie jedna lista i na prawicy, i na centro prawicy de facto. Ale nie wierzę w jakąś ogólną listę pojedynczą po drugiej stronie.
1: Dzisiejsza prasa donosi dr Tomasz Słupik. Konfederacja nie chce żadnego patronatu politycznego od Karola Nawrockiego, bo mówiło się o tym, że może Karol Nawrocki będzie takim akuszerem tej prawicowej listy wspólnej, ale chyba nie wygląda na to.
0: No, tak jak powiedziałem, do Senatu moim zdaniem jak najbardziej tak, bo to już pokazała po prostu ta ordynacja i nie trzeba być tutaj geniuszem zliczenia mandatów. Tylko pan Kukiz mógł liczyć na to, że w okręgach jednomandatowych będą wygrywać niezależni kandydaci. W większości po prostu wygrywa największa partia, która jest w stanie tam przeforsować swojego człowieka. I tak też będzie teraz. Także tutaj jest sens, żeby przynajmniej nie konkurować ze sobą. Nawet jeśli nieformalnie występować pod jednym sztandarem, to żeby przynajmniej nie wystawić przeciwko sobie kandydatów. I tutaj nie wykluczam, że Nawrocki będzie chciał taką rolę odegrać, żeby ta druga izba była prawicowa. Natomiast tak, no, patronat prezydenta nad formacją idącą do Sejmu, myślę, że nawet jeśli prezydent miałby takie ambicje, to nie ma żadnych narzędzi, żeby przymusić partie, żeby coś takiego zrobiły, a tak jak powiedziałem, partie to zrobią tylko wtedy, kiedy będą czuły, że alternatywą jest nie wejście do Sejmu. Także do większości formacji to nie dotyczy.
1: A skoro mamy Leszka Jeżdżewskiego na antenie, to muszę o to zapytać. 62 dni pozostały. 13. Festiwal Idei, Igrzyska Wolności, 23-25 października w Łodzi. Tech for Humanity już potwierdzony jest, z tego co wiem, Salman Rushdie. Ktoś jeszcze będzie, może zdradzić coś więcej?
0: No cóż, zawsze na igrzyskach jest dużo ciekawych osób. Dziękuję za to odliczanie. Nawet nie wiedziałem, że tylko już 62 dni.
1: 62 dni.
0: Tak, to już, trzeba się mobilizować, już warto sobie bukować.

weekend w kalendarzach. No, będzie z nami Jan Apuł, będzie Iwan Krastew, będzie dużo ciekawych postaci, także z krajowej sceny związanej z technologiami, także nie będzie brakowało tematów nie tylko wokół IT czy sztucznej inteligencji, ale w ogóle technologii i jej roli w naszym życiu szeroko pojętej, także na pewno warto przyjść, bo dzisiaj technologia jest wszechogarnia.

0: Ale za to jest znakomity festiwal Wajda na Nowo, już po raz szósty tutaj organizowany, a w tym roku to specjalna odsłona, bo przecież obchodzimy rok Andrzeja Wajdy z uwagi na setne urodziny mistrza kina i zbliżającą się 10. rocznicę śmierci. I tutaj przez 4 dni, wczoraj po południu, festiwal się rozpoczął jeszcze do niedzieli. Pokazy filmów, pokazy, prezentacje spektakli teatrów, telewizji wyreżyserowanych przez Andrzeja Wajdy. No i też spotkania, rozmowy, debaty. Debata poświęcona dziedzictwu filmowemu Andrzeja Wajdy, ale też poświęcona jego patriotyzmowi i temu, co nam pozostawił. A pozostawił nam wiele, wiele znakomitych filmów, które, jak przekonuje Michał Kwieciński, reżyser i producent, także producent Andrzeja Wajdy, przez ostatnie 20 lat jego twórczości, te filmy się nie starzeją.
1: Te filmy są wszystkim bardzo ciągle nowoczesne. Muszę powiedzieć, że ja oglądam od czasu do czasu wszystkie filmy Andrzeja, tak żeby sobie przypomnieć dla sentymentu. I one na pewno mają jedną cechę. Żaden z nich nie nudzi. Nie, te filmy się nie zestarzały, ponieważ one są ciągle jakoś interesujące. Nie ma tej myszki, która mogłaby... Niektóre filmy się zestarzały. Na przykład dla mnie takim szokiem ostatnio był film Viscontiego Śmierć w Wenecji, której się nie da oglądać po prostu. Zestarzał się. Inne filmy oczywiście nie, ale ten jakoś wyjątkowo. Andrzej nie ma takiego filmu.
0: Rzeczywiście, Andrzej Wajda nie ma takiego filmu. Wczoraj tutaj był pokaz Brzeziny, mojego ukochanego filmu, i spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem. Dzisiaj kolejne prezentacje. No i rozmowy też o tym, jak budować taki festiwal i jak budować opowieść o Andrzeju Wajdzie. I o tym opowiada nam dyrektor artystyczny festiwalu, Andrzej Pongowski.
2: Mamy teraz za zadanie nie tyle pokazywać tego, co Andrzej zrobił, bo może się uda zdobyć prawa do nowych tytułów i pokazywać. Ja bym chciał bardzo pokazać Nastazję tutaj na festiwalu, bardzo bym chciał pokazać może Miłość w Niemczech, bo uwielbiam Hannę Szygulę, chociaż to nie był do końca udany film, ale dla samej roli Hanny Szyguli warto. Chciałbym pokazać Piłata i Inni, też nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Natomiast... chyba będziemy teraz szli w kierunku spuścizny, czyli tego, co możemy przekazać jako festiwal, jako organizatorzy młodym ludziom, młodym reżyserom, młodym aktorom, osobom, które dzięki naszemu konkursowi, bo przecież ten konkurs od pierwszej edycji jest, zaczynają gdzieś tam w świecie odnosić sukcesy. Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że my mamy dobrą rękę, bo 2 razy nasz laureat zdobył różne nagrody później, natomiast to, co się stało w zeszłym roku, czyli film Jana Saczka Taty nie ma, zdobył Oscara w Stanach, studenckiego Oscara za swój film. Potem zdobył wyróżnienie na festiwalu w Gdyni.
0: A pokazy filmów konkursowych, czyli filmów krótkometrażowych tworzonych przez młodych twórców, jutro od godziny 13 do godziny 15, a dzisiaj ta jedna z ważniejszych debat festiwalowych, czyli Wajda Obywatel i projekcja filmu Danton. Przyjedzie też tutaj do Suwałk Anna Seniuk, by zaprezentować spektakl Księga Ziół i nie tylko. Będziemy jeszcze się z pewnością z Suwałk słyszeć. No, zimnych Suwałk, choć słonecznych, no i z tą zimną wodą, bo tutaj jakaś nowa inwestycja i od środy, drodzy Państwo, nie ma ciepłej wody, co jest oczywiście orzeźwiające.
3: Nie tak narzekaj, nie narzekaj. Program. Podam nie Ci narzekam. Adres i dobrej restauracji w Suwałkach. Mają świetne kartacze.
0: Ja już wczoraj tylko przyjechałam, drodzy Państwo, to zdradzę Państwu, to od razu kartacze musiały być zjedzone, no a potem oczywiście zajmowanie się Andrzejem Wajdą. A teraz przechodzimy do filmu dokumentalnego, dobra?
3: Mhm.
0: Co ty na to?
3: Proszę bardzo.
0: Film dokumentalny, znakomity film. Arek, Mama, Panorama od dzisiaj w kinach studyjnych, ale też w multiplexach, wybranych oczywiście. I to jest film, który opowiada o artyście, aktywiście Arku Pasożycie, o jego podróży, drodze po pewną panoramę. Jaką panoramę? No to posłuchajmy i reżysera filmu Mikołaja Janika, i Arka Pasożyta.
4: Tutaj tu trzeba by było powiedzieć o historii takiego obrazu, który powstał pod koniec XIX wieku. To była ta jakby ta furtka wejściowa tutaj do naszego filmu, poszukiwania panoramy Tatr. Różne poszukiwania, ale te poszukiwania panoramy Tatr, czyli tego obrazu, który był największym obrazem, który był w historii Polski, był większy niż panorama Rasławicka, ale zaginął. Został też rozcięty, może nie będę spoilerował zbyt bardzo tego filmu, można powiedzieć, bo tam jest to rozwinięty wątek, ale generalnie

0: W dużym skrócie, co mnie najbardziej interesowało, panorama Tat była obrazem, była ogromnym pejzażem w sumie, a została zastąpiona, wyparta przez panoramy religijne i wojenne, co jest, mam wrażenie, bardzo aktualne po prostu. I też została wyparta przez to, przez komercyjność, czyli brak finansów wokół niej później i tak dalej, i tak dalej.
1: To może taka krótka dygresja historyczna, tylko że po prostu w tamtych czasach, czyli 130 lat temu, panoramy, można powiedzieć, były takim kinem 3D. W sensie to był bardzo intratny pomysł na biznes, że można było wybudować w danej miejscowości rotundę i w niej wystawiać jedną lub dwie po jakiejś tam zmianie panoramy i po prostu to było możliwość przeniesienia się jakby w inną rzeczywistość, coś w rodzaju dzisiejszego pewnie też kina. W takich warunkach, Arek mówi o tej konkurencyjności tych panoram, że między sobą one jakoś walczyły o publikę.
0: A ja po prostu w tamtym czasie... No generalnie jako pasożyt ja zajmuję się różnymi rzeczami jakby i też między innymi malarstwem pasożytniczym, czyli przetwarzam obrazy, które znajduję po śmietnikach.
2: Ale to jest przede wszystkim opowieść także o relacji Arka wraz z jego mamą, troszczącą się, troskliwą, ale też i nadopiekuńczą. To jest opowieść z dużym poczuciem humoru. Naprawdę nie będą Państwo żałować, jeżeli wybiorą się Państwo do kina na film Arek, mama, panorama. No i myślę, że nie będą Państwo też żałować, jeśli wybiorą się Państwo na uroczyste otwarcie festiwalu Warszawa Singera w niedzielę w synagodze Nożyków, a tam po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Warszawie wystąpi młody brytyjski kantor Johnny Mosesson i już teraz o tym koncercie mówi kierowniczka produkcyjna tego festiwalu, Hanna Pałuba.
3: To brytyjski kantor. Też szukamy troszeczkę tej zmiany, tak? Bo oczywiście cała plejada fantastycznych hazanów, kantorów izraelskich, amerykańskich przyjeżdżała do nas. Od dłuższego czasu szukaliśmy kontaktu właśnie do innych. Były pomysły na kantorkę, na dziecko kantora, więc to wszystko gdzieś tam już za nami, a w tym roku udało nam się dotrzeć do bardzo ciekawego, myślę, kantora, nieco młodszego niż może ci, których jak Benzion Miller czy Joseph Malowany, to przecież wielkie głosy, które gościliśmy w synagodze Nożyków w tym roku, właśnie Johnny Mosesson z Wielkiej Brytanii. Bardzo jesteśmy ciekawi tego eksperymentu, ciekawi też, jak odbierze to publiczność, ale też o to nam chodzi, żeby pokazywać, że to nie jest tylko jeden kierunek, ale że muzykę kantoralną można też w Europie znaleźć w innych odsłonach. Tą nową odsłonę chcemy pokazać w tym roku.
2: Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się dzisiaj przedstawieniem Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka w Teatrze Żydowskim w Warszawie i potrwa cały tydzień. Ja zdążę z Suwałk wrócić, więc będę jeszcze Państwu opowiadać i o tym, co w Suwałkach, i o tym, co na festiwalu Warszawa Singera. Zatem do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, bo czas nas goni. A ja tylko muszę dodać, że dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Niech Państwo świętują. Grzegorz Szczątczak, udanego dnia.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. P plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
12: Zdarza się. Czasami

0: naprawdę trudno dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
0: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
0: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
0: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polscy politycy na celowniku 23-latka. Służby zatrzymały niedoszłego zamachowca. Nowy budżet, a w nim nowe progi podatkowe. Dziś nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie finansów państwa. Jaka ochrona? Kto za nią zapłaci? Na koniec kulisy powrotu księcia Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii. Minęła 9. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dwudziestotrzylatek zatrzymany za planowanie zamachu. Celem ataku byli politycy. Na trop niedoszłego zamachowca wpadli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mówi rzecznik biura Michał Pietraszko.
2: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. No i jak się później okazało, na życie czołowych polityków. Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
1: 23-latek mieszka w województwie lubelskim. Tam został zatrzymany. Usłyszał zarzuty przygotowania przestępstw przeciwko pokojowi i publicznego nawoływania do przestępstwa. Grozi mu 20 lat więzienia. Nowy budżet coraz bliżej. Dziś nadzwyczajne posiedzenie rządu i początek prac nad planem finansów państwa na przyszły rok. W dokumencie mają się znaleźć nowe progi podatkowe, które dwa dni temu ogłosił premier. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior.
3: To jeden z najważniejszych dokumentów, którymi corocznie zajmuje się rząd. Zawarte są w nim między innymi informacje o deficycie państwa, ale też o tym, które obietnice wyborcze zamierza zrealizować rząd przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Na razie wiadomo, że zostaną w nim zawarte zmiany progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem do 150 tysięcy będzie nowa 24%, a powyżej tej kwoty już 32%. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
4: Wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe. Nie powiększamy deficytu dzięki temu.
3: Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje rosnący deficyt państwa. Według ministra finansów jest on niższy niż w krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu wymusza wprowadzanie ograniczeń. Zdaniem niektórych ekonomistów deficyt nie zmniejszy się w najnowszym projekcie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Dwoje rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. W sumie w węgierskich szpitalach pozostaje 5 naszych rodaków. Stan trojga pacjentów wciąż nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych polski kierowca zasnął w czasie jazdy. Został aresztowany na 30 dni. Ulewy, gwałtowne burze, silne porywy wiatru, a miejscami grad. Dziś i jutro pogoda nie będzie dla nas łaskawa. Z każdą godziną alerty będą obejmowały coraz większy obszar kraju, mówi Anna Gryczman z IMGW.
5: Z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskę, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie. Mówimy ponownie o opadach deszczu rzędu 40-50 mm w okresie 3 do 6 godzin. W to wszystko wbudowane burze z bardzo silnymi porywami wiatru oraz z gradem. Kolejny obszar z silnymi burzami obejmie Podkarpacie oraz Lubelszczyznę.
1: Warto śledzić pogodowe alerty. Minionej doby w związku z burzami straż interweniowała ponad 1000 razy. Brytyjskie służby ponownie ocenią zasady

0: ochrony księcia Harry'ego. Powodem jest planowany powrót Sussexów do Wielkiej Brytanii. Od wyniku analizy zależy, czy książę i jego rodzina otrzymają wsparcie uzbrojonych policjantów. Tym razem nie chodzi o krótką wizytę. Harry i Meghan zamieszkają poza Londynem, a ich dzieci rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach.
1: Sprawa ochrony księcia Harry'ego i jego rodziny na Wyspach jest ponownie rozpatrywana, ponieważ prywatna ochrona Sussexów ma ograniczone możliwości działania. Nie może na przykład nosić broni. Ochroniarze księcia nie mają też pełnego dostępu do informacji policji i służb specjalnych. Między innymi danych o osobach, które mogą być zagrożeniem dla rodziny, czy informacji o planowanych atakach w kraju. Jeżeli analiza potwierdzi poważne ryzyko, konieczne będzie zaangażowanie brytyjskich funkcjonariuszy. A taka pełna ochrona Harry'ego i jego rodziny to koszt kilku milionów funtów rocznie. Takiego rachunku nikt nie chce płacić, ani Harry, ani król, ani podatnicy. Premier Andy Burnham powiedział wczoraj, że to prywatna sprawa Harry'ego i Meghan. O przyznaniu policyjnego zabezpieczenia nie decyduje jednak szef rządu. Decyzję podejmuje specjalny komitet działający pod nadzorem brytyjskiego MSW.
0: Powrót Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii. Tym tematem zajmuje się nasza korespondentka Anna Rączkowska.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dużo chmur i przelotny deszcz. Taka będzie pierwsza część piątku. W drugiej części dnia, jak już mówiłam, pojawią się groźne burze. Zagrzmi na południu, a w nocy także na wschodzie i w centrum. Temperatura zróżnicowana, maksymalnie 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: Mimo ostatnich opadów mamy aż 100 aktywnych ostrzeżeń przed suszą. Najdotkliwsze braki wody notujemy w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim oraz na Mazowszu, Kujawach i w województwie łódzkim. Jakość powietrza nie sprawia kłopotów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Już 30% energii pochodzi z odnawialnych źródeł.
2: Klimat. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
16: 9 minut po godzinie 9:00. Witamy Państwa.

0: serdecznie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 12. Wprawdzie jest piątek, wprawdzie wakacje jeszcze trwają, ale cały czas dzieje się sporo i dziś do najważniejszych kwestii przez kolejne 3 godziny i przez cały dzień będziemy oczywiście się odnosić.
2: Stan dnia.
0: Na początek Lex Szarlatan, czyli potoczne określenie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wiemy już, że tej ustawy prezydent nie zawetował, ale też nie podpisał. Ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, co oznacza, że na razie te przepisy w życie nie wejdą. Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak prezydent uzasadniał swoją decyzję i co zamierza z tym faktem zrobić rząd?
3: Odesłanie ustawy do sparaliżowanego Trybunału Konstytucyjnego nie pozwala na przeprowadzenie ponownego głosowania w Sejmie i podjęcie przez koalicję rządzącą próby odrzucenia prezydenckiego weta, chociaż przy obecnej sejmowej arytmetyce szanse na to byłyby niewielkie. Przypomnę, że ustawa Lex Szarlatan miała wzmocnić rolę rzecznika praw pacjenta. No i wówczas rzecznik mógłby zakazać pseudomedykom prowadzenia praktyk zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów, a także publicznie ostrzegać o konkretnych osobach czy firmach oraz nakładać kary finansowe do nawet miliona złotych za naruszanie praw pacjentów. Cel ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się zawarte w niej rozwiązania. Tak powiedział prezydent Karol Nawrocki.
4: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
3: W ocenie prezydenta przepisy z ustawy pozwalają nakładać wielotysięczne kary również na sprzedawców ziół czy suplementów. Jednak w ustawie napisano, że kary grożą tym, którzy wprowadzają pacjentów w błąd, obiecując lecznicze działanie swoich produktów, aby na nich zarobić. No cóż, nie ma nic złego w sprzedawaniu ekstraktów z pokrzywy czy mieszanki witamin. Gorzej, jeśli za ofertą kryje się obietnica wyleczenia nowotworu albo innej ciężkiej choroby. Na brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków tracą chorzy ludzie, powiedział Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
5: Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, po diagnozie nowotworu, ciężkiej choroby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej, są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia. Państwo nadal miałoby znacznie słabsze narzędzia, żeby szybko zatrzymać osoby, które na takim strachu i nadziei zarabiają.
3: O podpis pod ustawą apelowali lekarze, o weto do ustawy propagatorzy tzw. medycyny niekonwencjonalnej, jak magister inżynier Jerzy Zięba, orędownik leczenia nowotworów witaminą C, który to wraz z delegacją przyniósł do Pałacu Prezydenckiego 25 tysięcy podpisów pod apelem o weto. W przypadku chorób onkologicznych nie można tracić czasu na cudowne terapie, bo wtedy właściwe leczenie jest dłuższe, droższe, no i czasami nieskuteczne, a brak podpisu prezydenta pod ustawą lekarzy Szarlatan to bardzo zła wiadomość dla pacjentów, dodaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
3: Prezydent Nawrocki zamierza przedstawić własny projekt ustawy Lex Szarlatan, a w nim kary więzienia. Na przykład do 15 lat więzienia, jeżeli w wyniku działań szarlatana pacjent umrze, i do 3 lat więzienia, jeżeli miał na przykład nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego, za to miałoby grozić do 3 lat więzienia, ale decyzję o tym, czy ktoś jest szarlatanem, czy nim nie jest, podejmowałby sąd, a nie urzędnik. No i ta ustawa ma wkrótce trafić do Sejmu.
0: O czym informował Michał Makowski. Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
0: A z nami jest profesor Piotr Karniej, ekspert do spraw zdrowia publicznego, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
0: Słowo szarlatan.

0: Pan w obiegowej, potocznej nazwie ustawy odnosi się oczywiście do osoby, która podszywa się pod eksperta, żeby oferować niesprawdzone metody leczenia dla własnej korzyści. Ta ustawa trafiła do centrum politycznego sporu, bo dotyka granicy między wolnością wyboru metod leczenia a ochroną pacjentów przed oszustwami. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przekonują, że obecne przepisy nie pozwalają skutecznie reagować na działalność osób, które oferują niesprawdzone terapie poza systemem ochrony zdrowia. Rzeczywiście te możliwości są niewystarczające?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z lekarzem, pielęgniarką, pielęgniarzem, fizjoterapeutą, którzy wykraczają poza swoje kompetencje zawodowe i naruszają prawa pacjenta, to w tym momencie mamy cały system odpowiedzialności zawodowej, który przypisany jest do właściwej ustawy zawodowej. Natomiast jeżeli taką działalnością zajmują się biolodzy, zajmują się ludzie, którzy w ogóle mają wykształcenie niemedyczne albo w ogóle nie mają nic wspólnego z ochroną zdrowia, to pozostaje nam tylko i wyłącznie ścieżka cywilna, cywilnoprawna, która tak naprawdę tylko i wyłącznie albo prawnokarna, która może ewentualnie być uruchomiona wówczas, kiedy rzeczywiście do czegoś bardzo złego się wydarzy, na przykład śmierć pacjenta. Natomiast tutaj ta ustawa miała na celu przede wszystkim bardzo istotne walory prewencyjne, to znaczy jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta zauważyłby, że jakaś osoba, jakaś nieprofesjonalna osoba zajmuje się leczeniem pacjentów, mógł interweniować już na tym etapie.
0: Uzasadniając swoją decyzję, czyli odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, prezydent stwierdził, że ona zawiera swego rodzaju pomieszanie pojęć, bo do jednego worka wrzucono i oszustów, i tych szarlatanów z nazwy ustawy, ale też tysiące firm i osób, które zajmują się choćby ziołolecznictwem. Pan rzeczywiście dostrzega takie poplątanie w tej ustawie?
1: Nie do końca. To znaczy ziołolecznictwo nie zostało w tej ustawie w żaden sposób skrytykowane ani penalizowane. Jeżeli ktoś zajmuje się ziołolecznictwem i wspiera tą metodą terapii klasyczne postępowania medyczne, to tutaj ustawa w żaden sposób takiemu komuś nie przeszkadza. Natomiast cały problem może polegać na tym, że mamy w tej chwili w Polsce bardzo wielu ludzi, którzy starają się przekonać pacjentów, że tylko i wyłącznie leczenie ziołami, czy tylko i wyłącznie naturoterapia, że tylko i wyłącznie postępowania tak zwane naturalne są adekwatne na przykład do leczenia nowotworów, czy do leczenia stanów przewlekłych, czy stanów ciężkich. Proszę przypomnieć sobie, że jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o boreliozie, która rzekomo miała być leczona przewlekle przez wiele lat, co jest absolutnie nieprawdą medyczną. Mówiło się jeszcze do niedawna, zresztą w niektórych kręgach nadal się mówi o szkodliwości szczepionek, mówiło się o leczeniu witaminą C i tak dalej, i tak dalej. To są te działania, na które my w tej chwili w Polsce nie mamy możliwości oddziaływania w ten sposób, żeby to ukrócić. Mamy całą masę różnych metod biorezonansowych, które są uznane powszechnie za szarlatanerię, natomiast są powszechnie stosowane i one przede wszystkim szkodzą pacjentowi w ten sposób, że one odciągają pacjenta od medycyny. Poza tym ja też nie potrafię zgodzić się z argumentem prezydenta mówiącym o tym, że tutaj mówi się o jakimś pomieszaniu pojęć w kontekście jakiejś medycyny alternatywnej. Proszę Państwa, nie ma medycyny alternatywnej, tak samo jak nie ma fizyki alternatywnej, ani geografii alternatywnej. No po prostu medycyna to są działania oparte na dowodach naukowych, na czymś, co zweryfikowaliśmy, sprawdziliśmy, stwierdziliśmy, że działa. I tak, to prawda, medycyna się zmienia, ponieważ rozwój nauki się zmienia. Natomiast to wcale nie oznacza, że możemy dopuścić coś, co nazywa się alternatywą wobec ratowania ludzkiego życia.
0: Jak rozumiem, desperacja pcha często jednak ludzi w najdziwniejsze strony i są skłonni uwierzyć, że na przykład żelkami można wyleczyć Hashimoto. Jak powszechne jest to w Polsce zjawisko? Jak rozpowszechniona jest pseudomedycyna i porady pseudoautorytetów i pseudonaukowców?
1: To niestety jest bardzo mocno rozpowszechnione, dlatego że zaczyna się od przekazów medialnych oferowanych przez celebrytów, przez dziennikarzy. Kilka dni temu słyszeliśmy o dziennikarce, która promowała swoje teorie pseudomedyczne. Dzieje się to na przykład z ust muzyków, instagramerów, ludzi, którzy starają się, oczywiście w rozmowie argumentują, że starają się pomóc innym osobom, osobą, starają się naświetlić w inny sposób, może metody leczenia, być może sami cierpią na różne choroby, które w tej chwili

0: czyli chcą, żeby były leczone w taki czy inny sposób, więc jakby argumentacja może nawet wydawać się całkiem słuszna, natomiast metoda wykonania jest absolutnie skandaliczna, dlatego że ona tak naprawdę powoduje, że pacjenci faktycznie poszukując metod leczenia czasami bardzo ciężkich chorób i czasami bardzo przewlekłych i bardzo męczących chorób, rzeczywiście poszukują bardzo wielu różnych źródeł i bardzo wielu różnych metod postępowania. Tylko cały problem polega na tym, że organizm człowieka i medycyna nie zawsze i nie w 100% i nie we wszystkich przypadkach jest w stanie pacjentowi pomóc, dlatego że na tym polega też chorowanie. Na tym polegają choroby przewlekłe, na tym polegają choroby również śmiertelne. Wobec tego jest pewnego rodzaju naturalnym cyklem życia to, że również i w naszym otoczeniu pojawiają się choroby, z którymi bardzo trudno nam jest postępować i bardzo trudno nam jest leczyć, ale to wcale nie jest argument do tego, żebyśmy mogli powiedzieć na przykład młodemu człowiekowi, który rozpoczyna leczenie onkologiczne w wieku 40 czy 40 kilku lat, skup się tylko na medycynie tak zwanej alternatywnej, dlatego że to jest z absolutną szkodą dla takiej osoby.
1: Jak rozumiem, problem polega na tym, przepraszam, że wchodzę w słowo, że podążanie tego rodzaju ścieżką może albo opóźnić leczenie, albo w ogóle doprowadzić do śmierci pacjenta.
0: Zdecydowanie tak. Ja w swojej codziennej praktyce zajmuję się pacjentami żyjącymi z wirusem HIV, z pacjentami, z którymi spotykam się również w podstawowej opiece zdrowotnej. To jest takie moje dwa główne źródła zaangażowania zawodowego. I ostatnio miałem takiego pacjenta, młodego człowieka, 40-paroletniego, który zdecydował się porzucić terapię antyretrowirusową w zakażeniu wirusem HIV, dlatego że właśnie skupił się na leczeniu alternatywnym, na leczeniu ziołami. No to będzie absolutnie nieskuteczne. To jest dla tej osoby absolutnie zła decyzja, ale on ją podjął właśnie w inspiracji internetem i pseudofarmaceutykami. To jest absolutny skandal, dlatego że ci ludzie być może nawet w dobrej wierze, być może nawet poszukując metod najlepszego postępowania terapeutycznego dla siebie, zapominają, że naprawdę medycyna to jest nauka, która rozwija się bardzo długo, od bardzo dawna i ludzie, którzy ją praktykują, naprawdę muszą posiadać bardzo głęboką i kompleksową wiedzę. Nie da się tego samego zrobić, studiując jedną czy dwie książki naturoterapeuty, który jeszcze nie ma nic wspólnego z medycyną.
1: Ale najnowsze technologie sprawiły, że tych alternatywnych wersji rzeczywistości pojawiło się całkiem sporo i rzeczywiście trudno nad tym zjawiskiem zapanować. Panie profesorze, w tym miejscu musimy się niestety zatrzymać, ale z pewnością będziemy do sprawy wracać, bo temat jest bardzo istotny. Profesor Piotr Karniej, ekspert do spraw zdrowia publicznego, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu.
1: Dwie minuty po godzinie 9, a my zmieniamy temat. Zatrzymano 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków, podało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Szczegóły przedstawiła na konferencji prasowej prokuratura w Krakowie.
2: Prawie ustalono, iż na portalu internetowym Telegram znalazł się wpis, którego autor przygotowuje zamach terrorystyczny na czołowych polityków w Polsce. Po otrzymaniu tej informacji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podjęli natychmiastowe działania zmierzające do ustalenia adresu IP, z którego zamieszczono tą wiadomość, i ustalenia miejsca zamieszkania sprawcy. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a po dokonaniu tych ustaleń i uzyskaniu adresu, z którego wysłano ten mail, prokurator razem z funkcjonariuszami udał się z Krakowa do Tomaszowa Lubelskiego celem przeprowadzenia przeszukania miejsca zamieszkania sprawcy i jego zatrzymania.
3: Rozumiem, że on był autorem pewnego rodzaju manifestu. Co możemy o tym powiedzieć?
4: Co możemy powiedzieć o jego wpisach? Dlaczego dotarliście? Co dokładnie napisał?
2: Zachęca. Dokładnej treści tego wpisu nie mogę Państwu przedstawić, natomiast z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce, i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne, i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu. Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
3: Czyli on chciał jakby werbować jeszcze inne osoby do...
2: Tak, on przygotowywał taki zamach, jak to nazwał, chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.

0: planował ten zamach.
1: Tam coś już zaplanował? Coś jest to w tej korespondencji?
2: Czy są, były tam nazwiska na przykład już w tych wpisach pojawiały się?
0: W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
3: Tak przedstawiciel krakowskiej prokuratury mówił o zatrzymaniu 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. A z nami jest dr Paulina Piasecka, ekspertka do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu i walki informacyjnej, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Witam panią bardzo serdecznie. Czy możemy stwierdzić, że na szczęście w tym konkretnym przypadku służbom pomogła niefrasobliwość młodego człowieka, który o swoich planach informował w internecie i tam szukał ewentualnych kompanów?
4: Ja myślę, że służbom przede wszystkim pomógł fakt, że służby monitorują takie miejsca, w których mogą się pojawić sygnały zagrożenia. Nie bez powodu funkcjonariusze byli w stanie wykryć ten wpis. Działania naszych służb, które są ukierunkowane na to, żeby rozpoznawać zagrożenia i wyłapywać ich sygnały jak najwcześniej, to jest narzędzie, które jak widać dobrze się sprawdza. Ale faktem jest, że na otwartej grupie robienie takich wpisów wydaje się co najmniej wyrazem fantazji raczej niż profesjonalnego przygotowania.
3: Wspomniała pani o przeczesywaniu sieci, bo właśnie przestrzeń wirtualna to jest to pole, które jest pod szczególnym nadzorem służb. Tam można natknąć się na wiele tropów?
4: Tak, oczywiście, zwłaszcza, że my trochę żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. To znaczy sam fakt, że nasz obraz świata kształtowany jest przez bańki informacyjne, w których jesteśmy zamknięci, że na nasze decyzje wpływa to, co czytamy i to, co obserwujemy w sieci, bo przecież wszystkich faktów naraz fizycznie nie obserwujemy. To jest to doskonałe miejsce do tego, żeby sprawdzać, co się dzieje w głowach, w nastawieniach decyzyjnych osób, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
3: W wystąpieniu przedstawiciela krakowskiej prokuratury słyszeliśmy między innymi, że motywacją dla 23-latka miało być pewne napięcie polityczne, które utrzymuje się w Polsce już od dłuższego czasu. Rzeczywiście polityka może tak bardzo wpływać na umysły młodych i nie tylko?
4: Oj, myślę, że bardzo. Przede wszystkim ze względu na to, że to młode pokolenie, które dzisiaj wchodzi w życie zawodowe, mierzy się z takimi wyzwaniami, z którymi wiele poprzednich pokoleń się nie mierzyło. Wzrastają w świecie, w którym w niekończący sposób są informowani o tym, że jak nie katastrofa klimatyczna, to wojna, jak nie wojna, to wysokie raty kredytów, jak nie wysokie raty kredytów, to napięcia polityczne i w związku z tym wydaje mi się, że oni są szczególnie wyczuleni na to, kto rządzi i kto organizuje im ten świat, z którym potem przyjdzie im się mierzyć.
3: Na razie wiemy niewiele, na razie nie znamy jeszcze szczegółów. Zresztą w czasie konferencji prasowej tych szczegółów też wielu nie podano, choćby konkretnej treści notatki, czy też nazwisk, których miałby ewentualny zamach dotyczyć. Wszystko po to, żeby nie nakręcać spirali?
4: Myślę, że tak. Myślę, że biorąc pod uwagę, że to określenie, którego użył pan prokurator, czyli że zamach miał być przygotowywany na przedstawicieli duopolu, czyli dwóch największych partii, starcza do tego, żeby stwierdzić, że to niezadowolenie, że tak to łagodnie ujmę, młodego człowieka miało charakter systemowy raczej niż indywidualny, czyli nie było skierowane przeciwko konkretnym osobom za konkretne działania, a raczej miało być takim działaniem antysystemowym, co zresztą jest bardzo częste w przejawach współczesnej przemocy politycznej i myślę, że to jest bardzo rozsądna decyzja, żeby tych nazwisk nie podawać i nie pozwolić na to, żeby to było wykorzystane do walki politycznej.
3: Ludzi zmęczonych, rozdrażnionych, żeby nie powiedzieć mocniej, tym co dzieje się w polityce, zapewne jest niemało. Co takiego dzieje się w głowie, albo co musi się wydarzyć w głowie konkretnego człowieka, żeby poszedł krok dalej i zaplanował przestępstwo?
4: Badania nad radykalizacją wskazują, że istnieją trzy podstawowe płaszczyzny, na których ta radykalizacja się wydarza. Jedna to jest właśnie ta, o której pan redaktor wspomniał, czyli taka płaszczyzna polityczna, powiedzmy, taka szeroka, gdzie buduje się jakąś ideologię. Potem jest otoczenie społeczne, czyli to, że albo znajdujemy się w takiej grupie, która ma takie tendencje, albo popiera.

0: wspiera tego rodzaju działania, albo wręcz przeciwnie, jesteśmy pozbawieni tej grupy, szukamy jakiejś swojej tożsamości, budujemy swoją tożsamość, uciekając się do takich skrajnych środków. A ostatnia warstwa to jest warstwa indywidualna, czyli coś, co się dzieje indywidualnie w człowieku, jakaś strata, jakaś trauma, albo na przykład natknięcie się na kogoś, kto aktywnie radykalizuje i aktywnie namawia do podjęcia takich działań. Więc jest to dosyć skomplikowany proces, który nie dzieje się z dnia na dzień.
1: A my czekamy na szczegóły dotyczące zatrzymania 23-latka. Dr Paulina Piasecka, ekspertka do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu i walki informacyjnej Uniwersytet Civitas. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 9.30. Już za chwilę Aleksandra Kozera przedstawi ostatni przed urlopem serwis.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Planował zamach na polityków, został namierzony i zatrzymany. 23-letni Mikołaj T. jest już w areszcie. O szczegółach informował kilka minut temu Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Na portalu internetowym Telegram znalazł się wpis, którego autor przygotowuje zamach terrorystyczny na czołowych polityków w Polsce. Po otrzymaniu tej informacji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podjęli natychmiastowe działania zmierzające do ustalenia adresu IP, z którego zamieszczono tą wiadomość, i ustalenia miejsca zamieszkania sprawcy.
3: I teraz to krakowska prokuratura będzie nadzorowała śledztwo w tej sprawie. Policja bada sprawę rozbłysku i przewodów na torach w Białce Kolonii w województwie lubelskim. Do incydentu doszło wczoraj po południu. W związku z podejrzeniem naruszenia infrastruktury kolejowej na miejscu pracowali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lublina, ABW, a także Centralnego Biura Śledczego Policji, mówi rzeczniczka lubelskiej komendy Anna Kamola.
5: Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Okazało się również, że w wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
3: Z zebranych przez funkcjonariuszy materiałów wynika, że dzień wcześniej maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który początkowo uznał za uszkodzenie silników. Lokomotywy nie zostały jednak uszkodzone. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie. W węgierskich szpitalach jest jeszcze 5 osób rannych w niedzielnym wypadku autokaru. Dziś 2 z nich zostaną przetransportowane do kraju, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu i te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy.
3: Z Węgier do Polski wróciły do tej pory 33 osoby. Część z nich przewieziono do rzeszowskich szpitali na dalsze leczenie. Po południu w Sochaczewie na Mazowszu zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych Kota Filemona. Dołączy on do doświadczonego kolegi Bonifacego. Będą przypominać o swoim twórcy, Marku Neymanie, który pochodzi z tego miasta. Obie figury, czarnego Bonifacego i białego Filemona, zostały odlane z brązu. Dodatkowo mały Filemon bawi się kłębkiem wełny. O przygodach kociej pary powstały 2 seriale animowane: Dziwny świat kota Filemona i Przygody kota Filemona. I to okazja do powrotu do dzieciństwa i odświeżenia tych kultowych bajek. I tym tematem kończymy poranne wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 10.00. Zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego.
1: A ja życzę udanego urlopu.
3: Bardzo dziękuję. Ręce do góry, dziękuję.
1: 33 minuty po godzinie 9.00.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Zakładam, że i ja, i Maciej Jastrzębski należymy do generacji, która pamięta jeszcze doskonale kota Filemona i Bonifacego. Niemniej dziś nie będziemy rozmawiać o kreskówkach, dziś nie będziemy rozmawiać o filmach animowanych, tylko o poważnych rzeczach, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. Otóż w nocy rosyjskie drony i rakiety zaatakowały obwody charkowski i sumski. W obwodzie odeskim zniszczyły posterunek na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Również w nocy Ukraińcy zaatakowali rosyjską petrochemię w Permie. To odwet Kijowa za atak Rosjan na Kijów. Jest z nami wspomniany już Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: Witam.
1: Równocześnie w ukraińskiej polityce dochodzi do zmian. Nowy minister obrony zapowiada przejęcie inicjatywy na froncie, zarówno w powietrzu, jak i na wodzie i na lądzie. Czy te ataki Ukraińców z ostatnich tygodni wskazują, że to może rzeczywiście się zdarzyć, owo przyjęcie inicjatywy?
0: No, moim zdaniem tak, dlatego że Ukraińcy są coraz bardziej przygotowani do prowadzenia wojny bardzo nowoczesnej, a Rosjanie odstają tutaj. Odstają raz, dlatego że wciąż w głowach dowódców jest jeszcze sowiecka doktryna prowadzenia wojny za pomocą dużych sił. Po drugie, dlatego że wyczerpali już swój potencjał militarno-przemysłowy na tyle, że nie są w stanie nadążać z produkcją czy to amunicji, pocisków, rakiet, dronów i czołgów i jednocześnie mają bardzo poważne problemy kadrowe, stąd pojawiające się w Rosji różne pomysły, jak ściągnąć, jak zmusić młodych mężczyzn do tego, żeby podpisywali kontrakty z armią, i strach przed ogłoszeniem powszechnej mobilizacji, bo ta może wywołać taką falę społecznego niezadowolenia, która zmiecie reżim Putina z powierzchni tej sceny politycznej rosyjskiej. Wracając do ostatnich wydarzeń, to taka krótka suma. Charków i Sumy, ponad 20 budynków zniszczonych, 2 osoby zabite i kilkunastu rannych. Obwód Odeski, uderzenie w infrastrukturę portową i dron, który zniszczył tabaki, to jest przejście ukraińsko-mołdawskie. I odpowiedź Ukrainy na wczorajszy atak na Kijów, uszkodzona i jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji, w Permie, należąca do koncernu Łukoil. Dlaczego Rosjanie niszczą Ukrainę atakami dronowymi? Ano dlatego, że po pierwsze, jak mówią sarkastycznie komentatorzy, bo mogą, i na razie Ukraińcy nie mają możliwości odparcia ich uderzenia w 100%. Po drugie, każdy taki atak to testowanie i osłabianie raz ukraińskiej obrony, dwa próba zastraszenia Zachodu i testowanie reakcji NATO. Ukraińcy zdają sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znaleźli. Wiedzą, że ich życie zależy od dostaw zachodniego sprzętu i amunicji oraz skuteczności ataków odwetowych na cele w Rosji. I o tym mówił po ataku na Kijów Wołodymyr Zełenski, który wzywał jednocześnie zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot i innych kompleksów obrony powietrznej. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy.
2: Może zabezpieczyć tylko nasze partnery.
0: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że odpowiedź na ataki Rosjan będzie, tutaj cytuję, sprawiedliwa i dalekosiężna. No, Perm jest daleko, około 1400 kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej. Część ekspertów wojskowych zauważa też, że zbliża się czas, to o co pytałeś na początku, gdy Ukraina nie będzie musiała już czekać na przykład na zgody państw zachodnich, które wyposażają ją w rakiety, i będzie mogła własnymi rakietami, które są w tej chwili w ostatnich fazach testowania, uderzyć w Moskwę. I te rakiety wystarczą, jeżeli Ukraina odpowiednią ilość wyprodukuje, żeby rzeczywiście bardzo mocno wpłynąć na rosyjskie społeczeństwo. Taka wojna rakiet i dronów. Dlaczego Rosja zamiast zmierzać ku pokojowi prowadzi takie brutalne ataki? Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił, że w obecnej sytuacji na froncie, gdzie trwa pad, dla Rosjan ataki na ukraińskie wsie i miasta są jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niestety wojny na wyniszczenie. Te dwie wojny, wojna na linii frontu i wojna rakiet oraz dronów, są ze sobą logicznie powiązane. Ani Rosja nie może zrealizować swoich strategicznych celów, ani siły zbrojne Ukrainy nie mogą osiągnąć celu, którym jest rozgromienie przeciwnika i wyzwolenie okupowanych terenów. Taki ślepy zaułek. Ponieważ Rosja nie chce nawet w takiej sytuacji zatrzymać wojny, to rodzi się pytanie, jak oni zamierzają prowadzić wojnę, licząc na zwycięstwo. I oni znaleźli odpowiedź na to pytanie. Będą niszczyć Ukrainę maksymalnie. Brutalnie.
3: Tym maksymalnie żorstkim obrazem.
0: Coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu, i Ukraińców, i Rosjan. Różnica jest jednak moim zdaniem taka, że Ukraińcy po prostu się bronią, żądając od Rosjan zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych, a Rosjanie po prostu biernie czekają na kolejne decyzje Władimira Putina i nie chcą jakoś tak wyjść na ulicę masowo, żeby zatrzymać jego machinę śmierci. A nawiązując do tego, o czym wspomniałeś na samym początku, czyli do różnego rodzaju

0: jak to się w Rosji mówiło, multików, czyli tych filmów rysunkowych, filmów dla dzieci, to Ukraińcy postanowili nałożyć sankcje na film dla dzieci Masza i Niedźwiedź i na reżysera i twórcę tej serii filmów dla dzieciaków, uznając, że znajdują się w nim elementy kremlowskiej propagandy w ostatnim czasie.
1: To jeszcze słowo o zmianach w ukraińskim rządzie, bo one przyniosły w tym tygodniu nominację Jewchenia Chmary na ministra obrony i Andrija Sybichy na szefa dyplomacji. Pierwszy z nich obejmie stanowisko po zdymisjonowanym Michajle Fedorowie, którego odejście doprowadziło do fali protestów. Z kolei Sybicha stanie na czele MSZ po raz trzeci. Jaki jest kontekst tych zmian?
0: Zmiany są podyktowane właściwie w tej chwili żadne zmiany, tak? Bo jeden pełnił już obowiązki przez kilka tygodni, a drugi po raz trzeci będzie miał swoją możliwość pokazania, jakim jest szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc to nie są jakieś bardzo zaskakujące dla Ukraińców zmiany. To jest po prostu potwierdzenie tego, że ci panowie będą sprawowali funkcje ministerialne. Jeden z nich nie będzie pełnił obowiązków, a będzie miał całą dużą tekę swojego ministerstwa, tak to kolokwialnie ujmę. Natomiast wszelkie zmiany, jakie odbywają się w ostatnim czasie, a tych zmian jest bardzo dużo, od poważnych zmian rządowych po wymianę kadr, czy to w kancelarii prezydenta, czy w różnego rodzaju służbach podporządkowanych ośrodkom władzy, od prezydenta przez rząd do parlamentu, są związane z dość burzliwym okresem na ukraińskiej scenie politycznej, związanym z przygotowaniami do kolejnych wyborów. Nie wiadomo, kiedy te wybory będą, czy uda się je przeprowadzić tak, jak niektórzy chcą, między innymi wspomniany przez ciebie Michał Fedorow, w okresie, kiedy trwa wojna i to wymagałoby zmian prawnych na Ukrainie, bo w czasie stanu wojennego nie wolno przeprowadzać wyborów, czy też te wybory odbędą się po zakończeniu wojny. Nieważne, kampania ta polityczna trwa, jak twierdzą ukraińscy politolodzy, a jeszcze do tej kampanii dochodzą informacje o wyłapywaniu kolejnych dużych ryb z sieci korupcyjnej funkcjonującej w państwie ukraińskim i odium za wszystkie te negatywne działania spada na Wołodymyra Zełenskiego, bo przecież część tych osób to są ludzie związani z jego karierą polityczną i z urzędami, nad którymi on sprawuje nadzór.
1: O skomplikowanej sytuacji w ukraińskiej polityce i na froncie informował Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Pozostajemy przy kwestiach związanych z Ukrainą, tyle że skupimy się na relacjach polsko-ukraińskich, na szczeblu obywatelskim przede wszystkim. Jest z nami profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry, serdecznie witam.
1: Panie profesorze, spójrzmy na badanie, które zostało przeprowadzone przez CBOS. Ono dotyczy kontaktów Polaków z Ukraińcami i społecznego dystansu wobec nich. Z badania wynika, że 2/5 Polaków zadeklarowało, że ma wśród dalszych znajomych osoby narodowości ukraińskiej. Więcej niż co czwarty badany ma je też wśród kolegów w szkole albo w pracy. Dystans społeczny wobec Ukraińców nie jest duży, choć wyraźnie wzrósł od poprzedniego pomiaru z roku 2023 wraz z rozpowszechnieniem się nastrojów antyukraińskich. Na ten wzrost może mieć wpływ polityka i po jednej, i po drugiej stronie granicy polsko-ukraińskiej?
2: Najbardziej. Myślę, że jesteśmy tutaj po pierwsze ofiarami emocji wzajemnych, po drugie ofiarami bieżącej polityki, bieżących kampanii wizerunkowych, kampanii medialnych, kampanii wyborczych ostatecznie, dlatego że właściwie w Polsce jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Właściwie w ciągu każdego okienka przez cały czas bez specjalnego oddechu, bez specjalnej przerwy, w tym roku nawet wakacje nie stanowiły odejścia ze względu na różnego rodzaju ruchy i fluktuacje na scenie politycznej. W przypadku kraju dotkniętego wojną, gdzie podstawowe procedury demokratyczne związane z wyborami są wstrzymane ze względu na toczące się działania zbrojne. Ta sytuacja jest również podobna, dlatego że każdy z obozów zastanawia się nad tym, czy ewentualnie po wojnie, po poszczególnych układach pokojowych, czy będzie można przejąć władzę, czy też znowu osoby, które dowodziły państwem ukraińskim, będą na przykład mogły korzystać i będą otrzymywać pewną premię za to, że w okresie

0: określony sposób zachowywały się w czasie wojny i broniły granic. Natomiast jesteśmy również ofiarami po obu stronach no nie tylko emocji bieżących związanych na przykład z pamięcią zbiorową, z polityką historyczną, ale jesteśmy ofiarami tak zwanego resentymentu. Ja zastanawiałem się nad tym, co takiego się stało, no i obudził się pewien resentyment. To jest koncepcja, którą do nauk społecznych włączył Max Scheler już dawno, dawno temu. Natomiast no, pojawiały się po obu stronach pewne niestety trwałe urazy, niechęć do bycia tak zwaną stroną B, czyli no cóż, Polacy i Ukraińcy rywalizują w tym momencie o nadrzędność. W stosunkach.
1: To prawda, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym spojrzeć na wspomniane już badanie, z którego wynika, że ten dystans, jak mówiliśmy, duży nie jest, chociaż wzrósł od poprzedniego badania i dziś osoby z Ukrainy są najszerzej akceptowane jako koledzy albo koleżanki z pracy, 83% i spadek o 8 punktów i sąsiedzi albo sąsiadki, tu mamy 82%, spadek o 10 punktów. Zdecydowana większość Polaków nie miałaby nic przeciwko chodzeniu do Ukrainy. Ukraińskiego lekarza lub lekarki 75%, tu znów spadek o 10 punktów. Tego rodzaju spadki od 8 do 10% to jest wyraźna zmiana, to jest może nawet małe tąpnięcie czy po prostu korekta?
0: Zmiana przede wszystkim widoczna jest już od początku roku 2026. Pojawiło się badanie sympatii do narodów ze strony Polaków i w ramach tego badania okazało się, że Ukraińcy, którzy byli dość wysoko postrzegani i zajmowali czołowe miejsca wśród narodów, z którymi Polacy sympatyzowali, bardzo mocno spadli. To znaczy w tym momencie od badania, które dokładnie opublikowane zostało w lutym 2026 roku, Ukraińcy znajdują się wśród 5 najmniej lubianych narodów przez Polaków. To nie jest badanie pogłębione, to jest badanie klasyczne związane po prostu z wyrażeniem opinii na temat tego, jaka jest hierarchia narodów, które najbardziej lubimy, a których najbardziej nie lubimy. No więc Ukraińcy znajdują się wśród tych najmniej lubianych. Czy to jest tąpnięcie? To nie jest tąpnięcie, jeśli chodzi o główną tendencję, bo pamiętajmy, że w naszym kraju funkcjonuje 1,9 miliona Ukraińców. I teraz oczywiście pojawiają się z racji ilości osób te grupy, które niewątpliwie budują pewną frustrację. Szczególnie klasy niższe po obu stronach są emocjami politycznymi przesiąknięte, są łatwe w manipulowaniu, w związku z czym pojawiają się różnego rodzaju rozruchy, pojawiają się personalne konflikty, pojawiają się bójki. Niemniej nie mówiłbym tutaj o tąpnięciu, ale mówiłbym o narastającej tendencji zwiększania się nie tylko nawet dystansu, ale wzajemnych niechęci. Pamiętajmy jednak o tym, że wśród prawie 2 milionów Ukraińców większość to osoby, które zdecydowanie wypracowują również polskie PKB, to osoby, które pracują, to osoby, które są społecznie użyteczne. Niemniej ze względu na dłuższy czas już od tych pierwszych pomocowych emocji związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, w tym momencie zaczynamy również dostrzegać pewne problemy w asymilacji, zaczynamy dostrzegać również i to, że fala uchodźców, fala migrantów również zarobkowych ze strony ukraińskiej, to nie jest z punktu widzenia socjodemograficznego grupa bardzo jednolita. Tam również pojawiają się bardzo problematyczne jednostki, one są po prostu bardziej zauważalne. Niemniej musimy tu jednak powiedzieć, że sytuacja jest jak na razie przynajmniej i oby tak było dalej, daleka od trwałego naruszania porządku społecznego, daleka od rozruchów, które miały większą skalę, skalę masową. No niewątpliwie nasza sytuacja, generalnie sytuacja migracyjna w Polsce, to nie jest sytuacja, którą można byłoby porównać z krajami Europy Zachodniej czy Południowej.
1: To jest ciekawe, że my mimo wszystko pewnych wniosków nie wyciągamy, bo mieliśmy na to sporo czasu i przecież mamy też bogate własne doświadczenia. Mam na myśli ten moment, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i Polacy masowo wyjeżdżali szukając szczęścia na przykład w Wielkiej Brytanii, potem kiedy było to możliwe także w Niemczech i tam często byli traktowani jako tania siła robocza, jako tańsza konkurencja, jako biedni kuzyni ze wschodu. Mam wrażenie, że my dziś podobnie patrzymy na Ukraińców, a chyba dokonała się pewna mentalna zmiana. Ukraińcy trwają na froncie od ponad 4 lat i to na pewno wpłynęło na ich poczucie samoświadomości i ich pewność siebie, mimo oczywiście dramatu całej sytuacji, a my chyba tę zmianę mentalną przegapiliśmy.
0: Moim zdaniem my mocno przegapiliśmy zmianę mentalną i konieczną

pracę nad własną mentalnością w czasie transformacji ustrojowej, ale moglibyśmy długo o tym mówić, ze względu na to, że jesteśmy bardzo ciężko pracującym narodem, bardzo ciężko pracującym

0: pryskiej ideologii, niewątpliwie wrogiej Polakom, w Polsce również się pojawiają i to coraz częściej, ale to wynika z masowości obecności Ukraińców w naszym społeczeństwie. Kolejną kwestią jest to, że wspomniany przeze mnie resentyment zaczął pojawiać się po obu stronach, bo oczywiście trudno, aby Ukrainiec w pełni ufał Polakowi, nawet po 24 lutego 2022 roku, pamiętając jednak wieki braku swojej państwowości. I pamiętajmy o tym, że po prostu Ukraińcy funkcjonowali w państwie polskim, a mamy nawet swoje epopeje narodowe, które opowiadają o, czy część trylogii, która opowiada przecież o powstaniu Chmielnickiego. O tym pamiętać zdecydowanie należy. To jest obecne w społecznym DNA Ukraińców. Z drugiej strony w naszym społecznym DNA niewątpliwie obecne jest właśnie to, że Ukraińcy to być może często i nawet sympatycznie użyteczni nasi partnerzy w dyskusji, partnerzy w pracy, ale że jednak po pierwsze dochodziło do pewnych historycznych zaognień i tu mówię naprawdę bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, a z drugiej strony, że jednak w hierarchii narodów europejskich zawsze byli podrzędni. W tym momencie Ukraińcy zaczynają prowadzić politykę, która z tej podrzędności zaczyna wychodzić, co dla Polaków znowu bywa mało akceptowalne i nie jest rozumiane. Tymczasem zmiana technologiczna na przykład na polu walki, i to nie jest zmiana technologiczna, którą przyniósł Zachód, tylko ze względu na możliwość spostrzeżenia, jakie technologie, jakie materiały, w jaki sposób budować. Ukraińcy sami potrafią w tym momencie produkować broń. I jeśli chodzi o technologię, to Zachód zaczyna się pytać, w jaki sposób tak szybko. No zatem Ukraińcy stają się suwerenni technologicznie. Dla nas jest to wręcz niewyobrażalne. Mówię tutaj o masach społecznych.
1: A przy okazji Ukraińcy prowadzą też bardzo asertywną politykę zagraniczną, bardzo asertywną dyplomację. Czy to czy się w tym momencie swego rodzaju wyścig o pierwszeństwo w tej części Europy, o to, który kraj będzie stanowił jakiś istotny punkt odniesienia w działaniach politycznych na wschodzie Europy i być może Polacy czując, że mogą spaść na drugie miejsce, odreagowują w taki, a nie inny sposób?
0: Żywotnym interesem państwa polskiego jest to, aby to zdecydowanie Polska była pasem transmisyjnym dla Ukrainy, pasem do świata zachodu. Natomiast no, oczywiście ze Stepanem Banderą i Andrijem Melnykiem na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, co potwierdza rezolucja Parlamentu Europejskiego. To jest całkowicie oczywiste. Ona była przyjęta lwią większością głosów. Natomiast no, niewątpliwie pewne obawy się pojawiają. Ukraińcy potrafią budować mosty, szczególnie z Berlinem, z Paryżem, nad Warszawą. Niewątpliwie pozbawienie się i pozbawienie ukraińskich partnerów nadmiernych emocji może być zdecydowanie owocne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.
1: Tyle, że kończą się wakacje. Za chwilę wejdziemy w tryb przedkampanijny, no a za niespełna rok będziemy już w samym centrum kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Spodziewa się pan, że to narastające napięcie wokół relacji polsko-ukraińskich niestety w roku kampanijnym przybierze na sile?
0: Bardzo dużo zależy od tego, jak będą kształtowały się sondaże i kto w tych sondażach, również po stronie ukraińskiej, to jest szalenie ważne, będzie dominował. Dlatego, że ja chciałem przypomnieć o pewnym wydarzeniu, które no, ze względu na brak udziału najważniejszych przedstawicieli władz ukraińskich, no niespecjalnie zostało zauważone. A mówię tutaj o pewnej konferencji międzynarodowej, biznesowej, technologicznej, która się w Trójmieście odbywała i tam gośćmi byli, właściwie trochę być może w zastępstwie, choć są w konflikcie politycznym z Wołodymyrem Zełenskim, bracia Kliczko. I bracia Kliczko, gdybyśmy posłuchali ich wypowiedzi, to są naprawdę ważne postaci dzisiaj. No przecież Witalij Kliczko, starszy brat, były mistrz świata wagi ciężkiej Federacji WBC, jest merem Kijowa. I jego słowa na temat relacji polsko-ukraińskich były dalece bardziej wyważone, dalece bardziej racjonalne. Gdyby na przykład partia UDAR, środowisko Witalija Kliczko mogło przejąć władzę, bądź też nadawało rytm, co nie jest niemożliwe, to jestem prawie przekonany, że z tak racjonalnym partnerem, niezależnie od tego, jaka strona sporu politycznego w Polsce przejmie władzę, dyskusja byłaby możliwa, nawet jeszcze przed, nawet na etapie kampanii. Gdybyśmy jednak tkwili dalej w dominacji tych sił, które mamy obecnie, no to niestety polska scena polityczna poddana jest w kwestii ukraińskiej, tak bym to określił, to w pewien sposób jest

0: narracji radykalnej i to tej jeszcze radykalniejszej Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Tu wszyscy starają się w pewien sposób pozycjonować, bo ta strona jedynie licytuje się na radykalizm, również z radykalną prawicą ukraińską. I tu pojawia się problem. To wszystko zależy zatem od tego, które siły i narracja których sił będzie dominować.
1: Te napięcia przybrały też niestety bardzo zły obrót w postaci ataków na obywateli ukraińskich mieszkających w Polsce. To były ataki werbalne, to były też w niektórych przypadkach ataki fizyczne. Jakoś temu można zaradzić, żeby ta sytuacja nie eskalowała?
0: Pamiętajmy o tym, że pojawiły się równolegle ataki na obywateli polskich ze strony również i ukraińskiej. I teraz mówimy tu właściwie o sytuacji, po pierwsze, zdecydowanie zwielokrotnienia przekazu, jeśli chodzi o mass media, które jeszcze do pewnego czasu, kiedy temat nie był tak gorący, nie podejmowały specjalnie tak głośno każdego poszczególnego zakłócenia porządku publicznego, ze względu na to, że i tak dochodziło do pewnych starć, dochodziło do pewnych tarć, dochodziło do pewnych być może nawet drobnych zamieszek, z tym, że oczywiście one nie kończyły się tak poważnymi uszczerbkami. Tu mamy do czynienia z pewną eskalacją, może nawet nie ilościową, ale jakościową, jeśli chodzi o poszczególne, nazwijmy to w ten sposób, starcia uliczne, czy też ataki. Cały problem polega właśnie na emocjach, które przez klasy niższe, przez osoby, które być może podchodzą mniej racjonalnie do rzeczywistości, po obu stronach zaczynają dominować. No więc szansą na ograniczenie tych przypadków jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna narracja medialna, odpowiedzialna komunikacja polityczna z elektoratami, ale po obu stronach. Dlatego, że pamiętajmy o jednej rzeczy. Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, w większości nie oglądają polskich mediów. Oni są podłączeni do mediów ukraińskich. A media ukraińskie od kilku co najmniej miesięcy są raczej bardzo niechętne w stosunku do Polski, polskiego społeczeństwa i tak dalej.
1: Może jakimś rozwiązaniem jest, na tyle, na ile to możliwe, odejście od emocjokracji. Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Jutro zapraszam na spotkanie z aktorem Sebastianem Stankiewiczem. Porozmawiamy o podróżach, o wakacjach i o poszukiwaniu wyciszenia. Będzie także o filmowych festiwalach, o Cannes i Kazimierzu Dolnym. Nie zabraknie opowieści o przygodach i pracy na planie serialu 1670. Sebastian Stankiewicz. Już jutro w audycji Kierunek Kino o godzinie 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: Chciał duopolu, chciał zabić polityków. 23-latek jest w rękach policji, prokuratura podaje szczegóły. Przyszłoroczny budżet, w tym nowe progi podatkowe, tym zajmie się rząd. Dziś dodatkowe posiedzenie. Pół godziny i koniec. Iga Świątek górą w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Teraz zagra o finał. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Planował zamach, w internecie werbował ludzi. Prokuratura podaje szczegóły sprawy zatrzymanego 23-latka z Lubelszczyzny. Mikołaj M. planował zabicie czołowych polskich polityków. Do zamachu nawoływał we wpisie w mediach społecznościowych na grupie poświęconej broni palnej. I właśnie to było szczególnie niepokojące, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu. Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
0: 23-latek trafił do aresztu. Teraz biegli sprawdzą, czy był poczytalny, ale nie tylko. Słyszymy od Andrzeja Mroczka, eksperta do spraw terroryzmu.
2: Służby będą sprawdzały, dlatego jest tymczasowe aresztowanie, będą sprawdzały, czy ta osoba nie była powiązana z jakimiś grupami paramilitarnymi, jakimiś środowiskami politycznymi, czy też nie była inspirowana przez obce służby.
0: Mikołaj M. usłyszał zarzuty przygotowania przestępstw przeciwko pokojowi i publicznego nawoływania do przestępstwa. Grozi mu do 20 lat więzienia. Za godzinę dodatkowe budżetowe posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się planem finansów państwa na przyszły rok, w tym nowymi progami podatkowymi. Na zmianach ma zyskać 3,5 miliona osób w ich kieszeniach. Rocznie zostanie około 3,5 tysiąca złotych. Kosztami obniżki podatków rząd obciąży największe korporacje, które zapłacą wyższy CIT. O rządową reformę pytaliśmy porannych gości Polskiego Radia 24. Według Anny Kwiecień z klubu Rozwój Plus to uderzenie w przedsiębiorców.
3: Podniesienie CIT-u z 19% na 22% tak naprawdę będzie uderzało w ogromną rzeszę polskich dużych firm, nie w zagraniczne korporacje, które de facto niewielką kwotę płacą tutaj podatków.
0: Rozwój Plus i PiS to obrońcy wielkiego biznesu, odpowiada wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski.
4: I Mateusz Morawiecki, czyli Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj stawiają się w roli rzeczników, tych, którzy zarabiają najwięcej, i w roli rzeczników największych firm. I szczerze powiedziawszy, naprawdę mnie nie interesuje, czy firma, która ma 50 milionów euro przychodu, albo czy ktoś, kto zarabia i prowadzi działalność gospodarczą i zarabia na tym ciężkie miliony, to on zapłaci ciut więcej podatku. Zapłaci ciut więcej, dlatego że go stać.
0: Rząd chce, by zmiany w podatkach obowiązywały od przyszłego roku. Wcześniej jednak musi je uchwalić parlament. Kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą do kraju. Tym razem to dwie osoby. Stan trzech pozostałych najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Szczegóły ma dla nas Agata Król.
5: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało pięć osób, dwie z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
6: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
5: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
7: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
5: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Agata Król, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu przebywa w areszcie. Miał zasnąć za kierownicą. Na koniec odwiedzamy Stany Zjednoczone i gratulujemy Idze Świątek. Polka zagra w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati w stanie Ohio. W ćwierćfinale Polka mierzyła się z Jeleną Rybakiną, ale mecz trwał zaledwie pół godziny. W 31 minucie reprezentantka Kazachstanu przy stanie 4-1 dla Polki skreczowała z powodu kontuzji. W walce o finał rywalką

0: Iggy będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz jutro, czekamy na ustalenie godziny.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek w pogodzie, początkowo raczej spokojny i gorący. Termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Tylko miejscami, głównie na wschodzie, popada przelotny deszcz, ale to cisza przed burzą. Późnym popołudniem od Dolnego Śląska wkroczy do Polski strefa intensywnych opadów deszczu. Miejscami spadnie do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem ulewy obejmą też m.in. Wielkopolskę i Kujawy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert dalej ma.
1: O reklamie. Autopromocja.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.
11: 8 minut po godzinie 10.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: I czas na sprawy międzynarodowe, bo do polityki krajowej jeszcze dziś wrócimy. Prezydent Donald Trump zapowiada całkowitą blokadę gospodarczą Iranu. Szczegóły największego w historii pakietu sankcji mają być ogłoszone w poniedziałek. To nowy sposób na zmuszenie Iranu do pokoju na Bliskim Wschodzie. Czy okaże się skuteczny? Odpowiedź na to pytanie zna najprawdopodobniej Tomasz Sajewicz, który jest w tej chwili w Bejrucie. Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry.
13: Witam Państwa. Dzień dobry.
11: Czy Ameryce tym razem się uda? Czy wreszcie uda się Trumpowi wpłynąć na Iran? Na razie i kij, i marchewka nie pomogły, ani rakiety, ani negocjacje. To się nie sprawdziło.
13: Rzeczywiście jest wiele wskaźników, które świadczyć mogą o tym, że ten najnowszy pomysł Donalda Trumpa i co więcej, pomysł, który jest jakby takim pomysłem z jego własnego ogródka bycia biznesmenem, bo jak wiadomo, jak nie można kogoś zmusić w różnymi sposobami, to można go po prostu na przetrzymanie wziąć i to wydaje się być strategią Donalda Trumpa. Tym bardziej ona może być skuteczną, że to, co dzieje się w tej chwili wokół cieśniny Ormus, to jest rzeczywiście dowód na to, że Iran traci ogromne pieniądze każdego dnia przez to, że nie tylko, że sam blokuje, ale też przypomnę, u wejścia do cieśniny Ormus są jednostki amerykańskiej marynarki wojennej i to w ślad za tym, jak Iran kilka miesięcy temu powiedział o całkowitej blokadzie Ormus, to Donald Trump stwierdził, że nie, to my będziemy blokować Ormus i to w tej chwili rzeczywiście widoczne jest na danych dotyczących nie tylko tego przepływu ropy przez cieśninę Ormus, jakże nikłego w tym momencie, ale także danych dotyczących wydobycia w Iranie, bo irańskie magazyny z ropą naftową są już przepełnione. Iran po prostu musi wstrzymać nawet na pewien czas wydobycie ropy. Jak wiemy, żadne

0: Żaden statek z irańską ropą, jak twierdzą Amerykanie, i tak rzeczywiście jest, przez cieśninę Ormus przedostać się nie może. Tutaj rzeczywiście ten pakiet sankcji, te takie huczne, jak to w amerykańskim stylu prezydenta Trumpa, zapowiedzi o historycznych sankcjach, o największych w historii, one rzeczywiście mogą przynieść swój skutek. Może to zmusić, wiemy, że irańska gospodarka w tej chwili siłą rzeczy nie jest w zbyt dobrym stanie. To, co się może wydarzyć, zależne jest jednak od wielu czynników zewnętrznych. I tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach. To wszystko zależeć będzie między innymi od Chińskiej Republiki Ludowej, bo Chiny musiałyby na mocy tych nowych sankcji całkowicie zerwać relacje handlowe z Iranem, także wszelkie inne państwa. Tutaj nawet zagrożono państwom, które nie zastosują się do tych sankcji amerykańskich, nałożenie ceł odwetowych czy sankcji, jak to też w amerykańskim stylu, na te kraje. Więc presja jest ogromna. Chińskie władze do tej pory nie wypowiedziały się jeszcze oficjalnie, czy będą uznawać ten nowy pakiet sankcji wobec Iranu, czy też nie, ale też tobie państwu przypomnę, że kilka tygodni temu agencja Reutera opublikowała taką dosyć niepokojącą depeszę, mówiąc o tym, że za $400 milionów Chińczycy sprzedali Iranowi rakiety krótkiego zasięgu i wyrzutnie rakietowe. One miały zmierzać nawet taką specjalną, tajną trasą, żeby te szczegóły tej operacji, oczywiście utrzymywanej w tajemnicy, nie zostały upublicznione, więc tutaj kluczowa będzie reakcja Chińskiej Republiki Ludowej. Przypomnę, 80% irańskiej ropy to właśnie trafia do chińskich władz i stamtąd też w drugą stronę największy potok dewiz.
1: Jak wspomnieliśmy, szczegóły tego największego w historii pakietu sankcji mają być ogłoszone w poniedziałek. Czy dziś coś już jednak wiemy?
0: No, najprawdopodobniej z tych takich nieoficjalnych informacji, które przeciekają z amerykańskich mediów. Tutaj chodzi o taki całkowitą blokadę gospodarczą, która mnie na przykład na myśl przypomina takie czasy żelaznej kurtyny i odcinanie pewnych państw, nie wiem, jak na przykład Kuby od takiego krwiobiegu, tylko że tamte państwa w tamtych czasach, jak Kuba, czy teraz nawet Korea Północna, one jednak mają takie nitki, ten taki krwiobieg, czy jakby to określić, kroplówki, które im spływają, czy to z właśnie państw przyjaznych, powiedzmy. Tutaj z kolei sytuacja jest taka, że wydaje się, że wobec tych amerykańskich zamysłów żadne z państw nie będzie mogło na żadnym z poziomów nawet takiej współpracy regionalnej, bo też przypomnijmy, wokół państwa Azji Środkowej mają ogromny handel z Iranem, szczególnie w tym czasie do Iranu właśnie i z Iranu trafiają chociażby materiały rolno-spożywcze, więc najprawdopodobniej także ten sektor objęty byłby amerykańskimi sankcjami. I tutaj taki mastermind Donalda Trumpa i te wszystkie takie huczne określenia oznaczałyby rzeczywiście jednak takie zerwanie całkowicie relacji wszelkich handlowych i gospodarczych z Iranem. Trudno to sobie we współczesnym świecie wyobrazić, ale byliśmy świadkami już tylu wydarzeń, które trudno było sobie wyobrazić. No i ta wojna rzeczywiście jest już w takim momencie, jest takie wyczekiwanie tutaj w Libanie, gdzie jest ogromne napięcie wobec tego, co się wydarzy, że dochodzimy do jakichś takich momentów, punktów krytycznych. Cieśnina Ormus jest ważna dla całego świata, bo ileż można w tej sytuacji braku przepływu ropy, która, przypomnę, trafiała głównie do Azji przez Ormus, transportowanych było aż 80% ropy i gazu trafiało do państw azjatyckich.
1: Ale jak wspomniałeś, doczekaliśmy czasów, kiedy prawie wszystko staje się wyobrażalne.
0: I mamy o czym mówić dzięki temu.
1: To prawda, chociaż ja czasem tęsknię za nudą. Nie poskutkowały rakiety, nie pomogły negocjacje. Czy sprawdzą się sankcje? Przekonamy się już niedługo. Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia, nadawał dla państwa z Bejrutu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. 14 minut po godzinie 10:00 my łączymy się z profesorem Maciejem Milczanowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Donald Trump zapowiada radykalną gospodarczą izolację Teheranu. Myśli pan, że to, powiedzmy, nowe rozwiązanie w podejściu Stanów Zjednoczonych do Teheranu może przynieść jakiś skutek?
2: No, ja jestem bardziej sceptyczny niż tutaj reporter, który przed chwilą opowiadał. Wydaje mi się, że Iran to państwo, które od wielu dekad już jest pod największymi sankcjami w historii. Potem Rosja przebiła te sankcje na początku wojny z Ukrainą, ale to Iran po wiele, wiele lat był pod ciężkimi sankcjami. No i nie zmieniło to polityki Iranu. Oczywiście była była ta chwila odprężenia.

0: wydarzenia, kiedy Barack Obama proponował nowe rozwiązania, nowe otwarcie na Iran. Czy to dało skutki, czy nie, to oczywiście są spory. Natomiast no skoro te sankcje przez wiele lat nie dawały skutku, potem bombardowania, tak jak to mówił Trump, potężne, ostateczne, wszystko zniszczono, też nie dały skutku, to trudno sobie wyobrazić, że nowa linia, nowa fala sankcji nagle zmieni sytuację radykalnie. Tym bardziej, że no, w dzisiejszym świecie bardzo trudno jest, no pamiętajmy, sankcje tak naprawdę, no to są słowa w tej chwili, to nie jest jakaś żelazna blokada, to nie są jakieś fizyczne rozwiązania. Oczywiście mogą być do tego dokładane jakieś blokady morskie, blokady przestrzeni powietrznej, ale to wymaga konfliktu ze wszystkimi, którzy będą chcieli handlować z Iranem. No a tutaj pierwszy punkt to oczywiście Chiny, drugi to Rosja, trzeci to państwa regionu, które przecież przed tą wojną całkiem układały sobie, przynajmniej niektóre z nich, relacje z Iranem. Więc bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że te sankcje nagle radykalnie zmienią sytuację.
1: Stany Zjednoczone uwikłały się w tę wojnę trwającą już kilka miesięcy. Wydawało się, że to będzie szybka rozgrywka. Wyszło zupełnie inaczej. Jak dotąd nie sprawdziły się ataki rakietowe. Jak dotąd nie ma też żadnego właściwie postępu w rozmowach irańsko-amerykańskich. Ten nowy pomysł, sankcje, to jest ucieczka do przodu amerykańskiego prezydenta?
0: Tak, no nie wydawało się wcale nikomu chyba, że to będzie szybka rozgrywka, bo takie zmasowane bombardowanie Iranu to nie jest rozwiązanie problemu, który trwa już wiele, wiele lat i to, co się dzieje w Iranie, no oczywiście wszyscy rozumieją, jak krwawy jest to reżim, jak brutalny, ale nie jest rozwiązaniem to, co zaproponował Donald Trump. Jemu się wydawało, że tydzień bombardowań radykalnie zmieni sytuację. No i teraz oczywiście, że szuka innych rozwiązań, ale to, co teraz proponuje, no to jest dokładnie wchodzenie w buty wszystkich swoich poprzedników, czyli sankcje, odcinanie gospodarcze Iranu, długofalowe działania. No ale zobaczmy, no Rosja była objęta największymi sankcjami w historii w ogóle w całego świata. No i nie tylko sobie radzi, nie tylko prowadzi nadal wojny, ale z całym południem świata cały czas prowadzi bardzo żywe relacje handlowe i tak samo będzie z Iranem. No, no nie da się dzisiaj odciąć państwa tak naprawdę od handlu i choćby Amerykanie na głowie stawali, to duża część świata będzie Iran traktowała jako swojego sojusznika, przyjaciela i będą te relacje utrzymywane, więc no to mamy za dużo przykładów i historycznych, i obecnych, żeby wierzyć, że te sankcje coś radykalnie zmienią.
1: Zastanawiam się, dlaczego Iran nie zgodził się na te propozycje, które zostały wypracowane w czasie wcześniejszych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, bo w zasadzie one z punktu widzenia Iranu były dość korzystne, to Amerykanie właściwie musieliby przełknąć gorzką pigułkę, bo jedyne co by zyskali, to zakończenie wojny, w którą się uwikłali, z której nie są w stanie się wyplątać.
0: No tak, wcześniej przypomnijmy, że tuż przed wybuchem tej wojny Iran też godził się na bardzo wiele propozycji, czy to amerykańskich, czy zachodnich i lepsze porozumienie niż to tutaj w tej chwili osiągnięte było już wypracowane i wchodziło w życie. Więc ta wojna no, kompletnie niczego nie zmieniła i pogorszyła tak naprawdę stanowiska Zachodu. A Iran, no, to jest chyba efekt tych właśnie bombardowań, śmierci Ayatollaha, całej tej wewnętrznej też polityki, którą reżim musi uprawiać. I pewnie no, żądali bezwarunkowego zgodzenia się na wszystkie punkty, które Iran stawiał. Na Amerykanie, dla Amerykanów jest to zupełnie trudne, żeby w ten sposób te negocjacje zakończyć, tak jak pan mówi właśnie, no jedyne co uzyskują to zakończenie wojny, otworzenie Ormus. Oczywiście można krzyczeć, że to wielki sukces, ale gdy trzeba zapłacić tak wielką sumę, jaki żąda Iran, de facto reparacji wojennych, no to nikt na całym świecie, nawet MAGA, nawet polscy turboamerykańscy patrioci, bo w Polsce mamy taką dużą grupę, chyba

0: jednak w to nie uwierzą, że jest to sukces, więc no, cały czas te przepychanki trwają.
1: Donalda Trumpa zdenerwowały też rozmowy, które toczyły się między Iranem a Omanem. Tam chodziło o sytuację wokół cieśniny Ormuz i o ewentualne przyszłe współdecydowanie na temat tego, jak ruch przez tę cieśninę się odbywa. Donald Trump zareagował w swoim stylu, dość emocjonalnie, grożąc zbombardowaniem Omanu, czyli w zasadzie państwa stojącego po stronie Stanów Zjednoczonych. Myśli pan, że to, co dzieje się od kilku już miesięcy w regionie, może wpłynąć w przyszłości na rozkład sił i sympatii politycznych?
0: Tak, tylko u Trumpa chyba nie ma czegoś takiego jak sympatie polityczne. On,
1: nie bardziej myślę o
0: grozi
1: tych, którzy są ofiarami gruźb Donalda Trumpa.
0: No tak, oczywiście to w ogóle to, co robi Trump, ma ogromny wpływ na Bliski Wschód. Tam cała ta polityka dotychczasowa stanęła na głowie i większość państw no, szuka sposobów albo już jest na ścieżce odchodzenia od takiej ścisłej współpracy ze Stanami. Moim zdaniem długofalowo to będzie miało bardzo, bardzo zły skutek dla Stanów Zjednoczonych. Ale oczywiście sam Donald Trump się tym nie będzie przejmował, bo już nie będzie prezydentem i będzie mówił, zobaczcie, co następcy zrobili za moich czasów, było super idealnie. A to właśnie konsekwencje jego polityki będą zupełnie niweczyły relacje amerykańskie i tak naprawdę uderzały w potęgę amerykańską. I no to Oman to jest jednym przykładem, ale Arabia Saudyjska przecież to państwo, którego króla Trump publicznie znieważył, zmieszał z błotem, poniżył całkowicie. I ilu politologów czytałem, że przecież to nie ma znaczenia, bo tylko interesy są ważne, ależ ma to ogromne znaczenie. Tak potężnej zniewagi, jaką Trump zaserwował królowi Arabii Saudyjskiej, nie da się ani przełknąć, ani przemilczeć. To burzy relacje, to niszczy, naprawdę oddala te wszystkie wpływy amerykańskie, które i tak Amerykanie już tracili przez lata, ale teraz gwałtownie sytuacja się pogarsza. No i takim straszeniem, kolejnymi bombardowaniami. No ale widzimy, no przecież to jest polityka całkowicie nieracjonalna. Przecież on grozi inwazją Grenlandii na Kanadę. No to mówimy o człowieku, który no, mówi bardzo nieracjonalne rzeczy.
1: O mnie choćby potop, zdaje się myśleć amerykański prezydent. Ale wróćmy na kilka minut jeszcze do spraw krajowych. Chodzi choćby o obronę powietrzną. Wiceszef Agencji Uzbrojenia, generał brygady Michał Marciniak, przyznał, że duże polskie miasta nie są chronione przed rakietami ze względu na brak rozstawionych wokół nich systemów. Na jego słowa zareagował szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej wypowiedź generała skomentował w następujący sposób. Wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska. Czy to są kwestie, o których na pewno powinniśmy dyskutować publicznie?
0: No właśnie. Mi się wydaje, że nie do końca. Z jednej strony no każdy, kto ma nie wiem, kalkulator, może sobie przeliczyć, ile terytorium pokrywa taka bateria Patriot, mamy ich zaledwie kilka, więc siłą rzeczy no, musi uznać, że nawet największe miasta oczywiście, że nie mogą być pokryte tą ochroną, ale właśnie ja to mogę sobie mówić, eksperci by mówić, natomiast no, czynni wojskowi mogliby tego jednak nie opowiadać, bo, no, bo to powoduje społeczne, aczkolwiek z drugiej strony no, też presja społeczna jest tylko jedynym czynnikiem, który może wpływać na polityków. Być może jest potrzeba troszeczkę takiego uświadomienia, że to nie jest tak kolorowo, jak jeden z poprzednich ministrów mówił, że jesteśmy drugą armią świata i że wszystko jest super. No nie jest, nie było i jeszcze długo nie będzie super. Natomiast też same patrioty to nie wszystko, tak? Mamy też systemy antydronowe, mamy od patriotów, czyli mam jeszcze Narew, mamy inne systemy i one w różnym zakresie chronią. Dlatego samo stwierdzenie patriotów nie chronią dużym. To jest to nazywać sytuację, dlatego też te są troszeczkę

0: może na wyższym układzie.
1: To, panie profesorze, jeszcze na koniec zagadka. To będzie cytat. Drony są absolutnie kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, a w Ukrainie wiedzą o nich wszystko. Musimy wykorzystać ich doświadczenia i uczyć się od najlepszych. Ma pan jakiś pomysł, czyje to słowa?
0: Ja nie mam pojęcia, czyje to słowa, ale ja mówię tak bardzo często. To mogą być moje słowa
1: to,
0: także.
1: Nie. To są akurat słowa premier Danii Mette Frederiksen, bo też Skandynawowie, szefowie rządów Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Islandii, ale też Grenlandii, Wysp Owczych i Wysp Alandzkich uczestniczyli w pokazie najnowszych technologii bezzałogowych, bo uważają właśnie, że drony to jest przyszłość i zacieśniają współpracę w sprawie dronów. Dlaczego nas w tej części Europy na tego rodzaju gesty, kroki nie stać? A może są podejmowane, ale ich nie widać?
0: Częściowo chyba są podejmowane, ale rzeczywiście no, my mamy swoją politykę i w tej polityce lubimy patrzeć bardzo wstecz, bardzo często, no, czy lubimy, no chcemy, uważamy, że to słuszne. Natomiast wydaje mi się, że minęło bardzo wiele lat od tych tragicznych wydarzeń, do których ciągle się odwołujemy i ciągle o nich mówimy. I ważne jest, żeby pamiętać, co się wydarzyło. To były straszne wydarzenia, tragiczne i muszą być w naszej pamięci, ale ogromnie ważne jest patrzenie w przód także. Wyciąganie wniosków to nie znaczy przyklejanie na przyszłość lekcji z przeszłości. To, co się wydarzyło 100 lat temu, to nie znaczy, że musi się wydarzyć teraz. A niestety taka propaganda w Polsce jest wciąż rozszerzana i słyszę to z wielu z moich znajomych. Przeczytali w internecie, że Ukraina zamierza odbierać połowę Polski tutaj do Wisły. No to są rzeczy, które utrudniają potem politykom także właśnie działania w kierunku przyszłości i budowanie tych relacji. Dlatego dużo jest tej propagandy w Polsce. To bardzo utrudnia budowanie relacji. Moim zdaniem dlatego Danii jest łatwiej takie relacje budować i nie mają tych zaszłości historycznych, które my mamy. No i to powoduje, że no, bardzo trudno jest skorzystać także z tych doświadczeń ukraińskich.
1: A przy okazji chyba też Skandynawowie potrafią grać zespołowo, ale to już na inną rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. 23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymany za planowanie zamachu na polityków.

0: był niezadowolony z duopolu, najbliższy miesiąc spędzi w areszcie, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego, działając w oparciu o przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych, wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Sąd podzielił ten pogląd i wydał decyzję o aresztowaniu tego mężczyzny do dnia 11 września bieżącego roku. Powiedział: przyznaję się formalnie, że dokonałem takiego wpisu. Natomiast zrobiłem to z głupoty.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Ostatnie prace nad budżetem na przyszły rok. Za pół godziny dodatkowe posiedzenie rządu, a kolejne spotkanie ministrów w tej sprawie za tydzień, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
0: Projekt budżetu ma uwzględniać nowe progi podatkowe, które dwa dni temu ogłosił premier. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z opadami deszczu na południu kraju. W wielu miejscach wiatr uszkodził dachy, informuje Karol Kroć ze Straży Pożarnej.
3: To były takie pojedyncze przypadki, ale zdarzały się też takie sytuacje, że właśnie powalone drzewo uszkadzało linie energetyczne albo budynki. No gdzieś słabsze budynki, słabsze konstrukcje też nie wytrzymywały, jeżeli chodzi o napór wiatru, więc to takie uszkodzenia no, w takich przypadkach też są, można powiedzieć, normalne, chociaż no, powodują większe straty.
0: Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami. Najgroźniejsze będą w nocy i jutro w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy. Już za miesiąc Łódź ponownie rozbłyśnie. Podczas 16. Light Move Festival mieszkańcy i turyści zobaczą iluminację oraz instalacje, którym w tym roku będzie towarzyszyć dużo muzyki. Organizatorzy przygotowali 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim pojawi się także specjalnie oświetlony tramwaj, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
4: W Parku Staromiejskim powstanie tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
0: Festiwal potrwa od 25 do 27 września.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 10.
7: Stan dnia.
6: Jak informowaliśmy przed chwilą, za pół godziny rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. To posiedzenie robocze. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. kwestie zmiany progów podatkowych, które zaprezentowano w połowie tygodnia. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Powiedz, czego możemy się spodziewać po wspomnianym projekcie?
8: To będzie chyba jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, ponieważ jest to już ostatni projekt przed rokiem wyborów parlamentarnych. Zatem wszystkie obietnice wyborcze, które zamierza zrealizować Rada Ministrów jeszcze przed tymi wyborami, powinny być zawarte w tym projekcie. Też mogą być oczywiście zmiany poprzez nowelizację, jednakże wszystko wskazuje na to, że jeśli coś się pojawi, to już będzie to tylko kosmetyka, a to co faktycznie zostanie zrealizowane, no to powinniśmy się dowiedzieć już po tym, gdy projekt zostanie opublikowany. Na razie wiadomo, że będą w nim właśnie te zawarte informacje o zmianach progów podatkowych i tutaj przypominając propozycję rządu, to do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem w zarobkach między 130 a 150 tysięcy będzie ta nowa 24% stawka. Powyżej tej kwoty już będzie obowiązywała 32%. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany będą rekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
9: Przygotowaliśmy projekt, jeśli chodzi o progi podatkowe, o CIT, o ryczałt, który z jednej strony zdejmuje trochę ciężaru z klasy średniej i wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe i równocześnie jest programem zrównoważonym. Nie powiększamy deficytu dzięki temu projektowi.
8: Gdybyśmy to przeliczyli, to realnie na zmianach możemy zaoszczędzić do 3600 zł. A że oczywiście coś jest za coś, to ta obniżka PIT-u będzie częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla tych firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. One teraz płacą 19% stawkę PIT. Po tych zmianach będzie to już 22%. Zmiany też mają

0: objąć ryczałt. Tutaj limit zostanie zmieniony z 2 milionów euro przychodu do 250 tysięcy. No i w koalicji rządzącej ten pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem. Między innymi wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski na naszej antenie mówił, że ta rządowa propozycja podwyższenia drugiego progu podatkowego oraz zwiększenia obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców wpisuje się w postulat zwiększania progresji podatkowej.
1: Uważamy, że system podatkowy jest sprawiedliwy. Jeżeli jest progresywny, to znaczy ci, którzy zarabiają więcej, płacą więcej. Ale nie tylko dlatego, że mamy procent, tylko muszą procentowo płacić więcej. Ci, którzy zarabiają mniej, mają płacić mniej. Te zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w PIT-ie, w taką filozofię się wpisują. Ale postawiliśmy też drugi warunek. Żadna zmiana podatkach nie może doprowadzić do tego, że zabraknie pieniędzy w budżecie na aktywną politykę społeczną. Bo dla nas, dla Lewicy, to jest najważniejsze.
0: Opozycja skrytykowała te propozycje, choć zależy to też od ugrupowania, ponieważ Konfederacja częściowo pozytywnie odebrała proponowane zmiany, jednak na przykład za wadę uznała ryczałt. Między innymi Mateusz Morawiecki, czyli lider Rozwoju Plus, stwierdził, że, i tu zacytuję bezpośrednio jego słowa z wczoraj, że te propozycje to cios w splot społeczny, splot słoneczny polskiego biznesu. No i skrytykował w szczególności zmianę, która dotyczy ograniczenia rozliczenia ryczałtowego. W jego ocenie jej zmiana oznacza de facto spadek przychodów firm. Propozycję również na naszej antenie skrytykowała Anna Kwiecień z tego ugrupowania, zdaniem której mało osób skorzysta na tych propozycjach.
2: To, co mówi dzisiaj Donald Tusk, to jest po prostu, żeby nie powiedzieć, głupie wręcz. Natomiast prawda jest taka, że Polacy się bogacą i musimy robić pewne ruchy podatkowe, dlatego my jako Rozwój Plus proponujemy przesunięcie tej skali podatkowej, tego pierwszego progu z kwoty 120 tysięcy do 200 tysięcy.
0: Dla rządu jednym z największych wyzwań pozostaje nadal rosnący deficyt państwa. Jeszcze wczoraj minister finansów mówił, że jest on niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu no niestety wymusza na rządzie wprowadzanie ograniczeń. Z jednej strony słyszeliśmy, że premier Donald Tusk mówił, że deficyt nie powinien zostać powiększony, to jednak jeśli spojrzymy na opinie niektórych ekonomistów, to ich zdaniem na razie nic nie zapowiada tego, by ten deficyt miał zmaleć w najnowszym projekcie.
3: O tym wszystkim informowała Dagmara Kędzior. Dziękuję bardzo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Sprawa goni sprawę. Nie wiadomo od czego zacząć, ale jednak skupmy się na projekcie budżetu. Ostatni taki przed wyborami. Czyli oznacza to, że raczej cięć nie należy się spodziewać?
5: A to wszystko się okaże, bo jak pan redaktor słusznie zauważył, sprawa goni sprawę i tych spraw będzie jeszcze do wyborów bardzo dużo. Budżet zawsze można znowelizować, no oczywiście to przy odpowiednich warunkach i politycznych, i klimatycznych, i społecznych da się zrobić wszystko, tylko trzeba to wszystko wytłumaczyć odpowiednio wyborcom, w zasadzie to wyborcom swoim, no ale jak jesteśmy rządem, no to jednak wszystkim Polakom najlepiej.
3: To prawda. I ten budżet ma też ujmować już te zmiany, które zostały zapowiedziane w tym tygodniu, czyli między innymi podwyższenie progu podatkowego i wprowadzenie nowej stawki podatkowej dla tych, którzy zarabiają więcej niż 130, a mniej niż 150 tysięcy złotych. Ta zmiana ma dotyczyć mniej więcej 3,5 miliona obywateli. Sądzi pan, że te 3,5 miliona obywateli, stojąc przed urną, przypomni sobie o tym geście?
5: A czy 3,5 miliona obywateli to jest klasa średnia w Polsce? Ja pamiętam badania i to z całkiem niedawnego okresu, gdzie 78% Polaków uważa, że jest klasą średnią. No więc, jeżeli będziemy patrzeć nie na to, jak to rzeczywiście wygląda, to znaczy, no, też trzeba podkreślić, że kryteria wejścia do klasy średniej są po pierwsze bardzo niejasne, a po drugie w zasadzie kto miałby wyznaczać ten próg.
3: No i, tak, to jest kulturowy, jakiś skrót myślowy
5: i finansowy, ale no, musimy jednak bazować bardziej na tym, jak się czują Polacy i kim się czują Polacy, żeby móc do nich mówić.
3: Mistrzami świata zawsze.
5: Polska mistrzem Polski, to wiemy. Natomiast jeżeli mówimy o ulgach czy odciążeniu pewnej grupy klasy średniej, no to dobrze by było jednak wiedzieć, o kim rozmawiamy. A 3,5 miliona osób to trochę jest za mało, żeby przekonać pozostałą część, że to jednak jest pewna ulga w ich życiu. I czy te 3,5 miliona osób, podchodząc do urny, uzna, że To jest dla nas. To teraz będziemy głosowali na Koalicję Obywatelską.

0: czy jakąkolwiek formację, w której Koalicja Obywatelska wejdzie, czy na którykolwiek z partii, którą tworzą, znaczy w koalicji, które teraz są, no wydaje się na dzisiaj, że raczej to nie będzie masowa sytuacja. No bo jak sobie prześledzimy dane w internecie, to te 10 tysięcy w zasadzie podwyżki progu podatkowego jest traktowane jak ochłap. Bardzo przepraszam za kolokwializm, no ale to jest jedno z najczęściej pojawiających się określeń, jeśli mówimy o komentowaniu akurat tej propozycji.
1: Dość dosadne określenie zresztą.
0: Tak, no ale to w internecie nie owijamy bawełnę.
1: Nie ma subtelności, tak. Oczywiście, że tak. Czasy subtelności minęły. Wersal się skończył. Czy jakoś tak?
0: Chociaż ja nie wiem, czy to porównanie jest najlepsze, bo w Wersalu działy się rzeczy niekoniecznie.
1: Ale to skrzydlate słowo weszło już do kanonu polskiej polityki. Z kim pójdzie do wyborów, z jakim skutkiem, o tym jeszcze pewnie dziś porozmawiamy. Porozmawiamy też o ustawie Lex Szarlatan, która została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, ale skoro wspomniał pan o naszym wizerunku, o tym, jak my sami siebie w Polsce postrzegamy, to sięgnijmy do raportu badawczego Polaków Portret Własny.
0: I zacytujmy.
1: Możemy. Ten raport powstał pod kierownictwem doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń. Został napisany, jak się okazuje, przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Resort twierdzi jednak, że przedmiotem umowy były jedynie badania, choć jest to w teorii możliwe, w praktyce raczej niespotykane w środowisku naukowo-akademickim. Mówił pan o cytatach. Bardzo proszę, z opracowania możemy dowiedzieć się, to cytat, jaką markę narodową chcą Polacy? Albo drugie sformułowanie, co podpowiadają, by zbudować silną markę narodową? Co możemy uzyskać dzięki takiemu raportowi?
0: Dowiedzieć się, że mamy w Polsce tradycyjną chlebowość. No i to jest oczywiście i żart, i nie żart. No i proszę państwa, panie redaktorze, ja mógłbym się wyzłośliwiać, bo też jestem odpowiedzialny za komunikację w miejscu, w którym pracuję, w którym pracowałem poprzednio. To mniej więcej te mechanizmy są znane. Natomiast może odwróćmy tę narrację. To znaczy, jeżeli taki raport i sposób napisania tego raportu plus wcześniejszy na przykład spot promujący Polskę, który w zamierzeniu miał promować Polskę, jest tak szeroko komentowany, że tak, te komentarze są tak dosadne i dobitne w internecie na przykład, to może chodzi o to, że Polacy, znaczy Polakom leży na sercu to, jak o Polsce się pisze, albo co o Polsce się pisze. No więc to jest przykład tego, jak można jedną sprawę opowiedzieć z dwóch różnych, przynajmniej dwóch różnych perspektyw. No i jeżeli mamy, ma problem pani minister, ma problem rząd, ma problem Ministerstwo Turystyki. Ja mogę się nawet odnieść do tego, czy ta kwota projektu, którą ministerstwo wydało na ten projekt, nawet jeśli miałyby być to tylko zrobione badania, to jest wystarczająca kwota. A nie jest. Znaczy przynajmniej trzy razy tyle trzeba by było wydać, żeby zrobić porządnie w tej metodologii, która jest opisana w tym raporcie na samym początku. Później ta metodologia się nieco zmienia. To musimy być precyzyjni. Tutaj na samym początku jest napisane, ile grup fokusowych, ile wywiadów indywidualnych. No nieważne. W każdym razie jest to na dzisiaj problem. Ale dlaczego? Dlatego, że po sromotnych zwycięstwach albo sromotnych sukcesach ostatniego miesiąca, było ich no sporo niestety, sytuacja, w której problem ma twarz i ma twarz pani minister, będzie rezonowała zdecydowanie mocniej, zdecydowanie bardziej i Polacy będą chcieli rozliczeń i będą mocno komentowali to, niż na przykład spot, który też był komentowany. Ale o ile tam nie można było przypisać problemu do konkretnej osoby, i to się rozmywał na system. No system jest zły. No nie potrafimy w te spoty. No nie potrafimy. Drabinka decyzyjna jest za duża. Polacy tego się, na to się denerwowali. No to tutaj mamy jednego winnego. I większość krytyki skupia się na pani profesor, pani minister, niż rzeczywiście na tym, czy to było wygenerowane przez... Znaczy to też, ale to mieliśmy w pierwszej fazie. Te komentarze merytoryczne.

0: A teraz mamy regularną dyskusję na temat tego, czy pani profesor jest specjalistką, czy nie jest specjalistką.
1: Szkoda, że potykamy się o raport wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji, bo akurat Polska wchodzi w niezły moment, czy właściwie jest już od jakiegoś czasu w niezłym momencie. To jest dostrzegane poza granicami Polski. Niemcy patrzą z pewnym zaskoczeniem, z pewną zazdrością też na to, co dzieje się w polskiej gospodarce i nie tylko, ale to nie dotyczy wyłącznie Niemców. A my, proszę, miało być pięknie, wyszło jak zwykle. No chyba, że ta sprawa zostanie jeszcze jakoś wyprostowana.
0: Ale to jeszcze jedno słowo, bo to jest problem rzeczywiście. AI, nawet AI w tamtym roku, bo ten raport, przypomnijmy, nie jest teraz. To on został stworzony w tamtym roku, pod koniec tamtego roku była o nim mowa w gremiach naukowych. Przecież można z tego zrobić bardzo fajny spot, no, o tradycyjnej chlebowości. Dlaczego? Dlaczego by nie obrócić tego w coś pozytywnego naprawdę? Znaczy ja się przyczepiłem tej chlebowości, bo to jest tak irracjonalne, tu pan redaktor się ze mnie śmieje, natomiast
1: no, takie... Nie zachwyca chlebowość
0: takie, no właśnie, nie? Takie kąski z tego raportu można wyciągnąć i naprawdę to na TikToku, na Instagramie, to są doskonałe platformy do tego, żeby tak promować, żeby tam promować Polskę. To będzie dziwne, to wielu nie będzie się podobało, ale zasięg będzie, będzie. To, że my potrafimy żartować z tego, z naszych błędów, będzie, będzie. A Polacy potrafią się z siebie śmiać. No oczywiście, jak ktoś inny się zaśmieje, to nie. To nie fajnie. Ale Polacy potrafią. Dlaczego tego nie zrobić?
1: Może tradycyjna chlebowość jeszcze powróci do łask. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, mamy nie weto, ale odesłanie kolejnej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest pierwsze tego typu rozwiązanie, które zastosował prezydent Karol Nawrocki. To jest jakiś sposób, żeby uniknąć tej łatki wetomatu? Już nie weto, ale odesłanie do Trybunału. No skutek podobny zresztą.
0: Komentariat też już zaczyna mówić o tym, że może za dużo, że już... Jest jakaś granica, za którą kolejne weto będzie niemile widziane i to też widzimy, jak badamy sobie internet pod kątem nie konkretnego weta czy konkretnego odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, ale w ogóle liczby tych wet i tego, jak wygląda ta no trudna współpraca, zresztą której się wszyscy spodziewaliśmy, no ale...
1: Która była zapowiadana.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o Lex Szarlatan, my zrobiliśmy analizę, oczywiście ona jest dostępna. 50% komentarzy jest... Znaczy opowiada się za tym, że ta ustawa powinna być zawetowana, czy powinna być odesłana, albo przynajmniej nie podpisana. 50 jest zdania przeciwnego. Pan prezydent znowu to zrobił, czyli podzielił polski internet na pół. Ale uwaga, to nie znaczy, że 50% Polaków uważa, że szarlatańskie sposoby leczenia to jest to, czego oni chcą w życiu.
1: Że leczenie raka tak, witaminą C tak, działa.
0: Tak, to w ogóle nie o to chodzi. Bo w tych 50%, które mówią, że dobrze, że pan prezydent tego nie podpisał, mamy bardzo dużą grupę, ponad 20% tych, którzy uważają, że rzeczywiście no jest to jednak pewnego rodzaju ograniczenie możliwości leczenia. Ale następna grupa wskazuje, i to też koło 20%, że ta po prostu ustawa była wadliwa. To znaczy, że dobrze, że pan prezydent jej nie podpisał, wprowadzając na agendę swoją ustawę, czym przekonał te 20 parę procent tych, którzy się nie zgadzali z tą ustawą, która została przedłożona panu prezydentowi, do tego, że ta jest lepsza. To już tutaj te 20% nam odpada z tej grupy 50%. No i reszta to jest pewnego rodzaju grupa osób, które cokolwiek Karol Nawrocki by zrobił albo nie zrobił, to będzie dobrze. To jakby i tutaj w ogóle nie ma dyskusji, to jest dobrze, bo to zrobił pan prezydent Karol Nawrocki, bo my mu ufamy. No i tyle, no nie ma co z tym polemizować. Więc to, co chcę, żeby wybrzmiało, to, że to nie jest tak, że 50% Polaków chce lewoskrętną witaminę C wlewać sobie do żylnie.
1: Wspomniał pan, że część komentariatu wychodzi z założenia, że być może to już za dużo, że być może tego rodzaju gesty, weto czy odesłanie ustawy do TK

to się powtarza zbyt regularnie. Z drugiej strony w sierpniu ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Nawrockiego. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez OGB, przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, wynika, że głowa państwa notuje wyraźny wzrost poparcia w porównaniu do wcześniejszych ocen. Więc może tylko część komentarzy.

0: 72,5% jako ogół, no to mamy 47,5% tych, którzy się nie zgadzają. I teraz dla tych, którzy...
1: Nie, negatywne zdanie o prezydenturze ma nieco ponad 35%.
0: No i reszta neutralna.
1: Tak.
0: No możemy przypuszczać, że z jakiegoś powodu nie chcieli powiedzieć.
1: Opinię.
0: Albo wyrabia sobie opinię. Bardzo dobre stwierdzenie. No dobrze, no to te 30 parę procent. Waga w tych negatywnych ocenach WET jest zdecydowanie większa niż waga WET wśród tych, którzy popierają to, co robi Karol Nawrocki. Więc trzeba by było jeszcze dopytać w tym sondażu, które konkretnie działania najlepiej oceniają Polacy. No i wtedy byśmy zobaczyli, jak te weta rzeczywiście działają.
1: Na razie mamy przeciąganie liny. Prezydent nie pomaga rządowi, mówiąc oględnie. Rząd też jakoś nie pali się do współpracy z prezydentem i tak to trwa. Jaką widzi pan przyszłość przed Szymonem Hołownią w polskiej polityce? Mógłby zostać wicepremierem, bo takie pogłoski się pojawiają.
0: W polskiej polityce to już pan redaktor
1: wszystko
0: i ja
1: było?
0: I wszyscy tak widzieliśmy. Wszystko było, wszystko jeszcze będzie.
1: Ja tak myślałem do niedawna.
0: Tak?
1: Uh-huh. A potem się okazało, że jeszcze wszystkiego jednak nie było.
0: No tak. Ale to jest po prostu, to jest prognostyk do tego, że jeszcze wszystko będzie. Tylko okoliczności muszą się trochę zmienić. Czy Szymon Hołownia może wrócić na, znaczy wrócić, nawet, znaczy wrócić i wrócić z upgrade'em, znaczy podwyższyć swoje notowania polityczne wewnątrz polityki, no może, przecież nikt mu nie odebrał prawa do tego, żeby być wicepremierem. Czy to jest opłacalne politycznie dzisiaj? No to już jest sprawa bardziej skomplikowana, bo poparcie, zaufanie w ogóle do Szymona Hołowni no szoruje po dnie. I to, że Szymona Hołowni nie ma przez kilka ostatnich miesięcy jakoś tak mocno aktywnie w mediach i w polityce, to nie znaczy, że to zaufanie się zmieniło. Znaczy, no są dwie taktyki. No, albo usuwasz się w cień, jak masz taką aferę, jak miał, czy takie afery, jak miał Szymon Hołownia, albo przykrywasz te afery inną narracją, bardziej pozytywną. Robisz rzeczy, tak jak na przykład Łukasz Mejza. Zapuścił wąsa, okulary założył i już mamy zupełnie inną narrację, już mamy zupełnie innego człowieka i polityka, prawda? I te notowania jakoś tam jakoś dryfuje. Szymon Hołownia wybrał tą pierwszą opcję, czyli schowam się. No teraz na trochę. Jak widać, chyba ona nie przyniosła oczekiwanych skutków, natomiast to wszystko zależy od tego, jak Szymon Hołownia to rozegra.
1: Myśli pan, że te notowania szorują, bo Szymon Hołownia się schował, czy schował się, bo notowania szorowały?
0: No, to jest sprzężenie zwrotne. Znaczy, jedno z drugiego... Znaczy, na pewno schował się, bo notowania szorowały, ale schowanie nie pomogło mu tych notowań polepszyć. Pokazanie się teraz z trochę inną agendą, być może jako wybawca Polski 2050, jako ten, który znowu poprowadzi tych ludzi. No jednak ten elektorat gdzieś jest. On musi, trochę część przeszła do innych partii, no ale trochę jest zawiedzionych po prostu polityką. To miała być trzecia droga. Oni nie chcą ani PiSu, ani Koalicji Obywatelskiej. Oni chcieli trzecią drogę. Chcieli Szymona Hołownię, który miał ich poprowadzić. Tam jeszcze może się trochę wydarzyć. No, czy to będzie taki stopień popularności i taki stopień zaufania, który widzieliśmy na przykład na początku działalności Szymona Hołowni, albo w tym piku jego sejmfliksowo różnym, na pewno nie.
1: To już nie te emocje.
0: No ale trudno było też oczekiwać, że te emocje będą utrzymane przez dłuższy czas, no ale trudno było też oczekiwać, że te emocje zostaną tak przepalone. To jest z punktu widzenia emocji politycznych, w ogóle badania tego, albo działania w zakresie komunikacji politycznej, to jest jedna z bardziej przykrych sytuacji, która mogła się wydarzyć. No.
1: To wejdzie, ma pan wrażenie, do podręczników politologicznych tuż za rozdziałem o kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego?
0: Bardzo potężne działa, wysuwa pan redaktor. Na pewno wejdzie jako anegdota.
1: Nie, no chodzi mi o to, że tam też pewien kapitał został zaprzepaszczony i to koncertowo.
0: Tak, no na pewno wejdzie jako anegdota w różnych historiach opowiadanych przez, myślę, tych opowiadaczy niezależnie od strony politycznej sympatii, no tylko oczywiście charakter tych opowieści będzie różny, no tak, prawda?

0: Można opowiadać to tak jak...
1: Satysfakcja albo żal.
0: Albo z żalem, tak jak to dzisiaj zaczęliśmy od raportu Polaków Portret Własny, który napisał algorytm. Oby nie pisał algorytm
1: podręczników. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Ma pan wrażenie, że tego rodzaju informacje dotyczące choćby przyszłości politycznej Szymona Hołowni wskazują, że zaczyna się pewne sondowanie, badanie gruntu i zwieranie szyków przed... No, kampanią, która wprawdzie rozpocznie się za wiele miesięcy, no ale myślę, że po wakacjach już będziemy widzieć pierwsze oznaki pewnego napięcia.
0: No właśnie, no właśnie. Kończymy wakacje, chociaż tego sezonu ogórkowego w polityce nie ma od bardzo dawna już. Ja nie pamiętam. Jeszcze kiedyś sobie myślę, idą wakacje, będzie trochę luźniej. Nie trzeba będzie tego tak śledzić. A wystarczy jeden dzień nie śledzić i już się okazuje, że osoba, która produkuje treści na OnlyFansa, nie oceniam, ale jest ambasadorką obchodów rocznicy powstania warszawskiego. No więc dzieje się dużo na tych wakacjach. Kończą się wakacje, no ale wracamy do pracy jednak. Znaczy Polacy wracają do pracy, politycy wracają do pracy w regionach przede wszystkim. I tak, to już jest sondowanie i Szymona Hołowni i być może nowych podmiotów, które się pojawią.
1: Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Planował atak na polityków z dwóch partii. Sprawa niedoszłego zamachowca pod lupą ABW. Oburzenie po umorzeniu sprawy śmierci Polaka w Strefie Gazy. Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Nie da się jej wyprodukować ani zastąpić. Na koniec u nas apel o oddawanie krwi. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Kogo zwerbował? Czy był poczytalny? Między innymi na te pytania musi odpowiedzieć ABW. Chodzi o zatrzymanego 23-latka z Lubelszczyzny. Mikołaj T. zamieścił w internecie wpis, w którym nawoływał do zamachu na polityków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, wiadomo też jak się tłumaczył.
2: Tak jak powiedział, przyznaję się formalnie, że dokonałem takiego wpisu. Natomiast zrobiłem to z głupoty.

0: kłopoty. Tak wynika z jego wyjaśnień. PiS pojawił się w dniu 6 sierpnia. Wtedy też po kilku dniach zostało wszczęte śledztwo i w dniu 12 sierpnia, czyli kilka dni po pojawieniu się tego wpisu, służby wraz z prokuratorem udały się do zatrzymania sprawcy.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Jak dodał, zatrzymany planował zamach na polityków duopolu. To wiele nam mówi, podkreślała w Polskim Radiu 24 Paulina Piasecka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
2: To określenie, czyli że zamach miał być przygotowywany na przedstawicieli duopolu, czyli dwóch największych partii, starcza do tego, żeby stwierdzić, że to niezadowolenie, że tak to łagodnie ujmę, młodego człowieka miało charakter systemowy raczej niż indywidualny, czyli nie było skierowane przeciwko konkretnym osobom za konkretne działanie.
1: Śledczy powołali już biegłych, którzy ocenią, czy Mikołaj T. jest poczytalny. Grozi mu do 20 lat więzienia. MSZ wzywa ambasadora Izraela. Chodzi o sprawę Polaka, który 2 lata temu zginął w izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego. Izrael umorzył sprawę śmierci 7 wolontariuszy, w tym Damiana Sobula. MSZ chce, by dyplomata, czyli ambasador, przekazał materiały dotyczące sprawy Polaka. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
3: Izraelski dron ostrzelał rakietami oznakowane samochody wolontariuszy World Central Kitchen, zabijając Damiana Sobula i innych pracowników organizacji. Nie jesteśmy stroną postępowania, więc formalnie ani prawnie nie możemy nic zrobić w sprawie umorzenia śledztwa przez Izrael, stwierdził w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a nie niewłaściwe użycie siły. Powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
3: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo polskiego obywatela w Strefie Gazy z użyciem materiałów wybuchowych. Już w pierwszych dniach śledztwa zwróciliśmy się do Izraela z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną, przekazała Polskiemu Radiu prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
5: Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Ten wniosek nie został zrealizowany.
3: Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.
1: I tyle od Michała Makowskiego. Na dodatkowym posiedzeniu zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się planem finansów państwa na przyszły rok. Ma on uwzględniać ogłoszone 2 dni temu przez premiera nowe progi podatkowe. Zyskać ma na tym 3,5 miliona osób, które zapłacą niższe podatki. Jednocześnie rząd chce podniesienia podatku CIT dla największych korporacji. Hydrolodzy z niepokojem patrzą w niebo. W nocy przez Polskę przejdzie wyjątkowo deszczowy front. Na Dolnym Śląsku spadnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Niż powstał nad wyjątkowo ciepłymi w tym roku wodami Morza Śródziemnego, tłumaczy dr Marek Błasi z Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Średnia temperatura powierzchniowych wód Morza Śródziemnego jest 5 stopni wyższa. To są największe wartości, jakie notowano w historii pomiarów. Ten układ będzie miał niewielkie rozmiary i będzie przemieszczał się przez Austrię, Czechy. W godzinach mniej więcej 18-19 powinien wejść nad obszar Dolnego Śląska.
1: Niż nie zatrzyma się nad Polską, dlatego powódź nam nie grozi, ale możliwe są lokalne zalania i podtopienia. Na koniec apel o oddawanie krwi. Do 13 można to zrobić przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. W ten sposób pomożemy naszemu radiowemu koledze, ale też innym potrzebującym. Na oddanie krwi trzeba przyjść po lekkim śniadaniu, przypomina dr Dariusz Blinowski.
7: Lekki posiłek to jest owsianka, ser biały, chudy, to jest pieczywo, może być chuda wędlina. Jeżeli ktoś wybiera się na oddanie krwi, to też dobrze jest, żeby ze sobą wziął jakąś kanapkę. Może trafić w taki dzień, gdzie jest bardzo duża kolejka i ten okres może po prostu się przedłużyć oczekiwania do oddania powyżej na przykład 2-3 godzin.
1: Krew to życiodajny płyn. Nie można go wyprodukować ani zastąpić żadnym innym.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy, w prognozie pogody ulewy i groźne burze. Alertami IMGW objęty jest szeroki pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy. Rozpada się po południu, raczej bliżej wieczora. Najbliższe godziny powinny być jeszcze spokojne, tylko miejscami słabo pokropi, gdzieniegdzie także zagrzmi. Zrobi się gorąco, termometry pokażą przeważnie od 25 do 27 stopni. Chłodniej nad morzem, tam około 20.

0: Reklama.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.
11: 8 minut po godzinie 11.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: A my wracamy do sprawy 23-latka, którego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia.
0: Stan dnia.
11: Naszym gościem jest Piotr Caliński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się państwu.
11: Witam pana serdecznie. Rozmawiamy dziś o 23-latku, który chciał przeprowadzić zamach na polityków, o czym zresztą informował w sieci. Jak często się zdarza, że ktoś o swoich planach, morderczych planach, informuje wszem i wobec?
13: Wie pan, panie dyrektorze, w tych czasach, kiedy ludzie mają potrzebę ekspozycji na różnych platformach społecznościowych, tak zwanych mediów, to jest zjawisko, które się pewnie będzie eskalowało. To jest zjawisko, które budzi niepokój wtedy, kiedy ma możliwość zmaterializowania tych deklaracji, które tam padają. Ja na to przyznam, patrzę z dużym uznaniem, że służby, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberzagrożeń, Cyberprzestępczości szybko zareagowało. Na ile to jest faktyczny zamiar tego młodego człowieka, tego się nie dowiemy, dopóki to nie będzie przeprowadzone formalnie. Kwalifikacja prawna została tak skonfigurowana, aby prokuratura mogła wystąpić o tymczasowe aresztowanie. Ja to rozumiem. Myślę, że presaldo z tego wyjdzie dopiero jakiś status quo formalno-prawny i materialno-prawny, kiedy zostaną zdobyte dowody. A szacunek dla służb też, że od razu podjęły się sprawdzeń w kierunku poszukiwania potencjalnych materiałów wybuchowych, broni palnych czy innych narzędzi, które mogłyby do takiego zamachu być wykorzystywane. Więc na razie wiemy o komunikacie medialnym, o komunikacie rozrzuconym po sieciach i to wyczerpuje moim zdaniem znamiona publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Taka jest moja wstępna opinia na podstawie tego, co widzę. Przy czym powiem może mało elegancko, ale jednak perspektywicznie, myślę, że tego typu sytuacje będą się eskalowały. Napięcie jest budowane w sposób celowy w społeczeństwie. Wykorzystywanie ludzi o, powiedzmy, słabej psychice albo odpowiednio, przepraszam za kolegializm, podpuszczonych czy zainspirowanych, może powodować eskalację tego typu zachowań.
11: Ostatnio te fałszywe.
13: Wie pan, to tak, ale to sytuacja, która nie jest zaskakująca, ponieważ na tym polega przecież to, co nazywamy umownie wojną hybrydową. Ona trwa. My na co dzień zapominamy, dopóki się nie eskaluje tego typu okoliczność, o której dzisiaj rozmawiamy. Przez

0: sierpień było kilka takich sytuacji. Proszę zauważyć, że chyba tam 7 sierpnia zatrzymano Ukraińca, który chyba przygotował się do zabójstwa innego Ukraińca na terenie kraju i uciekł do nas. Zatrzymano też niedawno kogoś, kto próbował zabić czy przygotował zabójstwo Ukraińca z amerykańskim obywatelstwem. Więc to nie jest nic zaskakującego. Na tym polegają te wrogie, bo takie nazwijmy działania. Tu być może jest to zwykły wygłup człowieka, który spełnił jakieś swoje aspiracje i chciał zaistnieć. Tego nie wiem, trochę jak Neron.
1: Tak. Przychodzi mi do głowy porównanie z pogodą. Mamy suszę mentalną w głowach i wystarczy iskra, żeby doszło do poważnego pożaru. Pan mówił z uznaniem o działalności służb, czy przeczesywanie różnego rodzaju forów, kont w sieci, w internecie, to jest chleb powszedni, to jest jedno z podstawowych działań?
0: Jeżeli chodzi o funkcje, cele i zadania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, to tak. To nie jest tak, że panowie koledzy, koleżanki i koledzy koncentrują się wyłącznie na przestępczości tak groźne, jak przygotowanie zabójstw, zamachów terrorystycznych i tak dalej. No ale tam są też poszukiwania w sieci na przykład potencjalnych pedofilów, różnych osób, które mają różne dziwne powiązania. W związku z tym w XXI wieku trudno udawać, że Schreiber jest wolna od tego typu incydentów, dlatego szacunek dla tych wszystkich, którzy się tym zajmują. Przyjmijmy, że na świecie to jest standard. Nie mamy żadnych ewenementów. Budujemy normalne sieciowe czesanie naszych wszystkich zasobów informatycznych. W związku z tym tylko się cieszyć, że ktoś tego pilnuje. Wojsko ma swoje domeny, których pilnuje. Służby cywilne, takie jak policja między innymi, czy Agencja Bezpieczeństwa, pilnują innych obszarów. To się składa w precyzyjną sieć.
1: A uznanie i szacunek dla działania służb wyrażał Piotr Caliński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dziękuję panu bardzo. Trzynaście minut po godzinie 11. Dziś zbiera się rząd, będzie pracował nad projektem przyszłorocznego budżetu. Przed pracami głos zabrał premier Donald Tusk.
2: Spotykamy się dzisiaj, aby przygotować posiedzenie rządu, które ostatecznie przyjmie projekt budżetu za tydzień, w kolejny piątek. To spotkanie poprzedzone zostało informacja, jaką przekazaliśmy wspólnie z ministrem finansów, dotyczyła ona w sensie pozytywnym 3,5 miliona podatników. Mówimy tutaj o efektywnym obniżeniu podatku poprzez podniesienie progu. Wiem, że wszyscy zainteresowani chcieliby więcej, my też. Ale między innymi dzisiejsze nasze spotkanie pokaże, że staramy się działać w sposób odpowiedzialny. Dzisiaj prawdopodobnie ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski. Jak wiecie, jest to dość obiektywny obraz tego, jak widzi nas świat, naszą gospodarkę, nasze finanse. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe, obserwatorzy, eksperci mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki. Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety i o nich dzisiaj będziemy mówili, które kosztują dużo pieniędzy. Po pierwsze bezpieczeństwo. Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie, ponosi tego konsekwencje. 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Średnio, no bo są różne przypadki, ale tak naprawdę wydajemy 2 razy więcej. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem. Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, no powiem umownie, o zdrowiu. Tak, aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w te

0: w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków, wiecie dobrze, o czym mówię. My dzisiaj możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. I to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i mówiąc kolokwialnie przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy. Naszym trzecim priorytetem to są inwestycje. My mamy oczywiście świadomość i długu, i wysokiego deficytu, więc utrzymujemy to w ramach takiego elementarnego bezpieczeństwa, ale świadomie podejmujemy, i dzisiaj będziemy także o tym rozmawiali, decyzje, które muszą łączyć te dwa sposoby myślenia, więc odpowiedzialność za stan finansów, za deficyt, za dług, ale równocześnie nie mogą zatrzymać rozwoju kraju, rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia. Jeśli mówimy o tym trzecim priorytecie, czyli wielkie inwestycje, to są inwestycje, które mają także na celu poprawę bezpośrednio jakości życia. To są wielomiliardowe inwestycje, przede wszystkim w energię. To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili. To są inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową. Też nie dla ambicji ministra infrastruktury czy naszego rządu, tylko to oznacza bardzo konkretną poprawę jakości życia dla wszystkich użytkowników dróg i kolei. W tej poprawie jakości życia jest oczywiście kwestia tych decyzji podatkowych. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że zarówno to, na co liczymy, a więc utrzymanie wysokiego ratingu Polski, jak i ten odpowiedzialny balans między deficytem a wydatkami, które uważamy za konieczne, on jest także zależny od dobrej współpracy czy dobrej woli innych, nie tylko rządu, nie tylko parlamentu, ale też prezydenta. My o tym wiemy, to nie jest moje domniemanie. Ja nie chcę się znęcać po raz kolejny nad prezydentem i jego ministrami. Ale my to wiemy, że to zaufanie do Polski, polskiej gospodarki i finansów jest także zależne od tego, czy świat, ale także my, obywatele, jesteśmy pewni, że rozwiązania znajdą też akceptację w Pałacu Prezydenckim, czy będą wetowane. Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy. Zacząłem i skończę kwestią podatków. Ja wiem, o tym przed chwilą mówiłem, to jest mniej niż byśmy chcieli, niż by chcieli podatnicy. Podwyższenie tego progu o 10 tysięcy złotych. Ale tak jakby umknęło uwadze niektórych, że druga decyzja jest daje wyraźną ulgę podatnikom, szczególnie tym średnio zarabiającym, a mówię tutaj o wprowadzeniu tego drugiego progu 24%. Więc to jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32. Więc chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, nie dlatego, żeby nas chwalono, tylko żeby ludzie poczuli, że jednak rzeczywiście ta zmiana jest masywna i tak jak powiedziałem, na granicy możliwości. To jest też mój apel do wszystkich państwa, żebyście pamiętali, że jesteście tak samo odpowiedzialni za swoje dziedziny życia, jak za całość kraju, a więc także za bezpieczeństwo finansów. I w tym duchu chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali. Dziękuję bardzo.
1: Mówił premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, które poświęcone będzie budżetowi na przyszły rok.

0: komentarz.
1: Jest z nami Krzysztof Adam Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Szef rządu mówił przed momentem o trzech podstawowych aspektach. Mówił o bezpieczeństwie, mówił o ochronie zdrowia i o inwestycjach. Te elementy mają być szczególnie uwzględnione przy pracach nad budżetem na przyszły rok. Któryś z tych elementów jest dla pana jakkolwiek zaskakujący, czy to było raczej do przewidzenia?
2: Nie, no to było do przewidzenia. No, obronność to jest oczywista sprawa. Wydajemy coraz więcej na to. Niestety musimy, bo mamy takiego sąsiada jak Rosja.
1: Miejsce na mapie
2: zdrowie, no zdrowie, cały ten system jest jakby wciąż do remontu, do zmiany, bo on się nie samoreguluje i mamy tego przykłady w postaci tego lekarza z Ursynowa, który no, nagiął ten system i wykorzystał do dość wysokich zarobków, a inwestycje. No inwestycje to zarówno te publiczne, ale też prywatne biznesu cały czas są bardzo istotne. Chcemy, żeby one szły, ponieważ to jest tak naprawdę taki istotny składnik polskiego PKB, polskiego wzrostu polskiej gospodarki. I jakby no, taki, który przynosi w przyszłości, przyniesie nam rozliczne korzyści.
1: Na ochronę zdrowia rząd chciałby przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej. Jak to się ma w skali wszystkich wydatków? To jest zauważalna, to jest spora kwota?
2: Ja rozumiem, że to jest kwota, którą rząd musi dopłacić z budżetu i to jest... No, każdy złoty się przyda w ochronie zdrowia i nie ma co mówić o tym, że to jest, że to są małe pieniądze w tym kontekście, ale w takim kontekście całego budżetu, całości finansów publicznych, no to nie są ogromne pieniądze. Tak naprawdę trzeba by przeorganizować ochronę zdrowia, system ochrony zdrowia, tak żeby on się sam się dobrze regulował, samoregulował, żeby no nie był takim durszlakiem, który ile wody byśmy, czyli pieniędzy, ile byśmy nie wlali, tyle przecieknie, nie? W postaci chociażby takich historii jak ta z Ursynowa.
1: No właśnie, uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo to mnie zastanawia, na ile rozwiązaniem jest dosypywanie coraz większych, coraz wyższych sum pieniędzy, bo każda kolejna ekipa próbuje te nakłady zwiększać, a na ile jednak potrzeba więcej pieniędzy, ale przede wszystkim także pewnej reformy systemu, tak żeby te pieniądze nie wyciekały w dziwnych okolicznościach.
2: No to przydałaby się elementarna konkurencja w tej dziedzinie, chociażby w postaci kas chorych. To tutaj winy rządu SLD jeszcze z lat 90. Z przełomu lat 90. i 2000. Tu się kłaniają. No, są systemy, gdzie kasy chorych konkurują ze sobą. My mamy jedną, nazywa się Narodowy Fundusz Zdrowia, no, który się boryka z wyceną procedur zdrowotnych. Z kolei jak przesadzi z wyceną w górę, to wszyscy chcą to robić. Nie zawsze mają do tego kompetencje lekarzy. Wtedy mamy taki wzrost stawek dla lekarzy, których specjalności są ewidentnie deficytowe. I mamy też takie procedury, które tu pewnie jak każdy lekarz opieki zdrowotnej czy z gabinetów specjalistycznych powie, takie procedury, które są ewidentnie niedofinansowane, niedocenione. W efekcie no, trudno się dopchać do takiego lekarza.
1: No tak, to temat rzeka i na zupełnie inną rozmowę. My dziś przyglądamy się planom budżetowym. Premier wspomniał też o podatkach, mówił, że te zmiany zapowiedziane w połowie tygodnia to jest mniej niż rządzący by chcieli, ale więcej się po prostu w tej sytuacji nie da. Ma pan wrażenie, że te zmiany, czyli podniesienie progu z 12 na, ze 120 na 130 tysięcy, i ta druga, czyli wprowadzenie stawki podatkowej w wysokości 24%, to jest, jak chcą jedni, rewolucja w podatkach, bo i takie określenia spotkałem. Czy może jednak coś, co zakrawa na żart, bo tutaj opinie są bardzo, ale to bardzo rozstrzelone.
2: Ja bym to nazwał nie rewolucją, tylko sprzątaniem stajni Augiasza, jaką stał się polski system podatkowy w wyniku pisowskiego Polskiego Ładu. Jest to taka...

0: ale nie jest to absolutne wyczyszczenie tej stajni Augiasza. Jest to tak naprawdę załatanie najbardziej, jednej z najbardziej bolesnych dla ludzi, głównie na etatach, ale nie tylko, bo przecież według skali są też przedsiębiorcy i tak dalej. Załatanie największej dziury w skali podatkowej. No to pomyślmy sobie, 32% podatku płaci się, jak się przeskoczy 120 tysięcy złotych. 120 tysięcy złotych to jest 10 tysięcy złotych brutto, no po odliczeniu ZUS-u. Nie są to wielkie pieniądze. No. Przeciętna pensja w tej chwili w Polsce w sektorze przedsiębiorstw, wynosi 9,5 tysiąca złotych brutto, czyli z ZUS-em. Czyli to jest pieniądz zbliżony do takiej przeciętnej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, więc to nie są jakieś mega bogaci ludzie, którzy pod koniec roku, w drugim jesienią, nagle zaczynają wpadać w ten 32% próg, ale pamiętajmy, że oni płacą też 9% składki zdrowotnej, która jest de facto podatkiem, nie? A nie składką, z podatku zdrowotnego. No. Także to rozumiem, że rząd rozbraja teraz minę, która wybuchłaby mu tuż przed wyborami, już w zasadzie widać, że była dyskusja i nerwy wokół tego, ale byłaby to mina, która ewidentnie wybuchłaby przed wyborami przyszłego roku.
1: Tak,
0: I musiał to zrobić. No, jak saper, który widzi, że ląd jest odpalony, to musiał opanować sytuację.
1: Od lat już słyszymy, że każdy kolejny budżet jest napięty. Zakładam, że w przyszłym roku, czy właściwie w tym roku, w przypadku budżetu na przyszły rok będzie podobnie. Jeśli chodzi o deficyt, on się chyba raczej nie zmniejszy, prawda? Czy my już przywykliśmy?
0: Nie wiem, jeszcze nie mamy danych. Nie wiemy, co rząd zaproponuje. Ja nie wierzę w to, żeby rząd powiedział, żeby wyszedł pan minister finansów i powiedział, o, w przyszłym roku będziemy mieli taki deficyt, jaki się w tym roku szykuje. No, w tym roku to się szykuje między 6 a 7% PKB, jeśli dobrze pamiętam. Szanowni Państwo, to jest tak, biorąc pod uwagę, że udział wydatków państwa w PKB to jest około 50%, połowy. To jest tak mniej więcej, jakbyśmy już od połowy listopada do końca grudnia jechali na pieniądzach pożyczonych, nie wiem gdzie, no, to państwo pożycza na rynku, ale szukając takiej analogii do zwykłego konsumenta, jakby już w połowie listopada, żeby wyprawić święta, człowiek musiał polecieć po chwilówkę. Do najbliższego takiego punktu.
1: No tak. No. Pytam o to, bo wydaje mi się, że przywykliśmy niestety w ostatnich latach do życia na kredyt, jako państwo oczywiście, ale zobaczymy. Może akurat w tym projekcie będzie trochę inaczej i minister nas zaskoczy. Bardzo panu dziękuję. W tym miejscu już się musimy niestety zatrzymać. Krzysztof Adam Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Inwestycje czy konsumpcja? Czym powinien stać budżet w 2027 roku? Czy szacowana niska inflacja bardzo zaszkodzi budżetowi, ale pomoże konsumentom? Czy wynagrodzenia nadal będą rosły przy niskim bezrobociu? Dlaczego wpływy budżetowe z podatków są coraz niższe? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przyszłoroczny budżet, w tym zmiany w podatkach, tym od kilkunastu minut zajmuje się rząd. Jak mówił premier Donald Tusk, priorytety w budżecie to bezpieczeństwo, inwestycje i zdrowie.
5: My dzisiaj możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta i dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
4: Ministrowie mają też rozmawiać o reformie podatkowej. Chodzi o nowe progi podatkowe ogłoszone dwa dni temu przez premiera. Szczegóły na polskieradio24.pl. Planował zamach na polityków. Złapali go cyberpolicjanci. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

0: Przestępczości zatrzymali 23-latka z Lubelskiego. W domu zatrzymanego Mikołaja T. nie znaleźli materiałów wybuchowych. O szczegółach przeszukania mówił prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające i taki zarzut również otrzymał pan podejrzany posiadanie środków odurzających w postaci marihuany.
0: Internetowy wpis, w którym 23-latek wyrażał niezadowolenie z rządu i nakłaniał innych do zorganizowania zamachu na polityków, pojawił się 6 sierpnia. Mężczyzna został zatrzymany 12 sierpnia i trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś, a dokładnie do Grodna, gdzie weźmie udział w zjeździe Polaków na Białorusi. Wydarzenie zaplanowano na 13 września. Jednym z głównych tematów spotkania będzie sprawa nauczania języka polskiego, wyjaśniał Poczobut w Radiowej Trójce.
2: Dzisiaj nie ma żadnej możliwości uczyć się w systemie państwowym. Dwie szkoły polskie, które działały na Białorusi, czyli Szkoła Polska w Grodnie, Szkoła Polska w Wołkowysku, przestały istnieć. Teraz to są szkoły rosyjskie. Jedyną możliwością nauki języka polskiego są szkoły społeczne działające przy Związku Polaków. No i rozwój tych szkół, poszukiwanie jakichś możliwości wyjścia z tego impasu. No to jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Związkiem Polaków i generalnie przed polską mniejszością na Białorusi.
0: Andrzej Poczobut jest jednym z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów. Przed odzyskaniem wolności spędził 5 lat w kolonii karnej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 11. Czy tego chcemy, czy nie? Wakacje powoli się kończą. Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, a przyniesie pewne zmiany, o których teraz będziemy rozmawiać.
5: Komentarz.
4: Naszym gościem jest Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam panią bardzo serdecznie. Wbrew powszechnej cały czas jeszcze opinii, jakoby nauczyciele mogli cieszyć się wyjątkowo długimi wakacjami, sierpień, czy druga połowa sierpnia w szczególności, to jest ten moment, kiedy praca wre w szkołach. Czy w tym roku w związku z planowanymi zmianami, a trochę ich będzie, jest wyjątkowo intensywnie?
6: Och, jak najbardziej. Mnie się udało 2 tygodnie wyrwać w te wakacje, a pozostały czas spędzam w szkole, remonty, przygotowanie do kompasu jutra, przygotowanie do tych wszystkich zmian, które towarzyszą kompasowi jutra, bo tych zmian jest jeszcze więcej. Jesteśmy już w blokach startowych, od poniedziałku spotkania z nauczycielami, elementy szkolenia, elementy pracy zespołowej, elementy ustalania dalszych działań. Więc praca wre.
4: Kompas jutra to są zmiany wprowadzane w szkołach. One dotyczą przede wszystkim programu, czy również kwestii organizacyjnych?
6: Program nie jest tu rzeczą tą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą jest zmiana podejścia do sposobu nauczania. To jest klucz całej reformy. Przede wszystkim ma być to reforma krocząca, czyli nie wrzesień i zmieniamy wszystko, ale przez lata ma ona wkraczać do polskiej edukacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zacząć uczyć dla efektów, a nie dla przekazywania wiedzy. Chodzi o to, żeby uczeń poczuł sprawiedliwość, żeby był aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Chodzi o to, żeby oprzeć się na doświadczaniu edukacyjnym, na aktywizacji uczniów. Chodzi o to, żeby zmienić sposób nauczania. A żeby było to możliwe, również nastąpiła zmiana podstawy programowej i od 1 września wchodzą te nowe podstawy programowe do klas pierwszych i czwartych. I tu ta reforma startuje.
4: Może pani się ze mną nie zgodzi, ale mogłoby się wydawać, mnie się w każdym razie wydaje oczywiste, że aktywny uczeń, taki, który ma przekonanie, że rozmawia niejako z nauczycielem o rzeczach, które go dotyczą i które mają dla niego znaczenie i które go ciekawią, to jest najbardziej oczywista droga. Dlaczego my zatem odkrywamy Amerykę?
6: nie odkrywamy Ameryki. Bardzo dużo szkół już weszło w tego typu działania, już prowadzi taki sposób nauczania, już zaakceptowało chociażby ocenianie kształtujące oparte

0: na informacji zwrotnej dla ucznia. Pracują te szkoły metodami projektu, metodami aktywizującymi, ale chodzi nam o to, żeby nie było tutaj słowa niektóre szkoły, żeby było słowo wszystkie szkoły. Chodzi o to, żeby stało się to normą w polskich szkołach i żeby to podejście naprawdę było wprowadzone w życie. W tej chwili wielu nauczycieli czuje, że reforma jest tylko kontynuacją i uporządkowaniem dotychczasowych działań. Mamy jednak pewną grupę nauczycieli, którzy muszą troszeczkę popracować.
1: Wspomniała pani, że te zmiany będą wprowadzane stopniowo, a nie na komendę od września wszystkie naraz. Co się w pierwszym rzędzie zmieni dla uczniów klas najmłodszych i tych nieco starszych?
0: Zmieniają się podstawy programowe, zmienia się również ramowy plan nauczania, czyli chociażby w klasach młodszych wydłużenie czasu na edukację wczesnoszkolną z 20 do 21 godzin, chociażby wprowadzenie większej liczby, bo aż 6 godzin do dyspozycji dyrektora. W klasach starszych 3 godziny przyrody, 2 godziny, mówię o klasie czwartej, 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych. Nastawienie właśnie na doświadczanie, na jak największą liczbę wycieczek, działań tego typu. Również fakultatywnie można rozpocząć już prowadzenie tygodnia projektowego. Obowiązkowo będzie trzeba to robić od przyszłego roku, ale warto już teraz wypróbować i sprawdzić, jak nam to wychodzi. Również ocenianie ma być nieco inne. Nadal będą te cyferki, ale za cyferką musi być informacja zwrotna. Uczeń musi wiedzieć, jakie są efekty nauczania. Podstawa programowa opiera się właśnie na efektach, nie na próbach takiego ewidentnego przekazywania wiedzy i tylko encyklopedycznego później sprawdzania, czy się nauczyłeś, ale chodzi tu o efekty. Uczeń musi czuć sprawczość. Myśmy już zapomnieli trochę o tak zwanym profilu absolwenta, a on nadal istnieje w tej reformie. Jest to zebranie danych, czego oczekujemy od nauczania w stosunku do ucznia, czyli właśnie poczucia sprawczości, współudziału w procesie edukacyjnym, umiejętności prac grupowych, funkcjonowania wspólnego we wspólnocie, elementy poczucia bycia obywatelem. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo i to brzmi bardzo szumnie, ale ma być to po prostu codzienne życie szkoły.
1: Wspomniała pani o przyrodzie, za chwilę powiemy o szczegółach, ale proszę wcześniej wyjaśnić, czym jest tydzień projektowy, czyli to, co od przyszłego roku ma być obowiązkowe, a teraz będzie testowane.
0: Tydzień projektowy jest to działanie całej szkoły przez właśnie tydzień w celu uzmysłowienia dzieciom ich możliwości rozwiązywania różnego rodzaju problemów i zadań. Poszukujemy tematyki, którą zajmie się szkoła. Mogą być to bardzo różne tematy i w ramach różnych przedmiotów, różnych aktywności, różne grupy współpracując tworzą całkowity obraz danego problemu, analizują ten problem. Weźmy na przykład problem, no moja szkoła jest na Sadybie. Po prostu Sadyba. Na przyrodzie będziemy sobie omawiać, jakie mamy warunki przyrodnicze na Sadybie, jeziorko Czerniakowskie, jakie zwierzęta, rośliny tutaj się znajdują. Na historii będziemy omawiać całą historię Sadyby, która jest bardzo bogata. Język polski, wielkie osoby mieszkające na Sadybie i ich twórczość. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy przedmiot odnosi się do danego zagadnienia. A dzieci? A dzieci robią to same stawiają sobie problem, pracują nad jego rozwiązaniem wspólnie. Nauczyciel tylko kieruje, nauczyciel tylko jest takim mentorem, a potem następuje moment pokazania, co uzyskaliśmy, co przygotowaliśmy i podsumowania i wniosków. Czyli wspólna praca, wspólne działanie, rozwiązywanie wspólnych zagadnień i ma być

0: to i wiedza, i integracja, i poczucie sprawczości.
1: To brzmi trochę jak założenia projektu Marii Montessori. Nauczyciel jako obserwator, doradca, który interweniuje wtedy, kiedy dziecko ewidentnie sobie nie radzi i przede wszystkim stawia na sprawczość małych ludzi. Wspomniała pani o przyrodzie. To nie jest nowość, bo przecież przyroda wraca do szkół. Jak będzie wyglądała w nowej odsłonie?
0: W czwartej klasie mieliśmy przyrodę, były to 2 godziny. Jest to przedmiot, który łączy treści z różnych dziedzin. Tam znajdują się zarówno treści związane z geografią, z biologią, elementy chemii, elementy fizyki, czyli takie spojrzenie holistyczne na świat, właśnie na przyrodę, na to, jak nasz świat funkcjonuje. Nasz świat nie funkcjonuje od 8 do 9 według fizyki, od 9 do 10 według chemii, tylko to wszystko się przeplata. I tak ma być w tym przedmiocie. Będziemy więc teraz pracować do klasy 6 w ramach przyrody, 3 godziny w każdej klasie. Będzie to przedmiot oparty przede wszystkim o doświadczenia. Szkoły mają mieć dobrze przygotowane pracownie do prowadzenia tych zajęć. No, w tej chwili te nasze pracownie są takie sobie, ale będziemy je uzupełniać. No, mamy czas na to, żeby uzupełnić je i doprowadzić do bardzo dobrego stanu. Niestety tutaj mój apel olbrzymi i do samorządu, i do pani ministry. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Szkoły potrzebują jednak na tą reformę, która ma być bezkosztowa, ale tak się nie da. My potrzebujemy. Jeżeli mam sadzić roślinki, ja muszę kupić szpadle i sadzonki. Więc tych pieniędzy będzie potrzeba trochę więcej.
1: Chyba że sceduje się to na rodziców. Od tego roku obowiązkowa będzie też edukacja zdrowotna, tyle że treści dotyczące zdrowia seksualnego zostaną wydzielone do osobnych, nieobowiązkowych zajęć. Łatwo jest w siatce godzin znaleźć wolne miejsce na nieobowiązkowe zajęcia?
0: To będzie tylko 1 godzina rocznie, więc na takie zajęcia, mówię o tej nieobowiązkowej, czyli zdrowie seksualne człowieka, tą 1 godzinę da się umieścić. Edukacja zdrowotna, która staje się obowiązkowa, będzie oznaczała, że wszystkie dzieci będą uczęszczały. Będą takie szkoły, gdzie dotychczas uczęszczała bardzo mała liczba uczniów i tam będzie troszeczkę trudniej teraz i znaleźć nauczycieli i umieścić to w siatce godzin. Są również takie szkoły jak moja, gdzie w każdej klasie była grupa uczniów, więc tej różnicy ja aż tak mocno nie odczuję. W tym momencie będzie to przedmiot obowiązkowy i to nam troszeczkę ułatwia sytuację, bo nie musimy umieszczać tego przedmiotu na pierwszych i ostatnich godzinach, tylko może on się znajdować gdzieś tam w środku planu zajęć. Edukacja związana z życiem seksualnym człowieka będzie tym elementem najbardziej kontrowersyjnym dla naszego społeczeństwa, więc pochylamy się nad tym wyjątkowo, z wyjątkową delikatnością i z wyjątkową empatią. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które będą akceptowalne przez jak największą grupę rodziców. Ja będę sięgała do pomocy specjalistów. Mamy prawo zapraszania do szkoły. Oczywiście wtedy obecny jest również na lekcji nauczyciel, ale osobą zaproszoną może być lekarz, może być pani pielęgniarka, może być seksuolog. I wtedy ta rozmowa będzie znacznie łatwiejsza. Oczywiście wszystkie treści są dostosowane do wieku dziecka i chodzi tu o zdrowie seksualne, czyli pojęcie dosyć szerokie.
1: Delikatność i empatia to są słowa, których bardzo potrzebujemy. Ale skoro rozmawiamy o zdrowiu, nowe zasady obejmują też korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Zostaje wprowadzony zakaz, czy zaczyna obowiązywać zakaz. Jak sobie państwo technicznie z tym zakazem radzą, czy poradzą?
0: To jest zagadnienie, które w różnych szkołach ma różne znaczenie. Myśmy prosili jako dyrektorzy o takie wsparcie, bo to rozporządzenie jest dla nas pewnego rodzaju wsparciem. W wielu szkołach zostało to załatwione bez rozporządzenia i jeżeli rodzice zaakceptowali i uczniowie zaakceptowali rozwiązania, to wszystko było w porządku. U mnie opracowaliśmy

0: sobie regulamin. Wspólnie przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i ja. Regulamin, który rozesłaliśmy do wszystkich, wszyscy mogli się wypowiedzieć. Następnie zaczął on obowiązywać. Mamy poczucie współuczestnictwa w tworzeniu tego dokumentu i to działa. Były jednak szkoły, gdzie takie próby uregulowania budziły sprzeciw. A to rodzica, który chciał, no, w cudzysłowie, inwigilować swoje dziecko 24 godziny na dobę. A to starszej młodzieży, która poruszała tu kwestie wolności i posiadania sprzętu. Wtedy takie uregulowanie zewnętrzne może nam pomóc. W tej chwili mamy czas na dogadanie się, wspólne dogadanie się co do szczegółów, ponieważ rozporządzenie nie reguluje szczegółów, czyli nie mówi, gdzie ma być pozostawiony telefon, jak zabezpieczony, absolutnie nie. To szkoła ma sobie sama wypracować i najlepiej, moja rekomendacja, zrobić to razem. Wtedy jest poczucie odpowiedzialności za wspólną decyzję i łatwiej zaakceptować rozwiązanie.
1: A pani zdaniem ten zakaz ma sens?
0: Moim zdaniem ma sens każde działanie, które po pierwsze nagłośni problem nadużywania smartfonów przez społeczeństwo. Ja tu nie ograniczam tego do dzieci, bo to samo robią rodzice.
1: I słusznie, tak.
0: Dokładnie. Rodzice robią to samo i dziecko, patrząc na mamę, tatę z nosem w smartfonie, po prostu naśladuje, a potem mamy uzależnienie. Wolność od smartfonu już przez te kilka, sześć, siedem godzin pobytu w szkole to już jest dla zdrowia rzecz znacząca. Natomiast najważniejsze jest to, że temu zakazowi powinna towarzyszyć cała działalność wychowawcza, czyli omawianie, tłumaczenie, mówienie starszym dzieciom szczególnie o tym, co dzieje się z mózgiem młodego człowieka, jak niszczymy koncentrację, jak źle wpływamy na relacje, co z tym się dzieje. Dziecko nie tylko musi usłyszeć zakaz, ale musi również powoli rozumieć. I tu się to łączy z kompasem jutra. Tu dziecko ma być współuczestnikiem i ma przede wszystkim rozumieć. A naszym działaniem jest pomóc mu zrozumieć to zagadnienie. Olbrzymie wyzwanie, ale gdzieś trzeba zacząć. Zakaz to jest ten punkcik.
1: Jeśli chodzi o zdrowie, jeszcze jedna zmiana jest istotna, mianowicie co najmniej jeden w pełni roślinny posiłek na bazie strączków tygodniowo, częstsze zupy na wywarze warzywnym i ograniczenie cukru dodawanego do napojów. Te regulacje dotyczą zarówno stołówek, jak i oferty szkolnych sklepików i automatów. Chciałbym zapytać, czy dzieci cieszą się na taką zmianę, ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje i to jest, myślę, kluczowe, bo w ustawie można zapisać absolutnie wszystko. Tylko że nawet najpiękniejszy, najszczytniejszy pomysł potem ludzie wprowadzają w życie. Ludzie, którzy mają często swoje doświadczenia, swoje przyzwyczajenia zebrane w ciągu wielu lat, czasem to i dekady. Jak nauczyciele odnajdują się w nowej rzeczywistości? Jak są do niej przygotowani?
0: My jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc u nas ta tematyka od 20 kilku lat jest bardzo żywą tematyką i nam będzie łatwiej. W dodatku w tej chwili wyłoniłam nowego, w ramach przetargu, nowego ajenta stołówki. W wymaganiach przetargowych były zapisane wymogi płynące z nowego rozporządzenia. Intendent ma podzielony etat, czyli pani, która będzie robiła zakupy, przygotowywała wszystko, i dwie godziny pani dietetyk, która będzie mi sprawdzała zestawienia i sprawdzała, czy zgadza się ilość, nie wiem, węglowodanów w stosunku do białka. Te wszystkie działania są do wprowadzenia. Każda szkoła jest w innym miejscu. Zacząć trzeba od diagnozy, od tego, w jakim miejscu my się znajdujemy. Jeżeli dotychczas w ogóle nie zajmowaliśmy się tematyką zdrowego żywienia, to byłoby dziwne, bo różne uregulowania już długo funkcjonują. Jeżeli tak, to będzie nam trudno to wprowadzać. Jeżeli natomiast już byliśmy zaangażowani, będzie nieco łatwiej. Ale wie pan, fakt, że coś jest wyzwaniem i jest trudne, nie znaczy, że nie należy próbować. My dostajemy dzieci na początku, które są przyzwyczajone jeść słodko, słono i bardzo wybiórczo. I powoli, stopniowo wprowadzamy zdrowe nawyki nauczania. Przez szkołę najłatwiej dotrzeć do rodziny.
1: Tak.

0: Jest. A przez żołądek do serca podobno, ale to jest zupełnie tak inny jest. Temat. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
1: Stan dnia.
0: I jeszcze na zakończenie chcemy porozmawiać o sporcie.

0: turnieju, który rozpoczyna się już za nieco ponad tydzień.
1: Ten mecz zakończył się w zasadzie już po 5 gemach. Myśli pan, że na przebieg tego krótkiego fragmentu miała już wpływ kontuzja Kazaszki?
0: Możemy jedynie się spodziewać, bo Jelena Rybakina nie powiedziała o tym wprost. Natomiast już w telewizyjnej transmisji było widać, że ta jej stopa była dość mocno obklejona, obandażowana, więc można zakładać, że rzeczywiście jak z jakimiś tam problemami ona zmagała się już przed wyjściem na kort, już wcześniej odczuwała jakiś ból. Natomiast po jednym z zagrań Igi po prostu wiedziała, że nie jest w stanie ryzykować, że być może byłaby w stanie kontynuować mecz, ale jako doświadczona sportsmenka wie o tym, że po prostu grozi to jej pogłębieniem się tego urazu, a przecież turniej w Nowym Jorku jest nieporównywalnie ważniejszy, dlatego nie zamierzała tutaj ryzykować i po prostu musiała oddać ten awans.
1: Tak, ja pytałem o to, jaki wpływ mogła mieć ta kontuzja na jej kondycję w czasie tych 5 gemów, bo wydawała się raczej bezradna, prawda?
0: Tak, przez te pierwsze kilka gemów faktycznie wyglądało to, nie do końca wyglądało to tak, jakby Iga Świątek grała z zawodniczką, która jest powiedzmy na zbliżonym poziomie. Jelena Rybakina nie była w stanie w żaden sposób odpowiedzieć na zagrania Igi i to już w tym krótkim początku, bo jednak mamy dość niewielki materiał do analizy, 5 gemów, ale tam przewaga Igi Świątek była znacząca i nawet ten ostatni gem przy stanie 4-1, kiedy wydawało się już, że Rybakina powiedzmy zmniejszy te straty, to Iga doprowadziła do stanu równowagi i od tego czasu Rybakina już wiedziała, że nie będzie w stanie nawet przy własnym serwisie rywalizować na sprawiedliwych warunkach. Ona tam co prawda jeszcze wróciła na kort, spróbowała raz zaserwować piłkę, ale jeżeli po jednym nieudanym serwisie wiedziała, że nie będzie w stanie kontynuować gry, to na pewno ten uraz to nie jest żadna błahostka. To jest na pewno coś, co po prostu nie pozwalało jej kontynuować gry.
1: O finał w Cincinnati. Iga Świątek powalczy z Jessicą Pegulą. Co się wydarzy w sobotę? Co się wydarzy jutro?
0: Mam nadzieję, że będziemy mogli obserwować nieco dłużej to spotkanie i tutaj również możemy mieć obawy, ponieważ przeciwko Amandzie Anisimowej w ćwierćfinale Jessica Pegula także korzystała z pomocy fizjoterapeutów. To nie jest zawodniczka, która jakoś nad wyraz często korzysta z lekarzy. Jeżeli tutaj faktycznie miała jakieś problemy, to można spodziewać się, że z jej zdrowiem może również nie być najlepiej. Ona co prawda wygrała tamto spotkanie po tiebreaku trzeciego seta. No i teraz może tylko martwić się, czy ta jej dyspozycja zdrowotna również pozwoli jej na kontynuowanie gry. Bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że w grze w najwyższą stawkę, już na poziomie półfinału turnieju, nie ma rywalizacji z zawodniczkami, które... To znaczy Jessica Pegula nie może uważać się absolutnie za faworytkę tego spotkania, a raczej patrząc na formę ostatnią Igi Świątek, to może się zastanawiać, czy w ogóle będzie w stanie podjąć wyrównaną rywalizację. My oczywiście będziemy chcieli, żeby to spotkanie potrwało trochę dłużej, żeby się nacieszyć grą Igi Świątek, zwłaszcza w momencie, kiedy forma jest tak wysoka, kiedy czekaliśmy na to wiele miesięcy.
1: Jutro półfinał w Cincinnati. Trzymamy oczywiście kciuki i do efektów tego spotkania jeszcze będziemy wracać. Za dziś panu bardzo dziękuję. Piotr Bernaciak, dziękuję. Przegląd sportowy Onet. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia N24. Od nas dziś to już wszystko. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy i życzymy pięknego piątku.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminos.

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Rosjanie nieustannie konkurują z Amerykanami, choć raczej Amerykanie o tym nie wiedzą. Rosja na poziomie społecznym i państwowym chce być jak Stany Zjednoczone. Najpierw chodziło o armię, gumę do rzucia i wielkie samochody, a teraz o usprawiedliwianie napaści na Ukrainę i wspieranie ruchów separatystycznych. Jak to jest z rosyjsko-amerykańską przyjaźnią i nieprzyjaźnią? O tym już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 o 17:06 w audycji Prawdziwa Rosja. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
6: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Nowe progi podatkowe, więcej pieniędzy na zdrowie. Na dodatkowym posiedzeniu rząd dopina budżet, o szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Kogo chciał zabić? Czy ktoś mu pomagał? Niedoszły zamachowiec w rękach służb. Planował atak na czołowych polskich polityków. Mamy głos prokuratury i komentarze ekspertów. Będą też pogodowe alerty. Do Polski zmierza wyjątkowo wilgotny front. Spadnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Bezpieczeństwo, inwestycje i zdrowie. O takich priorytetach na przyszły rok mówi premier Donald Tusk. Szef rządu otworzył dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów. Temat jest jeden, to finansowy plan państwa na przyszły rok. Ma on uwzględniać nowe progi podatkowe, które dwa dni temu ogłosił premier. Przed siedzibą kancelarii szefa rządu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Na szczegóły zapewne musimy poczekać, ale premier uchylił rąbka tajemnicy, na przykład w sprawie pieniędzy na ochronę zdrowia. Powiedz, co mówił szef rządu.
2: Faktycznie, bardziej na razie to były plany niż konkrety, no bo nie wskazał na przykład, jaki będzie planowany deficyt, jakie będą wydatki i też dochody państwa. Podkreślał, że to będą trudne prace nad tym projektem, no bo jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo. No i jeśli chodzi o realizację akurat inwestycji dotyczących tego właśnie o sektora, no to będzie niestety dużo pracy i też dużo wydatków, mówił Donald Tusk.
3: My mamy priorytety i o nich dzisiaj będziemy mówili, które kosztują dużo pieniędzy. Po pierwsze bezpieczeństwo. Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie.

0: Europie ponosi tego konsekwencje.
1: A konkretnie przeznaczamy na to 5% PKB. Jest to 2 razy więcej niż średnio inne kraje na to wydają. No to jest jednak priorytet rządu. Jak to podkreślał szef Donald Tusk, jest to tak, że to niekoniecznie jest tak, że Polska chce, ale Polska musi wydawać te pieniądze na obronność, żeby państwo było po prostu bezpieczne. I co do tego do drugich priorytetów, jeśli o to chodzi, i o tym zdrowiu, o którym wspomniałeś, to tutaj Donald Tusk zapowiedział, że właśnie w nowym budżecie znajdzie się znacznie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
0: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: Jeśli chodzi o ten trzeci priorytet rządu, to jak wskazał premier, będą to inwestycje. Przy czym tutaj jest z tym problem pod takim kątem, że mamy duży deficyt, więc jest też ciężko rozplanować te inwestycje w taki sposób, żeby budżet za mocno nie ucierpiał. Tutaj Donald Tusk podkreślał, że Rada Ministrów mimo tego wysokiego deficytu nie może się wycofać z najważniejszych przedsięwzięć.
0: To są wielomiliardowe inwestycje, przede wszystkim w energię tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili. To są inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową. To oznacza bardzo konkretną poprawę jakości życia dla wszystkich użytkowników dróg i kolei.
1: Wspominałeś też o zmianach w progach podatkowych. To te propozycje, które przedstawił 2 dni temu premier, przedstawiają się tak, jeszcze przypomnę. Do 130 tysięcy złotych będziemy płacić 12-procentową stawkę PIT. Potem przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy złotych będzie ten nowy 24, będzie ta nowa 24-procentowa stawka, a już powyżej tej kwoty wchodzi ten próg, wchodzi to ta stawka 32% PIT. No i to, jak zadeklarował premier, wejdzie w życie w przyszłym roku.
0: Okej, to jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32. Więc chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, nie dlatego, żeby nas chwalono, tylko żeby ludzie poczuli, że jednak rzeczywiście ta zmiana jest masywna. I tak jak powiedziałem, na granicy możliwości.
1: A że coś jest za coś, no to te obniżone podatki będą zrekompensowane wyższymi obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców. Oni teraz płacą 19-procentową stawkę CIT, a będą po zmianach płacili 22-procentową stawkę. I jeszcze jedna rzecz, którą zaznaczył premier, to tutaj wiele tego, co zrealizuje rząd, to tak naprawdę zależy od decyzji Karola Nawrockiego, no bo potencjalne weto też utrudni realizację budżetu.
2: Czas goni ministrów. Na nieformalnym posiedzeniu rządu trwają prace nad ustawą budżetową. Ostatecznie rząd ma dopiąć budżet na kolejnym takim posiedzeniu za tydzień. Pracom rządu przyglądała się i przygląda się Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na czołowych polskich polityków. Mężczyzna w internecie próbował werbować ludzi do pomocy. Do zamachu nawoływał w mediach społecznościowych, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
2: Wiadomo, że 23-latkowi chodziło o polityków z obu stron sceny politycznej, mówi z kolei prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
4: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego 23-letni Mateusz T. przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty.
2: W przypadku zatrzymanego mężczyzny śledczy zastosowali m.in. tryb ustawy antyterrorystycznej, a to nie zdarza się często, mówi nam ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek.
5: ona ma zastosowanie w takich sytuacjach,

0: sytuacjach nagłych. Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
1: W przypadku 23-latka właśnie zastosowano tryb tej ustawy, ale jak dodawał Andrzej Mroczek, dodawał w Polskim Radiu 24, już samo podejrzenie przygotowań do czynów o charakterze terrorystycznym jest przesłanką do tego, by prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu. Biegli sprawdzają teraz, czy Mikołaj T. był poczytalny. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, grozi mu do 20 lat więzienia. Znów gorąco na linii Polska-Izrael. Polskie MSZ wezwało ambasadora tego kraju po decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny, w którym zginął polski obywatel. To było 2 lata temu. Resort oczekuje przekazania materiałów potrzebnych do prowadzonego w Polsce śledztwa. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Makowski. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy w tej sprawie i czy ambasador Izraela stawił się już w MSZ-cie?
2: Tak, to spotkanie zakończyło się wczoraj, ale jedyną metodą oddziaływania na Izrael w tej sprawie jest właśnie dyplomacja. Oficjalnie Polska nie jest stroną postępowania prowadzonego przez izraelskie wojsko. No i przypomnijmy, ponad 2 lata temu izraelski dron ostrzelał rakietami oznakowane samochody wolontariuszy World Central Kitchen, zamijając Damiana Sobula i innych pracowników tej organizacji. Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do strefy Gazy, a w tej sprawie początkowo izraelskie władze wykazywały się pozytywną postawą, powiedział Polskiemu Radiu były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
3: Przeprosił rząd Izraela, prezydent, ambasador również podczas spotkania ze mną, ale to nie załatwiło i nie rozwiązało sprawy. I to było jasne ze strony polskiej, że żądamy więcej, a więc ukarania winnych, wyjaśnienia do końca tej sprawy i jakieś dyscyplinarne postępowania wobec poszczególnych oficerów wojska izraelskiego.
2: Później Izrael nabrał wody w usta w sprawie zbrodni na wolontariuszach niosących pomoc humanitarną w strefie Gazy. Nie ma mowy nawet o odszkodowaniu dla rodziny zabitego Polaka. Wiele mówiące milczenie Izraela skomentował w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Myślę, że postępowanie w takiej sytuacji buduje lub nie buduje wiarygodność państwa, przywiązanie do takich kwestii jak prawa człowieka i w tym sensie nawet samo usłyszenie wyjaśnień ma pewne znaczenie.
2: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo polskiego obywatela w strefie Gazy z użyciem materiałów wybuchowych. No i to postępowanie jest przedłużone co najmniej do października tego roku, przekazała Polskiemu Radiu prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
5: Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Ten wniosek nie został zrealizowany. Dalsze czynności, które pozostają do wykonania w toku tego postępowania, są uzależnione od informacji, na które oczekujemy od strony izraelskiej.
2: Dla dobra postępowania prokuratura nie ujawnia informacji o zgromadzonych dowodach ani przesłuchanych świadkach i zobaczymy, czy zabiegi polskiej dyplomacji przełożą się faktycznie na przekazanie dokumentów przez Izrael dla polskich prokuratorów.
1: Na razie jest upomnienie. Ambasador Izraela w Polsce stawił się w siedzibie MSZ-u. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Michał Makowski. Dziękujemy za te informacje. Kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą do kraju. Tym razem to 2 osoby. Stan 3 pozostałych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu, a prokuratura wciąż próbuje przejąć śledztwo w sprawie wypadku od strony węgierskiej. Ze mną w studiu Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, Tomku.
6: Dzień dobry.
1: Jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie?
6: Tak, zacznijmy od śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Krośnie przygotowuje wniosek do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o całkowite przejęcie śledztwa. Waldemar Żurek będzie mógł wtedy wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Wyjaśniała to rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
6: Dziś kontaktowałem się z panią prokurator i ten wniosek

0: Będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Jak wyjaśniła, jest to skomplikowane pismo i potrzeba czasu na jego przygotowanie. Prokuratura w współpracy z administracją państwową zajmuje się też procedurą sprowadzania do kraju ciał ofiar katastrofy. To również planowane jest na przyszły tydzień. Natomiast jeśli chodzi o osoby ranne, dziś przetransportowane do Polski zostaną dwie ze szpitali w Egerze i Miszkolcu. O tym poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, z którą przed chwilą rozmawiałem.
1: Planujemy około południa, że pacjenci zostaną, te dwie osoby, przekazani i zabezpieczeni pod kątem medycznym, bo tutaj też trzeba takiego specjalistycznego zabezpieczenia na ten transport i będą transportowani do Polski samolotem LPR-u. Oczekujemy około godziny 13.30, 14.00 lądowania w Rzeszowie. Tam pani wojewoda podkarpacka zabezpieczyła też transport medyczny i pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w Rzeszowie.
0: Przypomnijmy, Ministerstwo Zdrowia najpierw zorganizowało transport dla 21 osób, przedwczoraj 12 osób, a dziś dwie kolejne trafią do Polski, ale jeszcze trzy osoby najciężej ranne pozostają na Węgrzech. Codziennie organizowane są konsylia. Polscy lekarze będą też w szpitalu w Miszkolcu. Wiceminister zdrowia podkreśliła w rozmowie ze mną, że strona węgierska jest bardzo zaangażowana zarówno w leczenie, jak i transport rannych w tym wypadku. Przypomnijmy, pasażerowie to pielgrzymi głównie z Podkarpacia wracali do kraju z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie.
2: Najnowsze informacje po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zebrał je dla nas Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Petrochemia w Permie płonie po ukraińskim ataku na Rosję. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie. Więcej w redakcji Macieja Jastrzębskiego.
4: W Permie ukraińskie drony uszkodziły petrochemię koncernu Łukoil. Nad zakładem unosi się dym. Permnieft.org. Synthes to jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji. Zakład przetwarza 13 milionów ton ropy rocznie, produkuje szerokie spektrum paliw, w tym wysokooktanowe, wykorzystywane w lotnictwie. Ukraińcy codziennie atakują rosyjskie firmy paliwowe. W wielu regionach Rosji, w tym w Moskwie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Kreml zdecydował się na zakup paliwa od firm białoruskich i indyjskich. Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Rosjanie w swoich magazynach mają około 2000 pocisków różnego typu. Część z nich to trudne do strącenia rakiety balistyczne. Takie dane przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Mimo że Rosja codziennie atakuje Ukrainę dalekosiężnymi pociskami, to dzięki intensywnej produkcji rakiet wciąż odnawia swoje zasoby. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Jak wynika z informacji ukraińskiego wywiadu, obecnie rosyjski arsenał rakietowy to m.in. 600 manewrujących rakiet Onyx, ponad 450 pocisków Kalibr, ale też 130 balistycznych rakiet Iskander i 50 balistycznych pocisków Kinjal. Ponadto w rosyjskich zasobach znajduje się około 50 północno-koreańskich balistycznych rakiet KN-23. Rosyjskie miesięczne możliwości produkcyjne oceniane są na 200 rakiet różnego typu. Szczególnie niebezpieczne są rakiety balistyczne, bo Ukraińcy z powodu deficytu pocisków do wyrzutni Patriot mają problemy z ich strącaniem. Ponadto Rosjanie coraz intensywniej atakują za pomocą dronów odrzutowych. W wyniku kombinowanego rosyjskiego ataku ze środy na czwartek zginęło 17 mieszkańców Kijowa, a ponad 30 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Stany Zjednoczone odesłały na Haiti pierwszą grupę imigrantów od czasu odebrania Haitańczykom tymczasowego statusu grupy chronionej. Programem objętych było ponad 350 tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że...
7: Stany Zjednoczone przyznały status ochronny Haitańczykom w styczniu 2010 roku po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło ponad 200 tysięcy osób. Program przedłużano wielokrotnie, po raz ostatni w 2021 roku, po zabójstwie prezydenta tego kraju i kolejnym trzęsieniu ziemi. Rząd USA wskazał również na przemoc gangów, chaos polityczny oraz skrajną biedę. Donald Trump odebrał Haitańczykom status grupy chronionej. Ochronę przed deportacją stracili nie tylko Haitańczycy, ale także obywatele Etiopii, Somalii, Syrii i Mianmy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Stany Zjednoczone zapowiadają tymczasem nałożenie na Iran najcięższych sankcji w historii. Wraz z amerykańską blokadą wejścia do cieśniny Ormus jest to plan Waszyngtonu na zmuszenie irańskich władz do warunków porozumienia zaproponowanych przez

0: z USA. Kluczem w tej układance są jednak Chiny. Dlaczego o tym Tomasz Sajewicz?
1: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że irańska gospodarka wykrwawia się. To skutek amerykańskiej blokady wejścia do Ormus. Teraz w ślad za tym pójdą zmasowane sankcje. Ich powodzenie będzie jednak w dużej mierze zależało od tego, jak zareagują chińskie władze. Strategiczny rywal USA na arenie międzynarodowej. Chiny są bowiem głównym partnerem handlowym Iranu i odbiorcą irańskiej ropy. W ostatnich miesiącach Pekin miał obchodzić istniejące już sankcje, deklarując w listach celnych irańską ropę jako malezyjską czy indonezyjską. USA ostrzegały Pekin przed takim procederem. Teraz w obliczu pakietu sankcji, które rzucić ma na kolana Teheran, z Waszyngtonu ponownie popłynął apel do Chin o powstrzymanie się od wszelkiej pomocy Irańczykom. Donald Trump zagroził też sankcjami krajom, które pomimo woli USA nadal będą handlować z Iranem. Kilka tygodni temu agencja Reutera poinformowała, że Chiny miały sprzedać Iranowi wyrzutnie i pociski balistyczne. Chińskie MSZ zaprzeczyło tym oskarżeniom. Reuter powoływał się zaś na źródła wywiadowcze w Europie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Przenosimy się do Niemiec. Tam z powodu fali upałów zmarło w tym roku 14 tysięcy osób. To więcej niż w jakimkolwiek dotąd całym roku. Według Instytutu Roberta Kocha ofiarami gorąca są przede wszystkim osoby starsze. Redakcja Adama Górczewskiego.
2: Rekordowym pod tym względem rokiem był dotąd 2018. Według szacunków medycznych instytucji upały doprowadziły wówczas do śmierci 9 tysięcy ludzi. Jak podał Medyczny Instytut Roberta Kocha, w tym roku do 9 sierpnia tylko w grupie powyżej 75 roku życia zmarło więcej osób. Z najnowszych danych wynika, że 10,5 tysiąca. To oznacza, że 3 na 4 śmiertelne ofiary upałów miały co najmniej 75 lat. Najgroźniejszy okazał się ostatni tydzień czerwca, gdy przez kilka dni temperatura utrzymywała się w przeważającej części kraju w okolicach 40 stopni. Naukowcy ostrzegają, że nawet niższe 30-kilkustopniowe temperatury, które są przewidywane na przyszły tydzień, mogą być groźne dla organizmów zmęczonych poprzednimi falami gorąca. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Teraz zaglądamy do Wielkiej Brytanii, bo tamtejsze służby ponownie oceniają zasady ochrony księcia Harry'ego. Powodem jest planowany powrót Sussexów. Od wyniku analizy zależy, czy książę i jego rodzina otrzymają wsparcie uzbrojonych policjantów. Tym razem nie chodzi o krótką wizytę. Harry i Meghan zamieszkają poza Londynem, a ich dzieci rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach. Tematem zajęła się Anna Rączkowska.
3: Sprawa ochrony księcia Harry'ego i jego rodziny na Wyspach jest ponownie rozpatrywana, ponieważ prywatna ochrona Sussexów ma ograniczone możliwości działania. Nie może na przykład nosić broni. Ochroniarze księcia nie mają też pełnego dostępu do informacji policji i służb specjalnych. Między innymi danych o osobach, które mogą być zagrożeniem dla rodziny, czy informacji o planowanych atakach w kraju. Jeżeli analiza potwierdzi poważne ryzyko, konieczne będzie zaangażowanie brytyjskich funkcjonariuszy. A taka pełna ochrona Harry'ego i jego rodziny to koszt kilku milionów funtów rocznie. Takiego rachunku nikt nie chce płacić, ani Harry, ani król, ani podatnicy. Premier Andy Burnham powiedział wczoraj, że to prywatna sprawa Harry'ego i Meghan. O przyznaniu policyjnego zabezpieczenia nie decyduje jednak szef rządu. Decyzję podejmuje specjalny komitet działający pod nadzorem brytyjskiego MSW. To właśnie on odpowiada za bezpieczeństwo rodziny królewskiej i najważniejszych osób publicznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
0: A w niej wracamy do tematów krajowych i z niepokojem spoglądamy na pogodowe mapy. Do 100 litrów wody na metr kwadratowy spadnie wieczorem i w nocy na Dolnym Śląsku. To za sprawą wyjątkowo zasobnego wodę niżu z południa Europy. Sytuację w regionie śledzi nasz reporter Mateusz Czmiel. Witaj.
5: Dzień dobry.
0: Możemy chyba uspokoić, że powódź nam nie grozi, bo niż nie zatrzyma się nad Polską, ale lokalne zalania i podtopienia już tak. Powiedz, co nas czeka?
5: To na pewno, bo na Dolny Śląsk ta strefa deszczu pojawi się około 18-19. Najmocniej ma padać wieczorem i przed północą. Na nizinach spadnie mniej więcej 40-50 litrów wody na metr kwadratowy, no ale w górach nawet około 100 i ponad 100 litrów. I to wszystko za sprawą tego niżu genueńskiego, który jest napędzany ciepłem z Morza Śródziemnego, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: To Morze Śródziemne w tym sezonie jest rekordowo ciepłe. Średnia temperatura powierzchniowych wód Morza Śródziemnego jest 5 stopni wyższa. To są największe wartości, jakie notowano w historii pomiarów. Ten układ będzie miał niewielkie rozmiary i będzie przemieszczał się przez Austrię, Czechy. W godzinach mniej więcej 18-19 powinien wejść nad obszar Dolnego Śląska.
5: Problemem jest nie tylko sama ilość deszczu, ale też to, że może on spaść w ciągu zaledwie kilku godzin. I co w

0: wtedy dzieje się z taką ilością wody, to tłumaczy hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
1: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
0: To oznacza przede wszystkim ryzyko gwałtownych lokalnych podtopień. Szczególnie szybko mogą reagować górskie potoki. Problemy mogą pojawić się również w miastach, gdzie duża część powierzchni jest zabudowana i ta woda nie ma gdzie ściekać, będzie trafiała od razu do kanalizacji, która może nie być w stanie jej odebrać. Dlatego w domu warto mieć też zapas baterii i podstawowej żywności, a także wody. No ale to nie wszystko.
2: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować, ale to jest coś, co wydaje mi się każdy z nas może we własnym zakresie jakoś tam się zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
0: Dobrą informacją jest to, że na razie nic nie wskazuje na to, by ten Niż Genueński został zatrzymany nad Dolnym Śląskiem, tak jak stało się to 2 lata temu, skutkiem czego była katastrofalna powódź w regionie. Po północy ten front powinien zacząć opuszczać Dolny Śląsk i będzie kierował się dalej na Wielkopolskę i jeszcze dalej.
3: I to był nasz reporter Mateuszu, słyszymy się, ale Mateusz chyba powiedział to, co najważniejsze. Spoglądam też na radar opadów, na razie Niżu z południa Europy nie widać, ale to cisza przed burzą. Jak mówił nasz reporter, padać zacznie około 18, może 19. Niepokojące zapowiedzi synoptyków i hydrologów śledzi Mateusz Czmiel. Mateuszu, dziękujemy. Teraz Lubelszczyzna. Tam w powiecie łęczyńskim znaleziono elementy przewodów przy torach kolejowych. Wcześniej w tym miejscu miały być słyszane wybuchy. Sprawę bada policja. W Białce Kolonii pracowali wczoraj funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lublina, a także ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Tak mówi Anna Komola z policji w Lublinie.
4: Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Okazało się również, że w wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń. W tym momencie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164. Jest to artykuł, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Czynności nadal trwają, będą przeprowadzone również w najbliższym czasie oględziny lokomotyw prowadzone przez biegłego.
3: Przedwczoraj maszynista podczas przejazdu tą trasą miał usłyszeć odgłos wybuchu, który początkowo uznał za uszkodzenie silników. Lokomotywy nie zostały jednak uszkodzone. Sprawę nadzoruje prokuratura okręgowa w Lublinie. Teraz Podlasie, tam w okolicach Łomży w rzece Narwi wykryto nieznaną substancję. Nad usunięciem plamy pracowało 11 zastępów strażaków, 2 drony i 3 jednostki pływające. Zgłoszenie wpłynęło od jednego z wędkarzy. Po potwierdzeniu tej informacji strażacy rozpoczęli akcję, mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
5: Ostatnio jaką informację otrzymałem, to było gdzieś około na 5 kilometrach, w niektórych miejscach o szerokości 3 do 6 metrów. Nasze działania przekierowaliśmy tutaj w okolice mostu Hubala, bo nie wiedzieliśmy, jak długo ta substancja wypływała, jak daleko popłynęła. Stawiamy zaporę sorpcyjną i staramy się to zebrać. To też pozwoli nam ocenić, z czym mamy do czynienia. Źródła nie udało się na tą chwilę zlokalizować.
3: Wyniki badań próbki będą prawdopodobnie znane jeszcze dziś.
6: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Zaledwie 31 minut trwał pojedynek, w którym Polka mierzyła się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Jej rywalka skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
7: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek, zajmującej obecnie 5. miejsce w rankingu WTA. Na nawierzchni twardej Świątek wygrała 10 ostatnich meczów na tej nawierzchni. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei 2. miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu.

0: razu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Tylko szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dodajmy, że w turnieju w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open. Ten turniej ruszy 30 sierpnia. W magazynie jeszcze piłka nożna i mnóstwo goli w meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Lech Poznań zdeklasował FC Thun w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali na własnym boisku mistrzów Szwajcarii aż 7-0. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii występów tej drużyny w europejskich pucharach, mówi bramkarz drużyny Mateusz Lis.
2: Początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Thun miało okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało. Myślę, że wypunktowaliśmy przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliliśmy te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć roboty, bo wiemy, jak jest piłce nożne. Mam nadzieję, że tutaj ta zaliczka jest wystarczająca, ale nic tutaj nie jest skończone. Futbol widział różne rzeczy i na pewno jedziemy po to, żeby wygrać, nie, żeby zagrać i przejść dalej, tylko żeby udowodnić to, że jesteśmy lepszym zespołem i wygrać to spotkanie również na wyjeździe.
1: Rewanż 27 sierpnia w Szwajcarii. A w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy znakomicie poradzili sobie także piłkarze Jagiellonii Białystok. Podejmowali oni Iberię Tbilisi i wygrali 4-0. Rewanż 27 sierpnia w Tbilisi. Z kolei Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Kolejny mecz także 27 sierpnia, tym razem w Polsce. A w kwalifikacjach do Ligi Konferencji starcie przegrał Górnik Zabrze. Drużyna gościła u siebie AS Monaco. Rywale pokonali trójkolorowych 3-2. Okazją do odrobienia strat dla Górnika Zabrze będzie mecz w Monaco. No i znowu powtórzę, 27 sierpnia. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń.
4: A na zegarze 29 minut po godzinie 12.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasz południowy magazyn gospodarczy. Dziś porozmawiamy o ratingach, o tym, czym jest ocena wiarygodności kredytowej kraju. Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. No i my powiemy, co daje taki rating, co oznacza i dlaczego jest tak ważny. No ale zaczynamy od serwisu najważniejszych informacji gospodarczych.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Coraz bliżej nowego budżetu. Dzisiaj rząd zajmuje się jego projektem na przyszły rok. To posiedzenie robocze. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. nowe progi podatkowe, które w tym tygodniu zaprezentował premier Donald Tusk. Ja przypomnę, według zapowiedzi drugi próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Rząd chce też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Firma S&P Dow Jones Indices zmieniła klasyfikację Polski z rynku rozwijającego się na rozwinięte. Tak poinformował dziś minister finansów Andrzej Domański. Premier Donald Tusk powiedział, że oczekuje na kolejne wyniki ratingu dla Polski.
5: Jak wiecie, jest to dość obiektywny obraz tego, jak widzi nas świat, naszą gospodarkę, nasze finanse. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe, obserwatorzy, eksperci mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki.
4: Kolejne posiedzenie rządu w przyszły piątek. O tych ratingach, tak jak powiedziałam, my za chwilkę porozmawiamy. Proszę z nami zostać. Będzie więcej ropy. Jest nowa umowa z Norwegami na dostawy ropy. Orlen zawarł na 3 lata z norweskim Equinorem. Dostawy rozpoczną się we wrześniu. Ropa trafi do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. W zależności od zapotrzebowania roczne dostawy mogą wynieść od prawie 5 milionów do ponad 9 milionów ton ropy.

0: Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że umowa może pozytywnie przełożyć się na ceny paliw.
1: Ta decyzja o podpisaniu umowy z Equinorem przede wszystkim jest ukierunkowana tym, że będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza. Tego surowca byłoby mniej.
0: Surowiec będzie wydobywany ze złoża na norweskim szelfie kontynentalnym, w jednym z największych na świecie właśnie takich złóż.
2: Saldo.
0: A teraz o tym, że chcemy wyprowadzać się z dużych miast. Chcemy mieszkać po prostu na wsi. Takie są najnowsze dane. Aż 33% mieszkańców miast wojewódzkich rozważa wyprowadzkę na wieś, czyli budowę lub kupno domu pod miastem. Z najnowszego raportu To My, lokalnie 2026, wynika, że w kierunku wsi najczęściej spoglądają mieszkańcy Gdańska. Aż 44% planuje wyjechać na wieś. Wyjechać na wieś planują także mieszkańcy Kielc, Zielonej Góry i Poznania. Chcemy spokoju, kontaktu z zielenią, ale też te tereny wiejskie postrzegamy dziś jako miejsca bardzo z dobrą infrastrukturą. Dojazdy do pracy są po prostu nie tak straszne. O tym mówi Anna Zachara-Widła z nieruchomości-online.pl.
3: To jest rozwój w ogóle infrastruktury drogowej, który powoduje, że z tych podmiejskich terenów jesteśmy w stanie się po prostu dużo szybciej dostać do centrum miasta. Kolejną rzeczą to są oczywiście ceny nieruchomości. Za ten sam budżet w mieście wojewódzkim będziemy mieć dużo mniejszą powierzchnię. Możemy już liczyć na jakiś kawałek terenu, być może na jakiś niewielki dom, segment. W tym samym budżecie, w którym mamy dwupokojowe czy też trzypokojowe mieszkanie w centrum miasta.
0: A jeżeli mowa o cenach, to na wsi czy pod miastem jest oczywiście taniej, ale no wszystko zależy od konkretnej lokalizacji. No i specjalnie sprawdziliśmy, jakie są takie średnie ceny niedużych działek z niedużym domkiem w okolicach miast wojewódzkich. Oczywiście pod Warszawą jest dużo drożej niż w pozostałych częściach kraju. Konkretne wyliczenia przygotował Grzegorz Dymczyszak z portalu rankomat.pl.
4: Pod Warszawą, w Piasecznie, Łomiankach, Nadarzynie czy Otwocku 1 200 000 do 2 milionów. Pod Wrocławiem najniższy próg w badanej ofercie to mniej więcej 680-900 000 złotych. Pod Białymstokiem wejście jest wyraźnie tańsze. W Choroszczy nowe domy i bliźniaki pojawiają się w okolicach 560-640 000 złotych, a w Wasilkowie nowe bliźniaki to około 700 000 złotych i domy wolnostojące około 810 000 złotych. Pod Łodzią w Zgierzu można znaleźć domy za około 460-550 000, a w Aleksandrowie Łódzkim bliźniak w stanie surowym był oferowany za 465 000 złotych.
0: No i te ceny rosną i niestety, jak mówią eksperci, w najbliższym czasie możemy się spodziewać wzrostu cen i materiałów budowlanych, i takich usług, i niestety także takich działek. Teraz komentujemy dane o rynku pracy, bo lipiec okazał się łaskawy dla rynku pracy. Płace w polskich firmach rosły szybciej niż zakładano, a zatrudnienie po raz pierwszy w tym roku lekko odbiło. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło blisko 9510 zł brutto. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 6,8%. To bardzo dobre dane, lepsze od oczekiwań rynkowych. Tak komentowała Monika Kurczak, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
5: W lipcu przyspieszyła nam dynamika wzrostu płac, ta nominalna, ale też co ważniejsze, przyspieszyła dynamika realna, czyli ta po wykluczeniu wzrostu cen, i to pomimo tego, że ceny w lipcu no, przyspieszyły. Tak? Inflacja wzrosła o 3% wobec 2,5% w czerwcu. Także jak najbardziej dane dotyczące płac są pozytywne. Pozytywne są również dane dotyczące zatrudnienia. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal spadało w lipcu, ale ta dynamika już była jednak trochę płytsza, spadek wyniósł 0,8%, a co ważniejsze, miesiąc do miesiąca, czyli lipiec versus czerwiec, przybyło po raz pierwszy w tym roku prawie 4000 etatów.
0: I w przemyśle mamy ożywienie. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 5,1% licząc rok do roku. Wzrost dotyczył większości działów produkcji. Przemysł rośnie, a to przekłada się na rynek pracy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: I patrzymy na rynki finansowe, patrzymy na wykresy i jak to teraz wygląda w tym momencie. WIG zyskuje 0,51%, WIG 20 0,68%, generalnie wszystko na zielono, także dobry widok, MWIG 0,43% zyskuje, SWIG 0,8054%, euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,69 zł, a frank szwajcarski 4,62 zł. O giełdzie i o rynkach finansowych za chwilę także będziemy rozmawiać.

0: A teraz o ocenie naszej wiarygodności kredytowej. Tak jak zapowiadałam, od tego oczywiście zaczynamy. Ze mną Dawid Czopek, analityk giełdowy, zarządzający Polaris Fizz. Dzień dobry, panie Dawidzie.
1: Dzień dobry.
0: Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Wyjaśnijmy, co to oznacza.
1: To oznacza, że mniej więcej rok temu agencja Fitch, która dokonuje okresowych przeglądów naszej wiarygodności, co pół roku dokonywana jest taka ocena, uznała, że jednak być może w przyszłości nie będziemy zasługiwać na tego rodzaju ocenę, którą mamy dzisiaj. Dodajmy, że same oceny, mamy jakby dwa elementy tego przeglądu. Jeden element związany z tym przeglądem to jest sam rating, czyli to jest to A-, o którym wspomniała pani redaktor, a druga to jest ta perspektywa. No, po angielsku to się nazywa outlook i on bardzo często jest używany w ten sposób.
0: Ona
1: i
0: też
1: to
0: jest ważna.
1: Bo to pokazuje, w jakim kierunku ewentualnie w przyszłości rating może się zmienić. I akurat w przypadku agencji Fitch my od roku mamy ten outlook, tą perspektywę negatywną. To oznacza taką pewną zapowiedź. To nie jest pewność, ale to jest taka zapowiedź, że agencja ma nas na uwadze i raczej jeżeli w przyszłości będzie dokonywała jakiejś zmiany, to będzie to zmiana in minus, czyli już obniżenia samego ratingu. Zresztą to obniżenie odbywa się niezwykle rzadko. Ja sprawdzałem, agencja Fitch nadała nam te oceny wiarygodności w 2007 roku, czyli to już 19 lat.
0: Na to, tak.
1: I od tego czasu się właściwie nie zmieniło.
0: A tyle rzeczy się wydarzyło po drodze przecież.
1: Dokładnie, dokładnie. Przecież pamiętamy Polskę w 2007 roku. 3 lata po wejściu do Unii, to był inny kraj. Ale rzeczywiście niewiele się, przynajmniej zdaniem agencji Fitch, niewiele się zmieniło. W międzyczasie dwie inne agencje, które też są takie bardzo renomowane, też dokonywały przeglądu. I tylko jedna z nich najpierw nam obniżyła rating, potem powróciła do tego poprzedniego. Także te zmiany, jeżeli chodzi o rating, czyli ocenę wiarygodności, odbywają się niezwykle rzadko. Ale jeżeli chodzi już o tą perspektywę, no to tutaj mamy do czynienia z częstszymi zmianami, chociaż one też w żaden sposób nie gwarantują, czy nie mówią o tym, w jakim kierunku zmieni się sama ocena, sam rating.
0: Czyli teraz może się tylko zmienić już jakby rating, skoro tą perspektywę mamy negatywną.
1: Mamy ocenę negatywną. Mamy ją od mniej więcej roku. Zwykle uważa się, dlatego też dzisiaj większość analityków uważa, że nie zostanie zmieniona sama ocena, że zwykle ten rate, ta perspektywa musi trwać, musi być ważna przez co najmniej te 18 miesięcy. Zwykle, jeżeli
0: jeszcze
1: nic
0: za krótko,
1: pozytywnego
0: nie?
1: się nie zmienia, miesięcy. To te 18 miesięcy jest potrzebne na to, żeby dokonać zmiany samego ratingu. Czyli dopiero możemy mówić, oczywiście nigdy nie ma pewności, tak, ale raczej możemy mówić o tym, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to wydarzy się przy okazji następnego przeglądu, a to będzie miało miejsce dopiero za pół roku. Więc myślę, że jeszcze agencja cały czas daje nam czas, bo ten rating to trochę jest taka żółta albo zielona karteczka, w zależności od tego, o której stronie mówimy, że no, nie wszystko jest tak, jak powinno być i poprawcie się.
0: Panie Dawidzie, ja bym chciała, żebyśmy się tu zatrzymali, bo mówimy rating, ale tak wyjaśnijmy, co on daje, ta ocena wiarygodności kraju, kto na to patrzy, dlaczego to jest istotne. Tak to rozłóżmy na czynniki pierwsze, dobrze?
1: Rating, w praktyce rating ma dwa znaczenia. Tak naprawdę on ma największe znaczenia dla tych, którzy chcą pożyczyć nam pieniądze, bo to jest taka bardzo obiektywna ocena nas jako wiarygodnego bądź mniej wiarygodnego pożyczkodawcy. Tak, dokładnie tak. Czy spłacimy, z jakim prawdopodobieństwem, tak? No i teraz w zależności od tego, jaki mamy rating, to tak naprawdę nie jest nawet kwestia tego, czy nam pożyczą pieniądze, czy nie, chociaż o tym może za chwilę, ale ile będziemy płacili za tą pożyczkę. Czyli kraj o tym najwyższym ratingu, potrójne A, to, czyli kilka poziomów wyżej, powyżej nas, jest kilka krajów na świecie, które mają taki rating. Na przykład Niemcy są takim krajem, które wciąż mają taki rating. Zwykle płacą dużo mniej za swój dług. Czyli mamy jakąś podstawową stopę, czy to jest w euro, czy w dolarze, czy w jakiejś innej walucie i patrzymy na to, dany kraj, ile musi zapłacić powyżej tej stopy. My często mówimy o takich różnicach, to też nazywa się z angielskiego spready, pomiędzy na przykład polskimi obligacjami, a niemieckimi obligacjami w tej samej walucie. I my zwykle drożej za to samo jedno euro, które pożyczamy, musimy płacić od Niemców, właśnie dlatego, że mamy ten niższy rating. Ta nasza ocena wiarygodności jest niższa. Oczywiście ocena wiarygodności, szczególnie ta w zagranicznej walucie i szczególnie ta dotycząca długiego terminu, ona nie bierze pod uwagę tylko wyłącznie

0: łącznie stan finansów czy zadłużenie, ona musi brać pod uwagę wiele rzeczy. Niestety nasze sąsiedztwo także brane jest pod uwagę, ono nam nie pomaga, tak? No Polska jest geograficznie w tym w tej części świata, w którym jest. Więc tam jest bardzo wiele rzeczy branych pod uwagę, ale generalnie chodzi o to, ile musimy zapłacić za zadłużenie i dwa, są pewne instytucje, które na przykład tworzą fundusze inwestycyjne, które inwestują tylko i wyłącznie w papiery o określonym ratingu, czyli wiadomo, że klient wpłaca pieniądze do takiej instytucji i on ma zagwarantowane, że nie, jego pieniądze nie będą inwestowane w papiery dłużne o ratingu poniżej jakiegoś poziomu. Więc wypadając z jakiegoś poziomu ratingu, możemy automatycznie stracić pewnego rodzaju inwestorów, którzy chcieliby kupić nasze papiery, bo po prostu oni nie będą mogli tego dokonać.
1: O jakich inwestorach my to mówimy? Wyjaśnijmy.
0: Mówimy o dużych inwestorach finansowych. Tak?
1: Międzynarodowe korporacje, banki.
0: Fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne,
1: kapitałowe.
0: Banki, to wszystkie, te wszystkie instytucje, o których pani redaktor wspomniała, tak jak w Polsce są fundusze inwestycyjne, obligacyjne, które inwestują, czy to w Polsce, czy na świecie, tak samo na świecie. Oczywiście o wiele potężniejsze, wielkie instytucje, które inwestują pieniądze swoich klientów. Ci klienci mogą być bardzo duzi albo bogaci, bo to często też są, tak jak wspomniałem, fundusze emerytalne na świecie. Ten biznes emerytalny jest gigantyczny, bo ta część kapitałowa systemu emerytalnego jest bardzo duża, więc z tego punktu widzenia to są naprawdę ważni i potężni pożyczkodawcy, dlatego mają tak duże znaczenie dla systemu.
1: Czyli im niższy jest ten koszt pożyczki, tym lepiej dla budżetu państwa.
0: Oczywiście tak, bo jeżeli nasz dług wynosi w granicach tam 2 bilionów złotych, tak, no to każdy jeden punkt procentowy od 2 bilionów złotych dość łatwo policzy, że to są w tym momencie olbrzymie pieniądze. Tak, to 20 miliardów wychodzi, tak, mniej więcej. Więc w zależności od tego, czy my mamy dobry rating, czy nie, to każdy punkt procentowy to jest dużo, jeżeli chodzi oczywiście o oprocentowanie, ale każda część nawet z tego punktu procentowego decyduje o kilku czy kilkunastu miliardach złotych w tym momencie. Więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu ministra Domańskiego, ale tak na koniec dnia nas wszystkich.
1: No właśnie, patrzymy na te ratingi. Pan już o tym wspomniał, ale tak, mamy te główne agencje ratingowe, 3. To jest ten Fitch, Moody's i S&P i one wszystkie mamy jako Polska podobną ocenę?
0: Mamy podobną ocenę wiarygodności. One się inaczej nazywają, bo czasem to
1: ale one na siebie patrzą, jak to jest. Jak każda z nich ocenia i my za każdym razem to przeżywamy, informujemy tutaj, ale biorą pod uwagę te same parametry?
0: Podobne. No, niekoniecznie te same, bo ja już wspomniałem, że na przykład był taki moment, kiedy zresztą w jednej z tych agencji w S&P chyba mamy ten outlook, tą perspektywę cały czas stabilną, więc tutaj mamy trochę inaczej. W drugiej mamy też negatywną. Pamiętamy o tym, tak jak wspomnieliśmy, że kilka lat temu S&P zmieniło nasz rating, potem go najpierw go obniżyło, potem go podniosło. Także te parametry nie są identyczne, one nawet nie powinny być identyczne, ale są podobne,
1: tak.
0: No bo jakby, tak jak mówię, no, na koniec chodzi o to, żebyśmy ten dług spłacili, tak? I nic wielkiego nie wymyślimy, poza tymi kilkoma parametrami, które są ważne. Ewentualnie możemy troszkę inną wagę do nich przywiązywać. No i oczywiście tam zawsze jest jakiś komitet, zawsze jest jakiś człowiek, który no, troszkę na nas spojrzy w lepszym świetle albo w gorszym, ale bo ten czynnik ludzki też jest bardzo ważny. To nie jest taki automat, który w arkuszu kalkulacyjnym
1: wyliczy. Czyli tak po ludzku patrzą na nas
0: na
1: też.
0: Koniec,
1: tak.
0: Na koniec to zawsze
1: jaki
0: jest ważne.
1: Jaki jest ten progres? No, jak to wygląda, prawda? Jaka jest sytuacja w ogóle?
0: To zawsze tak jest. Nawet jakby z mojej pracy w instytucjach finansowych wiem, że są te twarde dane, ale tam gdzieś na koniec jest taka decyzja człowieka, który mówi, no pożyczymy im albo nie.
1: Jak patrzymy na te oceny, jak się przygotowywałam do rozmowy, to patrzyłam na co patrzą te agencje. No i agencja Moody's ostatnio dostrzegała ryzyko pogorszenia się, a właściwie te wcześniejsze też o tym mówiły oczywiście, pogorszenie się kondycji finansów publicznych w Polsce. Prognozowała wzrost zadłużenia, no i tak się przecież dzieje. I nawoływała ostatnio rząd Donalda Tuska do zwiększenia dyscypliny budżetowej, a więc tego redukcji deficytu i długu. A tutaj niewiele się zmieniło, a może bardziej się zmieniło w tą drugą stronę, bardziej się jeszcze zadłużyliśmy.
0: No niestety to jest nasz w tym momencie największy problem. Oczywiście to, że się zadłużamy, to jest w miarę normalne, bo
1: wszystkie
0: kraje się zadłużają. Natomiast liczy się, w jaki sposób się zadłużamy. I to odniesienie to jest PKB, nominalne PKB, jakie w tym momencie Polska osiąga. Jeżeli ta część do PKB... No, jest w miarę rozsądna, tak? My wciąż w stosunku do PKB jesteśmy zadłużeni w sposób rozsądny, bym powiedział. Więc z tego punktu widzenia to nie jest jakiś wielki problem.

0: Wiele krajów ma o wiele większe zadłużenie. Natomiast to, co u nas jest problemem, to jest deficyt. My mamy rzeczywiście duży deficyt budżetowy i ten deficyt powoduje, że to zadłużenie cały czas rośnie. I ono rośnie w taki sposób, no nie chcę powiedzieć, że niekontrolowany, bo wciąż ten samolot ma pilota. Natomiast generalnie jest to poziom, który jest dużo wyższy niż agencje ratingowe i my wszyscy, ekonomiści, chcieliby widzieć, bo rzeczywiście on powoduje, że po kilku latach takiego dużego zwiększania zadłużenia, no, będziemy już na poziomach, które zaczną niepokoić.
1: Jak patrzę na te wcześniejsze wypowiedzi ekspertów z agencji, na te raporty, to niepokój agencji budziły też relacje na linii prezydent-rząd. Też na to patrzą i o tym mówią. Wskazano również na ryzyko związane z sytuacją geopolityczną, o czym pan wspomniał, na świecie, które mogą uderzyć rykoszetem w Polskę. No ale ta sytuacja, te relacje na linii prezydent-rząd, tutaj też się nic nie zmieniło przecież, jeśli nie pogorszyło.
0: Tak, to też widać wyraźnie. To jest ten element taki miękki, taki, który nie da się wpisać do arkusza kalkulacyjnego, tak, o którym wspominałem. I to jest taki element oceny, który właśnie na tych komitetach gdzieś tam występuje. No niestety, tak rzeczywiście jest. Polityka, także taka współpraca pomiędzy władzami jest istotna, bo ona też powoduje, w jaki sposób można wyjść chociażby z deficytu, czy obniżyć zadłużenie, czy w sytuacji jakiejś krytycznej podjąć decyzję. Decyzje, które nie będą koniecznie popularne, ale będą sprawiały, że finanse publiczne ulegną poprawie. No tu widzimy w ostatnim czasie rzeczywiście, że ta współpraca, to delikatnie powiem, nie jest dobra między rządem a panem prezydentem. Wiele z tych inicjatyw, które rząd w ostatnim czasie przedstawił, jest odsyłane bądź to do Trybunału Konstytucyjnego, bądź mamy jakieś zapowiedzi blokowania czy wetowania tych ustaw, a to wszystko sprawia rzeczywiście, że agencje widzą, że coś jest nie tak i niezależnie od tego, kto ma rację, bo to też nie jest kwestia tego, kto ma rację, czy rząd, czy pan prezydent, ale ważne jest to, że brakuje tej harmonijnej współpracy, a to oceniamy.
1: To jest ważne, no,
0: trochę tak, jakbyśmy mieli obok rodzinę, którą wiemy, że się kłóci, tak? Niby tak. Finanse wyglądają dobrze, ale słyszymy
1: nie
0: awantury.
1: Nie chodzi o rację, tak. Że to nie sprzyja gospodarce.
0: I to gdzieś tam się może odbić.
1: Wspomniał pan o długu publicznym Polski. Te najnowsze dane też potwierdzają, że on rośnie w ekspresowym tempie. No ale mimo to w budżecie na 2027 rok rząd znalazł miejsce na obniżkę podatków. O tym dzisiaj mówimy, cały tydzień od środy. Jeśli patrzymy na te zmiany w podatkach, no i tutaj mają być zyski dla Polaków. Ponad 3 milionów Polaków to ma być zysk. No tymczasem z perspektywy agencji ratingowej istotne są takie faktyczne zmiany, a nie zapowiedzi, ale z drugiej strony też te zapowiedzi też mogą zatrzymać jakby na tym, co się będzie działo w Polsce, patrząc na ten dług publiczny, prawda?
0: Tak, pamiętajmy o tym, że zanim dokonany jest przegląd czy zmiana ratingu, analitycy bardzo często rozmawiają, czy to z ministrem finansów, czy z innymi władzami fiskalnymi czy monetarnymi danego kraju i na takich spotkaniach zwykle padają pewne zapowiedzi, obietnice, czy to poprawy, czy zmiany.
1: Tak to wygląda, tak?
0: Tak
1: technicznie,
0: to wygląda,
1: to się spotykają, rozmawiają przy stole.
0: Tak, to są normalne rozmowy.
1: Aha, jakie macie plany, nie tylko dane. Myślałem, że to bardziej takie statystyki są.
0: Z punktu widzenia danego kraju ten rating jest na tyle ważny, że człowiek, który chce spotkać się z ludźmi, nie wiem czy z samym ministrem, ale jeżeli chce spotkać i uzyskać pewne dane samego ministerstwa, to absolutnie ma do nich dostęp, bo to jest tak
1: to
0: ważne.
1: Tym bardziej
0: nam też zależy na tym miękkim elemencie.
1: Rozumiem ten czynnik ludzki, o którym pan wspomniał, to zupełnie inaczej, w innym świetle to pokazuje.
0: Dokładnie tak. I ten element poprawy naszego budżetu właśnie związany z tym, że będziemy starali się ograniczać deficyt budżetowy, także związany jest z tym, że nie będziemy dokonywać ruchów, które deficyt budżetowy pogłębiają. Widzimy wyraźnie, że rząd starał się, czy stara się coś zrobić z tym, żeby rzeczywiście progi podatkowe, które zostały zamrożone kilka lat temu, podnieść. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że ale udowadniając właśnie agencji ratingowej, że dba o stan finansów publicznych, musi pokazać tę drugą stronę. Czyli musi pokazać dochody. wiadomo, że wraz z zapowiedzią obniżenia, właściwie podwyższenia progów, czyli de facto obniżenia podatków nam wszystkim, dochody jest ta druga strona, czyli podniesienie CIT-u dla przedsiębiorstw. Tam też chodzi o ten podatek dla najbogatszych, chodzi o kwestie związane z ryczałtem, ale to są zmiany, które mają z punktu widzenia budżetu być neutralne. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą część utraconych przychodów, rozumiemy, one będą mniej.

pisze, ale z drugiej strony pytanie, czy pan prezydent zdecyduje się na podpisanie ustaw, które zwiększają dochody budżetu, czyli właśnie te rzeczy związane z CIT-em. No, nie jest tajemnicą informacji.

0: Ja mamy wznowiony program CPN, no i to jest taka realna ulga dla kierowców. Jak duża, jak to pan widzi?
1: No to jest oczywiście duża ulga, bo to jest około 12%, natomiast to, co mnie niepokoi, to od czasu, kiedy został wprowadzony CPN, czyli od ubiegłego tygodnia, mamy do czynienia ze znacznie wyższymi cenami paliw. Nie tylko ropy naftowej, ale także tych gotowych paliw. Marże rafinerii, szczególnie na oleju napędowym, na dieslu, sięgają rekordowych poziomów. No i dzisiaj, jadąc też do państwa, spoglądałem na te pylony. W przypadku oleju napędowego cena to jest powyżej 7,50 i program wygasa za 10 dni, tak, trochę ponad tydzień. Jeżeli do tej ceny doliczymy 15%, a tyle powinniśmy doliczyć niemal z automatu, no to mamy około 1 zł, czyli 8,50 za diesla. No to naprawdę już taka cena blisko rekordów. Być może kiedyś była wyższa, być może w marcu to było tak, że zbliżaliśmy się do tej ceny, chociaż niekoniecznie mi się wydaje.
0: Nie pamiętam, żebyśmy się zbliżali.
1: Po wygaszeniu tego programu możemy rzeczywiście być w momencie, kiedy będziemy bliżej 9 niż 8 zł. No na razie jeszcze nie 9, ale bliżej. Mam nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie w jakiś tam sposób zostanie załagodzona, chociaż wczoraj słowa prezydenta Trumpa o tym, że przerywa rozmowy z Iranem, tak, i raczej presja ekonomiczna niż presja militarna, czyli kilka tygodni, no Iran nie podda się tak łatwo, szczególnie jeżeli ta presja ekonomiczna będzie na niego wywierana. To wszystko powoduje, że jednak będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw i chyba nie widać specjalnie w tym momencie jakiejś ulgi, szczególnie złe wiadomości dla kierowców samochodów z napędem dieslowskim.
0: Jak ropa jest wyceniana teraz?
1: Ropa to jest około 86-87 dolarów w przypadku ropy WTI, powyżej 90 dolarów w przypadku ropy Brent. Ona od kilku dni, niespektakularnie, ale codziennie o 1-2% drożeje, więc to są rzeczywiście wzrosty. I tak jak podkreślam, rekordowe, absolutnie rekordowe poziomy marż rafinerii, powyżej 80 dolarów na dieslu, to są poziomy, czyli znowu ta łączna cena, tak jak my bardzo często patrzymy, łączna cena, wartość marży rafineryjnej plus ropy naftowej w przypadku diesla to jest 160 dolarów za baryłkę, więc to jest...
0: Naprawdę robi wrażenie. Czego pan się spodziewa? No, powiedzieliśmy o tym, do końca sierpnia ma działać ten program CPN. Zostanie wydłużony?
1: Nie wiem, czy rząd zdecyduje się na niewydłużanie tego programu, biorąc pod uwagę, że zobaczylibyśmy naprawdę bardzo wysokie ceny. Natomiast z drugiej strony znowu wracamy, to wszystko, ta cała gospodarka gdzieś tam się zamyka, znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ten program jest kosztowny.
0: Tak.
1: Oczywiście mówimy o kosztach utraconych przychodów, żeby nie było tutaj wątpliwości, czyli utracone przychody do budżetu. Sytuacja budżetu jest trudna. Znowu, podobnie jak w przypadku obniżenia PIT-u, program miał być finansowany przez podatek od nadmiarowych zysków przedsiębiorstw. Wiemy, że ten podatek został odesłany, czy ustawa o tym podatku została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, więc
0: czyli nie ma
1: de facto,
0: raczej nie będzie tego wsparcia na razie, a to przecież ogromne byłoby wsparcie też, tak, prawda, dla budżetu.
1: Tak, tak. No te 80 dolarów oznacza, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma, nawet jak będzie trochę niższa, to wyniki Orlenu, które zobaczymy w trzecim kwartale, to będą, nie chcę używać jakichś słów, ale no kosmiczne, tak? Ale można naprawdę innych słów użyć, bo Orlen dzisiaj zarabia gigantyczne pieniądze i cały pomysł polegał na tym, żeby nie tylko Orlen, bo nie tylko Orlen płacił te pieniądze, ale głównie Orlen też zarabia.
0: Tak.
1: Żeby on w jakimś tam stopniu pokrył
0: te pieniądze są tak potrzebne teraz przecież.
1: No absolutnie są potrzebne, no bo koszt tego programu przekroczy 5 miliardów złotych. Tak. 4700 to był ten program wiosenny, co najmniej 500, moim zdaniem może być nawet trochę więcej przez te dwa tygodnie w sierpniu, więc to jest powyżej 5 miliardów złotych, więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu, a sytuacja budżetu jest trudna i to nawet rząd tego jakoś specjalnie nie ukrywa. Także te pieniądze to nie są pieniądze, które minister może sobie podarować.
0: A kierowcy chcieliby mieć tą ulgę jednak wydłużoną, bo to jest pewne. Z tego, co pan mówi, jak to może wyglądać od 1 września, to ta jesień nie zapowiada się tutaj najlepiej, jeśli nie zostanie wydłużona.
1: Na razie wygląda to źle.
0: Trzymamy kciuki, żeby się poprawiło, no bo cóż możemy więcej powiedzieć. Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający Polaris Fizz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te prognozy.
1: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99.

0: 69 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Autopromocja.
5: Dziś po 21:00 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w stuletniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Temat jest jeden. Przyszłoroczny budżet na dodatkowym posiedzeniu obraduje rząd. Hydrolodzy z niepokojem patrzą w niebo, do Polski zmierza wyjątkowo deszczowy front. Nie posłuchali rad ekspertów, po zaćmieniu słońca do lekarzy zgłaszają się pacjenci z uszkodzeniami siatkówki. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek dopinanie budżetu. Finansowy plan państwa na przyszły rok to jedyny temat dzisiejszego posiedzenia rządu. Projekt budżetu ma uwzględniać m.in. nowe, ogłoszone kilka dni temu przez premiera, progi podatkowe.
2: Okej, to jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32. Więc chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, nie dlatego, żeby nas chwalono, tylko żeby ludzie poczuli, że jednak rzeczywiście ta zmiana jest masywna i, tak jak powiedziałem, na granicy możliwości.
1: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany w podatkach mają przynieść korzyści dla 3,5 miliona osób. Szef rządu mówił też o priorytetach budżetu. To bezpieczeństwo, inwestycje i ochrona zdrowia. Rząd ma zatwierdzić budżet za tydzień na kolejnym dodatkowym posiedzeniu. Hydrolodzy ogłaszają alarm. Do Polski zmierza wyjątkowo aktywny niż z południa Europy. Przyniesie burze i intensywne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, możliwe są zalania i podtopienia. Wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć nadmiaru wody, tłumaczy klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Nadmiarów wody nie przyjmą też górskie rzeki.
3: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania, na gwałtowne zmiany. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy. Także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc z piątku na sobotę.
1: Eksperci jednak uspokajają, powódź nam nie grozi, bo niż nie zatrzyma się nad naszym krajem i szybko przejdzie przez Polskę. W informacjach wracamy do sprawy zatrzymania niedoszłego zamachowca. W rękach służb jest 23-latek z Lubelszczyzny, który planował zabicie polityków. Do zamachu wzywał w mediach społecznościowych na grupie poświęconej broni palnej. I właśnie to było szczególnie groźne, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek.
4: Ocenie funkcjonariuszy, umieszczenie takiej informacji na grupie poświęconej broni palnej, w ogóle zagadnieniom militarnym, wzmocniło podejrzenie, że ta osoba rzeczywiście może się posłuchać.

0: usunąć i w swoich wpisach nawołuje inne osoby do skoordynowanych, symultanicznych ataków na czołowych polityków.
1: Mikołaj T. usłyszał zarzuty przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu. To cytat. Grozi mu do 20 lat więzienia. Lekarze alarmują. Po ostatnim zaćmieniu słońca do przychodni i gabinetów zgłaszają się pacjenci z uszkodzeniami siatkówki. Chodzi o tych, którzy zaćmienie oglądali bez odpowiedniej ochrony dla oczu, na przykład przez lornetkę, wyjaśnia okulista profesor Robert Rejdak.
2: Jest to tak zwana retinopatia słoneczna, która powstaje w wyniku oglądania zaćmienia słońca bez koniecznych zabezpieczeń w postaci specjalnych filtrów, podkreślam, ponieważ normalne, zwykłe okulary przeciwsłoneczne nas nie chronią. Oglądamy to zjawisko tylko przez specjalne folie albo specjalne filtry. Broń Boże, nie patrzymy przez lornetkę.
1: Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w przyszłym roku, 2 sierpnia 2027 czeka nas kolejne częściowe zaćmienie słońca. Na koniec o tym, jak Chiny zarabiają na obciachu. Jak wiemy, media społecznościowe dyktują trendy. Coś staje się tak zwanym wiralem i ma szansę trafić często do milionów ludzi na całym świecie. Tak dzieje się w Chinach, gdzie szokujący widzów prostą estetyką film animowany stał się kinowym hitem. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
3: Historia dystrybucji filmu New Life, Przybycie wołu, mogłaby posłużyć za scenariusz filmowego Kopciuszka. Film opowiada o podróży młodego cielaka, który staje się wojownikiem. Animacje zrealizowane są jednak w tak prosty sposób, że chińskie gazety piszą o nich prostackie. Węże w filmie graficznie wyglądają jak sprężyny. Trawa to żółte bloki z napisem trawa. Film trafił do dystrybucji kinowej 5 sierpnia. W ciągu pierwszych 10 dni zarobił $1000. Kiedy zdjęcia z sal kinowych trafiły do mediów społecznościowych, ludzie zaczęli kupować bilety do kina z ciekawości, a w kilka dni film zarobił prawie $3 miliony. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, kinowe pokazy filmu Przybycie wołu przypominają seanse komediowe. Publiczność komentuje to, co dzieje się na ekranie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że film, który uznany został za kinową porażkę, może zarobić według prognoz ponad $18 milionów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Strefa burz i ulew za kilka godzin wkroczy do Polski. Najpierw rozpada się na południowym zachodzie około 17-18, a wieczorem także w Wielkopolsce i na Kujawach. Miejscami do rana spadnie do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Jest gorąco, przeważnie od 25 do 27 stopni. Nad Bałtykiem temperaturę obniża morska bryza, tam dziś maksymalnie 21.
4: Klimat.
1: Nie narzekamy na jakość powietrza, ta w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Niemal połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
4: Klimat. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super

0: Cenak MediaExpert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 9 minut po godzinie 13. Witam się z Państwem w to wczesne piątkowe popołudnie i zapraszam Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
5: Naszym gościem jest pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
5: Dzisiaj posiedzenie rządu, takie robocze poświęcone planom budżetowym na przyszły rok, ten rok wyborczy już. Okazuje się, że ten budżet roku wyborczego może stać się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, w którą włącza się również prezydent. Słyszymy od ludzi z jego otoczenia bardzo krytyczne opinie dotyczące tych propozycji, które poznaliśmy, propozycji podatkowych rządowych. Zazwyczaj otoczenie prezydenta wstrzymuje się z ogłaszaniem tego rodzaju ocen. Słyszymy od ministrów prezydenckich, że co do decyzji prezydenta o ewentualnym wecie, to przekonamy się wtedy, kiedy już gotowy projekt trafi na jego biurko. Tym razem już bardzo szybko słyszymy tę krytykę. To będzie rzeczywiście charakterystyka tego, co będzie działo się w najbliższych tygodniach i miesiącach?
6: Tak, tak. Jesteśmy na etapie kolejnym etapie wojny polsko-polskiej i przecież prezydent i jego urzędnicy nie ukrywają, że ich głównym celem jest obalenie tego rządu. Oni mówią to oficjalnie w wywiadach, więc tutaj nic nie wymyślam, tylko powtarzam to, co mówią oni. No więc w związku z tym robią wszystko, żeby temu rządowi zaszkodzić. Im gorzej, tym dla nich lepiej. Taka jest zasada. No i tutaj rząd się broni, więc będziemy mieli przez najbliższe miesiące przynajmniej do wyborów, które będą za ile? Za 14 miesięcy? Za 13, 14 miesięcy?
5: No pewnie po wakacjach zacznie się kampania.
6: Po wakacjach tak jest, więc za chwilę zacznie się kampania. Będziemy mieli ciężki polityczny bój i będziemy mieli pełne ręce roboty.
5: Kto kogo może tutaj ograć, zaszachować? Bo słyszymy już również ze strony rządowej takie informacje, takie sygnały płynące, że te propozycje podatkowe, o których już wiemy, które w tym tygodniu zostały zaprezentowane, to nie koniec. I być może rząd planuje jeszcze zaszyć w nie takie dotyczące na przykład kwestii prorodzinnych. I wtedy prezydentowi będzie bardzo trudno już krytykować i wetować te propozycje, które pewnie przez parlament przejdą.
6: No, budżetu prezydent nie może zawetować, więc może te ustawy około budżetowe ewentualnie, ale budżet jest tutaj nie do ruszenia. No ale on może oczywiście budować atmosferę, może atakować, może wypominać, proszę bardzo, to jest źle wydane, to są złe pieniądze, to za dużo, to za mało, to jest oczywiste. Jaki efekt będzie tej awantury? Efekt będzie taki, że będziemy mieli budżet hojny. Zawsze jest to budżet przedwyborczy, zawsze jest budżetem hojnym. Ja mam nadzieję przy okazji tej hojności jednocześnie rząd może być złośliwy i może ograniczyć wydatki Kancelarii Prezydenta, które są gigantyczne i największe w historii Kancelarii Prezydenta od roku 1989. Może ograniczyć wydatki IPN, które instytucja ta oczywiście ma swoje wydatki, bo na Ukrainie trwają prace ekshumacyjne, ale jednocześnie wydaje na takie quasi propagandowe rzeczy też grube miliony. Czyli rząd ma możliwości grania tym budżetem. Pokazywania, że dajemy pieniądze na rzeczy istotne i chcemy, by Polakom w tych sprawach się poprawiło, a jednocześnie mówi, tam gdzie pieniądze są wyrzucane w błoto, tam będziemy oszczędzać, a opozycja będzie oczywiście

0: się to krytykowała, bo musi krytykować, jak już mówiłem na początku, atmosfera będzie nam gęstniała, a nie uspokajała się.
1: Mówi pan, panie redaktorze, że ten budżet roku wyborczego jest zawsze budżetem hojnym. No i jakby na potwierdzenie tych słów dzisiejsza wypowiedź premiera Donalda Tuska, który zapowiada, że w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, czyli ten bardzo taki wrażliwy obszar. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, ochrony zdrowia, aby dodatkowe pieniądze były wykorzystane efektywnie. Tak mówił dzisiaj premier.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: No i znowu ten mechanizm. Będą pieniądze pod warunkiem, że będzie nowa ustawa, a ustawa będzie pod warunkiem, że podpisze ją prezydent. Prezydent pewnie będzie bardzo krytyczny, no bo wiemy to już z doświadczenia. No a co na to wszystko mają powiedzieć pacjenci, którzy myślą sobie, no dobrze, skoro w systemie jest te 17 miliardów dodatkowych, które można wydać na ochronę zdrowia, 14 miliardów w tym roku wynosi dziura w budżecie NFZ-u, to dlaczego w ogóle stawiać jakieś dodatkowe warunki i w ten sposób igrać losem pacjentów w tych realiach twardej kampanii wyborczej?
0: Nie, nie. Ja akurat w tym przypadku uważam, że premier ma rację, bo te pieniądze dodatkowe nie mogą iść na kolejnych lekarzy typu tych ze Szpitala Południowego. Liczba, wie pani, no, prosta sprawa. W Polsce jest około ponad 140 tysięcy lekarzy i jest ich tyle, ilu ich jest. Jeżeli rzucimy te pieniądze dodatkowe na służbę zdrowia, ich liczba się nie zwiększy. Dyrektorzy szpitali będą mieli więcej pieniędzy i oczywiście będą rywalizowali o lekarzy, bo będą chcieli zapewnić w swoim ośrodku lepszą opiekę i zaczną znowu się takie licytacje, kto da więcej, prawda? Kto zaoferuje większe pieniądze, lepsze. Więc no, tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem, jak tą większą pulą pieniędzy uczciwie, w sposób tak gospodarski działać, jak tymi pieniędzmi gospodarować. To nie jest prosta sztuka i wiemy już, że ten system opieki zdrowotnej, który w Polsce mamy, jest po pierwsze niewydolny, bo czekamy czasami wiele, wiele miesięcy na wizytę u specjalisty, a jednocześnie jest szalenie marnotrawny, co w sposób taki wręcz patologiczny, na pewno patologiczny, jest marnotrawny i patologicznie marnotrawny, co wiemy, zważywszy gdy tę aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko w tym szpitalu, bo kolejne kontrole wykazały, że szpital bankrutuje, a pensje są dla niektórych, to jest istotne, lekarzy po prostu milionowe. Więc to trzeba zbudować, może nie od nowa, ale naprawdę trzeba nad tym bardzo rozsądnie popracować.
1: Ale warunkiem przekazania tych dodatkowych pieniędzy do systemu, pana zdaniem, powinno być właśnie to uszczelnienie tego, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane?
0: Ja myślę, że nie trzeba uszczelniać, nie trzeba kolejnej ustawy. No, znaczy na pewno byłoby lepiej, gdyby była jakaś dobra ustawa, nowy system ochrony zdrowia, pilnujący to wszystko. Tylko ja obawiam się, że w polskich warunkach, a zwłaszcza w roku, który nadchodzi, czyli roku wyborczym, takie rzeczy są po prostu mało realne. No, ale jednocześnie rząd ma instrumenty, które pozwoliłyby mu funkcjonować bardziej efektywnie, oszczędzać te pieniądze. I cały czas powtarzam, chodzi po prostu o to, by wyeliminować patologię. Te pieniądze rzeczywiście pomagały pacjentom, pomagały szpitalom, miały lepszy sprzęt, lepiej to funkcjonowało, a jednocześnie, żeby nie było tych szaleństw, które przecież obserwujemy i oczywiście co po niektórym się podnosi ciśnienie niepotrzebnie i stają się kolejnymi pacjentami.
1: Kolejni przedstawiciele większości rządzącej koalicji 15 października zapewniają w swoich wypowiedziach medialnych, że kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej wycofana nie będzie. Nie będzie wycofana mimo apeli różnych również organizacji społecznych, które twierdzą, że

0: ta kandydatura może okazać się szkodliwa dla budowania zaufania, wizerunku i powagi Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego premier Donald Tusk z taką determinacją forsuje tę kandydaturę?
1: Po pierwsze dlatego, że Trybunał Konstytucyjny nie ma dzisiaj żadnego zaufania i żadnej wartości dodanej. Tam są funkcjonariusze PiS-u, którzy nim rządzą. Szefem jest Bogdan Święczkowski, były prokurator generalny, prawa ręka Zbigniewa Ziobro. Osoba umoczona w masę spraw, między innymi w sprawę śmierci Barbary Blidy. Tam jest Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS-u i też były prokurator. I teraz pytanie, znaczy stał się Trybunał Konstytucyjny takim bojowym skrzydłem PiS-u i przecież my wszyscy wiemy, jaki ono głosi wyrok. Będzie to wyrok taki, żeby było korzystnie dla PiS-u, a dla Donalda Tuska jak najbardziej niekorzystnie. No to jest oczywiste. Więc ja oczywiście, marzy mi się ten ideał, który był na samym początku powstawania Trybunału Konstytucyjnego, że jest to miejsce, gdzie są wybitni profesorowie, którzy oddzieleni są od polityki, które nie interesują ich sprawy partyjne i oni patrzą, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie i uczciwie debatują. Tylko, że to jest marzenie. To nie ma nic wspólnego z realem, z tym, co jest. Ten Trybunał albo trzeba rozwiązać, albo trzeba zbudować go od nowa, albo trzeba próbować go w jakiś tam sposób opanować. No, dodajmy jeszcze, żeby było śmieszniej w tym całym bałaganie, że orzeczenia Trybunału, one nie funkcjonują, bo są niedrukowane. No, rząd przyjął taktykę, którą kiedyś przyjęła Beata Szydło, jak była premierem. Nie drukujemy orzeczeń Trybunału, które nam nie pasują. No i nie ma. Więc mamy instytucję, która nie dość, że jest jeszcze bez jakiegokolwiek autorytetu, nieszanowana, to jeszcze nikt jej wyroków nie drukuje.
0: Maciej Berek w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego może to zmienić, pana zdaniem?
1: Wie pani, no, poszło do Trybunału Konstytucyjnego sześciu sędziów. Dwóch z nich prezydent zaprzysiągł, czterech nie. No i oni zgodnie z konstytucją złożyli rotę ślubowania w Sejmie. No więc cóż mamy dalej? Prokurator Święczkowski, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, chociaż też jego jest kwestionowany, czy jest legalnym prezesem. Marek Safian między innymi to kwestionuje i po prostu ich nie wpuści. Oni mogą posiedzieć na korytarzu i nic więcej. Czyli mamy z jednej strony ludzi, profesorów prawa, którzy chcieliby sędziów, którzy chcieliby pracować, a z drugiej strony brutalną siłę takiego prokuratora, który mówi: nie otworzę wam drzwi i co mi zrobicie? Prawda? Więc no, coś rzeczywiście trzeba z tym zrobić, bo po prostu to przechodzi w tej chwili już wszelkie granice śmieszności, wszelkie granice patologii. To ośmiesza wszystkich tak naprawdę. Ośmiesza i opozycję, która rządzi w Trybunale, bo no, pokazuje, jak ona traktuje państwo. No i ośmiesza rząd, bo po prostu też pokazuje, że jest ten rząd, no, nie ma siły, jest bezradny, nie ma sprawczości. Więc no, ten Maciej Berek, no zobaczymy, czym się wykaże. Na razie minister Waldemar Żurek i na razie premier powiedzieli, że czas skończyć z tą patologią, że podejmą zdecydowane działania. No i zobaczymy, we wrześniu będzie pan Berek wybierany, minie wrzesień i na przełomie września i października pewnie będziemy widzieli, jaka jest sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Dobrego
1: bardzo
0: popołudnia
1: dziękuję.
0: Życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: A my teraz zajmiemy się 24 miesiącami, które dzielą nas od chwili uruchomienia programu Tarcza Wschód. Programu, którego celem jest zwiększenie odporności państwa i wzmocnienie zdolności odstraszania. Dziś w Giżycku na terenie 15 Brygady Zmechanizowanej wojskowi i politycy spotkali się po to, aby pokazać efekty dwuletniej pracy. Tak podsumowywał ją Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.
2: W ciągu dwóch lat przeszliśmy od decyzji.

0: decyzji do zabezpieczenia granicy. Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach, które dotyczą prowadzenia ewentualnej operacji obronnej. Żeby zdać sobie sprawę ze zdolności, które budujemy, chciałbym powiedzieć, że z takich magazynów jak ten, tutaj przy granicy rosyjskiej i z magazynów, które powstają w każdym polskim powiecie, polskie wojska inżynieryjne będą w stanie rozstawić linearną zaporę na granicy Rzeczpospolitej w ciągu 7-14 dni. Cały system budowany jest jako właśnie system wielowarstwowy, który z jednej strony dotyka infrastruktury i umocnień, który zapewnia nam wytyczenie specjalnych barier pod ewentualne minowanie. Tylko w ramach programu SAFE zakupujemy kilkaset tysięcy min po to, żeby one były gotowe do ewentualnego rozmieszczenia w czasie prowadzenia ewentualnej operacji obronnej. Dzięki systemom Baobab, które są za nami, polskie wojsko jest w stanie zaminować całą granicę wschodnią i północną Rzeczpospolitej w ciągu 48 godzin. To także systemy wykrywania, rozpoznania, efektory i uzbrojenie, między innymi program SAN, który jest częścią tego projektu Tarcza Wschód. To także łączność, to także zdolności cyber, to także zabezpieczenie medyczne, mobilność i logistyka.
1: Tarcza Wschód i jej podsumowanie tego dwuletniego działania. Cezary Tomczyk, wiceszef MON, tak o tym mówił. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował i zapowiedział kolejną operację resortu.
2: Dzisiaj chciałbym poinformować Państwa o działaniach operacji, którą nazwaliśmy Wschodni Miecz. To jest inwestycje w daleki, precyzyjny zasięg. Mówił o tym kilka tygodni temu pan premier Tusk w Rzeszowie podczas polsko-ukraińskiej konferencji. Mówił o armadzie dronów. To się dzieje. Program SAN, systemy dronowe i antydronowe, jako jedna z warstw obrony powietrznej, ale do tego dochodzi właśnie daleki, niskokosztowy, precyzyjny zasięg. Bo te efektory wysokokosztowe, wymienione przeze mnie JASM czy JASM-ER, one już są w polskim posiadaniu. Tomahawk i dyskusje o tym rodzaju uzbrojenia trwają w całej Europie. Przenoszenie produkcji i ochrona przestrzeni powietrznej. Ale bardzo ważne jest inwestowanie w ramach naszych zdolności własnych i sojuszniczych w dalekie, precyzyjne rażenie niskokosztowe. I to jest zadanie dla Wojska Polskiego, dla nas wszystkich. I przesunięcie środków, umożliwienie zakupów, inwestycje w te instalacje i w tą produkcję w Polsce. Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie, precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: To oddajmy jeszcze głos wojskowym. Przed państwem zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Stanisław Czosnek.
3: Tarcza Wschód po 2 latach funkcjonowania przestaje być tylko postrzegany jako wyłącznie polski system fortyfikacyjny. Staje się elementem szerszej architektury odstraszania obrony NATO, połączonej z Bałtycką Linią Obrony, rozwijany wspólnie z partnerami regionu i przygotowujemy się do wspólnego współdziałania w ramach operacji sojuszniczej. Budujemy nie mur na granicy Polski, lecz system, który ma dać zarówno Polsce, jak i NATO przewagę czasu, terenu i informacji. Od początku traktujemy Tarczę Wschód jako system interoperacyjny, zgodny ze standardami NATO, zgodny do współdziałania w każdym czasie z jednostkami sojuszu. Rozwijamy współpracę z siłami zbrojnymi wspomnianych już dzisiaj Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec czy tej Wielkiej Brytanii. Ale program Tarcza jest również spójny z systemem rozwijanym przez Stany Zjednoczone, Armię Stanów Zjednoczonych, Eastern Flank Deterrence Initiative. Założenia wykorzystywania tych samych bezzałogowych, wielowarstwowych systemów obronnych, sztucznej inteligencji do celem ograniczenia przewagi przeciwnika, zarówno tej ludzkiej, jak i jego tempa działania. Tarcza Wschód to również część programów Unii Europejskiej. I jest ona elementami tej samej sojuszniczej operacji, wykorzystaną geografię, fortyfikacje, sensory i inne nowoczesne technologie. Tarcza Wschód ma również

0: Kontekst Unii Europejskiej. Polska i Finlandia współprzewodniczą pracy komitetu związanego z European Defence Projects on Common Interest. Głównym jego celem jest ograniczenie fragmentacji całego rynku zbrojeniowego, zachowanie interoperacyjności, czy też tworzenie jednego kompatybilnego systemu, ekosystemu obronnego.
1: Tak o Tarczy Wschód mówił generał Stanisław Czosnek, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. My do tematu Tarczy Wschód i Wschodniego Miecza wrócimy po godzinie 13.30. Naszym gościem będzie wtedy pan generał Roman Polko.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dwie kolejne osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciły do kraju. Rządowy samolot przed kilkunastoma minutami wylądował na lotnisku w Rzeszowie. W węgierskich szpitalach przebywają jeszcze trzy najciężej ranne osoby. Ich stan na razie nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. W niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. To pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Dwulecie programu Tarcza Wschód. Polska chroni najbardziej narażone na niebezpieczeństwa miejsca w Europie. Mówił o tym w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, trzeba się przeciwstawić zagrożeniu ze strony Rosji.
10: Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, czyli różnego rodzaju działania, które nie są oficjalnym wypowiedzeniem wojny, nie są atakiem zmasowanym, ale są ciągłym, nieprzerwanym niepokojem, budzeniem strachu, lęku w społecznościach świata zachodniego. Przeciwko temu trzeba zawsze jasno i wyraźnie się opowiadać, jasno i wyraźnie odpierać te ataki.
9: Celem Tarczy Wschód jest budowa nowoczesnego systemu umocnień, fortyfikacji i przeszkód na wschodniej i północnej granicy Polski. Tuż po informacjach naszym gościem będzie generał Roman Polko. 160 tysięcy złotych ukradli z mieszkania seniorki oszuści, którzy podszyli się pod pracowników spółdzielni. Do zdarzenia doszło na gdańskim Przymorzu. Do mieszkania 77-latki przyszedł mężczyzna, który pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodnej odwrócił jej uwagę, relacjonuje Aleksandra Kluge z tamtejszej policji.
11: W tym czasie drugi z mężczyzn przeszukał pomieszczenia w mieszkaniu i z jednej z szuflad ukradł gotówkę w wysokości 160 tysięcy złotych. Na miejsce zdarzenia skierowano śledczych, psa tropiącego oraz technika kryminalistyki. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 5 w Gdańsku prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
9: Policja apeluje, by przed wpuszczeniem do mieszkania nieznanej osoby sprawdzać jej tożsamość. W razie wątpliwości warto od razu skontaktować się z administracją lub instytucją, na którą się powołują. Wielkie Święto Kultury Żydowskiej w Warszawie. Od jutra do niedzieli stolica będzie gościć kolejną 23. odsłonę festiwalu Warszawa Singera. To spektakle, koncerty, warsztaty, wystawy i rozmowy literackie.

0: a także spacery tematyczne. Dyrektorka teatru i twórczyni festiwalu Gołda Tencer powiedziała, że wydarzenie to zmieniło się przez lata.
1: Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni na Placu Grzybowskim, kiedy była jeszcze enklawa 4 zabytkowych kamienic, to tam był ogromny jarmark. Jak wyremontowali i jeszcze zmniejszyli rzeczywiście Plac Grzybowski, no przenieśliśmy się. Zmienia się, zmienia. I mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
0: A wielki finał festiwalu Warszawa Singera w niedzielę 30 sierpnia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 13:34.
2: Komentarz.
3: Zgodnie z zapowiedzią mamy połączenie z panem generałem Romanem Polko. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry.
3: My dzisiaj zauważamy, odnotowujemy dwulecie Tarczy Wschód. Władysław Kosiniak-Kamysz między innymi o tym mówił na specjalnej konferencji w Giżycku. No brzmi to bardzo dobrze. Tarcza Wschód, Wschodni Miecz, kolejna operacja, którą ministerstwo przygotowuje. A co tak naprawdę to znaczy dla naszego codziennego bezpieczeństwa?
4: No przede wszystkim no nie jestem entuzjastą świętowania rocznicy rozpoczęcia jakiegoś programu, bo tak naprawdę to jak budowaliśmy tą korwetę Gawron, a powstał z tego patrolowiec Ślązak, no to mogliśmy przez 14 lat świętować. Wydaliśmy ponad milion złotych i powstał patrolowiec, a nie korweta. I tutaj rzeczywiście Tarcza Wschód byłoby co świętować, gdyby na przykład pan minister ogłosił, że na przykład na jakimś tam odcinku są już systemy antydronowe i żaden dron bezkarnie nad granicą nie przeleci, bo są sensory i są efektory, które będą je skutecznie neutralizować. Bo przecież taka jest idea tej Tarczy Wschód i takie są najważniejsze dzisiaj wyzwania. A kolejne zdjęcia na tle tych wieży przeciwczołgowych czy jakichś innych tych systemów betonowych zapór, bo to niespecjalnie ma sens pokazywać. Tak samo jak trudno jest pokazywać drogi przygotowane do niszczenia, czy system Baobab, który miałby to teoretycznie zaminować, czy też dostosowanie infrastruktury w taki sposób, aby jednocześnie nie łamać zasad ekologii, a spowodować, żeby pokrycie terenu było korzystne dla naszych działań obronnych.
3: I też byłabym sceptyczna, panie generale, gdyby nie fakt, że na tej konferencji prasowej razem z ministrami wystąpił także pan generał Czosnek, który mówił o tym, że budujemy nie mur na granicy, ale system, który ma dać Polsce i NATO przewagę czasu, terenu i informacji. Co ma na myśli, mówiąc te słowa?
4: To chyba tylko sam Stanisław Czosnek wie, znam go doskonale, bo studiowaliśmy razem. Otóż doskonały dowódca generał, no ale skoro politycy kazali mu stanąć, żeby stanowił dobre tło dla obrazków, no to uczestniczył w tym pokazie PR-owym. Gdyby pewnie miał jakieś konkrety do przekazania, takie chociażby jak teraz wspomniałem, to pewnie by przekazał. Budujemy, no ale jeżeli świętujemy już, robimy specjalną konferencję, jeżeli ma to rzeczywiście być informacja dla społeczeństwa, no to niech to nie będzie informacja PR-owa, że coś tam żeśmy zrobili i mamy drugą rocznicę, tylko niech to będzie zakończenie jakiegoś etapu i chciałbym konkretnie usłyszeć, czy te systemy właśnie tak chociażby tych obrony przed dronami są gotowe, czy co jest gotowe. Bo jeżeli chodzi o czołgi rosyjskie, to na razie nie zagrażają, ponieważ Ukraińcy zatrzymali je za linią Dniepru, czyli to nie jest główny priorytet. Jeżeli ta tarcza ma chronić przed nielegalną migracją, to rzeczywiście pod tym względem wiele zrobiono, uszczelniono, no ale to jest zadanie Straży Granicznej, a nie wojska, żeby na ten temat w tym obszarze działać i na ten temat się wypowiadać. Jeżeli to ma wzmacniać ten odcinek przed agresją związków, oddziałów operacyjnych, związków taktycznych rosyjskich, no to rzeczywiście to ten pas pewnie będzie sięgał kilkunastu, kilkudziesięciu wręcz kilometrów. Trudno to pokazać w obrazku. No ale powtarzam raz jeszcze, dzisiaj głównym zagrożeniem jest obrona powietrzna, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym, zagrożenia w cyberprzestrzeni, a to w zasadzie nie wiąże się bezpośrednio z tym, co jest realizowane w tej chwili przy samej granicy.
3: Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, podsumowując te dwa lata Tarczy Wschód, no, między innymi powiedział o tej możliwości zaminowania północnej i wschodniej granicy Polski w ciągu 48 godzin. To jest taki konkret.

0: który się przebił w tych wypowiedziach.
1: No ale przed kim mamy to minować? Ja tam nie widziałem oddziałów piechoty, które by tam za czołgami biegły i chciały przekroczyć tę granicę. No dzisiaj naprawdę mamy zagrożenia głównie dronowe, mamy zagrożenie rakietowe. W obronie przestrzeni powietrznej wojsko odpowiada zarówno w czasie pokoju, jak i wojny i tutaj w tym kierunku należy zmieniać procedury, żeby przez tą granicę nic nie przeszło, żeby ta tarcza wschód rzeczywiście skutecznie nas chroniła przed atakami powietrznymi czy tymi odpryskami wojny, które czasem do nas docierają. A jeżeli chodzi o budowanie tych różnego rodzaju fortyfikacji, ukształtowanie terenu, zapasów materiałowych, czy właśnie wprowadzanie takiego systemu zdolności na wypadek zagrożenia, że w krótkim czasie zaminujemy takie wybrane odcinki, no to są elementy, które właściwie wiążą się z planem operacji takiej obronnej, gdyby coś do nas miało dotrzeć.
0: No właśnie, bo to może jest tak, panie profesorze, że to nie chodzi o tę ochronę przed zagrożeniami dzisiejszymi, tylko jutrzejszymi. Takie dmuchanie na zimne i przygotowywanie się do tych ryzyk.
1: Doktorem jestem nauk wojskowych, nie profesorem, takich ambicji nie mam, ale głównie jestem rzemieślnikiem i patrzyłem, jak to wygląda chociażby przez 2 lata w dawnej Jugosławii i na te zagrożenia one są dzisiaj troszeczkę inne niż w minionej epoce. To jest ta wojna hybrydowa, na to się musimy przygotowywać, a patrząc na wojnę przyszłości, no to tak jak linia nazimota niespecjalnie zdała egzamin, tak samo tutaj oczywiście widzę sens umacnianiu i budowaniu tych terenów, żeby nie były nieprzekraczalne dla jakichś nawet grup dywersyjnych, ale nie mówiąc już o związkach czy oddziałach jakichś czołgów przeciwnika. No ale to powtarzam raz jeszcze, to nie jest dzisiaj absolutny priorytet. To jest ważne z punktu widzenia NATO, ale tak naprawdę dzisiaj to, co jest kluczowe, to właśnie jest realizowane bardzo dobrze przez wojsko. To jest właśnie obrona w cyberprzestrzeni, to jest obrona informacyjna i to jest ochrona, to co jest dzisiaj jest absolutnym priorytetem powietrzne kraju.
0: Pan generał Roman Polko był z nami. Panie generale, bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję.
0: I za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Komentarz.
0: 20 minut przed godziną 14. Teraz połączyliśmy się z panem Pawłem Rydzyńskim, prezesem Stowarzyszenia Ekonomiki i Transportu. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Słyszeli państwo o tym w informacjach Polskiego Radia 24. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Prezydent przypomniał, że już w listopadzie zeszłego roku zawetował podobną ustawę. Powodem tego był zapis o skróceniu umów na przewozy do 3 lat. Przypomnijmy, co mówił prezydent.
4: Przecież bez stabilnego finansowania przewoźnicy i samorządy nie będą inwestować w nowe autobusy i odpowiedzialnie planować sieci transportowej. Niestety, rząd wraca dziś z podobnym rozwiązaniem. Umowy znów mają być krótsze, maksymalnie 5-letnie. Trudno oczekiwać od lokalnego PKS-u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał kontrakt.
0: Panie prezesie, trafiają do pana te argumenty, które przedstawił prezydent, wetując ustawę?
3: Jakkolwiek samo weto jest bardzo złą decyzją i bardzo niekorzystnie może wpłynąć na sytuację transportu publicznego w tak zwanej Polsce B, chociaż to jest nieładne określenie, to spośród argumentacji, którą ja też dość szczegółowo się wczoraj słuchałem, wysłuchałem, obejrzałem to nagranie wideo uzasadniające weto, to pojawiły się tam 2 argumenty, z którymi ja się zgadzam i z jednym zgadzam się całkowicie i to jest właśnie ta kwestia dotycząca skrócenia długości umów, a z drugą kwestią, o której pewnie być może za chwilę porozmawiamy, zgadzam się częściowo, to nie zmienia faktu, że ani jedno, ani drugie moim zdaniem nie powinno być uzasadnieniem dla tego, że to weto się pojawiło.
0: Naprawdę nie da się zaplanować funkcjonowania przedsiębiorstwa, które zajmuje się przewozami z takim 5-letnim marginesem? Trzeba mieć na to 10 lat?
3: Trzeba mieć na to 10 lat, a czasem nawet więcej. Na przykład co do zasady Unia Europejska rekomenduje, żeby w przypadku kontraktów kolejowych, oczywiście tam jest mowa o znacznie większych pieniądzach dotyczących inwestycji w tabor, no ale tu inwestycje, to Unia Europejska.

0: Europejska co do zasady rekomenduje, żeby kontrakty w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym były nawet 15-letnie. I mówiąc szczerze, tam gdzie kolej funkcjonuje dobrze w Polsce, oczywiście mówię o Polsce, nie mówię o krajach innych, natomiast tam gdzie kolej funkcjonuje, w tych regionach, w których kolej funkcjonuje dobrze i uchodzi za wzór, no to kontrakty z przewoźnikami najczęściej są 10-letnie. Kontrakt z PKP Intercity obecnie obowiązujący na realizację przewozów dalekobieżnych jest 10-letni. Więc z co najmniej dwóch powodów ten argument jest absolutnie słuszny i moim zdaniem nie, absolutnie nie rozumiem decyzji o tym, żeby wpisać do tej zawetowanej ustawy skrócenia do 5 lat. Bo pierwsza kwestia to jest właśnie to, co mówił prezydent, czyli niestabilność w rozumieniu takim, że jak ktoś pójdzie do banku z kontraktem 5-letnim, to bank popatrzy na niego dużo bardziej sceptycznie niż jak ktoś popatrzy, niż jak ktoś pójdzie z kontraktem 10-letnim i będzie chciał kupić sobie nowy tabor. A druga kwestia to jest bardzo duży problem związany z niedoborem i kierowców zawodowych. To się staje deficytowy towar i jeżeli mamy kierowcę zawodowego, który z jednej strony może pójść do spółki autobusowej, która ma bardzo krótki kontrakt i nie wiadomo, czy go przedłuży, a z drugiej strony może pójść do w miarę stabilnej, działającej na tym samym rynku firmy zajmującej się transportem towarowym, to ja na miejscu takiego kierowcy zrobiłbym właśnie ten drugi krok. Więc z tymi, jeżeli o te dwie kwestie chodzi, tutaj jakby całkowicie się z tą częścią uzasadnienia zgadzam, chociaż tak jak mówię, nie uzasadnia to całe weta jako takiego.
1: Z drugiej strony mam argument, który pada ze strony Ministerstwa Infrastruktury o tym, że trzeba było skrócić ten czas trwania kontraktów po to, żeby no, cały ten system bardziej uelastycznić, żeby on bardziej odpowiadał na zmieniającą się rzeczywistość, tę demograficzną, te zapotrzebowania na te usługi transportowe, to jest zupełnie nietrafione?
0: No tak jak mówię, a to samo Ministerstwo Infrastruktury nie tak dawno zawarło 10-letni kontrakt ze spółką PKP Intercity i ten kontrakt pozwala elastycznie na zwiększanie liczby pociągów, na modyfikację istniejącej sieci połączeń, dodawanie, czasem rzadziej, ale jakieś tam delikatne korygowanie, odejmowanie, więc to też nie jest tak, że podpisujemy umowę i przez 10 lat my nie możemy kiwnąć palcem w bucie. To nie jest taka sytuacja. W wielu gminach i powiatach, które podpisywały dotychczasowe umowy, też jakby jasna sprawa, to też jakby jasno trzeba wyjaśnić, że to skrócenie umów nie oznaczałoby konieczności rezygnacji z umów zawartych już do tej pory. Tak? W sensie prawo nie zadziała, nie zadziałałoby wstecz. Te umowy, które są dłuższe niż 5-letnie, one by obowiązywały do końca terminu zawarcia. Natomiast co potem, to nie wiadomo. I jest wiele samorządów, które w ostatnich latach dzięki tym środkom rządowym, które do tej pory były, a teraz miały być sensownie zmodyfikowane, na swoim terenie rozbudowały, a czasem nawet utworzyły od zera siatkę połączeń autobusowych i takie skrócenie terminów do 5 lat mogło, oczywiście nie musiało, ale mogło być mocno ryzykowne.
1: To jeszcze jeden argument, o którym mówił wczoraj prezydent Karol Nawrocki, argument przeciwko tej ustawie, a za zawetowaniem, tak uzasadnił swoją decyzję prezydent, mówiąc o tym, że ta ustawa miała wprowadzić także tak zwane przejazdy na żądanie. W miejscach, gdzie regularne kursy autobusów są nieopłacalne, pasażer mógłby zamówić kurs samochodem osobowym. Karol Nawrocki miał wątpliwości co do tego pomysłu, dodał, że konsultował się z samorządami i przewoźnikami w tej sprawie i w sprawie tego konkretnego zapisu.
0: Nie, w tej kwestii akurat się kompletnie nie zgadzam. To jest właśnie jeden z tych elementów argumentacji, który jest moim zdaniem całkowicie chybiony. Jakkolwiek przewozy na żądanie w zasadzie w Polsce nie istnieją w tym momencie i byłby to swego rodzaju eksperyment, ale ogromna część ekspertów z branży ten pomysł bardzo chwaliła, dlatego że jakkolwiek jest problem wykluczenia komunikacyjnego i prawda marzeniem, ale utopijnym byłoby to, żeby na każdym przystanku autobus był co godzinę, ale to jest oczywiście niemożliwe w tych warunkach i demograficznych, i finansowych i też to oczywiście tego, że no praktycznie każdy w tym momencie w Polsce ma samochód. Natomiast to było bardzo ciekawe, bardzo oczywiście pewnie eksperymentalne, ale rozwiązanie, które jest takim modelem oczywiście pośrednim między regularnymi połączeniami autobusowymi a zwykłym samochodem osobowym, czy nie wiem, czy taksówką, ale to jest rozwiązanie, które mogłoby pomóc utrzymać, a czasem utworzyć połączenia, no takie para oczywiście transportu publicznego, ale jednak jakiekolwiek na terenach, gdzie ten transport nie występuje albo jest on w tej momencie w wersji szczątkowej. Więc to akurat jest moim zdaniem całkowicie błędna i chybiona decyzja.
1: No i mamy teraz taką sytuację, że nie ma zgody prezydenta, jest czerwone światło dla tej ustawy. Kolejne podejście do jej zmiany zostało zablokowane. I co to oznacza dla przewoźników?

0: samorządów, a przede wszystkim dla pasażerów w tych obszarach zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym albo dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym?
1: Utrzymany jest status quo, czyli utrzymana jest sytuacja istniejąca od roku, nie chcę przekłamać, 18 albo 19, kiedy poprzedni rząd wprowadził Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który teraz miał właśnie tą zawetowaną ustawą ulec dość istotnym modyfikacjom, jeśli chodzi o specyfikę jego funkcjonowania. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest rozwiązaniem nie najgorszym. W rozumieniu takim, że rząd dał pieniądze, po które samorządy mogą się schylić. Tak mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu. Tak? Gminy, powiaty, w mniejszym stopniu województwa mogą się po te pieniądze schylić i na swoim terenie utworzyć bądź rozbudować ofertę połączeń. Problem zasadniczy polega na tym, że ten fundusz jest dobrowolny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jakiś samorząd, jakiś wójt, jakiś burmistrz, jakiś starosta uważa, że jednak mimo iż mało ludzi na jego terenie mieszka, że te autobusy mogą jeździć puste, że no to nie jest rentowne, ale że to jest usługa społeczna, że to jest ważne, że to jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli właśnie taki samorządowiec uważa, że to jest potrzebne, to po te pieniądze się schylił i czasem, tak jak już wspominałem parę minut temu, całkiem sensownie na swoim terenie, czasem nawet zupełnie od zera, tę siatkę połączeń utworzył. Oczywiście te autobusy nie wożą tłumów, tak jak w dużym mieście, ale są dostępne, jest to usługa publiczna. Ale w sąsiedniej gminie czy w sąsiednim powiecie, i to dodam, powiecie czy gminie o dokładnie takim samym potencjale demograficznym, związanym z rozwojem usług turystycznym i tak dalej, i tak dalej. Samorządowcy, włodarze tamtejsi właśnie twierdzą, że u nas tego problemu nie ma, u nas każdy ma samochód, u nas żaden transport publiczny nie jest potrzebny i my sobie nasz transport publiczny ograniczymy do jednego kursu dni nauki szkolnej do powiatu i po południu z powrotem. Tak? I takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele i to właśnie miała naprawić ta ustawa, którą zawetował prezydent. Że na poziomie samorządu wojewódzkiego, mówię w bardzo dużym uproszczeniu, na poziomie samorządu wojewódzkiego marszałkowie, znaczy ich oczywiście urzędnicy odpowiedzialni za transport, przy tym momencie przede wszystkim kolejowy, mieliby rozszerzyć swoje kompetencje o transport autobusowy i mieliby spojrzeć, gdzie transport publiczny funkcjonuje dobrze, a gdzie go nie ma bądź funkcjonuje źle i gdzie to źle trzeba poprawić. I tutaj niestety, czyli ten mechanizm jakby obowiązkowości funkcjonowania transportu publicznego tam, gdzie go w tym momencie nie ma albo jest go za mało, on się miał dzięki tej ustawie pojawić. No więc będzie status quo. Tam, gdzie ten transport publiczny funkcjonuje nieźle, będzie funkcjonował nieźle, a tam, gdzie go nie ma, nie będzie go dalej.
0: Na ile pojawienie się tego funduszu zmieniło krajobraz, no właśnie, tej mapy z czarnymi albo białymi plamami, z brakiem dostępu do transportu? Jak to zmieniło sytuację tych, którzy, tak jak mówię, albo są już wykluczeni transportowo, albo to wykluczenie im grozi?
1: Tak jak mówię, trudno to w skali całego kraju ocenić, bo ta dobrowolność tych środków, która jest i z powodu weta będzie dalej, ona powoduje, że dostępność transportu publicznego jest bardzo zróżnicowana w skali całego kraju, a czasem nawet w skali danego województwa. I paradoksalnie niekoniecznie jest to związane tylko na przykład wprost proporcjonalnie z odległością od dużego miasta. Dlatego, że są gminy położone nawet bardzo blisko od dużych miast, licząc włącznie z Warszawą czy Krakowem, gminy odległe o 30-40 kilometrów, gdzie transport publiczny funkcjonuje w bardzo małym zakresie. A też jest odwrotna sytuacja i tak właśnie branża bardzo pokazuje, jak właśnie ten koronny dobry przykład funkcjonowania tego funduszu, obszar, jakim są Bieszczady, które miały ogromny problem z funkcjonowaniem transportu publicznego. Tam można było w pewnym momencie, dziesięć mniej więcej lat temu, mówić, że nie wiem, transport publiczny niemalże całkowicie zamarł, a w tym momencie oczywiście też nie jest tak, że co 15 minut, ale kilka razy dziennie do każdej miejscowości w Bieszczadach transport publiczny dojeżdża. Ale dlaczego dojeżdża? Dlatego, że tam do obszaru dwóch albo trzech nawet powiatów i praktycznie wszystkich gmin z jego obszaru, tam założono związek komunikacyjny, do którego lokalne samorządy przystąpiły i tam po prostu zdecydowano solidarnie i konsekwentnie, że pod pieniądze się schylono. Jest jeszcze szereg takich obszarów, nie wiem, na przykład obszar Słupska i Dęborka, okolice Słupska i Dęborka, też bardzo trudny transportowo obszar, bo słabo zaludniony, stosunkowo ubogi, a tam też funkcjonuje ten transport bardzo dobrze, ale tak jak mówię, może mamy mało czasu, więc jest trudno jakby wchodzić aż tak bardzo w szczegóły, ale przez to właśnie, że to jest dobre, ale jednak dobrowolne narzędzie, to właśnie ta różnorodność i nierównomierność w dostępie do transportu publicznego w Polsce jest bardzo, bardzo widoczna. Tego na przykład nie widać w przypadku transportu kolejowego, gdzie transport kolejowy od 20 lat ma, samorządy wojewódzkie mają od ponad 20 lat, mówiąc w cudzysłowie, zaszyte pieniądze, przychody z podatku dość

dość duże, jak na zadania własne samorządów wojewódzkich, mają duże środki właśnie po to, że one odpowiadają za gro transportu kolejowego. To, że transport kolejowy tak w skali całego kraju, raz lepiej, że co do zasady, no coraz lepiej o tej kolei mówimy i myślimy, to wynika właśnie z tego, właśnie z tej stabilności, której nie ma w przypadku regionalnych połączeń.

0: to wygląda z tej perspektywy?
1: To jest jedna kwestia i chociażby wspomniane Bieszczady, gdzie też jakby to zjawisko korzystania z transportu publicznego w przejazdach turystycznych następuje. Tak,
0: tak, bo to
1: i
0: nie chodzi tylko o to, żeby wyjechać z tej małej miejscowości, ale też, żeby dać szansę przyjechać do niej.
1: Oczywiście, że tak, natomiast też bierzmy to pod uwagę z punktu widzenia właśnie mieszkańców, którzy oczywiście prawdą jest, że każdy ma samochód, że na każdym podwórku stoją po 3-4 samochody i to nie jest żaden truizm, bo tak się rzeczywiście w tym momencie dzieje, ale naprawdę nie trzeba daleko szukać, żeby pojechać na pierwszą, lepszą wieś, przepraszam za ten kolokwializm, tak, i popytać wiele osób, które, gdzie nie ma transportu publicznego, które oczywiście korzystają z transportu samochodowego, indywidualnego, ale bardzo często korzystają dlatego, że muszą, a nie dlatego, że chcą. I wiele osób, to już są też kwestie badania, powstały książki, powstały reportaże na ten temat i ludzie jasno mówią, że gdyby był transport publiczny dobry albo lepszy niż jest teraz, to samochód nie musiałby być pierwszym wyborem. Samochód jest pierwszym wyborem tylko dlatego, że nie ma dla niego alternatywy, a nie dlatego, że transport samochodowy jest taki fajny.
0: Nie jest pierwszym wyborem, szczególnie w tych czasach, kiedy drożeje nam paliwo i kiedy no, za chwilę się okaże, że być może te 4 czy 3 samochody na podwórku to stanie się luksus nie do udźwignięcia.
1: Myślę, że aż tak to nie będzie, natomiast no, nie ma co ukrywać, że transport publiczny, ja powiem teraz być może niepopularną rzecz, ale ja nie jestem politykiem, nie muszę, że tak powiem, się gryźć w język. Transport publiczny w sensie ceny biletów, tak, koszty korzystania z transportu publicznego są niewielkie i one to, i to dotyczy zarówno kosztów, patrząc od połączeń kolejowych dalekobieżnych, a kończąc na regionalnych połączeniach autobusowych. Oczywiście zdarzają się patologie polegające na tym, że bilet miesięczny na krótkim dystansie kosztuje 400 zł. Na przykład to się naturalnie zdarza, ale średnio rzecz biorąc, korzystanie z transportu publicznego, zwłaszcza jeżeli korzysta się z niego na podstawie biletów okresowych, czyli kupuję bilet na miesiąc i już mnie nie interesuje, ile razy przejeżdżam, mam stałą cenę, jest naprawdę konkurencyjne względem transportu samochodowego, no pod jednym oczywiście warunkiem, że ten transport publiczny istnieje.
0: Że te autobusy czy pociągi rzeczywiście zatrzymują się na przystanku czy na stacji kolejowej niedaleko naszego domu. Pan Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, był z nami. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Jak wyglądało życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu i na ile różniło się ono od naszych wyobrażeń?
6: kim były beginki i jak w wiekach średnich wyglądało

0: była budowlana samowola. O nie wcale tak mrocznym średniowieczu, kobietach i nie tylko porozmawiamy w najbliższej turbohistorii z Anną Brzezińską, historyczką, mediewistką i pisarką, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Polskie Radio 24, już dziś o 22.05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. Nad przyszłorocznym budżetem pracuje rząd. Zerwał ukraińską flagę, przywłaszczył flagę unijną. Grzegorz Braun z prokuratorskimi zarzutami. Turysta pomógł jeleniowi w Tatrach. Zwierzę błąkało się po górach z zaplątanym w poroże plecakiem. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia zapowiada szef rządu. To dodatkowe 17 miliardów złotych. Premier Donald Tusk mówił o tym, otwierając posiedzenie rządu poświęcone przyszłorocznemu budżetowi. Jest jednak warunek, pieniądze mają trafić na leczenie pacjentów, a nie do kieszeni lekarzy.
2: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: To krok w dobrą stronę, tak o warunku premiera mówił nam Robert Walenciak z tygodnika Przegląd.
3: Te pieniądze dodatkowe nie mogą iść na kolejnych lekarzy typu tych ze Szpitala Południowego. Prosta sprawa, w Polsce jest ponad 140 tysięcy lekarzy. Jeżeli rzucimy te pieniądze dodatkowe na służbę zdrowia, ich liczba się nie zwiększy. Dyrektorzy szpitali będą mieli więcej pieniędzy i oczywiście będą rywalizowali o lekarzy, bo będą chcieli zapewnić w swoim ośrodku lepszą opiekę i zaczną znowu się takie licytacje, kto da więcej.
1: Projekt planu finansów państwa na przyszły rok poznamy za tydzień po kolejnym dodatkowym budżetowym posiedzeniu rządu. 4 prokuratorskie zarzuty dla Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej jest podejrzany o zuchwałą kradzież, zniszczenie mienia i zniesławienie. Szczegóły zna Michał Makowski.
4: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
4: Z kolei zniesławienie dotyczyło akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
5: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
4: Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a za zniesławienie do roku więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że Braun odmówił złożenia wyjaśnień. 2 lata ma Tarcza Wschód, czyli program umocnień na wschodniej i północnej granicy. Podsumowując 2-lecie programu, szef MON-u w Giżycku zapowiedział m.in. rozwijanie operacji Wschodni Miecz. Tego typu działania wpisują się w strategię odstraszania, którą jest główna misja Tarczy Wschód, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bardzo ważne jest inwestowanie w ramach naszych zdolności własnych i sojuszniczych w dalekie, precyzyjne rażenie niskokosztowe. Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie, precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Tarcza Wschód to narodowy program obronny, którego celem jest zwiększenie odporności państwa. System obronny na wschodniej granicy Polski jest też ważnym elementem bałtyckiej.

0: i linii obrony. Ta informacja nie ucieszy wypoczywających nad Bałtykiem. Na wielu plażach powiewają czerwone flagi oznaczające zakaz kąpieli. Tak jest m.in. w Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim czy Jarosławcu. Zagrożeniem są tam wysokie fale sięgające 70 cm. Inny jest powód wyłączenia dwóch kąpielisk w Jastarni na Helu. To ponad dwukrotne przekroczenie norm bakterii E. coli. Na koniec drugi koniec Polski i niezwykła historia pewnego turysty z Ostródy. W Tatrach pan Mariusz wyręczył małopolskie służby, które nie zajęły się potrzebującym pomocy jeleniem. Zwierzę błąkało się z zaplątanym w pororze plecakiem.
1: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki. Jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale wiedziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobi. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
0: Turysta, korzystając z pożyczonych nożyczek, rozciął paski i oswobodził jelenia. Jego postawa zachwyciła obrońców praw zwierząt, którzy jednocześnie skrytykowali bierność zakopiańskich służb.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo-burzowy front coraz bliżej Polski. Do wieczora rozpada się najpierw na południowym zachodzie, głównie na Dolnym Śląsku, a później także w Wielkopolsce i na Kujawach. Burze mogą być groźne, a opady intensywne. Spadnie do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na razie jeszcze jest spokojnie, a pada tylko gdzieniegdzie. Jest ciepło, miejscami gorąco, od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 na Podkarpaciu.
2: Reklama.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: W niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki o 8.30 rozmawiamy o sztuce nieznanych francuskich buntowników, nabistów, którzy odczarowali zwyczajność i wprowadzili piękno w codzienność. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 7 minut po 14. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Dan dnia.
9: Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że dziś na takim roboczym posiedzeniu zebrał się rząd. Tematem tego posiedzenia przyszłoroczny budżet, a w nim priorytety: obronność, inwestycje i ochrona zdrowia. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jakie konkretnie będą wartości deficytu Polski w przyszłym roku, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Wśród tych planów propozycje zmian w progach podatkowych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro. Czy się słyszymy z Dagmarą
10: Dzień
9: Kędzior?
10: Dobry, mam nadzieję, że mnie słychać.
9: O, słychać cię doskonale. Powiedz proszę, co premier mówił o projekcie przyszłorocznego budżetu.
10: Faktycznie te trzy priorytety, o których wspomniałaś, to jednocześnie najbardziej kosztowne dla budżetu propozycje, no bo na to właśnie rząd zamierza przeznaczyć najwięcej środków. No i jednym z

0: nich jest, no to nie będzie raczej zaskoczenia, obronność. No bo przecież tylko wysokie wydatki na obronność gwarantują bezpieczeństwo Polsce, tak mówił premier Donald Tusk.
1: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Średnio, no bo są różne przypadki, ale tak naprawdę wydajemy 2 razy więcej. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem.
0: Z jednym z takich większych konkretów, o których mówił premier, no to nowe środki, które będą przeznaczone na ochronę zdrowia, choć też będą powiązane z ustawą. To mówił też premier.
1: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, powiem umownie, o zdrowiu. Tak, aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków, wiecie dobrze, o czym mówię. Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
0: W budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje. Tutaj mowa o konkretnie 3 sektorach: energetycznym, kolejowym i drogowym. Również mówił, że ta propozycja zmian w progach podatkowych będzie też uwzględniona w budżecie. Tutaj przypomnę, do 130 tysięcy złotych według planu mamy płacić 12% stawki PIT, potem między 130 a 150 tysięcy będzie to nowy próg, będzie to nowa stawka 24%, a dopiero powyżej tych 150 tysięcy będzie już 32% podatku PIT. Tutaj jednak szef rządu zaznaczył, że realizacja tego planu, jak i pozostałych inwestycji, w dużej mierze będzie zależała od decyzji prezydenta.
1: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne.
0: Projekt budżetu będzie przyjęty na Radzie Ministrów w następny piątek. No i wygląda na to, że dopiero wtedy się dowiemy, jakie konkretnie są tam zawarte wartości i też na co konkretnie rząd zamierza przeznaczyć publiczne środki. A też dodam, że to będzie już ostatni projekt budżetu przygotowywany przez obecny rząd, no bo w przyszłym roku są wybory parlamentarne. Także też te obietnice wyborcze, które wcześniej składała koalicja rządząca, powinny być zawarte w tym projekcie. Które to będą, to pewnie się dowiemy dopiero w następny piątek.
2: Dagmara Kędzior śledzi te prace nad projektem przyszłorocznego budżetu. Dagmaro, dziękuję bardzo.
3: Komentarz.
2: A teraz już z nami pan dr Waldemar Kozioł z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Na razie wstępne plany, na razie wstępny projekt, niewiele konkretów, no ale już możemy przewidywać, jak pan sądzi, na ile te plany, o których mówił dzisiaj premier, są realne. Na ile uda się je zrealizować?
4: Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały założenia do budżetu, ponieważ i przychody, szczególnie przychody z VAT-u, czy przychody od przedsiębiorstw będą zależały od ogólnej sytuacji gospodarczej. I tutaj już w czerwcu rząd opublikował założenia do budżetu państwa, założenia makroekonomiczne. I tam mamy pewne wartości, które z jednej strony wyglądają dobrze, ale z drugiej strony wydaje się, że rząd zostawił sobie z jednej strony mały, a z drugiej strony pewien większy margines błędu. Ponieważ głównym dochodem budżetowym jest podatek VAT, to sprawi 53% wydatków, przepraszam, dochodów budżetowych. To jest zależne od koniunktury gospodarczej, czyli od wzrostu PKB, z drugiej strony inflacji. I tutaj PKB założone, jeżeli nie będzie modyfikacji w dniu dzisiejszym ogłoszono, i myślę, że nie, to będzie to prognoza rządowa 3,1% wzrostu PKB w przyszłym roku. I to jest troszeczkę, moim zdaniem, zbyt optymistycznie. To znaczy 2,7, 2,8 to jest bardzo prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim niepewną sytuację polityczną w skali globalnej. Pierwsza rzecz to jest kwestia konfliktu zatoce i niepewność co do cen surowców energetycznych i energii w konsekwencji. I tutaj możemy mieć duże uderzenie przede wszystkim w aktywność gospodarczą w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie my eksportujemy nasze produkty, co może mieć wpływ na skalę aktywności gospodarczej w Polsce. Druga rzecz bardzo istotna to jest inflacja CPI, inflacja konsumencka, gdzie tutaj rząd sobie założył 2,5% i powiedziałem to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie, dlatego że ona z pewnością będzie wyższa. I tutaj już nawet prognoza Narodowego Banku Polskiego mówi o 2,7%, prognozy instytucji międzynarodowych mówią nawet o 3%, w związku z tym tu jest taka pewna zakładka, gdzie być może rząd będzie mógł zrealizować większe dochody. I tu

0: znowu ceny energii, ale już bezpośrednio wpływające na kształt cen w gospodarce, to również ceny żywności, ponieważ wciąż mamy niepewność co do faktycznych wyników zbiorów w gospodarce globalnej. I druga rzecz, konflikt rosyjsko-ukraiński wyłącza w praktyce to, co się dzieje na Morzu Czarnym, eksport żywności z obu tych krajów na rynki światowe. I tutaj też może być duża niepewność, która może doprowadzić do wzrostu cen żywności. W związku z tym te czynniki są bardzo istotne. Jeżeli mówimy o pozostałych, to oczywiście wzrost płac, to oczywiście kwestia bezrobocia, która wydaje się troszeczkę niedoszacowana, ponieważ ten rok jest gorszy niż poprzedni i tutaj raczej nie osiągniemy 5,6 i w przyszłym roku raczej będzie trudno to 5,6 stopy bezrobocia osiągnąć. Natomiast wracając do pani początkowego pytania, o te priorytety. One są ustawione dobrze. Po pierwsze obronność, to nawet nie musimy o tym specjalnie mówić. Dwa aspekty. Pierwszy aspekt, bezpieczeństwo obniża ryzyko polityczne, obniża w ten sposób koszty w gospodarce. Pamiętajmy, że ryzyko to również polityczne, to również wzrost kosztów finansowych, kosztów obsługi budżetu, oprocentowania kredytów uzyskiwanych cen w handlu międzynarodowym. Więc to jest bardzo istotne. Ale z drugiej strony, o czym mniej mówimy, to wydatki te są w sporej części, będą w sporej części lokowane w polskim przemyśle, przynajmniej na razie.
1: Czyli możemy je traktować jako inwestycje?
0: Znaczy, częściowo są to inwestycje w majątek produkcyjny polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych i również w ich rozwój, tak, ale przede wszystkim są to dochody przedsiębiorstw, które będą utrzymywały nie tylko dobrą sytuację finansową i ekonomiczną, ale również będą utrzymywały duże łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce, czyli to jest stabilność rynku pracy. To jest stabilność przychodów gospodarczych. I tak jest to inwestycja długoterminowa, dlatego że mówimy z jednej strony o tym, co się dzieje w polskich przedsiębiorstwach sektora zbrojeniowego, w restrukturyzacji, pewnych zmianach w przedsiębiorstwach do tej pory działających na przykład w sektorze automotive, które mogą funkcjonować również w sektorze zbrojeniowym.
1: Tego podwójnego zastosowania, prawda?
0: Dokładnie tak, dual use. Więc rzeczywiście mamy tą dużą przestrzeń kolejny jest aspekt. To jest też wydatki, które będą wspierały rozwój technologiczny polskich przedsiębiorstw. No i rzeczywiście spadek ryzyka, czy utrzymanie na racjonalnym poziomie, co w przyszłości da nam dodatkowe profity z punktu widzenia oszczędności gospodarczych.
1: Panie doktorze, czyli pierwszy priorytet obronność, drugi priorytet inwestycje i rozumiem, że tutaj premier ma na myśli te inwestycje takie wielkie, jak budowa CPK, czyli Portu Polska, jak budowa elektrowni jądrowej, jak rozbudowa sieci kolejowej, sieci dróg. To o to chodzi? To też może być taki motor polskiej gospodarki? Koło zamachowe, jak to się ładnie mówi?
0: Tak, dokładnie. Inwestycje infrastrukturalne, które będą również zwiększały poziom zamówień w gospodarce i tu zarówno elektrownia atomowa, bo nie zapomnieliśmy tutaj, i transformacja energetyczna. My budujemy mamy gigantyczne nakłady na budowę farm wiatrowych i one teraz będą wchodziły nie tylko już w fazę inwestycyjną, ale też niektóre z nich już w fazę realizacyjną będą dostarczały nam tańszą energię. Więc to też nie jest bez znaczenia. I przede wszystkim to, czym muszę sobie powiedzieć, my jako Polska, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, to znaczy mamy za duże wydatki niż dochody budżetowe. I teraz jednym ze sposobów wyjścia z tego problemu jest zwiększenie dochodów budżetowych, a tego bez inwestycji nie zrobimy. W związku z tym zarówno inwestycje w energetykę, czyli przede wszystkim właśnie elektrownia atomowa, to są, tak wspominaliśmy, farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. To również infrastruktura w postaci gazoportów, tych terminali pływających. Na razie jeden w roku mogła być ukończony, drugi będzie prawdopodobnie również realizowany. To jest mnóstwo rzeczy, które będą szalenie istotne i to będzie też takim oczywiście ciągnącym, ale nie tylko w krótkim. Nie. Jest to dochód w postaci realizowanych kontraktów i dochodów podatkowych z tego tytułu. Również poprzez poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.
1: No dobrze, panie doktorze, tylko że to jest wszystko zapisane na razie na papierze. Ani nie mamy elektrowni jądrowej, ani nie mamy Portu Polska, ani nie mamy tych gazoportów cały czas. Znaczy mamy, ale nie tyle, ile byśmy chcieli. Tak. Farmy wiatrowe na Bałtyku to też na razie kwestia przyszłości. A tych pieniędzy potrzebujemy w budżecie tu i teraz, bo wydatków nie brakuje. Szczególnie, kiedy przyglądamy się tym zapowiedziom, co naturalne, pojawiającym się tuż u progu roku wyborczego.
0: Oj, to prawda, natomiast nie ma tej prostych recept. To znaczy...
1: No, można ograniczyć wydatki.
0: Można, ale to spowoduje

0: spadek dochodów gospodarstw domowych, spadek dochodów przedsiębiorstw i w konsekwencji gospodarka zacznie nam kierować w obszary recesyjne, co wcale nie przyniesie nam wzrostu dochodów budżetowych.
1: No nie, recesja raczej... to jest coś, czego byśmy chcieli za wszelką cenę uniknąć.
0: No właśnie, o tym mówimy. Kluczem jest budowa bazy podatkowej. Być może czy trzeba zakładać, następny rok będzie rokiem trudnym.
1: A jeżeli... co to znaczy baza podatkowa?
0: To znaczy wszyscy ci, którzy płacą podatki, czyli to, żeby pojawiły się nowe podmioty, żeby te gospodarstwa domowe, ci obywatele, którzy są bezrobotni, mogli podjąć pracę, bo wtedy oni będą płacić podatki, będą zwiększali
1: dochody. A będą się pojawiały nowe podmioty płacące podatki, również podatek CIT w świetle tych zapowiedzi, o których w tym tygodniu usłyszeliśmy, że to właśnie z CIT-u ma być finansowana ta ulga podatkowa dla płatników PIT?
0: Z doświadczenia muszę powiedzieć, że mam pewne wątpliwości. Raczej jeżeli będą się pojawiać to w wyniku inwestycji, natomiast firmy, które będą dotknięte tym wyższym opodatkowaniem, czyli przejściem z 19 na 22%, ja myślę, że będą poszukiwały optymalizacji podatkowej sporej części.
1: No czyli też inżynieria też... podatkowa.
0: Tak, oczywiście. Że niech te, które bazują na polskim rynku, mogą być bardziej skłonne do podniesienia obciążeń podatkowych, natomiast większość, które na polskim rynku są, tylko funkcjonują i osiągają pewne korzyści ekonomiczne, one raczej będą szukały optymalizacji. Mamy przykład na rynku firm kurierskich, gdzie mamy firmy polskie podmioty, które są, płacą wysokie podatki, mamy firmy zagraniczne, które tych podatków płacą bardzo, bardzo niewielkie. W związku z tym firmy będą wykazywały dodatkowe koszty, oby to były koszty związane z inwestycjami, takimi faktycznymi inwestycjami, to wtedy przynajmniej te korzyści będą w przyszłości, natomiast aby to nie było po prostu klasyczna optymalizacja, czyli osiąganie zysków gdzieś za granicą.
1: Będą pieniądze na to, żeby wprowadzić ten kolejny próg podatkowy, tak jak zapowiada to premier Donald Tusk teraz?
0: Panie redaktor, pytanie jest i trudne, i łatwe. Mhm. To jest według obliczeń Ministerstwa
1: Finansów... pieniądze w budżecie znajdą się zawsze, prawda?
0: Około, no powiedzmy, około 10 miliardów. No i to w skali 700 miliardów dochodów budżetowych taki specjalny, duży problem być nie powinien. Ale to jest pytanie że tak powiem, kwestię możliwości sfinansowania. Być może, jeżeli w przyszłości ta obniżka PIT-u da impuls popytowy w tej grupie klasy średniej, czy klasy średniej niższej, to w zależności od tego, jak dokonujemy stratyfikacji społecznej, to rzeczywiście to jest kolejny... powinno dać kształt pozytywny efekt. A teraz to jest pytanie o naszą zdolność sfinansowania tego. Czyli czy rzeczywiście uda się wykorzystać podwyżkę CIT-u, czy być może trzeba będzie to finansować długiem. A to jest kolejne trudne pytanie, które musimy zadać. A to jest pytanie o koszt obsługi, który ma w strukturze wydatków państwa.
1: Panie doktorze, to jeszcze na ostatnie dosłownie 3-4 minuty naszej rozmowy pytanie o trzeci, ostatni priorytet, o którym mówił premier Donald Tusk, ochrona zdrowia. 17 dodatkowych miliardów złotych, które mają być gotowe, żeby wydać je właśnie na ten cel w przyszłym roku.
0: Przede wszystkim zwróciłem tu Państwa uwagę na tą drugą część tej wypowiedzi, czyli na zapowiedzi ustawy i reform. Służba zdrowia tak wymaga zwiększonych nakładów, to jest kluczowe, ale one muszą być racjonalnie wykorzystywane. I tutaj racjonalizacja kosztów w służbie zdrowia będzie kluczowa i jeżeli uda to się rządowi osiągnąć, to będzie bardzo korzystne ekonomicznie w dłuższym okresie czasu. Ja myślę, że te priorytety są ustawione bardzo dobrze. Jak spojrzelibyśmy na strukturę wydatków budżetowych, one w dużej mierze odzwierciedlają te kluczowe obszary wydatkowe w budżecie państwa. I też ochrona zdrowia, jeżeli uda nam się ją zreformować, uda się zekonomizować, powiedziałbym bardziej, jest bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa społecznego w gospodarce i też ma swoje odzwierciedlenie dla konkurencyjności gospodarki.
1: Panie doktorze, jako eksperta w dziedzinie zarządzania pana zapytam, naprawdę potrzebna jest dodatkowa ustawa w tych trudnych czasach, trudnej koabitacji rządu z prezydentem, żeby ukrócić te patologie, o których słyszeliśmy ostatnio, które mają miejsce w systemie ochrony zdrowia?
0: Ja myślę, że
1: nie da się tego zrobić na podstawie tego prawa, które obowiązuje teraz?
0: Powiem tak, to już bardziej pytanie do prawników. Jeśli jako osoba zajmująca się zarówno ekonomią, jak i zarządzaniem, chciałem powiedzieć, że kluczem jest optymalizacja kosztów w systemie. To znaczy my musimy nauczyć się, aby każdą złotówkę dokładnie obejrzeć. Zapewne część tych operacji da się wykonać w obecnym otoczeniu prawnym. Myślę natomiast, że taka duża reforma, na przykład, nie wiem, tam gdzieś wspominał premier wcześniej o sieci szpitali takiej cyficznej rządowej, to prawdopodobnie będzie wymagało zmian otoczenia regulacyjnego.

0: No i tutaj te ustawy będą. Nie dziwi pana, panie doktorze, że nie pojawiło się ani słowa w tej wypowiedzi premiera na temat programów społecznych, takiej polityki prorodzinnej?
1: Panie redaktor, po pierwsze trudno się z nich wycofać, po drugie one też budują pewną stabilność dochodów gospodarstw domowych na różnych poziomach, no i po trzecie, co wspominała pani redaktor w tym wcześniejszym łączeniu, mamy okres wyborczy. Ja myślę, że tutaj rząd raczej będzie unikał kwestii kontrowersyjnych, ten budżet będzie budżetem takim dosyć specyficznym, z jednej strony próba przejścia w priorytety rozwojowe, a z drugiej strony stabilizacja, jeśli chodzi o kwestie wydatków społecznych, po prostu nie jest to dobry okres. Mamy, o ile pamiętam, 3 wybory samorządowe do Parlamentu Europejskiego i finalnie wybory parlamentarne, więc to nie jest dobry okres na rewolucyjne zmiany, które będą zapewne kontrowersyjne zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i troszeczkę ekonomicznego. Przypominam, że kluczem do utrzymania stabilności gospodarczej jest szeroki rynek wewnętrzny i wydatki konsumenckie.
0: Będzie kolejny rekordowy deficyt?
1: Myślę, że tak. Myślę, że będzie rekordowy deficyt. Myślę, że tego się nie uda ograniczyć. Natomiast pytanie będzie brzmiało, jak sobie z tym będziemy radzili i czy rząd będzie w praktyce realizacji budżetu potrafił, że tak powiem, zarządzać bardzo bezpiecznie w przyszłym roku, tak mówię, w tym trudnym roku wyborczym.
0: Cały czas pytań więcej niż odpowiedzi, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet. Więcej pewnie szczegółów poznamy w przyszłym tygodniu, tak jak zapowiadała to nasza reporterka. Bardzo dziękuję za komentarz. Był z nami pan doktor Waldemar Kozioł, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pozdrawiam, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: No to skoro o inwestycjach było bardzo wiele w rozmowie z panem doktorem, to teraz o takiej jednej z takich inwestycji w Polsce. Rozbudowana, poszerzona autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma być najnowocześniejszą drogą w Polsce. Dziś zawarto drugi z 4 kontraktów. Rozbudowę podzielono na 4 odcinki. Celem jest zwiększenie przepustowości tej jednej z najbardziej obciążonych i uczęszczanych tras w kraju. Ale najpierw będą utrudnienia, o czym uprzedza w swoim materiale Krystyna Prostak.
2: W Warszawie podpisano umowę na pracę przy drugim odcinku między Łowiczem a granicą województw mazowieckiego i łódzkiego. Chodzi o odcinek liczący niemal 22 kilometry. Trzecia, przedostatnia umowa ma być podpisana na początku września, powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z wykonawcami przygotowała nową organizację ruchu. Kierowcy muszą się przygotować na to, że na przełomie września i października, ale bardziej w październiku już będzie funkcjonowała nowa organizacja ruchu i wtedy trzeba się liczyć z określonymi utrudnieniami w ruchu na tych odcinkach, które już będą rozbudowywane o 3. i o 4. pas ruchu.
2: Zapewnił, że prace przygotowywane są tak, by utrudnienia były jak najmniejsze.
3: Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Rekomendujemy także wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
2: Dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus powiedział, że wartość rozbudowy drugiego odcinka to 321 milionów złotych.
4: Termin realizacji to 13 miesięcy od daty wprowadzenia dużego objazdu, czyli tymczasowej organizacji ruchu wyprowadzającej ruch ciężarowy poza autostradę. Budowa będzie niekonwencjonalna, ponieważ oprócz standardowych działań, czyli poszerzenie autostrady i budowa infrastruktury drogowej, zrealizowane zostaną także urządzenia OZE, wykorzystujące słońce jako nośnik energii. To jest niestandardowe podejście do prac na infrastrukturze drogowej, ale niezbędne w tej chwili, ponieważ koszty utrzymania to jest duży udział w kosztach w ogóle działalności generalnej.
2: Poszerzenie A2 jest ważne także dla zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej planowanego lotniska w Baranowie.
0: Tematem rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą zajęła się Krystyna Prostak.
5: Reklama. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja.

0: szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nie chcę.
5: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
4: Nie założę tej koszulki.
6: Ale jesteś nieusłuchany.
7: Jak można się tak zachowywać?
8: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
9: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
10: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek wypadek radiowozu w Poznaniu. Policjantka i policjant trafili do szpitala po zderzeniu ich pojazdu z autem osobowym. Według wstępnych ustaleń mundurowi jechali do interwencji z włączonymi sygnałami, informuje Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
12: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
11: Policja bada okoliczności zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Wrócili do Polski, trafili do szpitali w Rzeszowie. Chodzi o dwóch kolejnych pacjentów poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, ich stan jest dobry. W węgierskich szpitalach wciąż leży troje naszych rodaków.
13: Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach, więc będziemy też Państwa informować, kiedy kolejne transporty z naszymi mieszkańcami, mieszkańcami Podkarpacia będą realizowane.
11: W niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. To pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Deszczowy front coraz bliżej Polski. Za kilka godzin rozpada się na Dolnym Śląsku. Lokalnie w tym regionie spadnie około 100 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja może być niebezpieczna, bo wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Nadmiaru wody nie przyjmą też górskie rzeki i potoki.
14: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania, na gwałtowne zmiany. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy, także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc.
11: W nocy opady obejmą też inne regiony. Poza Dolnym Śląskiem najmocniej ma padać w Wielkopolsce i na Kujawach. Lokalnie możliwe są zalania lub podtopienia. Na koniec apel o oddawanie krwi. W wielu centrach krwiodawstwa wciąż jej brakuje. Szczególnie poszukuje się teraz dawców grup 0RH- i 0RH+. Tak jest na przykład w województwie łódzkim.
15: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
11: Mówiła Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krew to życiodajny płyn, nie można go wyprodukować ani zastąpić żadnym innym. I tym apelem o oddawanie krwi kończymy te informacje. Na kolejne o 15.00. Zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Łukasz Jakubowski.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: Wspólnie minęła nam godzina 14.33.
3: Komentarz.
16: Dołączył do nas pan Michał Kolanko, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
17: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
16: Bardzo nam miło, że możemy w piątek porozmawiać.

0: rozmawiać. Już tak powoli podsumowując to, co najważniejszego wydarzyło się politycznie w tym właśnie mijającym tygodniu. No dużo o pieniądzach rozmawialiśmy za sprawą tego planu zmian w systemie podatkowym ogłoszonym przez premiera i ministra finansów i gospodarki. Dzisiaj również posiedzenie rządu, takie robocze dotyczące wstępnych planów budżetowych na przyszły rok i deklaracja premiera. Zmiana progów podatkowych, którą proponuje rząd, jest w ocenie szefa rządu na granicy możliwości budżetowych. Tak mówi premier Donald Tusk przed posiedzeniem gabinetu. Mówił, że te zmiany to wyraźna ulga dla niektórych podatników. Posłuchajmy.
1: To jest mniej niż byśmy chcieli. Podwyższenie tego progu o 10 tysięcy złotych. Ale tak jakby umknęło uwadze niektórych, że druga decyzja daje wyraźną ulgę podatnikom, szczególnie tym średnio zarabiającym, a mówię tutaj o wprowadzeniu tego drugiego progu 24%. To jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy. Jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. Ta zmiana jest masywna i na granicy możliwości.
0: No i myślę sobie, mówiąc o tym, że jest to rozwiązanie na granicy możliwości, to premier ma na myśli możliwości budżetowe, czyli czy wystarczy pieniędzy, żeby tę zapowiedź zrealizować, czy ma na myśli to, jak zachowa się wobec ustawy wprowadzającej te zmiany prezydent Karol Nawrocki?
2: Myślę, że to pierwsze, że tutaj bardziej chodziło o możliwości budżetowe. Ja to odebrałem jako takie podkreślenie, że rząd robi co może, żeby właśnie ulżyć w klasie średniej, ta klasa średnia. My też wielokrotnie rozmawialiśmy w naszych poprzednich rozmowach. Była ten punkt odniesienia premiera i ministra Domańskiego w środę. Tak? I wydaje się, że tutaj ja bym się skłaniał, jeśli chodzi o tą retorykę pana premiera, te granice możliwości Musawkowskiego, to jest to, właśnie chodzi o budżet, bo to do prezydenta Nawrockiego, no to sygnały są takie z kancelarii prezydenta, sam rozmawiałem oficjalnie i nieoficjalnie z doradcami prezydenta Nawrockiego, że bardziej prawdopodobne niż mnie jest dzisiaj iż weto do tej ustawy.
0: A nie dziwi pana, panie redaktorze, to, że te sygnały już odbieramy na takim bardzo wczesnym etapie, kiedy tak naprawdę jeszcze nie ma projektu tej ustawy, kiedy ona nawet jeszcze przez Sejm nie przeszła, a już ludzie prezydenta mówią, trzeba się przygotować na weto.
2: Prosto weto w tej retoryce w oficjalnych wypowiedziach nie pada, to jest jedna rzecz. Pada takie standardowe zapewnienie, że prezydent podejmie decyzję dopiero po rozmowie po treści tej ustawy. My tej ustawy, czy ustaw, bo też nie jest do końca jasne, to będzie jedna ustawa, czy nie, nie znamy w praktyce. No, prezydent krytykuje, tak jak przez swoich doradców, tak jak rozmawiałem z jego doradcami, co jest dla Rzeczpospolitej, krytykuje konstrukcję tego rozwiązania, czyli jednoczesne podwyższenie CIT-u do 22%, więc to jest, wydaje się, że oś tej narracji. I też niespecjalnie wydaje mi się to, że wydaje mi się to raczej zrozumiałe, że prezydent jest osobą, która chce dbać o wizerunek polityka, który dba o przedsiębiorców. Tak? To jest o co tutaj wydaje się chodzi, stąd te sygnały. Natomiast tak jak ja usłyszałem już bardziej nieoficjalnie, no to mam takie wrażenie, że ta ustawa oczywiście była podzielona na dwie części i jedna ustawa na biurku prezydenta podwyższałaby drugi próg i wprowadzała ten próg pośredni, a reszta byłaby podwyżką CIT-u czy zmianami w CIT-ie, no to prezydent jedną ustawę podpisał, a drugą by zawetował. Natomiast tak zakłada, że tak nie będzie. To będzie jedna ustawa, którą być może prezydent podpisze. Zawetuje oczywiście.
0: Mm-hmm. No i jeszcze się jeden sygnał w takiej przestrzeni publicznej, w tej dyskusji pojawia ze strony rządzących, że być może jeszcze dodatkowo w tej ustawie zaszyty będzie jakiś wątek dotyczący polityki prorodzinnej, prodemograficznej i to wtedy jeszcze bardziej utrudniłoby prezydentowi jakoś zablokowanie tego rozwiązania, tych ustaw. Na ile to jest prawdopodobne?
2: Prezydent, tak jak prezydent ma taki zwyczaj, to widać w wypowiedziach przez ten ostatni rok, że to prezydent ostatecznie sam komunikuje te decyzje, tak? Jest ten czwartki zwykle, ja to odnotowałem, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale zwykle w czwartki, w piątki, ale najczęściej w czwartki. Kancelaria Prezydenta publikuje taki film.

0: po prostu z decyzją prezydenta. Sami te decyzje, jak w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy, którą ta ustawa podpisana przez prezydenta i wysłana do Trybunału Konstytucyjnego, no one rzeczywiście nadchodzą do dłuższej deliberacji wewnętrznej. Więc doradcy prezydenta jeszcze zwracają uwagę, że sam prezydent wysłał do Sejmu ustawę, która też podwyższa drugi próg podatkowy i wprowadza preferencje dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, jeśli chodzi o podatki. Ta ustawa została, no nawet niezwykle kosztowna, budżetowo oczywiście, została zatrzymana w Sejmie, tak mówią doradcy prezydenta, zamrożona.
1: No i to jest ten mechanizm, do którego my już się przyzwyczailiśmy w czasie tej koabitacji obecnego prezydenta z tą większością parlamentarną. Nie ma pan wrażenia, panie redaktorze, że prezydent Karol Nawrocki de facto staje się no, główną tą siłą, która przeciwstawia się stronie rządzącej i nie jest już tą siłą największa partia opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość? To prezydent jest główną opozycją dla rządu.
0: Myślę, że nakłada się tutaj wiele, wiele rzeczy, tak? Podział w PiS-ie, rozłam, do którego doszło w te wakacje, który osłabił PiS wizerunkowo, ale też częściowo osłabił sondażowo. Duża popularność prezydenta, która po roku w niektórych sondażach jest nawet większa niż na start jego kadencji, to się wydaje, rzadko zdarza. I aktywność kancelarii prezydenta na tle dlatego, że PiS jest po prostu i prezes PiS i Jarosław Kaczyński są, tak jak mówiłem, uwikłani tą wewnętrzną wojnę, też z Konfederacją. Prezydent jest czasami krytykowany publicznie przez Konfederację. No, jest oczywiście punktem odniesienia negatywnym dla rządu, bardzo często ostatnio, ale no nie jest krytykowany nigdy w zasadzie przez PiS. Ostatnio przy denominacji dla sędziego Kaczyńskiego był przez PiS lekko krytykowany, ale nie tak bezpośrednio oczywiście, jak robi to koalicja rządząca, więc trochę to wynika po prostu z faktycznego nowego układu sił w polityce, tak? Prezydent jest prezydentem od roku, nie wpadł jeszcze taki dryf, który jest charakterystyczny dla prezydentów drugiej kadencji. Taki dryf był przecież u prezydenta Dudy, u prezydenta Kwaśniewskiego jakiś czas temu, u tych prezydentów, którzy mieli dwie kadencje, więc nachłożenie się tego wszystkiego powoduje to, o czym pani mówi.
1: I kiedy prezydent przejmuje rolę tego lidera opozycji, słabnie rola Prawa i Sprawiedliwości, największej w parlamencie partii opozycyjnej, no to naturalnie chcą tę sytuację wykorzystać inne ugrupowania, szczególnie to, które dopiero rodzi się na naszych oczach, Rozwój Plus, Anna Kwiecień właśnie ze stowarzyszenia i z klubu parlamentarnego Rozwój Plus była naszym gościem i skrytykowała te propozycje podatkowe, które przedstawił w tym tygodniu premier Donald Tusk i minister Domański. Anna Kwiecień mówiła, że mało osób skorzysta jej zdaniem na tej zmianie, dlatego Rozwój Plus ma własną propozycję. Posłuchajmy.
2: To, co mówi dzisiaj Donald Tusk, to jest po prostu, żeby nie powiedzieć, głupie wręcz. Natomiast prawda jest taka, że Polacy się bogacą i musimy robić pewne ruchy podatkowe, dlatego my jako Rozwój Plus proponujemy przesunięcie tej skali podatkowej tego pierwszego progu z kwoty 120 tysięcy do 200 tysięcy.
1: Na ile środowisko Mateusza Morawieckiego w tych propozycjach będzie wiarygodne dla wyborców?
0: No to jest, myślę, jedno z zasadniczych pytań dla powodzenia tego projektu politycznego, który ma się przekształcić jesienią, jak rozumiem, w partię polityczną. Bo zaraz, gdy politycy o Rozwoju Plus mówią o podatkach, to zaraz ktoś z Konfederacji, czy w ogóle po prostu wyborcy albo politycy Konfederacji zwłaszcza przypominają Polski Ład. I no, określano dzisiaj, czy odbierano dzisiaj jako szczególnie nieudaną reformę rządu Mateusza Morawieckiego, w tym reformę, przede wszystkim to jest reforma, była reforma podatkowa, chociaż nie tylko i to jest natychmiast wspominane jako sygnał braku właśnie wiarygodności. Na pewno myślę, że to, że Mateusz Morawiecki był 6 lat premierem, no jest ma swoje, bym powiedział, coś klasy, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie, wiadomo, rozpoznawalność i plusy ujemne. No to między innymi dziedzictwo decyzji i takich reform jak Polski Ład. Więc myślę, że jest pytanie zasadnicze trochę inne nawet, nie tylko nawet o wiarygodność, ale jest pytanie,

0: do kogo tak naprawdę Mateusz Morawiecki chce dotrzeć. On uruchomił taki kalkulator podatkowy i ktoś zauważył, że ten kalkulator podatkowy się zaczyna od 10 zarobków 10 tysięcy. Ponieważ ktoś zwrócił uwagę, że to nie sygnał, że Morawiecki uznaje, że jego wyborcy nie zarabiają mniej. To też przypomnijmy, że mediana wynagrodzeń w Polsce to jest 7900 zł brutto z tego co pamiętam. Więc to też pokazuje, każdy zadać pytanie na Waciszy, czy Morawiecki wie, do kogo chce trafić. Czy tam są jego, czy tam rzeczywiście są jacyś wyborcy do zdobycia. Tak? 10 tysięcy brutto to jest kalkulator podatkowy rozwoju plus, który został przedstawiony. No i niektórzy się śmieją właśnie, że to z tego wynika, że Morawiecki uznaje, że nikt z jego wyborców nie zarabia mniej.
1: Czy reakcją na powstanie Rozwój Plus i tego, że może łowić Mateusz Morawiecki w tym centrowym elektoracie, jest próba reanimacji Szymona Hołowni i jego środowiska politycznego jako tego znaczącego dla utrzymania obecnej większości, ale także myślenia o budowaniu tej większości po wyborach przyszłorocznych?
0: Ja bym tego nie łączył. To, o czym pani mówi, i te pogłoski, które krążą, cały czas są pogłoski, nieoficjalne informacje podawane m.in. przez Polsat News, ale my też o tym przecież pisaliśmy o trzech opcjach, które ma na stole Szymon Hołownia, pisaliśmy to w Pospolitej jeszcze wcześniej, pod koniec ubiegłego tygodnia. To wszystko są informacje, które są pokłosiem w jakimś sensie tej wewnętrznej rozgrywki w Polsce 2050, tak? Taki był podział wywołany wyborami na Polskę 2050 i obecną Unię Centrum, ale też wcześniej wiemy, że Szymon Hołownia sugerował jednoznacznie też publicznie, że miał pretensje do Pauliny Tymczowskiej i zwłaszcza chyba do Katarzyny Kołczyńskiej na Łęcz. Jak to sugerował, to nim tak wprost nie padło, że w jakimś sensie dał się przekonać, że one poprowadzą jego partię, tak, który był szefem i wycofał się z tych wewnętrznych wyborów, co było jeszcze około rok temu. I wydaje mi się, że dzisiaj to, co się dzieje, to jest efekt jeszcze tych procesów wewnętrznych. Natomiast z tego, co ja rozumiem, to był sytuacja do Szumachownia, deklarował jeszcze, co chce do końca robić, jakie ma możliwości, jakie ma realnie plany. Więc te wszystkie informacje o tym jego powrocie do rządu mogą się spełnić, ale mogą się zupełnie rozmyć, jak wiele innych poprzednich informacji o różnych zmianach w rządzie. W tym roku mieliśmy do czynienia z falami wręcz spekulacji o rekonstrukcjach rządu dotyczącym jeszcze nawet przed aferą Szpitalu Południowym i dotyczącą jeśli chodzi o minister Jan Sobierańską Grędę i o wielu innych ministrów. Więc dopóki Szymon Hołownia się nie określi, to ja bym traktował te wszystkie informacje dosyć ostrożnie.
1: No ale trudno też nie ulec takiemu wrażeniu, panie redaktorze, że jesteśmy u progu tej prekampanii, a potem właściwej kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Jesteśmy świadkami takiego pozycjonowania się tych poszczególnych środowisk politycznych, największych graczy, także tych mniejszych. No przecież rozmawiamy od jakiegoś czasu, można powiedzieć tradycyjnie już, o możliwych wspólnych listach i na prawicy, i po tej stronie koalicyjnej. Myśli się o budowaniu środowisk, które mogą stać się tymi, które wykażą zdolność koalicyjną dla tych największych. Myślę sobie, że właśnie tak mogą rozumować liderzy tych największych ugrupowań, mądrzejsi o tę nauczkę z 2023 roku. Jak to wygląda z pana perspektywy?
0: To, co jeszcze nawiążę do tego chwilę, co się łączy z tą, o co pani pytała, o to centrum. Mhm. Bo w badaniu Rzeczpospolitej jakiś czas temu zapytaliśmy, pokazaliśmy, i to jest wyborcą partii czy tam środowiska Mateusza Morawieckiego i z tego badania wynikało, że 90% wyborców Morawieckiego, czyli to jest około 7,5 punkta procentowego w badaniach, na co się przekłada, bo te badania pokazują od 5 do 7 mniej więcej na razie starcie dla Morawieckiego, i to prawie wszyscy to są wyborcy PiS-u, którzy przeszli z PiS-u do Morawieckiego. I śladowe, nie ma tam wyborców praktycznie Konfederacji, jest około 10%, to są wyborcy dawnej trzeciej drogi 2023 roku, więc to nie jest żadne centrum jako takie. I to jest mi ten problem, że Morawiecki dzisiaj

0: nie sięga do żadnego centrum, tylko sięga po swoich wyborców PiS-u. Oczywiście są pewnie bardziej umiarkowani niż wyborcy, no nie wiem, którzy wolą Przemysława Czarnka czy Patryka Jakiego, no ale to dalej nie jest centrum pomiędzy PiS-em a Platformą, tylko to jest część PiS-u. Natomiast opozycjonowanie się tych partii politycznych, no one rzeczywiście cały czas trwa, no te propozycje podatkowe, no to też jest część tego pozycjonowania. Te pomysły Ryszarda Petru, które jak rozumiem jesienią ma ruszyć taki tour po Polsce, pomysły ta lewicy, która się odbyła na przełomie lipca i sierpnia po Polsce, spotkania właśnie Sławomira Memsena, częściowo też kampania na prezydenta Krakowa, która się zakończy we wrześniu wyborami w Krakowie. To wszystko są elementy takiego pozycjonowania się partii politycznych i ewentualnie nowych bytów. Na przykład dzisiaj wyskoczył mi taki wpis profesora Marcina Matwaka, który nagle w ciągu tygodni zapowiadał takie powołanie klubu radykalnego centrum. Dzisiaj pokazał taką mapę klubu radykalnego centrum w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. Na Mazowszu to na przykład, z tego co widzę, jest ich kilka. Warszawa, Pruszków, Józefów, Piaseczno i wiele innych w całej Polsce, więc to trochę wygląda jak przygotowanie do budowy jakiegoś ruchu politycznego. Oczywiście profesor Markach mówi, tu chodzi o walkę z polaryzacją. Mhm.
1: No właśnie, bo kiedy rozmawiamy o tych wspólnych listach już mitycznych, legendarnych i po stronie prawej, i po stronie koalicyjnej, no to jest coś, co różni te dwa środowiska, bo o ile prawica tutaj no, może być spokojna o to, że te wszystkie ugrupowania, które reprezentują właśnie prawicowy elektorat, mieszczą się nad progiem, zgodnie z tymi sondażami, które mamy do dyspozycji na tę chwilę, o tyle strona koalicyjna już tego komfortu nie ma.
0: No to jest, myślę, zasadniczy dzisiaj ból głowy Donalda Tuska, to o czym pani mówi, że rzeczywiście PSL i Polska 2050 oraz to hipotetyczne ugrupowanie Ryszarda Petru, zakładam, że też by nie przekraczało progu. Nie sądzę, żeby Ryszard Petru miał dzisiaj więcej niż kilka procent poparcia, jeśli w ogóle. Tak samo tak zwana ta Unia Centrum, czyli partia Pauliny Henning-Kloski, też myślę, że ma śladowe poparcie. I to jest rzeczywiście zmartwienie Donalda Tuska, ale ja myślę, że Donald Tusk będzie się to tego zmartwienia się pozbyć, no, w jakimś sensie zmuszając PSL do wspólnej listy z Koalicją Obywatelską w przyszłym roku. Ale jeszcze w ubiegłym roku było takie posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej, zamknięte dla mediów, ale cóż to za przeszkoda, gdzie Donald Tusk miał, bo tam wynika z moich relacji, powiedzieć politykom Koalicji Obywatelskiej, że no decyzja o formacie startu zapadnie wiosną przyszłego roku i że będzie poprzedzona oczywiście tymi badaniami wewnętrznymi, badaniami poparcia dla wewnętrznych, dla samej partii, dla Koalicji Obywatelskiej. Więc to wszystko, ta główna część rozgrywki, o której rozmawiamy, to będzie rozgrywka, która się zacznie tak naprawdę i kończy, no, zacznie się na początku przyszłego roku, a skończy się wiosną, gdy myślę i PSL i inne partie będą musiały już jakieś formaty statów wybierać, żeby mieć czas na kampanię wyborczą.
1: Panie redaktorze, no a jeśli chodzi o prawą stronę i ta wspólna lista, to jest scenariusz realny. No po co iść razem, skoro mieścimy się nad progiem?
0: No, Mateusz Morawiecki nie może mieć dzisiaj gwarancji, że się mieści nad progiem.
1: No ale też nie po to odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, żeby razem z PiS-em iść do wyborów.
0: Ja rozmawiałem jeszcze kilka tygodni temu, gdy startował ten projekt Rozwój Plus z politykami od Mateusza Morawieckiego i oni nie całkiem wprost mówili, nieoficjalnie oczywiście, że, co też o czym pisałem w Rzeczpospolitej, że dopuszczają taką możliwość, że będą startować ze wspólnej listy z PiS-em jako taka zjednoczona prawica, tak? Wtedy Morawiecki byłby odpowiednikiem formacji Jarosława Gowina z 2014-2015 roku. Więc wydaje mi się, że i taki rodzaj zjednoczenia może nastąpić. Nie sądzę, żeby Konfederacja, jeśli przetrwa w tej formie, czyli to jest sojuszem, przypomnijmy, dwóch partii, Ruchu Narodowego i partii Sławomira Memsena, to się nazywa Nowa Nadzieja, ale chyba teraz miała się nazywać już jakoś inaczej, Imperium kontratakuje, to nie żart, to ten sojusz przetrwa, no to nie wyobrażam sobie, żeby po takiej Sławomir Mentzen, zwłaszcza Mentzen.

0: zbudowali jedną litę z PiS-em. Wydaje się, że jedyna forma zjednoczenia jako takiego, no to jest właśnie wspólna lista PiS-u i Mateusza Morawieckiego.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze za nakreślenie tych przedwyborczych, bardzo mocno jeszcze przedwyborczych i przedkampanijnych scenariuszy w Polskim Radiu 24. Naszym

0: niezwykle gwałtowne opady, a to może pogorszyć sytuację hydrologiczną, szczególnie na południu kraju, szczególnie tam, gdzie jeszcze ludzie pamiętają, bo przecież to bardzo świeże wspomnienie i bardzo traumatyczne tę ostatnią powódź.
1: Tak, to znaczy trzeba powiedzieć, że dodajmy do tych wysokich temperatur na południu Europy jeszcze bardzo wysoką temperaturę Morza Śródziemnego. Jest potężny zbiornik, bardzo gorący, z którego wody wyparować może o wiele więcej, bo temperatura jest wysoce powyżej normy, jest kilka stopni wyższa niż norma. Innymi słowy, jest z czego parować, więc ta masa wody, która no, już się zbiera i która się uniosła, ona będzie no, bardzo duża. To do tego nie mamy wątpliwości. No, może budujące jest to, że ta ścieżka przepływającego powietrza, ona prowadzi przez góry, więc mówiąc trochę kolokwialnie, wypada się trochę po drodze i być może nie będziemy mieli jakichś dramatycznych wiadomości. Natomiast no, rzeczywiście wskazania na poziomie 20, 30, w niektórych miejscach nawet 40 mm, czyli to pamiętamy między 2, 3 a 4 wiadra wody na metr kwadratowy, no to jest taki układ, w którym wyschnięta naprawdę mocno południowo-zachodnia część Polski i południowa część Polski, widać to na, chociażby na przykładzie stanu wody w rzekach, czy w ogóle jadąc samochodem można widzieć no, dużo wyschniętej kukurydzy, czy wyschniętych buraków cukrowych. To na tą wyschniętą powierzchnię rzeczywiście duża ilość wody, która nie będzie chciała wsiąkać. No plus jeszcze oczywiście, gdy mówimy o terenach podgórskich, czy o terenach o skomplikowanej takiej, bym powiedział, budowie geograficznej, no to łącząc to wszystko razem w pewien obraz, to rzeczywiście jest czego się obawiać i warto zachować czujność.
0: Ta nadzieja, której się trzymamy, że nie zrealizuje się ten najczarniejszy scenariusz, to jest to, o czym mówią meteorolodzy, że jest szansa, że ten niż, który nadciąga, nie zatrzyma się na długo nad Polską, czyli te ulewy będą intensywne, ale to przejdą dosyć szybko i nie będą zalegały, a to oznacza, że tej wody spadnie dużo, ale nie tak dużo, żeby spowodować jakieś no, wielkie, katastrofalne straty i utrudnienia.
1: Tak, pani redaktor, to jest ten drugi element. Pamiętajmy, że te zjawiska pogodowe związane z opadem no, w dużej mierze ilość tego opadu podyktowana jest tempem zjawiska. Im oczywiście leniwszy układ, z którego mówiąc kolokwialnie wylewa się woda, tym ta sumaryczna ilość wody jest naprawdę o wiele większa. Trochę jak z huraganami. Im wolniejszy huragan, tym większe zniszczenia i większe zagrożenie powodziami czy też w ogóle podtopieniami. Więc tak, rzeczywiście to jest bardzo dynamiczne zjawisko, więc troszkę napełnijmy serca naszych słuchaczy odrobiną spokoju. Natomiast no, ewidentnie, gdy spadnie 30-40 mm deszczu na suchą powierzchnię i szczególnie w miejscach, gdzie mamy do czynienia no, z dużymi pochyłościami terenu, no to jest sytuacja, w której naprawdę trzeba zadbać o to, żeby ta woda nagle nam się nie pojawiła, nie zgromadziła, nie zalała. Warto o to zadbać. Rzeczywiście to zjawisko będzie trwało pewnie z 2 dni. Przetoczy się nam przez Polskę w takim, mówiąc kolokwialnie, po skosie od południowego zachodu do na północny wschód. Na pewno ta woda wszystkim jest potrzebna, ale no, w dużej ilości no, mamy kwestię, z którą musimy sobie poradzić.
0: Wyzwanie dla każdego pewnie z mieszkańców, wyzwanie dla osób, które na tych obszarach zagrożonych i objętych alertami wypoczywają. Infrastrukturalnie nie wiem, czy można coś tak zrobić na ostatnią chwilę, tuż przed uderzeniem tego żywiołu.
1: No, na pewno jest tam, gdzie gromadzi się woda tradycyjnie, bo to są miejsca często, w których tradycyjnie się gromadzi woda. Na pewno tam warto spojrzeć na te systemy, które prowadzą tą wodę, żeby nie doprowadzić do sytuacji jakichś takich gwałtownych zatrzymań. Natomiast też pamiętajmy, że mamy za sobą okres bardzo suchy, mam na myśli tu południe Polski. No i jakby ta woda jest potrzebna, więc tak prawdę mówiąc, chciałoby się powiedzieć, właśnie przychodzi ukojenie. Natomiast no, z tą wodą to po prostu należałoby ją w jakiś sposób zretencjonować. No nie zawsze to działa. Dokładnie to powinniśmy zrobić. Na pewno lasy odetchną, dużo wody zgromadzą tam, gdzie to możliwe. Jeżeli gdzieś pojawiają się kałuże, a nie przeszkadzają jakoś nam wyjątkowo, to nie odprowadzajmy tej wody, zostawmy, niech ona wsiąknie, zasili nam rzeki, będzie lepiej.
0: Dużo spokoju życzymy wszystkim tym, którzy znajdują się teraz na obszarach objętych tymi ostrzeżeniami MGW. Pan profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję, miłego dnia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Planował zamach na czołowych polskich polityków. Służby badają motywy. 23-latka. Kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru wracają do kraju na Węgrzech. Są jeszcze 3 osoby w ciężkim stanie. Przeżyła 5 monarchów i 2 wojny światowe. Najstarsza żyjąca kobieta na świecie kończy 117 lat. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Miał być niezadowolony z rządów politycznego duopolu. Służby badają dokładne motywy 23-latka, który miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Policjanci wpadli na jego trop w internecie. Mężczyzna w wyjaśnieniach przekonywał jednak, że nie zamierzał nikogo skrzywdzić. Minister obrony i wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz uważa, że wszystko zaczyna się od szczucia.
2: My niestety nie wyciągamy lekcji z naszej historii. To się zawsze źle kończy. Szczucie, chamstwo, bezkarność za słowa, które niszczą drugiego człowieka, a później prowadzą do takiej agresji. Zabójstwo prezydenta Adamowicza, przecież to też się nie wzięło z niczego, ono się wzięło ze szczucia. Możemy się różnić, a możemy normalnie ze sobą rozmawiać, dyskutować, nawet się ostro spierać.
1: 23-latek usłyszał zarzuty i został aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia. Więcej o tym na Polskie Radio 24.pl. W Rzeszowie wylądowali kolejni ranni w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Do tragedii doszło w miniony weekend. Zginęło w niej 12 osób. Osoby, które wróciły, są w dobrym stanie, powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do 2 szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry, rozmawiałam z każdą z tych osób. 3 osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
1: Spośród 3 osób przebywających w węgierskich szpitalach, jedna jest w ciężkim stanie, a druga w bardzo ciężkim. Koniec bezkarności, pato celebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują pato streamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procederze biorą udział małoletni, nawet do 5 lat. O szczegółach Piotr Durys.
4: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
4: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
6: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
4: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Urodziła się przed zatonięciem Titanica. Przeżyła 2 wojny światowe i panowanie 5 brytyjskich monarchów. Ethel Caterham z Wielkiej Brytanii kończy dziś 117 lat. Jest ona najstarszą żyjącą osobą na świecie.
7: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey. W gronie rodziny i przyjaciół w specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn.
1: Anna Rączkowska informowała o tym. Dodajmy jeszcze, że jubilatka jest naprawdę w dobrej formie, a do 2006 roku prowadziła jeszcze samochód. Miała wtedy 97 lat.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Przelotnie pada obecnie na Mazowszu i Suwalszczyźnie oraz na południu, ale sporo chmur jest dziś w całym kraju. Poza tym na południu, wschodzie i w centrum miejscami może dziś jeszcze zagrzmieć. W czasie burz też silnie powieje. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Krzyżówce w województwie wielkopolskim powietrze jest umiarkowanej jakości. Niemal 53% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W całym kraju jest 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, najwięcej na południu i zachodzie Polski. Z kolei susza rolnicza zagrażająca uprawom notowana jest przede wszystkim na Mazowszu, Kujawach, w województwie łódzkim i lubuskim. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, w części województwa zachodniopomorskiego, w kilku regionach jest ono małe, ale w większości kraju nie ma go wcale.
1: Klimat. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklamie. Autopromocja.
14: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Piątkowe popołudnie, 9 minut po 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Rafał Pankowski, socjolog, Uniwersytet Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień

0: Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się i rozmawiamy po publikacji badania CBOS, z którego wynika, że ponad połowa Polaków ma kontakt z osobami narodowości ukraińskiej w co najmniej jednej roli życiowej. I akurat ta informacja nie powinna dziwić, no, z racji skali i liczby uchodźców z Ukrainy, która znajduje się w naszym kraju. Ale jest jeszcze jeden wątek. Choć dystans społeczny wobec Ukraińców nadal nie jest wysoki, to w porównaniu z 2023 rokiem wyraźnie spadła akceptacja dla ich obecności, między innymi w pracy, w sąsiedztwie czy w rodzinie. Jak pan tłumaczy, uzasadnia taki wynik? Czy tylko zmęczeniem wojną, która się dzieje za naszą wschodnią granicą?
1: Myślę, że w pewnym sensie te dane potwierdzają pewną tendencję, którą obserwujemy już od pewnego czasu, rzecz jasna. Mianowicie tendencję pogłębiania się nastrojów wrogich uchodźcom z Ukrainy w Polsce, ich obecności w Polsce. Ja myślę, że w dalszym ciągu ta solidarność z uchodźcami i życzliwość wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w naszym kraju, ona jest żywa, ona jest silna, więc naprawdę nie powinniśmy popadać w przesadę i odmalowywać jakiś taki obraz jednoznacznie negatywny, jeśli chodzi o te nastroje, ale one niewątpliwie się pogorszyły, tak? I niewątpliwie jest to duży, olbrzymi kontrast w zestawieniu z tymi nastrojami solidarności, które dominowały w pierwszych tygodniach czy miesiącach po wybuchu pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie w roku 2022. I na to wpływ, myślę, ma wiele czynników, spośród których niewątpliwie jednym z ważniejszych jest sącząca się w sposób konsekwentny i na dużą skalę propaganda, ksenofobiczna propaganda, często kłamliwa, która jest to wszechobecna de facto na tych głównych platformach mediów społecznościowych. To jest antyukraińska propaganda, która jest, no wiadomo, przecież w znacznym stopniu tworzona czy kierowana z Rosji wprost, ale co również ważne, ona ma także swoje ośrodki w naszym kraju i to jest coś, co chyba może budzić szczególny niepokój, że to są ośrodki, zwłaszcza te ośrodki skrajnie prawicowe, które mają na koncie realne sukcesy, jeśli chodzi o poszerzenie nienawiści, niezgody, wrogości między Polakami i Ukraińcami.
0: Panie profesorze, ale czy ten spadek akceptacji, na który wskazuje w swoim badaniu CBOS, oznacza już wzrost poziomu agresji i to jest takie bezpośrednie przełożenie z tym, co obserwujemy i o czym alarmujemy i co piętnujemy, ten wzrost poziomu agresji słownej czy nawet fizycznej na ulicach polskich miast? Na ile to są zdarzenia naganne, ale jednak incydentalne? A na ile potwierdzają jakiś trend, który powinien nas niepokoić?
1: Tak, to jest trend, który powinien nas niepokoić, bo takich zdarzeń jest niestety po prostu bardzo wiele. To nie są tylko te zdarzenia, o których głośno jest w mediach. Paradoksalnie te spektakularne zdarzenia, o których słyszeliśmy, widzieliśmy je w ostatnich tygodniach, one niejako poruszyły opinię publiczną, tak, bo były odnotowane w mediach społecznościowych. Niestety podobne zdarzenia mają miejsce w całym kraju, de facto na co dzień. Stowarzyszenie Nigdy Więcej takie informacje codziennie otrzymuje, czy to od osób bezpośrednio poszkodowanych, czy to od osób, które były świadkami podobnych zdarzeń. Nie wszystkie one są tak nośne medialnie, więc niewątpliwie to zjawisko wrogości wynikające po części z tej antyukraińskiej propagandy ma także swoje przełożenie na akty agresji, czy to werbalnej, czy wprost fizycznej. Tutaj akurat myślę, że to poruszenie naszej

0: opinii publicznej, ma swoje dobre skutki, dlatego że trzeba to powiedzieć, że akurat reakcja takich instytucji jak policja w tych ostatnich przypadkach była bardzo dobra. Rzeczywiście była wyraźna poprawa, jeśli chodzi o reakcję dosyć prędko zidentyfikowaną i ujęto sprawców takich zdarzeń.
1: I przyznaje to, panie profesorze, i przyznaje to również ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, który był gościem Radia Lublin i rzeczywiście mówił, że polskie służby działają w sprawie w tych sprawach dotyczących ataków na obywateli Ukrainy bardzo sprawnie. Dyplomata podkreślił także, że Ukraińcy, którzy naruszają prawo w Polsce, również ponoszą tego konsekwencje. Posłuchajmy, co mówił dyplomata.
2: Polska jest państwem prawa. Każdy może sobie bronić swoje prawo w sądzie. Policja i inne służby działają sprawnie. Oczywiście, że ta medialna rozgłośnia, ona trochę może popycha nas być aktywniej, czyli konsulaty, czy ambasady, czy służby, czy policje. To w pewnym sensie presja taka publiczna, bo ona oczywiście bulwersuje, ale z innej strony pomaga bardzo szybko rozstrzygnąć kwestie. Nie unikajmy sytuacji także z Ukraińcami, które naruszają prawo, że także ponoszą odpowiedzialność i myśmy już chyba od półtora roku mówimy to wprost i publicznie, że jesteście w państwie tradycji i ustawodawstwo, którego musicie szanować.
1: Panie profesorze, ta postawa Ukraińców w Polsce, bo my często mówimy o nastawieniu Polaków wobec Ukraińców, no to jest zrozumiałe, my jesteśmy gospodarzami, Ukraińcy są naszymi gośćmi, no ale też warto może by się przyjrzeć z drugiej strony, jaki jest stosunek Ukraińców, którzy są w naszym kraju, do nas, do Polaków.
0: Wszystkich powinna obowiązywać równość wobec prawa. Myślę, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jakoś nie wiadomo mi o zjawisku agresji motywowanej narodowościowo przeciwko Polakom w Polsce. To wydaje mi się jakieś zjawisko mityczne. Ale jeśli ktoś narusza przepisy czy normy, to oczywiście powinien ponosić konsekwencje. Tyle tylko, że wydaje mi się, że czymś bardzo groźnym i wręcz niedopuszczalnym byłoby wytworzenie sytuacji swego rodzaju apartheidu, w którym to systemie ludzie określonej narodowości, na przykład ukraińskiej, mieliby ponosić nieproporcjonalnie surowe konsekwencje za naruszenie przepisów. A niestety z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia, kiedy za stosunkowo, no powiedzmy sobie, nawet relatywnie błahe przewinienia, byli oni deportowani do kraju ogarniętego wojną. Wydaje mi się, że na dłuższą metę taka sytuacja może być bardzo niebezpieczna. Po prostu wszyscy powinni ponosić konsekwencje określone przepisami w równy sposób, a nie w sposób, który tylko pogłębiałby jakieś nierówności czy antagonizmy, czy nierówne traktowanie.
1: Mam przed sobą, panie profesorze, oprócz wyników badań CBOS-u, także raport, który opracowali analitycy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I oni oszacowali w tym raporcie, że liczba antyukraińskich treści w polskiej infosferze wzrosła ostatnio o 345%. A mówiąc ostatnio, mam na myśli okres od 26 maja, czyli od dnia, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na ile ta polityka historyczna prowadzona przez ukraińskie władze ma wpływ na to, jak my do Ukraińców się odnosimy?
0: Oczywiście mamy pełne prawo wyrażać krytyczną opinię o pewnych elementach tak zwanej polityki historycznej władz ukraińskich. Uważam, że taka krytyczna opinia jest całkiem na miejscu, całkiem uzasadniona. Natomiast oczywiście ona nie może w żaden sposób, nie powinna usprawiedliwiać aktów agresji czy wrogości wobec na przykład tak dzieci czy kobiet z Ukrainy we współczesnej Polsce przebywających, które przecież nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani za decyzję prezydenta Ukrainy bezpośrednio, ani tym bardziej nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności za to, co zdarzyło się na przykład na Wołyniu w latach 40. Więc należałoby te dwie sprawy bardzo zdecydowanie oddzielić.
1: Panie profesorze, to jeszcze jedna sprawa, jeden temat niezwiązany już z tym stosunkiem Polaków do Ukraińców, ale zapytam pana o komentarz.

0: komentarz do tej informacji, którą podajemy dzisiaj od rana w Polskim Radiu 24. 23-latek zatrzymany przez policjantów. Ten młody człowiek miał planować zamach terrorystyczny na wysokich rangą polskich polityków. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, zabrał głos w tej sprawie i mówił, że właśnie w tej sprawie nie wyciągnięto wniosków z przeszłości, jego zdaniem.
1: My niestety nie wyciągamy lekcji z naszej historii. To się zawsze źle kończy. Szczucie, chamstwo, bezkarność za słowa, które niszczą drugiego człowieka, a później prowadzą do takiej agresji. Zabójstwo prezydenta Adamowicza, przecież to też się nie wzięło z niczego, ono się wzięło ze szczucia. Możemy się różnić, a możemy normalnie ze sobą rozmawiać, dyskutować, nawet się ostro spierać. Nie wolno przekraczać granic, za którą pojawia się agresja fizyczna, a później widmo zamachów na kogokolwiek w Polsce.
0: Po jak bardzo cienkim lodzie stąpamy, kiedy no, obserwujemy, ale także być może no, trzeba się uderzyć we własne piersi, gdzieś no, przykładamy rękę i kreujemy tę coraz bardziej brutalny poziom debaty publicznej.
2: Oczywiście mowa nienawiści ma swoje konsekwencje i prowadzi wprost do przemocy, co już historia niejednokrotnie nam uświadomiła. Natomiast mam wrażenie, że poza takimi ogólnie słusznymi deklaracjami ze strony polityków, no niestety niewiele się dzieje, jeśli chodzi o jakąś mądrą i zdecydowaną strategię przeciwdziałania takim zjawiskom. Bo mówiliśmy przed chwilą o tym, że policja szybko i sprawnie ujęła sprawców napaści fizycznych przeciwko uchodźcom z Ukrainy w ostatnim czasie, bardzo dobrze, no ale brakuje bardziej konsekwentnego, zdecydowanego działania wobec no, tych ośrodków propagandowych, proputinowskich, nacjonalistycznych, które popychają ludzi do takich czynów. Jeżeli chodzi o gloryfikację przemocy na tle rasistowskim czy na tle ideologicznym, no to przypomnijmy, że taka postać jak Janusz Waluś, czyli rasistowski morderca pochodzący z Polski, który dopuścił się tego morderstwa w RPA, no w tej chwili należy do aktywniejszych postaci w ruchu politycznym wokół Grzegorza Brauna. I ta gloryfikacja przemocy, w tym przypadku morderstwa, odbywa się na naszych oczach i być może są ludzie, którzy no, zainspirowani tym niechlubnym przykładem Janusza Walusia chcieliby posunąć się do bardzo groźnych czynów.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze i za to przypomnienie i za całą tę rozmowę. Pan profesor Rafał Pankowski, socjolog Uniwersytet Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej był z nami. Do usłyszenia panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Stan dnia. I przed nami, przed państwem teraz aktualizacja informacji dotyczących alertu pogodowego dla głównie południa naszego kraju. Na Dolnym Śląsku zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Powodem są prognozowane na wieczór i na noc intensywne opady deszczu i burze. Dla całego województwa obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Służby zwiększają gotowość. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Dzień dobry Mateuszu.
3: Dzień dobry.
0: Jakie są te najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego?
3: Najważniejsza decyzja po posiedzeniu sztabu dotyczy wzmocnienia dyżurów służb na noc. Państwowa Straż Pożarna zwiększa obsadę stanowisk kierowania we wszystkich 26 dolnośląskich powiatach od 20 do 8 rano. W gotowości będą też jednostki OSP, drogowcy i Wody Polskie, mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej.
4: Państwowa Straż Pożarna wzmacnia obsadę stanowisk kierowania w 26 powiatach w godzinach 28 rano. Komendy sprawdzają również możliwość uruchomienia dodatkowych sił. W gotowości pozostają jednostki OSP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei i Wody Polskie monitorują sytuację i są przygotowane na podjęcie działań.
3: Wojewoda zaapelowała też do powiatów o pełne dyżury w centrach zarządzania kryzysowego. Szczególną uwagę zwrócono na obozy harcerskie oraz imprezy plenerowe. Organizatorzy koncertów, festynów i wydarzeń sportowych mają być przygotowani na skrócenie, zawieszenie, a w razie potrzeby także odwołanie imprezy. Powinni też sprawdzić sceny, namioty i zadaszenia oraz przygotować drogi ewakuacji.
4: Wojewoda zaapelowała do organizatorów oraz do samorządów wydających zgody na takie wydarzenia o bieżące śledzenie prognoz i ostrzeżeń IMGW oraz komunikatów służb, gotowość do skrócenia, zawieszenia lub odwołania imprezy w przypadku nasilenia się

0: zjawisk, sprawdzenie stabilności zamocowania konstrukcji tymczasowych, scen, zadaszeń, namiotów, banerów, stoisk i urządzeń rozrywkowych, przygotowanie i przypomnienie procedur ewakuacji oraz wskazanie uczestnikom bezpiecznych miejsc schronienia.
1: Te najsilniejsze zjawiska spodziewane są około północy. Według IMGW w regionie może spaść od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W Sudetach miejscami około 70, a podczas burz lokalnie jeszcze więcej. Porywy wiatru będą dochodzić do 85 km na godzinę. Największe ryzyko bardzo wysokich sum opadów dotyczy Sudetów Zachodnich, przede wszystkim Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Dr Marek Błaś z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla, że jeśli lokalnie suma deszczu zbliży się do 100 litrów na metr kwadratowy w ciągu kilku godzin, będzie to już opad ekstremalny.
2: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
1: Taka ilość wody w tak krótkim czasie, bo te opady potrwają mniej więcej 4-5 godzin, sprawią, że ta woda zacznie szybko spływać do potoków rzek i kanalizacji. Hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu radzi jeszcze, żeby przed wieczorem sprawdzić przede wszystkim piwnice i miejsca takie, do których ta woda może się dostać.
3: Podstawową rzeczą jest to, żeby mieć zawsze zapas przede wszystkim baterii, najpotrzebniejszych rzeczy, czyli jakichś środków spożywczych o długim okresie przetrzymywania. Liczmy się też z tym, że możemy nie mieć prądu jakiś czas, tak? No to takie niestety historie się też zdarzają. Jeśli mamy budynki, które są podpiwniczone albo nie mają progów, które utrudniałyby wejście wody do części mieszkalnej, spróbujmy na przykład wyposażyć się tak na zapas. Wyposażmy się w te kilka worków na przykład, tak, jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować.
1: Warto też udrożnić odpływy, kratki, zabezpieczyć rzeczy pozostawione na zewnątrz oraz przygotować latarki na wypadek przerw w dostawie prądu. Hydrolog podkreśla też, żeby nie lekceważyć kolejnych ostrzeżeń, nawet jeśli te poprzednie nie zakończyły się groźnymi zjawiskami.
3: No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ja uważam, że czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i wystraszyć czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. No bo to się, no znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji, no kończył się często tragicznie.
1: Ten front nasunie się na Dolny Śląsk około godziny 18-19. Ta najgroźniejsza pogoda będzie utrzymywać się w tym regionie mniej więcej do około 4-5 nad ranem. Później ta strefa opadów i deszczu, a także burz będzie przesuwała się w kierunku centrum na północny wschód.
4: Miejmy nadzieję, że te najgorsze scenariusze się nie ziszczą, nie zrealizują, ale bądźmy przygotowani na najgorsze. Mateusz Czmiel, Mateuszu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Trzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.

0: Ukrainie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wybiła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zmiana progów podatkowych, którą proponuje rząd, jest w ocenie premiera na granicy możliwości budżetowych. W planach jest podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych rocznie. Rząd zajmie się dziś projektem zmian zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów. Przed posiedzeniem gabinetu Donald Tusk mówił, że te zmiany to wyraźna ulga dla niektórych podatników.
2: To jest mniej niż byśmy chcieli. Podwyższenie tego progu o 10 tysięcy złotych. Ale tak jakby umknęło uwadze niektórych, że druga decyzja daje wyraźną ulgę podatnikom, szczególnie tym średnio zarabiającym, a mówię tutaj o wprowadzeniu tego drugiego progu 24%. To jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg ze 120 na 130 tysięcy. Jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. Ta zmiana jest masywna i na granicy możliwości.
1: Rząd chce, żeby zmiany podatkowe weszły w życie w przyszłym roku, ale z otoczenia prezydenta płyną już głosy, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. W informacjach teraz Szwecja. Kilka osób zostało rannych w ataku w szkole w Fagerstam w środkowej części kraju. Napastnik był uzbrojony w miecz. Został postrzelony przez policjantów, a następnie zatrzymany. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku minister obrony podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju i podkreślał, że główną misją jest odstraszanie potencjalnego agresora.
3: Wielką misją Tarczy Wschód jest jej potencjał do odstraszania. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granice z Federacją Rosyjską, Białorusią, jak również z Ukrainą. We wszystkich tych obszarach te umocnienia są przygotowywane i gotowe do rozłożenia. To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny w wielu powiatach przygranicznych. To jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
1: Tarcza Wschód to narodowy program obronny, którego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez polskie siły zbrojne, ale też wojska sojusznicze. Niewyraźne widzenie, ciemna plama w centrum pola widzenia czy nadwrażliwość na światło. Coraz więcej poszkodowanych po zaćmieniu słońca. Do okulistów zgłaszają się pacjenci z uszkodzeniami siatkówki. Jak mówi profesor Robert Rejdak, to efekt obserwowania zaćmienia bez odpowiedniej ochrony oczu.
4: Jest to tak zwana retinopatia słoneczna, która powstaje w wyniku oglądania zaćmienia słońca bez koniecznych zabezpieczeń w postaci specjalnych filtrów, podkreślam, ponieważ normalne, zwykłe okulary przeciwsłoneczne nas nie chronią.
1: A kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce czeka nas za rok.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 15.33.
0: Komentarz.
5: W piątkowe popołudnie teraz podsumowanie tego, co działo się minionego wieczora na boiskach. Pan Dominik Wardzichowski, Sport.pl z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Rozstrzelali się nasi piłkarze na tych europejskich stadionach.
6: No trzeba przyznać, że to był bardzo sympatyczny wieczór dla kibiców polskich drużyn. No najmniej cieszą się oczywiście w Zabrzu, ale myślę, że to jest taki niedosyt, ale dość satysfakcjonujący jednak, bo Górnik Zabrze pokazał się na tle AS Monaco, czyli zespołu absolutnie z lig top 5 w Europie. Naprawdę bardzo fajnie i też trener Michał Gaszparik mimo tej porażki 2-3 powtarzał, że jest dumny ze swojego zespołu.
5: Także
6: i
5: chociaż przegrali, to ten futbol zaprezentowany przez jego zawodników bardzo mu się podobał.
6: Tak, to była ofensywna gra, Górnik nie kalkulował, chciał wygrać to spotkanie za wszelką cenę, no mając oczywiście z tyłu głowy ten rewanż w Księstwie za tydzień, który będzie jeszcze trudniejszy niż to spotkanie przed własną publicznością, więc tutaj myślę, że Górnik po prostu dał z siebie wszystko i nie można mieć żadnych pretensji, no to jest jedyny polski zespół, który przegrał w ten czwartkowy wieczór, no ale wyniki przede wszystkim Jagiellonii Białystok z Iberią, czyli z gruzińskim zespołem, który ten wynik trochę nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania, bo wydaje się, że Jagiellonia wygrała bardzo spokojnie, bardzo gładko i Iberia w zasadzie nie zagrażała, ale naprawdę Gruzini pokazali się w Białymstoku z naprawdę bardzo dobrej strony, więc

0: No, ktoś może powiedzieć, że ten rewanż będzie formalnością, ale naprawdę Iberia pokazała też ciekawą piłkę, ale Jagiellonia była do bólu skuteczna. Naprawdę, to jakie gole strzelali piłkarze z Białegostoku, drużyna Adriana Siemieńca, no to naprawdę czapki z głów, bo to były no, stadiony świata. Myślę, że ozdobą to ostatnie trafienie na 4-0 Lozano, bo naprawdę no, fenomenalne trafienie i oglądało się to z wielką przyjemnością, ale no chyba ten wynik, który poszedł najbardziej świat, no to wynik mistrza Polski, czyli Lecha Poznań z mistrzem Szwajcarii 7-0. Lech rozbił jeszcze kiedy trenerem kolejorza był Franciszek Smuda 6-0. Też wtedy z Koppersem Zürich grał Lech Poznań. To był wynik 6-0. To było najwyższe zwycięstwo Lecha w europejskich pucharach. No to teraz mamy przebity ten wynik, a wtedy 2 gole, o ile dobrze pamiętam, strzelił Robert Lewandowski. Więc no to jest nie lada wyczyn dla Lecha Poznań i wielkie wydarzenie, myślę, dla całej polskiej piłki.
1: Panie redaktorze, cieszymy się bardzo, ale też zastanawiamy, na ile to taki jeden wyjątkowy wieczór, bardzo szczęśliwy dla polskich klubów w tych europejskich rozgrywkach, a na ile możemy być świadkami no, budowania jakiejś nowej jakości.
0: Myślę, że Ekstraklasa rośnie w siłę i tutaj nie ma dwóch zdań, bo jeżeli wprowadzimy w tym sezonie 2 kluby do Ligi Europy, no to będzie krok naprzód. No bo ja przypomnę, że w poprzednim sezonie mieliśmy 4 kluby w Lidze Konferencji, czyli w tej najniższej, najniższej europejskiej lidze, to taka powiedzmy 3. Liga Europejska. Mamy Ligę Mistrzów, która na razie jest dla nas niedoścignionym celem i w tym roku też mistrzowi Polski niestety się nie udało i myślę, że jest taki niedosyt w Poznaniu, że nie udało się zaatakować tej Ligi Mistrzów. No tam też po pierwszym meczu mówiliśmy, że wszystko rozstrzygnięte. Lech prowadził 4-1. Tak, tak, z Duńczykami, z Orchus, a w rewanżu no, przegrał na własnym stadionie. No i to była kompromitująca porażka. No teraz nie wyobrażam sobie scenariusza, że Lech Poznań roztrwoni 7-bramkowe prowadzenie, więc tutaj myślę, że historia się nie powtórzy. A gdyby się powtórzyła, no bo piłka nożna jest tak nieprzewidywalnym sportem, że nie wiem, chyba w Poznaniu by musieli zamknąć klub, gdyby przegrali w rewanżu 0-8 i odpadli z Ligi Europy i ostatecznie wylądowali w Lidze Konferencji. Ale wracając do pani pytania, no to myślę, że to byłby krok naprzód, no bo Jagiellonia pierwsze spotkanie wygrała 4-0, Lech Poznań 7-0, więc można takie pierwsze może jedną nogą, to tak jest dość eufemistycznie powiedziane i tak minimalistycznie, że polskie kluby są już w tej fazie ligowej Ligi Europy, a tam już naprawdę można się mierzyć z bardzo mocnymi zespołami, no i też zbierać przede wszystkim te punkty do rankingu UEFA, bo no cały właśnie. Czas patrzymy, jest rywalizacja między Polską a Czechami. Naprawdę tam jest na żyletki i każdy klub będzie tutaj na wagę złota. I tutaj paradoksalnie, jeśli patrzymy na ranking UEFA i na to, co może dać polskim klubom, no bo wiemy, że później więcej klubów może przystępować do europejskich rozgrywek już teraz. Pierwszy raz w historii mieliśmy 2 kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów, bo przecież nie tylko Lech Poznań jako mistrz Polski rozpoczynał eliminację europejskich pucharów od eliminacji Champions League, ale też Górnik Zabrze, więc no to jest naprawdę duże wydarzenie, więc zbieramy te punkty. Polska piłka rośnie w siłę i myślę, że nasz poziom jest tak pomiędzy tą Ligą Konferencji a Ligą Europy, że jesteśmy trochę za słabi niestety na Ligę Mistrzów i to widać na przestrzeni lat, że dostają się tam naprawdę już zespoły niby w naszym zasięgu, ale jakoś mistrz Polski, drużyna, która startuje w eliminacjach Champions League, dalej nie może trafić do, no do tego, na europejskie salony, no bo to jest jednak gra z największymi klubami na świecie, to jest niebywały prestiż i przede wszystkim pieniądze, które no, można zainwestować mądrze w rozwój klubu, więc na pewno ta Liga Mistrzów no, na razie jest takim celem nieosiągalnym dla polskich klubów, ale myślę, że z roku na rok no, widzimy ten postęp, no bo jeżeli wprowadzimy 2 kluby do Ligi Europy i powiedzmy 1, no tak liczę na Raków Częstochowa, który zremisował w Splicie 2-2, no Raków można powiedzieć, że dość słabo rozpoczął ten sezon w Ekstraklasie, ale w tych europejskich pucharach pucharach cały czas jest w grze i gdybyśmy wprowadzili dwa kluby do Ligi Europy i jeden do Ligi Konferencji, no to myślę, że tych punktów w rankingu dopisalibyśmy całkiem sporo. No i kolejna kampania europejska mogłaby być bardzo, bardzo interesująca.
1: Bo powiedzmy tym naszym słuchaczom, być może mniej zorientowanym w tych kwestiach właśnie piłki europejskiej, im lepsza nasza postawa, znaczy im lepsza postawa drużyn polskich w Lidze Konferencji i

0: w Lidze Europy, tym łatwiejszy dostęp mistrza Polski do Ligi Mistrzów.
1: Zgadza się. Im będziemy się piąć w rankingu UEFA, no być może kiedyś doczekamy się, że mistrz Polski z automatu będzie grał w fazie ligowej Champions League, ale do tego bez eliminacji. Do tego na razie jeszcze daleka droga, bo naprawdę polskie kluby musiałyby no, zbierać tych punktów naprawdę dużo. Do tego właśnie Czesi, też Szwajcarzy są bardzo blisko, więc no, to są takie ligi, z którymi rywalizujemy. Też Turcja jest dość blisko, ona jest, o ile dobrze pamiętam, przed nami. Tam do Turków trochę tracimy punktów, ale no, jesteśmy w top 10 lig europejskich. No, patrząc z jakiego poziomu startowała Ekstraklasa i kilkanaście lat temu mierzyła się z jakimi problemami, no to naprawdę widać, że po pierwsze jest moda na polską piłkę, bo stadiony Ekstraklasy są wypełnione w zasadzie z tygodnia na tydzień i to wygląda imponująco. Do tego atmosfera, do tego oprawy, no i w końcu, można powiedzieć w końcu, wyniki, no bo jeżeli będą te kluby w fazie ligowej, a no nie wyobrażam sobie innego scenariusza przed tymi rewanżowymi spotkaniami, no to będzie kolejny sygnał dla Europy, dla UEFA, że jesteśmy mocni.
0: A kiedy to się przełoży na poziom reprezentacji?
1: To jest dobre pytanie. Znaczy tutaj myślę, że nie będzie takiego przeskoku 1-1, bo to jest zdecydowanie głębszy temat, o którym pewnie moglibyśmy rozmawiać kilka godzin, ale też widzimy, jaki jest trend w polskich klubach. Coraz więcej zagranicznych piłkarzy, którzy są po prostu tańsi niż Polacy, mają mniejsze oczekiwania finansowe, a często prezentują lepszy poziom piłkarski, więc no, z perspektywy klubów czasem lepiej zatrudnić Hiszpana z drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej za dużo niższe pieniądze, który będzie gwarantował jakość. No i te kadry, czy Jagiellonii, czy też Lecha Poznań, no są jednak oparte na zagranicznych piłkarzach. Oczywiście są też Polacy, bo na przykład ja bym chciał podkreślić bardzo dobry występ Michała Gurgula w Lechu Poznań. No i to może być taki lewy obrońca, który już przed najbliższym zgrupowaniem otrzyma powołanie do pierwszej reprezentacji Polski od selekcjonera Jana Urbana, więc pojawiają się też ci polscy piłkarze, więc im oni będą rywalizować na wyższym poziomie, tym oczywiście może zyskać na tym reprezentacja Polski, ale tutaj myślę, że ta droga jest dużo trudniejsza niż na zasadzie, że im będziemy lepiej grać w europejskich pucharach, tym reprezentacja Polski będzie rosła w siłę, bo tutaj jednak myślę, że ważniejsze jest szkolenie, ważniejsze jest to, co dzieje się nie na salonach, czyli nie w ekstraklasie, nie na tych najwyższych ligach, tylko właśnie szkolenie dzieciaków i to, co dzieje się w akademiach.
0: No ale czekamy na ten pierwszy mecz wrześniowy, jesiennego sezonu piłkarskiego. 25 września, Stadion Narodowy, 20:45, mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. Kolejka pierwsza Ligi Narodów.
1: Liga Narodów, no i tutaj naszym celem no jednak w tej dywizji B, no będzie być może powrót do dywizji A, czyli gra wciąż z tymi najlepszymi europejskimi reprezentacjami, ale no minimum zostanie w tej dywizji B. Ja nie wyobrażam sobie scenariusza, że rywalizując z Bośnią, Szwecją i reprezentacją Rumunii, no Polska spadłaby do dywizji C, bo to jednak no byłaby katastrofa dla reprezentacji Polski, wtedy gra bylibyśmy jeszcze z niżej notowanymi reprezentacjami w rankingu UEFA. Też wiemy, dlaczego powstała Liga Narodów, żeby zlikwidować mecze towarzyskie, więc no teraz jest ta rywalizacja, trzeba pilnować tych koszyków, bo to ma później właśnie odzwierciedlenie w losowaniu eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Anglii, odbędą się w Walii, w Irlandii, więc no to będzie turniej, który teraz będzie celem reprezentacji Jana Urbana. Te eliminacje do Euro startują w marcu, losowanie będzie w grudniu, wtedy poznamy naszych rywali w eliminacjach, no i to będzie takie apogeum, na to wszyscy czekamy w tej piłce reprezentacyjnej, no bo cel Euro 2028, no to jest teraz najważniejsza rzecz dla rozwoju polskiej piłki i na pewno dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski.
0: Brak polskiej reprezentacji na tegorocznym mundialu, to będzie takie wydarzenie, które będzie się za tą kadrą ciągnęło, czy jednak gruba kreska odcinamy się od tego, co było i myślimy do przodu, myślimy o przyszłości, o przyszłych sukcesach, miejmy nadzieję. Jaka tam atmosfera panuje w kadrze? Jakie przecieki docierają do państwa dziennikarzy sportowych?

0: Myślę, że jednak mimo, że selekcjoner Jan Urban cały czas podkreślał, że początek jego kadencji jest nieudany, bo nie udało się wywalczyć tego awansu na mundial. A to był cel numer jeden. Udało się poprawić atmosferę, udało się poprawić wyniki, bo przecież selekcjoner Jan Urban przegrał tylko jedno spotkanie. No ale niestety to najważniejsze. Finał barażów z reprezentacją Szwecji. No i wszystkim nam brakowało naszej kadry na tym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale myślę, że jednak to, nie chcę mówić nowe otwarcie, bo jednak selekcjoner Jan Urban przyzwyczaił do tego, że on ma swoich piłkarzy, którym ufa i nie sądzę, że teraz będzie jakaś wielka rewolucja w powołaniach, ale myślę, że to będzie nowy etap. Teraz Liga Narodów, eliminacje Euro i myślę, że kibice już przeboleli to, że nie było nas na mundialu, chociaż myślę, że to apogeum było, kiedy oglądaliśmy reprezentację typu Tunezja na tym turnieju, a nie było tam reprezentacji Polski, więc no niestety no, ten cel nie został zrealizowany, ale myślę, że no, teraz już się trzeba skupić na tym, co przed nami, czyli Liga Narodów, później eliminacje do Euro 2028 i to będzie cel, z którego na pewno będzie też rozliczany selekcjoner Jan Urban, bo oczywiście wiemy, jak postrzegana jest reprezentacja Polski. Nieważny styl, ważne wyniki i taka jest piłka reprezentacyjna. Więc Jan Urban na pewno poprawił styl naszej reprezentacji i coraz lepiej ogląda się naszą kadrę. No ale no niestety, my w Szwecji, w Sztokholmie zagraliśmy naprawdę fajne spotkanie. Chcieliśmy pójść
1: ale
0: trochę na taką
1: zapytać,
0: wymianę.
1: Ale można zapytać, panie redaktorze, co z tego, prawda, że
0: tak,
1: było
0: chcieliśmy
1: ładne?
0: Pójść na wymianę ciosów, a niestety czasem takie finały trzeba zagrać pragmatycznie, trzeba zagrać brzydko, ale przepchnąć 1-0 i pojechać na mundial. Więc no wyniki będą rozliczać i selekcjonera i całą reprezentację Polski, więc no myślę, że dużo niewiadomych przed nami, ale, no, ale zapowiada się na pewno ekscytujący
1: większą
0: czas.
1: Z większą ciekawością czekamy na tę piłkarską jesień. Dominik Wardzichowski, Sport.pl był z nami. Dziękuję, redaktorze. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Komentarz. A teraz już z nami pan Maciej Czajkowski, ekspert w dziedzinie rodziny królewskiej, Telewizja Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Dominik Wardzichowski zapowiedział eliminację do Euro w Anglii, Walii, Irlandii. My także tamtą częścią świata się zajmiemy za sprawą zapowiedzi, które w tym tygodniu do nas dotarły, że książę Harry i jego żona Meghan Markle oraz ich dzieci planują wielki powrót na wyspy. Jak pan ocenia rzetelność tych informacji i na ile rzeczywiście ten plan może się zrealizować, może się ziścić?
2: No rzeczywiście to było zaskoczenie nie tylko dla Brytyjczyków, ale jak się okazuje dla całej rodziny królewskiej. Król miał się dowiedzieć o tym w ostatniej niedzieli, chociaż przypomnę, że Meghan i Harry odwiedzili razem ze swoimi dziećmi króla z Gipsu. Oni pojechali do High Crow, to jest taka rezydencja w Gloucestershire, gdzie król ma swoją prywatną rezydencję, ale tam podobno nie było w ogóle mowy o tym, żeby wracać. Ja od razu chciałbym na początku powiedzieć, i to mówię z własnego doświadczenia, kiedy rodziny takie są dwukulturowe, dwupaństwowe i mają dwa kraje, które mogą nazywać domem, korzystają oczywiście z obu, zależnie od etapu życia, pracy, czy na przykład potrzeb dzieci. Także to ja zawsze ostrożnie mówię, no nie oceniajmy tak, że to trzeba albo tu, albo tu. No i oczywiście jest sprawa, jakie są powody, dlaczego wracają. Ja myślę, że takim bardzo ważnym powodem to rzeczywiście są dzieci w wieku szkolnym. Jeśli chodzi o zapewnienie dobrego wykształcenia, no to Stany Zjednoczone tutaj przegrywają z Wielką Brytanią, bo rzeczywiście w Wielkiej Brytanii te szkoły już takie prep schools, czyli dla tych młodszych dzieci, one są naprawdę prestiżowe i tam jest dość duży wybór. Powiem też, jakby to określić, jest też duże takie zaplecze społeczne. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma i być może to była przyczyna, dla której zdecydowali się wrócić, ale są na pewno też inne przyczyny. Oni już zapowiedzieli, że będą otwierali fundację nową w Wielkiej Brytanii, co z kolei oznaczałoby, że będą mieli nową prasę, a z nazwiskiem Sussex,

0: drzwi się otwierają i te kontakty są dużo lepsze niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych ten status oczywiście określa, buduje no, majątek i sukces taki zawodowy i rozpoznawalność. W Wielkiej Brytanii oczywiście no, mają to, czego w Stanach Zjednoczonych nie będą nigdy mieli, czyli ten status społeczny. I myślę, że na tym etapie życia dla nich to jest ważne i teraz myślę, że też ważne pytanie jest takie, jak się będą układały stosunki z monarchią. A, no i tego nie wiemy. Chociaż wiemy też, że po tych wszystkich wywiadach z Oprą, z filmem dokumentalnym i książką, gdzie wiele gorzkich słów padło, jak gdyby mamy takie wyciszenie i próbę pojednania. Przynajmniej tak to wygląda z daleka i mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście to jest wielka... Brytyjczycy nawet, ci, którzy ich za bardzo nie lubili, są podekscytowani, bo na pewno kolorowe pisma, wszyscy paparazzi są zachwyceni oczywiście, bo nawet jeśli będą mieszkali daleko od Londynu, to...
1: Będzie o czym pisać, będzie co fotografować i będzie o czym mówić. No właśnie, panie redaktorze, ile w tym jest polityki, marketingu, a ile takich zwykłych ludzkich uczuć? No bo mówimy o royalsach, o osobach związanych z brytyjskim tronem, ale przecież to jest w końcu też zwykła rodzina. To są ludzie związani więzami krwi, to są ludzie, których łączy wspólna, niełatwa historia, ale też no, jakieś emocjonalne, uczuciowe związki.
0: Absolutnie. I myślę też, że no tam jest wiele historii takich. Proszę, żeby Państwu też zobrazować, jak ta sytuacja wygląda. No, mamy brat króla, Andrzej Mountbatten, bo już nie książę, mieszka dzisiaj w domu, który należy do korony. Nie, to jest prywatny Sandringham, należy do króla. I dostaje takie, prawda, wsparcie finansowe od króla. Ono jest dzisiaj dużo mniejsze niż kiedyś było, a jego syn nie będzie mieszkał w domu, musi kupić swój dom lub wynająć. Nie otrzymuje ani pensa od monarchii. Więc ja ten żal ze strony Harry'ego widzę. Natomiast no są to sprawy rodzinne i one trochę inaczej są załatwiane. Kiedy żyła jeszcze królowa, Harry przyjechał do Wielkiej Brytanii, umówił się z babcią, że się spotka. Po wylądowaniu sekretarz zadzwonił, sekretarz królowej, i powiedział, że królowa nie jest już dostępna. Więc te relacje, ja bym powiedział, no to jest prawdziwa rodzina, ale one są troszeczkę inne niż my sobie wyobrażamy, bo tam jest cały mechanizm firmy, prawda? Tak jak oni nazywają sami siebie. I teraz co zwycięży, prawda? Czy te wszystkie mechanizmy, czy te prawdziwe takie relacje. Król sam, kiedy jeszcze był księciem, mówił, że jego matka była czasami nieobecna emocjonalnie, prawda, jako matka. I myślę też, że dla króla Karola te relacje rodzinne jednak są bardziej istotne niż dla królowej. On jest zupełnie oczywiście innym monarchą. Ale wspomniała też pani o marketingu, więc myślę, że ten marketing ze względu na to, że oni muszą się utrzymywać sami, no jest dość istotny. Tym bardziej, że news z ostatniej chwili dosłownie jest taki, że Sąd Najwyższy zasądził zapłatę, nie tylko Harry, bo tam jest i Elton John, i Liz Harley, muszą zapłacić do chyba końca sierpnia 9,5 miliona funtów tytułem kosztów sądowych na rzecz wydawcy Daily Mail. Oni mieli sprawę z wydawcą, dlatego że twierdzili, że pozyskiwali informacje w nielegalny sposób i tę sprawę przegrali. W związku z tym będą wydatki. Więc ten marketing, myślę, że też jest istotny w całej tej historii. Ale tak jak mówię, na pewno kwestia

0: Arciego i Lilibet, którzy mają iść do szkoły, to jest dość ważna, istotna sprawa.
1: Bardzo też taka ludzka, łatwa do zrozumienia przez zwykłych zjadaczy chleba, a nie tylko koronowane głowy. Panie redaktorze, też jest bardzo ciekawe, jak ułożą się relacje braci.

0: mówiąc takim potocznym językiem, fajnymi ludźmi. No ale niestety różne kwestie miały wpływ
1: jak to
0: na
1: w
0: to,
1: życiu.
0: Co się stało.
1: Jak to w życiu. Też znowu koronowane głowy, ale też no, zwykli, niezwykli ludzie. Pan Maciej Czajkowski, ekspert w dziedzinie rodziny królewskiej brytyjskiej. Telewizja Polska był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za przybliżenie nam tamtego kolorowego świata.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Salonów, chciałoby się powiedzieć. Wracamy do studia Polskiego Radia 24.
2: Dzień dobry.
1: Jeremia Mrożek się z państwem przywitał, który po godzinie 16 będzie gospodarzem pasma popołudniowego w Polskim Radiu 24. 3 minuty zostały do godziny 16 i właśnie tyle mamy czasu. No ciut mniej, żeby opowiedzieć wszystko to, co po 16 nas czeka w piątkowe popołudnie.
2: W ostatnim czasie mamy bardzo nietypową sytuację, bo pan prezydent z jednej strony broni zielarzy, ale też foliarzy, kierując Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. O tym będziemy oczywiście mówić w debacie dnia. Tu politolog Marcin Duma i ekspert do spraw marketingu politycznego Mateusz Sabat. 24 pytania prowadzi dzisiaj Kamil Szewczyk. Na jego gościem będzie Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i sporo będziemy mówić o AI. Nie tylko w kontekście tego słynnego raportu Polaków, portret własny, z którego wynika, że część młodych ludzi mówi po mandaryńsku, no, ale też na szczeblu lokalnym badają AI, bo Łódzka Rada Miejska domaga się jasnych przepisów w kwestii wykorzystania AI, choćby nawet w takich oficjalnych, urzędowych dokumentach.
1: Jeremia Mrożek zostaje z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak, taniej ma. Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zmiany w podatkach w 2027 roku. Premier zapowiada przesunięcie progu i wprowadzenie nowej stawki. Ekonomiści podliczają i mają już pierwsze konkretne wnioski. Kto zyska, a kto straci na zmianach PIT oraz CIT? O tym porozmawiam z Pawłem Majtkowskim z eToro w sobotę o 12.30 w magazynie Saldo Extra. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zmiany progów podatkowych i ochrona zdrowia. Rząd pracuje nad przyszłorocznym budżetem. U nas polityczne komentarze. Miał dość duopolu. 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Policjanci badają jego dokładne motywy. Pogoda może być dziś niebezpieczna. W prognozach burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Na Dolnym Śląsku zebrał się sztab kryzysowy. Więcej w relacji naszego reportera.
0: Suma wydarzeń.
1: Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to priorytety rządu w projektowanym przez Radę Ministrów budżecie na przyszły rok. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie deficyt Polski w przyszłym roku, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydatkowaniem pieniędzy. Wśród nich

0: Są propozycje zmian w progach podatkowych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior, z którą właśnie się łączymy. Witaj, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są rządowe propozycje, no i też jak część z nich komentują politycy?
1: Faktycznie jest mowa o tych trzech priorytetach. Jeśli chodzi o obronność, to tutaj rząd chce dalej przekazywać 5% PKB, to znaczy jest to jeden z największych wydatków, jeśli chodzi o kraje NATO, bo średnia w krajach NATO to mniej więcej 2,5% PKB. Inne priorytety to inwestycje. Tutaj mowa głównie o sektorze energetycznym, kolejowym i drogowym, chociaż też premier nie zdradził, jakie konkretnie będą to kwoty. Konkret za to padł w przypadku ochrony zdrowia, bo tutaj Donald Tusk powiedział, że w przyszłym roku rząd planuje przeznaczyć na to dodatkowe 17 miliardów złotych.
2: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, powiem umownie, o zdrowiu, tak aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków. Wiecie dobrze, o czym mówię. Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: Choć też niewykluczone, że ostatecznie środki na ochronę zdrowia będą jeszcze większe, bo jak przyznawał w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Schulz, to w tym roku NFZ już ma kilkunastomiliardowy deficyt. Dlatego spodziewa się on, że w przyszłym roku dodatkowe dotacje z budżetu też będą potrzebne.
3: Dotychczas mamy sytuację taką, że mimo tego, że mówimy, że otwieramy rok finansowy z niedoborem środków, to te środki w ciągu roku są uzupełniane i pewnie podobnie, no bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej, w związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
1: Premier też podkreślił, że w tym projekcie budżetu będą zawarte propozycje w sprawie zmian w progach podatkowych. Tutaj przypomnę, do 130 tysięcy złotych będzie 12% stawka PIT, potem przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy będzie ta nowa 24% stawka, powyżej zaś tej kwoty już ma obowiązywać 32% stawka. Ma to wejść w życie w przyszłym roku, a że oczywiście też coś jest za coś, no to te obniżone podatki mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców. Tutaj między innymi po zmianach firmy, te duże firmy będą płaciły 22% stawkę CIT, teraz płacą 19%. Premier jednak zaznaczył, że to, czy te i te inne propozycje faktycznie wejdą w życie, zależy od decyzji prezydenta.
2: To zaufanie do Polski, polskiej gospodarki i finansów jest także zależne od tego, czy świat, ale także my, obywatele, jesteśmy pewni, że rozwiązania znajdą też akceptację w Pałacu Prezydenckim, czy będą wetowane. Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski.
1: A tu już pojawiają się głosy, że prezydent powinien choćby zawetować tę najnowszą propozycję rządu dotyczącą zmian w progach podatkowych. Takiego zdania jest m.in. Michał Nieznański z Konfederacji, który zwraca uwagę głównie na nowe obciążenia dla dużych przedsiębiorców. Bo jego zdaniem rząd w ten sposób zamierza 8-krotnie zmniejszyć limit przychodów dla firm na ryczałcie, co w praktyce, jego zdaniem, oznacza dla wielu z nich problemy finansowe i organizacyjne.
4: Na pewno będą musiały zmienić swoją strukturę na jakieś spółki z o.o., co nie przyniesie im dodatkowych dochodów, a finalnie może podnieść ceny ich produktów na rynku. A jeśli podniesie ceny ich produktów na rynku, to część Polaków, która na tym drugim progu podniesionym zarobi, więcej wyda rocznie na te podwyżki niż zakładał rząd.
1: Jaki będzie to projekt tego budżetu, to dowiemy się w następny w piątek, kiedy zbierze się Rada Ministrów, by właśnie przyjąć dzisiejszy procedowany projekt, oczywiście nadal w formie roboczej.
0: Rząd szykuje ustawę budżetową, ma ona uwzględniać zmiany progów podatkowych, które przedwczoraj zapowiedział premier. Będą też dodatkowe miliardy na ochronę zdrowia. Tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Dagmaro, dziękujemy. Planował zamach na czołowych polityków i nawoływał do współudziału. 23-latek zatrzymany przez służby. Mikołaj T. napisał o swoim zamiarze w mediach społecznościowych na grupie o broni palnej, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby sprowadzić skrupulatne sprawdzenia w zakresie tej osoby, jej kontaktów wcześniejszych.
0: We wpisie 23-latek nie wskazał konkretnych nazw.

0: zjawisk. Mikołaj T. usłyszał m.in. zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim. Teraz biegli sprawdzają, czy mężczyzna był poczytalny. Sprawę komentują politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymanie 23-latka jest potwierdzeniem czujności polskich służb.
1: Służby powinny mieć dostęp do wielu informacji również na social mediach, bo przecież wiemy, że agentura rosyjska łowi tam swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. No ale też najwyraźniej tam mogą się ujawniać osoby, które stanowią zagrożenie. W tej sprawie państwo zadziałało, w tej sprawie służby zadziałały i ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobił.
0: Trzeba monitorować internet i reagować na zamieszczane w nim groźby, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmyk, ale jego zdaniem służby działają skuteczniej, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
2: Natomiast odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej. Często takie postępowania trwają miesiącami i są umarzane bez wykrycia sprawców.
0: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Cztery zarzuty postawiła Grzegorzowi Braunowi prokuratura okręgowa w Warszawie. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej jest podejrzany o zuchwałą kradzież, zniszczenie mienia oraz zniesławienie. O szczegółach Michał Makowski.
3: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
3: Z kolei zniesławienie dotyczy akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
4: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
3: Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a za zniesławienie do roku więzienia. Grzegorz Braun odmówił składania wyjaśnień. Na kolejne przesłuchanie stawi się po zapoznaniu z materiałem dowodowym razem ze swoim obrońcą. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Obrony zapowiada inwestycje w możliwość wykonywania dalekich i precyzyjnych uderzeń. W ramach programu Tarcza Wschód rozwijana będzie operacja Wschodni Miecz. Jak mówił w Giżycku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, tego typu działania wpisują się w strategię odstraszania, a to jest główna misja Tarczy Wschód.
5: Bardzo ważne jest inwestowanie w ramach naszych zdolności własnych i sojuszniczych w dalekie, precyzyjne rażenie niskokosztowe. Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie, precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Szef MON przypomniał też o znaczeniu Tarczy Wschód. Jak mówił, system tworzony jest przede wszystkim ze sprzętu wyprodukowanego w Polsce.
5: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, mogące zarówno oddziaływać różnego rodzaju efektorami, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji. Pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy, to jest wszystko produkt polski.
0: Tymczasem wschodnią flankę NATO wzmocnią niedługo Amerykanie i Brytyjczycy. Do Polski przyjadą też francuscy saperzy. Sojusznicy pomogą budować Tarczę Wschód przy granicy z Rosją i Białorusią.
6: Suma wydarzeń.
0: W magazynie teraz ważne ostrzeżenia od synoptyków i hydrologów. W wielu miejscach kraju może być dziś niebezpiecznie, a to za sprawą niżu, który przywędruje nad Polskę z południa Europy. Miejscami może spaść nawet do 100 litrów wody. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Mateusz Czmiel. Witaj, Mateuszu.
7: Dzień dobry, witam.
0: Mateuszu, powiedz proszę, jak wygląda sytuacja po posiedzeniu sztabu kryzysowego na Dolnym Śląsku?
7: Ta najważniejsza decyzja dotyczy wzmocnienia dyżurów służb na noc. Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsadę stanowisk kierowania we wszystkich 26 dolnośląskich powiatach od 20 do 8 rano. W gotowości mają być też inne służby, mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej.
8: Państwowa Straż Pożarna wzmacnia obsadę stanowisk kierowania w 26 powiatach w godzinach 20.

0: 8 rano. Komendy sprawdzają również możliwość uruchomienia dodatkowych sił. W gotowości pozostają jednostki OSP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei i Wody Polskie monitorują sytuację i są przygotowane na podjęcie działań.
1: W związku z tymi alertami wojewoda zaapelowała też do powiatów o pełne dyżury w centrach zarządzania kryzysowego. Szczególną uwagę zwrócono też na obozy harcerskie oraz imprezy plenerowe. Organizatorzy tych imprez muszą być przygotowani na ich skrócenie, zawieszenie, a w razie potrzeby także odwołanie.
0: Wojewoda zaapelowała do organizatorów oraz do samorządów wydających zgody na takie wydarzenia o bieżące śledzenie prognoz i ostrzeżeń IMGW oraz komunikatów służb, gotowość do skrócenia, zawieszenia lub odwołania imprezy w przypadku nasilenia się zjawisk, sprawdzenie stabilności zamocowania konstrukcji tymczasowych, scen, zadaszeń, namiotów, banerów, stoisk i urządzeń rozrywkowych, przygotowanie i przypomnienie procedur ewakuacji oraz wskazanie uczestnikom bezpiecznych miejsc schronienia.
1: Te najsilniejsze zjawiska spodziewane są około północy. Według IMGW w regionie może spaść od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W Sudetach miejscami około 70, a podczas burz lokalnie jeszcze więcej. Te porywy wiatru będą dochodzić do około 85 km na godzinę. Największe ryzyko tych bardzo wysokich sum opadów dotyczy Sudetów Zachodnich, przede wszystkim Karkonoszy Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Dr Marek Błaś z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla, że jeśli lokalnie suma deszczu zbliży się do 100 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu kilku godzin, no to będzie to już opad ekstremalny.
2: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
1: Taka ilość wody w krótkim czasie może szybko spłynąć do potoków rzek i kanalizacji. Dlatego hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu radzi, by jeszcze przed wieczorem zabezpieczyć przede wszystkim piwnice i miejsca, którymi taka woda może dostać się do budynku.
3: Podstawową rzeczą jest to, żeby mieć zawsze zapas przede wszystkim baterii, najpotrzebniejszych rzeczy, czyli jakichś środków spożywczych o długim okresie przetrzymywania. Liczmy się też z tym, że możemy nie mieć prądu jakiś czas, tak? No to takie niestety historie się też zdarzają. Jeśli mamy budynki, które są podpiwniczone albo nie mają progów, które utrudniałyby wejście wody do części mieszkalnej, spróbujmy na przykład wyposażyć się tak na zapas. Wyposażmy się w te kilka worków na przykład, tak, jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować.
1: Warto też udrożnić odpływy i kratki, zabezpieczyć rzeczy pozostawione na zewnątrz oraz przygotować latarki i baterie na wypadek przerw w dostawie prądu. Stodolak podkreśla też, że nie należy lekceważyć kolejnych ostrzeżeń, nawet jeśli te poprzednie nie zakończyły się żadnymi groźnymi zjawiskami.
3: No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ja uważam, że czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i wystraszyć czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. No bo to się, no, znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji, no kończył się często tragicznie.
1: Na dziś IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem dla wielu regionów kraju. Alert RCB trafił już do odbiorców w 15 województwach. Na południowym zachodzie Dolnego Śląska obowiązuje dodatkowo ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i lokalnymi podtopieniami.
4: Nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść miejscami na południu kraju, a to za sprawą niżu z nadśrodkowej Europy. Najnowsze doniesienia pogodowe przedstawił nam Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo dziękujemy za relację.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Lekarze bez granic potępili decyzję izraelskiego prokuratora wojskowego. Chodzi o umorzenie spraw dotyczących ataków na personel tej organizacji w Strefie Gazy. Na skutek ataku na konwój w listopadzie 2023 roku zginęły dwie osoby. Z kolei w wyniku uderzenia na miejsce schronienia organizacji w Khan Yunus w lutym 2 lata temu zginęły dwie osoby, a 6 zostało rannych. Dyrektorka generalna Lekarzy bez granic w Polsce, Draginia Nadażdin, potępiła decyzję.

0: decyzję izraelskiego prokuratora.
1: 2 lata milczenia i umorzenie postępowania. Niestety nie jest to dla nas zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że struktury wojskowe prowadzą dochodzenia we własnej sprawie. Tą decyzją naczelny prawnik wojskowy dał jasno do zrozumienia, że w izraelskim systemie prawnym nie ma perspektywy na rozliczenie sprawców za zabicie naszych pracowników. Podobnie jak nikt nie poniósł odpowiedzialności za trwające ludobójstwo dokonywane przez Izrael na Palestyńczykach.
0: Lekarze bez granic zwrócili się w tej sprawie do Izraelskiego Sądu Najwyższego. Organizacja domaga się przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego dochodzenia przez zewnętrzny organ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w tej sprawie ambasadora Izraela. MSZ oczekuje przekazania materiałów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Przypomnijmy, 1 kwietnia 2 lata temu Damian Sobul z organizacji World Central Kitchen zginął na skutek izraelskiego ostrzału na konwój humanitarny. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie dotyczące śmierci 7 wolontariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu. Rosyjski dron uderzył w ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Tabaki. Jak podała agencja UNIAN, budynek służb granicznych został zniszczony. Ratownicy opanowali pożar, który wybuchł po eksplozji. W tym samym czasie rosyjskie drony i rakiety atakowały obwody odeski, charkowski i sumski. Są zabici i ranni. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
2: Po atakach na przejście ukraińsko-mołdawskie Tabaki wstrzymano ruch graniczny. Oczekujących na przejazd kierowców uprzedzono, żeby skorzystali z innego punktu granicznego. Posterunek Tabaki znajduje się w obwodzie odeskim. Od kilku dni Rosjanie uderzają tam w infrastrukturę portową Odessy i okolicznych miejscowości leżących nad Morzem Czarnym. W nocy agresor zaatakował także Charków i Sumy. Na razie wiadomo o 2 zabitych i kilkunastu rannych tylko w obwodzie charkowskim. Eksplozje uszkodziły ponad 20 budynków mieszkalnych. Maciej jest Trzępski, Polskie Radio.
0: Mężczyzna z obywatelstwem Australii i Rosji usłyszał zarzuty przekazywania Moskwie informacji o działalności wojskowej Ukrainy. 27-latek stanął przed sądem w Brisbane. Komisarz australijskiej policji Chrissy Barrett powiedziała, że mężczyzna odbył w Rosji szkolenie wojskowe i wstąpił do ukraińskiego wojska. Zarzuca się, że mężczyzna ten próbował gromadzić i przekazywać Federacji Rosyjskiej informacje dotyczące ukraińskich żołnierzy, a także lokalizacji i operacji ukraińskiego wojska. Podejrzany udał się do Rosji w październiku 2024 roku. Tam właśnie przeszedł szkolenie wojskowe. Zatrzymano go na przedmieściach Brisbane. Grozi mu do 20 lat więzienia. W magazynie Teraz Francja upały dają się we znaki nie tylko na lądzie, ale także pod wodą. Temperatury mórz i oceanów są znacznie wyższe od normy. To może mieć poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów. Szczegóły tego tematu przedstawi Stefan Folzer.
3: Od początku lata temperatura morza u francuskich wybrzeży jest nawet o 6 stopni wyższa od normy. W ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 stopni Celsjusza w Bretanii i Normandii, 26 stopni na Atlantyku, a w Morzu Śródziemnym nawet 30 stopni. W porównaniu z poprzednimi latami woda jest bardzo gorąca. Już rano mamy 23 stopnie, to bardzo dużo. Za mniej niż 20 lat będziemy mieli temperatury wody takie jak w Morzu Czerwonym, mówią mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża. Ciepła woda cieszy turystów, ale niepokoi naukowców. Zwracają oni uwagę m.in. na zwiększoną śmiertelność roślinności morskiej. Na wodorostach widać białe plamy. Są to fragmenty, które ucierpiały wskutek długotrwałego przebywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza i obumarły. Tłumaczy badacz Vincent Maty z Laboratorium Oceanograficznego w Villefranche-sur-Mer. Eksperci wskazują również, że wzrost temperatury Morza Śródziemnego sprzyja napływowi nowych gatunków ryb z Oceanu Indyjskiego przez kanał Suezki, co może zaburzać cały ekosystem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Teraz o najstarszej żyjącej osobie na świecie. To Brytyjka. Urodziła się przed zatonięciem Titanica, przeżyła 2 wojny światowe i panowanie 5 brytyjskich monarchów. Ethel Caterham kończy dziś 117 lat. Księga rekordów Guinnessa uznaje ją za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi. Więcej o tym wie Anna Rączkowska.
4: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey w gronie rodziny i przyjaciół. W specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatom

0: Kotkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: W magazynie wracamy do kraju. W Rzeszowie wylądowali kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech. Podczas powrotu pielgrzymki z Medjugorje zginęło 12 osób. Rannych witała na lotnisku wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która powiedziała dziennikarzom, że ranni są w dobrym stanie.
3: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
2: Spośród trojga osób przebywających w węgierskich szpitalach jedna jest w ciężkim stanie, a druga w bardzo ciężkim. Kierowca autobusu został aresztowany na 30 dni. O przejęcie śledztwa od Węgrów stara się polska prokuratura. Przenosimy się do Poznania. Policjantka i policjant trafili do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym. Według wstępnych ustaleń mundurowi jechali do interwencji z włączonymi sygnałami, mówi Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji.
4: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
2: Do wypadku doszło po południu na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej. To trasa prowadząca z lotniska Ławica w kierunku centrum Poznania. Przenosimy się teraz na Opolszczyznę. Ruszył proces Karola B. z Żor. Mężczyzna odpowiada za wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji w maju ubiegłego roku. W poszukiwaniach dziewczynki uczestniczyło blisko 100 osób. Uruchomiono też Child Alert. Patrycję odnaleziono następnego dnia w mieszkaniu mężczyzny. Został on zatrzymany, a w prokuraturze usłyszał dwa zarzuty. Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich wyłączył jawność jego procesu, o co wnioskowała obrona, poinformował adwokat Paweł Hiper.
5: Złożyliśmy wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na to, że sprawa dotyczy pokrzywdzonej, która jest małoletnia, oraz dobra mojego klienta, który nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.
2: Prokuratura zapowiada, że będzie domagać się dla oskarżonego kary więzienia. Jednocześnie śledczy nie przesądzają jeszcze o jej wymiarze, mówiła przed rozprawą prokurator Joanna Łuba z prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich.
6: Będzie to na pewno kara bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast no, nie chciałabym się teraz o szczegółach wypowiadać. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
2: Za wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia, grozi do 15 lat więzienia. Drugi z zarzutów dotyczy zatrzymania małoletniej wbrew woli jej prawnego opiekuna. Za to kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Suma wydarzeń.
2: Za niecały rok będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości. Będą one mogły poruszać się z prędkością m.in. do 350 km na godzinę. We wrześniu rozpocznie się ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców high speedów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że PKP Intercity zakwalifikowało 4 oferentów.
7: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
2: Na początek PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Będą one poruszać się z prędkością do 320 km na godzinę. Tarnów to kolejny przystanek lata z radiem i telewizją polską. Już jutro od godziny 9 mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć kulisy powstawania audycji plenerowej. Jak zawsze będzie to też okazja do dowiedzenia się czegoś więcej o samym mieście. Program poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. Będziemy próbowali połączyć historię z nowoczesnością, mówił Patryk Bedliński.
8: Opowiemy m.in. o ruinach Zamku Tarnowskiego.

0: które w trójwymiarze można oglądać za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Ona pozwala zobaczyć, jak Zamek Tarnowski wyglądał w czasach swojej świetności. Kierujemy telefon na ruiny, a na ekranie smartfona wyświetla się trójwymiarowa wizualizacja zamku z XVI wieku, a także zrekonstruowane elementy.
1: Prowadzący i goście będą też rozmawiać o osobach, z których Tarnów jest dumny.
0: Mówimy też o projekcie Tarnowska Liga Mistrzów. Do tej ligi należą osoby pochodzące z Tarnowa albo z regionu, które odniosły sukces nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To między innymi sport. No i właśnie Natalia Kałucka, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej. Mateusz Klich, piłkarz Krakowi, grający też w reprezentacji Polski. Maciej Gładysz, kierowca wyścigowy.
1: Audycja Lato z Radiem tradycyjnie od 9 do 12, tym razem z Tarnowa, a konkretnie z Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Później rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem koncert. Wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski oraz chłopcy z Placu Broni.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną ta druga musiała skreczować już w pierwszym secie przy stanie 4-1. Powodem był uraz łydki. Polka awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Anna Korzeniak, mistrzyni Polski w latach 2006-2007, która najwyżej w rankingu WTA była na 182 miejscu, tak podsumowała najmocniejsze strony Igi.
3: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że idzie to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji. Tylko tutaj się zastanawiam, czy fizycznie te dwa turnieje nie będą tyle kosztować, żeby tak jak Jannik Sinner na Roland Garrosie, który wygrał oby dwa turnieje przed Roland Garrosem na Mączce, potem fizycznie troszeczkę osłabł i tylko tutaj będę trzymać kciuki za Igę, żeby to fizycznie nie było dla niej te dwa turnieje tak męczące, żeby nie mogła się pokazać z najlepszej strony na US Open.
1: Mecz Świątek Pegula zaplanowano na jutro. A tymczasem piłkarze Lecha Poznań zdeklasowali FC Thun w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali na własnym boisku mistrzów Szwajcarii aż 7-0. Lech popada ze skrajności w skrajność, mówi Jarosław Araszkiewicz, były napastnik Kolejorza.
4: Ze skrajności w skrajność. Przegrywa Zarkus, a i tu nagle wygrywa 7. No ciężko mi powiedzieć o dyspozycji dzisiejszego Lecha. Może powiedzmy o słabości zespołu szwajcarskiego. Pierwszy raz w historii mieliśmy dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i taka, jakby powiedzieć, delikatna nadzieja była, że może ten Lech czy ten Górnik jakoś się tam doczłapie. No ale cóż, no na dzień dzisiejszy jest nam dane grać najwyżej w lidze Europy, ale fajnie, no bo będzie fajnie wyglądało dla polskiej piłki.
1: Rewanż w czwartek w Szwajcarii. W pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy znakomicie poradziła sobie także Jagiellonia Białystok. Piłkarze z Podlasia podejmowali Iberię Tbilisi i wygrali 4-0. Rewanżowy mecz odbędzie się w Tbilisi. Z kolei Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Kolejny mecz w tej parze odbędzie się już w Polsce. W kwalifikacjach do Ligi Konferencji starcie natomiast przegrał Górnik Zabrze. Drużyna gościła u siebie AS Monaco. Rywale pokonali trójkolorowych 3-2. Okazją do odrobienia straty dla Górnika Zabrze będzie mecz w Monaco. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a kolejna porcja najważniejszych informacji z kraju i ze świata punktualnie o 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier.

0: Łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jutro zapraszam na spotkanie z aktorem Sebastianem Stankiewiczem. Porozmawiamy o podróżach, o wakacjach i o poszukiwaniu wyciszenia. Będzie także o filmowych festiwalach, o Cannes i Kazimierzu Dolnym. Nie zabraknie opowieści o przygodach i pracy na planie serialu 1670. Sebastian Stankiewicz. Już jutro w audycji Kierunek Kino o godzinie 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Agnieszka Wieczorek. W ostatnim czasie mamy bardzo nietypową sytuację, bo pan prezydent broni zielarzy, no i przy okazji też foliarzy, kierując Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. O tym dzisiaj będziemy mówić. Z kolei raport Polaków Portret Własny z 2025 roku, który wskazuje Katowice na północy Polski. No i jest zabawne, ale PiS kieruje sprawę do prokuratury, bo może ktoś zapłacił za raport z publicznych pieniędzy. Zresztą na szczeblu lokalnym też badają AI. Łódzka Rada Miejska chce zwrócić się do rządu i parlamentu o uregulowanie korzystania ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu oficjalnych dokumentów i zapytań. I o tym dzisiaj w popołudniu w Polskim Radiu 24. A już teraz zapraszam na pierwsze 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Michał Szczerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
9: Witam panie redaktorze, witam państwa.
8: To panie pośle, jest pan zadowolony z raportu promującego Polskę za niemal 200 tysięcy złotych zrobionego przez sztuczną inteligencję?
9: No, przyznam się panu redaktorowi, państwu, że nie czytałem, ale wiem, że temat...
8: Wiele pomyłek w tym raporcie. Stoi temat Katowice na północy Polski.
9: Ja ogólnie mówiąc wiem, że... AI jest stosowane coraz częściej i powszechnie i też obserwuję wiele osób, które w Parlamencie Europejskim korzysta z tego narzędzia. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to narzędzie może być wyłącznie pomocnicze, ale na pewno nie powinno być źródłem, podstawowym źródłem przygotowania dokumentów, które mają charakter strategiczny. I też uważam, panie redaktorze, że kwestia promocji Polski, promocji Polski za granicą w szczególności przy takiej bardzo mocnym wzrastaniu naszej pozycji, naszego wizerunku w Unii Europejskiej, w NATO, jako też kluczowego kraju, który finansuje obronność, wymaga współpracy, no przede wszystkim i koordynacji ministra spraw zagranicznych, tak jak to miało miejsce nie w tym, ale w poprzednim rządzie Radosław Sikorski. Świetnie zrealizował i poprowadził te prace związane z promocją marki Polska.
8: No, była jeszcze, nie wiem czy pan ogląda, oglądał pan ten filmik promujący Polskę z kolei za granicą, gdzie są znane postaci. Nie wiem tylko, co ten filmik ma wspólnego z promocją Polski, bo tam są znane twarze tylko. Robert Lewandowski, aktor, Jesse Eisenberg. No ta Polska jest pokazana szaro-buro, nie wydaje się panu?
9: To jest zawsze kwestia ocenna. Dla mnie, oczywiście ja uważam, że jest... Często podróżuję z racji też pracy.

0: Pracy w Parlamencie Europejskim, pracy w Komisji Spraw Zagranicznych. W niedzielę wylatuje do Stanów Zjednoczonych na spotkania z amerykańskimi kongresmenami, akurat w Kalifornii. Wszyscy kojarzą Roberta Lewandowskiego, jest absolutnie częścią naszej marki, marki Polska. Ale jak porozumiem, to jest tylko część pewnej kampanii, która jest przygotowana. Dla mnie w tym filmiku, oczywiście jako warszawiaka, ważne jest to, żeby została pokazana Warszawa jako dynamiczne, rozwijające się miasto, które warto zwiedzać i w którym, no, w które warto inwestować.
1: I tak została pokazana według pana w tym filmiku?
0: Jako miasto, które jest bardzo dynamiczne, które rzeczywiście jest pokazany plac centralny, jest pokazany ta nowa przestrzeń wokół Pałacu Kultury, wokół Marszałkowskiej. Jest pokazany Stadion Narodowy, który przecież jest też elementem wielkiego projektu Euro 2012, który rząd Donalda Tuska przeprowadził.
1: W prokuraturze okręgowej, jeszcze wracając do tych nieprawidłowości w sprawie finansowania rządowego raportu Polaków Portret Własny, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, to prokuratura okręgowa w Warszawie zarejestrowała właśnie to postępowanie w całej kwestii. Trwają czynności sprawdzające.
0: Bardzo dobrze. Znaczy ja uważam, że po pierwsze uważam, że jeżeli są środki publiczne, jeżeli w tej sprawie były wydane lub nie były wydane, bo rozumiem, że tutaj jest jakiś dwugłos czy kilkugłos, to trzeba to wszystko sprawdzić i oczywiście będzie robił to rząd, ale to jest, to powiedziałbym, święte prawo opozycji. Sam z tego skorzystałem wielokrotnie, żeby sprawy wątpliwe zgłaszać do prokuratury. Oczywiście można to zrobić w inny sposób niż przez organy śledcze, korzystając z interwencji poselskiej, z interpelacji poselskiej, no ale rozumiem, że opozycja wokół tej sprawy próbuje budować jakąś aferę. Według mnie trzeba ją po prostu tę sprawę rzetelnie wyjaśnić i rzeczywiście, jeżeli ktoś potraktował AI jako podstawowe źródło pracy, no to chyba to nie jest właściwe działanie.
1: Czy pani Barbara Mróz-Gorgoń, czyli obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, powinna się podać do dymisji?
0: Panie redaktorze, ja tego nie wiem. Jak powiedziałem, po pierwsze trzeba najpierw sprawdzić fakty. Po drugie, naprawdę nasz rząd ma świetną promocję i bardzo blisko obserwowałem polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w ubiegłym roku, w pierwszym półroczu. I naprawdę wizerunkowo zrobiliśmy gigantyczną robotę i naprawdę są w rządzie postaci, myślę o ministrze Szłapce, myślę o pani wiceminister Sobkowia, które to osoby prowadziły polską prezydencję w Unii Europejskiej, które wiedzą, jak się dobrze komunikuje tę sprawę, więc pani profesor nie znam. No, na pewno jest to sytuacja, która wymaga wyjaśnienia, ale jak rozumiem, to nie są decyzje, które ja podejmuję i też nie chciałbym być sędzią w sprawie, którą niestety mało znam.
1: Zdziwił się pan, że prezydent Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan?
0: No, jestem po prostu wściekły na niego. Znaczy, ja uważam, że jakby przyzwyczaiłem się do wielu wet, do tego czasami uniku, jakim jest skierowanie spraw do Trybunału Święczkowskiego. Natomiast no, w tej sprawie uważam, że zagrał wabank i zagrał bardzo ostro i mam wrażenie, że no, zakładnikami jesteśmy my wszyscy, a przede wszystkim życie ludzkie i zdrowie ludzkie. I ja rozumiem, że różni płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, czy też osoby, które alternatywne metody, często po prostu szkodliwe i przestępcze, związane z oszustwami, serwują ludziom jako alternatywę wobec nauki, wiedzy, medycyny. No ale ulec takiemu środowisku profesora Zięby czy innych
1: był
0: osób...
1: przecież w kancelarii prezydenta, tak?
0: No właśnie, wie pan, no, naprawdę jest XXI wiek. Rząd staje na głowie, Unia Europejska staje na głowie, żeby walczyć z rakiem, walczyć z nowotworami, nowe terapie immunologiczne. I mamy człowieka, który twierdzi, że można przewitaminą C leczyć nowotwory. Naprawdę, no, jeżeli Nawrocki ulega tylko tego typu doradcom, to bardzo, bardzo źle. To jest obciążenie i każda w tej chwili, każdy dramat ludzki, który się wydarzy, związany z oszustami, no, będzie obciążał go bezpośrednio.
1: Tylko pytanie, co dalej, bo prezydent zaproponował swoją ustawę. Naczelna Rada Lekarska ponoć popiera te zmiany prezydenta. Tylko tak, Trybunał jest opanowany, prawda, przez sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Oni najpewniej

0: No, ogłoszą to, że jest niezgodne z konstytucją, tak? Ta ustawa rządowa. I co dalej? Będzie drugie podejście rządu?
1: Ja uważam, że w ogóle ten Trybunał Święczkowskiego jest traktowany przez Nawrockiego i jego ekipę jak śmietnik po prostu, gdzie są takie sprawy, gdzie on mógłby podjąć decyzję, bo przecież jeżeli chciałby w tej sprawie podjąć jakąś konkretną decyzję, to powinien po prostu zawetować, jeżeli ma takie zdanie i uległ ziębie i innym osobom, które kwestionują medycynę i naukę. Natomiast no, to jest też kwestia odpowiedzialności za Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny musi służyć obywatelom, musi stać na straży zdrowia, życia i bezpieczeństwa obywateli, a nie być traktowany jako polityczny organ do tego, żeby przechowywać ustawy, które powinny wejść w życie, które powinny służyć mieszkańcom i obywatelom.
0: Czy będzie drugie podejście koalicji rządzącej w tej sprawie, w sprawie Lex Szarlatan?
1: Nie wyobrażam sobie, panie rektorze, że będziemy czekać na potrzebne zmiany w Trybunale. Oczywiście trzymam mocno kciuki za to, żeby te zmiany w Trybunale nastąpiły jak najszybciej, żeby czterech czy czworo wybranych prawidłowo sędziów Trybunału, którzy nie są dopuszczani do orzekania, mogli przyjąć pracę. Liczę również na... Wiem, że to jest kontrowersja
0: medialna.
1: Doktor Maciej Berek jest absolutnie wybitnym prawnikiem i spełnia wszystkie kryteria ustawowe, konstytucyjne i nie jest politykiem, jest państwowcem, jest urzędnikiem państwowym.
0: Ale tego, że jest wybitnym prawnikiem, nikt chyba nie kwestionuje. Ale... Kwestia jest taka, że jest, prawda, no, prawą ręką premiera Tuska.
1: Dobrze, ale my podawaliśmy przykłady, robił to mój kolega europoseł Brejza, no, przykłady wiceministrów. Jarosław Kaczyński, będąc posłem za czasów AWS-u, głosował za prezesem Jerzym Stępniem, który z funkcji wiceministra spraw zagranicznych i administracji poszedł wprost do pracy w Trybunale. Był świetnym prezesem, który zapewnił autorytet tej Izbie. Jak powiedziałem, to jest inna sytuacja, absolutnie inna sytuacja jak wobec tych, z którymi mieliśmy do czynienia za czasów PiS-u, czy w sprawie posłanki Pawłowicz, czy posła Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego. Doktor Maciej Berek jest fachowcem i nie słyszałem, naprawdę nie słyszałem żadnej opinii w kręgach koalicji 15 października, kogokolwiek, kto by kwestionował jego wiedzę.
0: No są takie, Marek Sawicki na przykład, wiedzy nie kwestionuje, ale to, że jest, prawda, no niepotrzebna ta kandydatura. Na przykład PSL, Lewica też, no, krytykuje. No. Znajdziecie, pytanie jest takie, czy będzie sejmowa większość dla kandydatury Macieja Berka?
1: No, ale jeżeli uznajemy wszyscy, że ma wiedzę, że ma kompetencje i że ma jeszcze taką, powiedziałbym, osobistą gotowość do tego, żeby zmienić Trybunał.
0: Ale wyszedł z polityki, nie sądzi pan?
1: No, oczywiście, że jeżeli ktoś pracuje, panie redaktorze, w kręgach instytucji publicznych, no to można powiedzieć, okej, no to pracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, profesorem Wiąckiem. Profesor Wiącek nie był politykiem, ale był wybrany przez większość jakąś parlamentarną. No akurat taką większość ponadpartyjną. No, ale był kluczową osobą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Był kluczową osobą, jeśli chodzi o pracę w Najwyższej Izbie Kontroli. Był legislatorem Senatu i rzeczywiście współpracował w kilku gabinetach Donalda Tuska w różnych rolach, no, ale przede wszystkim jako urzędnik państwowy. Więc ja uważam, że byłby bardzo przydatny w Trybunale.
0: Czy powinna być jedna lista koalicji rządzącej na przyszłoroczne wybory?
1: Powinna być taka lista, czy takie listy, które zapewnią kontynuację i zwycięstwo. Bo jeżeli patrzę na sondaże i widzę wzrastające wyniki Grzegorza Brauna, antysemity, rasisty, który, a mam tę możliwość obserwować go codziennie, można powiedzieć, w Parlamencie Europejskim, gdzie sączy rosyjską narrację, no to jestem cały, powiedziałbym, rozdrygany, że Jarosław Kaczyński, wiemy, że jest chory na władzę i on jest gotowy nawet z diabłem pójść po władzę.
0: Myśli pan, że z Braunem by poszedł, gdyby przyszło co do czego?
1: I z Braunem też by poszedł. Amerykanie mogą sobie chrząkać, mogą sobie, powiedziałbym, robić złe miny, ale Jarosław Kaczyński jest władza, wpływy, kasa, wieże, interesy, no to jest po prostu jego żywioł.
0: To ta jedna lista jeszcze. Czyli rozumiem, sugeruje pan, że powinna być jedna lista, bo premier Tusk sugerował, że powinniśmy iść razem. Powinna iść jedna lista na wybory.
1: Powiem szczerze, gdyby, biorąc pod uwagę oczywiście pana Donta i ordynację wyborczą, jaką mamy, a która się nie zmieni, bo nie ma ani większości, ani też

0: porozumienia z prezydentem, żeby cokolwiek w tym zakresie zmieniać, to jedna silna lista daje zdecydowaną większość. Natomiast czy to będzie jedna lista, czy to będą dwie listy, czy to będzie oferta bardziej dla centrum i centroprawicy, a z drugiej strony dla lewicy, tego nie wiem. Wiem, że Donald Tusk szykuje taki scenariusz, który będzie korzystny i który będzie zapewniał gwarancję dla polskiego bezpieczeństwa i silnej obecności w Europie.
1: Premier Donald Tusk w tym tygodniu zaproponował także zmiany w podatkach z ministrem Andrzejem Domańskim. Sądzi pan, że będzie weto? Pałac Prezydencki sugeruje weto w tej sprawie.
0: No tych szkodliwych wet już było za dużo. Znaczy, jeżeli nawet przypomnę sobie to jedno z ostatnich w sprawie opodatkowania tych gigantycznych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu, który po prostu powiedział wprost, mamy kasę, zarobiliśmy 50 miliardów więcej niż w ubiegłym roku na paliwie i chcemy się podzielić z państwem tymi środkami. Pozyskalibyśmy dzięki temu 4 miliardy złotych, które moglibyśmy przekierować na przykład na kontynuację programu CPN, czyli tańszego paliwa dla Polek i Polaków. No prezydent ma inny sposób. Prezydent jest, mam absolutne przekonanie, ma taką agendę utrudniania, wkładania kija, podstawiania nogi. No ale czy by zaryzykował kwestię 3,5 miliona Polek i Polaków, w którym rząd chce zaproponować mniejsze podatki w przyszłym roku? To by było bardzo, bardzo dziwne, ale po nim mogę się spodziewać wszystkiego. Jeżeli ktoś zakwestionował sejf, zakwestionował pieniądze i uzbrojenie polskiej armii, bo stawiał wyżej polecenia Kaczyńskiego niż interes armii, której jest zwierzchnikiem, wszystko jest możliwe.
1: I na koniec zapytam pana o strajk nauczycieli. Ostatni dzień wakacji, wielki strajk pod kancelarią premiera. Mhm. No, nauczyciele domagają się godnych płac. Nauczyciele powinni zarabiać więcej?
0: Zawsze ja jestem zwolennikiem, żeby budżetówka, szczególnie nauczyciele, zarabiali więcej, bo to jest przyszłość narodu i jakby jakość nauki. I mówię o tej oczywiście nauce w wymiarze edukacji na poziomie szkół podstawowych czy liceów jest bardzo ważna, ale no, też przypomnijmy, że przecież te działania związane z rozszerzeniem pierwszego progu podatkowego robimy po to, żeby właśnie te osoby, ci nauczyciele, którzy otrzymali podwyżki, nie wchodzili w kolejny drugi próg, więc na pewno warto rozmawiać. Od tego jest rząd, od tego są różne fora. Ja bardzo szanuję Związek Nauczycielstwa Polskiego i pana prezesa Broniarza i uważam, że jesteśmy w stanie znaleźć jakiś kompromis. Strajk nie jest potrzebny.
1: Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jestem wściekły na prezydenta, mówił Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, komentując skierowanie przez Karola Nawrockiego Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Szkodliwych wet było sporo. Ktoś, kto zawetował sejf, może zawetować też niższe podatki dla 3,5 miliona Polaków, dodał gość Polskiego Radia 24. O działaniach pana prezydenta będziemy mówić też w debacie dnia po godzinie 18, a teraz sprawdzamy, co działo się za granicą.
2: Światopogląd.
3: A razem ze mną Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: To jeden z takich tragiczniejszych dni wydarzeń w Kijowie. Zmasowany atak rosyjski. Nie żyje co najmniej 15 osób. W mieście wprowadzono żałobę. Jak teraz radzi sobie Kijów?
4: To był bardzo duży, wielogodzinny atak. No, sam fakt, że mówimy o tym już drugi dzień z rzędu, pokazuje, jaka to była skala. Rosja wysłała 168 dronów oraz dziesiątki rakiet manewrujących, balistycznych i hipersonicznych. To są potężne, jak sam dobrze wiesz, pociski. Mhm. A ten atak trwał niemal 9 godzin. To jest bardzo długo. W Kijowie trafiony został m.in. 9-piętrowy blok mieszkalny. Uszkodzone zostały szkoła, przedszkole, szpital dziecięcy. Tak jak mówiłeś, 15 osób w samym Kijowie. Jedna osoba zginęła poza Kijowem, co najmniej. Rannych jest ponad 40 osób. I tu jest bardzo konkretny problem. Ukraina, jak wiemy, zestrzeliwuje większość dronów i sporą część rakiet manewrujących. No ale ma coraz większy problem z rakietami balistycznymi. Do ich zwalczania potrzebuje przede wszystkim pocisków, na przykład do systemu Patriot. No a tych, jak wiemy, zaczyna brakować. Dlatego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi wprost, że opóźnienia w dostawach kosztują po prostu życie ludzi.
3: No i też widać to ze strony polskich polityków, szczególnie tych, którzy są u władzy, że nie wykluczają kolejnych dostaw, kolejnej pomocy dla Ukrainy, jeżeli chodzi właśnie...

0: właśnie o pociski również tych dalekiego zasięgu, no ale to cały czas jest chyba w kwestii takiego zawieszenia. Trudno powiedzieć, jak to zostanie rozwikłane, a Ukraina cały czas potrzebuje tej pomocy.
1: Potrzebuje, no bo Rosja ewidentnie przypuszcza atak za atakiem, co jest z jednej strony pewnie odpowiedzią na ukraińskie ataki, no ale Rosja wie, że w Stanach Zjednoczonych te pociski do systemu Patriot się kończą, bo Donald Trump, mówiąc tak bardzo obrazowo, wystrzelał je na Iran, że Amerykanie mają problemy, więc te pociski nie docierają na Ukrainę, plus jeszcze kwestie polityczne. Trump, jak wiemy, i Republikanie nie są tak skorzy do pomocy Ukrainie. No i Rosja wie to i to po prostu wykorzystuje.
0: Spoglądamy teraz na Bliski Wschód, na to, co tam się dzieje. Jak określić politykę Izraela? Jak określić to, co aktualnie dzieje się w kwestiach Izraela i Palestyny? Bo mocne słowa płyną ze strony ambasady Stanów Zjednoczonych z kraju, który do tej pory Izrael bardzo wiernie, bardzo mocno wspierał we wszelkich działaniach.
1: To prawda. Ten dzisiejszy wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Mike'em Huckabee jest o tyle niezwykły, że Mike Huckabee, że nie tylko, tak jak powiedziałeś, Stany Zjednoczone są bardzo dużym sojusznikiem Izraela, bardzo mocnym sojusznikiem Izraela i wspierają Izrael również w działaniach na zachodnim brzegu. Przypomnijmy, zachodni brzeg to tereny palestyńskie, które Izrael okupuje od prawie 60 lat i gdzie jak grzyby po deszczu wyrastają w tej chwili nowe osiedla, jak również jak grzyby po deszczu wyrastają nowe incydenty związane z przemocą izraelskich osadników wobec Palestyńczyków. No i tenże ambasador Stanów Zjednoczonych Mike Huckabee, który był jednym z największych dotąd zwolenników tego ruchu osadniczego, czyli kolonizowania ziem palestyńskich, mówi teraz o tym, że no, Izraelczycy zachowują się źle i mówi o tym, że jedno z 10 przykazań, przypomnijmy, Mike Huckabee jest ewangelikalnym chrześcijaninem, mówi nie kradnij. I powiedział, że jeśli ktoś zabiera cudzy dom albo ziemię i zastrasza rodzinę, żeby ją stamtąd wypędzić, to łamie nie tylko prawo ludzkie, ale także, jak mówił, prawo Boże. Dlaczego akurat teraz to mówił?
0: No właśnie, takiego argumentu dawno nie było.
1: To prawda. Punktem zapalnym jest palestyńska miejscowość Kusra na okupowanym zachodnim brzegu. Tam od, no już ponad 10 dni, od kilkunastu dni grupa osadników, izraelskich osadników otoczyła, czy też otacza od tych kilkunastu dni palestyńskie domy. Tam odcięto wodę, prąd, dostęp, ci Palestyńczycy nie mogą wyjść. Wojsko izraelskie tam w pewnym momencie przyjechało na interwencję, ale wyszło z niczym, mimo że mówimy o garstce osadników i bardzo potężnej armii na Bliskim Wschodzie. No i Huckabee nie jest przeciwnikiem osadnictwa oczywiście, ale jest sam też jest pastorem i stąd bardzo mocno wspiera izraelski ruch osadniczy, no ale z drugiej strony mówi o tych wartościach biblijnych.
0: Przeniesiemy się jeszcze w zupełnie inny region świata, o którym przyznam szczerze wiem tyle co nic. Najbogatszy człowiek w Azji. To brzmi spektakularnie. Wyobrażam sobie, że to jest gigantyczna fortuna. Jak to jest możliwe, że taki człowiek trafia do więzienia na dożywocie?
1: Chodzi oczywiście o Hukanyana, czyli człowieka, który założył koncern Evergrande w Chinach. To jest człowiek, który kiedyś stał na trybunie podczas obchodów na przykład stulecia Komunistycznej Partii Chin, a teraz chiński sąd skazał go na dożywocie, mimo tej całej fortuny. To jest jedna z najbardziej spektakularnych historii chińskiego boomu gospodarczego, bo on pochodził z bardzo biednej rodziny na wsi, pracował w przemyśle stalowym, a w 1996 roku założył swój obecnie koncern. Firma budowała tanio, bo to był rynek deweloperski, szybko i na ogromną skalę. Kupowała ziemię za pożyczone pieniądze, no tyle tylko, że wpadła w długi. Sam majątek Wi był szacowany tegoż biznesmena, który właśnie dostał dożywocie, był szacowany...
0: No i teraz zaskocz mnie.
1: $45 miliardów. To są potężne pieniądze, prawda? I wtedy właśnie był najbogatszym człowiekiem w Azji. W 2020 roku, przed pandemią, jego firma sprzedawała nieruchomości za $100 miliardów rocznie. Tylko problem polegał na tym, że razem z tym wszystkim rósł dług i w końcu ta góra długu się zawaliła. W sumie firma miała ponad $300 miliardów zobowiązań. No i to oczywiście nie było ważne tylko dla akcjonariuszy, ale dla tych ludzi, którzy kupili mieszkania.
0: Zrobiła się taka piramida finansowa.
1: Tak, to się zawaliło, ponieważ ceny mieszkań zaczęły iść w dół. Po drodze wydarzyła się jeszcze pandemia, co jest istotne. No i teraz biznesmen został uznany winnym przestępstw finansowych związanych związanych właśnie z koncernem. Chodzi o manipulację wynikami finansowymi, ukrywanie zobowiązań, nielegalne pozyskiwanie pieniędzy i przywłaszczenie majątku firmy.

0: Innymi słowy, duże pieniądze, duża skala, no i teraz duży wyrok, czyli dożywocie. Zresztą on sam przyznał się do winy już w kwietniu, teraz dostał dożywocie, a sąd nakazał konfiskatę też całego jego prywatnego majątku.
1: 45 miliardów szczęścia nie dają. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za to spotkanie słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę.

0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze, silny wiatr oraz ulewy. Pogodowe ostrzeżenia obowiązują niemal w całym kraju. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą przesłuchać jako świadka premiera. Do sądu wpłynął już wniosek. Kontrowersje z wyborem ambasadorów obchodów Powstania Warszawskiego. Ministerstwo Kultury wycofuje patronat nad wydarzeniem. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Niemal cała Polska objęta jest alertami RCB przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw. W części regionów lubuskim, wielkopolskim i pomorskim ostrzeżenie dotyczy wybranych powiatów, a jedynym województwem nieobjętym alertem jest Pomorze Zachodnie.
0: To były informacje polskie.
1: Do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska jako świadka w sprawie Marcina Romanowskiego. Złożył go obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Prawnik zapowiedział takie działanie po tym, jak premier powiedział, że na 99% Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Sędzia Anna Ptaszek przekazała, że wniosek o przesłuchanie premiera został dodany do sprawy poprzedniego wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, który wpłynął do sądu w środę. W zeszłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny. Dokument był wysłany z prorosyjskiego Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Przed sądem odpowiedzą matka chłopca i jej partner. Prokuratura oskarżyła Daniela S. o zabójstwo. Według śledczych 29-latek miał przez dłuższy czas

0: znęcać się psychicznie i fizycznie nad dzieckiem, a w maju 2025 roku brutalnie je pobić, co doprowadziło do śmierci sześciolatka, co przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Matka chłopca jest oskarżona m.in. o znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na niebezpieczeństwo. Obydwoje przebywają w areszcie, mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu dożywocie. Ministra kultury wycofuje honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. To po kontrowersjach z wyborem ambasadorów wydarzenia. Modelki posiadającej konto na platformie z materiami dla dorosłych czy byłego kickboksera popierającego Putina. Obchody organizuje Stowarzyszenie Warszawa 44. W komunikacie resortu kultury czytamy, że dobór ambasadorów obchodów w rażący sposób naruszył powagę oraz powszechnie przyjęte standardy upamiętniania bohaterów powstania. Równocześnie ministerstwo zapewnia, że nie uczestniczyło ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Twórcy ludowi z całej Polski, a także z Litwy, Słowacji i Ukrainy prezentują swoją twórczość w Lublinie. Trwa 20. festiwal Retradycja. Jak co roku wydarzeniu towarzyszy Jarmark Jagielloński. Reporterka Radia Lublin sprawdziła, co w tym roku pojawiło się na straganach na Starym Mieście.
1: Jesteśmy z Zalipia, jest to wioska słynąca z malowania kwiatów na domach. Nie mogłyśmy przywieźć tutaj malowanych domów, ale przywiozłyśmy namiastkę, więc mamy takie duże plansze, które nawet wczoraj ściągnęłam właśnie z własnego domu. Natomiast oprócz tego mamy mnóstwo różnych ozdób, mamy też malowane kubeczki czy talerzyki, ale też gwizdki, oczywiście pisanki.
2: Udało się panu fajnego wyhaczyć na tym Jarmarku Jagiellońskim.
3: Piękny chodnik, zrobiony tutaj dokładnie za rogiem, według starych wzorów, które pani robi współcześnie, ze współczesnych materiałów polecam.
0: Festiwal Retradycja potrwa w Lublinie do niedzieli.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pada obecnie na Suwalszczyźnie i miejscami na Dolnym Śląsku, ale do Polski idą prawdziwe ulewy. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 100 litrów wody. W prognozach też silne burze w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach obecnie od 21 stopni na wybrzeżu do 25 stopni na wschodzie.
1: A popołudnie z Polskim Radiem 24, są 4 minuty po godzinie 17, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Na Dolnym Śląsku zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. To a propos pogody, bo powodem są prognozowane na wieczór i noc intensywne opady i burze. Dla całego województwa obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a służby zwiększają gotowość. Najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego ma dla Państwa nasz reporter Mateusz Czmiele.
3: To najważniejsza decyzja po posiedzeniu sztabu dotyczy zwiększenia gotowości Straży Pożarnej. Od 20 do 8 rano wzmocnione będą stanowiska kierowania we wszystkich 26 dolnośląskich powiatach, powiedział mi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej.
4: Służby są w gotowości. Podczas posiedzenia omówiono przygotowanie wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz działania, które będą podejmowane w przypadku nasilenia się niebezpiecznych zjawisk. Państwowa Straż Pożarna wzmacnia obsadę stanowisk kierowania w 26 powiatach. W godzinach 28 rano komendy sprawdzają również możliwość uruchomienia dodatkowych sił. W gotowości pozostają jednostki OSP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląska Służba Drugi Kolei i Wody Polskie monitorują sytuację i są przygotowane na podjęcie działań.
3: Wojewoda zaapelowała do powiatów o zapewnienie dyżurów w centrach zarządzania kryzysowego. Osobne zalecenia trafiły też do organizatorów obozów harcerskich oraz imprez plenerowych. Koncerty, festyny czy zawody sportowe mogą zostać skrócone, zawieszone albo odwołane.
4: Apel dotyczy również organizatorów imprez plenerowych, festynów, koncertów, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych zaplanowanych na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Wojewoda zaapelowała do organizatorów oraz do samorządów wydających zgody na takie wydarzenia o bieżące śledzenie prognoz i ostrzeżeń IMGW oraz komunikatów służb, gotowość do skrócenia, zawieszenia lub odwołania imprezy w przypadku nasilenia się zjawisk, sprawdzenie stabilności zamocowania konstrukcji tymczasowych, scen, zadaszeń, namiotów, banerów, stoisk i urządzeń rozrywkowych, przygotowanie i przypomnienie procedur ewakuacji oraz wskazanie uczestnikom bezpiecznych miejsc schronienia.
3: Te pierwsze

0: Burze na Dolnym Śląsku mogą pojawić się późnym popołudniem, początkowo przede wszystkim na południowym wschodzie regionu, w Kotlinie Kłodzkiej i Sudetach. Najsilniejszych zjawisk synoptycy spodziewają się w okolicach północy. Strefa deszczu i burz będzie przesuwać się z południowego zachodu na północny wschód i ma wyraźnie osłabnąć około 4-5 rano. Na całym Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Prognozowany jest od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 70. Podczas burz natomiast te sumy mogą być jeszcze wyższe, a wiatr może osiągnąć w porywach nawet 80 km na godzinę. W części Sudetów sytuacja będzie najbardziej gwałtowna. O tym mówił mi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. On wskazał przede wszystkim obszar Karkonoszy, Gór Izerskich i okolicy Kotliny Jeleniogórskiej. Jeżeli lokalnie w ciągu kilku godzin spadnie około 100 litrów wody na metr kwadratowy, no to będziemy wtedy mówić o opadzie ekstremalnym.
1: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
0: Tak duża ilość wody nie musi oznaczać powodzi na dużych rzekach, ale może bardzo szybko powodować problemy lokalnie. Szczególnie narażone są górskie potoki, małe rzeki oraz miasta, gdzie woda ma ograniczoną możliwość wsiąkania w ziemię. IMGW wydał dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Od 17 do 8 rano możliwe są szybkie wzrosty stanów wody, przekroczenie stanów ostrzegawczych, a przy najbardziej intensywnych opadach nawet krótkotrwałe przekroczenia stanów alarmowych. Hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu radzi więc, by nie czekać z tymi przygotowaniami do chwili, kiedy woda zacznie już napływać. Szczególnie warto zabezpieczyć piwnice i nisko położone wejścia do budynków.
2: Podstawową rzeczą jest to, żeby mieć zawsze zapas przede wszystkim baterii, najpotrzebniejszych rzeczy, czyli jakichś środków spożywczych o długim okresie przetrzymywania. Liczmy się też z tym, że możemy nie mieć prądu jakiś czas. Tak, no to takie niestety historie się też zdarzają. Jeśli mamy budynki, które są podpiwniczone albo nie mają progów, które utrudniałyby wejście wody do części mieszkalnej, spróbujmy na przykład wyposażyć się tak na zapas. Wyposażmy się w te kilka worków na przykład, tak, jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować.
0: I to zagrożenie nie dotyczy tylko Dolnego Śląska. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, intensywnym deszczem albo silnym wiatrem dla większości kraju. Alert RCB został wysłany do odbiorców w 15 województwach. Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje od 17 i może potrwać nawet do godziny 11 w sobotę. Najgroźniejsza część nocy ma przepaść na godziny w okolicach północy. Później ten front zacznie przesuwać się w kierunku Wielkopolski, a później dalej na północny wschód.
3: Na sytuację pogodową na Dolnym Śląsku śledzi dla Państwa Mateusz Czmiele. Metro w Krakowie coraz bliżej. Inwestycja otrzymała gwarancję finansowania od premiera Donalda Tuska. Szef rządu odwiedził wczoraj stolicę Małopolski, aby przekazać poparcie w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, Monice Piątkowskiej. W studiu Polskiego Radia Kraków jest Elżbieta Raczyńska. No właśnie, dzień dobry Elu. Co dokładnie pan premier obiecał mieszkańcom Krakowa?
4: Premier Donald Tusk powiedział, że żadne miasto nie potrzebuje metra tak bardzo jak Kraków, a w związku z tym obiecał, że gwarantuje pieniądze na rozpoczęcie budowy podziemnej kolei.
5: Kraków tego chce, jest na to gotowy, więc ja mogę powiedzieć tak, mój rząd jest też na to gotowy. Mówimy o montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarki Krajowej. To może być partnerstwo publiczno-prywatne. Mówię o tym też odpowiedzialnie. To nie będzie finansowane z pieniędzy podatników z całego kraju. Przeznaczone przede wszystkim na początku byłyby na to środki europejskie, więc to jest powiedzmy jedna z moich decyzji, ale to nie jest żadna łaska z mojej strony.
4: Wiemy już, skąd te pieniądze miałyby zostać pozyskane. Premier Tusk przekazał, że kluczowe, aby te pieniądze otrzymać, jest uzyskanie na samym początku wszelkich zgód na budowę czy decyzji środowiskowych lub geodezyjnych.
5: Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty. Jak wiecie, zacząć finansować projekt metra, to będzie...

0: będzie możliwe, kiedy będą te wszystkie zgody, głównie środowiskowe. Miejcie w Krakowie świadomość, że ze strony rządu i czy ja będę dalej premierem, czy nie, bez znaczenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby kolejni premierzy czy rządy przerwały ten projekt. On jest ważny, Kraków jest ważny dla całej Polski.
1: Radio Kraków zapytało premiera Tuska, czy jest szansa na przyspieszenie procesu budowy metra, no bo aktualnie pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik informuje, że pierwsza łopata zostanie wbita w 2045 roku. Choć były prezydent Aleksander Miszalski zapowiadał, że ma być to około 2030 rok. No cóż, premier powiedział, że dobrze zna się z komisarzem Kracikiem i jego zdaniem jest on znany ze swojej ostrożności.
0: Nie przywiązujcie się Państwo do tej pesymistycznej, ostrożnej prognozy. Myślę, że to są dobre tygodnie, żebyśmy umówili się, że w czasie mojej kolejnej wizyty w Krakowie, a na pewno będę tutaj w Krakowie przed wyborami, żebym zdał raport z tego już bardzo precyzyjnego kalendarza, timingu. Co i kiedy Wy powinniście zrobić, żeby te pieniądze mogły być uruchomione.
1: Zapowiedział premier Donald Tusk. No a po tych słowach myślę, że mieszkańcy Krakowa mają nadzieję, że ta pierwsza symboliczna łopata zostanie wbita nieco wcześniej.
2: Elu, to na jakim etapie teraz jest Kraków, jeśli chodzi o budowę metra? Ile pieniędzy na to potrzeba? No jest bardzo wiele pytań, chodzi głównie o konkrety.
1: No aktualnie jesteśmy na etapie tych wszystkich prac przygotowawczych, badań geologicznych oraz przetargów na dokumentację przedprojektową czy studium wykonalności dla krakowskiego metra. Jak dowiedziało się Radio Kraków, badania geologiczne i studium wykonalności mają być gotowe prawdopodobnie dopiero pod koniec 2027 roku, także no rok jeszcze przed nami, a całkowity koszt ma wynieść około 15 miliardów złotych. Dla porównania powiem, że roczne dochody Krakowa to jest 10 miliardów złotych, a wydatki to jest 11 miliardów i pół miliona złotych około. No i na koniec dodam, że miasto Kraków już rok temu przedstawiło, jak ma przebiegać metro i gdzie mają być przystanki. Mają być to dwie linie o łącznej długości 29 kilometrów, które połączą Nową Hutę z Klinami oraz Kurdwanowem. To dla wyjaśnenia dwie najszybciej rozwijające się dzielnice Krakowa. No cóż, wszyscy mieszkańcy Krakowa czekają na to, aż metro w naszym mieście powstanie.
2: Ja sobie nie wyobrażam, że nie będzie osobnego przystanku w okolicach Smoka Wawelskiego. Poza tym to już nie wiem, dlaczego ludzie mieliby przyjeżdżać do Warszawy, jeżeli Kraków też będzie miał metro. Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Elu, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę Państwa, wstrzelili się z tym tematem, szczególnie teraz. Łódź chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Rada Miejska zaapeluje do rządu i parlamentu. Według przewodniczącego łódzkiej rady niektórzy radni wysyłają zapytania wygenerowane przez AI, a urzędnicy tygodniami muszą szukać informacji o czymś, co nie istnieje. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Michale,
3: dzień dobry.
2: No, fantastyczna sprawa.
3: To żartobliwa rzeczywistość.
2: Otóż to, szczególnie teraz, kiedy przecież mamy ten raport dotyczący promocji Polski napisany przez AI, no i dowiadujemy się, że młodzi ludzie mówią po mandaryńsku albo że Katowice są na północy Polski. No dobra, a zostańmy w Łodzi. Jakie kroki chce podjąć łódzki samorząd w walce albo przynajmniej w jakimś takim postrzeganiu AI w bardziej ludzki sposób?
3: No, przede wszystkim Łódzka Rada Miejska chce wystosować apel do rządu i parlamentu o uporządkowanie, czy też bardziej nawet ucywilizowanie materiałów tworzonych przez sztuczną inteligencję i odpowiednie oznaczanie takich treści oraz wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że ci samorządowcy, radni niepotrzebne skreślić, będą ponosili odpowiedzialność za potencjalne błędy merytoryczne, które znajdą się w takich zapytaniach, interpelacjach. Takie stanowisko, taki apel przygotowuje przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, który dodaje, że rzeczywiście niektórzy radni nadużywają AI, dlatego potrzebne są te dodatkowe przepisy.
4: Jedną z nich powinno być oznakowanie takich materiałów wyraźną informacją, że są one wygenerowane bezpośrednio przez silnik sztucznej inteligencji. Po drugie, to, żeby autor takiego dokumentu brał odpowiedzialność za treść dokumentu, który podpisuje. Radny pisze coś w interpelacji, co nie istnieje, urząd mu tłumaczy, że to nie istnieje i to jest po prostu marnowanie czasu i pieniędzy mieszkańców. To po prostu oznacza, że jakiś pracownik nie wykona jakiejś pracy, nie obsłuży jakiegoś mieszkańca, nie rozpatrzy jakiejś jego sprawy w terminie, bo odpowiada temu radnemu, który w minutkę wygenerował 400 pytań. To, że ktoś w jedną minutę może wygenerować 500 pytań.

0: a które później urząd przez wiele tygodni odpowiada, odbywa się kosztem mieszkańców.
1: Innego zdania z kolei jest adwokat i sejmikowy radny Michał Król z Prawa i Sprawiedliwości.
2: To mniej więcej taki pomysł, gdyby chcieć ograniczyć na przykład pisanie pism urzędowych przez obywateli tylko piórem gęsim, ale już nie maszyną do pisania, bo wtedy może dużo więcej napisać. I no, niestety tak bywa, że czasami radni opozycyjni mają więcej racji bądź mniej, bywają, jak to się mówi kolokwialnie, upierdliwi. Obywatele różne informacje piszą, proszą o dostęp do różnych informacji, chociażby w trybie dostępu do informacji publicznej. Niestety nie da się porządnie takiej legislacji stworzyć. Może byłoby dobrze, ale się po prostu tak nie da, bo wylejemy dziecko z kąpielą.
1: Ale jak się okazuje, czasami da się pożenić ogień z wodą, bo rzeczywiście samo oznaczenie zapytania czy wniosku jako stworzonego przez AI może nie przynieść żadnego skutku, ale rzeczywiście warto się zastanowić, jak jednocześnie zapobiegać paraliżowaniu pracy urzędów i nie ograniczać prawa mieszkańców dostępu do informacji publicznej. A o tym mówi prawnik i ekspert do spraw sztucznej inteligencji, profesor Krzysztof Stefański z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Od razu mówię, że nie mam idealnej recepty, kto miałby o tym decydować. No pewnie urzędnik, prawda, który otrzymuje takie pismo od obywatela. Oczywiście trzeba byłoby tutaj postawić jakieś tam rozsądne granice i gwarancje, żeby urzędnik nie mógł odrzucić każdego dokumentu, bo uzna, że nie może się zajmować jakąśkolwiek inną działalnością. Ale na przykład, żeby urzędnik mógł uznać, że pismo, które zawiera 400 pytań, to nie jest pismo po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko właśnie po to, żeby utrudnić funkcjonowanie urzędu.
1: A najbliższa sesja Łódzkiej Rady Miejskiej odbędzie się w najbliższą środę 26 sierpnia. Mam nadzieję, że do tego czasu we wszelkich opracowaniach, ale też w rzeczywistości Łódź wciąż będzie w centrum Polski i nigdzie nikt jej nie przeniesie, a już na pewno nie żaden silnik.
4: Michale, jeżeli można zasugerować, to ja mam już takie rozwiązanie. Wymyśliłem, że na te pytania wygenerowane przez AI mogą odpowiadać boty. No i w ten sposób chyba problem się nie rozwiąże.
1: Tematem... To mogłoby być ciekawe, taki bunt maszyn w Łodzi.
4: Terminator. My wiemy, jak to się kończy. Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Bardzo ci dziękuję za tę relację.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Proszę Państwa, dobre nastroje oczywiście nas nie opuszczają. Filip Jastrzębski razem ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest taki program w Polskim Radiu 24. On jest w sobotę i w niedzielę po godzinie 12. Nazywa się Tylko Dobre Informacje. To jest świetny program. Zresztą prowadzi go siedzący tutaj ja.
5: A, i dlatego taki dobry.
4: Ja mam takie poczucie, że niestety zaczynasz mi odbierać chleb i to nie do końca mi się podoba. Bo wczorajszy wieczór obfitował w Tylko Dobre Informacje. Myślę i o piłce w europejskich pucharach. Nasze kluby, które Grat Bramek, no i Iga Świątek, która po pół godzinie wraca do hotelu.
5: Cukierkowo się zrobiło. Coś mi tu nie gra. Ktoś to musi chyba zepsuć.
4: No to mam nadzieję, że
5: piłkarze zagrają dopiero pod koniec września. No, to tyle będziemy czekać?
4: Mam nadzieję, że masz teraz same złe informacje. Filip Jastrzębski, zapraszam do sport.
5: A zaczynamy od dobrej właśnie informacji, choć złej dla rywalki Igi Świątek, ale po kolei Świątek spędziła na korcie 31 minut zaledwie i ćwierćfinałowa przeciwniczka w Cincinnati, czyli Jelena Rybakina, musiała zrezygnować z gry już w pierwszym secie przy prowadzeniu Polki 4-1. Rybakina miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze, poprosiła o przerwę medyczną, wróciła na kort, no i wtedy musiała już zdecydować o kreczu. Posłuchajmy, co Iga Świątek mówiła po tym spotkaniu.
6: Trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam. Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagrała w normalnym poziomie komfortu. Wydaje mi się, że Elena grała szybciej. Ta jej piłka była cięższa. Tutaj gra bardziej rozluźnioną ręką, więc czasami jeszcze bardziej byłam nawet w defensie, mimo tego, że w Toronto i tak bardzo dużo wyciągnęłam z defensu, to tutaj czasami oddawałam po prostu piłkę, nie miałam czasu nawet się zastanowić, co z nią zrobić, bo ona grała tak szybko. Wydaje mi się, że mniej błędów robiła. Cieszę się, że ja też grałam bardzo dobrze, bo mogłam po prostu odeprzeć to wszystko.
5: świątek jest już, więc w półfinale jej rywalką będzie rozstawiona z trójką Amerykanka Jessica Pegula. Była tenisistka na korzeniach, wskazuje na to, co jest po

0: powodem coraz lepszej gry Igi Świątek w ostatnim czasie.
1: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji. Tylko tutaj się zastanawiam, czy fizycznie te dwa turnieje ją nie będą tyle kosztować, żeby tak jak Jannik Sinner na Roland Garrosie, który wygrałby dwa turnieje przed Roland Garrosem na Mączce, potem fizycznie troszeczkę osłabł i tylko tutaj będę trzymać kciuki za Igę, żeby to fizycznie nie było dla niej te dwa turnieje tak męczące, żeby nie mogła się pokazać z najlepszej strony na US Open.
0: Mecz z Jessicą Pegulą odbędzie się jutro o 18:00. Za nami udany czwartek w wykonaniu polskich drużyn piłkarskich, które są na ostatnim etapie kwalifikacji do europejskich pucharów. W bardzo dobrej sytuacji po pierwszych spotkaniach są walczące o Ligę Europy Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski rozbił mistrza Szwajcarii FC Thun 7-0. Katastrofa, rozbicie, zdruzgotanie. Przygnębiająca atmosfera panuje w Szwajcarii po tej dotkliwej porażce w Poznaniu. Jak informuje Adam Górczewski, nikt pod Alpami nie mówi o szansach w rewanżu.
2: Gorzka porażka, o której pisze szwajcarski Kicker i Poltar Sport CH, to najłagodniejsze określenie. Kolejne trafienia Lecha Poznań pokazywane przez publiczną SRF obnażały fatalną formę FC Thun podczas wczorajszego wieczoru. Odpowiedzialność za druzgocącą przegraną, to określenie Neue Zürcher Zeitung, trener Gianluca Privitelli wziął na siebie. To wygląda śmiesznie, bo naprawdę dobrze weszliśmy w ten mecz. W 10 minut wypracowaliśmy dwie bardzo dobre okazje, żeby objąć prowadzenie, ale potem nasze indywidualne straty piłki i ich głębokie, niebezpieczne podania sprawiły, że mieliśmy ogromne problemy. Szybko zrobiło się 3-0, a my błędnie graliśmy dalej wysokim pressingiem, co było moim pomysłem. Tłumaczył trener mistrzów Szwajcarii, który po oświadczeniu poprosił o niezadawanie pytań. Portal 20 Minut pytania jednak ma, bo pisze o zagadkowej przegranej i blamażu, podobnie jak telewizja SRF. 7-0 dla Lecha to wyrównanie najwyższych porażek szwajcarskich klubów w europejskich pucharach. 14 lat temu Bazylea została tak samo rozbita w Lidze Mistrzów przez Bayern Monachium, a w ubiegłym wieku w Pucharze Zdobywców Pucharów FC Sion przegrywał 0-7 ze szkockim Aberdeen i 1-8 z niemieckim Magdeburgiem. Rewanż w przyszłym tygodniu szwajcarskie media zapowiadają jako mecz testowy przed Ligą Konferencji, w której zagra FC Thun, jeśli nie dojdzie do cudu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Lech rozbił FC Thun, a przecież dopiero co odpadł z kwalifikacji do Ligi Mistrzów po kompromitującej porażce z Orchus. Jarosław Araszkiewicz, były znakomity napastnik Kolejorza, tak ocenia to, co dzieje się z poznańską drużyną.
3: Skrajności, skrajność. Przegrywa z Orchus, a i tu nagle wygrywa 7. No ciężko mi powiedzieć o dyspozycji dzisiejszego Lecha. Może powiedzmy o słabości zespołu szwajcarskiego. Pierwszy raz w historii mieliśmy dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i taka, jakby powiedzieć, delikatna nadzieja była, że może ten Lech czy ten Górnik jakoś się tam doczłapie. No ale cóż, no na dzień dzisiejszy jest nam dane grać najwyżej w lidze Europy, ale fajnie, no bo będzie fajnie wyglądało dla polskiej piłki.
0: Jagiellonia Białystok nie dała szans mistrzowi Gruzji, czyli Iberii Tbilisi, wygrywając 4-0. Pod wrażeniem postawy zespołu z Podlasia jest były napastnik Jagiellonii Jacek Bajer.
4: Wyszło zdecydowanie już te doświadczenie właśnie, które Jagiellonia zyskała przez to ogranie w tych ligach, granie z tymi naprawdę mocnymi zespołami, które też tam były. Jagiellonia zrobiła się takim zespołem bardzo pragmatycznym i to było widać w tym meczu. Zwłaszcza w pojedynkach 1-1 bardzo dużo przegrywali i tym Jagiellonia zrobiła zdecydowanie przewagę.
0: W trudniejszym położeniu są nasze dwa zespoły walczące o Conference League. W pierwszych spotkaniach Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał z Monako 2-3. Rewanże w przyszły czwartek. A jeśli o naszej lidze mowa, dziś początek piątej kolejki i derby Krakowa, czyli mecz Krakowi z Wieczystą. Trener Pasów Bartosz Grzelak przyznał, że derbowe spotkania zawsze są dla niego wyjątkowe.
5: No w Sztokholmie i w Budapeszcie bym powiedział, że mecze derbowe były bardzo duże. To, co zawsze jest ważne w tych meczach derbowych, no to żeby utrzymać agresywność, ale w tym samym czasie zimną krew. Trzeba podchodzić do tych meczów też zawodowo, w ten sposób, że się trzymać ten kierunek, co się ma i się przygotować na mecz w najlepszy sposób.
0: Początek spotkania o 20:30. Będzie to jedyny dzisiejszy mecz. Jutro kolejne emocje z Ekstraklasą i trzy spotkania. Korona Kielce zagra z Motorem Lublin, Piast Gliwice z

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Media Expert. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Hałas, zniszczenie i śmierć na Mazurach. Grzmią nagłówki prasowe. Grzmią, ale dość trafnie. Tego lata skutery i motorówki do reszty przejęły szlak wielkich jezior mazurskich. Motorowodniacy pływają szybko, niebezpiecznie i tam, gdzie nie wolno. Jest jak na głośnej arterii miasta, skarżą się żeglarze. A co na to mieszkańcy i władze mazurskich gmin? Czy chcą zmian? Zapytam o to w najbliższej audycji Adres Zamieszkania. W sobotę po 14. Agata Kowalska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Na zegarze 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Z powodu niewybuchu lada moment zamknięte zostanie droga krajowa nr 7, czyli popularna Zakopianka w Libertowie pod Krakowem. Blokada ma potrwać 15-20 minut. W tym czasie służby mają zabezpieczyć i usunąć niewybuch. Policja apeluje do kierowców o wybranie objazdów. W czerwcu przyszłego roku będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości, które będą mogły poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. We wrześniu rozpocznie się ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców high-speedów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że PKP Intercity zakwalifikowało 4 oferentów.
9: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
8: Na początek PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą mogły poruszać się z prędkością 320 km na godzinę. Strażacy z Warmii i Mazur wrócili z misji w Hiszpanii, gdzie walczyli z szalejącymi w tym kraju pożarami. Choć ich wyjazd w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności miał polegać głównie na pozostawaniu w gotowości, to ostatecznie trafili na pierwszą linię ognia. Jak podkreśla dowódca modułu, brygadier Marcin Wiśniewski, udało im się zdobyć pełne zaufanie gospodarzy.
10: Udało się zdobyć zaufanie z strony hiszpańskiej i udało się brać udział w działaniach gaśniczych. Z naszego punktu widzenia, z perspektywy czasu, myślę, że najbardziej wymagająca była topografia terenu. Tam pracowaliśmy już zwyczajnie w wysokich górach, na dużych wysokościach i wymagało to od nas dużej sprawności fizycznej, wydolności.
8: Zdobytą w Hiszpanii wiedzę i nowe doświadczenia strażacy wykorzystają do doskonalenia procedur w naszym kraju. Nasienne żniwa w nadleśnictwie Grotniki w Łódzkiem. Leśnicy rozpoczęli tam zbiór szyszek.

0: aby zasilić banki nasienne. Te nasiona posłużą do produkcji sadzonek, które w przyszłości trafią do lasów. A to ważny element zachowania rodzimych populacji drzew i ochrony ich zasobów genowych, mówi Michał Twardowski z Nadleśnictwa.
1: Zbieramy wszystkie jodły oraz daglezji. Zbieramy materiał nasienny z pewnych specjalnych drzewostanów, wyselekcjonowane pod kątem jakości, zdrowotności, przebadane pod kątem materiału genetycznego.
0: Leśniczym udało się pozyskać blisko 700 kg nasion. Dzięki takim zbiorom w ciągu roku w lasach Nadleśnictwa Grotniki sadzone jest ponad 1 000 000 drzew.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
3: 32 minuty po godzinie 17. Błażej Prośniewski razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Już za chwilę Saldo, magazyn gospodarczy. I właśnie o gospodarkę chciałbym zapytać, ponieważ pan premier Donald Tusk mówił, że możliwe, że dzisiaj agencja Fitch ogłosi rating Polski. Czym właściwie ten rating jest i dlaczego to jest takie ważne i dlaczego na to czekamy i dlaczego wciąż tego nie ma?
4: No nie ma dlatego, że zazwyczaj agencje ratingowe publikują swoje decyzje wieczorem po tym, jak giełdy się zamkną. To, co jest istotne...
3: Czyli to jest kwestia godzin.
4: Tak, zazwyczaj to jest godzina gdzieś około 21-22. Mhm. To, że może Fitch dziś opublikować nowy rating Polski, to wcale nie znaczy, że musi, bo może albo pozostawić tę decyzję poprzednią, a może w ogóle zrezygnować z oceny. A ta ocena jest ważna, bowiem wpływa na to, ile de facto nasze państwo płaci za obsługę długu, to znaczy ile wydajemy na to, aby móc sfinansować potrzeby naszego państwa.
3: Czyli na ile jesteśmy wiarygodni finansowo, tak to rozumiem.
4: Dokładnie tak. Im lepszy rating, tym bardziej wiarygodni jesteśmy, tym taniej po prostu możemy pożyczać pieniądze na światowych rynkach finansowych.
3: A więcej oczywiście w magazynie Saldo. Już teraz zapraszamy.
5: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: W magazynie Saldo dziś wrócimy jeszcze do kwestii polskiego ratingu, ale w dużej mierze porozmawiamy o projekcie budżetu państwa na przyszły rok, bo prace nad tym dokumentem wchodzą w decydującą fazę. Z nami jest profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tak, jestem też Business Center Club, główny ekonomista, ale dobrze, słucham.
4: Dziś odbyło się specjalne posiedzenie rządu poświęcone pracom nad przyszłorocznym budżetem. Ten ostatecznie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów 28 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień. To dzisiejsze spotkanie miało w dużej mierze charakter roboczy. Wiele z niego nowego się nie dowiedzieliśmy. Niemniej o pewnych kluczowych aspektach opowiedział, rozpoczynając posiedzenie, premier Donald Tusk. Premier między innymi wskazał 3 priorytety. To bezpieczeństwo, zdrowie i transformacja energetyczna. Jeśli chodzi o zdrowie, to usłyszeliśmy między innymi zapowiedź zwiększenia finansowania ochrony zdrowia o 17 miliardów złotych. Przy czym Donald Tusk zaznaczył, że wraz z tymi dodatkowymi środkami rząd chce też wprowadzić rozwiązania, które będą ograniczały nieprawidłowości i nieefektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy. Do tego wątku za chwilę wrócimy. Natomiast na początek, panie profesorze, chciałbym pana zapytać, czy pan jest spokojny o przyszłoroczny budżet?
6: No, rzeczywiście ten budżet będzie bardzo trudny, bo z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie. A po drugie też jesteśmy, mamy taki trochę punkt zwrotny, tak? Ponieważ stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok no, ma bardzo wysokie deficyty. Tak? W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej, w kolejnym również najwyższy według prognoz Komisji Europejskiej. I te deficyty oczywiście zwiększają poziom długu, czyli długu publicznego. Dynamika tego wzrostu najbardziej niepokoi. To nie jest kwestia tego, że mamy bardzo wysoki poziom długu publicznego, ale tak naprawdę on rośnie 4,5 punktów procentowych co roku. I w takim tempie no, to jest nie ma pomysłu na żadną konsolidację finansów publicznych, więc oczywiście rząd jest pod ogromną presją. Jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, częściowo zawieszono w sensie sankcji, ale w dalszym

0: ciągu obowiązującą i nie mamy pomysłu, co dalej.
1: Co więcej, oprócz tego, że nie wiemy, jak ten dług ograniczyć, to obsługa tego długu nas coraz więcej kosztuje. Nie tylko dlatego, że coraz bardziej się zadłużamy, ale także dlatego, że z uwagi na międzynarodową sytuację geopolityczną rosną też rentowności naszych obligacji. W tym roku według szacunków koszty obsługi długu mogą przekroczyć 100 miliardów złotych, a jak się domyślam, w przyszłym roku może być to jeszcze większy wydatek dla naszego budżetu.
0: No tak, i teraz dodatkowo poza tą geopolityką naszym wewnętrznym problemem jest ten rosnące zadłużenie, co może skutkować no, tym, czego wszyscy dzisiaj oczekują, co zrobi Fitch, czyli agencja ratingowa, czy obniży nam rating z A- do BB3+. Prawdopodobnie nie obniży, tak? Natomiast jeśli by obniżyło, no to rzeczywiście to by oznaczało, że 10 punktów bazowych dodatkowego kosztu refinansowania długu, to jest na pewno od samego początku płacilibyśmy więcej, to jest kolejny miliard złotych. Gdyby nastąpiło dalsze pogorszenie perspektyw, a na przykład byłyby weta prezydenckie do pewnych ustaw, chociażby związanych z zwiększeniem podatków, no to wtedy mówimy o takich kosztach dla finansowania budżetu państwa w granicach nawet od miliarda do 2 miliardów złotych rocznie.
1: Fitch, jak pan mówi, prawdopodobnie dziś nie obniży nam ratingu, ale już żółte światło dostaliśmy rok temu, no bo wtedy została obniżona perspektywa z neutralnej na negatywną. No właśnie, jak to wszystko przykłada się na nie tylko sytuację finansów publicznych, ale także na postrzeganie naszej gospodarki?
0: No gospodarka ma się dobrze, ale pamiętajmy, ona jest nakręcana też tą konsumpcją. No właśnie jak jest im wyższy i wyższy jest deficyt, tym gospodarka się lepiej kręci. Środki unijne płyną, KPO zostało odblokowane. Inwestycje też poprawiły się, stopa inwestycji. Więc jesteśmy bardzo dobrym miejscu, jeśli dobrze postrzegania jako sama gospodarka. Jedynym problemem są te finanse publiczne, które komplikują życie ministrowi Domańskiemu, który jest jednocześnie ministrem finansów i gospodarki, więc musi jednocześnie dbać o stan finansów publicznych i jednocześnie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Ale mamy tak naprawdę takie podwójne wyzwanie. Tak? Z jednej strony musimy tak naprawdę myśleć o konsolidacji rzędu, tak jak ocenia to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale również ja z kolegami, żeśmy napisali raport na ten temat, 160 do 166 miliardów złotych w najbliższych kilku latach. Tyle musimy skonsolidować deficyt, tak, żeby zejść do takiego poziomu, żeby dług publiczny w relacji do PKB nam nie wzrastał. Czyli tak na przykład jak mamy 60% według reguł unijnych, no to pytanie jest takie, czy będzie dalej rósł na przykład do 5 punktów procentowych rocznie i bez żadnych, bo wtedy nakręca się tak zwana śnieżna kula i trudno to zahamować. Dług po prostu zaczyna żyć własnym życiem. To pierwsze wyzwanie to jest, jak ograniczyć deficyt, a drugie, równie poważne jest, jak zestrukturować budżet, żeby był bardziej prorozwojowy, bo jeśli będziemy mieli wyższy wzrost gospodarczy, na przykład mniej wydawali na te wydatki, które mają tak zwane niskie mnożniki fiskalne, a więcej na te, które mają wysokie mnożniki fiskalne, czyli generują jak gdyby wzrost gospodarczy, to wtedy mamy szansę wyrastać z tego długu. Problem polega na tym, że nasz budżet obecnie jest mało rozwojowy, no bo zawiera bardzo dużo transferów społecznych. Z jednego złotego wydanego na transfery społeczne typu 800+, generowany jest 50 groszy wzrostu gospodarczego, a z jednego złotego wydanego na infrastrukturę 1,5 złotego. No więc to tylko pokazuje, co jest ważniejsze dla wzrostu gospodarczego. Również to zdrowie, tak? To jest prawie 1,5 złotego. Więc tak naprawdę musimy zmieniać strukturę budżetu. Plus dodatkowo dochodzą ogromne wydatki na obronność, zaniedbania w zakresie finansowania opieki zdrowotnej. I to wszystko stwarza ogromną presję. To podwójne wyzwanie. Ograniczać trochę, czyli konsolidować taką mini konsolidacją, przynajmniej rozpocząć ten proces konsolidacji w sposób wiarygodny i trwały, a z drugiej strony zmieniać strukturę budżetu. To jest niezwykle trudne i w roku wyborczym nie widzę, żeby to

0: co mogło nastąpić.
1: Wspomniał pan o zdrowiu. Dziś usłyszeliśmy o tym, że na ochronę zdrowia rząd przeznaczy dodatkowych 17 miliardów złotych. Czy pana zdaniem dzięki tej kwocie, a także zapowiadanym zmianom w sposobie wydawania środków na ochronę zdrowia polepszy się w Polsce dostęp do usług medycznych? Czy Polacy to odczują?
0: Ach, są tak zwane dwie szkoły. Jedna, że każde pieniądze wydane na zdrowie nic nie przyniosą. I druga, która mówi, że dzięki bez tych pieniędzy to nic się nie poprawi. Tak naprawdę do końca nie wiemy, tak? Jak, bo luka obecnie to jest około 22 miliardy złotych co najmniej. Tak? Niektórzy mówią o 35 miliardach, bo dzisiaj poza składką NFZ, która przechodzi przez ZUS, jest przekazywana do NFZ-u. Również z budżetu państwa dotujemy Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 35 miliardów złotych. Czyli tak naprawdę, ale w dalszym ciągu mamy jak gdyby, czyli mamy tą lukę, tak? Nie z samej składki zdrowotnej finansujemy opiekę zdrowotną. Natomiast oczywiście mamy problem z tak zwanym uszczelnieniem, tak? Mówimy bardzo, mamy 14 miliardów złotych brakujących na nadwykonania. Mamy część zadłużonych placówek. 17 miliardów złotych to nominalnie dużo, ale moim zdaniem za mało, żeby rozwiązać problem opieki zdrowotnej. Bez planu, jak zestrukturyzować, uszczelnić, wyeliminować te wszystkie patologie, o których słyszeliśmy, trudno będzie mówić, że jest to reforma. Bez takiej reformy trudno mówić, że będzie to sukces, ale specjalnie mamy wyjście. No musimy dać więcej na opiekę zdrowotną i to chyba wszyscy Polacy rozumieją.
1: To teraz porozmawiajmy jeszcze o kwestii reformy systemu podatkowego, bo ta w tym tygodniu została ogłoszona. Przypomnijmy, chodzi między innymi o podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Ma też się pojawić nowa stawka 24%. No ona będzie obowiązywać w przedziale 130 i 150 tysięcy złotych. Jednocześnie w górę mają pójść podatki dla największych i najbogatszych. Chodzi między innymi o podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla tych podmiotów, których roczne przychody przekraczają 50 milionów euro. Ograniczony ma być też limit przychodów dla ryczałtu. Będzie to 250 tysięcy euro, czyli około miliona złotych. Na ile pana zdaniem wyzwaniem przy planowaniu przyszłorocznego budżetu właśnie będą ogłoszone zmiany w systemie podatkowym?
0: No właśnie, te wszystkie zmiany, a my jeszcze dodam do tego daninę solidarnościową, tak zwaną daninę, ale wiadomo, to jest podatek. To jest kolejny próg podatkowy, o którym nikt nie pamięta, powyżej miliona złotych, czyli bardzo, bardzo wysoki dochód. Do tego jest płacone 4% przez najbogatszych Polaków.
1: A ma być 5% docelowo.
0: A ma być 5% docelowo. I teraz oczywiście te wszystkie zmiany podatkowe mają być neutralne fiskalnie, znaczy mają się bilansować, przynajmniej statycznie, tak, bo efekty dynamiczne będą troszkę inne, ponieważ jak progi nie są zmieniane w sposób typu waloryzacja albo indeksacja, no to mamy do czynienia z efektem tak zwanych naturalnych oszczędności, po prostu nie będzie kolejnego podniesienia tegoż progu i wiadomo, tam jakieś 0,15% PKB będzie nam to sprzyjało w przyszłych latach, jak gdyby. Będzie taka naturalna konsolidacja, tak? Ale ona jest niewystarczająca, jak powiedziałem, 4 punkty procentowe konsolidacji jest konieczne, a nie tam 0,15. Więc teraz mówimy o tym, że różne efekty mogą być z tego wszystkiego. Natomiast pytanie jest, w jaki sposób ten budżet będzie skonstruowany, bo wiadomo, ustawy podatkowe to są ustawy podatkowe. I mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że no, budżet musi być oczywiście skierowany do Sejmu, przesłany do Sejmu do 30...
1: końca września.
0: Do końca września, do 30 września. Rząd w przyszłym tygodniu, w piątek, pan premier zapowiedział, przyjęty zostanie przez rząd. Potem pan prezydent ma 4 miesiące na podpisanie budżetu, ale pamiętajmy o tym, że w międzyczasie będą wchodziły też te wszystkie ustawy podatkowe. Jedne, które będą obniżały podatki, a drugie, które będą nakładały podatki. Oczywiście poza tymi podatkowymi, o którym pan wspomniał, również jest taka informacja prasowa, którą zapoznałem się dzisiaj po południu, że będą również wzrastały CIT akurat dla sektora

0: paliwowo-energetycznego, czyli nie dla tych firm, które będą miały powyżej 50 milionów euro, 50 milionów euro przychodów, również będą miały wyższy CIT i to nie CIT na poziomie, tak jak tu było zapowiedziane wcześniej, 22%, tylko 30%, czyli ten sektor będzie dotknięty tym, że będzie miał wyższy CIT, wyższe podatki i nie będzie prawdopodobnie, tak sądzę, tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach dla tego sektora. Więc to, co zresztą pan prezydent zawetował. Więc jeżeli pan prezydent będzie wetował ustawy, które zwiększają dochody podatkowe, a będzie akceptował te, które obniżają podatki, no to wtedy mamy kłopot, tak? jak ten budżet zrealizować, tak? No bo tutaj mówimy o ulce dla tych reformie PIT. Tak naprawdę zyskuje przeważnie ta wyższa klasa średnia w wysokości około 9 miliardów złotych i trzeba ją czymś zasypać, trzeba znaleźć dochody podatkowe w innych miejscach. Tak jak powiedziałem, blisko 4 do 5 miliardów w CIT-cie, następne w daninie solidarnościowej ponad miliard i w tych ryczałtach. Więc mamy całą masę ustaw podatkowych, które podwyższają podatki. A przecież pan prezydent obiecał, że nie podniesie podatków, więc nie można jednocześnie mówić, że obniży niektóre podatki, ale nie podniesie podatków i jednocześnie martwi się o budżet. Więc będziemy mieli kłopot, no bo jeżeli będą skierowane część tych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, to ten okres się przedłuży na przykład po listopadzie, tak? Po 30 listopada. Jeśli on nie zostanie rozstrzygnięty przez Trybunał Konstytucyjny do 30 listopada, to ja obawiam się, że będziemy mieli kłopot, bo ustawy podatkowe muszą wejść przed 30 listopada, no żeby obowiązywał od 1 stycznia. Więc zatem mamy parę znaków zapytania, dość trudną dyskusję, bo nie da się zapisać w budżecie ustaw podatkowych, tak?
1: A tego pewnie rząd by chciał, bo prezydent ustawy budżetowej akurat zawetować nie może. I tutaj musimy stawiać kropkę do tego tematu. Na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać. Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club, były minister finansów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w magazynie Saldo teraz zmieniamy temat i wracamy do tematu prezydenckiego weta do ustawy o transporcie publicznym. Jej celem, przypomnijmy, miało być przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Jak na tę decyzję zareagował rząd, a także co o tym sądzą eksperci? Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, które było odpowiedzialne za ten projekt, co chyba nie dziwi, decyzję prezydenta krytykują. Według wiceministra Stanisława Bukowca zawetowanie tych przepisów uderzy w 10 milionów Polaków, szczególnie tych żyjących w małych miejscowościach i na wsiach.
2: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie. Mieszkańcy takich mniejszych miejscowości będą mieli kłopot z dotarciem do lekarza. Dzieci i młodzież będą mieli problem, żeby dotrzeć do szkoły czy na studia. Te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, miały również poprawić i skoordynować transport kolejowy i transport autobusowy. Miały doprowadzić do tego, że powstałyby cyfrowe rozkłady jazdy.
1: Decyzją prezydenta zaskoczeni są też eksperci, z którymi rozmawiałem. Zdaniem Pawła Rydzyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, ustawa miała wiele dobrych rozwiązań, które dawały szansę na realną poprawę sytuacji transportu publicznego.
3: Największą zaletą planowanej ustawy było skoncentrowanie organizacji i koordynacji transportu publicznego na szczeblu wojewódzkim. Jest to o tyle istotne, że samorządy wojewódzkie odpowiadają w większości wypadków za organizację i finansowanie transportu kolejowego. I przerzucenie na nich odpowiedzialności za to, żeby w skali całego regionu myślały i planowały, oczywiście we współpracy z gminami, z powiatami, transport lokalny, było jak najbardziej słuszne.
1: I choć eksperci krytykują prezydenckie weto, to jednocześnie uważają oni, że przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury przepisy, mówiąc eufemistycznie, też nie były najlepsze. W tym kontekście dr Michał Bajm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwraca uwagę na to, że zaproponowana przez resort infrastruktury ustawa zawierała wiele niepotrzebnych obowiązków formalnych. Chodzi m.in. o tzw. plany transportowe.

0: Problem jest taki, że rząd nie podjął się na przykład działań typu usunięcie absurdalnej, zazwyczaj bardzo drogiej części opisowej planu transportowego, czyli tego, co gminy opisują w strategii rozwoju gminy, czy też strategii rozwoju ponadlokalnego, a plan transportowy, który de jure jest aktem prawa miejscowego, powinien się ograniczać do kilku podstawowych punktów, to znaczy, gdzie jeżdżą autobusy, gdzie są zlokalizowane przystanki, kiedy organizuje się przetarg, na ile lat ten przetarg się organizuje i tego po prostu zabrakło.
1: Resort infrastruktury zapowiedział już dalsze prace nad regulacjami, które mają poprawić dostęp do komunikacji publicznej w mniejszych miejscowościach, a zatem miejmy nadzieję, że będzie to okazja do tego, aby stworzyć po prostu lepszy projekt ustawy, zwłaszcza, że jak dodaje dr Baim, dobrych przykładów w Europie nie brakuje, to m.in. Szwajcaria, Holandia, Niemcy czy Czechy. Tymczasem w czerwcu przyszłego roku będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity, pociągi dużych prędkości, które mają poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. We wrześniu rozpocznie się ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców high speedów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomina, że PKP Intercity zakwalifikowało czterech oferentów: Alstom, Talgo, Siemens Mobility oraz konsorcjum Hitachi Rail i PESA.
2: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
1: Początkowo PKP Intercity chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, mogących poruszać się z prędkością 320 km na godzinę.
3: Saldo.
1: Większość Polaków jest za fotoradarami, jednocześnie wielu z nas uważa, że to przede wszystkim, mówiąc kolokwialnie, maszynka do robienia pieniędzy. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Rankomat.pl, 61% Polaków popiera system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, a przeciwnych jest mu 17%. Zwolennicy wskazują przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie brawurowej jazdy. Jednocześnie wśród przeciwników ponad 52% uważa, że system służy przede wszystkim nakładaniu mandatów, a fotoradary są ustawiane tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenie, zamiast w miejscach rzeczywiście najbardziej niebezpiecznych. A tak, wyniki tych badań podsumowuje Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
4: Sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznie częściej sposób na karanie kierowców.
1: I faktycznie liczba nakładanych mandatów z fotoradarów rośnie. W 2025 było ich o 20% więcej niż rok wcześniej. To efekt rosnącej sieci tych urządzeń. Jednocześnie ich liczba zapewne byłaby mniejsza, gdyby kierowcy w Polsce przestrzegali obowiązujących przepisów dotyczących prędkości. Według badania zrealizowanego na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów, 43% osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon będący próbą podszycia się pod instytucję publiczną. To, co ciekawe, ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z osobami powyżej 65 roku życia. To ciekawy wynik, bo w powszechnym przekonaniu, które panuje także wśród młodych dorosłych, to właśnie seniorzy są postrzegani jako główne ofiary cyberprzestępców. Jednocześnie, jak mówi Bartłomiej Dross, ekspert serwisu chroń.pesel.pl, jest to niepokojące wskazanie, bo osłabia naszą czujność.
5: Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu. Fałszywa wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji, zanim zdążymy sprawdzić, kto faktycznie próbuje się z nami skontaktować.
1: I to często wykorzystują oszuści. Według przytaczanego badania w grupie 25-34 lata 17% osób zadeklarowało stratę finansową w wyniku tych działań. To wyraźnie częściej niż w pozostałych przedziałach wiekowych. I na koniec spójrzmy jeszcze na warszawską giełdę.

Ewik kończy tydzień na zielono, choć Wigowi 20 nie udało się zatrzymać powyżej 4000 punktów. Dziś zyskał on 45%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar kosztuje 3,69, za euro trzeba zapłacić 4,31 zł, a

0: 330 zł. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Rosjanie nieustannie konkurują z Amerykanami, choć raczej Amerykanie o tym nie wiedzą. Rosja na poziomie społecznym i państwowym chce być jak Stany Zjednoczone. Najpierw chodziło o armię, gumę do rzucia i wielkie samochody, a teraz o usprawiedliwianie napaści na Ukrainę i wspieranie ruchów separatystycznych. Jak to jest z rosyjsko-amerykańską przyjaźnią i nieprzyjaźnią? O tym już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku w Lesznie. W rejonie lotniska spadł szybowiec. Prokuratura bierze pod lupę finansowanie raportu o strategii promocji Polski. Dokument mógł powstać przy użyciu AI. W nocy może być niebezpiecznie. RCB ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i deszczem. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w Lesznie. W rejonie lotniska szybowiec runął na ziemię. Zginął 67-letni mężczyzna. Wiadomo, że to mieszkaniec Poznania. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, był to lot komercyjny. Na miejscu pracują służby, które badają dokładne okoliczności tragedii. Warszawska prokuratura sprawdza sprawę raportu Polaków Portret Własny. Chodzi o dokument, który w założeniu miał przedstawić strategię promocji marki Polska. Raport został jednak opublikowany z licznymi błędami zbliżonymi do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków Portret Własny. Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent z postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
1: Ale ta decyzja może zapaść w ciągu miesiąca. Tę sprawę trzeba wyjaśnić, zwłaszcza jeśli ktoś potraktował sztuczną inteligencję jako główne źródło pracy, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Po pierwsze uważam, że jeżeli są środki publiczne, jeżeli w tej sprawie były wydane lub nie były wydane, bo rozumiem, że tutaj jest jakiś dwugłos czy kilkugłos, to trzeba to wszystko sprawdzić i oczywiście będzie robił to rząd, ale to jest, to powiedziałbym, święte prawo opozycji. Sam z tego skorzystałem wielokrotnie, żeby sprawy wątpliwe zgłaszać do prokuratury.
1: Opracowanie raportu miało kosztować 200 tysięcy złotych. Obronność, inwestycje i dodatkowe miliardy na ochronę zdrowia to priorytety rządu na przyszłoroczny budżet. Premier Donald Tusk poinformował o ogólnych planach na wydatki. Wśród nich są propozycje zmian w progach podatkowych. O szczegółach Dagmara Kędzior.
4: Szef rządu podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, co wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
5: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
4: Premier zapowiedział też, że w przyszłym roku rząd przeznaczy więcej środków na ochronę zdrowia.
5: Przekażemy 8

0: 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, między innymi energetycznego, kolejowego i drogowego. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Alerty obowiązują wieczorem, w nocy i jutro, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
3: Apelujemy przede wszystkim o ostrożność. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane. Samochodów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie parkujmy pod drzewami.
2: Miejscami może spaść nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy, a to może doprowadzić do lokalnych podtopień. Szczególnie niebezpiecznie może być na Dolnym Śląsku. W informacjach jeszcze nowoczesna metoda leczenia zaburzeń wzroku. Opracowali ją neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Taki właśnie zabieg przeprowadzili u 53-latka z Ostródy, który nagle częściowo przestał widzieć.
4: Któregoś dnia się po prostu obudziłem i nie widziałem na prawe oko częściowo. Okulista stwierdził, że to nie jest problem okulistyczny, tylko neurologiczny i dostałem informację, że w Białymstoku jest szansa, że to zostanie usunięte i że będę widział normalnie.
5: Akurat u pana to jest operacja, którą wymyślono tutaj w Białymstoku. Operacja endoskopowa, która polega na tym, że endoskop wprowadzany jest przez spojówkę. Szukamy nerwu wzrokowego, wypuszczamy ten płyn mózgowo-rdzeniowy, uwalniamy nerw wzrokowy z ucisku i właściwie mamy natychmiastową poprawę widzenia u pacjenta.
2: Dodawał kierownik kliniki neurochirurgii dr Tomasz Łysoń. Pacjent wyszedł już do domu, ale będzie pod dalszą opieką lekarzy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. W najbliższych godzinach szczególnie intensywnie popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku. Noc zapowiada się jednak deszczowa praktycznie w całym kraju. W wielu miejscach prognozowane są też burze. Do Polski zacznie też napływać chłodniejsze powietrze.
6: Klimat.
2: W wielu regionach jest susza hydrologiczna. Wieczorem i w nocy spodziewane są gwałtowne wzrosty stanu wód, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Tam możliwe są podtopienia. 40% prądu w sieci pochodzi obecnie z energii odnawialnej, najwięcej ze słońca. W zdecydowanej większości kraju jest dobra jakość powietrza.
6: Klimat.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: No, słuchają państwo Polskiego Radia 24. Nie chcę się znęcać po raz kolejny nad prezydentem i jego ministrami, ale wiemy, że zaufanie do Polski, polskiej gospodarki i finansów jest także zależne od tego, czy rozwiązania znajdą akceptację w Pałacu Prezydenckim, czy będą wetowane, mówił premier Donald Tusk, który zapowiedział, że znajdzie też dodatkowe 17 miliardów złotych w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia. I od tego zaczniemy stan dnia.
6: Debata dnia.
8: A w debacie dnia już goście: Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu IBRIS. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: To ja zacznę od tego, co zrobić, żeby te 17 miliardów złotych, które ma trafić z przyszłorocznego budżetu do ochrony zdrowia, nie poszło tak jak pieniądze w szpitalu południowym w niewłaściwym kierunku. Co zrobić? Jest jakiś pomysł?
9: Panie Marcinie. To chyba jest dosyć trudna w ogóle sprawa, żeby te pieniądze w takim systemie, w jakim jest dzisiaj zaprojektowany, móc nimi ręcznie zarządzać, bo zdaje się, że problemem nie jest tutaj ręczne sterowanie w Narodowym Funduszu, ale pewien sposób oceniania, wyceniania usług i przydzielania pieniędzy do tych szpitali powiatowych. Bo jeśli przyjrzymy się temu, co się ostatnio wydarzyło, to wydaje się, że tym podstawowym problemem jest walka o to, żeby mieć zatrudnionego specjalistę, nawet jeśli on miałby się w tym szpitalu nie pojawić. I szpitale powiatowe, walcząc o przeżycie, no, starają się walczyć według tej prostej metody, czyli kto da więcej. Jest to pewna funkcja licytacji.

0: organizacji, więc bez zmiany systemu, bez zmiany podejścia do myślenia o tym, jak powinniśmy finansować szpitale, nawet nie całą służbę zdrowia, no to podejrzewam, że będzie to bardzo trudne.
1: Bo chcemy, żeby każdy kolejny rząd dawał więcej. Teraz pojawia się oferta na stole 17 miliardów złotych. Super, tylko można pomyśleć, no dobrze, ale nie chcemy, żeby te pieniądze zostały przejedzone, nie chcemy, żeby one zostały zmarnowane, nie chcemy, żeby one trafiły, no właśnie, do osób, do których nie powinny trafić, bo mają gdzieś znajomości i tak dalej. Chcemy, żeby władza się z tych pieniędzy konkretnie rozliczyła, nie tylko je wydawała. Tak, jest oczekiwanie. Mateusz Sabat.
2: Dokładnie tak. Natomiast no, z punktu widzenia wizerunkowego, no to rząd, planując nowy budżet i mając taki, a nie inny kryzys w ochronie zdrowia, no, musiał jakieś środki rzucić, pokazać, że się zajmuje tym, że stara się więcej tych środków doprowadzić. A jednocześnie to jest rok wyborczy, więc trudno sobie wyobrazić, że taka bardzo głęboka reforma systemu będzie wdrażana, bo to jest reforma, która narusza bardzo wiele interesów. W tym interesy lekarzy, którzy są w większości chyba wyborcami jednak rządzącej koalicji. Więc w takiej sytuacji, żeby jakoś pogodzić te interesy, rząd musiał dać jakiś gest. Natomiast no, czy to ma sens i czy to jakoś uzdrawia system, no tu mam duże wątpliwości.
1: To proszę posłuchać, jak to dzisiaj tłumaczył premier przed posiedzeniem rządu.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: No to idźmy dalej. 17 miliardów złotych na ochronę zdrowia. 3,5 miliona Polaków zyska około 300 zł miesięcznie na zmianach podatkowych. Mało tego, pan premier, będąc w Krakowie, zapowiedział, że pieniądze na metro w Krakowie też się znajdą. Czy jest jakiś dodatkowy budżet, Marcin Duma?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, jeżeli ja mogę na chwilę jeszcze wrócić do ochrony zdrowia, bo to jest, tam jest jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć. To znaczy, wydaje się, że dzisiaj akceptacja na to, żebyśmy wydawali więcej na zdrowie, czyli żebyśmy poszerzali ten budżet, szczególnie po tej serii informacji, nazwijmy to ogólnie, aferą czy aferami związanymi z służbą zdrowia, jest znacznie mniejsze. To znaczy Polacy, którzy zobaczyli, że te pieniądze wyciekają z systemu, niekoniecznie są skłonni do tego, żebyśmy ten system dofinansowali, tylko żebyśmy go zorganizowali tak, żeby te pieniądze, nawet te same, były wydawane lepiej.
1: Na rok przed wyborami? O, moja Matko Boska.
0: Tak, oczywiście, że tak. Szczególnie, że dzisiaj troska troska o budżet, bo może nie każdy z nas czyta budżet, ale jednak takie poczucie, że zadłużamy się i że ten deficyt rośnie, jeśli będziemy wydawać więcej, to jest pewna emocja, która jest obecna w opinii publicznej. Nawet jeśli nie do końca wiąże się to z takim zrozumieniem wszelkich ekonomicznych mechanizmów, które temu towarzyszą. I dzisiaj mówienie o większych wydatkach, jeżeli to nie są zbrojenia, to jednak jest pewne ryzyko, które premier podejmuje.
1: Jest jakiś na to wszystko dodatkowy budżet? Wracam do swojego pierwotnego pytania.
0: No, zostały nam zaprezentowane zmiany podatkowe, które, jak rozumiem, gdzieś tam między tymi przepisami taki wzrost wydatków jednak przewidują. A jeżeli, że wzrost wydatków, sorry, wzrost przychodów.
1: Tak.
0: Więc być może tam jest to zaszyte. No plus oczywiście pewnie dalej jest w tle też powiększanie ugu.
2: No jeśli chodzi o zmianę tą, która jest zaplanowana podatkową, no to akurat to ma swoje źródło finansowania. Natomiast pewnie będzie dyskusja o tym, czy to jest wystarczające, no bo wynagrodzenia w Polsce wzrosły dużo bardziej niż to, co ten sposób waloryzacji tego progu. Natomiast jeśli chodzi...
1: Czyli kosztem, bo Robin Hood zabierał bogatym, dawał biednym, natomiast tu dajemy klasie średniej, ale zabieramy małym i średnim przedsiębiorcom. Już z Pałacu Prezydenckiego słychać, że prawdopodobnie, chociaż nawet nie ma projektu tej ustawy, że prawdopodobnie pan prezydent to zawetuje.
2: No, jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że mówiło o tym, że nie będzie popierał podwyżek podatków. To jest oczywiście obniżka podatków dla części obywateli, ale z drugiej strony to jest podwyżka podatków dla części przedsiębiorców i to akurat dla dużych polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają bardzo wiele osób i taka zmiana w 3 miesiące przy marżowości różnych biznesów

0: no to też nie będzie bez konsekwencji gospodarczych. Natomiast jeśli chodzi o takie inne rzeczy, no to też w Krakowie trwa kampania wyborcza i podobnie jak w 2024, wtedy też były różne cudowne obietnice, jeśli chodzi o to, jakie finansowanie się tam pojawi. No i potem z tego nic nie wyniknęło i poza wielkim rozczarowaniem prezydentem Miszalskim, którego już nie ma. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia akurat, jeśli chodzi o budowę metra i inne tego typu rzeczy, z taką już kampanią wyborczą w skali mikro, no bo w Krakowie akurat trwa ten wyścig.
1: Marcin Duma.
2: Ja z tym metrem byłbym trochę bardziej ostrożny, dlatego że metro może się zmieścić w paradoksalnie dziwnym budżecie. To znaczy wcale niekoniecznie w infrastrukturalnym takim sensu stricto, tylko...
1: A pan premier mówi, że to nie będzie, że nie cała Polska będzie się składać na metro w Krakowie.
2: Dokładnie tak. Zresztą pamiętajmy, że jest taki projekt, w którym metro jest częścią infrastruktury obrony cywilnej i może się zmieścić w ramach tych inwestycji, które powiększają jakby odporność naszą, jeśli chodzi o jakieś zagrożenia, czy te przygotowania, które jednak polskie państwo w ramach obronności i bezpieczeństwa czyni. Także akurat o pieniądze, jeśli chodzi o metro, tak bardzo bym się nie bał, zresztą to był też zapowiedzi.
0: Ja jestem akurat bardzo sceptyczny tutaj, bo też jeśli się jakiś elektorat można kopać, to ten, który jest najtwardszy. A akurat w Krakowie, w samym Krakowie, no to różne badania pokazują, że około 45, nawet do 50% mieszkańców Krakowa głosuje na Koalicję Obywatelską, na Platformę, jeszcze z PSL-em, z jakimiś ułamkami, to jest ponad połowa, więc akurat tutaj wydaje mi się, że no oni po prostu przełkną w sytuacji takiej tą złamanie tej obietnicy.
1: A sam fakt, że jedzie tam premier, mówimy tutaj o referendum, mówimy tutaj o wyborach jednak samorządowych na szczeblu lokalnym, a jedzie tam premier. Czy to jest już pokazanie, że to nie są tylko wybory w Krakowie, ale to jest element większej kampanii?
0: Tak, no to jest też takie ryzyko, o którym się dyskutowało w ramach Koalicji Obywatelskiej. No, tego,
1: no bo
0: że,
1: kiedy odwoływano prezydenta Krakowa, to tam nikogo z Platformy wtedy, czy z Koalicji Obywatelskiej nikogo nie było. Jakby prezydent Krakowa został pozostawiony sam sobie, ale jak już został odwołany, no to już się uruchomiły władze centralne.
0: Tak, no ale też pojawiły się takie głosy, że może być uruchomiony taki efekt domina, to znaczy to nie jest dobrze na rok przed wyborami, żeby koalicja rządząca przegrała te wybory. No tam też jest inny faworyt, jeśli chodzi o zwycięstwo w tej chwili. Więc to by był taki sygnał, że ludzie są niezadowoleni. No a Kraków, tak jak wspomniałem, jest jednak jednym z bastionów Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o takie głosy, czy w wyborach prezydenckich, czy parlamentarnych. I to by był jednak sygnał, który prawica i ugrupowania konkurencyjne by wykorzystywały.
1: Rozumiem, że to jest ta kropelka krwi, która sprawia, że już rekiny zaczynają krążyć.
2: No, z tymi rekinami to jest trochę problem, ponieważ akurat Kraków jest takim miastem, czy może inaczej, zacznijmy od tego, czy Kraków, czy w ogóle należy się lokalne wybory w Krakowie, ale słuchajcie, no mówimy o drugim mieście w Polsce pod względem liczby ludności, bo Kraków wyprzedził Łódź, która dzierżyła, czy stała na tym drugim miejscu podium. Więc to nie jest jakieś sobie miasto i nie jest jego waga tylko i wyłącznie historyczna jako długoletniej stolicy polskiej, ale to jest bardzo istotna politycznie kawałek mapy Polski. I teraz, czy premier ryzykuje? No w pewnym sensie tak. Bo jeżeli okaże się, że jego wsparcie, chociaż na wczesnym etapie, chociaż w trakcie wakacji, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w postaci wygranej, to z pewnością będzie musiał tą żabę przełknąć premier, tak? Ale też jest druga strona tego medalu. Widać, że ten wyścig, jak przyjrzymy się tym sondażom, które są dostępne, jest w miarę wyrównany. To znaczy, że dzisiaj szanse wejścia do drugiej tury w Krakowie mają nie tylko kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale też inni. I to ryzyko jest zbyt duże, żeby premier i szef jednocześnie Koalicji Obywatelskiej sobie tą sprawę odpuścił. No i stąd jest jego zaangażowanie. Czy te wybory są do wygrania i czy koniecznie trzeba je wygrać? Gdyby Łukasz Gibała był z PiS-u Konfederacji albo od Brauna, to z pewnością trzeba byłoby je wygrać.

0: Ale Łukasz Gibała jest takim eklektycznym pod względem swojego elektoratu kandydatem. W związku z tym jego wygrana wcale
1: ani grzeje, ani ziemi.
0: Wcale nie oznacza wygranej prawicy. I nie jest taką już dobrą wróżbą dla tej czy drugiej strony, jeśli chodzi o
1: szczególnie, że Łukasz
0: wybory.
1: Gibała wcale się nie musi podpisać ani pod jedną, ani pod drugą stroną i może powiedzieć, Kraków należy do Łukasza Gibały, a nie do koalicji czy do Konfederacji.
2: Oczywiście, ja się z tym zgadzam, natomiast też trzeba zobaczyć, jak się zachowywały na przykład po sukcesie referendum w Krakowie, po udanym odwołaniu prezydenta, to jak się zachowywały partie. Partie, które zebrały po kilka tysięcy podpisów z tych 170 paru tysięcy. No nagle rano zorganizowały obie konferencje prasowe, że to jest ich sukces. Przyjechał nawet kandydat na premiera z jednej z tych partii, czyli pan Czarnek.
1: Sukces ma zawsze wielu ojców. Panowie, pan prezydent zawetował, a raczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego Lex Szarlatan, używając określenia zawetował. Można to brać oczywiście w cudzysłów, natomiast no, mając świadomość tego, jak wygląda obecnie Trybunał Konstytucyjny, można odnieść wrażenie, że te przepisy zostały wręcz zamrożone. Proszę posłuchać, jak tę sprawę komentował na naszej antenie Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jestem po prostu wściekły na niego. Znaczy ja uważam, że jakby przyzwyczaiłem się do wielu wet, do tego czasami uniku, jakim jest skierowanie spraw do Trybunału Święczkowskiego. Natomiast no, w tej sprawie uważam, że zagrał wabank i zagrał bardzo ostro i mam wrażenie, że no, zakładnikami jesteśmy my wszyscy, a przede wszystkim życie ludzkie i zdrowie ludzkie. Rząd staje na głowie, Unia Europejska staje na głowie, żeby walczyć z rakiem, walczyć z nowotworami, nowe terapie immunologiczne. A i mamy człowieka, który twierdzi, że można przewitaminą leczyć nowotwory. Naprawdę, no, jeżeli Nawrocki ulega tylko tego typu doradztwom, to bardzo, bardzo źle.
1: Rozumiem, że z jednym z argumentów było to, że do jednego worka zostali wrzuceni również zielarze. Nie wiem, jak potężne lobby tworzą zielarze, natomiast podejrzewam, że foliarze to akurat bardzo duży elektorat. Marcin Duma, jak pan ocenia to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy Lex Szarlatan?
0: Patrząc z punktu widzenia takiej zupełnie cynicznej polityki, to wszyscy na tym ruchu prezydenta wygrywają.
1: Z wyjątkiem tych, którzy są chorzy, rozumiem.
0: O, oczywiście, że tak. Ale jeśli bierzemy pod uwagę interesy polityczne, interesy wyborcze, to zyskuje na tym zarówno prezydent, który doskonale pamięta głosami której części i jakich wyborców został wybrany. I tu pewnie to jest takie mrugnięcie okiem do wyborców Grzegorza Brauna, do wyborców, części wyborców Konfederacji. Zapewne nie zaszkodzi to jego wizerunkowi wśród wyborców PiS-u, czyli jego baza jest bezpieczna i zaopiekowana. A co dostaje druga strona, poza tym, że nie dostaje dobrej legislacji? No, dostaje kolejny instrument do ręki, żeby mówić, że prezydent jest tym, który przeszkadza, który działa wbrew interesowi społecznemu, czyli jest w stanie mobilizować z kolei swoją bazę. Mówić, zobaczcie, jaka prawica
1: idzie
0: do... No
1: ale tak to my się nie posuniemy o krok przez miesiące, jak nie lata.
0: No ale polityka nie polega na posuwaniu się o krok do przodu czy do tyłu, tylko na zdobywaniu albo na utrzymaniu władzy.
1: Bardzo mi się to nie podoba.
2: No to jest straszne i przerażające, dlatego że prezydent, który jest tutaj właśnie trochę zakładnikiem tych skrajnych grup prawicowych, które go poparły w drugiej turze, no w ogóle działa wbrew wszelkim trendom i logice. I tak w polskiej debacie w tej chwili trwają różne wielkie rewolucje. Tak technologiczna, ale także właśnie biotechnologiczna w medycynie. Wczoraj mieliśmy informację, że jeden z dużych koncernów farmaceutycznych stworzył szczepionkę na raka, na czerniaka. Tak? Takie rzeczy się dzieją i będziemy mieć w kolejnych miesiącach, myślę, wysyp takich rzeczy, bo też sztuczna inteligencja i różne technologie właśnie biomedyczne, które są rozwijane, to jest coś, gdzie będziemy mieli wysyp różnych terapii, które rzeczywiście działają.
1: No, ale przecież dopiero co mieliśmy pandemię. Dopiero co była przecież cała ta historia związana ze szczepieniami.
0: O właśnie.
2: I to jest po prostu straszne, tak, że jeśli umożliwiamy działanie różnym szarlatanom i osobom, które w internecie próbują też edukować zdrowotnie, tylko że nie na bazie faktów, nie na bazie właśnie tej wiedzy, nie na bazie tej rewolucji, ale na bazie jakichś wymysłów i swojej ignorancji, znania technik manipulacji społecznej, no to jest przerażające.
1: I to są ludzie, którzy robią ogromne zasięgi, bo nawet patrzyłem na wywiady z tymi ludźmi, to naprawdę to są setki tysięcy wyświetleń rozmów

0: z ludźmi, którzy leczą raka no, witaminą C.
1: Więc jeszcze nakładając na to kondycję naszej ochrony zdrowia, wszystkie te problemy, które są wielu ludzi, którzy długo czekają, którzy są zdesperowani, którzy myślą o tym, jak, gdzie szukać pomocy, bo nie zawsze ten system publiczny jest w stanie im tą pomoc dać. No, to jest straszne, że w tym
0: lekarze
1: kraju
0: nie mają takiej możliwości, nie mają takich zasięgów, nie będą generować takich możliwości.
2: To obserwujemy spuściznę po pandemii. To w pewien sposób pandemia COVID-19 jest, jeżeli można tak powiedzieć, odpowiedzialna za to, jak popularna stała się ta działka paramedycyny, czy tego, nie wiem, jak sobie nazwać tą...
0: No to szarlataneria, tą, no bo...
2: Trochę tej szarlatanerii. To wiąże się z tym, w jaki sposób został oceniony sposób zarządzania pandemią i to nie jest tylko polska specyfika. I tego, w jaki sposób społeczeństwo zareagowało na bardzo mocne obostrzenia i gdzie poszukuje pewnego kontrapunktu do tych doświadczeń, które miały miejsce, czy które oni doświadczyli w trakcie pandemii. I to nie zniknie, to sobie nigdzie nie pójdzie. Dlatego, że pandemia przy okazji zniszczyła również ostatni bastion wspólnych autorytetów dla całych społeczeństw. Bo ostatnim bastionem dla autorytetów społecznych. Już nie byli aktorzy, nie byli ludzie kultury, nie byli politycy, bo tam dawno polaryzacja w poszczególnych krajach to zburzyła i zniszczyła. Byli naukowcy. I to, co się stało w pandemii, to ten ostatni bastion padł. Już dzisiaj każdy ma swoich naukowców. Ktoś ma od specjalistów od alternatywnej medycyny, a ktoś wierzy bardziej tym, którzy zajmują się tym naukowo i robią to porządnie, ale to pęknięcie nastąpiło i odziedziczyliśmy to po pandemii i to się będzie tylko pogłębiać.
0: Z jednej strony zgadzam się z tym, co pan powiedział, że wszyscy na tym wygrywają, bo mam wrażenie, że też pracy dla dziennikarzy nie zabraknie, którzy muszą odkręcać te wszystkie dezinformacje i fake newsy, ale to wcale nie jest taka prosta sprawa. Pan prezydent już zapowiada, że zostanie przygotowany własny projekt ustawy. I to chciałbym zapytać, czy to jest taki kierunek i to jest taki też cykl myślenia ze strony Pałacu Prezydenckiego. Rząd coś proponuje, my to kierujemy do Trybunału, zamrażamy albo wetujemy. W zamian wychodzimy z własną inicjatywą i chcemy pokazać Polakom, że to nie jest tak, że my nie chcemy walczyć tutaj z oszustami i tak dalej. Tylko to my chcemy walczyć, a nie oni chcą walczyć. Będzie trochę jak z tym złotem z NBP. Rozumiem, że to jest ten kierunek?
1: Znaczy Pałac Prezydencki ma bardzo klarowną strategię, to znaczy zgłasza swoje projekty. Jak prezydent coś wetuje, to w tym temacie, w tym obszarze tematycznym, często jako fragment projektu, który był zgłaszany przez rząd, coś prezydent proponuje. No i próbuje budować wokół tego taką narrację, że jest bardziej sprawczy niż faktycznie może być. No bo tej większości rządzącej nie ma, natomiast jest,
0: no, pan prezydent ma taką inicjatywę ustawodawczą.
1: Ma inicjatywę ustawodawczą, więc pokazuje, że on też tutaj pracuje, przygotowuje ustawy, no a ten zły rząd mu blokuje. I to jest trochę odbijanie, taka lustrzana strategia wobec tych wet i tego wetomatu i tego wszystkiego, co mówi koalicja rządząca na jego temat.
0: Szczególnie, że pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że przecież dziesiątki ustaw podpisał, a tylko kilkadziesiąt zawetował. No tylko, że te ustawy dotyczą albo szarlatanów, albo związków partnerskich. No, rzeczy, które de facto też wielu ludziom na tym przecież zależy. Ale to jest taki też kierunek? Pan prezydent teraz chce pokazać, że może jest nawet bardziej sprawczy od rządu?
2: Są ludzie i ludzie. Znaczy są moi wyborcy i nie moi wyborcy. I myślę, że to kryterium.
0: Zapominamy o sytuacji, w której pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków.
2: Znaczy to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja mam wrażenie, że prezydent Nawrocki jest pierwszym prezydentem po 89 roku, który właściwie otwarcie manifestuje, że nie zamierza łączyć polskiego społeczeństwa. I że jeżeli mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to przy okazji
0: to
2: też...
0: To ma na myśli tą A albo B.
2: To znaczy, że ma na myśli Polaków, to znaczy, że nie wszyscy się w tym zbiorze mieścimy. I tak tutaj klasyfikacja jest istotna. Teraz wracając do tego, korzystania z inicjatywy ustawodawczej, oczywiście, że ona jest swoistą tarczą przed takimi zarzutami, że on tylko psuje, że nie ma żadnej konstruktywnej roli. To jest próba jakiegoś takiego zniwelowania tego wrażenia, a jednocześnie pokazania, że w Polsce mamy trzy izby parlamentu. Czyli Sejm, Senat i prezydenta. Kiedyś król też był stanem sejmującym w Polsce, dawno temu. Więc powracamy do tego i to jest też, wpisuje się w pewne

0: w pewien model tej prezydentury, gdzie Karol Nawrocki chce móc robić więcej i mieć większy wpływ na bieżącą politykę w państwie, niż by wynikało to tylko i wyłącznie z konstytucji. Oczywiście on nie przekracza tej konstytucji tak zupełnie wprost, ale poprzez stwarzanie pewnego wrażenia, że jest aktywny w bardzo wielu polach, de facto próbuje przeciągać nasz system i sposób myślenia nasz o państwie.
1: Idźmy dalej. Nie tylko 3 izby parlamentu. Mamy również 2 MSZ-y, mamy 2 Ministerstwa Obrony, bo przecież pan prezydent osobno dogaduje się z Donaldem Trumpem a propos obecności amerykańskich żołnierzy. To przecież pan prezydent kształtuje politykę zagraniczną odmienną od tej, którą kształtuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy to nie wywołuje przypadkiem u partnerów zagranicznych pewnego dysonansu, chaosu?
2: Na pewno wywołuje, natomiast ja powiem
1: czy to będzie teraz polska specyfika?
2: No, ale myślę, że patrząc na doświadczenia historyczne, to są już przyzwyczajeni nasi partnerzy do pewnego dwugłosu. Natomiast ja zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Prezydent, zachowując się w taki sposób, no jest de facto dzisiaj liderem prawicy w Polsce, tak? I rzadko się zdarzało w przeszłości. Chyba nie było w ogóle takiego momentu, żeby urzędujący prezydent rzeczywiście był taką osobą, która ma taką moc stwarzania, kreowania polityki właśnie tej partyjnej, a teraz, kiedy prawica jest podzielona, rozczłonkowana na kilka partii, no to on jest tym najjaśniejszą osobą na tym prawicowym niebie.
1: Gdzie dokładnie znajdują się Katowice? Bo według pewnego raportu na północy kraju, podobno wielu młodych Polaków mówi po mandaryńsku i co z tym wszystkim wspólnego ma AI? O tym w kolejnej części debaty dnia. Teraz czas na informację. My wracamy po informacjach.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołano naradę służb, wojewodów i przedstawicieli IMGW. To w związku z prognozowanymi ulewami i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Służby są w pełnej gotowości, napisała na portalu X rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. W dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Alert RCB wysłano do mieszkańców 15 województw. Jutro w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie testowane będą syreny alarmowe. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone między 7 a 16. Mieszkańcy powiatu parczewskiego dostali już wiadomości SMS o alercie. 112 wniosków wpłynęło do wojewody warmińsko-mazurskiego od poszkodowanych gradobiciem rolników z gminy Lubomino. 6 sierpnia przez 15 minut w 6 miejscowościach padał grad wielkości jabłek. Zniszczył uprawy oraz uszkodził budynki mieszkalne i gospodarskie. Wciąż nie wiadomo, ile gospodarstw objętych zostanie pomocą, potwierdza wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Schauer.
5: W dalszym ciągu trwa jednak szacowanie strat, a niezbędne środki z przeznaczeniem na remont lub czy odbudowę budynków będą uruchamiane po otrzymaniu przez służby wojewody kolejnych wniosków już na potrzeby typowo remontowe z gminy Lubomino. Jeśli chodzi zaś o szkody rolnicze, w wyniku gradobicia poszkodowanych zostało 112 gospodarstw rolnych. Straty zostały oszacowane we wszystkich z nich. W wyniku gradobicia szkodzie uległo blisko 2700 hektarów upraw. Pomoc klęskowa wypłacana jest po zakończeniu szacowania strat i wydania decyzji przez Agencję Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Zazwyczaj wydawane są one pod koniec roku.
4: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie złożył do Urzędu Wojewódzkiego wnioski o wsparcie dla osób, które straciły m.in. żywność, ubrania czy wyposażenie mieszkań w wyniku gradobicia i zalania. W województwie łódzkim brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje szczególnie teraz dawców grupy 0 RH- i 0 RH+. Niedobory są szczególnie odczuwalne podczas wakacji. Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje do osób, które mogą oddać krew, aby te zgłaszały się do punktów pobrań.
6: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
4: Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych.

0: 33 minuty po godzinie 18 wracamy do debaty dnia.
1: Debata dnia.
0: Ja tylko przypomnę, razem ze mną w studiu Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu Ibris i Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego. Panowie, zgodnie z obietnicą, raport Polaków, portret własny z 2025 roku Barbary Mróz-Gorgoń, czyli obecnej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Wywołał ogromną krytykę z powodu licznych błędów. Chodzi o użycie sztucznej inteligencji, no ale nie sam fakt użycia sztucznej inteligencji, ale to, co ta sztuczna inteligencja, i tutaj słowo inteligencja biorę w duży nawias, wyprodukowała. Chodzi m.in. o wskazanie Katowic na północy Polski. Oprócz tego informacje o tym, że wielu młodych Polaków, oprócz tego, że świetnie mówi po angielsku, niemiecku, francusku, również po mandaryńsku. To wszystko wywołało pewnego rodzaju uśmiech, ale również też konkretne reakcje ze strony opozycji, bo Prawo i Sprawiedliwość idzie z tą sprawą do prokuratury. Chodzi o to, że ten raport mógł kosztować nawet 200 tysięcy złotych. Co jest nie tak z promocją marki Polska, że wychodzą takie gnioty?
2: No tutaj humorystycznie dokumentując, no to wiele osób stawia taką tezę teraz w debacie publicznej, że sztuczna inteligencja zabierze wszystkim pracę. No
0: ja raczej się już tego nie boję.
2: Ja raczej bym to trochę zmodyfikował i uważam, że sztuczna inteligencja zabierze pracę tym, którzy nie potrafią jej wykorzystywać, bo tutaj to, co w tym raporcie się pojawiło, no to było takie użycie sztucznej inteligencji no na poziomie kogoś, kto to, nie wiem, pierwszy czy drugi raz do niej usiadł i chyba w wykorzystaniu starych modeli. Natomiast jeśli chodzi
0: o... Byłoby super w ogóle jak po wyprodukowaniu czegoś takiego, jakby to ktoś przeczytał i to już by chyba zapaliło jakąś taką lampkę.
2: Tak, sztuczna inteligencja działa świetnie pod warunkiem, że jest siedzi za sterami mądry człowiek, który po pierwsze zaopatrzy ją w odpowiedni kontekst wynikający ze swojej wiedzy, doświadczenia, materiałów, które stworzył, ale po drugie przeczyta to, co zostało wytworzone, zrobi fact-checking i jakby dokona wszystkich tych standardów, które normalnie też były wykonywane, kiedy tej sztucznej inteligencji nie mieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o markę Polski, no to tutaj wydaje mi się, że idziemy od złej strony. To znaczy w ogóle jakby w tych kampaniach i w tej komunikacji do tej pory rządu, która była, był pominięty na przykład wątek tego, że mamy w tej chwili w Warszawie zagłębie startupowe, że jest pewna moda na Warszawę, że wielu przedsiębiorców z Europy rejestruje swoje firmy w Warszawie, bo to jest dobre miejsce do życia. Też jak się pojeździ po Europie, po różnych miastach, to oczywiście tam są piękne czasem zabytki i te rzeczy znane z telewizji. Natomiast standard życia w Warszawie jest naprawdę wysoki i stworzyła się taka moda. I wydaje mi się, że to jest na przykład taki zasób, jeden z zasobów potężnych, które mamy. I tutaj rząd go nie widzi i nie wykorzystuje. Inny zasób to jest wiele organizacji, często związanych z dużym biznesem. Jest Fundacja Roberta Dobrzyckiego, jest National Polish American Foundation, jest Fundacja o Menymensach. To są takie przykłady, które ja może gdzieś znam bliżej. I one też robią mnóstwo świetnej roboty, jeśli chodzi o promocję Polski, o pokazywanie dobrego PR-u. I czy to jest dobry pomysł, żeby rząd koordynował i wykonywał te kampanie? No nie wydaje mi się. To bardziej powinno być tak, że może są jakieś konkursy na to, żeby właśnie jakieś organizacje mogły w tym robić, no ale też transparentne na uczciwych zasadach i w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. No tutaj nie wydaje mi się, że takie centralne planowanie promocji Polski i zadekretowanie urzędników, że teraz będziemy mieli taki wizerunek, to przyniesie jakiś skutek. I ostatni jakby wątek, bo też oprócz tego raportu AI, to pojawiła się akurat kampania, nie wiem kto dokładnie za nią odpowiada, ale akurat wystartowała kampania promująca Polskę. I to, co jest przerażające, ja oczywiście nie mam tutaj żadnych dowodów i nie chcę tego jakby w taki sposób kategorycznie stwierdzać, no ale scenariusz tego spotu, który widzieliśmy, ten pierwszy, to też wygląda trochę jak wygenerowany w AI. Jeśli to zrobili ludzie, no to w bardzo taki sztampowy i stereotypowy sposób.
0: No, Robert Lewandowski podobno jest prawdziwy, to zaraz.
2: Tak, ale mówię o scenariuszu koncepcji, o tym, że...

0: poszli autorzy tego spotu, poszli w najbardziej sztampowe konwencje. No, wykorzystanie Chopina, wykorzystanie gwiazd i nakręcenie paru kadrów w centrum Warszawy, no, nie jest do końca dobrym pomysłem i w ogóle nie ma tam historii i tych atutów Polski, tych dobrych rzeczy, które przecież się dzieją i które mogą przyciągać zagranicznych turystów czy ludzi, którzy chcieliby się tu osiedlić.
1: Ale jest Robert Lewandowski. Marcin Duma.
2: Grecy bardzo ładnie wypracowali sobie swoją markę. I tą markę składa się między innymi, oczywiście cała ta spuścizna antycznej Grecji, ale składa się też przynajmniej muzycznie Greg Zorba. I tak sobie zastanawiam, że jakby Greg Zorba popatrzył na to, co się stało z wizerunkiem marki Polska, to powiedziałby, jaka piękna katastrofa. Ale już mówiąc zupełnie poważnie.
1: Myślałem, że odwoła się pan do filmu Odyseja, że potrzebujemy takiego Nolana, który by nakręcił spot promujący Polskę.
2: No, ale znowu
1: Polskę.
2: Byłyby dyskusje. Wiesz, ilu osobom się tak historia nie podoba. No, to kolejny obszar sporów, ale...
1: Zostawmy Grecję.
2: Zostawmy Greków, tak. Nie ufam Grekom, nawet gdy przynoszą dary. Wydaje się, że jakby krytyka, która spadła na... Bo uporządkujmy rzeczy. Najpierw kwestia marki Polska i tego, czy polskie państwo powinno się tym zajmować. Otóż to nie jest wcale nowa koncepcja, bo zarządzanie przez państwo marką Polski, to nie jest nic nowego. Przez lata mieliśmy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i potem handlu, która właściwie de facto się tym zajmowała. Organizowała nasze obecności na Expo, na różnych innych imprezach. Więc państwo posiada kompetencje, wiedzę i kadry, żeby to zrobić.
1: No, wyobrażam sobie, że to jest w kompetencjach też MSZ-u. Gdzieś.
2: To prawda, jest tak, to są instytuty polskie, tak. które w jakiś sposób to promują. Natomiast rozumiem, że to był pomysł na to, żeby przeprowadzić to, zgromadzić to wszystko w jednym miejscu. Tam prawdopodobnie jakiś budżet na to był. Dzisiaj pewnie się już tego nie dowiemy, bo to utonęło w tym raporcie AI-owym i jego reperkusjach. Czy to miało być system grantowy? Tak też działa trochę na przykład MSZ. Czy miało to być centralne planowanie? Tego się już pewnie nie dowiemy. Natomiast wydaje się, że dzisiaj ta idea jest trochę skompromitowana. Skompromitowana jest głównie przez to, że ktoś dopuścił się po prostu niedbalstwa i niechlujstwa, mówiąc zupełnie wprost. I przygotował dokument, który właściwie w ogóle nigdy nie powinien powstać.
1: Panie Marcinie, jeżeli pod tym dokumentem jest podpisana pani Barbara Mróz-Gorgoń, czyli obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Nawet jeżeli ona mówi, że to jest, nazwijmy to, półprodukt, coś, co nie powinno wyjść poza omawianie gdzieś tam w pokojach i urzędach, to mimo wszystko, jeżeli na tym dokumencie widnieje jej nazwisko, to może przed uruchomieniem, nie wiem, drukuj, warto byłoby taki dokument przeczytać.
2: Jak ja patrzę na ten dokument, to mam wrażenie, że ktoś bardzo się spieszył, żeby dotrzymać terminu, żeby cokolwiek dostarczyć, żeby produkt był. I chyba nie bardzo już był czas na to, żeby
1: to może
2: przeczytać.
1: Może być krótszy.
2: No podejrzewam, że mogły być jakieś wymogi dotyczące objętości tego dzieła. I żeby to się zgadzało, to ktoś musiał napisać błagalnego prompta pod tytułem ratuj, napisz cokolwiek. No i w związku z tym AI napisała cokolwiek, tak? Ewentualnie
1: może
2: to było
1: wtrącenia, angielskie wynikały z tego, że ktoś zakończył zdanie ASAP.
2: ASAP
1: jak
2: i podał jeszcze liczbę stron, którą to musi po prostu, to musi zająć. A potem się okazało, że czasu na szczytanie już tego nie ma. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to miał być półprodukt do rozmowy w ministerstwach, to być może nikt w żadnym ministerstwie ani urzędzie tego nie przeczytał. Bo nie wierzę, że nikt by nie zauważył tradycyjnej chlebowatości właśnie tego języka mandaryńskiego, o którym pan wspominał, albo Katowicach gdzieś w okolicach Trójmiasta. Więc...
1: Okej, okay, ale... Coś nie zadziałało. Coś tutaj widać ewidentnie, że nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno. Czym w takim razie powinna zajmować się pani Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska?
2: Dzisiaj napisaniem swojej rezygnacji.
1: Aż tak?
2: No myślę, że tak, bo to jest dzisiaj właściwie jedyna rzecz, która pozwoliłaby ograniczyć szkody z punktu widzenia jej bezpośredniego pracodawcy, osoby, która ją nominowała. Bo dzisiaj zwolnienie tej urzędniczki, tak, wysokiej, w randze wiceministra, właściwie byłoby przyznaniem się do winy. W momencie, kiedy ona odchodzi sama, ona niejako tę winę bierze na siebie i uwalnia od tego ciężaru politycznej odpowiedzialności osoby, które ją na to stanowisko powołały.
1: Mateusz Sabat, hej czat, napisz rezygnację z funkcji pełnomocnika.

0: Zap.
1: Tak, no, myślę, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, jakby nie kwestionując dorobku pani pełnomocniczki i tych dokonań wcześniejszych.
2: No, mówimy o raporcie z 2025, jakiś dokument, który gdzieś tam krążył między pokojami. No, ktoś to wyniósł na światło dzienne.
1: Ale nie kwestionując tego, no, ta sytuacja bardzo zaszkodziła sprawie marki Polska. Wchodzimy teraz do G20 i dzieje się szereg rzeczy ważnych, także z punktu widzenia geopolityki. My jako Polska na pewno potrzebujemy silniejszej marki i wydaje mi się, że tutaj jakieś ruchy, które by tą sytuację odczarowały, no musiałyby mieć charakter personalny, więc tutaj się zgadzam.
0: Ja bym tylko dodał jedną rzecz, a mianowicie w jaki sposób swoją funkcję miałaby pełnić pani minister po tym, co się w ciągu ostatnich 2 dni wydarzyło. Jaką wiarygodność ona by miała, chociażby tutaj w krajowych kręgach, próbując cokolwiek przeprosować. Właściwie dzisiaj byłoby to zupełnie nieskuteczne, to te działania, które mogła chciałbyś.
1: No i każda rzecz, z którą wyjdzie, to tak. Też będzie przedmiotem tak głębokiej analizy, kpin i różnych rzeczy, że nawet jeśli to będą rzeczy słuszne, to obawiam się, że nie pojadą, bo będą od razu bardzo mocno atakowane.
2: To pójdźmy jeszcze głębiej w ten temat. Pan Mateusz Sabat wspomniał między innymi o tym spocie, który aktualnie jest emitowany. Rozumiem, scenariusz mógł być trochę bardziej rozbudowany niż odcinek na Wspólnej czy Klanu, okej. Okay. Natomiast zastanawiam się, dlaczego jest taki problem z promowaniem marki Polska, skoro, jak zresztą pan wspomniał, nie brakuje elementów, które można by promować. Ja sięgam pamięcią do Polskiej Fundacji Narodowej. Pamiętam słynny jacht I Love Poland, który się pojawił. Przewalone 600 milionów, no bo tego chyba się nie da inaczej powiedzieć. W związku z tym nie mówimy tutaj o raporcie za 200 tysięcy, bo można powiedzieć, że w ramach jachtu I Love Poland taki raport to jest raptem chorągiewka na tym jachcie. To dlaczego jest taki problem, żeby organizacje, które powinny służyć do promocji Polski, tego nie robią? Przypomnę, Fundacja Narodowa między innymi miała całą kampanię poświęconą szczuciu sędziów.
0: Wydaje się, że problemem jest pewna taka, pewien proces, którego nie widzimy publicznie, a mianowicie walka o to, kto będzie tę promocję robił, kto będzie decydował o wydatkowaniu tych środków, bo jeżeli to jest 600 milionów do wydania, to są naprawdę spore pieniądze. W związku z tym, kto będzie prezesem takiej fundacji, kto będzie tym ministrem, który będzie decydował. To w znaczny sposób zachęca do działalności sygnalistów, którzy chcieliby albo mają możliwość podkopania wiarygodności osób, które się tym zajmują. Ja teraz nie oceniam tego, czy Polska Fundacja Narodowa działała dobrze, czy nie. Tylko mówię o tym, że każdy, kto wchodzi w taką...
2: No nie, to już akurat bada prokuratura.
0: To bada prokuratura. Jedno i drugie, bo zdaje się, że też i kwestia tego raportu też od dzisiaj się tym zajmuje. Brakuje nam takiej zgody narodowej na to, znaczy zgody politycznej, nawet nie narodowej, narodowa to pewnie jest, ale politycznej, żeby pewne rzeczy nie były przedmiotem gry politycznej i żeby działy się w pewnym konsensusie.
2: Panie Marcinie, tutaj muszę się wtrącić, ponieważ dotarła do nas informacja z ostatniej chwili. Pani Barbara Mróz-Gorgoń przekazała, że składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Co pan na to?
0: No, myślę, że to jest dobry ruch. To znaczy, to jest ruch, który pozwoli ten projekt uratować, ograniczy szkody i zapewne zakończy dyskusję na ten temat i wytrąca też w jakimś stopniu opozycji argument, jakim jest kpina, czy przypominanie, wyciąganie następnych fragmentów tego czy innego materiału raportu.
2: Mateusz Sabat, przypomnę, Barbara Mróz-Gorgoń przekazała, że składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska.
1: No to jedyna decyzja, żeby ten projekt marki polskiej ratować, odblokować i żeby może dać szansę w inny sposób to organizować. Natomiast zapytał pan redaktor o to, dlaczego jest tak przez lata duży problem. Moim zdaniem to, czego brakuje, to jest taka długofalowa strategia. To znaczy przychodzi każdy kolejny rząd i ma jakieś punktowe pomysły, że tu będziemy jachty wspomagać, tu będziemy w mediach zagranicznych coś publikować, tutaj

0: Teraz były jakieś nowe koncepcje związane z byłą już panią minister, tak? Natomiast brakuje takiego być może długofalowego dokumentu strategicznego, który różne obszary tej promocji Polski by też zagospodarowywał, bo to nie jest tak, że Polska nie jest obecna w mediach zagranicznych i że to jest jedyny problem, tak? I tu jest szereg płaszczyzn, tak? Współpraca biznesowa, turyści, osoby, których chcielibyśmy, żeby zostały obywatelami Polski, tak? Na przykład, nie wiem, lekarze wykształceni w innych krajach, których nam brakuje. To jest szereg elementów, które powinny tworzyć pewną całość, przez to, że właśnie nie ma tej kontynuacji i takiej takiego konsensusu między kolejnymi rządami. Tylko jakieś polityczne wrzutki, bo tutaj pomożemy, bo akurat ktoś z jachtem przyszedł, albo tu pomożemy, bo akurat ktoś fajną publikację zrobił na uczelni.
1: Swoją drogą, nie wiadomo do dzisiaj dokładnie, co z tym jachtem się stało. On został sprzedany w jakichś tajemniczych okolicznościach.
0: No właśnie, no ale to trochę ta marka Polski jest zakładnikiem tego procesu politycznego, tej całej bieżączki i tego, że są jakieś doraźne interesy, a nie te tego, że jest szeroka strategia, która obejmuje różne obszary i która prowadzi nas do jakiegoś efektu.
1: Pani minister składa dymisję. Rozumiem, że to jednak nie kończy tematu, że ktoś powinien tą marką Polski zarządzać, że ktoś pojawi się na jej miejsce. Czy pan premier przyjdzie i powie... Nie wypał. No jednak może to nie był dobry pomysł, żeby był taki urzędnik, taki pełnomocnik rządu właśnie do takiej promocji. Jak się pan spodziewa?
2: No na pewno ten projekt nie zostanie zarzucony. To, czy będziemy mieli osobę zajmującą się tym w randze pełnomocnika rządu, czy też będzie to po prostu wiceminister ulokowany w jednym z ministerstw, który będzie te prace koordynował, to właściwie jest wtórne. Bo podejrzewam, że te ramy, które zostały narysowane dla tego programu, pewnie nie ulegną jakiemuś przerysowaniu zupełnemu i to będzie przeprojektowywane, bo to zabiera mnóstwo czasu i po prostu nie będzie takiej możliwości. W związku z czym ja bym, przewidując to, co mogłoby się wydarzyć, podejrzewam, że ranga z tego pełnomocnika mogłaby zostać obniżona i że będzie to osoba w tym samym ministerstwie, w tym samym gabinecie, która będzie się tym zajmować, ale będzie pewnie trochę mniej eksponowana po to, żeby ograniczyć gdzieś w przyszłości ryzyka reputacyjne dla rządu, a niekoniecznie nawet dla samego jej marki Polska.
1: Jak na portalu X przekazuje pani była już, rozumiem, minister, to na razie składa dymisję, więc ta dymisja jeszcze musi zostać przyjęta. Szanowni państwo, składam dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. To, co wydarzyło się w ostatnim czasie w związku z tym raportem, to można nazwać niewyobrażalną skalą hejtu, Mateusz Sabat.
0: Znaczy, trudno mówić o hejcie w sytuacji, kiedy rzeczywiście zostały popełnione tak amatorskie błędy, tak? No, hejt jest w sytuacji raczej takiej, kiedy jest to krytyka niezasłużona, więc ja rozumiem, że dla osoby, która krótki czas sprawowała tę funkcję, no, duża liczba komentarzy w internecie, no, może być odbierana jako hejt, no, ale jednak bądźmy tutaj bardzo uczciwi i no, to była bardzo zasłużona krytyka.
1: Tak? Krytyka czy hejt? Marcin Duma.
2: Wydaje mi się, że ta treść tego oświadczenia jest bardzo defensywna, to znaczy ona wskazuje na to, że pani minister mówi, że to właściwie nie jest jej wina, to jest wina tych, którzy uwolnili tą wielką falę nienawiści, która w nią uderzyła, no i ona jakby broniąc siebie, swojego dobrostanu odchodzi. No jest to próba obrony jakby dorobku pewnego naukowego, który pani profesor ma. Natomiast mam wrażenie, że zgadzam się z przedmówcą, że to nie był żaden hejt. No, to była być może dość intensywna, no miejscami może nawet agresywna, ale jednak mimo wszystko recenzja tego materiału, który jednak powstał, nie został wymyślony, nie został w żaden sposób stworzony. To nie był fake, którym została zaatakowana pani minister.
1: To na koniec nie pozwólmy oczywiście, żeby ten raport...

0: Krył niezwykle istotny pomysł przygotowany przez środowisko Mateusza Morawieckiego, to znaczy zawieszenie strefy Schengen i stworzenie czegoś, rozumiem, na wzór ICE amerykańskiego, czyli jakiejś takiej instytucji, która by tropiła nielegalnych migrantów. Zacznijmy od, na koniec jeszcze chciałem zapytać właśnie o tę samą strefę Schengen, bo to jest coś, co nawet mnie przypominają się czasy, kiedy stało się na granicy wiele godzin z paszportem, licząc trochę tak wzrokiem, kusząc tego celnika, czy pogranicznika, czy on przepuści, czy nie przepuści, czy będziemy stać godzinę, a może więcej. Tęskni pan trochę za tymi czasami, za sklepami bezcłowymi i za tymi kolejkami na granicach, Mateusz Sabat?
1: Ja akurat wróciłem z urlopu w Wielkiej Brytanii.
0: To jest pan na bieżąco.
1: I jestem na bieżąco z tym, co oznacza brak strefy Schengen. Myślę, że jakby praktyczne rozwiązania, które za tym stoją, na przykład ogromne kolejki na lotniskach związane z kontrolą paszportową, czy to w jaki sposób jeszcze dodatkowy się jest kontrolowanym.
0: To są takie dwie bramki. Jedna mówi na przykład strefa Schengen i do niej kolejki nie ma.
1: Wjeżdżając do obcego teraz jakby terytorium Wielkiej Brytanii, no to nie są przyjemne rzeczy i wszyscy, którzy tego doświadczyli, myślę, że doceniają też korzyści wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej i z tego swobodnego przepływu bez kontroli paszportowych, więc być może, jeśli chodzi o elektorat taki prawicowy, to jest jakaś próba pokazania się tym bardziej twardym wyborcom prawicy i odebrania trochę spisu czy Konfederacji. Natomiast nie wydaje mi się to rozsądnym pomysłem i też polecam taki test.
0: Czy w związku z tym, z tą propozycją, to oznacza, że organizacja obrońców zachodniej granicy, czyli pana Bąkiewicza, którzy przecież pojechali tam nad Odrę pilnować tej granicy, nie zdała do końca egzaminu, no i może trzeba posunąć się dalej i zawiesić strefę Schengen? No,
2: ja przypomnę, że ta akcja związana z ruchem obrony granicy skończyła się jednak pewną kompromitacją. Bo okazało się, że żadnego szturmu nie ma. No, ale za to udało się kupić trochę sprzętu, jakichś dronów i trochę powystępować.
0: Tak, przezorne zawsze ubezpieczone.
2: O, lepiej tak, lepiej.
1: Ale są na rynku doświadczeni ludzie, to może to jest dla nich ta oferta pana
2: Tak, natomiast ja myślę, że to się wpisuje w taką dość bezpardonową walkę dzisiaj na polskiej prawicy o przetrwanie tych, którzy wyszli, o przetrwanie tych, którzy są tam, skąd oni wyszli, i tych, którzy idą po nową prawicę. I teraz, żeby to nazwać po imieniu, znaczy Mateusz Morawiecki walczy o to, żeby ta jego secesja była udana, żeby jak najwięcej zgromadzić wokół siebie wyborców. I wydaje się, że w tej sprawie to rękawiczki już zostały zdjęte i po prostu trwa twarda walka napięści, gdzie może się zdarzyć, że i ktoś postronny, na przykład takie Schengen, może dostać. Albo gdzie mogą się pojawić takie propozycje, zróbmy nasze polskie ICE, niech tutaj zamaskowani, ubrani w hełmy kewlarowe i kamizelki kuloodporne z długą bronią funkcjonariusze ciągną po ulicach tych migrantów, co powinno zaspokoić prawicowe gusta i zbudować poczucie bezpieczeństwa.
0: Miała być Konfederacja Light, a ja tutaj taki słodzik i to taki trochę gorzkawy. Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu IBRIS, Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego, gośćmi debaty dnia. Panowie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Maciej Wolny razem ze mną, to oznacza, że już za chwilę wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, chociaż nie wiem, czy dobry, patrząc na te informacje dotyczące pogody. To będzie niepokojąca noc i do tej pogody też w Polskim Radiu 24 tego wieczora będziemy się odnosić, śledzić te bieżące komunikaty, więc chociażby dlatego warto być z nami.
0: Na moim telefonie już pojawił się alert RCB ostrzegający przed tym, że mogą być burze dzisiaj, jutro, w najbliższym czasie.
3: W moim też się pojawił o 15:30, sprawdzałem dokładnie tę godzinę, bo o 14:30 deszcz mnie zlał, jak byłem z dziećmi na spacer. spacerze. Właśnie przyszła burza, a później alert. Ale to tak pół żartem, pół serio. Warto te alerty śledzić.
0: Ja zawsze odpisuję, warto... żeby też się nie martwili.
3: Odpisuję? Ale serio?
0: Nie.
3: To się zdarzało. Ja kiedyś miałem taką sytuację. Kolega na jakąś wiadomość od operatora telekomunikacyjnego odpisał, że dziękuję. Oni też mu odpisali, że im tam miło jest. Więc jakoś była interakcja. Teraz chyba to niemożliwe, bo już z automatu te wiadomości idą. No to było wiele, wiele, wiele lat temu. Wrócimy do promowania Polski.

Polski, też ci powiem, bo słuchałem debaty. Ten temat się pojawił. My wrócimy o 21.33 do tego promowania Polski. Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, będzie razem z nami. Inne tematy polityczne też się pojawią, ale porozmawiamy już za moment, tuż po 19.00, o pumach w Polsce. I nie jest to, nie będzie to rozmowa o butach, natomiast

0: jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Dymisja po aferze z raportem o promocji Polski pełnomocniczka rządu składa rezygnację. Katastrofa szybowca w Lesznie, na miejscu są służby, pilot nie przeżył. Gwałtowne burze, silny wiatr i ulewy. RCB ostrzega przed niebezpieczną pogodą w nocy. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Dzień wcześniej media dotarły do jej raportu z 2025 roku o strategii promocji naszego kraju. Dokument został opublikowany z licznymi błędami zbliżonymi do halucynacji programów sztucznej inteligencji. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, dopatrywały się w nim wpływu sztucznej inteligencji. Był on bowiem napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przypisów. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura, która prowadzi czynności sprawdzające związane z finansowaniem. Przygotowanie dokumentu kosztowało około 200 tysięcy złotych. Służby badają wypadek szybowca w Lesznie. Nie żyje pilot maszyny. Szybowiec spadł na pola w okolicy lotniska, powiedział Szymon Kurpisz, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
5: Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesznie. Podjeździe na miejsce zdarzenia dowódca dostał informację, że statkiem powietrznym podróżował tylko pilot, mężczyzna w wieku około 70 lat i poniósł śmierć na miejscu.
4: Na miejscu cały czas pracuje policja, która oczekuje na przybycie komisji do spraw badania wypadków lotniczych. Niemal cała Polska objęta jest alertami przed gwałtowną pogodą. SMS-owe ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw. Jedynym regionem nieobjętym alertem jest Pomorze Zachodnie.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
7: Te opady one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
6: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
7: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
6: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. Rząd planuje dosypać na ten cel do przyszłorocznego budżetu 17 miliardów złotych. Na ochronę zdrowia przeznaczonych ma zostać 7% PKB, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
8: One wynikają wprost z ustawy nakładowej, czyli ze zobowiązania, że państwo polskie będzie finansować ochronę zdrowia ze wzrastającym współczynnikiem w stosunku do produktu krajowego brutto. W roku 2027 ten współczynnik ma osiągnąć 7%, czyli wartość docelową, czyli 7% produktu krajowego brutto będziemy przeznaczać na zdrowie i te pieniądze co roku są większe.
4: Wiceprezes NFZ przyznał też, że w związku z kilkunastomiliardowym deficytem w tym roku, w przyszłym roku również potrzebne będą dodatkowe dotacje z budżetu. Tylko w tym roku NFZ dostał już 33 miliardy złotych. Legendarna piłka wystawiona.

0: wystawiona na aukcję w Dallas. W weekend będzie można wylicytować piłkę, którą zdobył gola Diego Maradona, słynną ręką Boga na mundialu w 1986 roku. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
1: Diego Maradona uderzył piłkę ręką, pokonując angielskiego bramkarza Petera Shiltona, zdobywając kontrowersyjną bramkę otwierającą wynik meczu, słynną ręką Boga. W tym samym spotkaniu wygranym 2-1 strzelił również legendarną bramkę stulecia. To historia wydarzeń z czerwca 1986 roku z Mistrzostw Świata w Meksyku.
2: And the goal is given. What point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
1: Przez 36 lat piłka znajdowała się w posiadaniu sędziego meczu, Tunezyjczyka Alego Bin Nassera, któremu Maradona podarował ją po zakończeniu spotkania. Wcześniej, w 2022 roku, została sprzedana na aukcji za blisko 2,5 miliona dolarów. Dom aukcyjny w Dallas prognozuje, że podczas niedzielnego finału licytacji futbolówka ma szansę stać się najdroższym piłkarskim przedmiotem w historii, a już jest najsłynniejszą piłką w dziejach sportu.
0: Pytanie, ile trzeba będzie za nią zapłacić? Eksperci przewidują, że piłka może osiągnąć cenę nawet 10 milionów dolarów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątkowy wieczór zapowiada się deszczowy, ulewy wkraczają do Polski od zachodu. W nocy popada i zagrzmi praktycznie w całym kraju. Termometry pokażą od 15 stopni na wybrzeżu do 20 stopni na wschodzie. Sobota będzie niewiele cieplejsza niż noc. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na wybrzeżu do 23 stopni na wschodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
6: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24, mamy już 8 minut po godzinie 19. Dzisiaj 21 dzień sierpnia. To jest piątek, tygodnia koniec i początek. Warto być z Polskim Radiem 24, no ale jeżeli mówimy o tym, co się zbliża, no bo weekend w teorii przed nami, ale bardziej chyba interesujące dla naszego bezpieczeństwa są te alerty pogodowe i będziemy do tej pogody też wracać w Polskim Radiu 24 na bieżąco tego wieczora. A witamy się z Państwem w składzie. Anna Pałdyna, Rafał Roślik, Dawid Twardziak. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A teraz przed nami temat już zapowiadany i temat dotyczący tego, jakie zwierzęta, jakie dzikie zwierzęta kryją nasze polskie lasy i na jakie zwierzęta też warto uważać. Zapraszamy.
9: Zmiana klimatu.

0: Marta Hoppe, zapraszam. Normalnie pumy nie występują w Polsce. No chyba, że w ogrodzie zoologicznym to pewnie możemy zobaczyć, ale w lesie próżno ich szukać. Tak nam się wydawało niedawno. Okazuje się, że w okolicach województwa zachodniopomorskiego zwierzę widywano w lasach i w pobliżu zabudowań. Jak to się stało? Skąd wzięła się ta puma? No i co robić, jeżeli mielibyśmy takie spotkanie oko w oko z tym dzikim zwierzęciem? Między innymi o tym porozmawiamy. A na łączach Katarzyna Lesner, Fundacja Larus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Puma odłowiona, ale był strach przez kilka dni. Wiadomo, skąd ona przybyła?
1: Nie, nie wiadomo, absolutnie. I tego raczej się nie dowiemy. Natomiast no, możemy tutaj mieć jakieś takie założenia, hipotezy, ponieważ ona była w bardzo dobrej kondycji, co zresztą potwierdziły badania w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Więc ona na pewno nie błąkała się długo. Tak szacujemy, że od momentu tego pierwszego filmu, to było we wtorek w nocy, kiedy została nagrana przez myśliwego, ona mogła iść za dźwiękiem głosu, bo była do tego po prostu przyzwyczajona, więc do człowieka, więc no, optymalnie mogła dzień, dwa dni wcześniej się w tym lesie znaleźć, ale skąd, jak, nie wiemy tego. Hipotezy takie bardziej prawdopodobne niż ogród zoologiczny, no bo my tu nie mamy w pobliżu ogrodu, ona nie przeszła. Najbliższy ogród zoologiczny jest w Gdańsku, to jest tam prawie 200 kilometrów, więc nie ma takiej opcji, nawet nie wiem, czy tam mają pumy. Natomiast to musiał być naprawdę niewielki odcinek drogi. To jest nadal młody kot, niespełna 6-miesięczny, więc ta droga też nie mogła być nie wiadomo jak długa, zważywszy właśnie na wiek i jej kondycję. No, albo uciekła z transportu jakoś, albo została celowo przywieziona tutaj i wypuszczona. Dosłownie w randomowym miejscu trafiło tutaj na nasze okolice, albo ktoś w promieniu kilkunastu kilometrów ma nielegalną hodowlę.
0: No ale ktoś to sprawdzał? Ktoś szukał tego miejsca, skąd ona mogła się wydostać?
1: Od tego są odpowiednie służby i policja. My się tym nie zajmowaliśmy. Dla nas najważniejszą rzeczą było odłowienie tego zwierzęcia. No myślę, że policja oczywiście robi swoje, tak, w tym zakresie.
0: Osobnik schwytany to płeć żeńska, tak jak pojawiły się takie informacje, czyli że to dziewczyna uciekła gdzieś skądś, niedługo się błąkała, jak pani mówi, 2-3 dni, bo była w bardzo dobrej kondycji. A co z nią jest teraz?
1: Teraz ona jest na kwarantannie wciąż w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Jest to jakiś tam kolejny etap, centralny azyl, bo od początku jakby pojawienia się informacji o tej pumie w lesie, ja byłam w zasadzie od pierwszego dnia w kontakcie z centralnym azylem, no bo wiadomo, my nie możemy tego zwierzęcia przetrzymywać, a trzeba ją po odłowieniu gdzieś było umieścić, więc centralny azyl jakby wziął na siebie całą tutaj już logistykę i odpowiedzialność w tym zakresie co do dalszego postępowania. No i oni też tutaj pewnie zobowiązali się poszukać odpowiedniego miejsca, już takiego docelowego dla tego zwierzęcia, ale jeszcze nie wiem, czy na dzień dzisiejszy już zapadły jakiekolwiek decyzje w tym zakresie.
0: Puma była w dobrej kondycji, ale rozumiem, że została też dokładnie przebadana.
1: W ogrodzie zoologicznym tak. Natomiast u nas było dwóch lekarzy weterynarii nadzorujących oczywiście cały odłów tutaj i potem dalsze postępowanie. My jej nie badaliśmy jakoś wyjątkowo szczegółowo. Ona była w sedacji, więc najbardziej dbaliśmy o to, żeby ona się bezpiecznie wybudziła. Tam oczywiście się sprawdzaliśmy zęby, zabezpieczyliśmy oczy, czyli takie podstawowe działania. Dostała odpowiednie leki, potem nawodnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale to było na bardzo podstawowym poziomie. To, co się robi przy zwierzęciu w sedacji. I dla nas najważniejsze było, żeby ona się bezpiecznie wybudziła po prostu z tych leków, które dostała.
0: No właśnie, jak się taką pumę łapie? Bo pierwsza informacja o tym, że jest w lesie takie dzikie zwierzę, pojawiła się z fotopułapki, czyli gdzieś była pokazana, gdzieś się to zdjęcie pojawiło, że nietypowe zwierzę jest w lesie. No i pytanie teraz, jak ją złapać, jak jej szukać?
1: O tej pumie konkretnej, którą myśmy odłowili, to pierwsze informacje, które do mnie dotarły od nadleśniczego, to były te filmy, które krążyły gdzieś tam po internecie od myśliwych. To oni jakby do nich, generalnie do głosu bardziej ludzkiego, ta puma się zbliżała. Widać było, że zwierzę jest zupełnie oswojone. Ja jak otrzymałam te filmy, no to skontaktowałam się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, mimo że Regionalna Dyrekcja nie zajmuje się zwierzętami egzotycznymi. Zadzwoniłam do profesora Rafała Kowalczyka, żeby oznaczyć gatunek. Ja nie jestem specjalistą od egzotycznych kotów. No i potem już

0: i z Centralnym Azylem i byliśmy jakby tutaj wszyscy na bieżąco w kontakcie. No i ustalaliśmy ścieżkę działań, aczkolwiek to nie było takie proste, żeby odłowić to zwierzę.
1: To ja pomyliłam zdjęcie z fotopuławki, bo ostatnio też pojawiło się takie zdjęcie, tym razem z okolicy Warszawy, no kawałek od Warszawy, ale powiedzmy tu bardziej w tych regionach,
0: Chyba
1: że
0: bardziej Wrocławia.
1: kolejna puma, może i Wrocławia, ale na pewno była gdzieś w okolicach Pułtuska, czyli tutaj bliżej Warszawy, też kolejna puma, która była widziana i to całkiem niedawno w lasach. I ta była złapana na fotopułapkę, ale nie wiem, czy zna pani historię, okazuje się, że to nie była puma, tylko kot.
0: Myślę, że po tej naszej pumie to ludzie już zaczęli chcieć widzieć różne dziwne rzeczy w tych lasach. Natomiast faktycznie ileś tam się pojawiło takich różnej jakości nagrań z fotopułapek i z telefonów i to były koty. Puma przebywająca na terenie naszego kraju w rękach człowieka jest nielegalna po prostu. Nawet jeżeli ona urodziła się w warunkach niewoli, legalnie, z papierami, to przywóz do naszego kraju to już nadaje i trzymanie nadaje status nielegalności, bo nasze przepisy nie zezwalają na rejestrację takich zwierząt na terenie Polski.
1: Egzotyczny drapieżnik w polskich lasach dałby sobie radę, gdyby nie to, że został zauważony i w miarę szybko odłowiony? Gdyby musiała tak przeżyć w tym lesie więcej czasu, to poradziłaby sobie?
0: Myślę, że tak. One żyją naprawdę w takich warunkach naturalnych i w górach i ten klimat jest dla nich taki dosyć różnorodny naturalnie, więc tu też. Natomiast to była kwestia w przypadku naszej pumy, tej młodej, kwestia doświadczenia w polowaniu po prostu. Koty długo trzymają się przy matce, nawet nasze rodzime rysie, to wszystko tak samo działa, więc one nawet do dwóch lat są przy rodzicach, znaczy przy matce w zasadzie, nie przy rodzicach, bo samiec nie uczestniczy w wychowaniu. Są przy matce, uczą się tych wszystkich zachowań, natomiast koty, te duże koty mają bardzo duży instynkt łowiecki, więc ona tego doświadczenia nabierała z każdym kolejnym zwierzęciem upolowanym, więc myślę, że miała duże szanse na przeżycie.
1: Czy dużo dzikich zwierząt w ogóle jest, takich nietypowych się pojawia w naszych polskich lasach? No bo teraz mieliśmy hasło puma, jak pani wspomniała, chętnie wypatrujemy kolejnych, żeby znowu może było o tym głośno, żeby znów temat podgrzać, ale takich dzikich zwierząt, które no nie są klasycznymi, tradycyjnymi mieszkańcami polskich lasów, dużo się spotyka?
0: Bardziej takie mniejsze hodowlane, typu żółwie, inwazyjnych gatunków. Ostatnio mieliśmy jakieś węża zbożowego. To są mniejsze kalibry, że tak powiem, jak się tam gdzieś znudzi albo za długo żyje. To tak, to dosyć często się to trafia i to w każdej części Polski, natomiast aż tak bardzo egzotycznych, typu tam małpa, no to bardziej są albo odbierane, albo przekazywane, ale rzadziej wypuszczane, czy są uciekinierami po prostu gdzieś tam samopas biegające po lesie.
1: I wtedy też trzeba je złapać, jest na to jakaś metoda, jest jakiś taki stały plan, jak się łapie, odławia dzikie zwierzę.
0: No, myślę, że to wszystko zależy od gatunku. A jeszcze właśnie a propos poprzedniej mojej wypowiedzi, to przypomniało mi się, że gdzieś tam też w centralnej Polsce, o ile dobrze kojarzę, to jeżozwierzę się pojawiły i kangury, ale no i strusie dosyć nagminnie uciekają, ale wszystkie te zwierzęta są właścicielskie, po prostu pouciekały z jakichś miejsc stałego przebywania. W taki sposób faktycznie się tam pojawiły w tych lasach. A co do odłowu, no to wszystko zależy od gatunku. No, puma z tych wszystkich zwierząt, które się pojawiły do tej pory, jest zwierzęciem najbardziej niebezpiecznym, bo jest w Polsce zaliczana do pierwszej kategorii zwierząt niebezpiecznych. Więc no, może zabić nawet. Więc ten instynkt takiego gonienia za ofiarą, jak się odpali, no to może to się źle skończyć. Dzikie zwierzę generalnie z natury jakby nie atakuje ludzi samo dla siebie, tak po prostu, żeby atakować. Musi się tam dużo czynników pewnie zadziać, żeby to się odbyło.
1: No właśnie, jak się zachować, jeżeli zdarzyłoby nam się natknąć na takie dzikie zwierzę? To puma, no to wiadomo, że bardzo groźne, ale też, tak jak pani wspomniała, żółwie, węże, no dzikie zwierzę, które nie powinno być w lesie. Co wtedy robić? Do kogo dzwonić? Jak się właśnie tym zwierzęciem zająć lub też właśnie pozostawić?
0: Najlepiej, no to w zależności od gatunku, ale najlepiej zrobić zdjęcie, bo to zawsze wszystkim ułatwia identyfikację gatunku, bo jakby od tego zawsze zaczynamy. Musimy wiedzieć, czy osoby, które będą brały udział w odłowie zwierząt, muszą wiedzieć, z jakim gatunkiem mają do czynienia. Inaczej pewnie się odławia pumę, inaczej jeżozwierza czy węża, więc wszystko zależy od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, więc to, co ja zawsze robię w swojej pracy, to zawsze proszę o zdjęcie,

0: I wtedy już wiemy, co dalej robić. Natomiast zawsze dzwońmy na służby 112 najprościej, ewentualnie policja, gmina, jeżeli taki jest dzień jeszcze pracujący, przedstawmy, myślimy zdjęcie i wtedy będzie to też wiarygodna informacja, pineska z miejsca znalezienia. Nie próbujmy podchodzić sami, nie mamy umiejętności, wiedzy co do danych gatunków, nie łapmy, bo sobie krzywdę sami zrobimy, a martwy ratownik to żaden ratownik tak naprawdę. Więc dbajmy też o swoje bezpieczeństwo.
1: No, bezpieczeństwo własne przede wszystkim w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie brali udziału, to najpierw zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Fundacja Larus działa na rzecz dziko żyjących zwierząt. Macie takie dzikie pogotowie, czyli odławiacie dzikie zwierzęta i leczycie, a następnie wypuszczacie na wolność. Jak duża jest potrzeba w ogóle działania takiej fundacji?
0: Coraz większa. My tutaj w zachodniopomorskim, tym ośrodkiem rehabilitacji, który ja prowadzę, załataliśmy trochę taką dziurę pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem. Z roku na rok coraz więcej. My tu jako jedyni też w okolicy możemy przyjmować ranne wilki, więc w tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk, oczywiście z panią profesor Sabiną Nowak. I tych wilków mamy dosyć sporo rocznie. Dużo mamy tych zwierząt, to kilkaset rocznie na pewno.
1: A w jakim one bywają stanie? No, oczywiście na pewno różnym, ale czy rzeczywiście są nieraz takie, które potrzebują bardzo poważnej opieki i udaje się uratować? Czy niestety zdarza się też, że zwierzę dotarło do państwa za późno i już nie da się mu pomóc?
0: To i tak zdarzają się zwierzęta, które generalnie ośrodki powinny mieć taką zasadę, że to, co można wyleczyć i wyrehabilitować i wypuścić, to się to robi po prostu. Taka jest idea ośrodków rehabilitacji. Zwierzę dzikie drugi raz do nas nie trafi, nie przyjdzie na kolejną wizytę kontrolną, więc ono musi jakby, czy powinno być doprowadzone do takiego stanu, jakby nigdy do nas nie trafiło. Więc musi umieć polować, chować się i tak dalej, czyli jakby w 100% musi być sprawne i ten cały proces leczenia i rehabilitacji tutaj od nas ludzi zależy. Natomiast w przypadku zwierząt, które nie mogą wrócić do natury, no bo nie wiem, mają połamane skrzydła tak mocno, że nie da się tego poskładać, żeby ptak latał. Mieliśmy przestrzelonego wilka skłusowanego, który no po prostu tak został postrzelony. Był oczywiście żywy w momencie odłowu, ale w środku nie miał pęcherza. Takie zwierzę nie będzie żyło w jakikolwiek sposób bez pęcherza, więc no decyzją lekarza weterynarii został poddany eutanazji, więc te przypadki są naprawdę bardzo, bardzo różne.
1: Często jest to działalność człowieka, ale pewnie też są sytuacje, kiedy zwierzęta same ze sobą na przykład walczyły i to jedno, które nie zostało do końca, no, zabite przez drugie zwierzę, też trafia do państwa.
0: Najczęściej są to bieliki, które walczą o terytorium. Natomiast krokowate, czyli te zwierzęta bardzo terytorialne, które walczą między sobą i w przypadku najczęściej to są bieliki, które wiosną właśnie trafiają do ośrodków w całej Polsce, które właśnie są po takich bójkach. W przypadku terytorialnych wilków, no to raczej nie ma co zbierać, bo po prostu są one zagryzane gdzieś tam w lesie. Więc takie pogryzione wilki rzadko przeżywają. Krukowate, tak, no to są takie zwierzęta z bardzo silnym instynktem terytorialnym. To faktycznie dochodzi do bójek. Nie, i zależy też, jakimi narzędziami zwierzę operuje. Jak są to szpony i dziób u dużych ptaków, no to faktycznie te obrażenia są duże.
1: Mówiła Pani o tym, że ten wyleczony, czyli zadbany, zaopiekowany zwierz, dziki zwierz, nie wróci na kontrolę za tydzień, za miesiąc, za dwa, tylko trzeba go rzeczywiście wypuścić na tyle silnego, żeby dał sobie radę. To ile czasu może trwać takie leczenie plus ta pewnie rehabilitacja, czyli nauka znowu ponownego polowania? Jak to wygląda?
0: Ptaków dorosłych nie trzeba uczyć polować. One same to potrafią. Nie zapominają tych swoich żadnych umiejętności, które mają nawet nie nabyte, tylko z urodzenia, z racji gatunku. Więc tego nie. Natomiast rehabilitacja trwa różnie. Najdłużej teraz mieliśmy sokoła wędrownego, który opuścił nasz ośrodek całkiem niedawno, ale on był od jesieni zeszłego roku. Miał tam uraz skrzydła i takie przykurcze mięśni, więc to trzeba było rehabilitować po prostu, żeby te mięśnie no, były sprawne. Sokół, wiadomo, to jest ptak, który lata chyba najszybciej na świecie, więc no, musi mieć wszystko sprawne. On już był późną wiosną, był sprawny, ale zaczął się pierzyć. Te pióra po zimie zaczął wymieniać, więc daliśmy mu jeszcze trochę czasu, ale po prostu sam stwierdził, że on no, w swoich własnych zasadach już będzie i przy karmieniu, przy którymś wejściu do woliery po prostu czmychnął sam. No, to tak.

0: się skończyło, ale wiemy, że już był zdrowy, tylko czekaliśmy, aż się trochę wypierzy, czyli będzie miał ładniejsze piórka.
1: A jakaś historia taka, która zapadła pani w pamięć? Wydarzyło się coś niezwykłego, jakieś zwierzę trafiło i to było takie chwytające za serce, albo no takie wydarzenie, które się pamięta.
0: No i tak, ale to jest taka historia, ona docelowo nie trafił do nas ten wilk, ale ja już opowiadam tą historię, bo to jest sprzed kilku lat. Pojechaliśmy z naszym lekarzem, zostaliśmy wezwani do... Najpierw wilk chodził gdzieś tam koło domów, jakiś się kręcił, był obserwowany i potem no, chodzącego wilka trudno odłowić, jest to prawie, że niemożliwe. Natomiast on w pewnym momencie się położył. Pamiętam, był marzec, zimno bardzo. Więc zostaliśmy poproszeni o przyjazd i ewentualny odłów tego zwierzęcia i stwierdzenie, co tam się dzieje. I faktycznie pojechaliśmy z naszym lekarzem weterynarii, oczywiście już będąc cały czas z panią profesor Nowak w kontakcie. No i zajeżdżamy na miejsce, wilk leży, został poddany sedacji przez lekarza. Oględziny tego wilka wskazywały na to, że został postrzelony, bo został postrzelony w łopatkę. Tutaj też te naturalne procesy, ta cała krew, to wszystko gdzieś tam się skupiło, czy tam spłynęło do tej nogi. Ta noga była czarna, opuchnięta. A co ciekawe, miał uraz drugiej przedniej łapy, stary, najprawdopodobniej również postrzelony. Przypuszczamy, że przez tą samą osobę. No, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, ale praktyka wiele wskazuje, że często kłusuje jedna i ta sama osoba, zwłaszcza na jakiejś tam wsi czy tam miejscu takim mniej zurbanizowanym. Po uzyskaniu zgody na eutanazję, ponieważ ten wilk już był w takim bardzo złym stanie i ja naprawdę jestem dosyć twarda do takich sytuacji, ale no, jak zobaczyłam wilka i spojrzałam mu prosto w oczy, po prostu to no, lekarz zadecydował, że trzeba poddać wilka eutanazji i uzyskaliśmy zgodę generalnego dyrektora na tą czynność, dostał odpowiednie leki. Ja już byłam pewna, że ten wilk umarł, natomiast i tak klęknęłam, żeby większe oględziny zrobić i ten wilk otworzył nagle oczy. Czekałam, aż odejdzie. To chyba było najbardziej emocjonalne odejście, jakiekolwiek mi się zdarzyło być przy zwierzęciu, gdzie patrzę wilkowi prosto w oczy i on odchodzi. Nie wiem, czy wilki, które boją się naturalnie ludzi jakoś tam, ale no to było naprawdę długo ta historia. Myślę, że do końca życia ze mną zostanie, że ciężko, ciężko jest patrzeć mądremu zwierzęciu w oczy i widzieć no, masę cierpienia w tych oczach tak naprawdę. Aczkolwiek nie zdarza mi się uczłowieczać zwierząt, ale to była naprawdę przejmująca historia.
1: To życzę, żeby następna historia była taka, że wilk będzie odchodził do lasu i ostatnie spojrzenie powłóczyste rzuci w pani stronę i powie: dzięki za pomoc, idę do swoich.
0: Tak nie robią, uciekają, aczkolwiek tak zdarzało mi się oczywiście też mieć szczęśliwe zakończenie, jeżeli chodzi o wilki. Natomiast no niestety żadne zwierzę jeszcze z nami się nie pożegnało. Uciekają od człowieka, im szybciej, tym są szczęśliwsze. Jakoś nigdy nie machają na pożegnanie. No, ale no taka nasza praca i też specyfika zwierząt jakby jest taka, że rozstają się z nami bardzo chętnie.
1: A jak się źle czują, to zdarza się, że podchodzą, że próbują znaleźć pomoc?
0: Nie, to tak chyba nie działa. To są takie ludzkie interpretacje pewnych zachowań, że zwierzę gdzieś tam podchodzi do ludzi. On po prostu trzeba pamiętać, że zwierzęta dzikie w ogóle nie, jakby nie widać po nich, że je coś boli. I my często, jako osoby, które nie mają do czynienia ze zwierzętami na co dzień, pomijamy ten fakt, że zwierzę jest bólowe, że jak ma złamane skrzydło, złamaną nogę, to je to boli. One nie płaczą, nie krzyczą tak jak, nie wiem, nasze ludzkie dzieci, czy nawet my dorośli potrafimy gdzieś tam się zwijać z bólu. No zwierzę tego nie robi.
1: Życzę w takim razie, żeby zwierzęta, które trafiają, no raczej udawało się wyleczyć i mogły wracać na wolność. A puma? No pumy może niekoniecznie życzę, jeżeli chodzi o to, żeby się w lasach polskich pojawiały, to nie jest to dla nich dobre miejsce. Katarzyna Lesner, Fundacja Larus, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę.

0: Na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. O swojej rezygnacji poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Trudno mówić o hejcie, kiedy zostały popełnione tak amatorskie błędy, komentował na naszej antenie Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego.
5: Hejt jest w sytuacji raczej takiej, kiedy jest to krytyka niezasłużona, więc ja rozumiem, że dla osoby, która krótki czas sprawowała tę funkcję, no duża liczba komentarzy w internecie no, może być odbierana jako hejt, no ale jednak bądźmy tutaj bardzo uczciwi i no, to była bardzo zasłużona krytyka.
4: Dymisja to pokłosie zamieszania, które wybuchło po publikacji raportu o strategii promocji marki Polska. Dokument został opublikowany z licznymi błędami zbliżonymi do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta. Znowelizowana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana ustawa Lex Szarlatan została wczoraj skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według szefa kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniewa Boguckiego podstawowym celem projektu ustawy jest wzmocnienie ochrony życia i zdrowia pacjentów. Jego zdaniem ten projekt nie zastępuje obecnych przepisów kodeksu karnego, ale je uzupełnia. Tarcza Wschód rozwija się przede wszystkim z użyciem polskiej broni, podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odwiedził Giżycko, gdzie podsumował 2 lata budowy systemu obrony Tarcza Wschód. To zaplanowany na lata 2024-2028 projekt wzmocnienia odporności naszego kraju na ataki i wojnę hybrydową. Powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że system tworzony jest przede wszystkim ze sprzętu produkowanego w Polsce.
6: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, mogące zarówno oddziaływać różnego rodzaju efektorami, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji. Pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy, to jest wszystko produkt polski.
4: Na realizację projektu Tarcza Wschód zabezpieczono 10 miliardów złotych. Część tej kwoty będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej i NATO. W Lidzbarku Warmińskim trwają wieczory humoru i satyry. Wczoraj odbył się konkurs o Złotą Szpilkę. Zwyciężył Olek Talkowski, który dziś wieczorem wystąpi z mistrzami na scenie podczas jubileuszowej gali. A tegoroczna gala ma szczególny charakter, mówi dyrektorka Lidzbarskiego Domu Kultury Katarzyna Radulewicz.
7: Mamy galę 50-lecia, która będzie poświęcona mistrzom polskiej sceny kabaretowej związanym z Lidzbarkiem. Każda z 3 części będzie poświęcona jednemu wielkiemu nieobecnemu, Krzysztofowi Jaślarowi, oczywiście Asi Kołaczkowskiej, no i Marysi Czubaszek, która była przez wiele lat jurorem.
4: Kabaretowa noc pod gwiazdami zaczyna się właśnie teraz w Miejskim Amfiteatrze. Kolejne informacje punktualnie o godzinie 20. Zapraszam już w imieniu Damiana Szpyry. Do usłyszenia.
8: Mamy 33 minuty po godzinie 19.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A ten wieczór to na pewno śledzenie alertów przed potężnymi burzami, które uderzą w niemal cały kraj. I takie informacje znajdują się również na portalu Polskiego Radia 24. Tam m.in. o komunikatach rozesłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie komunikaty

0: trafiły do mieszkańców 15 województw, no, czyli mówimy tutaj o niemal całej Polsce. W piątek i w sobotę prognozowane są potężne burze, ulewy, deszcz i silny wiatr. Warto te komunikaty śledzić, a więcej informacji też na portalu Polskiego Radia 24, na który zapraszamy. Natomiast teraz temat ważny na pewno z perspektywy 8 milionów Polaków, no ale mam wrażenie, że z perspektywy chyba nas wszystkich. Będzie temat dotyczący cukrzycy, tego jak cukrzycę leczymy, czym ta choroba jest i o nowościach farmakologicznych w leczeniu cukrzycy, na którą choruje 3 miliony osób, a około 5 milionów ma stan przedcukrzycowy. Zapraszamy.
1: Samo zdrowie.
2: Proszę Państwa, porozmawiamy o nowościach farmakologicznych w leczeniu cukrzycy. Artur Wolski. Czy cukrzyca, proszę Państwa, ma szansę stać się chorobą przewlekłą, a nie epidemią XXI wieku? Bo przypomnę, w Polsce choruje na nią około 3 milionów ludzi, a około 5 milionów ma stan przedcukrzycowy. A naszym ekspertem dzisiaj jest pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Dodam, że pan doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Panie doktorze, na czym polegają takie holistyczne wytyczne w leczeniu cukrzycy? Bo okazuje się, że takie spojrzenie właśnie całościowe na cukrzycę jest bardzo przydatne w nie tylko postawieniu samej diagnozy, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w skutecznym prowadzeniu cukrzycy.
3: Oczywiście, że tak. Holistyczne podejście do cukrzycy zmieniło się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach. W przeszłości głównie zwracaliśmy uwagę na poziom wyrównania glikemii poprzez oznaczenie glukozy naczczo, glukozy poposiłkowej. Okresowo oznaczaliśmy wartość hemoglobiny glikowanej, która odzwierciedla takie średnie stężenie glukozy w okresie ostatnich 3 miesięcy. Natomiast nie było aż tak szerokiego spojrzenia na przyczyny, na leczenie przyczyn oraz na kolejne jakby powikłania związane i z cukrzycą, i z chorobą otyłościową. Jakby dzisiejsza filozofia diabetologiczna opiera się nie tylko na wyrównaniu prawidłowym glikemii, ale również właśnie na ocenie nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, choroby stłuszczeniowej wątroby.
2: No, czyli krótko mówiąc, patrzymy na pacjenta i pod kątem kontroli jego wagi. Tym bardziej, że choroba otyłościowa to jest choroba, która otwiera wrota do prawie 200 różnych chorób, między innymi także i cukrzycy. No i to ryzyko sercowo-naczyniowe, które też oceniamy, jest ono bardzo ważne, prawda?
3: Tak, oczywiście. Generalnie w tej chwili jakby lekarz diabetolog na wizycie ocenia tak kompleksowo pacjenta, zwracając uwagę właśnie na wszystkie te aspekty, rozpoczynając już leczenie, ewentualnie kierując już do kolejnych lekarzy, jeżeli pacjent wymaga jeszcze innego takiego kompleksowego leczenia.
2: Zanim stwierdzona zostanie u nas cukrzyca, to proszę nam przypomnieć, jakie objawy powinny nas zaniepokoić. No bo prawda jest taka, że cukrzyca nie boli, a więc może ona uśpić naszą czujność. Choroba się rozwija, my nic o tym nie wiemy.
3: Dokładnie. W zależności od typu cukrzycy objawy mogą mieć różne nasilenie. Jeżeli mówimy o cukrzycy autoimmunologicznej, która właśnie polega na zniszczeniu komórek beta-trzustki, niedoborze insuliny, to zazwyczaj dochodzi właśnie do objawów tak naprawdę takiej istotnej już hiperglikemii, jak właśnie częste oddawanie moczu, znacznie zwiększone spragnienie, nawracające infekcje skórne, osłabienie.
2: A te infekcje skórne to co? Pocimy się, jakiś świąt skóry?
3: Zostaje przełamana bariera w funkcji nerek, która jakby powoduje, że znacznie wzrasta poziom glukozy w moczu, co bardzo predysponuje do infekcji czy narządów zewnętrznych płciowych, czy właśnie układu moczowego. Jest to często jakby taki pierwszy objaw, że pacjent zgłasza się do lekarza, zostaje podejmowana diagnostyka. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no tutaj objawy już bardzo zależą od tego, na jakim etapie tak naprawdę jesteśmy. Najczęściej faktycznie jest bezobjawowa albo skąpoobjawowa. Również może dojść do objawów

0: takich zaawansowanych, wymagających hospitalizacji. Często u ludzi starszych występuje jakiś czynnik inicjujący, który faktycznie prowadzi do znacznej hiperglikemii. Natomiast obecnie też jakby jest bardzo duży nacisk na diagnozowanie stanu przedcukrzycowego. Dodatkowo możliwości farmakologiczne w dzisiejszych czasach są na tyle duże, że my możemy naprawdę w sposób bardzo istotny, stosując tylko leki farmakologiczne w odpowiednich dawkach, już zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy.
1: A no właśnie. Ja myślę, panie doktorze, że postęp wiedzy i badań naukowych w obrębie cukrzycy jest już tak ogromny, że właściwie dzisiaj w leczeniu tej choroby dysponujemy bardzo szerokim orężem farmakologicznym, prawda, do leczenia, bo to nie jest tylko jeden lek, tylko tych leków mamy kilkanaście, z których korzystamy. One są dobrze przebadane i są równolegle stosowane. Jakie są w tej chwili aktualnie dostępne terapie w leczeniu cukrzycy? No i co też dopytam, podają aktualne badania naukowe o takim dodatkowym wykorzystaniu tych leków, między innymi właśnie w leczeniu chorób otyłościowych. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to takie podwójne, potrójne zastosowanie leku w terapii, to nazywa się repozycjonowanie.
0: Tak. Obecnie leczenie cukrzycy zależy przede wszystkim od typu. Cukrzyca typu pierwszego, autoimmunologiczna, nadal opiera się oczywiście na podawaniu insuliny.
1: Zwana ta młodzieńcza.
0: Tak. Przy czym tutaj w tej chwili jakby dysponujemy nowymi technologiami, choćby systemami ciągłego właśnie pomiaru glikami, pompami osobistymi, które są zintegrowane z odpowiednimi algorytmami. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, tutaj najważniejsze na początku jest to, żeby dobrze ocenić pacjenta, jakiego leku on jakby potrzebuje. Oczywiście patrzymy na skuteczność leków, jeżeli chodzi o poziom wyrównania glikemii, natomiast lek dostosowujemy jakby do całego obrazu klinicznego pacjenta. Patrzymy na choroby współistniejące. Inaczej postąpimy u pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i jeszcze na przykład przewlekła choroba nerek. Inaczej u pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i na przykład przebyte incydenty sercowo-naczyniowe. Zwracamy uwagę właśnie na te powikłania i na tej podstawie przede wszystkim obecnie jakby dobieramy leczenie farmakologiczne.
1: A no właśnie, tutaj kłania się to holistyczne podejście do cukrzycy, dlatego że całe to szerokie spektrum, które zostaje przez lekarza diabetologa ocenione, powoduje, że on może i ma gamę różnych leków, które są wtedy dopasowane, czyli taka spersonalizowana terapia może być ukierunkowana, prawda, dla konkretnej osoby.
0: Tak, w ogóle jakby w tej chwili w cukrzycy typu drugiego tak naprawdę stosowanie insulinoterapii jest znacznie rzadsze niż w poprzednich latach. Wynika to właśnie oczywiście z dostępnych leków z innych grup. Wynika to z patomechanizmu też tego typu cukrzycy. Tutaj wdrożenie właśnie tych leków z grupy czy flozyn, czy leków inkretynowych, czy nadal klasycznej metforminy umożliwia tak naprawdę prawidłowe wyrównanie metaboliczne bez użycia właśnie insuliny.
1: Panie doktorze, jak się ma metformina, to jest ten jeden z pierwszych leków, który był w ogóle stosowany w leczeniu cukrzycy, do tych nowych zupełnie leków, które są już w tej chwili na rynku, bo czasami pacjenci mają wątpliwości, że są leczeni starą metodą.
0: Starą, ale dobrą. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi jakby metformina na każdym etapie tak naprawdę leczenia cukrzycy typu drugiego jest zalecane, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Więc my do metforminy dobieramy pozostałe grupy leków w zależności właśnie od chorób współistniejących. Natomiast nadal ona jest jakby podstawą.
1: Czy to oznacza, że pacjentowi z cukrzycą podajemy już na przykład nie jeden tylko lek, tylko możemy mu dawać kilka leków? Łączy pan tę terapię?
0: Dokładnie tak. W zależności od współistniejących chorób możemy leczenie farmakologiczne zacząć od dwóch, a nawet trzech leków. No przede wszystkim dotyczy to pacjentów już z wywiadem przebytych incydentów sercowo-naczyniowych.
1: Natomiast w badaniach naukowych i na różnych konferencjach, zjazdach, dużo naukowych mówi się też o takim pewnym przełomie w leczeniu cukrzycy. Myślę o takim sposobie leczenia, gdzie podaje się jedną dawkę nowego preparatu i pacjentów.

0: Pacjent jest zaopiekowany. Co pan na to?
1: Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, są sytuacje kliniczne, kiedy pacjent faktycznie stosuje jedną właśnie taką terapię. Przede wszystkim właśnie chodzi o analogii GLP-1. Zdarzają się właśnie sytuacje, kiedy my od początku faktycznie nie wdrażamy i metforminy, i leków z grupy analogów GLP-1. Choćby z powodu tego, żeby zobaczyć tolerancję pacjenta, tak żeby nie kumulować działań niepożądanych, żeby najpierw ocenić ten lek dla nas bardziej istotny pod kątem tolerancji i ewentualnie jakby w kolejnych etapach na przykład dołączyć metforminę.
0: Ale czego to się nazywa GLP-1?
1: Ponieważ dotyczy receptora GLP-1, na który jakby bezpośrednio wpływa, przez to jakby modyfikuje tak naprawdę ilość spożywanych kalorii, spowoduje większe uczucie sytości posiłkowej.
0: Jak można to najprościej wytłumaczyć? Jak to działa?
1: W warunkach takich fizjologicznych, jeżeli nie stosujemy takich leków, to hormony tak inkretynowe poposiłkowo są wytwarzane i tak naprawdę czas ich takiego półtrwania wynosi około 1 do 2 minut, dlatego działają krótko. One wpływają w ten sposób, że jeżeli wzrost glikemii, no to po pierwsze stymulują jakby trzustkę do wydzielania insuliny. To jest ten główny mechanizm, żeby nie było hiperglikemii poposiłkowych. Natomiast receptory...
0: Czyli wysokiego poziomu glukozy.
1: Tak. I te leki naśladują jakby ten sposób działania w sposób, powiedziałbym, bardzo inteligentny, ponieważ przełożenie praktyczne tego jest takie, że jeżeli pacjent nie zje, jest na czczo, to tak naprawdę ryzyko niedocukrzenia, czyli spadku właśnie poziomu cukru przy tych lekach jest bardzo małe. Natomiast jeżeli pacjent zje posiłek, zwłaszcza taki z wysokim indeksem glikemicznym, to te leki jakby w odpowiednich już dawkach nie dopuszczają do istotnego wzrostu takiej glikemii poposiłkowej. Ładnie to tak naprawdę też można zaobserwować, jeżeli pacjent stosuje system ciągłego pomiaru glikemii. Takie wskazania refundacyjne faktycznie dotyczą pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, natomiast ewentualnie z cukrzycą typu drugiego stosujących odpowiednią częstość podawania insuliny. Natomiast jeżeli inni pacjenci zdecydują się na użycie takiego systemu, to bardzo łatwo właśnie mogą zaobserwować właśnie nauczyć się wpływu poszczególnych pokarmów na wzrost glikemii oraz zobaczyć, jak przy kolejnych dawkach tych leków tak naprawdę wyrównuje się nawet w okresie całodobowym ten poziom cukru. Nie ma istotnych wahań, co jest bardzo istotne z punktu widzenia powikłań cukrzycy.
0: Panie doktorze, a jaki jest udział komórek macierzystych, bo to jest też taki hit w medycynie ostatnich lat, w leczeniu cukrzycy?
1: Obecnie zastosowanie komórek macierzystych jest w trakcie badań klinicznych, jest to bodajże pierwsza lub druga faza. Na razie dane są bardzo obiecujące, ponieważ z tych komórek macierzystych wytwarzane są właśnie komórki beta-trzustki, następnie podawane dożylnie pacjentowi, gdzie one dalej regulują, w sumie w taki sposób odtwarzają funkcję trzustki, która jest uszkodzona, ponieważ cała jakby etiologia przecież cukrzycy typu pierwszego polega na tym, że komórki beta-trzustki, które wytwarzają insulinę, są niszczone, przez co mamy niedobór insuliny. Jakby dotychczas leczenie przede wszystkim polegało na tym, że my podajemy insulinę egzogenną, prawda, w formie zewnętrznej, jakby normując poziom cukru, natomiast nie wpływaliśmy, prawda, na odtworzenie istotnie tych komórek beta-trzustki. To są komórki alogeniczne pobrane od innego pacjenta i to jest właśnie główne tak naprawdę ograniczenie tej terapii, ponieważ na razie w ogóle dane tak naprawdę pochodzą od 12 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Tam warunki to oczywiście było złe wyrównanie metaboliczne i faktycznie u 12 pacjentów uzyskano zadowalające wyrównanie poziomu glikemii do wartości hemoglobiny glikowanej poniżej 7.
0: Natomiast... Czyli to początek dopiero tej drogi badawczej, prawda? I ewentualnie terapii, która mogłaby się opierać na komórkach macierzystych.
1: Tak, uważam, że jest to początek. To pokazuje bardzo dobrze jakby kierunek, rozwój diabetologii. Natomiast najpewniej nie będzie to leczenie dla każdego, ponieważ jakby obecna konieczność stosowania immunosupresji wymaga tego, że na każdego pacjenta będzie trzeba spojrzeć indywidualnie, czy przeważają korzyści, czy jednak działania niepożądane.
0: Żyjemy w świecie bardzo dużego przyspieszenia technologicznego. Czy rzeczywiście w diagnostyce, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w leczeniu, te nowe technologie mają też ogromne znaczenie i są stosowane, panie doktorze?
1: są stosowane bardzo powszechnie. Uważam, że to

0: bardzo duży faktycznie rozwój diabetologii, który tak naprawdę ma wiele korzyści. Dotyczy oczywiście przede wszystkim pacjentów stosujących insulinoterapię. Natomiast systemy te polegają na tym, że czujnik, sensor mamy zintegrowany z aplikacją, na przykład w telefonie, i mamy tak naprawdę ciągły pomiar glikemii przez całą dobę. Najczęściej te systemy jakby robią pomiary glikemii co jedną minutę, co tak naprawdę przełożenie ma następujące. Dla lekarza pozwala tak naprawdę na dużo dokładniejszą ocenę wyrównania cukrzycy. Dla pacjenta tak naprawdę bardzo istotnie zmniejsza ryzyko hipoglikemii, a przede wszystkim ciężkiej hipoglikemii, ponieważ jest nastawiony alarm, którego informuje o tym stanie, oraz szybszą reakcję na przykład w cukrzycy typu pierwszego na hiperglikemię. Wpływa to tak naprawdę na bezpieczeństwo, na stopień wyrównania metabolicznego pacjenta.
1: A ponieważ korzystamy też w medycynie ze świata telemedycyny, więc możemy mieć też kontakt, prawda, ze swoim lekarzem, który nas prowadzi, diabetologiem, co też ułatwia monitorowanie aktualnego stanu pacjenta i daje chyba pacjentowi duże poczucie bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, że tak. Wszystkie jakby z tych systemów ciągłego pomiaru glikemii są zintegrowane z odpowiednim systemem w szpitalu i my jesteśmy w każdym momencie w stanie sprawdzić, jaki poziom obecnie jest glikemii, jaka była historia. Wszystko mamy to zapisane w taki sam sposób, jak u pacjenta w urządzeniu. Możemy stworzyć z tego raport. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz.
1: Czyli cukrzycę można dzisiaj już monitorować i leczyć naprawdę skutecznie, pod warunkiem, że pacjent nie psoci.
0: Dokładnie. Oczywiście nadal współpraca pacjenta jest kluczowa. Na każdą terapię musi wyrazić zgodę, musi być jej świadomy. My przedstawiamy wszystkie jakby nowe możliwości obecnie w diabetologii i pacjenci bardzo chętnie z tego korzystają.
1: Bywa też tak, że jeżeli sobie trochę pofolgujemy, myślę tutaj o naszej karcie menu i tego, co lubimy sobie zjeść, i jeżeli zbliżamy się do choroby otyłościowej i mamy trochę za dużo kilogramów, no to jest to świetna pożywka do tego, żeby mogła pojawić się u nas też cukrzyca, prawda?
0: Oczywiście, nadmierna masa ciała tak naprawdę jest skazaniem do regularnej, mam na myśli corocznej, tak naprawdę oceny metabolicznej i wykonania nawet testu obciążenia glukozą.
1: O właśnie, jeżeli jeszcze dodatkowo lubimy sobie wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i to nawet w dużych ilościach, no to nawet w pewnej nieświadomości żyjemy, że mamy zagrożenie właśnie cukrzycą. Jakie działania warto podjąć, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nie wpaść w tę cukrzycę?
0: Stosując odpowiednią profilaktykę, czyli tak naprawdę regularna wizyta u lekarza pod kątem właśnie oceny metabolicznej.
1: Co to znaczy regularna?
0: Co najmniej raz do roku. Zwłaszcza pewne badania u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy, a nadmierna masa ciała jest jednym z głównych czynników, obligują nas do tego, że powinniśmy odpowiednią diagnostykę
1: przeprowadzić. Wywiad genetyczny, że ktoś w rodzinie miał na przykład cukrzycę, że może być jakieś obciążenie genetyczne, które może zapalić taką czerwoną lampkę. Oho, warto jednak zrobić badanie poziomu cukru, chociażby to najprostsze, prawda?
0: Oczywiście, że tak. To są kolejne wskazania do regularnej oceny pod kątem właśnie zaburzeń tej gospodarki węglowodanowej. Natomiast często mylące jest to, że w zależności właśnie od typu cukrzycy, czy to jest ta cukrzyca autoimmunologiczna, czy typu drugiego, trochę też inaczej rozkłada się w takiej w skali dobowej ten poziom cukru, bo jeżeli pacjent na przykład z dużą insulinoopornością wynikającą właśnie z otyłości ocenia wyrównanie tej gospodarki cukrowej tylko na poziomie glukozy z palca na czczo, no to może być bardzo mylące, bo on przede wszystkim będzie predysponowany do tego, żeby poposiłkowo mieć nadmierny poziom glukozy. Dlatego na przykład w tej grupie pacjentów bardzo ważne jest, żeby właśnie wykonywać ten test obciążenia glukozą, ponieważ tak naprawdę najwięcej rozpoznań właśnie tutaj cukrzycy następuje po wykonaniu tego testu, a nie glukozą na trzon. Najpierw na pierwszym miejscu jest właśnie test obciążenia glukozą, na drugim miejscu wartość hemoglobiny glikowanej, ponieważ też są czynniki, które tak naprawdę wpływają na jej interpretację, zwłaszcza u osób starszych, a dopiero w kolejnym

0: kolejnej kolejności poziom glukozy na czczo z ewentualnymi właśnie takimi objawami też hiperglikemii.
1: Ten test obciążenia glukozą robi się tak, że pobieramy krew, jesteśmy na czczo, a potem dostajemy dużą porcję, prawda, do wypicia glukozy, takiego bardzo słodkiego płynu, to jest około tam litra czy dwóch litrów, prawda? Z tą glukozą czekamy 2 godziny i potem jest pobierana krew, ale nieraz jest zalecane, żeby po godzinie też sprawdzić, czyli mamy 3 pomiary. Co pan na to? Czy ten pomiar trzeci rzeczywiście jest wskazany, czy to tak trochę już sztuka dla sztuki?
0: Uważam, że jest wskazany. Ja pracując właśnie w pododdziale diabetologii i endokrynologii faktycznie wykonuję ten test 3-etapowy. Zgodnie oczywiście z obecnymi wytycznymi wartość właśnie glukozy oczywiście po pierwszej godzinie, nawet jeżeli jest powyżej 200, ponieważ właśnie w drugiej godzinie ta wartość od 200 pozwala na rozpoznanie cukrzycy. Nam jakby nie pozwala faktycznie na rozpoznanie tej jednostki chorobowej, ale bardzo dużo nam już mówi, że pacjent tak naprawdę jest bardzo zagrożony szybkim rozwojem już takiej jawnej cukrzycy rozpoznanej choćby w drugiej godzinie testu.
1: Jeżeli mamy cukrzycę, to mogą się zdarzyć takie incydenty, że skacze nam bardzo wysoko poziom cukru albo ten cukier nam może spadać. No i co wtedy się z nami dzieje?
0: Generalnie duże wahania cukru, jakby definicja sama niedocukrzenia, hipoglikemii, czyli ta wartość poniżej 70 mg na decylitr, oczywiście funkcjonuje, natomiast nie zawsze już dokładnie ta wartość ma spowodować objawy kliniczne niedocukrzenia, czyli na przykład właśnie osłabienie, zawroty głowy, tachykardia, drżenie rąk, zwiększona potliwość. Często też objawy przypominają tak naprawdę objawy udaru albo upojenia alkoholowego. Jest to bardzo niebezpieczne. Zawsze w takich sytuacjach należy brać pod uwagę właśnie niedocukrzenie jako przyczynę.
1: Jeżeli kogoś znajdziemy na przykład na chodniku albo gdzieś leżącego i poczujemy taki z ust zapach acetonu, to nie stawiajmy od razu takiej diagnozy, o, leży pijak, który jest pod wpływem alkoholu, bo może być to człowiek chory na cukrzycę, któremu spadł bardzo poziom cukru, prawda?
0: Zawsze należy różnicować te dwa stany i nigdy od razu jakby nie szufladkować w ten sposób tak naprawdę pacjenta. Zawsze należy tą diagnostykę wykonać.
1: Czyli wtedy, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, no chyba najbezpieczniej jest natychmiast zadzwonić na 112, prawda, żeby przyjechała fachowa pomoc.
0: Dokładnie tak.
1: Co się może zdarzyć, jeżeli ten cukier nam bardzo urośnie?
0: Może to spowodować objawy faktycznie hiperglikemii, czyli właśnie również właśnie osłabienie, przemęczenie, nawracające zakażenia. Natomiast może też dojść do powikłań już bezpośrednio zagrażających życiu, jak choćby kwasica ketonowa, czy zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny u ludzi starszych. To są już stany bezpośredniego zagrożenia życia, wymagające hospitalizację, szybkich, intensywnych działań z naszej strony.
1: Przypomnę, że naszym ekspertem był pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Pracuje pan w Szpitalu Czerniakowskim i przypomnę, pan jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, bardzo dziękuję państwu i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 zaraz po godzinie 19.30.
2: Zdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla Nowoczesnej

0: gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach.

0: uznana za kontrowersyjny raport, podała się do dymisji. Barbara Mróz-Gorgoń rezygnuje z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. RCB ostrzega przed silnymi burzami. SMS-owe alerty zostały wysłane do mieszkańców niemal wszystkich województw. To będzie kolejny przystanek Lata z Radiem. Dziennikarze radiowej Trójjedynki i Telewizji Polskiej odwiedzą Tarnów. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Dzień po publikacji raportu Polaków Portret Własny jego autorka podała się do dymisji. Mowa o Barbarze Mróz-Gorgoń, która o sprawie poinformowała w mediach społecznościowych. Przygotowanie raportu kosztowało 200 tysięcy złotych. Media, które analizowały dokument, dopatrywały się w nim wpływu sztucznej inteligencji. Barbara Mróz-Gorgoń napisała m.in., że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli.
1: Ta treść tego oświadczenia jest bardzo defensywna, to znaczy ona wskazuje na to, że pani minister mówi, że to właściwie nie jest jej wina, to jest wina tych, którzy uwolnili tą wielką falę nienawiści, która w nią uderzyła, no i ona jakby broniąc siebie, swojego dobrostanu odchodzi. No jest to próba obrony jakby dorobku pewnego naukowego, który pani profesor ma.
0: Komentował w Polskim Radiu 24 politolog Marcin Duma, założyciel Instytutu IBRIS. Sprawę raportu sprawdza warszawska prokuratura. Na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem tego raportu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
0: Decyzja, czy podjąć śledztwo, może zapaść do 30 dni. Tej nocy spadnie sporo deszczu. Synoptycy z IMGW wydali drugi stopień zagrożeń związanych z intensywnymi opadami deszczu oraz z silnymi wyładowaniami dla niemal całej Polski. Sprawa jest na tyle poważna, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe alerty dla mieszkańców niemal całej Polski.
3: Gwałtowne burze, silny wiatr i bardzo intensywne opady mogą występować na większości terenów Polski. Dlatego należy zachować wyjątkowe środki ostrożności, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
4: Jeżeli burza zostanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
3: Opady mogą być bardzo intensywne, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
5: Kluczowa będzie jednak nie tylko całkowita suma, ale przede wszystkim natężenie opadów w krótkim czasie, od kilku do kilkudziesięciu minut. To właśnie opady nawalne mogą prowadzić do gwałtownych podtopień i zalań.
3: Miejscami może spaść nawet do 100 mm wody. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Teraz informacje z zagranicy. Od początku wojny z Iranem rannych zostało ponad 750 amerykańskich żołnierzy, przekazał Pentagon. Zginęło co najmniej 18. Największe straty poniosły wojska lądowe.
6: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji rannych, a także opóźnienia z aktualizowaniem bazy danych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Jutro w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie testowane będą syreny alarmowe. Ćwiczenia będą przeprowadzane między 7 rano a 16. Należy zachować spokój. Alert RCB został już wysłany do mieszkańców powiatu parczewskiego. Od rana do godziny 9 mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć kulisy powstawania audycji plenerowej. Lato z Radiem i Telewizją Polską odwiedzi Tarnów. Program poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński.
7: Powiemy m.in. o ruinach Zamku Tarnowskiego, które w trójwymiarze można oglądać za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Ona pozwala zobaczyć, jak Zamek Tarnowski wyglądał w czasach swojej świetności. Kierujemy telefon na ruiny, a na ekranie smartfona wyświetla się trójwymiarowa wizualizacja zamku z XVI wieku, a także zrekonstruowane elementy.
0: Po godzinie 12 zaplanowano rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem koncert. Wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski i Chłopcy z Placu Broni.
8: To były informacje.

0: Audycje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy zagrzmi prawie w całym kraju. Spokojnie, jedynie na Pomorzu Zachodnim i częściowo w Lubuskiem. Będzie od 14 stopni na północy do 16 na południu i 19 na Podkarpaciu. Jutro burza i deszcz również dadzą o sobie znać. Sucho jedynie na Lubelszczyźnie. Zrobi się też chłodniej. Termometry wskażą maksymalnie od około 19 stopni nad morzem, 22 stopnie w centrum do 24 na południu.
0: Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 6 minut po godzinie 20. Teraz w Polskim Radiu 24 pora na informacje prosto ze świata sportu. A te informacje sportowe przedstawi Państwu Sylwia Urban, która jest w naszym studiu. Sylwio, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Witamy się z uśmiechem. Sporo informacji domyślam się przed naszymi słuchaczami, które przedstawisz. A te informacje będą dotyczyły czegoś, co mówi na przykład o znacznej prędkości?
3: Też o znacznej prędkości.
2: Czyli rajdy się pojawią.
3: Rajdy się pojawią, tak. Natomiast będzie również piłka nożna, tenis, siatkówka. Bo dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek, a Iga Świątek wygrała wczoraj wprawdzie po kreczu Jeleny Rybakiny, ale dzięki temu awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati.
2: Czyli
3: więc
2: jest
3: to
2: o czym
3: wszystko
2: mówić,
3: będzie. Jest
2: jeżeli
3: o czym
2: chodzi
3: mówić.
2: O sport.
3: Oczywiście, że tak.
2: A rajdy ja jutro będę leśny, uprawiał offroadowe, ale motocyklem. Kiedyś rozmawialiśmy
3: też
2: chyba o takich
3: też
2: rzeczach.
3: Dobrze, natomiast będziemy rozmawiać o rajdzie legend, bo za tydzień, dokładnie za tydzień w Kotlinie Kłodzkiej rozpocznie się już trzeci rajd legend i pojawią się tam wielkie sławy sportu rajdowego z całego świata, można powiedzieć, i również kultowe samochody.
2: Jest
3: to
2: na co czekać zdecydowanie i o czym
3: to,
2: mówić.
3: To, co kibiców na pewno przyciągnie.
2: To więcej sportu już teraz w Polskim Radiu 24. Sylwia Urban zostaje z Państwem.
3: Oczywiście zapraszam na wszystkie ważne informacje sportowe. Na początek tenis i turniej w Cincinnati. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Iga po meczu przyznała, że była to wymagająca sytuacja.
4: Trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam. Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagrała w normalnym poziomie komfortu. Wydaje mi się, że Elena grała szybciej, ta jej piłka była cięższa, tutaj gra bardziej rozluźnioną ręką, więc czasami jeszcze bardziej byłam nawet w defensie, mimo tego, że w Toronto i tak bardzo dużo wyciągnęłam z defensu, to tutaj czasami oddawałam po prostu piłkę, nie miałam czasu nawet się zastanowić, co z nią zrobić, bo ona grała tak szybko. Wydaje mi się, że mniej błędów robiła. Cieszę się, że ja też grałam bardzo dobrze, bo mogłam po prostu odeprzeć to wszystko.
3: Półfinałową rywalką Świątek będzie jutro Amerykanka Jessica Pegula, która w ćwierćfinale wygrała ze swoją rodaczką Amandą Anisimową 6-4, 2-6 i 7-6. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który ruszy już 30 sierpnia. Tymczasem w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczęły się dzisiaj Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki trafiły do tureckiej grupy z gospodyniami oraz Niemka, Łotyszkami, Węgierkami i Słowenkami. Aleksandra Jagiełło, dwukrotna mistrzyni Starego Kontynentu z 2003 i 2005 roku, mówi o atutach polskiej drużyny.
5: Magda Stysiak jak najbardziej jest to nasza liderka i tutaj może być taką kolejną Gosią Glinką, która będzie grała Mistrzostwa Życia. Na pewno mamy bardzo mocno libero. W przyjęciu też zarówno Julita Piasecka, która ogromne postępy robi i jest bardzo mocnym punktem. Monika Fedusio dołączyła w końcu Martyna Czerniańska, także wydaje mi się, że jeśli zdrowotnie to wszystko udźwigniemy, bo tych problemów trochę było z kontuzjami, to mogą być to dobre mistrzostwa.
3: Pierwszy mecz w Mistrzostwach Europy polskie siatkarki rozegrają jutro o 18:00, a ich rywalkami będą Węgierki. Reprezentująca Mauritius Kimberly Le Court wygrała trzeci etap wyścigu kolarskiego kobiet Tour of Britain i została

0: nową liderką klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajęła Niemka Lian Lippert, a trzecia była Szwedka Caroline Anderson. Marta Jaskulska zajęła 33. pozycję. W wyścigu LeCourt o 26 sekund wyprzedza Lippert, a trzecia ze stratą 35 sekund jest Holenderka Lorena Wiebes. Na 35. miejscu znajduje się Jaskulska. Wyścig potrwa do niedzieli. Tymczasem Belg Geno Bekkermeus wygrał trzeci etap wyścigu René Vitour, czyli do koła kraju Beneluxów, i objął prowadzenie w klasyfikacji łącznej. Bekkermeus finiszował 3 sekundy przed kolejnymi zawodnikami. Drugi był dotychczasowy lider i jego rodak Jesper Philipsen, a trzeci Holender Olaf Kooi. 67. miejsce zajął Kamil Małecki, a 78. był Kamil Gradek, zaś Filip Maciejuk nie dojechał do mety etapu. W klasyfikacji generalnej Bekkermeus ma 6 sekund przewagi nad Philipsenem i 12 sekund nad Kooiem. 67. jest Małecki, 78. Gradek. Pięcioetapowy wyścig po krajach Beneluxu zakończy się w niedzielę. 4 polskie drużyny rozegrały wczoraj pierwsze mecze w czwartej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Efektem tego są 2 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Najokazalszą wygraną odniósł Lech Poznań, który rozgromił u siebie szwajcarski FC Thun aż 7-0 w kwalifikacjach do Ligi Europy. Mateusz Lis, bramkarz Kolejorza, był bardzo zadowolony po meczu.
1: Początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Thun miało okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało. Myślę, że wypunktowaliśmy po prostu przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliliśmy te 7 ramek i teraz trzeba po prostu dokończyć roboty, bo wiemy, jak jest piłce nożnej. Mam nadzieję, że tutaj ta zaliczka jest wystarczająca, ale nic tutaj nie jest skończone. Futbol widział różne rzeczy i na pewno jedziemy po to, żeby wygrać, nie żeby zagrać i przejść dalej, tylko żeby udowodnić to, że jesteśmy lepszym zespołem i wygrać to spotkanie również na wyjeździe. Ja myślę, że trochę ten dwumecz z Duńczykami zamazuje nasz start sezonu, bo myślę, że on jest bardzo dobry i drużyna dobrze wygląda. Wiadomo, mamy gorsze, słabsze momenty, dużo nas kosztuje granie co 3 dni, ale wyglądamy dobrze i cieszę się, że w ostatnich meczach to potwierdzamy i pomimo tego, co się wydarzyło parę tygodni wcześniej, cały czas jesteśmy zespołem mocnym i idziemy do przodu.
0: A co o grze Lecha sądzi Filip Jastrzębski, którego teraz witam w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Co sądzisz?
2: Sądzę, że to była jednak jednostkowa wpadka drużyny z Poznania, jeśli chodzi o ten rewanż w Orchus, bo można było się wtedy zastanawiać, czy rzeczywiście coś z Lechem jest nie tak, czy w ogóle Lecha stać, no skoro nie na Ligę Mistrzów, to w ogóle na Ligę Europy albo europejskie puchary jeszcze niżej notowane. Tymczasem okazuje się, że Lech ma naprawdę znakomity sezon. Świetne wyniki w lidze, którą przecież trzeba pogodzić jakoś z europejskimi pucharami. Już 3 rundy Lech rozgrywa. No i to wczorajsze spotkanie, no to naprawdę
0: mistrz
2: dożyliśmy czasów,
0: dodajmy,
2: kiedy mistrz Polski rozbija mistrza Szwajcarii. Kiedy jest 5-0 do przerwy, 7-0 Kolejorz ogrywa FC Thun. No Szwajcarzy byli w szoku, bo tym bardziej, że na bułgarskiej Lechowi za bardzo nie idzie. To przecież tam dostał tęgielanie od Orchus, które wyrzuciło Lecha i pozbawiło marzeń o Lidze Mistrzów. A wczoraj fantastycznie i to bez napastnika, bo pamiętajmy, że nie było Mikaela Iszaka, który jest kontuzjowany, sprawy wizowe musiał załatwiać Aniero, czyli drugi napastnik. Właściwie bez nominalnej dziewiątki Lech zagrał. Postawił na Alihara Sayed Manesha, trener Nils Frederiksen, i okazało się, że strzał w dziesiątkę. I to dosłownie w przenośni, bo to właśnie pozycja numer 10. Bardzo dobrze zagrał, zanotował gola, ale przede wszystkim był aktywny. W ogóle to, jak się chciało Lechowi, to było przyjemne dla oka. Odbiór piłki na połowie rywala, tworzenie, kreowanie sytuacji, no i skuteczność wręcz zabójcza.
0: I chyba nie mają się czego obawiać przed rewanżem.
2: No tutaj, wiesz, różnie bywa. No, po 4-1 na wyjeździe z Orchus też się wydawało. No ale bez przesady. No 7-0 to takiej przewagi już roztrwonić się chyba nie da. No pojawiają się takie żarty wśród dziennikarzy sportowych, że a no właśnie, jeszcze nie można być tak pewnym i się witać z gąską.
0: Nie no, w sporcie nigdy ale, nie można
2: tak,
0: być
2: nigdy
0: pewnym,
2: nie można być
0: dopóki
2: pewnym,
0: się nie dojedzie do mety.
2: Ale
0: prawda?
2: Mówmy się, że Lech jest mocny. I bardzo się cieszę, że też na tej arenie europejskiej takie przekonujące zwycięstwa potrafi odnosić, bo to no, bardzo dobrze wróży przed Ligą Europy, gdzie rywale będą z nieco wyższej jeszcze półki.
0: To prawda. O fazę grupową Ligi Europy rywalizuje także Jagiellonia Białystok, która wczoraj też na własnym stadionie i również wysoko pokonała Iberian Tbilisi 4-0. Legendarny napastnik Jagiellonii Jacek Bajer, który występował w zespole z Białego Stoku przez 10 sezonów, jest pod wrażeniem występu wszystkich piłkarzy Jagi.
3: Wyszło zdecydowanie już te doświadczenie właśnie, które Jagiellonia zyskała grając w tych No, przez

0: z niektórych ekspertów, jak to mówię, że Liga Konferencji jest taka, jakaś taka buraczana, nieważne. Tak niektórzy mówią. Ja uważam, że na pewno przez te ogranie w tych ligach, granie z tymi naprawdę mocnymi zespołami, które też tam były, Jagiellonia no, zrobiła się takim zespołem bardzo pragmatycznym i to było widać w tym meczu. Zwłaszcza w pojedynkach 1-1 bardzo dużo przegrywali i tym Jagiellonia zrobiła zdecydowanie przewagę.
1: To prawda, że wygrało doświadczenie?
2: Tak, ja uważam, że doświadczenie to jest słowo klucz, jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, bo to jest drużyna, która 2 lata temu osiągnęła ćwierćfinał Conference League. Aby dostać się tak daleko, to naprawdę sporo rywali trzeba ograć. Następnie znowu była faza ligowa Conference League i znów awans do fazy pucharowej. Już nie tak daleko wówczas zaszła drużyna trenera Adriana Siemieńca, ale jeśli weźmiemy pod uwagę te ostatnie 2 lata, no to tam jest całe mnóstwo meczów z rywalami z wyższej, z niższej półki, wyjazdowych, domowych. I to rzeczywiście procentuje, no bo zachwycamy się, że mistrz Polski rozbił mistrza Szwajcarii, a trzecia drużyna ekstraklasy rozbiła bez większych problemów mistrza Gruzji. No to też o czymś świadczy. Zaczęło się tam dosyć trudno, ale szybko Jagiellonia wzięła sprawy w swoje ręce. 2 gole jeszcze przed przerwą, 2 po przerwie, więc tutaj też kwestia awansu, myślę, jest rozstrzygnięta zadziwiająco łatwo.
1: Ale rewanż na wyjeździe niestety.
2: Tak, no i Gruzja oczywiście to jest teren, na którym jest ciężko i to nie są takie mrzonki, tylko naprawdę coś w tym jest. Na Bałkanach gra się bardzo trudno, zresztą Raków się wczoraj przekonał, ale o tym jeszcze powiemy. W każdym razie no, taka zaliczka 4-0 mam nadzieję, że wystarczy, szczególnie, że to doświadczenie to też mądrość zarówno drużyny doświadczonych na arenie międzynarodowej piłkarzy, ale też samego trenera Adriana Siemieńca, który mimo wieku już jest naprawdę bardzo doświadczonym, wręcz utytułowanym trenerem i bardzo cieszę się, że Jagiellonia na niego postawiła, bo rzeczywiście przynosi to owoce.
1: Zaryzykowałbyś już w tej chwili stwierdzenie, że mamy 2 polskie drużyny w fazie grupowej Ligi Europy?
2: Tak, jak najbardziej. W ligowej, bo to już,
1: no,
2: nie, ma,
1: ligowej,
2: tak, już
1: tak.
2: Nie ma grupowej. Tak, zaryzykowałbym i myślę, że będę spał spokojnie do czwartku. Najwyżej odszczekamy.
1: To w takim razie czekamy oczywiście, że tak. W eliminacjach Ligi i Konferencji grają Raków Częstochowa, wspomniany już przez ciebie i Górnik Zabrze i tu niestety tak różowo już nie jest. Raków zremisował wczoraj na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, mówi pomocnik Rakowa Oskar Repka.
3: Zadowolony jestem na pewno z drużyny, dużo dobrych, pozytywnych akcji, ale też tracimy tą drugą bramkę trochę niepotrzebnie. Wiadomo, też kontuzje się zdarzyły, ale wyciągamy ten remis. Chciałoby się oczywiście więcej, bo graliśmy w przewadze bodajże pół godziny, ale no, uważam, że to jest dobry remis i na pewno musimy sobie przeanalizować tą grę, co jeszcze przeciwnik ma, jakie słabe strony, bo uważam, że dobrze się przygotowaliśmy do tego meczu. Przeciwnik za dużo nie stworzył, ale pozytywnie podchodzimy do tego i za tydzień to na naszym terenie na pewno przeciwnik będzie miał dużo ciężej i przygotujemy się jeszcze lepiej do tego rewanżu.
1: Zaskakująco optymistycznie mówi o tym meczu Oskar Repka, no, ale oczywiście z pewnością Raków jest w tej lepszej sytuacji od Górnika, bo gra rewanż u siebie.
2: Tak, i ma bardziej korzystny wynik, bo remis, a nie jednobramkową porażkę. Natomiast jeśli miałbym ocenić w porównaniu do oczekiwań wszystkie polskie 4 zespoły, które wczoraj grały, to jednak Raków, no nie powiem rozczarował, no bo to za duże słowo, ale nie spisał się tak, jak wydawało mi się, że może spisać się przeciwko Hajdukowi w Splicie. No ale też nie możemy mieć za dużych oczekiwań do Rakowa Częstochowa. To jest drużyna, która w tym sezonie przegrała już z Wisłą Płock, przegrała ze Śląskiem Wrocław w lidze, także z Krakowią przegrała, a to duża sztuka przegrać w tym sezonie z Krakowią. No i w tych pucharach znacznie lepsza postawa drużyny Dawida Kroczka. No i takie 50-50 cały czas. No trochę martwi to, co się wczoraj wydarzyło w drugiej połowie spotkania, bo już w 50 którejś minucie wyrzucony został jeden z piłkarzy Hajduka. No i wydawało się, że to jest naturalne, że Raków pójdzie nie tylko szybko po gola wyrównującego, ale i po zwycięstwo w tym spotkaniu. Tymczasem Lamine Diaby-Fadiga strzelił chyba w 5 doliczonej minucie dopiero, w związku z tym bardzo dużo czasu zajęło Rakowowi, by rywala, który jest osłabiony i Raków gra w przewadze liczebnej, nie ukąsić. No ale ten remis to i tak lepiej niż porażka, więc przed rewanżem szanse są jak najbardziej.
1: No właśnie, zwłaszcza rewanżem u siebie. I ostatni polski klub, Górnik Zabrze, chyba największy pechowiec, przegrał wczoraj u siebie z AS Monaco 2-3, a obrońca Zabrzan Erik Janża tak podsumował to spotkanie.
4: Plan był trochę inny, że to raczej oni będą wprowadzać grę, a my tam gdzie w średnim bloku mieliśmy pomysł, żeby zostawić 3 z przodu wysoko i zrobić kontry, pół kontry, ale myślę, że tam po 10-15 minutach poczuliśmy po prostu, że na razie nie są taki dobry, bo było widać trochę, że to ich pierwszy mecz oficjalny, trochę niepewny, trochę jeszcze zmęczony może od obozu wszystkiego tego, no i czemu nie, myślę, że dobrze to wyglądało przez prawie cały mecz.

0: Szkoda tej trzeciej bramki, że straciliśmy tak szybko, bo mi się wydaje, że byliśmy w gazie. Szkoda, że nie udało się wytrzymać tej 2-1, bo jak będzie to ostatni mecz, pożegnalny mecz w Europie, to chcieliśmy wygrać ten mecz, ale z drugiej strony pokazaliśmy, że miliony na papierze nie grają, to jeszcze nie jest koniec. Jedna bramka do tyłu, jesteśmy w grze i idziemy walczyć dalej.
1: Z pewnością AS Monaco to najmocniejszy rywal, jaki trafił się polskim drużynom w tej fazie rywalizacji i w dodatku rewanż Górnika będzie na wyjeździe. Czy mimo tego możemy na coś liczyć?
2: Ja uważam, że możemy być zadowoleni na pewno z walki, którą zaprezentował Górnik. Nie poddał się, nie dopuścił do sytuacji, by przegrać 3-4 bramkami w tym pierwszym spotkaniu. Więc to już, tutaj już wielkie gratulacje dla drużyny trenera Michała Gaszparika, że przynajmniej cień nadziei przed rewanżem możemy mieć. Ale naprawdę AS Monaco to nie jest tylko tak, że to groźnie brzmi. Tam są piłkarze o wielkiej, wielkiej jakości i była wczoraj ta jakość widoczna w Zabrzu. No niestety, kiedy jest się nieogranym na tej arenie międzynarodowej, to trafia się na takich rywali, bo nie buduje się tego indywidualnego rankingu klubowego. No i Górnik musiał najpierw stawić czoła Fenerbahce, nie udało się. Później Ferencvaroszowi też się nie udało. No i teraz Monaco.
1: Ale za każdym razem był bardzo blisko.
2: Ale był bardzo blisko.
1: I tego mi najbardziej
2: nawet jeśli odpadnie, to pozostawi bardzo dobre wrażenie.
1: Tak jest. W takim razie czekamy na rewanżę za tydzień. W czwartek Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A teraz w naszym magazynie sportowym witam Michała Kościuszkę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
1: Michał Kościuszko ma za sobą piękną karierę rajdową. Przez długie lata ścigałeś się w Mistrzostwach Polski, ale i z powodzeniem w Mistrzostwach Świata, a teraz wystartujesz w rajdzie legend. Z kim i czym?
3: Rzeczywiście będę miał okazję wrócić i przyjemność wrócić po 13 latach de facto, bo ostatni mój start był w 2013 roku.
1: Dlatego jesteś legendą.
3: No nie wiem, czy dlatego i czy jestem legendą. Na pewno wezmę udział w Polskim Rajdzie Legend. To jest dla mnie dużym wyzwaniem z jednej strony, ale też ogromną przyjemnością. Odpowiadając na twoje pytanie, będę startował z Kamilem Hellerem, z którym mam okazję współpracować już od dłuższego czasu, ale po raz pierwszy usiądzie na moim prawym fotelu. A wystartujemy Renault Clio Super 1600.
1: Czyli wiertarką.
3: Wiertarką, dokładnie tak. 9000 obrotów. Samochód z klasy, która towarzyszyła mi przez wiele lat mojej kariery, zarówno w Mistrzostwach Polski, gdzie zdobywałem tytuł właśnie w klasie F2 i Super 1600, jak i w JWRC. Również mam na swoim koncie 3 starty takim samochodem w rajdzie Finlandii, Portugalii i Niemiec, więc wspomnienia wracają.
1: No cóż, wspomnienia wracają to na pewno i z pewnością ci wszyscy kibice, którzy będą wzdłuż trasy was dopingować, nie będą mogli nawet na moment przerwać tego obserwowania, no bo tutaj i fantastyczni kierowcy, i fantastyczne auta, między innymi Kajetan Kajetanowicz, Bruno Thierry, ty, Sebastian Frycz, a jako funkcyjny pojedzie Markus Gronholm, więc to są naprawdę fantastyczny rajd. No i powiedz, na czym ten rajd w ogóle będzie polegać? Bo to już trzeci raz w Kotlinie Kłodzkiej taki rajd się odbędzie. Czy to będą normalne odcinki specjalne, normalnie liczony czas i normalnie zwycięzcą będzie ten, który pokona te wszystkie kilometry w najkrótszym czasie? Jak to będzie wyglądało?
3: To jest bardzo ciekawa hybryda, ponieważ załogi mogą zgłosić się zarówno w klasie gość, w klasie pokazowej, jak i w klasie, gdzie liczy się czas. Więc można pojechać zupełnie bez ciśnienia, szerokimi bokami, bawiąc kibiców swoją jazdą, ale również można zmierzyć się ze stoperem i ze swoimi rywalami. Rywalizując na odcinkach specjalnych Doliny Kłodzkiej, klasycznych odcinkach specjalnych, więc to nie jest KJS, to nie są takie Mickey Mouse, jak to się mówi, miejskie, ale prawdziwe odcinki specjalne. Co prawda dość krótkie, ale mimo wszystko zachowujące charakter i ducha tego najlepszego sportu motorowego, który jest kochany przez nadal rzesze kibiców w Polsce.
1: To jakie odcinki specjalne będą między innymi?
3: Między innymi odcinek Spalona, więc to jest ciekawe, dlatego bo ja przypominam sobie, że jak miałem lat 15 może, 16, jeszcze na pewno nie miałem prawa jazdy i korzystałem z uroków naprawdę mocnej zimy, to tam już trenowałem sobie jazdę samochodem rajdowym. I to jest mój ostatni kontakt de facto z tym odcinkiem, także to już jest XXX lat temu. Więc no, aż łezka w oku się kręci, że będę mógł znowu

0: znowu tam się pojawić. No i też z ekscytacją czekam na spotkanie z kibicami, dlatego, bo ku mojemu zaskoczeniu i rozrzewnieniu zarazem wiele osób jeszcze pamięta te moje starty i tych kibiców jest naprawdę sporo.
1: No oczywiście, że tak. Słuchaj, ja bardzo żałuję, że mnie nie będzie na tym rajdzie, ale gdybym była, to chyba najbardziej ucieszyłby mnie widok na odcinku specjalnym Renault Clio R3 Maxi. To będzie po prostu maszyna. Będzie się działo, będzie ją słychać bardzo głośno.
0: No na pewno będziemy kręcić do odcięcia. Mam nadzieję, że dokręcimy szósty bieg i na tej odcince będziemy jechać długo z Kamilem, bo to będzie świadczyło o dobrym tempie. Pierwszy raz od 13 lat usiądę w ramach rywalizacji w rajdzie płaskim, no bo od jakiegoś czasu mam okazję startować w cross country, mam okazję również startować w wyścigach płaskich, ale żeby usłyszeć głos pilota 3, 2, 1, go i wystartować na asfaltowym odcinku typowo rajdowym, no to aż mam gęsią skórkę i nie mogę się doczekać tego odliczania.
1: A będziecie startować na białą rękawiczkę?
0: Tak. Będziemy startować klasycznie odliczani z ręki, także to jest kolejny smaczek. Muszę tutaj pogratulować organizatorom tej imprezy, bo ona rośnie w siłę i już można powiedzieć zupełnie uczciwie, że to jest najciekawsza i najlepiej obsadzona i najlepiej rozreklamowana impreza motoryzacyjna, impreza rajdowa zdecydowanie w Polsce, więc cieszę się, że udało się u nas w kraju zrobić taką imprezę. Mocno trzymam kciuki za organizatorów, za wszystkich kierowców, którzy wezmą w tym udział, no i za setki, tysiące, może nawet na pewno tysiące, co ja mówię, kibiców, którzy przyjadą tam nas wszystkich dopingować i wspólnie z nami tworzyć to piękne święto.
1: To na pewno. Ja żałuję, że nie jedziesz ze swoim stałym pilotem, z którym jeździłeś w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Polski, Maćkiem Szczepaniakiem, no ale on jest teraz pilotem Kajetana Kajetanowicza, ponieważ Kajetan też startuje w tym rajdzie legend, więc startuje razem z Maćkiem. No ale może jeszcze kiedyś z Maćkiem Szczepaniakiem wsiądziesz do rajdówki. Jak myślisz?
0: No, dlaczego nie? Historia pisze się na nowo każdego dnia, więc kto wie, ja jestem, sam siebie zaskakuję cały czas nowymi zwrotami akcji w moim życiu, również sportowym, więc dlaczego nie? Był oczywiście Maciek Szczepaniak, był też Jarek Baran, z którym jeździłem wiele sezonów i było świetnie. Mój pierwszy pilot, Tomek Borysławski, tych pilotów było trzech, jeżeli chodzi o rajdy płaskie. Ale tak, rzeczywiście z Maćkiem swoje starty kończyłem.
1: To prawda. To jeszcze na koniec króciutko powiedz, kiedy start pierwszego OS-u, kiedy meta?
0: 28 chyba jest, kurczę, nie, to jest dobre pytanie. Od harmonogramów są 20, piloci, 20,
1: a no tak, 20, to ja w takim razie dopowiem. 27 sierpnia start, a... Dzień później, nie, dwa dni później, 29 meta. To w takim razie, Michale, czekamy. Wygrajcie ten rajd.
0: Wow. No, nie wiem, czy o tym Super 1600 jest to możliwe, ale na pewno postaramy się podbić kilka serc kibiców.
1: Jasne, że tak. Michał Kościuszko, bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście czekamy na rajd Legend. Dziękuję bardzo. A dziś w magazynie sportowym to już wszystko i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
3: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka. jego losu.

0: życiowych wyborów.
1: To słowa Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, której poświęcimy sobotnią audycję Co jest na tej taśmie po godzinie 22.
0: Posłuchamy reportażu Patrycji Fok dla naszych chłopców śpiewał.
1: Z Waldemarem Kasperczakiem, reżyserem dźwięku i reportażystą z Fundacji Głos Ewangelii, powspominamy Patrycję w 10. rocznicę śmierci naszej redakcyjnej koleżanki.
0: Zapraszamy.
1: Dorota Boniecka-Górny
0: i Wiesław Molek.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Przed nami burzowa noc z ulewnym deszczem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całej Polski. Synoptycy ostrzegają również przed gwałtownymi wzrostami stanu wody, zwłaszcza w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat. Burmistrz gminy Leśna na Dolnym Śląsku powołał sztab kryzysowy i ogłosił tam alarm przeciwpowodziowy.
4: Największym zagrożeniem są te małe potoki, Miłoszówka i Bruśnik. Boimy się po prostu, żeby nie było powtórki sytuacji z 2024 roku, gdzie no właśnie najbardziej ucierpieli mieszkańcy, którzy znajdują się właśnie w pobliżu tych potoków. A że obserwujemy i mapy tutaj z panem burmistrzem, więc najbardziej zagrożonym rejonem są Sudety i Karpaty.
3: Mówiła Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Leśna. W związku z zagrożeniem podobne alarmy przeciwpowodziowe ogłosiły też inne gminy. Strażacy z Warmii i Mazur wrócili z misji w Hiszpanii, gdzie walczyli z szalejącymi w tym kraju pożarami. Choć ich wyjazd w ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Ludności miał polegać głównie na pozostawaniu w gotowości, ostatecznie trafili na pierwszą linię ognia. Jak podkreśla dowódca modułu brygadier Marcin Wiśniewski, udało im się zdobyć pełne zaufanie gospodarzy.
5: Udało się zdobyć zaufanie z strony hiszpańskiej i udało się brać udział w działaniach gaśniczych. Z naszego punktu widzenia, z perspektywy czasu, myślę, że najbardziej wymagająca była topografia terenu. Tam pracowaliśmy już zwyczajnie w wysokich górach, na dużych wysokościach i wymagało to od nas dużej sprawności fizycznej, wydolności.
3: Teraz nowe doświadczenia strażacy wykorzystają do doskonalenia procedur w kraju. Twórcy ludowi z całej Polski, a także z Litwy, Słowacji i Ukrainy prezentują swoją twórczość w Lublinie. Trwa 20. festiwal Retradycja. Jak co roku w wydarzeniu towarzyszy Jarmark Jagielloński. Reporterka Radia Lublin sprawdziła, co w tym roku pojawiło się na straganach na Starym Mieście w Lublinie.
6: Jesteśmy z Zalipia, jest to wioska słynąca z malowania kwiatów na domach. Nie mogłyśmy przywieźć tutaj malowanych domów, ale przywiozłyśmy namiastkę, więc mamy takie duże plansze, które nawet wczoraj ściągnęłam właśnie z własnego domu. Natomiast oprócz tego mamy mnóstwo różnych ozdób, mamy też malowane kubeczki czy talerzyki, ale też gwizdki, oczywiście pisanki.
7: Udało się panu fajnego wyhaczyć na tym Jarmarku Jagiellońskim.
8: Piękny chodnik, zrobiony tutaj dokładnie za rogiem, według starych wzorów, które pani robi współcześnie, ze współczesnych materiałów polecam.
3: Festiwal Retradycja potrwa do niedzieli.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest 20.33. Damian przed momentem mówił o festiwalu, o tych malowanych domach, a my za moment przeniesiemy państwa w miejsce, gdzie tych domów praktycznie nie ma, a przede wszystkim nie ma normalności. Magdalena Skajewska razem ze mną w studiu. Witaj serdecznie, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Zabierzesz naszych słuchaczy za moment do Strefy Gazy i porozmawiasz ze swoim gościem o zachowaniu, o bezkarności raczej izraelskich żołnierzy w tamtym miejscu.
11: Tak, to w związku z tą informacją, iż kilkadziesiąt postępowań zostało zakończonych przez izraelskie władze, postępowań dotyczących ataków izraelskich sił obrony, czasem także na organizacje humanitarne, na pracowników humanitarnych, ale nie tylko, na cywilów. No i ci, którzy stoją za tymi atakami, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tak zdecydowały izraelskie władze. Dlaczego i jak to komentuje nasz gość, o tym już za chwilę porozmawiamy.
10: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Zapraszamy.
9: Świat w powiększeniu.
11: Izrael podejmuje kolejne decyzje dotyczące palestyńskich terytoriów, które wywołują międzynarodową krytykę. Najnowsza dotyczy osiedli na zachodnim brzegu. Tutaj izraelskie władze uruchomiły przetarg na budowę ponad 1200 mieszkań.

0: w rejonie E1, czyli strategicznym obszarze, którego zabudowa może przeciąć zachodni brzeg i utrudnić jego terytorialne połączenie z Jerozolimą. 7 państw, w tym Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania, wezwało Izrael do wycofania się z tego projektu. Ale oburzenie państw zachodnich i organizacji pozarządowych wywołały także decyzje izraelskiej prokuratury wojskowej, która umorzyła postępowania dotyczące ataków na pracowników organizacji humanitarnych. Jednym z nich był atak na 7 pracowników World Central Kitchen, zabitych 1 kwietnia 2024 roku. Wśród ofiar był m.in. Polak Damian Sobul, ale także obywatele Kanady czy Australii. Armia uznała wcześniej, że doszło do poważnych błędów, a wobec 5 oficerów zastosowano działania dyscyplinarne, ale nie będzie w tej sprawie śledztwa karnego. Podobnie stało się także w sprawach zgłoszonych przez Lekarzy bez Granic. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o bezkarności Izraelczyków wobec Palestyńczyków i mimo formalnego zawieszenia broni trwającego konfliktu w Strefie Gazy. A państwa i moim gościem jest dziś pani Draginia Nadażdin, dyrektorka generalna Warszawskiego Biura Lekarzy bez Granic. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
0: W przypadku Lekarzy bez Granic, przypomnijmy, chodzi o umorzenie bez postępowania karnego spraw dotyczących ataków na konwój w mieście Gaza w listopadzie 2023 roku. Wtedy zginęły 2 osoby, ale był też atak w lutym 2024 roku na schronienie organizacji Lekarzy bez Granic w Khan Yunis. Wtedy zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych. No i teraz dowiadujemy się, że ci, którzy stoją za tymi tragediami, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Jak by pani to skomentowała?
1: Zdecydowanie potępiamy tę decyzję izraelskich władz. Jest to decyzja instytucji, która się nazywa Naczelny Prawnik Wojskowy, czyli to jest część izraelskiej armii. Ja tylko też zaznaczę, że od początku wojny w Strefie Gazy zginęło 15 naszych pracowników, czyli te 2 ataki, które nie zostaną przez izraelskie wojsko wyjaśnione, nie zostaną uruchomione postępowanie karne. To jest tylko część ataków na naszych pracowników i na nasze placówki.
0: A czy wiadomo w takim razie, co ze sprawami dotyczącymi tych pozostałych ataków?
1: Na kilka spraw jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, które zostały zgłoszone. Natomiast tutaj z naszego punktu widzenia to, że ta odpowiedź dochodzi tutaj niemal 2 lata od momentu, kiedy złożyliśmy wnioski. I to jest taka odpowiedź, a nie inna, nie jest nic zaskoczeniem. I to też jest pokazaniem, że nie mamy w ogóle do czynienia z próbą dochodzenia do sprawiedliwości i zatrzymania tej bezkarności, wręcz przeciwnie. Dlatego też wyraźnie zaznaczyliśmy, że oczekujemy, że jedynie niezależne i bezstronne śledztwo, którym faktycznie doszłoby do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zawinili, które odpowiadają za śmierć naszych kolegów i koleżanek, za śmierć ich bliskich, ponieważ część naszych pracowników na miejscu, wszyscy nasi pracownicy, którzy zginęli, tych 15 osób, to wszyscy byli palestyńskimi, czy to lekarzami, czy pracownikami niemedycznymi. Zginęli albo podczas pracy, albo jadąc do pracy, albo po prostu będąc w schronach razem ze swoimi rodzinami. I pod tym kątem widzimy, że to jest tak naprawdę tylko część tego, co w ogóle spotkało na miejscu pracowników medycznych, ponieważ od początku wojny mamy informację o ponad 1700 pracowników medycznych zabitych w tym czasie w Strefie Gazy. To też pokazuje, jaka jest skala śmierci i ataków na nie tylko pracowników medycznych, ale też i na pacjentów i w ogóle na ludność cywilną w Strefie Gazy.
0: Izrael w takich sytuacjach zwykle twierdzi, że miał podejrzenia, czy też izraelscy żołnierze mieli podejrzenia, że na przykład samochody, którymi jechali pracownicy organizacji humanitarnych, zostały przejęte przez Hamas. Jak rozumiem, w

0: przypadku na przykład tego schronienia Lekarzy bez Granic w Khan Yunis też by twierdził Izrael, że to schronienie także mogło znaleźć się pod kontrolą Hamasu. Proszę w takim razie powiedzieć, jak zwykle takie przejazdy się odbywają w strefach konfliktu, bo przecież są to oznaczone samochody. O tych przejazdach rozumiem, że wcześniej izraelskie wojsko musi wiedzieć. Jak to się odbywa tak, żeby zapewnić tym osobom pełne bezpieczeństwo?
1: To jest tak, że nasza organizacja we wszystkich miejscach objętych konfliktami, tym bardziej w takim miejscu, jakim jest Strefa Gazy, trzyma się bardzo, bardzo rygorystycznych procedur właśnie, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo dla naszych pacjentów i dla naszych pracowników. I pod tym kątem, po pierwsze, jest kwestia wyraźnego zaznaczenia każdego samochodu, każdego konwoju. I to, co zaprezentowali władze izraelskie po tej decyzji, nie ma się nijak z naszymi ustaleniami i z naszą dokumentacją. Więc to jest kwestia bardzo wyraźnego oznakowania każdego konwoju, ale również informowania wszystkich stron w konflikcie, jaki jest przejazd, jaka jest trasa, którą te pojazdy nasze się będą poruszać. I z drugiej strony też to samo dotyczy w ramach dekonfliktyzacji tak zwanej. To też oznacza, że my informujemy strony konflikcie, gdzie są nasze placówki, gdzie są nasze biura, gdzie są przychodnie albo szpitale, w których działamy, właśnie po to, żeby była jasna sytuacja, gdzie my jesteśmy i co robimy. Natomiast ja bym tutaj też chciała zwrócić uwagę na ten argument, który się pojawił w przypadku zniszczonych szpitali, ponieważ skala zniszczeń szpitali w całej Strefie Gazy jest ogromna i tutaj nie ma żadnego pełni funkcjonującego szpitala. W odniesieniu do tego, jak to wyglądało przed wojną, no to jest mniej więcej połowa szpitali nie powróciła do tego stanu sprzed wojny. Natomiast nawet jeżeli jest w część szpitala zajęta przez jakąś ugrupowanie zbrojne i wykorzystywane do działań militarnych, odpowiedź innej strony musi zawsze być bardzo proporcjonalna i nie może być pretekstem do całkowitego zniszczenia obiektu cywilnego, szczególnie szpitala, mając na uwadze właśnie to, że cały czas tam na miejscu przebywają chorzy, pacjenci, ranni, jak również personel medyczny. Więc pod tym kątem ja bym tutaj też bardzo chciała zaznaczyć, że nie ma takiej możliwości, że całkowicie wyjęci spod ochrony szpital, bo części szpitali pojawili się bojownicy. Natomiast my mamy bardzo wyraźnie też procedury, które używamy, jeżeli się pojawiają jakieś placówce bojownicy jakiejkolwiek strony. My się zwracamy do władz lokalnych, do samych ugrupowań z informacją, że nie mogą tak działać, bo inaczej my po prostu nie jesteśmy w stanie w danym miejscu świadczyć pomocy. I to niestety jest czasami podstawą do podjęcia bardzo trudnej decyzji, że wycofujemy swoje zespoły z takiej placówki, jeżeli widzimy, że jest mniej obecność uzbrojonych wojskowych czy bojowników. Więc pod tym kątem każda organizacja humanitarna, szczególnie organizacje takie jak Lekarze bez Granic, które mają naprawdę duże i długie doświadczenie w różnych miejscach i w różnych konfliktach, mają wyraźne procedury, które zmniejszają ryzyko dla ich pracowników, dla osób, którym pomagają.
0: No tak,
1: natomiast
0: oczywiście
1: skala tych zniszczeń i ataków dla nas jest też wyraźnym sygnałem, że tutaj nie mówimy o pojedynczych pomyłkach albo incydentach. Mówimy naprawdę o bardzo systematycznym niszczeniu infrastruktury medycznej i atakowaniu organizacji ludzi, którzy pomagają.
0: Pani słusznie mówi o zminimalizowaniu ryzyka i niebezpieczeństwa, bo ja powiedziałam pełne bezpieczeństwo, a tego oczywiście nie da się w pełni zapewnić w strefie konfliktu. Wspomniała pani również o tym żądaniu Lekarzy bez Granic niezależnego śledztwa w sprawie tych ataków, bo rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z taką sytuacją, w której struktury wojskowe decydują, podejmują decyzje, czy też prowadzą dochodzenie we własnej sprawie, w sprawie własnych żołnierzy. Kto w takim razie takie nie

0: zależne śledztwo miałby prowadzić? Czy to miała być jakaś niezależna grupa zewnętrzna stworzona przez kilka krajów? Jak to pani widzi? Kto miałby się podjąć takiego niezależnego śledztwa?
1: W różnych miejscach takie śledztwa mogą być prowadzone, w zależności oczywiście od kontekstu, mogą być prowadzone przez krajowe sądownictwo, jeżeli jest ono niezależne. Natomiast bardzo ważną częścią w ogóle w walki z tą bezkarnością jest też taka możliwość działań międzynarodowych, czy to trybunałów, czy to innych platform. Dlatego jest też bardzo ważne, żeby właściwie z jednej strony, ze strony każdego państwa, tutaj też Polski, nie wiem, jakbyśmy byli daleko geograficznie od miejsca konfliktu, wychodził bardzo zdecydowany głos i konkretne działania, które idą za tym głosem na arenie międzynarodowej, kiedy pokażemy, że jest ochrona placówek medycznych, ochrona organizacji humanitarnych bardzo ważna, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ten konflikt ma miejsce. Ale również, żeby pokazać, że nie zgadzamy się na bezkarność. Czyli z jednej strony promowanie i podnoszenie rangi, przypominanie rangi międzynarodowego prawa humanitarnego, który stanowi podstawę do tej ochrony, o której mówiłam, a z drugiej strony właśnie też uruchomienie takich narzędzi, które pozwalają na ściąganie za zbrodnie. My jako organizacja humanitarna niestety na miejscu też jesteśmy świadkami tego, co się dzieje, i nasze raporty, które pokazują skalę zniszczeń, które pokazują to, co się dzieje w Strefie Gazy. Nawet teraz, kiedy trwa tak zwane zawieszenie broni, które zawieszeniem broni nie jest. My te raporty też publikujemy właśnie po to, żeby one mogły być też dostępne opinii publicznej, ale również, jeżeli będą do niej chcieli sięgnąć organy śledcze i rozpatrywać ich też niezależne sądy, żeby to mogło mieć miejsce.
0: To powiedzmy w takim razie o tej sytuacji obecnej, bo tak jak pani wspomniała, mimo zawieszenia broni, które formalnie niby obowiązuje, to w praktyce cały czas, jak rozumiemy, dochodzi do ataków izraelskich na Strefę Gazy. Jak to wygląda z perspektywy państwa, pracowników, z perspektywy też szpitali, które, jak rozumiem, też zmagają się z większą liczbą rannych? Co mówią państwa, ludzie tam na miejscu o tym, co widzą?
1: Z jednej strony rodziny tam na miejscu cały czas poszukują szczątki swoich zmarłych i cały czas chowają zmarłych. Z drugiej strony w jednym z ataków, które miało miejsce w lipcu tego roku, doszło do ataku na miejsce właśnie, gdzie mieszkali ludzie, i zginął też syn jednego z naszych pracowników, miał 21 lat. Czyli to też pokazuje, że nasi pracownicy na miejscu cały czas tak naprawdę obawiają się i o swoje życie, i o życie swoich bliskich, i próbują pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Opieka zdrowotna jest cały czas rozsypce, dlatego że jest ogromna skala zniszczeń i jest jednocześnie bardzo instrumentalne traktowanie pomocy humanitarnej i de facto uniemożliwianie dostaw nowych dostaw pomocy, które by miały nam pomóc odbudować te placówki medyczne, ale też dostarczać wystarczającą ilość, czy to środków terapeutycznych, lekarstw, czy sprzętu medycznego. Bardzo poważnym problemem w tym momencie jest blokada dotycząca dostaw paliwa. Ja może tutaj przypomnę państwa słuchaczom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o paliwo, dlaczego ono jest tak wyjątkowo ważne z punktu widzenia szpitala. Po prostu Szpital, żeby mógł funkcjonować, potrzebuje prąd i to jest oczywistość. Natomiast prądu na miejscu nie ma. Ten prąd jest, żeby był prąd w szpitalach, to musi być wyprodukowany przez generatory prądu, które z kolei potrzebują paliwa, żeby mogły działać. Podobna rzecz też się ma, jeżeli chodzi

0: i o dostęp do wody pitnej, ponieważ woda jest odsalana i żeby te odsalanie wody miało miejsce, to potrzebny są, potrzebny jest do tego sprzęt, który działa też za pomocą właśnie paliwa. I to wszystko jest po prostu przekreśleniem takiej normalności i w ogóle myśli o tym, że te warunki obecne by mogły umożliwić normalny powrót do jakiegokolwiek normalniejszego życia Palestyńczyków. Natomiast ważna rzecz też, jeżeli chodzi o to zawieszenie broni, jest takie, że zabijanie cywilów nadal ma miejsce i ten atak, w którym zginął syn naszego pracownika, to jest jeden z wielu ataków. Cywile cały czas giną, również dzieci.
1: Tak jak słucham pani, to tak sobie pomyślałam, że Palestyńczycy żyją teraz w takim stanie nomen omen zawieszenia, ponieważ ani nie ma pełnoskalowej wojny, tylko oczywiście dochodzi do ataków, ale one nie są też chyba na taką skalę, jak to było w 2023 czy 2024 roku. Ale z drugiej strony nie mogą też nawet zacząć wracać do normalnego życia, zacząć odbudowywać strefę Gazy, swoje domy, ponieważ nie mają materiałów, nie mają środków, nie mają narzędzi, żeby to robić.
0: Tak, te ataki nie są, nie odbywają się na taką skalę i efekt jest właściwie taki, że jest ewidentna próba uciszenia tego, co się tam dzieje. I tam na miejscu ludzie cierpią codziennie. To jest rzeczywistość Palestyńczyków w strefie Gazy. Natomiast jest próba właściwie takiego pokazania tego obrazu, że nic wielkiego się nie dzieje, po to, żeby też uniknąć międzynarodowego oburzenia i konkretnej reakcji na to, co robi Izrael. Natomiast to absolutnie nie jest zawieszenie broni, ponieważ to jest cały czas sytuacja, w której ludzie są zabijani, przestrzeń do życia jest ograniczana i uniemożliwiane jest dostarczanie pomocy humanitarnej.
1: Powiedzmy jeszcze o tej przestrzeni do życia, bo rzeczywiście ona, jak rozumiem, ta żółta linia, czyli linia, do której mieli wycofać się izraelscy żołnierze w ramach tego zawieszenia broni, które zostało uzgodnione, ona się de facto cały czas przesuwa, co oznacza, że ta przestrzeń właśnie do życia dla Palestyńczyków jest coraz mniejsza.
0: Dokładnie tak. Ta linia żółta przebiega od północy na południe i miałaby dzielić właśnie strefę Gazy, która i tak jest bardzo wąskim obszarem. Miałaby dzielić na część wschodnią i zachodnią. No to, i to jest pewna linia wynegocjowana w ramach tej umowy o zawieszeniu broni. Natomiast ona jest cały czas przesuwana właśnie z coraz bardziej w stronie morza, w związku z tym ten przestrzeń dla Palestyńczyków się coraz bardziej kurczy. Ona jest, to jest też bardzo ważne, ona jest nieokreślona, czyli nie ma takiej linii, którą byśmy mogli zobaczyć na przykład na mapie i którą by ludzie mogli zobaczyć rzeczywistości, tylko właściwie ten obszar pobliżu żółtej linii jest też niedookreślony. Nigdy nie wiadomo, co zostanie uznane za zbyt bliskie przybliżenie się do żółtej linii przez izraelskich żołnierzy. W związku z tym też są osoby, które giną. My ostatnio, niedawno temu rozmawialiśmy też z matką, która nam opowiedziała, że jej 14-letni syn cierpiący na zespół Downa został 5-krotnie postrzelony przez snajperów izraelskich właśnie dlatego, że uznano, że jest zbyt blisko żółtej linii.
1: Wspomniała pani o tych przypadkach śmiertelnych wśród pracowników organizacji humanitarnych. Łącznie ja tylko przypomnę, że uznaje się, że ponad 73 tysiące osób zginęło podczas wojny w strefie Gazy. Co więcej, ta liczba może być wyższa, ponieważ są też tysiące zaginionych. Czerwony Krzyż mówi o 5 tysiącach osób. Pani też wspomniała o tym, że te poszukiwania zaginionych bliskich cały czas trwają, ponieważ pod gruzami, których przecież są tony, cały czas mogą być ludzie.
0: Cały czas mogą być ludzie i tak jak wspominałam, pomoc medyczna, która jest udzielana ludziom, jest też pod ogromnym

0: presją, chociażby też dlatego, że lekarze i personel medyczny są nie tylko zabijani, ale w tym momencie w izraelskich więzieniach przebywa kilkudziesięciu palestyńskich lekarzy i pracowników medycznych, również nasz lekarz, dr Mohamed Obeida. I ci ludzie są przetrzymywani, oni są przetrzymywani ponad 2 lata bez żadnych zarzutów, bez żadnego procesu i bez dostępu do prawnika, do kontaktu z rodziną. I to jest bardzo częsta praktyka w przypadku pozostałych przetrzymywanych. Czyli tutaj widzimy tak naprawdę bardzo systematyczne niszczenie wszystkiego, co jest od kluczowego, co odgrywa kluczową rolę dla życia i przeżycia Palestyńczyków.
1: Sytuacja jest więc beznadziejna, natomiast pytanie, czy Palestyńczycy jeszcze w Strefie Gazy w takiej sytuacji mają jakąś nadzieję na to, że może się ona jeszcze odmienić? W sposób oczywisty Izrael jest w kampanii wyborczej, co dodatkowo utrudnia jakiekolwiek pozytywne działania. Ja przypomnę tylko, że jakiś czas temu premier Netanyahu odrzucił plan, który został zaproponowany przez administrację amerykańską właśnie dotyczący tego zawieszenia broni, co zostało też bardzo krytycznie i negatywnie odebrane tam na miejscu w Strefie Gazy. Powiedziała pani, że pracownicy Lekarzy Bez Granic to są głównie Palestyńczycy. Czy oni mają jeszcze jakąś nadzieję na to, że ten ich los się odmieni? Czy niestety w takiej obecnej sytuacji zawieszenia, ale też bardzo niebezpiecznego, będą żyć dalej?
0: Ci ludzie nadal żyją w strachu, ponieważ nie wiedzą, czy dzisiaj, czy jutro, czy ich rodziny, czy sąsiedzi przeżyją kolejną noc czy dzień. Natomiast tutaj tak naprawdę po naszej stronie to jest też coś, co podkreślamy w tym swoim oświadczeniu po decyzji izraelskich władz, żeby nie uruchamiać postępowania karnego. To jest to, że my nie pozwolimy, żeby śmierci naszych kolegów zostały po prostu odsunięte gdzieś tam na bok i nie pozwolimy na to, żeby Palestyńczycy zostali zapomnieni.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Draginia Nadazdin, dyrektorka generalna organizacji Lekarze Bez Granic w Polsce, w Warszawie, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Świata w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czternastki, bon senioralny, renta wdowia, świadczenia pomocowe z gminy zależą od wysokości emerytury. Gdy ta jest waloryzowana, część seniorów nie tylko wpada w obowiązek podatkowy, ale traci prawo do tych dodatków. Czy kryterium dochodowe ma jeszcze sens? Czy powinno być co roku podwyższane? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Dolny Śląsk przy

Gotowuje się na ulewny deszcz i burze. Zagrożone są regiony dotknięte powodzią sprzed 2 lat. Po fali krytyki podała się do dymisji. Mowa o autorce głośnego raportu Polaków Portret Własny. Powiemy również o pani Otyli, która w aktywny sposób chce wesprzeć fundację Mikropsy. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszamy.

0: zebranie sztabu kryzysowego. Wszystkie jednostki są w stanie gotowości. W tej chwili czekamy na piasek. Strażacy dostarczają worki do sołectw. Także no myślę, że na tą chwilę jest zabezpieczone jak należy.
1: W związku z zagrożeniem podobne alarmy przeciwpowodziowe ogłosiły też inne gminy. Dodajmy, że alerty związane z gwałtownymi burzami i intensywnym deszczem obowiązują na obszarze prawie całej Polski. Ten raport kosztował państwo 200 tysięcy złotych. Mowa o publikacji o nazwie Polaków – Portret Własny. Odpowiedzialna za raport Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe. Eksperci sugerują, że publikacja powstała przy pomocy sztucznej inteligencji.
2: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
3: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
2: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
3: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
2: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
4: błyskawicznej dymisji tej pani,
2: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
5: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
2: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Prezydent Ukrainy zapowiada bezwzględny odwet za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Według najnowszych danych zginęło 14 osób, rannych jest 121. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych odniósł się do tego prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: No zaraz wiadomo, że...
1: W tej chwili wiadomo, że zginęło 14 osób. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. Ponad 100 osób zostało rannych, 11 z nich to dzieci. Zbierane są informacje o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan to po prostu zwierzęta. Na pewno zareagujemy.
6: Absolutne zwierzęta Rosjan.
1: Wieczorem napłynęły informacje o kolejnym rosyjskim ataku, tym razem w obwodzie mikołajowskim. Zginęły tam 4 osoby, w tym 3 dzieci w wieku 11 i 12 lat, poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy. W rejonie ataku doszło do pożaru m.in. sklepu, apteki i poczty. Jak rzetelnie informować słuchaczy o zagrożeniach? Dyskutowali o tym przedstawiciele kilku rozgłośni regionalnych Polskiego Radia oraz firm, które specjalizują się w telekomunikacji i produkcji dźwiękowej. Spotkali się oni w siedzibie Polskiego Radia Białystok, aby wymienić się doświadczeniami.
7: Co w momencie, kiedy nieprzewidywany wróg wyeliminuje systemy nadawcze?
8: Można proste systemy nadawcze umieścić na wysokich blokach, budynkach.
9: To spotkanie jest po to, żebyśmy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Polski Wschodniej, ale i całego kraju, zastanowili się nad procedurami.
10: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
9: Wspólnie przedyskutowali możliwości techniczne i odpowiedzieli sobie na pytanie, jak w odpowiedzialny, rzetelny sposób informować słuchaczy o sytuacjach zagrożenia.
1: W spotkaniu w siedzibie Polskiego Radia Białystok wzięli udział przedstawiciele rozgłośni regionalnych z Białegostoku, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa i Gdańska. Wyjechała w poniedziałek z Zakopanego, by w niedzielę dotrzeć na Hel. Otylia Grosicka przemierza Polskę rowerem, a jej celem jest wsparcie Fundacji Mikropsy. Długość trasy to 820 km, a patronem każdego dnia podróży jest jeden z czworonożnych podopiecznych organizacji. Jak mówi Otylia, łatwo nie jest, ale pomoc zwierzętom warta jest tego wysiłku.
11: Miałam dosyć mocny kryzys, bo miałam pogodę na zasadzie deszcz, słońce. Było oberwanie chmury totalne, ale już jest naprawdę teraz elegancko, więc myślę, że to już teraz będzie prosta droga.
1: Dodajmy, że władze Helu szykują motyli huczne powitanie.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze i ulewny deszcz. Tak będzie tej nocy, ale także jutro w ciągu dnia. Spokojnie jedynie na Pomorzu Zachodnim i częściowo w Lubuskiem. Termometry w nocy wskażą od 14 stopni na północy do 16 na południu i 19 na Podkarpaciu. Natomiast jutro w ciągu dnia od około 19 nad morzem przez 22 stopnie w centrum do 24 na południu.
12: Klimat.
1: Niemal w całej Polsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem.

0: Tam stanu wód dla Dolnego Śląska wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w Lasach Wielkopolski oraz w części województwa zachodniopomorskiego. Z odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej pochodzi ponad 11% prądu.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: I pędzi ten wieczór na naszej antenie, a my pędzimy razem z nim w Polskim Radiu 24. Już 6 minut po godzinie 21 mamy. O sytuacji pogodowej, o której Damian Szpyra przed momentem wspominał, piszemy też więcej na portalu Polskiego Radia 24. Tam o bieżących informacjach możemy przeczytać, a warto te alerty wszystkie śledzić, bo rzeczywiście ta sytuacja w ciągu najbliższej nocy, również jutro, jest bardzo niepokojąca i niebezpieczna. Może być w wielu miejscach naszego kraju, ale też w serwisie informacyjnym pojawiła się informacja o dymisji Barbary Mróz-Gorgoń. Ona podała się do dymisji po krytyce raportu Polaków Portret Własny, a do tego tematu wrócimy też szerzej o 21.33. Wtedy naszym gościem będzie dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Między innymi właśnie ten temat sobie omówimy. Będą inne tematy ważne politycznie, między innymi o ustawie Lex Szarlatan, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Też sobie porozmawiamy. No ale teraz trochę zwolnijmy, bo mamy zaproszenie dla Państwa na urodziny. Jakie urodziny? No takie, gdzie stół urodzinowy ma 600 metrów. Takie urodziny wydarzą się w Gdyni 22 sierpnia, bo tam stulecie miasta i ten teraz temat pojawi się na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszamy.
2: Weekend kulturalny.
4: Dobry wieczór, Maja Kluczyńska i Adam Hrynkiewicz, proszę Państwa, w studio w Warszawie, w Polskim Radiu w Gdańsku. Pani Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu i słuchaczom.
4: Pani prezydent, sobota, 22 dzień sierpnia, czyli jutro, to jest dzień wyjątkowy z tych wszystkich wyjątkowych dni, którymi żyje Gdynia, świętując swoje setne urodziny.
5: My tych dni mieliśmy wiele, natomiast tak, to jest jeden z tych punktów, na które mieszkańcy czekają już od dawna.
4: Czyli spotykamy się jutro na urodzinach Gdyni.
5: Od 14 aż do północy, albo i dłużej, bo służby nie będą tego pilnować.
4: Pani prezydent, czy spotykają się tylko mieszkańcy Gdyni? Czy turyści mają szansę też gdzieś tam
5: Myślę, że jak najbardziej mają szansę, bo my zapraszamy i turystów, i wszystkich, którzy chcieliby tego dnia odwiedzić Gdynię. Mieszkańcy oczywiście tego dnia, no to jest ich święto, więc mieszkańcy tam oczywiście będą. Mam tylko obawy, czy się pomieścimy, ale damy radę.
4: Czyli świętowanie setnych urodzin trwa przez cały rok, bo to fantastyczny jubileusz, wiele odsłon i jeden dzień, taki chociażby ta najbliższa sobota, nie wystarczy. No i wiele odsłon, ale ta sobota też będzie bardzo różna, bardzo różne propozycje świętowania urodzinowego.
5: Tutaj jest wiele propozycji, tak jak pani słusznie zauważyła, my świętujemy już od dłuższego czasu, bo rozpoczęliśmy obchody stulecia tak formalnie w dniu 10 lutego. Tam był wtedy też koncert, ale uroczysta sesja Rady Miasta. Natomiast luty to nie jest najlepszy termin na świętowanie urodzin, stąd czekaliśmy do wakacji i chcieliśmy tego dnia mieszkańcom zaproponować różne, najróżniejsze formy spędzenia tego dnia, ale najważniejsze dla nas było, aby ten dzień mieszkańcy spędzili wspólnie. Mówimy, że w tym roku stulecia podkreślamy naszą wspólnotowość i to jest właśnie ten dzień, kiedy mieszkańcy chcą spędzić czas ze sobą na takiej zabawie, rozrywce, również na po prostu poznaniu siebie i spędzeniu ze sobą czasu. No i właśnie wiele różnych atrakcji tego dnia proponujemy. Coś, o czym mówimy już od dawna, no to jest nasz wielki stół urodzinowy.
4: No właśnie.
5: 600 metrów tak. Stołu urodzinowego i to jest miejsce, gdzie ci mieszkańcy będą mogli się spotkać, usiąść, pospędzać ze sobą czas, może coś zjeść, jeżeli przyniosą albo kupią. Natomiast to ma być taki stół, wielki stół piknikowy, wielki stół biesiadny, podzielony na 21 sekcji, bo mamy w Gdyni 21 dzielnic. No i tutaj dzielnice rozpoczęły rywalizację między sobą. żeby jak najładniej tą swoją sekcję udekorować, więc pewnie jeszcze będzie można zobaczyć, czy mój stół jest taki sam ładny.

0: pustynny jak stół sąsiedniej dzielnicy. Więc z tego może jeszcze wyjść jakaś miła, wesoła rywalizacja. Natomiast nie ograniczamy się tylko do tego stołu. Na skwerze Arki Gdynia, czyli na dole ulicy Piłsudskiego, będzie rozstawiona scena, którą my nazywamy sceną gdyńską. Tam będą zespoły, które są zespołami gdyńskiej sceny muzycznej, od kaszubskiego folkloru przez rock, alternatywę, jazz, blues, aż po muzykę rozrywkową, hip-hop i rap. Od godziny rozpoczęcia tej sceny te wszystkie zespoły będą po kolei na tej scenie się prezentować. No i gwiazdą wieczoru chyba dla najmłodszej publiczności, dla młodzieży, młodych dorosłych, będzie występ rapera, który nazywa się Young Iggy. Słyszałam, że naprawdę wiele osób na to czeka. Nie mogło zabraknąć zespołu pieśni i tańca Gdynia. Będzie również Olgia Świtała, Kieras i Linoleum, Joanna Kniter, Blues z Folk Connection, Room No Limits, Tomek Makowiecki na pewno znany,
1: tak,
0: Paweł Osicki. Paweł Osicki z Subambu, Hammer Kot, Pan Knap i Szefostwo, no i tak jak wspomniałam, na zakończenie Young Iggy.
1: To muzycznie dla ciała, powiedziałabym, ten najdłuższy stół urodzinowy od godziny 14, tak? To biesiadowanie przy stole.
0: Tak jest, od godziny 14. Jeżeli ktoś nie przyniesie ze sobą pyszności, to w sąsiedztwie stołu będą znajdować się strefy gastronomiczne. Tam będzie można zakupić jakieś przekąski.
1: A proszę powiedzieć, te rozmowy i spotkania, do której państwo przewidują? Do której godziny można to trwać?
0: Co najmniej do północy.
1: Jaki był pomysł właśnie na tę wspólnotowość dla mieszkańców? Właśnie ten stół? Jako taki
0: ten
1: symbol.
0: Stół był tym symbolem właśnie największej wspólnotowości, bo kojarzy nam się z takim miejscem, gdzie rodzina, a tak siebie dzisiaj widzimy, rodzina siada razem, spędza czas, rozmawia, śmieje się, cieszy się swoją obecnością i ten stół w takiej makroskali chcieliśmy właśnie mieszkańcom zaproponować.
1: Czyli to są te dwie propozycje, no ale tutaj doczytałam się w specjalnym informatorze, że jeszcze takie miejsca wydarzeń to park centralny przede wszystkim. No i halo, to będzie Molo Południowe i tam ten koncert, no powiedziałabym, finał dnia.
0: Finał dnia, ale zacznijmy od tego parku pełnego atrakcji, bo tak tego dnia nazywamy nasz park centralny. To taka przestrzeń do rekreacji, tam muzyka również będzie, będzie taka strefa, gdzie można sobie spokojnie usiąść, odpocząć. No ale co w tym parku? Czy warto tam iść? Na pewno warto, bo będzie gdyńska potańcówka, mobilna wrotkarnia w klimacie roller disco. Będzie również silent disco dla tych, którzy będą się chcieli pobawić przy takich dźwiękach muzyki DJ-skiej. Na naszym skateparku, który tam się znajduje, będzie również program aktywności różnych. Strefa sportowa ze ścianką wspinaczkową, animacje i warsztaty dla dzieci. Strefa relaksu dla tych, którzy chcieliby spróbować jogi lub pilatesu. Kino pod chmurką, muzyka na żywo przy stawku, który znajduje się w parku centralnym, ale będzie również strefa dla czworonogów, także można przyjść ze swoim pupilem, no i takie miejsce do odpoczynku i spotkań.
1: Tańce.
0: Ten park centralny będzie naprawdę dla wszystkich.
1: Tańce, a z drugiej strony silent disco i strefa sportowa, skatepark. Strefa relaksu.
0: No, i kino.
1: I kino. No, do wyboru według zainteresowań, potrzeb i przyjemności, jaki chcemy doświadczyć. Przypominam, proszę państwa, to jest zaproszenie z Gdyni na letnie urodziny, stuletnie, 100 lat. Gdynia świętuje. Miasto z morza i marzeń. Sobota, 22 dzień sierpnia, jutro. Więc najdłuższy stół urodzinowy. Początek, przypomnę, Aleja Marszałka Piłsudskiego. Ten stół urodzinowy, początek biesiadowania od godziny 14. Od godziny 14 także park pełen atrakcji, o czym przed chwilą pani Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni, nam opowiedziała. No i też o gdyńskim brzmieniu, bo tam już na skwerze Arki Gdynia, to przy bulwarze nadmorskim, od godziny 13 program prezentujący ogromną różnorodność gdyńskiej sceny muzycznej. Nawet kaszubski folklor będzie reprezentowany.

0: To prawda, przy czym chcę tak z doświadczenia powiedzieć, bo na Międzynarodowym Zjeździe Kaszubów, który również w tym roku odbywał się w Gdyni,
1: tak,
0: mieliśmy też dużą i małą scenę i ta mała scena była taka bardziej folkowa. Nie widziałam tego dnia lepszej i bardziej spontanicznej zabawy niż właśnie na kaszubskim folku, więc myślę, że to tym razem również chwyci.
1: Więc tu mamy pewne wydarzenie na 100, na 155%, że będzie świetna energia i wspaniała zabawa. A jeszcze inne wydarzenia, bo ten urodzinowy stół, te urodziny to różne inne też elementy, park, Sanach, wielki finał. Czy to świętowanie trwa i będzie trwało również do końca roku?
0: My świętujemy do końca roku, ale z imprez plenerowych to już jest takie raczej zakończenie. Większych imprez plenerowych w tym roku nie planujemy. Natomiast jeszcze cały czas te obchody gdyńskiego stulecia trwają. Przed nami nagranie Lipdubu. Mieszkańcy będą brali udział w nagrywaniu tego formatu filmowego. Różne jeszcze zawody sportowe. To wszystko mamy na naszej stronie internetowej. Można tam zajrzeć i zobaczyć, co jeszcze przed nami, bo ta oferta jest naprawdę, naprawdę bardzo bogata. A jeżeli chodzi o wielki finał i Sanach, to chciałam doprecyzować, że to będzie oczywiście ta druga scena, która znajduje się na Molo Południowym, przy czym turyści raczej ten fragment Gdyni nazywają skwerem Kościuszki.
1: No właśnie.
0: To jest, tak, tak, to jest o godzinie 20:00 i to jest wyjątkowy prezent dla naszych mieszkańców, podziękowanie dla naszych mieszkańców. I tutaj wstęp na ten,
1: koncert, ten
0: obszar bezpośrednio pod sceną ze względów bezpieczeństwa musi być limitowany ilością, liczbą uczestników. 35 tysięcy osób może wejść w strefę koncertu. Takie są wymogi bezpieczeństwa. W związku z tym ograniczyliśmy możliwość wejścia dla osób, które posiadają aktywną lub nieaktywną kartę mieszkańca Gdyni. Przy czym każda karta uprawnia, żeby zabrać swoją drugą połówkę, sąsiada albo kogokolwiek, kogo mamy ochotę na ten koncert zaprosić.
1: Czyli przewidywana liczba uczestników, jeśli chodzi o publiczność, to tyle, ile na Molo Południowym, czyli na skwerze Kościuszki się, że tak powiem, pomieści, bo ten wstęp jednak jest tylko z kartą mieszkańca Gdyni.
0: Plus ta osoba towarzysząca do każdej.
1: Czyli karty, razy dwa. Pani prezydent, a w pani ocenie to świętowanie to jest jakaś idea zapewne, ale gdyby pani miała powiedzieć, co jest tym takim najważniejszym punktem, takim najważniejszym celem tej wspólnotowości świętowania? Właśnie ta wspólnota świętowania?
0: To jest ta wspólnota świętowania. Bardzo dbaliśmy o to, żeby mieszkańcy mieli szansę poczuć, że są tutaj takim najważniejszym aktorem tych urodzin. I to zresztą było widać 10 lutego. Kto nie był z nami, to może dzisiaj ode mnie usłyszeć, że atmosfera 9 lutego na gdyńskich ulicach była absolutnie wyjątkowa. Czuć było, że jutro 10 lutego będzie jakieś bardzo ważne dla wszystkich wydarzenie. Mieszkańcy wyklejali w swoich oknach życzenia dla Gdyni, wywieszali balony nadmuchane z cyframi 100. To było niesamowite i myślę, że ten 22 sierpnia będzie może trochę w mniej podniosłym nastroju, ale w takim właśnie bardziej biesiadnym i takim poczuciu tej wspólnoty i też dumy z naszej Gdyni, bo my w całej Polsce jesteśmy znani jako osoby, które mają bardzo silny lokalny patriotyzm. Jesteśmy też po niedawnym sukcesie wpisania Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także z tego również jesteśmy dumni, bardzo się cieszymy i myślę, że damy temu wyraz właśnie 22 sierpnia.
1: Czy to jest takie podkreślenie, to 100 lat tworzone razem tego miasta z marzeń i morza? Właśnie razem,
0: tak, bo
1: we wszystkich przedsięwzięciach.
0: Gdyni, historia Gdyni właśnie tak się zaczęła, że tutaj przyjechało, no nie chcę powiedzieć pół Polski, ale przyjechali ludzie z każdego zakątka naszego kraju wspólnie budować port. No a przy porcie naturalnie rosło miasto. Te początki to mała kaszubska osada, która przed budową portu miała trochę ponad 1200 mieszkańców.

0: już niedługo potem ta liczba mieszkańców rosła najdynamiczniej w Europie. Drugim przykładem miasta, które rozwijało się aż tak dynamicznie, jest tylko, jeżeli dobrze pamiętam, Las Vegas. Natomiast na skalę europejską to miasto rosło najszybciej w historii tego kontynentu. No i to jest ogromny powód do dumy.
1: No, do dumy również ogromnym powodem jest fakt, że Gdynia jest miastem, w którym najlepiej się żyje. Najlepsze miejsce na ziemi. Pod każdą szerokością geograficzną takie jest, a pod naszą szerokością geograficzną takim miejscem jest Gdynia.
0: Takim miejscem jest Gdynia i proszę mi uwierzyć, bo ja swojego czasu sporo podróżowałam po Polsce i jak mówiłam, że jestem z Gdyni, to pierwsze, co zazwyczaj słyszałam, wy tam podobno jesteście najszczęśliwsi w całej Polsce. Ale powiem pani ciekawostkę. Kiedyś czytałam badania, że Gdynianie są również w czołówce ludzi, którzy najczęściej w ciągu dnia przeklinają.
1: O.
0: Więc być może jest to jakaś recepta, żeby spuszczać negatywne emocje.
1: A ja przeczytałam, że kochają najbardziej swoje miasto, są z tego miasta dumni i świetnie im się w tym mieście żyje. O.
0: Świetnie im się w tym mieście żyje, kochają bardzo. Nie można Gdynianowi wytknąć, że w Gdyni coś nie działa. To w ogóle natychmiast zaczynamy ostry spór i polemikę. Natomiast kilka dni temu, jeżeli dobrze pamiętam, we wtorek rozdawałam podziękowania dla osób, które przez ostatnie 20 lat angażowały się w ten proces wpisania Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: No właśnie.
0: I tam właśnie to byli niektóre z tych osób, to byli mieszkańcy, których inicjatywy oddolne pozwoliły na to, żeby ten gdyński modernizm prezentować. I to jest właśnie o tym poczuciu dumy ze swojego miasta. Tam zwykli mieszkańcy pracowali nad tym, żeby pokazać, jaka Gdynia jest piękna.
1: Gdynia jest piękna. W każdej części miasta można znaleźć taką miejscówkę, która chwyta za serce i człowiek sobie myśli, o, niekoniecznie nad Adriatek muszę, bo tu jest pięknie i całkiem niedaleko. No, to też jeszcze zależy z którego regionu naszego kraju, ale ogólnie wszyscy chcą nad morze, a Trójmiasto, Gdynia, no i to wspaniałe molo, ale gdyby pani prezydent miała wskazać takie, no, cztery miejsca, takie charakterystyczne dla Gdyni, to jakie by to były miejsca, no może trzy, oprócz klifu Orłowskiego i mola.
0: Bo przy czym klif Orłowski... Tak, tak. Klif Orłowski raz na jakiś czas zmienia swój wygląd, bo tam coś odpadnie, trochę się osypie, więc on co kilka lat wygląda inaczej.
1: Może kradnie,
0: inaczej, to
1: może kradnie,
0: ciekawe, może,
1: tak jak i plaże
0: przy
1: molo. Mm-hmm. Tak.
0: Więc mamy to molo w Orłowie i nasz orłowski klif. Mm-hmm. Jest ten skwer Kościuszki z molo południowym, przy którym stoi ORP Błyskawica, okręt muzeum i Dar Pomorza. Również muzeum, to jest ta widokówka najbardziej znana osobom, które w Gdyni nie były jeszcze, ale widziały jej zdjęcia. Jest oczywiście nasz gdyński bulwar, czyli można przespacerować się z widokiem na morze. Bardzo charakterystyczne od kilkunastu już chyba lat są dwie wieże Sea Towers. One z kolei są takim punktem odniesienia dla żeglarzy. Tak. Żeglarze mają punkt odniesienia na tym Sea Towers, ale również nie zapominajmy, że mamy cudownie okalający nas Trójmiejski Park Krajobrazowy, czyli tej zieleni w mieście i naokoło miasta też jest dużo.
1: I Park Kolibki. No i górę państwo mają.
0: Park Kolibki, góra do nas. Mamy Świętą Górę. Tak. Zachęcam, kto nie był, niech się wybierze. Mamy teatr muzyczny, z którego jesteśmy bardzo dumni. I teatr muzyczny też sprezentował Gdyni niesamowity prezent na urodziny, bo dedykowane Gdyni, właśnie historii Gdyni, specjalnie na tę okazję napisane spektakl muzyczny. We wrześniu będą jeszcze pokazy tego spektaklu. Nie wiem, czy są bilety, ale jeżeli są, to koniecznie trzeba kupić i wybrać się właśnie na ten dedykowany Gdyni spektakl.
1: A teatr, ja zawsze mówię, że to jest teatr na plaży, ale teatr, który czasami wyłania się z morza, bowiem scena jest na wodzie.
0: Na plaży.
1: Na plaży.
0: Na plaży scena letnia Teatru Miejskiego, która w tym roku obchodziła swoje 30-lecie, ale tu mam dla pani bardzo złą wiadomość, bo w niedzielę zamknęliśmy sezon sceny letniej, także w tym roku
1: jakże
0: już
1: mi
0: na tej scenie nie da się nic obejrzeć. Zapraszam w przyszłym roku na scenę letnią Teatru Miejskiego. Nie ma takiego drugiego miejsca w kraju. Zaryzykuję tę śmiałą tezę, gdzie scena jest

0: umiejscowiona na plaży z widokiem na morze, okalają klif i nasza gdyńska zieleń. Spektakle na tej scenie odgrywane mają zupełnie inną wartość artystyczną.
1: Pani prezydent, a cały ten zakątek koło Orłowskiego Mola, włącznie z domkiem Żeromskiego, jakże piękny, jakże charakterystyczny, artystyczno-kulturalny,
0: piękny, piękny,
1: i wędzarnia, i barki.
0: I och, to jest naprawdę najlepsze wędzone ryby w całym Trójmieście.
1: Tak,
0: właśnie
1: potwierdzam.
0: Tam można zakupić. Tam jeszcze sobie siedzi na ławeczce pan Suchanek i można sobie zrobić zdjęcie. Tak, no mamy tam tą wędzarnię, te łodzie rybackie, o które dbamy, i one wciąż prezentują się. Taki charakterystyczny widok z tymi łodziami to jest właśnie zdjęcie, pocztówka Zurowa, ale również promenada Marysinki, czyli ten taki deptak spacerowy, który wiedzie nas wzdłuż brzegu plaży właśnie jeszcze w Orłowie.
1: Czyli z Orłowa też można na plażę miejską w Gdyni też pomaszerować albo w przeciwnym kierunku do Sopotu.
0: To można maszerować.
1: Nawet rowerem chyba można pojechać.
0: Rowerem jeździć oczywiście można, natomiast po plaży byłoby tam po pierwsze trudno, a po drugie nie ma pełnej ścieżki rowerowej, więc tam jest taki moment, że trzeba skierować się w stronę głównej ulicy. Natomiast jak już mówimy o plaży i deptaku, to nie możemy zapomnieć o tym, że również w innym miejscu Gdyni mamy taki drugi bulwar. To jest Oksywie Babie Doły. Tam
1: no
0: też można pójść na spacer i jest to miejsce trochę mniej uczęszczane, więc jest tam troszeczkę więcej spokoju.
1: To sympatycy Openera znają bardziej tamte terytoria.
0: Tak jest.
1: I zakamarki, ale też zakątki Gdyni właśnie w okolicy Babich Dołów, bo Opener też kojarzy się od jakiegoś już czasu właśnie z tym miejscem, o którym pani powiedziała, czyli Babie Doły. Pani prezydent.
0: Tak, Babie Doły, natomiast ja kiedyś słyszałam, że Open Air Festival jest w miejscowości Babi Dół. Chciałam sprostować, to nie to samo miejsce, Babi Dół jest na Kaszubach.
1: Jakby to samo, ale nie tak samo i nie w tym miejscu.
0: Nie.
1: Proszę powiedzieć szczegóły na stronie internetowej 100.gdynia.pl, jeśli chodzi o jutrzejsze urodziny Gdyni, setne.
0: Tak, jeżeli chodzi o to jutrzejsze wydarzenie, no oczywiście wszystkie szczegóły znajdują się na tej stronie, ale na tej stronie jest również kalendarz imprez następnych i to, co się będzie działo jeszcze w sierpniu, ale i w kolejnych miesiącach.
1: Obiecuję, że jeszcze w sierpniu może nie, ale jeszcze to, co będzie działo się urodzinowo we wrześniu i w październiku, o tym w weekendzie kulturalnym opowiemy. Dziś pani Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni, gościła w weekendzie kulturalnym. Pani prezydent, bardzo dziękuję za tę wizytę i za tę chwilę czasu,
0: za zaproszenie,
1: którą pani znalazła, żeby nam opowiedzieć. No i co? Widzimy się w Gdyni, prawda? No bo to letnie urodziny.
0: Gdzieżby indziej.
1: Także sobota.
0: Gdzieżby indziej, serdecznie zapraszam wszystkich. Jeżeli nawet ktoś 22 sierpnia jutro nie może do nas dotrzeć, to przyjmujemy z otwartymi ramionami w każdy inny dzień.
1: Do końca roku. 100 lat ma się tylko raz, więc do końca
0: tak
1: roku są wydarzenia, które dedykowane są właśnie tym urodzinom. Pięknie dziękuję, miłego wieczoru. Pani i Państwu życzymy. Maja Kluczyńska, Adam Hrynkiewicz. Koledzy w Polskim Radiu w Gdańsku, miłego czasu i do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Do widzenia.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Gminy Dolnego Śląska szykują się na potencjalne podtopienia w związku z alertami RCB. Tego wieczoru i w nocy właśnie ten region ma doświadczyć najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Miejscami może dojść właśnie do podtopień. Wydano tam alerty drugiego stopnia. Alarm przeciwpowodziowy zostały wydały

0: Władze gminy Leśna na zachodzie województwa apelują do mieszkańców o zabezpieczenie mienia, w szczególności samochodów i innych pojazdów. Władze gminy Lubań podobny apel skierowały do mieszkańców najbardziej zagrożonych podtopień wsi Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne. Te gminy doświadczyły już powodzi we wrześniu 2024 roku. W Grudziądzu powstanie intermodalny terminal drogowo-kolejowy. W ramach programu Port Polska podpisany został list intencyjny dotyczący jego budowy. Inwestycja o wartości 2 miliardów złotych jest wpisana w zintegrowaną sieć kolejową, która połączy Warszawę i nowe lotnisko z Trójmiastem. Terminal w Grudziądzu ma być kołem zamachowym gospodarki, mówi prezydent miasta Maciej Glamowski.
1: To jest budowa terminala, ale też powstanie nowej strefy logistyczno-przemysłowej na powierzchni ponad 100 hektarów. Będziemy lokowali centra nowoczesnych technologii. To są nowe miejsca pracy, gigantyczne wpływy do budżetu miasta. Ten terminal powinien powstawać szybciej niż magistrala północna. Do końca tego roku będziemy mieli opracowaną taką koncepcję dalszych działań i w kolejnym roku będziemy już przystępowali do prac studyjnych czy do projektowania.
2: Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu spółki centralnej Port komunikacyjny do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia. Grudziądz jest na tej mapie jako jeden z punktów, który gwarantuje działanie tego rodzaju sieci. Żeby sieć zadziałała, punkty muszą być ulokowane w odpowiedniej odległości, pełnić komplementarne funkcje. To nam pozwoli zrealizować całą sieć terminali intermodalnych. Będziemy mieli sprawne połączenie i pełną oś północ-południe dla całego kraju. Ta inwestycja przed nami to jeden z priorytetów Centralnego Portu Komunikacyjnego jako inwestora.
0: Po uruchomieniu terminala mieszkańcy Grudziądza dojadą do Bydgoszczy i Torunia w 25 minut, do Gdańska w 40 minut i do Warszawy w 80 minut. Tornistry pełne uśmiechów trafią jak co roku do dzieci z najuboższych rodzin. Od blisko dwóch dekad z myślą o nich Caritas przygotowuje szkolne wyprawki. Na wielu powrót najmłodszych do szkoły wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, a zakup nowych plecaków czy kolorowych zeszytów przekracza finansowe możliwości, tłumaczy dyrektor radomskiej Caritas ksiądz Damian Drabikowski.
3: Myślę, że taka potrzeba jest i będzie zawsze. A trzeba też jasno powiedzieć, że mimo różnego rodzaju pomocy społecznej, która dociera do rodziców, to jednak nadal znajdujemy na osiedlach socjalnych dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i takiej pomocy.
0: Żaden uczeń w potrzebie nie zostanie bez pomocy, a zawartość plecaka zależy od wieku dziecka. W ubiegłym roku szkolne wyprawki otrzymało około 18 tysięcy uczniów. W wieku 99 lat odeszła żołnierka Powstania Warszawskiego Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, poinformowało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania. Danuta Schleimer była łączniczką i sanitariuszką w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego. Została przydzielona do Batalionu Kiliński. Uczestniczyła m.in. w walkach o Pastę. Miała wówczas niespełna 17 lat.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Mamy 34 minuty po godzinie 21. Odchodzą bohaterowie Powstania Warszawskiego. To ostatnia smutna informacja w serwisie informacyjnym. Ale to też, myślę, taka sposobność do tego, żeby zastanowić się, docenić tych, którzy jeszcze z nami są, docenić ich głos, docenić apele i to, że możemy z ich głosu korzystać. To taka myśl w tym momencie po tej informacji, po tej smutnej informacji. My natomiast teraz w Polskim Radiu 24 wrócimy do tematów bieżącej krajowej polityki.
6: Stan dnia.
5: Razem z nami pani dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Zacznijmy od dymisji, która się wydarzyła kilka godzin temu. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Przypomnijmy też naszym słuchaczom, że dzień wcześniej media dotarły do jej raportu z 2025 roku o strategii wobec tej marki. No i tutaj podejrzewano wykorzystanie sztucznej inteligencji. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc tę decyzję niewyobrażalną skalą hejtu. Tutaj media, które analizowały ten raport, dopatrywały się w nim wpływu sztucznej inteligencji, dlatego, bo był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów, z niestandardową numeracją przepisów. Kopię dokumentu chce też pozyskać prokuratura. Jego przygotowanie miało kosztować około 200 tysięcy złotych. Pani doktor, czy ta dymisja to jest dobra informacja albo dobra decyzja w obliczu tego, co wokół tego

0: sportu się wydarzyło?
1: No, biorąc pod uwagę właśnie to, że była to świeża nominacja, tak, sprzed 3 tygodni, którą na jednej z konferencji ogłaszał premier Donald Tusk i widać, że była to dla niego taka ważna nominacja, którą się chwalił, przedstawił panią profesor jako bardzo wybitnego znawcy, jeżeli chodzi o kwestie marki, no to to wpływa również na postrzeganie całego rządu, a przede wszystkim wpływa to też na wizerunek Donalda Tuska, na jakiej zasadzie on dobiera ludzi, na jakiej zasadzie weryfikuje. Tu mamy w tle też raport, który oczywiście powstał, zanim pani profesor została pełnomocniczką do spraw budowania marki, ale w tle mamy kwestie tych funduszy ewentualnie publicznych z ministerstwa, które miały być przeznaczone właśnie na powstanie tego raportu. Więc jest to jakaś forma wizerunkowej kompromitacji, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o samą osobę pani profesor, która próbowała oczywiście tłumaczyć tą sytuację, ale tłumaczyła ją niestety w bardzo taki zawiły sposób, dosyć niezrozumiały. Mamy tu też taki dwugłos tego, że Ministerstwo Sportu i Turystyki troszeczkę odcina się od tej sprawy, mówi o tym, że ten raport nie był finansowany, nie był częścią tego projektu. Bardzo dużo pytań jest tutaj. To jest taka sprawa wyjątkowo enigmatyczna, a zawsze jeśli coś jest niejasne, nieprecyzyjne, nagle mamy nagłą dymisję, bez próby wytłumaczenia tej sytuacji.
0: Tu widać, że bardzo szybko rząd, czy w ogóle koalicja chce się od tej sytuacji, od tej sprawy odciąć.
1: Tak, odciąć, więc zawsze, jeżeli mamy taką nagłą sytuację, nagłą dymisję, no to w opinii publicznej jednak powstaje znaki zapytania i raczej odbiór niekorzystny tego na takiej zasadzie, oho, to coś musiało być na rzeczy, prawda? Jakieś jednak musiały być nieprawidłowości, skoro rząd Donald Tuska, w ogóle Koalicja Obywatelska, widzimy, jak sobie radzi z aferami. Zazwyczaj to jest tak na przeczekanie, prawda? A zobaczymy, co z tego wyniknie, a może nam się jakoś upiecze, a może się uda, a może opinia publiczna za chwilę o tym zapomni. A tutaj widzimy bardzo szybkie cięcie. Nawet politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, jak słuchaliśmy, czy wczoraj, nie próbowali w żaden sposób bronić tego raportu, nie próbowali bronić pani profesor. Więc jakby sytuacja była bardzo, bardzo tutaj taka dynamiczna, szybkie cięcie, wielkie halo i na koniec...
0: To ja dopytam, być może rzeczywiście za wcześnie, bo tak jak pani mówiła, jeszcze dużo znaków zapytania mamy w tej sprawie, ale jaka może być polityczna siła rażenia tej sprawy, tej sytuacji, tej dymisji, bo ja nawet dzisiaj robiąc zakupy w jednym ze sklepów handlowych słyszałem taką rozmowę między małżeństwem, gdzie właśnie mąż żonie tłumaczył o tym raporcie, o tej sprawie, więc ta sprawa wydaje się być dość mocno żywa, nawet przy codziennych zakupach.
1: Szczerze mówiąc, będąc precyzyjnym, musielibyśmy zobaczyć jakieś wyniki, na ile rzeczywiście ta sprawa, bo ona była bardzo szybka i dynamiczna. Ledwo się zorientowaliśmy, o co chodzi, i już tak naprawdę pani profesor nie ma na tym stanowisku i nie wiadomo, czy ta w ogóle wizja budowania marki będzie kontynuowała, czy nie. Więc trudno jest powiedzieć, jaki jest realny rezonans, ile ludzi jeszcze będąc na wakacjach wychwyciło ten problem, ale to, co jest, to co będzie na podstawie, moim zdaniem, czego będzie oceniany w ogóle rząd Donalda Tuska i Koalicja Obywatelska, to jest suma wszystkich afer. Bo to jest kolejna, która wypływa w przeciągu kilku dni tak naprawdę. I ta suma afer, braku kompetencji, braku weryfikacji pewnych rzeczy, tutaj jakieś takie kwestia rozdawnictwa ewentualnie publicznych pieniędzy, kontroli nad tymi pieniędzmi, ona zbiera się w taką niebezpieczną sumę afer, że ciągle co jakieś chwile są uwidaczniane pewne sytuacje, które mogą takie wrażenie wśród odbiorców opinii publicznej być na takiej zasadzie, że tutaj rząd chyba nie do końca kontroluje ludzi, którzy są w rządzie, którzy są ministrami, wiceministrami, bo tych afer ostatnio mamy bardzo, bardzo dużo i niestety... I niestety to, co jest na korzyść taką wizerunkową, bardzo złą dla rządu, że te afery są w dużej mierze upubliczniane przez dziennikarz. A powinny być prewencyjnie jednak przedstawiane przez rząd i rząd

0: zanim oczywiście dojdzie do jakiegoś wypływu, jakichś informacji, powinien podjąć skuteczne działania prewencyjne, polegające na tym, że wiemy o danym problemie, rozwiązaliśmy go. Mam tu na myśli chociaż kwestię Karkonoskiej Agencji Powodziowej i tutaj nieprawidłowością, jeśli chodzi o wydatkowanie kwoty, która była przeznaczona na powodzie. Ona trafiła tam, gdzie nie trzeba, mówiąc, nie rozwijając tego wątku zbytnio szczegółowo. I wiemy, że pani wiceprezes tej Karkonoskiej Agencji, z tego co pamiętam, no to jest oczywiście posłanką Koalicji Obywatelskiej, została zdymisjonowana, została usunięta z partii w momencie, kiedy ta afera ujrzała światło dzienne i została opublikowana przez dziennikarzy.
1: No, możemy dotknąć też Szpitala Południowego i tak dalej. Rzeczywiście kilka tych afer w ostatnim czasie dość mocnych, mocno rezonujących ze społeczeństwem się pojawiło. Ale wracając do tego raportu, do samej pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń, ja dopytam a propos też tego tłumaczenia, to znaczy, że ta dymisja to w zasadzie z tego względu, że spotkała się pani profesor z niewyobrażalną skalą hejtu. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście ta sprawa pokazuje taki problem dotyczący tego raportu, czy ta debata może jednak przestała dotyczyć jakości, a może zaczęła być przede wszystkim politycznym i medialnym polowaniem na autorkę. Czy ma pani takie wrażenie, czy jednak mówimy tutaj o merytorycznych argumentach?
0: Znaczy, sprawa została ujawniona przez polityka PiSu, tak? Który też jest w Instytucie Sobieskiego, też później została podjęta przez dziennikarzy. I słusznie, bo trzeba takie rzeczy, które są wynikiem pewnej niekompetencji, nieprecyzji, a w szczególności tam, gdzie w grę wchodzą środki publiczne, muszą być one kontrolowane, sprawdzane. Rzeczywiście ten raport wisiał przez wiele miesięcy i z tego, co się orientuję, proszę mnie poprawić, jeżeli mylę, nikt się specjalnie nie interesował, dopiero teraz ta sprawa wyszła na jaw. I dobrze. Więc powiedziałabym, że tu jest wieloaspektowość. Na pewno jest ten czynnik polityczny, że opozycji będzie zależało na ujawnienia wszelkich afer. Jest to ten czynnik kontrolny dziennikarzy, bardzo potrzebny i jak zawsze na wagę złota w takiej sytuacji. Ale też jest, tutaj nie ulega wątpliwości, że ten raport został nieprawidłowo przygotowany, mówiąc bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o sam sztuczną inteligencję, my wiemy, że ona, możemy jej używać. Ja jestem naukowcem, używam sztucznej inteligencji, ale zawsze zaznaczam, w jakim kierunku ona była użyta i zawsze weryfikuję to, co ona wypluwa, na przykład jeśli na przykład mam duże agregaty danych i je po prostu ona zlicza, tak, bo tak jest szybciej niż miałabym to robić na przykład w Excelu czy jakoś na piechotę. Więc jakby to jest normalne, ale tutaj no, powiedzmy sobie szczerze, w tym raporcie, który został zamieszczony i upubliczniony, no był stek bzdur, tak? Druga rzecz jest kwestia kosztów, na co te środki rzeczywiście zostały wydane, czy na badania. Tutaj też nie ma braku precyzji, bo tam w tym raporcie jest niedoprecyzowana ta kwestia. To są badania fokusowe, czyli takie badania w grupach, które się robi w terenie. Ile tych badań było? Każdy, kto zna specyfikę takich badań, już tu teraz nie będę wchodzić, bo to może mniej ciekawsze dla widzów i słuchaczy, wie, że to nie generuje aż tak wielkich kosztów, jeżeli to są 3-4 grupy, czy 5, czy 10, prawda? To zupełnie inaczej to wygląda kosztogennie, więc to też wchodzimy też w taką bardzo dużą specyfikę. Jeżeli coś dana instytucja publiczna, ministerstwo czy jakiś instytut zleca, na ile to jest cena rynkowa, a na ile jest to cena przeszacowana czasami, prawda? No bo to są jednak pieniądze publiczne, czyli nasze, czyli idą z naszych podatków. I na ile to rzeczywiście są konkursy. Tutaj podobnież była kwestia tego, że ktoś w jakimś tam konkursie robił te badania. Znaczy to jest sprawa dla mnie, ja ją bardzo staram się jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze, ale jest wiele elementów, których sama nie rozumiem i jeżeli chodzi o tak okiem naukowca, jakbym miała zerknąć na samą liczbę tych badań fokusowych i sam przygotowanie raportu, który jak wynika z tego nie był przygotowany samodzielnie, tych informacji publicznych, które ja mam, no to gdzieś mi się ta kwota po prostu, która została wydana na ten projekt, czy na ten raport, po prostu mi się nie spina.
1: Nie do końca się zgadza. Ale to może najważniejsze pytanie w tej sprawie dotyczy też tego, pani doktor, co z polską marką? To znaczy, czy widać w ogóle jakąś strategię wśród polityków, wśród naszej klasy politycznej, co do tego, jak ta polska marka powinna być budowana? A może politycy do tego nie powinni się dotykać. No mamy też taki spot, który ostatnio się pojawił.

0: na serwisach streamingowych między innymi do obejrzenia i on też najlepszych recenzji nie zbiera, delikatnie rzecz ujmując. Co z tą polską marką jest?
1: Bo to jest bardzo... Ja specjalistą od budowania marki nie jestem i nie będę udawać, że jestem, ale w ogóle to jest bardzo trudne pytanie na takiej zasadzie, czy my w ogóle markę polską jako taką możemy zawłaszczyć i stworzyć jeden profil, gdzie wiemy, że ta marka polska jest wielowymiarowa, prawda? I właśnie powstają spoty za gigantyczne znowu kwoty, prawda? Jak właśnie ten film, który jest krytykowany, spot z udziałem pana, z udziałem Roberta Lewandowskiego, przedstawiający Chopina. Super, nasze dziedzictwo jakby jest okej. Okay. Ale czy to jest właściwy kierunek? Ja mam wątpliwości, bo jak wejdziemy, nie wiem, na social media, media społecznościowe, zobaczymy wiele świetnych filmów robionych przez pasjonatów, pięknych filmów pokazujących Polskę z różnych stron. Sama z nich korzystam. Jestem wykładowcą również w jednym z Uniwersytetów Nowojorskim i tam sama się chwalę tymi spotami. Ja nie korzystam ze spotów tych, które są oficjalnie publikowane, tylko raczej właśnie tych, którzy są publikowane przez pasjonatów, influencerów, którzy robią świetne materiały pokazujące chociażby naszą przyrodę, naturę, bo to w różnych ludziach różnie rezonuje. Pytanie, to jest bardzo trudne pytanie i ta pani profesor podjęła się bardzo trudnego zadania, w szczególności to przypomnijmy, co poprzedzało w ogóle budowanie tej marki polskiej, która jest budowana od 30 lat, no w różny sposób, tak? Nie ma tutaj jakby perpetuum mobile, ale przede wszystkim spójrzmy, co się działo za rządów PiS-u i tutaj nie sposób wspomnieć o Polskiej Fundacji Narodowej, która też miała się zajmować promocją polskiej marki, zajmowała się no na pewno nie promocją polskiej marki, tak? Więc jakby widzimy, że te środki też zostały zużyte na cele polityczne, a nie na cele promowania naszej Polski. Oczywiście budowanie naszej marki jest ważne chociażby ze względów dla inwestorów, ze względu na turystykę, żeby zachęcać oczywiście cały świat i obywateli świata do tego, żeby przyjeżdżali do Polski, ale ja bardzo dużo podróżuję i to, co ja słyszę o Polsce, jeśli już pokazuję nasz obraz, to są takie bardzo niewymierne rzeczy, pewne wartości, jak właśnie taka gościnność, otwartość. Brzmi to tak prosto, ale to naprawdę się ceni. Czy kwestia po prostu bezpieczeństwa, czy prostej rzeczy, kwestia czystości, pięknej historii, no i tego, co rezonuje to dla inwestorów, aha, że się rozwijamy bardzo szybko, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy w strefie Schengen, że jesteśmy 20 gospodarką. To są piękne rzeczy.
0: Z tego, o czym pani doktor mówi, to można już jakiś wstępny scenariusz do takiego spotu promocyjnego napisać, myślę.
1: Który byłby niezwykle trudny. Ja sama nie wiedziałabym, jak to ubrać, ale mamy wiele walorów i ja bym przede wszystkim to, co mnie na przykład osobiście, jak widzę czasami, jak jestem na różnych też wydarzeniach i obserwowałam na przykład działalność PARP-u, czyli agencji, która się ma zajmować też tą promocją, to ja bym odchodziła od takiego polskiego folkloru. Ja wiem, on jest piękny, ważny, ale czasami wydaje się zbyt przaśny, a mamy tyle innych rzeczy wartościowych i Polska wybija się na tle wielu krajów, chociażby jeśli chodzi o na przykład, tutaj już ostatnie słowy powiem, jak zachęcamy studentów, żeby przyjeżdżali do Polski, studiowali w ramach chociażby Erasmusa, prawda? To jest kwestia właśnie tego, jaki mamy system edukacji, jak uczymy, ale w ogóle jak się ci młodzi ludzie czują w Polsce, na ile mogą się czuć swobodnie, na ile czują się tacy po prostu zauroczeni też tym poszczególnymi miastami i krajami.
0: Kończąc,
1: tak?
0: Ten temat, możemy powiedzieć, że jest z czego wybierać, jeżeli chodzi o budowanie marki naszego kraju. Ale to w takim razie otwórzmy jeszcze jedną sprawę, jeden wątek przynajmniej, który przed nami. Prezydent Karol Nawrocki zablokował rządową wersję ustawy tak zwanej Lex Szarlatan, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie przedstawił własny projekt. Czy według pani to jest przede wszystkim spór o sposób ochrony pacjentów, no bo tak jest trochę przedstawiany, czy jednak kolejna odsłona konfliktu kompetencyjnego między prezydentem a rządem?
1: A ja jeszcze inaczej bym to ugryzła. To, co ja widzę, to pan prezydent, jak weźmiemy sumę tych wet, które mamy, to mu przyświeca coraz bardziej i coraz silniej ta libertariańska myśl konfederacji. Powiedziałam teraz w sposób skomplikowany, ale już mówię, o co chodzi. W tej myśli konfederackiej, jak analizujemy program, a widać ewidentnie, że panu prezydentowi bardzo

0: blisko, jest bliżej do Konfederacji niż do PiS-u, to jest tam mowa o ograniczonej roli państwa. Do minimum w zasadzie. I jeżeli weźmiemy tą ustawę Lex Szarlatan, to moim zdaniem to, co mogło spaniać pana prezydenta, że to zawetował, to są dwie rzeczy. To jest właśnie ograniczona rola państwa, który chociażby tu rolę rzecznika praw pacjenta, który miał mieć te uprawnienia do weryfikacji na przykład tych szarlatanów i ich, mówiąc w skrócie, ścigania. I tutaj jest ta, ta kwestia właśnie ograniczonej roli państwa. W sumie to właściwie, że pacjent miałby decydować sam o sobie, tak? Na własny zdrowy rozsądek, decydujesz, co jest dla ciebie dobre, czy nie. A druga rzecz to jest to, że w środowisku konfederackim bardzo silne są takie odruchy antysystemowe, antyszczepionkowe, podważające ten kurs takiej naukowości. I to też myślę, że skłoniło pana, być może mogło skłonić pana prezydenta, dlaczego kierując się właśnie, głównie właśnie tymi założeniami konfederackimi co do roli państwa i co do właśnie wolności gospodarczej i co do właśnie tego, że są te ruchy takie antynaukowe, powiedziałabym, przyczyniało się do tego, że widział tutaj więcej dobra wolności tej gospodarczej, ograniczonej roli państwa, niżeli dobro pacjenta, który wiemy dobrze, bo tutaj pewnie nie mamy dużo czasu, ale warto powiedzieć, że ta ustawa, ona nie ograniczała wolności właśnie takich metod alternatywnych. Ona dawała swobodę, tylko ograniczała tych ludzi, którzy po prostu wprowadzają chorych, ciężko chorych często w błąd i zarabiają na tym, mówiąc bardzo w skrócie, prawda? I to jest bardzo ważne, bo wiemy, że ludzie w różnych kryzysach zdrowotnych, że tak powiem, że tak ujmę, mogą podejmować różnego rodzaju decyzje, niekoniecznie dobre dla ich zdrowia, bo wiadomo, że ta wartość zdrowia jest najważniejsza. Więc pan prezydent zrównoważył tu dwie, moim zdaniem, wartości, to wolność gospodarczą, rolę państwa i też te pseudonaukowe podłoże, a wartość po prostu zdrowia, ochrony zdrowia pacjenta i roli państwa, który czasami musi przejąć tą rolę właśnie takiego strażnika i chronić również pacjentów. Bo i proszę zauważyć, i to, co być może też dla naszych słuchaczy jest istotne, jeżeli weźmiemy ustawę o kryptowalutach, jeżeli weźmiemy ustawę o nadmiarowych zyskach, to wszędzie przewija się ta myśl libertariańska. Jaka jest rola państwa? Na ile ma być swoboda jednostki, na ile rolą państwa jest ta funkcja opiekuńcza, ochronna i jakie mają mieć uprawnienia poszczególne instytucje publiczne, czy to będzie KNF, czy to będzie właśnie Rzecznik Praw Pacjenta, czy też inne instytucje, które miałyby sprawować nadzór nad poszczególnymi obszarami. I myślę, że tą myśl będziemy obserwować wybitnie przez kolejne miesiące. Ale myślę też, już kończąc, że rząd się już tego nauczył, zauważył i będzie konstruował ustawy w taki sposób, wiedząc z góry o tym, że myślę, że pan Karol Nawrocki to zawetuje i tą kolejną ustawą, którą myślę, że jest i rząd był przekonany, że zawetuje, to jest kwestia właśnie kwestia zmian podatkowych, które wprowadził, podwyższenie drugiego progu podatkowego. Pewnie już nie mamy na to czasu, ale gwarancja właśnie kierując się tą myślą wolnościową, wolności gospodarczej, etc., to myślę, że pan prezydent jest duże prawdopodobieństwo, że może tą ustawę zawetować.
1: Ale jeszcze jedno pytanie zdążymy omówić. Jeszcze jeden temat dotyczący tego, o czym rozmawiamy. To znaczy jest raport opublikowany przez Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura dotyczący tego tematu i z tego raportu wynika, że ten temat, ten wątek osiągnął w internecie zasięg 5 milionów. Tyle samo internautów popiera, jak i potępia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy tak zwanej Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. To jest po 50% internautów. A ja się zastanawiam na podstawie tego raportu i tego wniosku tutaj przedstawionego, kto na tej decyzji może zyskać, kto stracić politycznie?
0: No właśnie, ale pokazuje pan świetną polaryzację tego, prawda? Jest część gron osób, które na przykład wyborców Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicji Rządowej, czy Lewicy, która powie, no absolutnie ci wyborcy złapią się za głowę, powiedzą absolutnie nie. I jest ta część osób, która jest indoktrynowana, która jest zwolennikiem chociażby rządów tutaj bloku prawicowego, która mówi dobrze, bo to nie tylko wolność, ale to, co obserwujemy w skali globalnej, bo to nie jest tylko problem Polski, to z czym się będziemy borykać, to z brakiem zaufania w ogóle do systemu zdrowia.

0: chociażby ruchy antyszczepionkowe, które rosną na całym świecie. Powstają chociażby w Stanach, zaczynają wybuchać pandemie jakichś dziwnych chorób, które były już wieki temu zażegnane i one powracają, bo myślę, że to jest kanwa też COVID-u i to, na czym się też Konfederacja budowała, to jest to, że mamy jakiś taki, moim zdaniem, kryzys po prostu zaufania do tej standardowej, tradycyjnej ochrony zdrowia i coraz więcej wydaje mi się, że wierzymy w takie teorie spiskowe i na tym właśnie będą korzystać tacy ludzie właśnie, którzy będą proponować te metody alternatywne. I to, co dzieje się, jeżeli chodzi o blok pana prezydenta, blok prawicowy, ala blok koalicji rządzącej, to jest utwierdzanie się w tej polaryzacji, ale też to, co będzie korzystne dla koalicji, że tak powiem, to ruchy, które są wykonywane przez pana prezydenta, one budują jego elektorat, mobilizują elektorat przeciwny, czyli koalicji obywatelskiej, który na fali właśnie chociażby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy Lex Szarlatan, czy ewentualnego zawetowania kwestii podniesienia drugiego progu podatkowego, czy innych ustaw, ta frustracja będzie w nich narastać i będzie to działanie mobilizujące dla koalicji obywatelskiej, która będzie po prostu dla nich na wagę złota, bo sondaże te, które są i ewentualna przyszłość koalicji obywatelskiej jest pod wielkim znakiem zapytania
1: Dla Prawa i Sprawiedliwości i dla koalicji obywatelskiej wydaje się być to w ogóle nowa sytuacja polityczna, bo te sondaże jednak pokazują, że mimo polaryzacji rozłożenie głosów już nie wygląda tak 50 na 50, jak to bywało, powiedzmy w cudzysłowie, w latach ubiegłych. Ale to temat na zupełnie osobne spotkanie. My musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy.
0: Dobranoc.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Niedawno ogłosiła zakończenie bogatej sportowej kariery.
7: I była to trudna decyzja, bo lekkoatletyka jest całym jej życiem.
6: Srebro i brąz mistrzostw Europy, występy w Igrzyskach Olimpijskich, walka ze ścisłą światową czołówką.
7: Niesamowity temperament, charyzma i uśmiech, tak kochany przez kibiców.
6: Jak bezboleśnie rozstać się ze sportem?
7: I jak żyje się w Polsce dziewczynie urodzonej w Maroku?
6: W audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć Sofię Enawi.
7: Zapraszamy w niedzielę o 25.
6: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
7: i Filip Jastrzębski.
8: Dziś po 21:00 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w stuletniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szykują się na najgorsze. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi podtopieniami na Dolnym Śląsku. Jutro w życie wejdzie zakaz patostreamingu. Złamanie przepisów będzie zagrożone karą od 3 do 5 lat więzienia. Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Dolny Śląsk zagrożony gwałtownymi wzrostami stanów wód, zwłaszcza te regiony, które zostały dotknięte powodzią sprzed 2 lat. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami i ulewnym deszczem. Samorządy z Dolnego Śląska wydają alarmy przeciwpowodziowe, a więcej o tym Agata Króle.
2: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
3: Dlatego gmina leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

0: Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
1: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
0: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

0: błędy świadczące o wykorzystaniu AI. Minister Bejda ocenił w TVP Info, że premier przyjmie dymisję Barbary Mróz-Gorgoń, choć jak zastrzegł, to szef rządu jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.
1: Pani pełnomocniczka nie sprawdziła tego, co jej sztuczna inteligencja opracowała. Myślę, że tutaj stało się, poniosła konsekwencje, sama podała się do dymisji. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w buty pana premiera, to jest decyzja pana premiera, czy przyjmie tą dymisję, czy nie. Natomiast wiem jedno, że narzędzie sztucznej inteligencji jest narzędziem, które powinno pomagać człowiekowi, ale powinno też być pod absolutnie kontrolą.
0: No, swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Wcześniej do prokuratury zostało złożone zawiadomienie dotyczące raportu. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. To będzie koniec bezkarności patocelebrytów. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. O szczegółach Piotr Durys.
2: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
2: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
2: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami. W sumie usłyszał już 4. Polityk, który odmówił składania wyjaśnień, jest podejrzany m.in. o kradzieże flag ukraińskiej i unijnej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT+. Ostatnie zarzucane politykowi przestępstwo ścigane jest z urzędu, tłumaczy prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Chodzi tu o słowa, by powiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile, kiedy Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
0: Przesłuchanie Grzegorza Brauna w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zostało zaplanowane na drugą połowę września. Kutno szykuje się do 52. Święta Róży. W programie są wystawy róż, parada kwiatowa, jarmark różany i koncerty. Na scenie wystąpią m.in. Michał Szpak, Piersi, Poparzeni Kawą 3, Blanka i Smolasty. O szczegółach mówi Wioletta Maciejewska, koordynatorka Biura Święta Róży.
6: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego. Spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego. Piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
0: Dodatkową atrakcją będzie zlot ponad 200 klasycznych samochodów. Impreza odbędzie się od 4 do 6 września w Kutnowskim Domu Kultury.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze i ulewny deszcz. Tak będzie tej nocy, a także jutro w ciągu dnia. Spokojnie jedynie na Pomorzu Zachodnim i częściowo w Lubuskiem. Termometry w nocy wskażą od 14 stopni na północy do 16 na południu i 19 na Podkarpaciu. Natomiast jutro w ciągu dnia od około 19 nad morzem, 22 stopnie w centrum do 24 na południu.
8: Mamy 6 minut po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A teraz zabieramy Państwa w kolejną podróż. Tym razem będą to wieki średnie, średniowiecze. I to jest taki czas w historii, myślę, fascynujący, w który się zagłębiamy, ale też kryjący jeszcze przed nami pewnie wiele tajemnic. Teraz tych tajemnic trochę przed Państwem odkryjemy w audycji Turbo Historia, a ja ze średniowieczem ostatnio miałem do czynienia w jednej z gier komputerowych, czeskich gier komputerowych. Tyle powiem, żeby już pełnej nazwy może nie wymieniać, ale dość ciekawe takie przeniesienie się do średniowiecza, zobaczenie tego, jak to wszystko z takiej średniowiecznej perspektywy mogło wyglądać. Jak wyglądało chociażby życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu? Na ile ono różniło się od tych naszych wyobrażeń, z którymi mamy teraz do czynienia? Kim były beginki i jak w

0: W wiekach średnich wyglądała na przykład budowlana samowola. O tym teraz w Polskim Radiu 24. Więcej zapraszamy do pozostania razem z nami.
1: Turbo Historia.
2: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia naprzeciw mnie i nie ukrywam, że bardzo się z tego faktu cieszę. Naprzeciw mnie pani Anna Brzezińska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I teraz tak, pisarka mediewistka czy mediewistka pisarka? To ma znaczenie?
3: Mogłoby mieć znaczenie, gdybym wciąż była taką aktywną badaczką, a teraz jestem przede wszystkim pisarką, natomiast to wykształcenie mediewistyczne i miłość do średniowiecza zostaje bardzo silne, więc pisarka mediewistka.
2: To średniowieczem jeszcze się zajmiemy, natomiast dodajmy jeszcze kilka tytułów, chyba tych najbardziej znanych. Córki Wawelu, Zmierzch świata rycerzy i genialny rozdział poświęcony Burgundii. No i oczywiście Mgła. To przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo moje subiektywne wybory. Teraz kolejna książka, Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. No to ja zacznę tak. Te kobiety rzeczywiście są takie zwykłe, jeżeli chodzi o średniowiecze, bo można odnieść wrażenie, że chyba nie, że niekoniecznie.
3: No ale żadna z nich nie jest królową ani wielką świętą, więc fakt. Pod tym względem są tymi kobietami, które na kartach kronik pojawiają się stosunkowo rzadko i zazwyczaj w jakichś didaskaliach. Bo tu założenie było takie, że unikamy tych kobiet. No ja się o nich już też trochę napisałam, także przy okazji córek Wawelu, bo to rodzina królewska Zygmunta Starego. Więc oczywiście są tutaj kobiety niezwykłe także pod tym względem, że nawet jeżeli były to takie zupełne plebejuszki, to zapisały się jakoś w źródłach, a to nie jest taka typowa okoliczność. Jeśli
2: szczególnie
3: jesteś,
2: będąc plebejuszką.
3: Prawda? Jeżeli jesteś jakąś trzynastowieczną chłopką i zostaje po tobie choćby ślad w postaci imienia, jakkolwiek zaczynamy od dzieweczki prawdopodobnie z IX wieku, bo tutaj nawet ta datacja taka szeroka jest niepewna, która jest zupełnie bezimienna, a jednak stworzyła ego źródło, czyli napisała coś własnymi słowami. To jest niezwykłe.
2: No to być może pani już odpowiedziała na pytanie, które miało paść, ale skoro tak, to niech ono padnie teraz i zobaczymy. Bo akurat ta pierwsza bohaterka, ona jest trochę zaskakująca. Bo mam wrażenie, że na tej długiej liście kolejnych bohaterek, które się pojawiają, no właściwie każda z nich jest jednak bardziej spektakularna, być może bardziej nawet interesująca. A tu właściwie mamy jakąś młodą dziewczynę i jedną wzmiankę na jej temat. I to wszystko.
3: Ale napisaną jej własną ręką. I to,
2: i
3: jest,
2: to ma znaczenie.
3: I to ma znaczenie, ale dla mnie osobiście to jest jedno z najbardziej wzruszających źródeł w tym tekście. Dlatego, że widzimy młodą dziewczynę na początku swojego życia, zupełnie bezimienną, która w opactwie kanoniczek w Essen, prawdopodobnie jeszcze jako uczennica, pisze prośbę, żeby pozwolono jej przez całą noc modlić się, śpiewać i czytać na chwałę Pana. I dla mnie to świadectwo jest o tyle wzruszające, że ono pokazuje, że już tak dawno, tyle wieków temu, były dziewczyny, dla których wiedza i wiara były ważne. I moim zdaniem przeszłość nieustannie dostarcza nam narzędzi do interpretacji teraźniejszości. Ale też chciałam tą książką i dlatego sięgnęłam po narzędzia literackie, bo przecież można było to napisać w typowo historycznej formie. Chciałam tą książką przerzucić trochę takie emocjonalne mosty pomiędzy nami i przeszłością i sprawić, żebyśmy w pragnieniu tej dziewczyny zobaczyły same siebie. No, która z nas nie czytała całą noc?
2: No, ale pytanie, czy musiała występować o zgodę?
3: Nie, ale czasami tę zgodę trzeba jednak samej sobie udzielić, dlatego że noce, nie wiem, dla mnie noce, zwłaszcza kiedy dzieci były małe, były taką przestrzenią wolności wykradanej całemu światu i wykradanej codzienności, więc pod tym względem dla mnie ta bohaterka jest niezmiernie ważna.
2: No bo ja nie ukrywam, zastanawiałem się, szczególnie gdy pokonywałem kolejne rozdziały, poznawałem kolejne bohaterki, tym bardziej zastanawiałem się, dlaczego akurat ona jako ten pierwszy wybór, jako ta postać, która otwiera pani książkę. No i kombinowałem, że być może chodzi o czas, czyli IX wiek. To robi wrażenie. Druga kwestia to oczywiście to, o czym pani powiedziała, że to jest ślad pozostawiony jej własną ręką. Ale trzecie przypuszczenie, jakie przyszło mi do głowy, to opactwo Wessen. Jak pani pisze, miejsce niezwykłe.
3: Takich miejsc niezwykłych trochę jednak było, ale znowu to jest taka wiedza antyintuicyjna, bo wydaje nam się, że skoro

0: Znamy te klasztory w formie potrydenckiej, w zasadzie, takie mocno odizolowane od świata, to wcześniej, cofając się wiek po wieku, będziemy widzieli klasztory podobne, tylko bardziej. Tymczasem one były niezwykle odmienne. I to, co jest takie właśnie antyintuicyjne, to to, że w IX wieku, zresztą też w wiekach okolicznych, jesteśmy w epoce, kiedy żeńskie klasztory są potężne. Kiedy opatki tych klasztorów, czy to gromadzących mniszki, czy kanoniczki, bo to jest jednak różnica w tamtej epoce, ale one mają ogromną władzę, także polityczną, gospodarczą, ale też polityczną, bo to nie jest przypadek, że kiedy Otto III wyrusza do Italii, to jednak władzę między innymi powierza swojej ciotce, opatce. I nigdy później żeńskie klasztory nie będą tak potężne. Więc pod tym względem to jest ciekawe, ale ciekawe jest też to, że te kobiety piszą. I chciałam ten wątek w Essen, mimo że w czasach naszej bezimiennej uczennicy w Essen prawdopodobnie skryptorium jeszcze nie było. Ono prawdopodobnie powstało później. Natomiast pewne jest to, że w tych klasztorach przepisywano księgi.
1: I to jest rzecz ciekawa, bo nasze skojarzenia no to dotyczą tylko mnichów. Tam nie ma miejsca dla mniszek, czy też na mniszki.
0: Tak. I nie mamy też takiej powszechnej wiedzy o tym, jak dalece w tych pierwszych heroicznych wiekach ewangelizacji naszej części Europy istotną rolę pełniły kobiety. Jak często zdarzało się, że no, może nie w tej pierwszej fali ewangelizacji, ale dość szybko zaczynały zakładać wspólnoty klasztorne, wspólnoty kanoniczek i też wspomagać wielkich apostołów kolejnych narodów i kolejnych właściwie plemion bardziej jeszcze.
1: My tak naprawdę powinniśmy napisać historię średniowiecza od nowa, od początku?
0: Każde pokolenie pisze tę historię od nowa. Każde pokolenie zadaje nowe pytania badawcze, bo my się zmieniamy, zmienia się świat, zmienia się to, co uważamy za ważne. Natomiast historia nie należy do nauk, w których dochodzi do gwałtownego wywrócenia paradygmatu. My mamy to szczęście, że wiedza narasta. I nieustannie korzystamy z dorobku dawnych mistrzów, więc tutaj nie ma tego momentu ojcobójstwa, że uznajemy to, co zrobili nasi poprzednicy za nieistotne i nieważne. Korygujemy różne rzeczy, oczywiście. Nie pisze się już historii tak jak w XIX wieku. Natomiast dorobek wielkich historyków pozostaje czytany i aktualny.
1: No to jeszcze jedno pytanie, które musi się pojawić i pytanie jak najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o pani książki, bo ponownie wracamy do kobiet. Nawet, jeżeli dobrze pamiętam, kilka lat minęło, ale nawet w tej książce, o której wspomniałem, czyli naprawdę polecam wszystkim, bo to jest kapitalna lektura, Zmierzch świata rycerzy. No, nawet tam, za każdym tym rycerzem, stoi bardzo ważna kobieta, bardzo wpływowa kobieta, bardzo istotna dla danej historii, które pani opisuje.
0: Specjalizuję się w historii kobiet. Od tego zaczynałam swoją ścieżkę naukową, więc jest to dla mnie taki temat naturalny i stosunkowo jednak słabo nadal poznany, mimo wysypu rozmaitych prac na temat kobiet.
1: No, czego dowodem jest najnowsza książka.
0: Więc mam wrażenie, że wciąż przynajmniej w popularyzacji, bo ja jednak i to też nie jest przypadek, że w tej książce jest 60 stron bibliografii, więc bardzo mocno korzystam z dorobku naukowców, korzystam ze źródeł, ale jakby staram się czytać to, co wychodzi na bieżąco, nie tylko w Polsce. Natomiast wydawało mi się, że jeśli chodzi o popularyzację, to jest bardzo wiele rzeczy, które wciąż warto powiedzieć, starając się też, i to było dla mnie ważne, nie upraszczając obrazu kobiet w przeszłości do jednego wątku.
1: No tu właściwie każda z tych kobiet jest kompletnie inna, kompletnie inne są jej doświadczenia, kompletnie inne potrafią być również finały tych historii.
0: No jak w życiu. Jak we współczesności. Przeszłość nie jest ani odrobinę mniej skomplikowana od naszych czasów. I osobiście popadam w irytację, kiedy słyszę zwroty w rodzaju: ach, w średniowieczu było tak albo inaczej. No, zazwyczaj było i tak, i inaczej, czyli była jakaś dominująca idea, dominujący pogląd, ale też były poglądy może mniej centralne, ale jednak opozycyjne do tego dominującego, dokładnie tak jak w naszych czasach. Więc tę mozaikowość doświadczeń, ale też pragnień,

0: i okoliczności, okoliczności prawnych, okoliczności stanowych, zwyczajowych chciałam pokazać. Stąd taka konstrukcja tej książki.
1: Turbo Historia.
2: A jak wyglądał dobór bohaterek? Czym trzeba było sobie zasłużyć, żeby trafić do najnowszej książki Anny Brzezińskiej?
0: Coś we mnie poruszyć. Każda z tych bohaterek z jakiegoś powodu była dla mnie ważna i niektóre rzeczywiście są znane, przynajmniej w kręgach naukowych są świetnie znane, czyli na przykład błogosławiona Dorota z Montowów, wielka krzyżacka święta, która teraz jest po wielokroć opisywana jako mistyczka i taka kobieta bardzo... W bardzo ciekawy sposób, mimo że niewykształcona, mimo że córka chłopa, dążąca do świętości poprzez naśladowanie Chrystusa w swoim własnym życiu, a jednocześnie nie z własnej woli wydana za mąż, uwikłana w małżeństwo. I ja właśnie chciałam pokazać tę zwykłą, codzienną Dorotę, czyli niewielką świętą, nie mistyczkę, nie poprzez pisma, które napisał jej hagiograf, tylko właśnie wyciągając z tych pism te okruchy codzienności i takiej tworząc obraz szamoczącej się kobiety pomiędzy macierzyństwem, pomiędzy obowiązkami domowymi, które wypełniała, no powiedzmy, z oględnym entuzjazmem i tym nieustannym pragnieniem rozmowy z Chrystusem. Więc za każdym razem coś musiało mnie zaintrygować.
2: Ja mam też takie wrażenie, że ta książka paradoksalnie z jednej strony łamie te stereotypy, te nasze wyobrażenia dotyczące średniowiecza, roli kobiet w średniowieczu, to tego, kim kobiety mogły być, jakie mogły pełnić funkcje, jak ważne role mogły odgrywać, ale jednocześnie paradoksalnie te historie, które pokazują, że kobiety mogły być kimś ważnym, jednocześnie te historie bardzo często pokazują też, że mogły, ale nie za bardzo. Nie wiem, jak to inaczej ująć.
0: Bo dla historyka za każdym razem istotne jest...
2: Bo tam nigdy nie jest na 100%.
0: No bo nie jest. Jakby płeć ma znaczenie. Każda jest córką Ewy. Ale przy opisywaniu tych historii dość trudne było szacowanie, jak dalece ich doświadczenie każdej z bohaterek jest wyjątkowe. A to jest kluczowe. Dlatego, że jeżeli znajdujemy kobietę, która w średniowieczu odmówiła karmienia piersią własnego dziecka i zażądała za to pieniędzy, to jest to dość zaskakująca historia, prawda?
2: Mówimy o średniowieczu.
0: Tak, mówimy o średniowieczu. I tu może opowiem, bo to jest ta historia, która chyba mnie najbardziej zaskoczyła. Jesteśmy w współczesnej Hiszpanii, czyli w tamtych czasach jesteśmy sobie na Półwyspie Iberyjskim i pewna pani była łaskawa zajść w ciążę z Dominikaninem. Jak można się domyślać, nie ma tutaj możliwego happy endu, natomiast Dominikanin w momencie porodu całkowicie jest już nieobecny i odmawia jakiegokolwiek udziału w utrzymaniu dzieciątka, które powołał na świat. I pani twierdzi, pokrzykując wesoło podczas porodu, że w takim razie ona też nie będzie delikwenta, czyli noworodka, karmić piersią. Nie ma mowy. No i ta jej deklaracja musi być na tyle głośna, że kobiety z jej sąsiedztwa, zamiast tam egzorcyzmować i histeryzować, zaczynają szukać po prostu mamki dla tego dziecka, no bo jednak dziecka wszystkim szkoda. Przychodzi krewna inkryminowanego Dominikanina i mówi, dobra, no to jak nie chcesz go karmić jako matka, to nakarm go jako płatna mamka. No
2: i... Ale przepraszam, bo to jest historia znów, która kompletnie obala te nasze wyobrażenia o średniowieczu, bo pokazuje, że owszem, w tej epoce, i pani to zresztą też bardzo mocno podkreśla w większości tych historii, religia jest niezwykle istotna, mniej bardziej, ale ona się w każdej z tych opowieści musi przynajmniej na moment pojawić. Ale jednocześnie, no chociażby ta historia, to jest dowód na to, jak bardzo ci ludzie przy okazji potrafią być pragmatyczni.
0: Byli pragmatyczni. Życie moim zdaniem wymagało bardzo dużej dozy pragmatyzmu, bo trzeba było po prostu przetrwać. I rzeczywiście wiara, ja opisuję tutaj głównie historie chrześcijańskie, w zasadzie tylko jedna jest historią żydowskiej położnej, bo po prostu słabo znam kulturę żydowską, ale wiara przesyca każdy aspekt życia. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy przestrzegają 10 przykazań i nasza bohaterka Lukrecja akurat nie.

0: no bo inaczej dzieciątka nieślubnego by nie było. I ta historia kończy się w sądzie, dlatego że pani, która obiecała zapłacić jej po wykarmieniu tego noworodka, no nie chce zapłacić. A matka mówi, ale hola hola, ja tu nie robiłam tego z miłości, tylko jako wynajęta pracownica. No i dlaczego o tym opowiadam? Bo ja znam tylko jedną taką sprawę. I to jest wyraźnie napisane, bo nie możemy też taką książką tworzyć wrażenia, że pewne sytuacje były na porządku dziennym. Nie wiemy, ile ich było. Znam jedynie jeden taki proces.
1: To idąc tropem kolejnych opowieści, kolejnych historii, które tutaj możemy znaleźć w pani książce, znów, na ile te opowieści, te kobiety, to być może nie zabrzmi na zbyt elegancko, z góry przepraszam, są momentami tylko pretekstem do tego, żeby pokazać właśnie to średniowieczne życie. Okiem kobiet, z perspektywy kobiet, bo być może ona jest właśnie bardziej interesująca, bo mniej znana, nieoczywista i czasami potrafi być naprawdę absolutnie zaskakująca. Ale mamy tu na przykład przy okazji jednego z rozdziałów, gdzie dochodzi do gwałtu, mamy opis procesu sądowego. Procesu sądowego to jest chyba Bolonia, jeżeli dobrze pamiętam, tak, którego nie powstydziłby się żaden współczesny sąd.
0: Tutaj akurat tło nie jest aż tak istotne, dlatego że rzeczywiście zachował się ten proces, on został świetnie przeanalizowany, więc właściwie wszystko o nim wiemy. Natomiast chyba nie obraziłabym się na określenie, że po części te kobiety były pretekstem, żeby pokazać tło historyczne.
1: Pretekst nie najlepiej brzmi.
0: Powiedzmy takim haczykiem na wyobraźnię. Bo rzeczywiście dużą przyjemność sprawiało mi opisywanie tła. Czasami źródło daje nam trzy zdania o kimś. Jak na przykład opisałam taki, trudny to był dla mnie rozdział, historię dwóch dziewczynek, które podczas żniw w średniowiecznej Anglii zostały same w domu. Rodzice poszli w pole, no i doszło do pożaru.
1: Los dzieci w czasach średniowiecza.
0: Tak. Tak, bo o tych konkretnych dziewczynkach miałam trzy zdania z raportu koronera, ale była datacja, więc czyli wiedzieliśmy, kiedy doszło do tego pożaru i to pozwoliło na takim naprawdę na króciutkiej wzmiance nabudować całą historię o losie dzieci, ale też o losie chłopów, o których my tutaj nic nie wiemy. Nie wiemy, jaki był stan posiadania rodziców tych dziewuszek. Nie wiemy, jak wyglądała ich chata, więc ja mogę tylko kreślić takie obszary prawdopodobieństwa. Czyli pisząc, że prawdopodobnie była to jeszcze chata z plecionki pokrytej gliną, że prawdopodobnie na środku palenisko. Ale to pokazuje, no to jest właśnie jeden z tych tekstów, które pokazują różnicę pomiędzy tamtymi czasami i naszymi czasami. Bo w naszych czasach zostawienie trzylatki pod opieką sześciolatki raczej nie zdarza się powszechnie.
1: Ale gdybyśmy się cofnęli o 20-30 lat, to nie byłoby to nic nadzwyczajnego.
0: To prawda. I zwłaszcza w czasie żniw, i zwłaszcza na wsi. I myślę, że to są takie rozdziały, które jeszcze nasi rodzice przeczytają ze zrozumieniem, bo będą widzieli w tym jakieś odbicie no, swoich wspomnień. Jeszcze powidoki tego świata tradycyjnego, świata rolniczego gdzieś można dostrzec, także w naszej pamięci rodzinnej.
1: Jest wiele historii, choćby ta z dziećmi, które są historiami nie do końca dopowiedzianymi. I myślę sobie, że nie jeden autor na pani miejscu nie wahałby się ani chwili, żeby włożyć w usta swoich bohaterów jakieś emocje, intencje, wytłumaczyć ich. A pani czasami tak zostawia tę historię bez tej ostatecznej kropki.
0: No ufam swoim czytelnikom i myślę, że zostawienie takiej przestrzeni interpretacyjnej jest też wyrazem szacunku dla osób, które będą czytały książkę, bo mogą dopełnić tę historię własnymi emocjami, własnymi interpretacjami.
1: A to nie jest kwestia uczciwości wobec źródeł i wobec tych bohaterów, bohaterek? Żeby nie za bardzo wchodzić w ich głowy?
0: Gdyby to była książka fabularna, nie miałabym żadnych skrupułów, bo przecież pisałam książki, w których fabularyzuję. Natomiast ta rzeczywiście nie jest fabularyzowana, więc wydawało mi się, że trzeba jasno zakreślić przestrzenie wiedzy i przestrzenie niewiedzy. A zazwyczaj emocje i intencje słabo się w źródłach, zwłaszcza prawnych, zapisują.

0: kierują. Również dlatego, że ludzie po prostu kłamią w tych źródłach. Źródła z procesów to są perswazyjne opowieści przefiltrowane kilkakrotnie, bo ktoś zapisuje, nie zawsze w języku, w jakim złożone jest zeznanie. Ktoś podpowiada tym, którzy zeznają albo mają jakieś inne doświadczenia i jakby oskarżeni tworzą swoją opowieść, oskarżyciel tworzy własną.
1: To przepraszam, wracając do tego śledztwa w sprawie gwałtu, tam jest też taki bardzo ciekawy wątek, że bardzo rozmowne i bardzo szczere były kobiety, które zeznawały w tym procesie, natomiast mężczyźni, nieważne czy to byli podejrzani, świadkowie i tak dalej, przeważnie zasłaniali się brakiem pamięci.
0: Wyczuwa się tam takie, no nie chciałam tego tak zupełnie wprost dopowiadać, no bo my nie wiemy dlaczego.
1: Tak, to natomiast jest niedopowiedziane, ale wybrzmiewa.
0: Ale jest pewna prawidłowość i odnosi się wrażenie, że mężczyźni postanowili się nie mieszać do sprawy gwałtu na kobiecie, która nosiła przydomek Muta, czyli prawdopodobnie była niema i która była ubogą żebraczką. Natomiast kobiety, plebejuszki, czasami przydybane przez sędziego w zeznaniach w takich niezbyt sprzyjających okolicznościach, bo na przykład zeznawała pani, która nie wahała się powiedzieć, że akurat spędzała tę noc z kochankiem, ale nie powstrzymało jej to przed stanięciem w obronie tej brutalnie zbiorowo zgwałconej żebraczki.
1: Zupełnie różne spojrzenia kobiet i mężczyzn na to samo zdarzenie.
0: W tym procesie akurat tak. Ale to też nie jest norma. Dlatego, że to chyba zupełnie wprost gdzieś napisałam, że wspólnota płci nie oznacza wspólnoty losów. Że oprócz płci bardzo istotne jest na przykład to, w jakim stanie społecznym w średniowieczu osoba przyszła na świat. Innymi słowy, arystokratka ma więcej wspólnego z arystokratą niż z niewolną chłopką z posiadłości, którą zarządza. Stan posiadania jest również bardzo istotny, bo przecież nie każdy szlachetnie urodzony opływał w dostatki i nie każdy chłop przymierał głodem. Więc życie jest skomplikowane. Czy to w IX, czy w XXI wieku?
1: Życie jest skomplikowane, bez wątpienia, bardzo skomplikowane, ale dzięki temu fascynujący jest obraz tego średniowiecznego życia, szczególnie gdy na to życie patrzymy z perspektywy kobiet. Kobiet, które jeżeli chodzi o te średniowieczne przekazy, bardzo często pozostają gdzieś w cieniu, na drugim planie, albo bardzo często w ogóle się nie pojawiają, a okazuje się, że ich rola, ich znaczenie bywało, były zupełnie inne od naszych współczesnych wyobrażeń. Anna Brzezińska, pisarka, mediewistka, rozmawiamy o najnowszej książce Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Jeleniogórscy strażacy przygotowują się na przyjście zapowiadanej nawałnicy. Komplentują niezbędny sprzęt i napełniają worki z piaskiem. To działania w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz możliwym wzrostem stanów wód w mieście. Mówi Łukasz Szeszko z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
4: Na tą chwilę mamy naworkowanych 1000 worków z piaskiem. Już część jest rozwożona. Obskoczyliśmy około 10 adresów na terenie Jeleniej Góry, jeżeli chodzi o takie nefralgiczne punkty, gdzie tam ludzi zawsze zalewa. Mamy maszynę, która w ciągu godziny workuje 1000 worków z piaskiem. Patrząc na to, co tutaj teraz się dzieje, no to myślę, że do rana tutaj spędzimy.
3: Gwałtowna pogoda daje już o sobie znać na południu kraju. Do godziny 21 Straż Pożarna odnotowała 260 interwencji. Mówi rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Beata Wiączek-Jankowska.
5: Najwięcej w województwie śląskim, 52 interwencje, małopolskim 49 i dolnośląskim 40. Najważniejsze jest to, żeby śledzić prognozy pogody i stosować się do rekomendacji, które są wysyłane w treści alertu RCB, żeby zachować czujność, śledzić komunikaty wydawane przez IMGW.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 15 regionów. W komunikacie ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca unikanie otwartych przestrzeni. Zmiana progów podatkowych, którą proponuje rząd, jest w ocenie premiera na granicy możliwości budżetowych. W planach jest podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych rocznie. Donald Tusk mówił, że te zmiany to wyraźna ulga dla niektórych podatników.
6: To jest mniej niż byśmy chcieli, podwyższenie tego progu o 10 tysięcy złotych. Ale tak jakby umknęło uwadze.

0: dla niektórych, że druga decyzja daje wyraźną ulgę podatnikom, szczególnie tym średnio zarabiającym, a mówię tutaj o wprowadzeniu tego drugiego progu 24%.
1: Eksperci podkreślają, że korzyści będą odczuwalne dla osób, które zarabiają miesięcznie na umowę o pracę minimum 12 tysięcy złotych brutto oraz im większe zarobki, tym szybciej podatnicy odczują ulgę. Blisko 400 km biegiem po Warmii i Mazurach amatorski biegacz długodystansowy Michał Blajer spod Bisztyna na Warmii rozpoczął ekstremalny bieg dla chorych dzieci. W trasę, która układa się w kształt serca, wystartował spod Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Michał biegnie, by zbierać pieniądze dla chorych onkologicznie dzieci, mówi Jacek Jasiukiewicz z organizacji Pozytywni Dobre Miasto, które pomaga mu w trasie.
2: Zdecydował się przebiec 381 km. Biegnie celem zbiór na dzieci, które są w oddziale hematologii w szpitalu wojewódzkim. Transmitować będzie swój bieg na żywo. Zachęca do tego, żeby biec z nim. Zachęca do tego, żeby ludzie wpłacali pieniążki na konto szpitala dla tych dzieci, które potrzebują wsparcia.
1: Michał Blajer na metę także przy olsztyńskim szpitalu dziecięcym planuje dotrzeć po 42 godzinach ekstremalnego biegu.
3: Mamy 33 minuty po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A przed nami kolejna propozycja dla Państwa. Zabierzemy Państwa w piękne, nieznane do naszych sąsiadów, naszych południowych sąsiadów. 25 kilometrów od centrum Pragi istnieje świat, który większość turystów całkowicie omija. I teraz o tym na naszej antenie zapraszamy.
5: Powtórka programu.
6: Přebyšte první a rozsuňte si to světlo.
7: Jak se to zapne?
6: Z boku máte tlačítko a já vám to ještě jenom povotočím.
7: Aha, dobrá, díky. Tak.
8: Jeszcze kilka lat temu do sztolni Wacław docierali głównie geolodzy i pasjonaci historii górnictwa. Dziś sztolnia jest ogólnodostępna, a od niedawna część wyrobisk można pokonać również nietypową drogą, podziemną Via Ferratą, otwartą po latach przygotowań. Na czym polega to doświadczenie, tłumaczy mój przewodnik Paweł Szkacha.
9: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia.
10: Wychutna ten horolezycki zażytek bez tego, abyście sami byli horolezcy. Także myśmy się rozhodli.
9: Postanowiliśmy udostępnić w ten sposób zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią Wacław. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska.
10: Wobec największej dobiwki, które tam mamy. Mamy to omezone wiekiem od 15 lat.
9: Z Via Ferraty mogą korzystać osoby od 15 roku życia. Takie wymagania stawia Urząd Górniczy. Minimalny wzrost to 160 cm, co wynika z odległości, w jakich umieszczone są niektóre zabezpieczenia. Pod względem trudności trasa ma kategorię B, czyli drugą najłatwiejszą.
11: Każdy powinien ją pokonać.
9: Idealnie, gdy ma się już doświadczenie z Via Ferratami, ale nie jest to warunek.
10: Już mieli jakąś przedchodzi skuszeność z Ferratami, ale to nie jest podmienką.
8: Praktyczne informacje i krótki instruktaż za nami. Wchodzimy do kopalni.
10: Teka jdeme odwodniowacji sztolą. Widzicie, że tady teče wielkie mnóstwo wody.
8: Wąskim korytarzem sztolni pokonujemy kolejne metry, wchodząc do środka góry. Temperatura utrzymuje się tu na poziomie 11-12 stopni, co w upalny dzień przynosi ulgę. Przewodnicy zalecają założyć długie spodnie i kurtkę. Po drodze ubrania mogą się trochę pobrudzić. Ważne są też buty z porządną podeszwą, która nie będzie się ślizgać. Resztę wyposażenia, kask i uprząż otrzymuje się na miejscu. Po kilkuset metrach korytarz robi się nieco większy. Nie muszę już tak bardzo się pochylać, choć i tak mój kask od czasu do czasu uderza o skałę. Skupiam się na tym, co mam pod nogami, ponieważ weszliśmy na wąskie i śliskie deski położone nad wodą ściekającą do rzeki Sazawy. Po drodze mijamy skrzyżowania z innymi sztolniami odwadniającymi, które powstawały na przestrzeni kilku stuleci. To dobry moment na przystanek i trochę dłuższą opowieść o historii wydobycia złota pod Pragą. Wiedzę na ten temat zgłębiam w Muzeum Regionalnym w Ilowem.
12: Jedni z pewnych, które właśnie to złoto robiły.
9: Wśród pierwszych grup pozyskujących złoto byli Celtowie, którzy dotarli tu w epoce żelaza. Z tego co wiemy, robili to poprzez płukanie wody z rzek i potoków. Nie mamy pewności, czy eksploatowali podziemne złoża. Nie ma na

0: do dowodów, choć wiemy, że Celtowie robili to w innych częściach Europy.
1: Mamy, aczkolwiek z innych części Europy te dowody są.
2: Mówi Daniel Bezdziek z oddziału górniczego Muzeum Regionalnego w Ilowem.
1: Wiemy, że się zde ciężyło za to.
0: Podziemne wydobycie na pewno miało miejsce we wczesnym średniowieczu, aczkolwiek źródła historyczne w tej kwestii są skąpe. Prawdziwy boom miał miejsce za czasów dynastii Luksemburgów. Panowanie Karola IV to absolutny szczyt wydobycia.
1: Tutaj właśnie ta ciężba złota była na polem wrcholu. Jaki odhad?
0: Szacuje się, że od początku eksploatacji tutejszych złóż do lat 60. XX wieku wydobyto około 11 ton złota, z tego 6 za panowania Karola IV.
1: Nicméně za doby Karola IV. Z tych 11 tun se vytěžilo zhruba 6 tun.
2: Zyski pochodzące ze sprzedaży złota z Jilowego czy srebra z Kutnej Hory w średniowieczu pokryły koszty budowy praskiego nowego miasta, zamku Karlsztejn czy kamiennego mostu, nazywanego dziś Mostem Karola. Sam kruszec był też wykorzystywany do bicia dukatów. Posłużył również częściowo do wykonania korony świętego Wacława, narodowej relikwii i symbolu czeskiej państwowości. O znaczeniu Jilowego w średniowieczu najlepiej świadczy jeszcze jeden fakt. Miasto zamieszkiwało wtedy około 24 tysięcy osób, w tym specjaliści od wydobycia złota zjeżdżający tu z całej Europy. Dziś Jilowe ma 5 tysięcy mieszkańców. Tutejsze kopalnie działały jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. To wówczas wydobycie złota przestało się opłacać.
1: Na końcu 60. lat prudce klesła światowa cena złota.
0: Pod koniec lat 60. gwałtownie spadła cena złota na świecie i wydobycie stało się nierentowne. W końcowej fazie eksploatacji z kopalni Pepsz wywieziono jeszcze ponad 1300 kg złota, co nie jest złym wynikiem. Koszty wydobycia przekraczały jednak zyski i w 1968 roku kopalnię zamknięto, gdy 3 lata później cena złota zaczęła szybko rosnąć. Wydobycia już nie wznowiono.
1: Złota zase wstąpiły, a prudce taka już obnowiona nie była.
2: Dlaczego tak się stało? Do tego jeszcze wrócimy. Teraz z powrotem do dawnej kopalni.
3: Zaczatek lokomotywy w Nitracie.
2: Po 20 minutach wędrówki wraz z przewodnikiem Pawłem Szkachą docieramy do górniczej kolejki.
4: Wtedy jak się to tutaj się odebrze tak na drugą stronę. Tak, to się zawsze tak to się zawsze uzavrze. To ja se skoczę odebrzeć, że z tym was.
3: Jasne.
4: Tak. Poprosím po dobu jízdy nevystrkovat nic ve...
2: Wychylanie się w trakcie jazdy, wystawianie rąk jest kategorycznie zabronione, zaznacza mój przewodnik. Tunel jest tylko nieznacznie szerszy od wagoników, a uderzenie o wystającą skałę może skończyć się fatalnie.
3: Dobrze.
2: Potwierdzam, że rozumiem ryzyko. Chwilę później możemy ruszać. Kolejką pokonujemy dalszych kilkaset metrów w głąb góry. Na końcu dwukilometrowej trasy, którą w większości przeszliśmy pieszo, będziemy około 200 metrów pod powierzchnią. Tu czeka na nas wisienka na torcie, Via Ferrata, czyli wyposażona w metalowe stopnie i linę asekuracyjną, 70-metrowa podziemna ściana. Gdy patrzę w górę, dociera do mnie, że choć dziś nie wchodzi się już tu po złoto, to wchodzi się po coś innego, po wrażenia. Zakładamy uprzęże, przypinamy się karabinczykami do liny i zaczynamy wspinaczkę. Trasa jest momentami cięższa niż się spodziewałem. Na początku trudności może sprawiać przepinanie się. Trzeba wyczuć odpowiedni moment, żeby nie zrobić tego za późno. Ale po kilkunastu metrach nawet osoba bez doświadczenia zaczyna się w tym orientować.
0: Mamy za sobą 70-metrową wspinaczkę z poziomu sztolni Wacław do tak zwanego wysokiego półpiętra. To główna część Via Ferraty polegająca na wspinaczce po żelaznych stopniach i kilku półkach skalnych.
4: Przez kilka terenów schodów, a potem z wysłym kominem na górę aż na to międzypatro. Jest to do znacznej miery subiektywne.
0: Pokonywałem tę trasę już 1000 razy, więc moje odczucia nie są miarodajne. Ale i tak sądzę, że potrzebna jest tutaj dobra kondycja fizyczna. Zwiedzający nie mogą mieć żadnych ograniczeń w poruszaniu się. Nie chcieliśmy, aby trasa była zbyt łatwa, bo przecież mogliśmy dać wszędzie drabinki i byłoby po sprawie. Z drugiej strony nie chcieliśmy, by trasa była zbyt wymagająca. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona osób i myślę, że udało nam się znaleźć złoty środek.
2: O wrażenia z podziemnej wspinaczki pytam później innych, którzy pokonali tę samą trasę co ja.
5: Było to dobre, nie było to naruczne.
0: Szło się dobrze, nie było trudno.

0: W porównaniu z innymi ferretami to przyjemny spacer z elementami edukacyjnymi. Poziom trudności ferret określa się od najłatwiejszego A do E. To jest według mnie B.
1: A takie tak mi beśko to było.
2: No, było to bardzo zajmowi?
0: Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Sama koncepcja zejścia na ferratę pod ziemię jest unikatowa. Przeczytałem o tym w internecie i pomyślałem, że nie możemy tego przegapić i musimy spróbować.
2: A prawie to tak przekłapałeś sądzika, to musimy skusyć. To nam jest mi uniknął.
3: Na górze, po przejściu Via Ferraty, pozostajemy wciąż przypięci do liny asekuracyjnej. Miejsca jest mało, a ryzyko spadnięcia kilkadziesiąt metrów w głąb kopalni jest wciąż duże. Paweł Szkacha zabiera mnie do wyrobiska z połowy XIV wieku. Zostały w nim unikatowe w skali Europy drewniane stemple datowane na 1350 rok.
4: Tutaj to zostało zachowane dzięki temu, że to było zatopione długą dobę.
0: Zachowały się tylko dlatego, że przez wiele lat wyrobisko pozostawało zalane. Po odpompowaniu wody drewno było już wzmocnione. Tak starych wyrobisk górniczych z oryginalnymi drewnianymi elementami właściwie się nie spotyka.
4: Nie możecie w podstawie nigdy w współczesnej dobie móc widzieć. Z tego historycznego logiska.
0: W kopalni jest tego więcej i będziemy się starali udostępnić dalsze średniowieczne wyrobiska, przynajmniej częściowo.
4: Ja tam byłem, widziałem to.
0: Ja już w nich byłem, bo pobieraliśmy próbki do badań dendrochronologicznych i na izotop węgla. Początkowo sami w to nie wierzyliśmy, bo takich rzeczy się nie spotyka, ale testy potwierdziły XIV wiek.
4: Wierzyli, protože to opravuje velmi neobvykle, ale je to potwierdzone.
3: Na trasie oglądamy jeszcze złotonośne żyły zmieniającymi się drobinkami. To przede wszystkim piryt, ale w jednym miejscu mój przewodnik zwraca uwagę na drobinkę prawdziwego złota.
4: Za to, które ukazujemy po trasie, tutaj się podziwacie, tak to stoi ryzy złoto, co trczy z krzemene.
3: Kruszec, który znajduje się w skałach, już na zawsze tutaj pozostanie, podkreśla Paweł Szkacha. Dlaczego złoto, które wciąż skrywają w sobie góry wokół Gilowego, nie będzie wydobywane? Pytam o to Daniela Bezdzieka z Muzeum Regionalnego.
5: By to znamenało właśnie obnowić wszystko to wybawienie dolu. To znamená rozwory.
0: Trzeba byłoby od nowa zbudować całą infrastrukturę, doprowadzić prąd, sprężone powietrze i wymienić maszyny. Nie opłaciłoby się to, mimo że pod ziemią jest wciąż około 9 ton złota.
5: Przez to tutaj jeszcze jest właśnie zhruba 9 ton złota w zasobach. A to bohužel, jako względu tomu, że
0: na powierzchni powstała gęsta zabudowa, dlatego eksploatacja złóż poprzez wydobycie komorowe jest dziś utopią. Nikt się na to nie zgodzi.
5: Prostě je naprosta utopie. Nikt to nie schwali, nikt to nie powoli.
3: Z powrotem w kopalni Paweł Szkacha pokazuje mi jeszcze podświetlone ultrafioletem nacieki kalcytowe. To miejsce, w którym można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
4: Krapinki, podobnie jak trzeba w jaskini.
6: Mamy tu nacieki podobne do tych w jaskiniach. Światło ultrafioletowe daje im piękną, fluorescencyjną, niebiesko-białą barwę. To jedno z ulubionych miejsc zwiedzających. Robią sobie zdjęcia, na których szczerzą świecące się zęby. Niech pan pokaże swoje. Świetnie. Zrobię panu zdjęcie i potem wyślę.
4: Muszę i na wasz telefon.
3: Dalej widzimy jeszcze tę część kopalni, która czeka na udostępnienie turystom.
4: Tutaj naprawdę głęboka dziura dolu.
3: W przyszłości rozszerzona Via Ferrata pozwoli dotrzeć na przykład do sztolni z XVI wieku.
4: Dalszych 40 metrów nad nami jest sztola Rudolfowa, neboli sztola hodinářská.
6: 40 metrów nad nami jest sztolnia Rudolfa, nazywana też zegarmistrzowską. Należała do zegarmistrza cesarza Rudolfa II Habsburga, który w XVI wieku wydobywał tu złoto. Naszym celem jest dociągnięcie Via Ferraty na samą górę. Do sztolni będzie można się wspiąć po drabinach, ale musimy jeszcze popracować nad zawalonymi odcinkami. Stamtąd zwiedzający dostaną się już na powierzchnię i będą opuszczać kopalnię w innym miejscu niż do niej wchodzili. To nasz plan na kolejne 3 lata.
4: Po powierzchu właśnie byki nawszkińcy wlezli zupełnie inne niż gdy wstąpili do tego dołu. Także to jest nasz długodobi plan na jakieś najbliższe, rzekiemy, 3 roky.
3: Po kładkach i drabinach wracamy na główną trasę zwiedzania, gdzie czeka nas jeszcze pokaz sprzętu górniczego. Od zasilanej sprężonym powietrzem ładowarki przez kruszarkę do urobku. Najbardziej hałaśliwy młot pneumatyczny. po ostatni na trasie zwiedzania detonator ładunków wybuchowych używanych do rozkruszania skał.
7: No a to rozkruszenie, ostatnia zastawka, tady na...
8: To już ostatni.

0: letni przystanek, gdzie pokazujemy zwiedzającym, w jaki sposób prowadzono odstrzały. Wszystkie miejsca, w których byliśmy, zostały bowiem stworzone przez człowieka. Nie ma tu naturalnych jaskiń. Jesteśmy w kopalni. Możemy tu zobaczyć 30 odwiertów o głębokości do 1,5 metra. W każdym z nich umieszcza się ponad kilogram dynamitu. Po odstrzale powstaje kolejne 1,5 metra korytarza, a wraz z nim wielka chmura pyłu i stos kamieni.
1: Vznikne další metr a půl chodby, po tom, co se teda vyvalí spousta kouře a hromada kamenů. Máme tady zároveň i na ukázku.
0: Pokazowo mamy tutaj materiały wybuchowe, klasyczny dynamit oraz materiał emulsyjny. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Gdyby wybierał się pan wkrótce na wakacje i chciał porozmawiać z celnikami na lotnisku, to mamy tu kilogram Semtexu. Wystarczy tego dotknąć, żeby potem przy kontroli bezpieczeństwa przeżyć ciekawe chwile.
1: No a jednak standardnie pokazujemy.
0: Zwiedzającym pokazujemy jeszcze, jak prowadzi się pod ziemią prace strzałowe i odpala ładunki. Gdyby detonator był podłączony, po wciśnięciu tego przycisku usłyszelibyśmy ogromny huk.
1: Rozniknięcie, co się to zarządzenie, które odpalowało. Tak to i natoczymy. A tak jak masz to tlaczidło, tak gdybych to miał przypojone. Tak by się tego zwała obrowska rana tlakowa.
0: Nasi goście mogą przeżyć prawdziwy odstrzał i poczuć falę uderzeniową. Oczywiście z bezpiecznej odległości, bo z bliska czegoś takiego można doświadczyć tylko raz w życiu.
1: Ponieważ na to się z bliska kukać nie da. To jest zażytek pouze jedną za żywot. Także to jest koniec ekskursji.
2: To koniec wycieczki, oznajmia mój przewodnik. Przede mną kilometrowy spacer na powierzchnię do wyjścia ze sztolni Wacław. Na tym odkrywanie historii związanej z wydobyciem złota pod Pragą jednak się nie kończy. Wracamy na wystawę do Muzeum w Ilowem, które przedstawia starsze techniki górnicze.
3: Tady je vlastně přehled historie těžby nejen v českých zemích.
4: Pokazujemy historię wydobycia nie tylko na ziemiach czeskich. Część ekspozycji stanowią modele starych maszyn górniczych, które poruszają się na ekranach telefonów dzięki rozszerzonej rzeczywistości.
3: Prawie k dyspozycji pro nasze návštěvníky.
2: Mówi Dana Hanka Chmelíková, edukatorka Muzeum Regionalnego.
3: A tady jsme vlastně v portále, procházíme takovým strojem času, kde se rozpohybujeme ty důlní stroje. Máme třeba zpracovatelskou linku, upravnu.
4: Tu vidíme například celou linii přetvůrčů. Práce górníků nekončila se na vydobytí. Ruda złota vymagala odpovědného opracování, do čeho služily konkrétné urządzenia. Skałę trzeba było rozkruszyć, zmielić, przepłukać, a potem poddać jeszcze chemicznemu procesowi amalgamacji.
3: Tak zwaną procesem amalgamace.
5: Tutaj widzimy w podstawie mlin, gdzie się ta ruda mela.
0: Możemy tu zobaczyć młyn, do którego trafiała ruda złota. Następnie rozdrobniony urobek mieszano z rtęcią.
5: To złoto się wiązało właśnie na tą płytę.
0: Drobinki złota łączyły się z rtęcią, tworząc stop. Później amalgamat był podgrzewany, rtęć odparowywała i pozostawało czyste złoto.
3: Mamy mimořádně wyobrazone ryciny.
4: Część wystawy jest oparta na rycinach z dzieła Georgiusa Agricoli De Re Metallica. To kompendium wiedzy o XVI-wiecznym górnictwie. U nas ryciny ożywają dzięki rozszerzonej rzeczywistości, dzięki czemu można zobaczyć, jak pracowali ówcześni górnicy, w jaki sposób dostawali się do kopalni.
3: Prawie w ramce rozszerzonej reality, a ja to jedinečná ukázka toho, jak pracovali středověcí horníci. A dále tady pak můžeme také vidět.
4: Jest pokazana również dawna prymitywna metoda górnicza. Przy skalnej ścianie górnicy rozpalali duże ognisko. Pod wpływem wysokiej temperatury skała pękała, dzięki czemu można było ją łatwiej rozbijać kilofami.
3: Ta górnica nechala vlastně rozdrobit a potom se jim to lépe probourávalo.
2: Budynek, w którym mieści się Ilowskie Muzeum, sam w sobie skrywa ciekawą historię. Do 1420 roku był królewskim urzędem górniczym. Górnicy deponowali tu wydobyte złoto i odbierali swoje wypłaty. W XVI wieku właścicielem budynku był znany angielski alchemik Edward Kelly, który pracował na dworze Rudolfa II i przekonał go, że potrafi produkować złoto. Gdy habsburski władca stracił cierpliwość, bo

0: Biegi Keleja nie przynosiły rezultatów. Alchemik został uwięziony na zamku Chniewin, gdzie dokonał żywota. Dziś postać Edwarda Keleja wita odwiedzających Muzeum Regionalne w Ilowem. Oprócz stałej, interaktywnej wystawy o wydobyciu złota, którą otwarto 2 lata temu, odbywają się tu wystawy czasowe. Muzeum opiekuje się też 3 sztolniami i udostępnia je turystom.
1: Asi nejhezčí, co se mi líbí nejvíc, tak je štola svatého Josefa.
2: Mnie najbardziej podoba się sztolnia świętego Józefa, która jest doskonałym przykładem średniowiecznego wyrobiska. W późniejszych okresach doszło tam do bardzo niewielu modyfikacji, dlatego dobrze zachowały się elementy charakterystyczne dla średniowiecznego górnictwa. Przykładem mogą być drewniane koryta, po których wyciągano na powierzchnię rudę złota. Urobek wkładano zazwyczaj do plecionego kosza umieszczonego na prostych sankach, a w późniejszym okresie do skórzanych worków.
1: Tu mamy sztolu niedaleko svatého Josefa, mamy sztolu svatého Antonína Padovanského.
2: W pobliżu sztolni świętego Józefa znajduje się jeszcze sztolnia świętego Antoniego Padewskiego. Ma ona 2 piętra połączone szybem, przez który idzie się po drabinie. Ta sztolnia pochodzi prawdopodobnie ze średniowiecza, ale tak jak wiele innych w okolicy została rozszerzona w XVIII wieku. Można tam znaleźć ślady wykorzystywania prochu strzelniczego.
1: Tam już są właśnie dokazy o w ciężbie pomocy strzelnego prachu. A potem właśnie ostatni z tych dzieł, które mamy w sprawie, takie...
2: Ostatnią z naszych sztolni to sztolnia Halerza. Powstała jako sztolnia badawcza w latach 1948-51, aby ustalić możliwości wydobycia złota na skraju rejonu Ilowego.
1: Możliwości těžby vlastně na tom ukraji toho Jilovského revíru. Nicméně se ukázalo,
2: okazało się wówczas, že nie są to zasobné złoża i wyrobisko zostało opuszczone. Mimo wszystko jest to piękne miejsce, ponieważ w 3 miejscach sztolnia przecina bieg średniowiecznych korytarzy, do których można zajrzeć. Ta sztolnia jest dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Středověkých prostor a ještě bych dodal, že ta sztola je bezbariérová, to znamená, je možná prohlídka i pro lidi třeba na vozíčku.
0: Sztolnie można zwiedzać od kwietnia do października. Przez resztę roku pozostają do dyspozycji nietoperzy oraz kontrolujących ich populację badaczy z praskiego Uniwersytetu Karola.
3: Powtórka programu.
4: A my dodamy, że już jutro po godzinie 10 kolejny odcinek z cyklu Piękne Nieznane. Już teraz Państwa zapraszamy.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24 trwa 54, a w zasadzie 55 minut już po godzinie 22. Mamy pora teraz na Państwa głos. Na naszej antenie przypominamy, że możecie Państwo dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi komentarzami na różne tematy, na te, które Państwa na co dzień dotykają i te, które być może powodują jakieś przemyślenia, dzieją się właśnie w tej sferze chociażby politycznej. Można zostawiać te myśli, te komentarze na naszej automatycznej sekretarce. Przypominamy numer telefonu, to jest 22 645 24 00. I teraz taki pierwszy głos od Państwa przed nami na antenie Polskiego Radia 24.
6: Czy przyjmujecie komentarze do aktualnych spraw w radio?
4: A przyjmujemy i do aktualnych, i do tych być może mniej aktualnych, droga Pani, bo to Państwa głos jest dla nas najważniejszy. To, że Państwo z nami jesteście, bo my tutaj tak naprawdę przed tym mikrofonem zawsze siadamy i zawsze jesteśmy dla Państwa, do Państwa dyspozycji, żeby przekazywać informacje, żeby również słuchać Państwa głosu, więc ja zachęcam do tego, żeby ten głos zostawiać, te komentarze zostawiać na różnego rodzaju tematy, te mniej, bardziej aktualne. W ogóle idąc tym tropem Państwa głosu i tego, czy my słuchamy tych głosów, tych opinii, tych komentarzy, czasami też merytorycznych wskazówek, to w ogóle no, praca dziennikarza to powinna być taka ciekawość drugiego człowieka, myślę, a my jesteśmy też Państwa ciekawi i Państwa przemyśleń, więc dlatego funkcjonuje również nasza automatyczna sekretarka, no, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, a teraz być może te ważniejsze przed nami.
7: Codziennie słucham waszego radia 24 i tylko. Jeśli macie wpływ na pierwszy program, to bardzo proszę o dalszy ciąg filmu Wichrowe Wzgórze i nieprzerywanie filmu Dziedzictwo. Bardzo proszę, pozdrawiam.
4: No to ważna prośba, myślę, odnosząca się do telewizji, tak jak...

0: Tak jak możemy się domyślać, ważna prośba, no bo może pojawić się pewna frustracja, kiedy nasz ulubiony film albo serial właśnie zostanie przerwany w takim momencie, w którym byśmy nie chcieli, albo kiedy ta emisja zostanie też przerwana z niewiadomego powodu, więc ten apel, no, jeśli będzie możliwość, to przekażemy, no ale warto być z Polskim Radiem 24 i dziękujemy też tutaj, że Państwo, jak słyszymy, z Polskim Radiem 24 są. No ale w takim razie, mówiąc o obecności, teraz o podróżowaniu i w tym kierunku spojrzymy, chciałem powiedzieć, ale będziemy nadstawiać uszu, no bo słyszymy w Polskim Radiu 24, to słowo jest najważniejsze i kolejny temat teraz przed nami.
1: Dobry wieczór. Ja w sprawie również tego autobusu i wypadku na Węgrzech chciałem zadać takie pytanie, czy naprawdę jeśli 57 osób jest wiezionych, czy te autobusy muszą jeździć koniecznie nocą i czy może tutaj regulator by coś w tej sprawie powinien zmienić? Dziękuję.
0: A to ważne pytanie i też zadawaliśmy je ekspertom, którzy występowali w Polskim Radiu 24, mówili o tym dramatycznym wypadku na Węgrzech. To podróżowanie nocą rzeczywiście budzi wątpliwości, aczkolwiek wielu ekspertów wskazuje na to, że jest to normalna praktyka i że być może nie ma co jej się czepiać, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Ja z drugiej strony myślę, że można by było coś w tym wypadku zrobić, w tej sytuacji zrobić, żeby właśnie to nie nocą takie podróże się odbywały, no to wszystko dla bezpieczeństwa. Kolejna rzecz na koniec, kolejny Państwa głos już na koniec teraz automatycznej sekretarki.
2: Dzień dobry. Bardzo jestem zadowolony z Waszego radia, szczególnie, że redaktorzy zadają bardzo trudne pytania politykom, a którzy za wszelką cenę nie potrafią inaczej tylko kłamać. No to tyle. Bardzo się cieszę, że mam to radio, bo nawet w nocy, jak chcę się dowiedzieć najnowsze informacje, to też od was się dowiem. Szczególnie panowie redaktorzy są naprawdę wspaniali. Życzę miłego dnia wszystkim i dalszych postępów w przyciskaniu polityków do ściany, żeby nie kłamali. A ja dzwonię ze Szczecina. Pa, pa.
0: Pozdrawiamy z Warszawy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękujemy za Państwa głos, bo ten głos jest dla nas ważny. Przypominamy numer telefonu 22 645 2400. Pod tym numerem można zostawiać swój głos dla Polskiego Radia 24.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest piątek, 21 sierpnia, minęła 23. U nas na początek. Gwałtowna pogoda daje o sobie znać. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami i ulewnym deszczem. Najbardziej zagrożone są te rejony, które doświadczyły powodzi w 2024 roku. Po fali krytyki podała się do dymisji. Barbara Mróz-Gorgoń przygotowała raport wart kilkaset tysięcy złotych. Eksperci wskazują na liczne błędy sugerujące użycie AI. Premier wskazał najważniejsze wydatki w budżecie na przyszły rok. Wśród nich obronność, inwestycje i ochrona zdrowia. Przy mikrofonie Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Niemal cała Polska objęta jest alertami przed gwałtowną pogodą. Do godziny 21 strażacy byli wzywani 260 razy, a interwencji wciąż przybywa. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw. Jedynym województwem nieobjętym alertem jest zachodniopomorskie.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
2: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
3: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
2: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz

0: śledzenie komunikatów pogodowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Najtrudniejsza sytuacja może być na Dolnym Śląsku. Tamtejsze samorządy wydały już alarmy przeciwpowodziowe.

0: Unikajmy otwartych przestrzeni. Warto zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Wzmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
2: W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków – Portret własny. W efekcie jego autorka Barbara Bluzgorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe, które wskazują na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z funduszy publicznych wydano na niego 200 tysięcy złotych.
3: O swojej decyzji Barbara Bluzgorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka, czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
4: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
3: Tłumaczyła Barbara Mruz-Gorgoń na antenie Polsat News.
4: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
3: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
5: błyskawicznej dymisji tej pani,
3: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
3: Barbara Mruz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Raport Polaków Portret Własny skrytykowała w Polskim Radiu 24 politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego dr Emilia Zakrzewska. Jej zdaniem dokument to wizerunkowa kompromitacja profesor Barbary Mruz-Gorgoń.
7: Tutaj nie ulega wątpliwości, że ten raport został nieprawidłowo przygotowany, mówiąc bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o sam sztuczną inteligencję, my wiemy, że ona, możemy jej używać. Więc jakby to jest normalne, ale tutaj no, powiedzmy sobie szczerze, w tym raporcie, który został zamieszczony i upubliczniony, no był tekst bzdur, tak? Druga rzecz jest kwestia kosztów, na co te środki rzeczywiście zostały wydane, czy na badania. Tutaj też nie ma braku precyzji, bo tam w tym raporcie jest niedoprecyzowana ta kwestia. To są badania fokusowe, czyli takie badania w grupach, które się robi w terenie. Ile tych badań było? Każdy, kto zna specyfikę takich badań, już tu teraz nie będę wchodzić, bo to może mniej ciekawsze dla widzów i słuchaczy, wie, że to nie generuje aż tak wielkich kosztów, jeżeli to są 3-4 grupy, czy 5, czy 10.
2: Mówiła dr Emilia Zakrzewska. Barbara Mruz-Gorgoń została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski pod koniec lipca. Do jej zadań należało m.in. przygotowanie strategii budowy i promocji marki Polski oraz koordynowanie działań administracji w tym zakresie. Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to priorytety rządu w zaprojektowanym przez Radę Ministrów budżecie na przyszły rok. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie deficyt budżetowy Polski w przyszłym roku, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydawaniem środków. Wśród nich są propozycje zmian w progach podatkowych. O szczegółach Dagmara Kędzior.
8: Szef rządu podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, co wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
9: 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
8: Premier zapowiedział też, że w przyszłym roku rząd przeznaczy więcej środków na ochronę zdrowia.
9: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
8: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, m.in. energetycznego, kolejowego i drogowego. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Zbliżające się wybory i deficyt budżetowy sprawiają, że rząd jest pod ogromną presją, jeśli chodzi o pracę nad planowaniem przyszłorocznych finansów, ocenia profesor Paweł Wojciechowski. Główny ekonomista Business Center Club i były minister finansów przewidywał na naszej antenie, że budżetowo rok 2027 nie będzie łatwy.
10: Po pierwsze jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie, a po drugie mamy taki trochę punkt zwrotny, tak, ponieważ

0: Stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok ma bardzo wysokie deficyty. W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej, w kolejnym również najwyższy według prognoz Komisji Europejskiej.
1: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w następny piątek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania materiałów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Dwa lata temu Damian Sobul z organizacji World Central Kitchen zginął w wyniku izraelskiego strzału na konwój humanitarny. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie dotyczące śmierci 7 wolontariuszy. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Izraelski dron ostrzelał rakietami oznakowane samochody wolontariuszy World Central Kitchen, zabijając Damiana Sobula i innych pracowników organizacji. Nie jesteśmy stroną postępowania, więc formalnie ani prawnie nie możemy nic zrobić w sprawie umorzenia śledztwa przez Izrael, stwierdził w radiowej jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a nie niewłaściwe użycie siły. Powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
2: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo polskiego obywatela w Strefie Gazy z użyciem materiałów wybuchowych. Już w pierwszych dniach śledztwa zwróciliśmy się do Izraela z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną, przekazała Polskiemu Radiu prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
4: Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Ten wniosek nie został zrealizowany.
2: Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszenia i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku podsumował dwa lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju. Tarcza Wschód to zaplanowany na lata 2024-28 projekt wzmacniania obronności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał on w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.
5: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
5: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
7: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
5: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami. W sumie usłyszał już 4. Polityk, który odmówił składania wyjaśnień, jest podejrzany m.in. o kradzieże flag ukraińskiej i Unii Europejskiej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT+. Ostatnie zarzucane politykowi przestępstwo ścigane jest z urzędu, tłumaczy prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
8: Chodzi tu o słowa wypowiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile, kiedy Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
1: Przesłuchanie Grzegorza Brauna w prokuraturze okręgowej w Warszawie zostało zaplanowane na drugą połowę września.
9: Sumę wydarzeń.
1: Planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. 23-latek z województwa lubelskiego został zatrzymany przez policję. Niepokojące wpisy zamieszczał w internecie, mówi starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Funkcjonariusze zarządu w Krakowie, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Obawy funkcjonariuszy stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
1: Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Usłyszał

0: Zarzuty. 23-latek trafił do tymczasowego aresztu na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada sprawę znalezionych elementów przewodów leżących przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia. Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lublina wspólnie z funkcjonariuszami ABW oraz Centralnego Biura Śledczego prowadzili czynności na miejscu. Ze zgłoszenia wynikało również, że dzień wcześniej, w środę, maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw miał usłyszeć odgłos wybuchu. Zawiadomiła nas kopalnia Bogdanka, zaznacza prokurator Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: 19 sierpnia 2026 roku doszło do uszkodzenia czterech silników w dwóch lokomotywach w jednym składzie kolejowym, które zostało przez nich zinterpretowane jako takie, które mogło być następstwem ewentualnie działania innych osób, więc wynikających z ewentualnego sabotażu, dywersji. Wobec tego na miejscu podjęliśmy czynności, ustaliliśmy, że nie użyto do tych zdarzeń żadnych materiałów wybuchowych. Natomiast w dniu dzisiejszym kontynuowane są czynności, które pozwolą na potwierdzenie lub wykluczenie tezy o tym, że po prostu doszło do awarii tych silników.
0: Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: W Rosji przebywa już 8,5 tysiąca żołnierzy z Korei Północnej, a wśród nich oddział operatorów dronów, informuje telewizja CNN, powołując się na ukraińskie służby wywiadowcze. Władimir Putin może poprosić Kim Jong-una o kolejne 50 tysięcy żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Według Ukraińców Koreańczycy stacjonują głównie w obwodzie kurskim. Jest wśród nich 1000 saperów i inżynierów oraz 400 operatorów bezzałogowców. Wielu z nich ma już doświadczenie bojowe. Ich drony mają służyć do rozpoznania i do ataków na cele na Ukrainie. Cytowani przez CNN przedstawiciele ukraińskich służb wywiadowczych twierdzą, że sami Koreańczycy najprawdopodobniej nie będą walczyć na ukraińskim terytorium. Mają wzmacniać rosyjskie zaplecze i uwalniać rosyjskie oddziały do szturmów. CNN podkreśla, że doniesienia te niepokoją NATO, tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział w niedzielę ograniczenie manewrów z Koreą Południową, żeby nie drażnić Kim Jong-una. Amerykański prezydent zabiega o kolejne spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Tymczasem Pałac Elizejski zapowiada spotkanie tzw. koalicji chętnych. Odbędzie się ono w poniedziałek w Paryżu. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
4: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Legendarna piłka jest licytowana przez dom aukcyjny w Dallas. To właśnie nią Diego Maradona zdobył gola słynną ręką Boga podczas mundialu w 1986 roku. Finał aukcji planowany jest w ten weekend. Przewiduje się, że piłka może osiągnąć cenę nawet 10 milionów dolarów.
5: Diego Maradona uderzył piłkę ręką, pokonując angielskiego bramkarza Petera Shiltona, zdobywając kontrowersyjną bramkę otwierającą wynik meczu słynną ręką Boga. W tym samym spotkaniu wygranym 2-1 strzelił również legendarną bramkę stulecia. To historia wydarzeń z czerwca 1986 roku z Mistrzostw Świata w Meksyku.
6: And the goal is given. What point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
5: Przez 36 lat piłka znajdowała się w posiadaniu sędziego meczu, Tunezyjczyka Alego Bin Nassera, któremu Maradona podarował ją po zakończeniu spotkania. Wcześniej, w 2022 roku, została sprzedana na aukcji za blisko 2,5 miliona dolarów. Dom aukcyjny w Dallas prognozuje, że podczas niedzielnego finału licytacji futbolówka ma szansę stać się najdroższym piłkarskim przedmiotem w historii, a już jest najsłynniejszą piłką w dziejach sportu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Teraz powiemy o najstarszej osobie na świecie. To Brytyjka Ethel Caterham, która kończy dziś 117 lat. Urodziła się

0: przed zatonięciem Titanica przeżyła dwie wojny światowe i panowanie sześciu brytyjskich monarchów. Guinness World Records uznaje ją za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi.
1: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey. W gronie rodziny i przyjaciół w specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Kate Ram jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Twórcy ludowi z całej Polski, a także z Litwy, Słowacji i Ukrainy prezentują swoją twórczość w Lublinie. Trwa 20. festiwal Retradycja. Jak co roku wydarzeniu towarzyszy Jarmark Jagielloński. Reporterka Radia Lublin sprawdziła, co w tym roku pojawiło się na straganach na Starym Mieście w Lublinie.
3: Jesteśmy z Zalipia, jest to wioska słynąca z malowania kwiatów na domach. Nie mogłyśmy przywieźć tutaj malowanych domów, ale przywiozłyśmy namiastkę, więc mamy takie duże plansze, które nawet wczoraj ściągnęłam właśnie z własnego domu. Natomiast oprócz tego mamy mnóstwo różnych ozdób, mamy też malowane kubeczki czy talerzyki, ale też gwizdki, oczywiście pisanki. Udało się panu fajnego wyhaczyć na tym Jarmarku Jagiellońskim.
4: Piękny chodnik, zrobiony tutaj dokładnie za rogiem, według starych wzorów, które pani robi współcześnie, ze współczesnych materiałów polecam.
3: Promujemy tutaj pająki ludowe jako nasz wyrób regionalny. U nas jest na stoisku bardzo kolorowo, mamy bardzo dużo rodzajów pająków. Mamy pająki na tarczy, na kole, krystaliczne.
5: Oglądamy, dopiero się namyślamy. Piękne rzeczy.
3: A co wpadło w oko?
5: No mnie to biżuteria.
0: Festiwal Retradycja potrwa do niedzieli. A już jutro w Tarnowie kolejny przystanek Lata z Radiem i Telewizją Polską. Od godziny 9:00 mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć kulisy powstawania audycji plenerowej. Jak zawsze będzie to też okazja do dowiedzenia się czegoś o samym mieście Tarnów. Program poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński.
6: Opowiemy m.in. o ruinach Zamku Tarnowskiego, które w trójwymiarze można oglądać za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Ona pozwala zobaczyć, jak Zamek Tarnowski wyglądał w czasach swojej świetności. Kierujemy telefon na ruiny, a na ekranie smartfona wyświetla się trójwymiarowa wizualizacja zamku z XVI wieku, a także zrekonstruowane elementy.
0: Prowadzący i goście będą też rozmawiać o osobach, z których Tarnów jest dumny.
6: Pomówimy też o projekcie Tarnowska Liga Mistrzów. Do tej ligi należą osoby pochodzące z Tarnowa albo z regionu, które odniosły sukces nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To między innymi sport. No i właśnie Natalia Kałucka, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej. Mateusz Klich, piłkarz Krakowi, grający też w reprezentacji Polski. Maciej Gładysz, kierowca wyścigowy.
0: Audycja Lato z Radiem będzie nadawana od godziny 9 do 12 z Tarnowa z Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Później rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem koncert. Wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski i Chłopcy z Placu Broni. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Anna Pałdyna. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 23:22.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: I jeszcze mamy piątek i jeszcze 21 dzień sierpnia. Ten sierpień nam się już powoli kończy, a więc wrzesień, no i początek roku szkolnego. No ale trzeba przyznać, że ten miesiąc jest też pracowitym miesiącem dla nauczycieli przygotowujących się do zmian w systemie edukacji, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Jakie to zmiany? Oto Jakub Kukla pytał Danutę Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
1: Mnie się udało 2 tygodnie wyrwać w te wakacje, a pozostały czas spędzam w szkole, remonty, przygotowanie do kompasu jutra, przygotowanie do tych wszystkich zmian, które towarzyszą kompasowi jutra, bo tych zmian jest jeszcze więcej. Jesteśmy już w blokach startowych, od poniedziałku spotkania z nauczycielami, elementy szkolenia, elementy pracy zespołowej, elementy ustalania dalszych działań. Więc praca w re.
2: Kompas jutra to są zmiany wprowadzane w szkołach. One dotyczą przede wszystkim programu, czy również kwestii organizacyjnych?
1: Program nie jest tu rzeczą tą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą jest zmiana podejścia do sposobu nauczania. To jest klucz całej reformy. Przede wszystkim ma być to reforma krocząca, czyli nie wrzesień i zmieniamy wszystko, ale przez lata ma ona wkraczać do polskiej edukacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zacząć uczyć dla efektów, a nie dla przekazywania wiedzy. Chodzi o to, żeby uczeń poczuł sprawczość, żeby był aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Chodzi o to, żeby oprzeć się na doświadczaniu edukacyjnym, na aktywizacji uczniów. Chodzi o to, żeby zmienić sposób nauczania. A żeby było to możliwe, również nastąpiła zmiana podstawy programowej i od 1 września wchodzą te nowe podstawy programowe do klas pierwszych i czwartych. I tu ta reforma startuje.
2: Może pani się ze mną nie zgodzi, ale mogłoby się wydawać, mnie się w każdym razie wydaje oczywiste, że aktywny uczeń, taki, który ma przekonanie, że rozmawia niejako z nauczycielem o rzeczach, które go dotyczą i które mają dla niego znaczenie i które go ciekawią, to jest najbardziej oczywista droga. Dlaczego my zatem odkrywamy Amerykę?
1: Nie odkrywamy Ameryki. Bardzo dużo szkół już weszło w tego typu działania, już prowadzi taki sposób nauczania, już zaakceptowało chociażby ocenianie kształtujące oparte na informacji zwrotnej dla ucznia. Pracują te szkoły metodami projektu, metodami aktywizującymi, ale chodzi nam o to, żeby nie było tutaj słowa niektóre szkoły, żeby było słowo wszystkie szkoły. Chodzi o to, żeby stało się to normą w polskich szkołach i żeby to podejście naprawdę było wprowadzone w życie. W tej chwili wielu nauczycieli czuje, że reforma jest tylko kontynuacją i uporządkowaniem dotychczasowych działań. Mamy jednak pewną grupę nauczycieli, którzy muszą troszeczkę popracować.
2: Wspomniała pani, że te zmiany będą wprowadzane stopniowo, a nie na komendę od września wszystkie naraz. Co się w pierwszym rzędzie zmieni dla uczniów klas najmłodszych i tych nieco starszych?
1: Zmieniają się podstawy programowe, zmienia się również ramowy plan nauczania, czyli chociażby w klasach młodszych wydłużenie czasu na edukację wczesnoszkolną z 20 do 21 godzin, chociażby wprowadzenie większej liczby, bo aż 6 godzin do dyspozycji dyrektora. W klasach starszych 3 godziny przyrody, 2 godziny, mówię o klasie czwartej, 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych, nastawienie właśnie na doświadczanie, na jak największą liczbę wycieczek, działań tego typu. Również fakultatywnie można rozpocząć już prowadzenie tygodnia projektowego. Obowiązkowo będzie trzeba to robić od przyszłego roku, ale warto już teraz wypróbować i sprawdzić, jak nam to wychodzi. Również ocenianie ma być nieco inne. Nadal będą te cyferki, ale za cyferką musi być informacja zwrotna. Uczeń musi wiedzieć, jakie są efekty nauczania. Podstawa programowa opiera się właśnie na efektach, nie na próbach takiego ewidentnego przekazywania wiedzy i tylko encyklopedycznego później sprawdzania, czy się nauczyłeś.

0: ale chodzi tu o efekty. Uczeń musi czuć sprawczość. Myśmy już zapomnieli trochę o tak zwanym profilu absolwenta, a on nadal istnieje w tej reformie. Jest to zebranie danych, czego oczekujemy od nauczania w stosunku do ucznia, czyli właśnie poczucia sprawczości, współudziału w procesie edukacyjnym, umiejętności prac grupowych, funkcjonowania wspólnego we wspólnocie, elementy poczucia bycia obywatelem. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo i to brzmi bardzo szumnie, ale ma być to po prostu codzienne życie szkoły.
1: Wspomniała Pani o przyrodzie, za chwilę powiemy o szczegółach, ale proszę wcześniej wyjaśnić, czym jest tydzień projektowy, czyli to, co od przyszłego roku ma być obowiązkowe, a teraz będzie testowane.
0: Tydzień projektowy jest to działanie całej szkoły przez właśnie tydzień w celu uzmysłowienia dzieciom ich możliwości rozwiązywania różnego rodzaju problemów i zadań. Poszukujemy tematyki, którą zajmie się szkoła. Mogą być to bardzo różne tematy i w ramach różnych przedmiotów, różnych aktywności, różne grupy współpracując tworzą całkowity obraz danego problemu, analizują ten problem. Weźmy na przykład problem, no moja szkoła jest na Sadybie. Po prostu sadyba. Na przyrodzie będziemy sobie omawiać, jakie mamy warunki przyrodnicze na Sadybie, jeziorko czerniakowskie, jakie zwierzęta, rośliny tutaj się znajdują. Na historii będziemy omawiać całą historię Sadyby, która jest bardzo bogata. Język polski, wielkie osoby mieszkające na Sadybie i ich twórczość. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy przedmiot odnosi się do danego zagadnienia. A dzieci robią to same, stawiają sobie problem, pracują nad jego rozwiązaniem wspólnie. Nauczyciel tylko kieruje, nauczyciel tylko jest takim mentorem, a potem następuje moment pokazania, co uzyskaliśmy, co przygotowaliśmy i podsumowania i wniosków. Czyli wspólna praca, wspólne działanie, rozwiązywanie wspólnych zagadnień i ma być to i wiedza, i integracja, i poczucie sprawczości.
1: To brzmi trochę jak założenia projektu Marii Montessori, nauczyciel jako obserwator, doradca, który interweniuje wtedy, kiedy dziecko ewidentnie sobie nie radzi i przede wszystkim stawia na sprawczość małych ludzi. Wspomniała Pani o przyrodzie. To nie jest nowość, bo przecież przyroda wraca do szkół. Jak będzie wyglądała w nowej odsłonie?
0: W czwartej klasie mieliśmy przyrodę, były to 2 godziny. Jest to przedmiot, który łączy treści z różnych dziedzin. Tam znajdują się zarówno treści związane z geografią, z biologią, elementy chemii, elementy fizyki, czyli takie spojrzenie holistyczne na świat, właśnie na przyrodę, na to, jak nasz świat funkcjonuje. Nasz świat nie funkcjonuje od 8 do 9 według fizyki, od 9 do 10 według chemii, tylko to wszystko się przeplata. I tak ma być w tym przedmiocie. Będziemy więc teraz pracować do klasy 6 w ramach przyrody, 3 godziny w każdej klasie. Będzie to przedmiot oparty przede wszystkim o doświadczenia. Szkoły mają mieć dobrze przygotowane pracownie do prowadzenia tych zajęć. No, w tej chwili te nasze pracownie są takie sobie, ale będziemy je uzupełniać, no mamy czas na to, żeby uzupełnić je i doprowadzić do bardzo dobrego stanu. Niestety tutaj mój apel olbrzymi i do samorządu i do pani ministry, nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Szkoły potrzebują jednak na tą reformę, która ma być bezkosztowa, ale tak się nie da. My potrzebujemy, jeżeli mam sadzić roślinki, ja muszę kupić szpadle i sadzonki, więc tych pieniędzy będzie potrzeba trochę więcej.
1: Chyba, że sceduje się to na rodziców. Od tego roku obowiązkowa będzie też edukacja zdrowotna, tyle że treści dotyczące zdrowia seksualnego zostaną wydzielone do osobnych, nieobowiązkowych zajęć. Łatwo jest w siatce godzin znaleźć wolne miejsce na nieobowiązkowe zajęcia?
0: To będzie tylko 1 godzina rocznie, więc

0: na takie zajęcia, mówię o tej nieobowiązkowej, czyli zdrowie seksualne człowieka, tą jedną godzinę da się umieścić. Edukacja zdrowotna, która staje się obowiązkowa, będzie oznaczała, że wszystkie dzieci będą uczęszczały. Będą takie szkoły, gdzie dotychczas uczęszczała bardzo mała liczba uczniów i tam będzie troszeczkę trudniej teraz i znaleźć nauczycieli, i umieścić to w siatce godzin. Są również takie szkoły jak moja, gdzie w każdej klasie była grupa uczniów, więc tej różnicy ja aż tak mocno nie odczuję. W tym momencie będzie to przedmiot obowiązkowy i to nam troszeczkę ułatwia sytuację, bo nie musimy umieszczać tego przedmiotu na pierwszych i ostatnich godzinach, tylko może on się znajdować gdzieś tam w środku planu zajęć.
1: Tak mówiła na naszej antenie Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a rozmawiał z nią Jakub Kukla.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. W naszym programie zajmujemy się nie tylko literaturą, nie tylko typowymi przestępstwami, nie tylko naszymi gośćmi są policjanci, szpiedzy, dziennikarze, ale także analitycy. Dzisiaj pani Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych, ekspertka do spraw komunikacji społecznej oraz marketingu politycznego, która specjalizuje się w badaniu zagrożeń informacyjnych, badaczka operacji wpływu, teorii spiskowych oraz fake newsów. Witam panią serdecznie.
4: Dzień dobry, witam również.
3: Od razu zacznę spoza pani głównego nurtu zainteresowań, a to dlatego, że pisząc dla portalu OKO.press stworzyła pani artykuł o rankingu szpiegów. Tam Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia europejskich agencji wywiadowczych. Oczywiście wiadomo, gdyby to było zestawienie światowe, no to wtedy mielibyśmy kłopot z Koreą Północną, z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Polska znalazła się w tym zestawieniu na 9. I myślę, że to jest bardzo dobre miejsce w Europie. Były kraje, które nie zyskały żadnych punktów, były kraje daleko w ogonie tego rankingu, który liczył ponad 20 państw, więc moim zdaniem to jest świetny wynik.
3: Zwłaszcza jeśli chodzi o jakość do ceny. Cena jest doprawdy niewielka. Polskie służby, myślę, że w tym rankingu pewno zamykałyby 20, o ile by się w ogóle w niej zmieściły, jeśli chodzi o wydatki poniesione przez państwo na sprawy wywiadu i służb specjalnych.
4: No myślę, że może nie byłoby aż tak źle, ponieważ są kraje dużo mniejsze od Polski, które też wydają dużo mniej pieniędzy z przyczyn oczywistych, choćby kraje bałtyckie, na przykład Łotwa czy Estonia, choć wywiad estoński został oceniony wysoko na 8. miejscu tuż przed Polską, bo się specjalizuje w cyberwywiadzie.
3: O właśnie.
4: No ale skala wydatkowania jest dużo niższa niż choćby Brytyjczycy, którzy zajęli miejsce pierwsze.
3: Zawsze pada pytanie, czy to jest związane z Jamesem Bondem i wspaniałym PR-em, który robi ta osobowość popkultury, czy też z autentyczną jakością. Jeżeli państwo są ciekawi, to zapraszam do poszukania w podcastach audycji Więcej niż kryminał moich rozmów z Wincentem Sewerskim, który za każdym prawie razem wraca do służb brytyjskich i tłumaczy, że to nie tylko Bond, ale że bardziej Bond jest odzwierciedleniem tego, co naprawdę robią, pewnej fantazji, a przede wszystkim niezwykłej lojalności wobec swoich agentów i współpracowników. Także wszystkich ciekawych odsyłam do starych podcastów Więcej niż kryminał, a my wracamy do tematu głównego. Jak pani ocenia działalność polskich służb, wszelkich polskich służb, włącznie także z policją w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, walki z fake newsami, propagandą, oszustwami w sieci?
4: Pozwoli pan, że jeszcze na chwilkę wrócę do tego rankingu.
3: Oczywiście.
4: Bo wydaje mi się ważne, żeby powiedzieć, kto oceniał te agencje wywiadowcze, bo to jest ważny element tego

0: tego zestawienia. Otóż oceniali sami byli lub obecni funkcjonariusze wywiadu, nie tylko z Europy, także z Izraela i Stanów Zjednoczonych. I to była taka ocena, dzięki temu wewnętrzna, która pokazywała, z czym na co dzień te wywiady się mierzą, ale też w jaki sposób ze sobą współpracują. Ci funkcjonariusze rzeczywiście wiedzieli, o czym mówią. Czyli to nie był wymysł dziennikarzy, to francuski tygodnik przedstawił ten ranking. To nie był wymysł jakichś zewnętrznych ekspertów. Mieliśmy tutaj do czynienia rzeczywiście z opiniowaniem czysto wewnętrznym.
1: Dziękuję pani za tę uwagę, bo to jest bardzo ważne. To jest tak, że to po prostu branża przydziela punkty. Coś tak, tak jak w Oscarach, ale tutaj na pewno, o ile w przypadku Oscarów marketing potrafi zrobić bardzo wiele, to tutaj już nie chodzi o marketing, chodzi po prostu o czystą, rzetelną ocenę. I jak pani ocenia działalność wobec przestępstw w cyberprzestrzeni, zwłaszcza tych związanych z dezinformacją? Co służby mogą tak naprawdę?
0: Jeśli chodzi o przestępstwa w cyberprzestrzeni, możemy je podzielić na dwa nurty. Chociaż w zasadzie powinnam powiedzieć, że to nie jest dwa nurty, tylko jeden, dlatego że drugi nurt to nie są przestępstwa. Dezinformacja w Polsce nie jest przestępstwem, jeżeli nie dotyczy szpiegostwa. Trzeba to bardzo wyraźnie powiązać, szpiegowanie z dezinformacją, i wtedy możemy mówić o przestępstwie w kontekście dezinformacji. W żadnym innym przypadku dezinformacja nie jest penalizowana. To oczywiście przekłada się też na to, co służby mogą, a czego nie mogą. Mogą dużo więcej, jeżeli chodzi o przestępstwa w sieci, i tutaj mówimy bardziej o tego rodzaju przestępstwach klasycznych z jednej strony, czyli oszustwa na przykład, których jest najwięcej, a z drugiej strony o różnego rodzaju atakach i wykradaniu danych, czyli takim cyberhakerstwie, bym powiedziała. I w tym zakresie służby mogą dużo, ponieważ to jest penalizowane, jest wpisane w kodeks karny od dawna, zmieniła się tylko forma przestępstwa. Z dezinformacją problem jest taki, że nie jest penalizowana, nie jest uznawana za przestępstwo. Każde służby mają tutaj ograniczone pole do działania, chyba że dezinformacja jest w taki sposób podana, że można ją przyporządkować do któregoś z przestępstw znanych z kodeksu karnego. Wtedy rzeczywiście można ją ścigać. Mamy taką sytuację, że systemowo tą dezinformację bardzo trudno jest zwalczać, ponieważ nie została oceniona jako coś, co należy zwalczać na poziomie prawnym.
1: Czy są prowadzone takie prace legislacyjne, czy w ogóle jest taki pomysł polityków, żeby jakoś te sprawy uporządkować, żeby penalizować te przestępstwa?
0: To jest postulat, który się cały czas pojawia w dyskusjach eksperckich. Jedni są za tym, drudzy nie, oczywiście. Ale też na początku tej kadencji obecnego rządu pytałam Ministerstwo Sprawiedliwości o to i usłyszałam, że powołano komisje, które będą przeglądać między innymi kodeks karny, aktualizować ten kodeks karny, i ta kwestia dezinformacji też jest ubrana pod uwagę. Natomiast do dziś tego rodzaju zmiana nie została wprowadzona i też nie jest na etapie prac legislacyjnych, więc nie powinniśmy się spodziewać, że w najbliższym czasie coś się zmieni w tym zakresie.
1: No poza tym zawsze pan prezydent może złożyć weto, jak już wszystko będzie na ostatniej prostej. Czy kryptowaluty, czy tego rodzaju operacje finansowe, też związane z pewną dezinformacją, bo z oszukiwaniem klientów, z pompowaniem pewnej atmosfery, z wykorzystywaniem znanych nazwisk, też pani by włączyła do tej sfery działalności, którą się pani zajmuje, czyli przestępstwami w sieci?
0: To jest trochę co innego, natomiast kryptowaluty są bardzo często wykorzystywane do przestępstw w sieci, to znaczy do płatności, na przykład za zlecenia realizowane przez jakieś podmioty, które działają na rzecz osób, które chcą pozostać anonimowe, nie chcą działać jawnie, nie chcą płacić jawnie, na przykład na rzecz rosyjskich służb. Dziś wiemy, że jeżeli chodzi o te rosyjskie wpływy w Europie, rosyjską wojnę kognitywną, też sabotaże i dywersje, to właśnie płacenie za pomocą kryptowalut jest podstawową metodą wykorzystywaną przez rosyjskie służby. Dodam też jeszcze przy okazji, a propos przepisów, od których wyszliśmy, że prezydent Nawrocki już zawetował ustawę, która miała wprowadzać przepisy unijne z Digital Services Act. To są takie unijne przepisy, które dają nam większą ochronę w sieci właśnie przed przestępstwami, nawet nie przed dezinformacją, bo te przepisy tego nie obejmowały, ale przed na przykład pedofilią w sieci. No i prezydent ją zawetował, powołując

0: się, mówiąc najprościej, na to, że ustawa będzie cenzurować sieć, ograniczać wolność słowa, a to jest niedopuszczalne. Tym sposobem my jesteśmy chronieni w sieci słabiej niż inni obywatele Unii Europejskiej.
1: No jeżeli pan Grzegorz Braun płatnie, bezpłatnie, ochotniczo, nie wiem jak to nazwać, sformułować.
0: Z przekonania.
1: Z przekonania, tak, ochotniczo, ochotnik przekonany, jak Marchlewski, Dzierżyński, no w końcu też Polacy, prawda? Pisze to, co pisze i niejednokrotnie kłamie w sieci, czy niejaki Olszański, nazywany Jaszczurem, grzmi w sieci, wypowiada rzeczy, które po prostu są nie tylko kłamstwami, ale i są słownymi atakami. Bardzo często, kiedy któryś z nich się pojawia z nowym przemówieniem, pojawiają się komentarze w sieci, to on jeszcze nie siedzi. Trochę
0: tak,
1: to wygląda?
0: Grzegorz Braun jest tutaj świetnym przykładem tego, czego brakuje w polskim prawie. Proszę zobaczyć, że Grzegorz Braun ma już proces, kolejne się szykują, kolejne zarzuty też się szykują, sporo tych spraw karnych przed nim. Natomiast żadna z tych spraw nie dotyczy tego, że on na przykład publikuje czy mówi treści fałszywe. Wszystkie sprawy, które ma, dotyczą jego aktów, czyli jakichś zachowań, które ma na swoim koncie, zaatakowania jakiejś osoby, przerwania wystąpienia, słynnego incydentu w Sejmie z gaśnicą i wielu innych podobnych. Natomiast żaden zarzut nie dotyczy tego, co on mówi, poza jednym, który jest wyjątkowy, dlatego go na początku nie uwzględniłam, poza jednym, czyli tym dotyczącym Holokaustu.
1: Kłamstwo
0: podważania
1: Holokaustu. Tak.
0: Kłamstwo oświęcimskie, tak. Ale ponadto nie, więc to dobrze pokazuje, że nie ma paragrafów, na które można by się było powołać, żeby za taką dezinformację karać. Podobnie jest z Olszańskim. Chociaż treści Wojciecha O. i Marcina O., mówię tak, ponieważ trwa kolejny proces przeciwko nim, te treści są przerażające i patologiczne.
1: Pan O. ma proces, ale jako Olszański występuje dalej publicznie,
0: tak,
1: powielając kłamstwa o Belgii. No, ja jako obywatel czuję się mało komfortowo, to delikatnie powiedziane, patrząc na występy, można byłoby powiedzieć, klauna w oficerkach i furażerca, ale tak naprawdę bardzo niebezpiecznego indywiduum. On orze, bruździ mózgi, jak mało kto w tym kraju.
0: To prawda. I zarzuty, które są ustawiane, dotyczą mowy nienawiści, którą on rzeczywiście szerzy, moim zdaniem, i szerzenia gróźb, głoszenia gróźb i czasami też podżegania do przemocy. Natomiast nie dotyczą kłamstw, które mówi. I to jest paradoks sytuacji prawnej, w której jesteśmy. Czyli ktoś mówi, może mówić kłamstwa na wielką skalę. Jeżeli nie zostanie to uznane za mowę nienawiści czy za zniesławienie konkretnej osoby, albo za groźby właśnie, to nie można tego penalizować. Czyli nie można takiej osoby ukarać w Polsce. I dlatego uważam, że wprowadzenie przepisów karzących za dezinformację powinno być czymś, co państwo polskie powinno zrealizować bardzo szybko. Nie chodzi oczywiście o to, żeby karać za jeden wpis dezinformacyjny, który ktoś zamieścił, ale jeżeli ktoś to robi notorycznie, świadomie, regularnie, zrobił sobie z tego metodę budowania wizerunku czy zarabiania, to to powinno być karane.
1: Jest taka anegdota historyczna związana z Josifem Wasilionowiczem Stalinem, który zapytał się: papież, a ile on ma dywizji? Więc dzisiaj można byłoby to samo pytanie zadać odnośnie Rosji, chciałem powiedzieć Związku Radzieckiego. To dość bliskie, bo to jest dalej Związek Radziecki, tylko bez tych republik, którym się udało oderwać i utworzyć własne niepodległe państwa. Ale to tutaj też można byłoby zadać takie pytanie. Putin, car Putin, a ile on ma dywizji dusz? Ile on ma botów? Ile ośrodków? Ile takich cyfrowych brygad dla niego pracuje? Jest najsilniejszy na świecie w tej chwili, jeśli chodzi o te sprawy?
0: Na pewno wydaje największe pieniądze. Natomiast ile ma takich brygad, nie wiemy, dlatego że to jest działanie niejawne. O tym trzeba pamiętać, że kiedy Rosja prowadzi działania kognitywne wobec Zachodu, wobec swoich obywateli również, to robi to w sposób niejawny, podstępny i ukryty. I my po prostu wiemy tyle, ile zdołaliśmy się dowiedzieć z na przykład z wycieków dokumentów albo z różnych wypowiedzi osób, które stamtąd uciekły lub zdołały przeniknąć do niektórych struktur. I to są informacje.

0: informacje szczątkowe, ale nawet z tego, co wykradziono, chociażby wyciek dokumentów z Agencji Projektowania Społecznego, to jest taka agencja PR, która współpracuje na co dzień z Kremlem. Na jej czele stoi architekt społeczny, jak on lubi się nazywać, Ilija Gambaszidze. Ta agencja współpracuje z Kremlem naprawdę na bieżąco, ponieważ działa w ramach takiego zespołu pierwszego. To jest zespół powołany na Kremlu przez najwyższych urzędników administracji Putina, plus właśnie i tam planowana jest ta wojna kognitywna z Zachodem. Dwa razy wyciekły już dokumenty z ich serwerów i między innymi sprawozdania z takich działań tej agencji na Zachodzie, działań sieciowych. Te liczby, które są tam podawane, to nie są liczby całościowe, znamy takie liczby dotyczące na przykład działań przez rok czy przez półtora roku, ale to są milionowe liczby dotyczące działań tylko na jednej platformie społecznościowej, to znaczy na każdej platformie i na każdym komunikatorze, który jest im dostępny, to są za każdym razem wielomilionowe liczby reakcji, komentarzy, kont, które są zaangażowane w rozpowszechnianie tego rodzaju treści, botów i tego rodzaju aktywności na platformach społecznościowych. Ja to w którymś momencie zaczęłam przeliczać takie dane, które oni podają dotyczące wysyłania wiadomości na jednym z komunikatorów, chyba na Signalu, i wyszło mi, że gdybym codziennie sama wysyłała 100 wiadomości, to żeby zrealizować skalę tego, co oni zrobili przez rok, ja musiałabym to robić codziennie przez 120 lat. To pokazuje, jak bardzo intensywnie zalewają oni sieć zachodnią, żeby dotrzeć do obywateli Zachodu, zmienić nasze nastawienie, nasz sposób myślenia i nasze poglądy, a przez to też nasze zachowania.
1: Jak z tym walczyć? Ile własnych dywizji, brygad trzeba byłoby wystawić? Bo samo mówienie o tym, że trzeba myśleć, czytając internet, trzeba być odpornym, no chyba nie wystarczy. Potrzebna jest jakaś kontrakcja.
0: No można się zastanawiać nad kontrakcją. Można się zastanawiać, i to jest myślę dziś popularniejsze, nad budowaniem odporności społeczeństwa, bo to jest trochę tak, że my rzeczywiście jesteśmy atakowani non-stop i to jest realna wojna, chociaż ona tak nie wygląda jak wojna konwencjonalna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czy nawet ta wojna trochę inna, współczesna, która trwa w Ukrainie, czyli nie widać zniszczeń od razu, nie widać rannych i zabitych, natomiast trwa bombardowanie informacyjne w przestrzeni informacyjnej, które odbywa się codziennie, niemal w każdej minucie i wystarczy wejść na platformę społecznościową i trochę dłużej poskrolować swoją oś czasu, żeby zobaczyć tego rodzaju wpisy, komentarze i opinie, które pochodzą z Rosji. Nawet jeśli nie wiemy, że one pochodzą z Rosji, to one pracują na rzecz Rosji i to jest najistotniejsze. I teraz w czasie takiej wojny no trzeba by do tego wreszcie podejść trochę właśnie myśląc wojennie. Czyli jeżeli mamy broń, która nas atakuje, to musimy się w tej broni jakoś przeciwstawiać, jakoś ją zwalczać. Jeżeli nie atakując przeciwnika, w tym przypadku społeczeństwo rosyjskie, to przynajmniej budując własną tarczę ochronną. A tego wciąż nie robimy, niestety.
1: Czyli jakieś firewalle specjalne, które by po prostu eliminowały te ataki botów, tak?
0: No to nie jest takie proste, bo oni to rozpowszechniają na platformach społecznościowych. Platformy społecznościowe nie zależą od Polski, ani nawet od Unii Europejskiej. Usiłujemy wprowadzać tam przepisy, które obligują platformy społecznościowe do różnych rzeczy, które będą nas chronić, ale dzisiaj platformy społecznościowe są elementem polityki międzynarodowej. Właściciele platform mają świetne wejścia w administrację Donalda Trumpa i ta kwestia,
1: który też podobnie jak Rosja ma plan rozbicia Europy. Niezależnie od tego, że jednak ostatnio wspomaga mocniej Ukrainę, to jednak najchętniej widziałby zatomizowaną Europę i brak Unii Europejskiej i brak takiego silnego partnera po drugiej stronie Atlantyku, tylko rozbite państwa, najchętniej pańsewska.
0: A więc właśnie i To, że Unia Europejska podejmuje kroki choćby wobec platform społecznościowych, które mają zapobiegać takiemu rozbiciu, to też jest coś, co mu się nie podoba. Już nie wspomnę o kwestiach biznesowych, które też są tu bardzo istotne. I administracja Trumpa rzeczywiście podnosi

0: i kwestie dotyczące przepisów, które obligują platformy społecznościowe do działań ochronnych i wykorzystuje je w polityce międzynarodowej wobec Unii Europejskiej. Więc
1: sam
0: my
1: je
0: mamy
1: wykorzystuje
0: bardzo...
1: w polityce w Stanach Zjednoczonych
0: No
1: i
0: więc
1: sam
0: właśnie.
1: też należy do największych kłamców świata.
0: No więc właśnie, więc my, mówię, w kontekście całej Europy mamy, ale też z Polski, mamy naprawdę mocno ograniczone możliwości chronienia się za pośrednictwem platform społecznościowych przed wojną kognitywną, którą prowadzi Rosja. Musimy wymyślić sobie tą tarczę ochronną na innym poziomie. Nie liczyć na to, że zrobią to za nas platformy, bo nie zrobią, jak widzimy. Więc ta tarcza ochronna powinna raczej dotyczyć tego, w jaki sposób reagujemy na dezinformację jako społeczeństwo i zajęcia się ludźmi, którzy są w stanie zbudować swoje tarcze indywidualne, a przez to jesteśmy w stanie stworzyć tarcze całego społeczeństwa, ale do tego potrzebujemy konkretnych działań.
1: Jakich?
0: Na przykład takich, i to mówię na podstawie badań, które prowadzili psychologowie społeczni w różnych państwach świata, potrzebujemy między innymi takich badań, które wzmocnią nasz stan psychiczny, ponieważ dezinformacja działa, dlatego że wpływa na nasze emocje i wpływa na nasz sposób poznawania świata, wykorzystuje mechanizmy poznawcze, które ma ludzki mózg. Więc żeby wzmocnić ludzi, żebyśmy nie byli tak podatni na dezinformację, potrzebujemy wzmocnić swój stan psychiczny, kondycję psychiczną. To wynika z badań, że kiedy jesteśmy w kryzysie, ale też kiedy jesteśmy chorzy, zmęczeni, zestresowani, to wtedy podatność na dezinformację bardzo rośnie. Więc powinniśmy zrobić krok przeciwny, czyli wzmocnić stan psychiczny ludzi, kondycję, po to, żebyśmy byli w stanie się ochronić. Tutaj może bardziej działa metafora szczepienia niż wojny. Jest to jednak specyficzna wojna, więc często się mówi o takiej szczepionce wobec dezinformacji. Samo dementowanie fałszywych informacji to jedno, ale przede wszystkim moim zdaniem powinniśmy oddziaływać na to, żeby ludzie nie przyjmowali tej dezinformacji za prawdę. I tutaj właśnie jest ten element psychiczny, stanu psychicznego bardzo istotny.
1: Niestety, tutaj mam dość niepokojące wnioski, bo po pierwsze ludzie nie do końca są chętni szczepionką.
0: Ale to szczepionka bez IgG i bez wszczepiania preparatów, więc może
1: ale jakby są odporni na tego rodzaju edukacyjne czy pomocowe akcje, tu jeszcze mi tak jak echo brzmią słowa bohatera filmu o Fox News. Państwo wybaczą, nie pamiętam nazwiska tego redaktora naczelnego, ale grał go fantastycznie Russell Crowe, bodajże najdonioślejszym czy najmocniejszym głosem. Serial się nazywał i słowa, które on wygłosił do swoich dziennikarzy, którzy mówili, ale to chyba nie jest prawda. Nie, my dajemy takie newsy, których chcą nasi widzowie.
0: Ale wie pan, ludzie nie lubią też być oszukiwanym.
1: Mhm.
0: Bycie oszukiwanym to też nie jest coś, co sobie wymarzyliśmy, więc jeżeli ludzie sobie uświadomią, że to jest oszustwo, że ktoś ich oszukuje, to wtedy zmienia się ten układ sił.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Program to Więcej niż Kryminał. Zapraszam za tydzień w czwartek oraz do naszych starszych programów, audycji, które można znaleźć wśród podcastów Polskiego Radia.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Mamy prawie 57 minut po godzinie 23 i to już wszystko w wieczornym programie w Polskim Radiu 24. Dziękujemy, że byli państwo z nami, a ten wieczorny program przygotowali dla państwa Anna Pałdyna i Rafał Roślik, zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Chodyna. A przed mikrofonem był z państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję. Zachęcam do pozostania z nami. Dobrej nocy dla państwa.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklamie. Autopromocja.
5: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ulewny deszcz i burze w całym kraju. Zagrożone są regiony dotknięte powodzią sprzed 2 lat. Koniec bezkarności patocelebrytów. Wchodzą w życie nowe przepisy. Po fali krytyki podała się do dymisji. Mowa o autorce głośnego raportu Polaków Portret Własny. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszam. Nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy na Dolnym Śląsku. Najbardziej zagrożone podtopieniami są Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne w gminie Lubań. Jak mówi wójt Aleksandra Chomicz, to może być dla wszystkich trudna noc.
2: Musimy być przygotowani na najgorsze. Monitorując stan rzeki Kwisa, widzimy, że idzie cały czas do góry. Wały są blisko naszej szkoły, która niedawno przeszła remont. I jestem przekonana, że na pewno w nocy będę musiała razem ze swoimi mieszkańcami układać worki, ponieważ wody gruntowe po prostu zalewają ją od środka.
1: Wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów. Nadmiarów wody nie przyjmą też górskie rzeki, zwraca uwagę klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania, na gwałtowne zmiany. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy. Także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc z piątku na sobotę.
1: Ostrzeżenia przed silnymi burzami i ulewnym deszczem obowiązują prawie w całym kraju, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego. Dodajmy, że burze docierają już nad Mazowsze. Strażacy do 23 odnotowali już ponad 300 interwencji. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które wprost zakazują patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia, gdy w procederze bierze udział małoletni, nawet do 5 lat.
4: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
4: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
6: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
4: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys.

0: Polskie Radio.
1: Agencja ratingowa Fitch otrzymała ocenę Polski na poziomie A-. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie negatywnym. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że według

0: Premier przyjmie dymisję Barbary Mrózgorgoń, choć jak zastrzegł, szef rządu jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.
1: Pani pełnomocniczka nie sprawdziła tego, co jej sztuczna inteligencja opracowała. Myślę, że tutaj stało się, poniosła konsekwencje, sama podała się do dymisji. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w buty pana premiera, to jest decyzja pana premiera, czy przyjmie tą dymisję, czy nie. Natomiast wiem jedno, że narzędzie sztucznej inteligencji jest narzędziem, które powinno pomagać człowiekowi, ale powinno też być pod absolutnie kontrolą.
0: O swojej dymisji Barbara Mrózgorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Wcześniej do prokuratury zostało złożone zawiadomienie dotyczące raportu. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. Jedna osoba nie żyje, a trzy, w tym dwie nastoletnie, zostały ciężko ranne po ataku mieczem w liceum w środkowej Szwecji. Policja przekazała, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano jedną osobę. Lokalne media podawały wcześniej, że napastnik został postrzelony w nogę przez policjantów. Do ataku doszło w pierwszym okresie zajęć po wakacjach. Policja zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. W czerwcu przyszłego roku będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości. Maszyny będą mogły poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że PKP Intercity zakwalifikowało czterech oferentów: Alstom, Talgo, Siemens Mobility oraz konsorcjum Hitachi Rail i PESA.
2: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
0: Na początek PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze i ulewny deszcz, tak będzie nie tylko tej nocy, ale także w ciągu dnia. Spokojnie jedynie na Pomorzu Zachodnim i częściowo w Lubuskiem. Termometry w nocy wskażą od 14 stopni na północy do 16 na południu i 19 na Podkarpaciu. Natomiast w dzień od około 19 nad morzem do 24 na południu. Jest 6 po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Normalnie pumy nie występują w Polsce, no chyba że w ogrodzie zoologicznym to pewnie możemy zobaczyć, ale w lesie próżno ich szukać. Tak nam się wydawało niedawno. Okazuje się, że w okolicach województwa zachodniopomorskiego zwierzę widywano w lasach i w pobliżu zabudowań. Jak to się stało? Skąd wzięła się ta puma? No i co robić, jeżeli mielibyśmy takie spotkanie oko w oko z tym dzikim zwierzęciem? Między innymi o tym porozmawiamy, a na łączach Katarzyna Lesner, Fundacja Larus. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Puma odłowiona, ale był strach przez kilka dni. Wiadomo, skąd ona przybyła?
5: Nie wiadomo, absolutnie. I tego raczej się nie dowiemy. Natomiast no, możemy tutaj mieć jakieś takie założenia, hipotezy, ponieważ ona była w bardzo dobrej kondycji, co zresztą potwierdziły badania w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Więc ona na pewno nie błąkała się długo. Tak szacujemy, że od momentu tego pierwszego filmu, to było we wtorek w nocy, kiedy została nagrana przez myśliwego, ona mogła iść za dźwiękiem głosu, bo była do tego po prostu przyzwyczajona, więc do człowieka, więc no, optymalnie mogła dzień, dwa dni wcześniej się w tym lesie znaleźć, ale skąd, jak, nie wiemy tego. Hipotezy takie bardziej prawdopodobne niż ogród zoologiczny, no bo my tu nie mamy w pobliżu ogrodu, ona nie przeszła. Najbliższy ogród zoologiczny jest w Gdańsku, to jest tam prawie 200 km, więc nie ma takiej opcji, nawet nie wiem, czy tam mają pumy. Natomiast to musiał być naprawdę niewielki odcinek drogi. To jest nadal młody kot, niespełna 6-miesięczny, więc ta droga też nie mogła być nie wiadomo jak długa, zważywszy właśnie na wiek i jej kondycję. No, albo uciekła z transportu, jakoś albo została celowo przywieziona tutaj i wypuszczona,

0: dosłownie w randomowym miejscu trafiło tutaj na nasze okolice, albo ktoś w promieniu kilkunastu kilometrów ma nielegalną hodowlę.
1: No ale ktoś to sprawdzał? Ktoś szukał tego miejsca, skąd ona
0: To
1: mogła
0: już
1: się wydostać?
0: od tego są odpowiednie służby i policja. My się tym nie zajmowaliśmy. Dla nas najważniejszą rzeczą było odłowienie tego zwierzęcia. No myślę, że policja oczywiście robi swoje, tak, w tym zakresie.
1: Osobnik schwytany to płeć żeńska, tak jak pojawiły się takie informacje, czyli że to dziewczyna uciekła gdzieś skądś, niedługo się błąkała, jak pani mówi, 2-3 dni, bo była w bardzo dobrej kondycji. A co z nią jest teraz?
0: Teraz ona jest na kwarantannie wciąż w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Jest to jakiś tam kolejny etap, centralny azyl, bo od początku jakby pojawienia się informacji o tej pumie w lesie, ja byłam w zasadzie od pierwszego dnia w kontakcie z centralnym azylem, no bo wiadomo, my nie możemy tego zwierzęcia przetrzymywać, a trzeba ją po odłowieniu gdzieś było umieścić, więc centralny azyl jakby wziął na siebie całą tutaj już logistykę i odpowiedzialność w tym zakresie co do dalszego postępowania. No i oni też tutaj pewnie zobowiązali się poszukać odpowiedniego miejsca, już takiego docelowego dla tego zwierzęcia, ale jeszcze nie wiem, czy na dzień dzisiejszy już zapadły jakiekolwiek decyzje w tym zakresie.
1: Puma była w dobrej kondycji, ale rozumiem, że została też dokładnie przebadana.
0: W ogrodzie zoologicznym, tak. Natomiast u nas było dwóch lekarzy weterynarii nadzorujących oczywiście cały odłów tutaj i potem dalsze postępowanie. My jej nie badaliśmy jakoś wyjątkowo szczegółowo. Ona była w sedacji, więc najbardziej dbaliśmy o to, żeby ona się bezpiecznie wybudziła. Tam oczywiście sprawdzaliśmy zęby, zabezpieczyliśmy oczy, czyli takie podstawowe działania. Dostała odpowiednie leki, potem i nawodnienie i tak dalej, ale to było na bardzo podstawowym poziomie. To, co się robi przy zwierzęciu w sedacji, dla nas najważniejsze było, żeby ona się bezpiecznie wybudziła po prostu z tych leków, które dostała.
1: No właśnie, jak się taką pumę łapie? Bo pierwsza informacja o tym, że jest w lesie takie dzikie zwierzę, pojawiła się z fotopułapki, czyli gdzieś była pokazana, gdzieś się to zdjęcie pojawiło, że nietypowe zwierzę jest w lesie. No i pytanie teraz, jak ją złapać, jak jej szukać?
0: O tej pumie konkretnej, którą myśmy odłowili, to pierwsze informacje, które do mnie dotarły od nadleśniczego, to były te filmy, które krążyły gdzieś tam po internecie od myśliwych. To oni jakby do nich, generalnie do głosu bardziej ludzkiego, ta puma się zbliżała. Widać było, że zwierzę jest zupełnie oswojone. Ja jak otrzymałam te filmy, no to skontaktowałam się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, mimo że Regionalna Dyrekcja nie zajmuje się zwierzętami egzotycznymi. Zadzwoniłam do profesora Rafała Kowalczyka, żeby oznaczyć gatunek. Nie jestem specjalistą od egzotycznych kotów. No i potem już i z Centralnym Azylem i byliśmy jakby tutaj wszyscy na bieżąco w kontakcie. No i ustaliliśmy ścieżkę działań, aczkolwiek to nie było takie proste, żeby odłowić to zwierzę.
1: To ja pomyliłam zdjęcie z fotopuławki, bo ostatnio też pojawiło się takie zdjęcie, tym razem z okolicy Warszawy, no kawałek od Warszawy, ale powiedzmy tu bardziej w tych regionach,
0: Chyba
1: że
0: bardziej Wrocławia.
1: kolejna puma, może i Wrocławia, ale na pewno była gdzieś w okolicach Pułtuska, czyli tutaj bliżej Warszawy, też kolejna puma, która była widziana i to całkiem niedawno w lasach. I ta była złapana na fotopułapkę, ale nie wiem, czy zna pani historię, okazuje się, że to nie była puma, tylko kot.
0: Myślę, że po tej naszej pumie to ludzie już zaczęli chcieć widzieć różne dziwne rzeczy w tych lasach. Natomiast faktycznie ileś tam się pojawiło takich różnej jakości nagrań z fotopułapek i z telefonów, i to były koty. Puma przebywająca na terenie naszego kraju w rękach człowieka jest nielegalna po prostu. Nawet jeżeli ona urodziła się w warunkach niewoli, legalnie z papierami, to przywóz do naszego kraju to już nadaje i trzymanie nadaje status nielegalności, bo nasze przepisy nie zezwalają na rejestrację takich zwierząt na terenie Polski.
1: Egzotyczny drapieżnik w polskich lasach dałby sobie radę, gdyby nie to, że został zauważony i w miarę szybko odłowiony, gdyby musiała tak przeżyć w tym lesie więcej czasu, to poradziłaby sobie?
0: Myślę, że tak, one żyją naprawdę w takich warunkach naturalnych i w górach, i ten klimat jest dla nich taki dosyć różnorodny naturalnie, więc tu też. Natomiast to była kwestia w przypadku naszej pumy, tej młodej, kwestia doświadczenia w polowaniu po prostu. Koty długo trzymają się przy matce, nasze, nawet nasze rodzime rysie, to wszystko tak samo działa, więc

0: nawet do 2 lat są przy rodzicach, znaczy przy matce w zasadzie, nie przy rodzicach, bo samiec nie uczestniczy w wychowaniu. Są przy matce, uczą się tych wszystkich zachowań, natomiast koty, te duże koty mają bardzo duży instynkt łowiecki, więc ona tego doświadczenia nabierałaby z każdym kolejnym zwierzęciem upolowanym. Więc myślę, że miała duże szanse na przeżycie.
1: Czy dużo dzikich zwierząt w ogóle jest takich nietypowych, się pojawia w naszych polskich lasach? No bo teraz mieliśmy hasło puma, jak pani wspomniała, chętnie wypatrujemy kolejnych, żeby znowu może było o tym głośno, żeby znów temat podgrzać, ale takich dzikich zwierząt, które no nie są klasycznymi, tradycyjnymi mieszkańcami polskich lasów, dużo się spotyka?
0: Bardziej takie mniejsze hodowlane, typu żółwie, inwazyjnych gatunków. Ostatnio mieliśmy jakieś węża zbożowego. To są mniejsze kalibry, że tak powiem, jak się tam gdzieś znudzi albo za długo żyje. To tak, to dosyć często się to trafia i to w każdej części Polski, natomiast aż tak bardzo egzotycznych, typu tam małpa, no to bardziej są albo odbierane, albo przekazywane, ale rzadziej wypuszczane, czy są uciekinierami po prostu gdzieś tam samopas biegające po lesie.
1: I wtedy też trzeba je złapać, jest na to jakaś metoda, jest jakiś taki stały plan, jak się łapie, odławia dzikie zwierzę.
0: No, myślę, że to wszystko zależy od gatunku. Jeszcze właśnie a propos poprzedniej mojej wypowiedzi, to przypomniało mi się, że gdzieś tam też w centralnej Polsce, o ile dobrze kojarzę, to jeżozwierzę się pojawiły i kangury, ale no i strusie dosyć nagminnie uciekają, ale wszystkie te zwierzęta są właścicielskie, po prostu pouciekały z jakichś miejsc stałego przebywania. W taki sposób faktycznie się tam pojawiły w tych lasach. A co do odłowu, no to wszystko zależy od gatunku. No, puma z tych wszystkich zwierząt, które się pojawiły do tej pory, jest zwierzęciem najbardziej niebezpiecznym, bo jest w Polsce zaliczana do pierwszej kategorii zwierząt niebezpiecznych. Więc no, może zabić nawet. Więc ten instynkt takiego gonienia za ofiarą, jak się odpali, no to może to się źle skończyć. Dzikie zwierzę generalnie z natury jakby nie atakuje ludzi samo dla siebie, tak po prostu, żeby atakować. Musi się tam dużo czynników pewnie zadziać, żeby to się odbyło.
1: No właśnie, jak się zachować, jeżeli zdarzyłoby nam się natknąć na takie dzikie zwierzę? To puma, no to wiadomo, że bardzo groźne, ale też, tak jak pani wspomniała, żółwie, węże, no dzikie zwierzę, które nie powinno być w lesie. Co wtedy robić? Do kogo dzwonić? Jak się właśnie tym zwierzęciem zająć lub też właśnie pozostawić?
0: Najlepiej, no, w zależności od gatunku, ale najlepiej zrobić zdjęcie, bo to zawsze wszystkim ułatwia identyfikację gatunku, bo jakby od tego zawsze zaczynamy. Musimy wiedzieć, czy osoby, które będą brały udział w odłowie zwierząt, muszą wiedzieć, z jakim gatunkiem mają do czynienia. Inaczej pewnie się odławia pumę, inaczej jeżozwierza czy węża, więc wszystko zależy od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Więc to, co ja zawsze robię w swojej pracy, to zawsze proszę o zdjęcie. I wtedy już wiemy, co dalej robić. Natomiast zawsze dzwońmy na służby 112 najprościej, ewentualnie policja, gmina, jeżeli taki jest dzień jeszcze pracujący, przedstawmy, myślimy zdjęcie i wtedy będzie to też wiarygodna informacja, pineska z miejsca znalezienia. Nie próbujmy podchodzić sami, nie mamy umiejętności, wiedzy co do danych gatunków, nie łapmy, bo sobie krzywdę sami zrobimy, a martwy ratownik to żaden ratownik tak naprawdę. Więc dbajmy też o swoje bezpieczeństwo.
1: No, bezpieczeństwo własne przede wszystkim w jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie brali udziału, to najpierw zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Fundacja Larus działa na rzecz dziko żyjących zwierząt. Macie takie dzikie pogotowie, czyli odławiacie dzikie zwierzęta i leczycie, a następnie wypuszczacie na wolność. Jak duża jest potrzeba w ogóle działania takiej fundacji?
0: Coraz większa. My tutaj w zachodniopomorskim, tym ośrodkiem rehabilitacji, który ja prowadzę, załataliśmy trochę taką dziurę pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem. Z roku na rok coraz więcej. My tu jako jedyni też w okolicy możemy przyjmować ranne wilki, więc w tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk, oczywiście z panią profesor Sabiną Nowak. I tych wilków mamy dosyć sporo rocznie. Dużo mamy tych zwierząt, to kilkaset rocznie na pewno.
1: A w jakim one bywają stanie? No, oczywiście na pewno różnym, ale czy rzeczywiście są nieraz takie, które potrzebują bardzo poważnej opieki i udaje się uratować? Czy niestety zdarza się też, że zwierzę dotarło do państwa za późno i już nie da się mu pomóc?
0: To i tak, i tak. Zdarzają się zwierzęta, które generalnie ośrodki powinny mieć taką zasadę, że to, co można wyleczyć i wyrehabilitować i wypuścić, to się to robi po prostu. Taka jest

0: ideą ośrodków rehabilitacji. Zwierzę dzikie drugi raz do nas nie trafi, nie przyjdzie na kolejną wizytę kontrolną, więc ono musi jakby, czy powinno być doprowadzone do takiego stanu, jakby nigdy do nas nie trafiło. Więc musi umieć polować, chować się i tak dalej, czyli jakby w 100% musi być sprawne i ten cały proces leczenia i rehabilitacji tutaj od nas ludzi zależy. Natomiast w przypadku zwierząt, które nie mogą wrócić do natury, no bo nie wiem, mają połamane skrzydła tak mocno, że nie da się tego poskładać, żeby ptak latał. Mieliśmy przestrzelonego wilka skłusowanego, który no po prostu tak został postrzelony, był oczywiście żywy w momencie odłowu, ale w środku nie miał pęcherza. Takie zwierzę nie będzie żyło w jakikolwiek sposób bez pęcherza, więc no decyzją lekarza weterynarii został poddany eutanazji, więc te przypadki są naprawdę bardzo, bardzo różne.
1: Często jest to działalność człowieka, ale pewnie też są sytuacje, kiedy zwierzęta same ze sobą na przykład walczyły i to jedno, które nie zostało do końca no, zabite przez drugie zwierzę, też trafia do państwa.
0: Najczęściej są to bieliki, które walczą o terytorium. Natomiast my krokowaty, czyli te zwierzęta bardzo terytorialne, które walczą między sobą i w przypadku, najczęściej to są bieliki, które wiosną właśnie trafiają do ośrodków w całej Polsce, które właśnie są po takich bójkach. W przypadku terytorialnych wilków, no to raczej nie ma co zbierać, bo po prostu są one zagryzane gdzieś tam w lesie, więc takie pogryzione wilki rzadko przeżywają. Krukowate, tak, no to są takie zwierzęta z bardzo silnym instynktem terytorialnym. To faktycznie dochodzi do bójek. Nie, i zależy też, jakimi narzędziami zwierzę operuje. Jak są to szpony i dziób u dużych ptaków, no to faktycznie te obrażenia są duże.
1: Mówiła Pani o tym, że ten wyleczony, czyli zadbany, zaopiekowany zwierz, dziki zwierz, nie wróci na kontrolę za tydzień, za miesiąc, za dwa, tylko trzeba go rzeczywiście wypuścić na tyle silnego, żeby dał sobie radę. To ile czasu może trwać takie leczenie plus ta pewnie rehabilitacja, czyli nauka znowu ponownego polowania? Jak to wygląda?
0: Ptaków dorosłych nie trzeba uczyć polować. One same to potrafią, nie zapominają tych swoich żadnych umiejętności, które mają nawet nie nabyte, tylko z urodzenia, z racji gatunku, więc tego nie. Natomiast rehabilitacja trwa różnie. Najdłużej teraz mieliśmy sokoła wędrownego, który opuścił nasz ośrodek całkiem niedawno, ale on był od jesieni zeszłego roku. Miał tam uraz skrzydła i takie przykurcze mięśni, więc to trzeba było rehabilitować po prostu, żeby te mięśnie no, były sprawne. Sokół, wiadomo, to jest ptak, który lata chyba najszybciej na świecie, więc no, musi mieć wszystko sprawne. On już był późną wiosną, był sprawny, ale zaczął się pierzyć. Te pióra po zimie zaczął wymieniać, więc daliśmy mu jeszcze trochę czasu, ale po prostu sam stwierdził, że on no, w swoich własnych zasadach już będzie i przy karmieniu, przy którymś wejściu do woliery po prostu czmychnął sam. No to tak się skończyło. Ale wiemy, że już był zdrowy, tylko czekaliśmy, aż się trochę wypierzy, czyli będzie miał ładniejsze piórka.
1: A jakaś historia taka, która zapadła Pani w pamięć? Wydarzyło się coś niezwykłego, jakieś zwierzę trafiło i to było takie chwytające za serce albo no takie wydarzenie, które się pamięta?
0: No i tak, ale to jest taka historia, ona docelowo nie trafił do nas ten wilk, ale ja już opowiadam tą historię, bo to jest sprzed kilku lat. Pojechaliśmy z naszym lekarzem, zostaliśmy wezwani do... Najpierw wilk chodził gdzieś tam koło domów, jakiś się kręcił, był obserwowany i potem no, chodzącego wilka trudno odłowić, jest to prawie że niemożliwe. Natomiast on w pewnym momencie się położył. Pamiętam, był marzec, zimno bardzo. Więc zostaliśmy poproszeni o przyjazd i ewentualny odłów tego zwierzęcia i stwierdzenie, co tam się dzieje. I faktycznie pojechaliśmy z naszym lekarzem weterynarii, oczywiście już będąc cały czas z panią profesor Nowak w kontakcie. No i zajeżdżamy na miejsce, wilk leży, został poddany sedacji przez lekarza. Oględziny tego wilka wskazywały na to, że został postrzelony, bo został postrzelony w łopatkę. Tutaj też te naturalne procesy, ta cała krew, to wszystko gdzieś tam się skupiło, czy tam spłynęło do tej nogi. Ta noga była czarna, opuchnięta. A co ciekawe, miał uraz drugiej przedniej łapy, stary, najprawdopodobniej również postrzelony. Przypuszczamy, że przez tą samą osobę. No, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, ale... Praktyka wiele wskazuje, że często kłusuje jedna i ta sama osoba, zwłaszcza na jakiejś tam wsi czy tam miejscu takim mniej zurbanizowanym. Po uzyskaniu zgody na eutanazję, ponieważ ten wilk już był w takim bardzo złym stanie i ja naprawdę jestem...

0: dosyć twarda do takich sytuacji, ale no, jak zobaczyłam wilka i spojrzałam mu prosto w oczy, po prostu to no, lekarz zadecydował, że trzeba poddać wilka eutanazji i uzyskaliśmy zgodę generalnego dyrektora na tą czynność. Dostał odpowiednie leki. Ja już byłam pewna, że ten wilk umarł, natomiast i tak klęknęłam, żeby większe oględziny zrobić i ten wilk otworzył nagle oczy. Czekałam, aż odejdzie. To chyba było najbardziej emocjonalne odejście, jakiekolwiek mi się zdarzyło być przy zwierzęciu, gdzie patrzę wilkowi prosto w oczy i on odchodzi. Nie wiem, czy wilki, które boją się naturalnie ludzi jakoś tam, ale no, to było naprawdę długo ta historia. Myślę, że do końca życia ze mną zostanie, że ciężko, ciężko jest patrzeć mądremu zwierzęciu w oczy i widzieć no, masę cierpienia w tych oczach tak naprawdę. Aczkolwiek nie zdarza mi się uczłowieczać zwierząt, ale to była naprawdę przejmująca historia.
1: To życzę, żeby następna historia była taka, że wilk będzie odchodził do lasu i ostatnie spojrzenie powłóczyste rzuci w pani stronę i powie: dzięki za pomoc, idę do swoich.
0: Tak nie robią, uciekają, aczkolwiek tak, zdarzało nam się oczywiście też mieć szczęśliwe zakończenie, jeżeli chodzi o wilki. Natomiast, no niestety żadne zwierzę jeszcze z nami się nie pożegnało, uciekają od człowieka, im szybciej, tym są szczęśliwsze, jakoś nigdy nie machają na pożegnanie. No, ale no taka nasza praca i też specyfika zwierząt jakby jest taka, że rozstają się z nami bardzo chętnie.
1: A jak się źle czują, to zdarza się, że podchodzą, że próbują znaleźć pomoc?
0: Nie, to tak chyba nie działa. To są takie ludzkie interpretacje pewnych zachowań, że zwierzę gdzieś tam podchodzi do ludzi. On po prostu trzeba pamiętać, że zwierzęta dzikie w ogóle nie, jakby nie widać po nich, że je coś boli. I my często, jako osoby, które nie mają do czynienia ze zwierzętami na co dzień, pomijamy ten fakt, że zwierzę jest bólowe, że jak ma złamane skrzydło, złamaną nogę, to je to boli. One nie płaczą, nie krzyczą tak jak, nie wiem, nasze ludzkie dzieci, czy nawet my dorośli potrafimy gdzieś tam się zwijać z bólu. No zwierzę tego nie robi. Dodatkowo trzeba pamiętać i to jasno trzeba zawsze o tym mówić, że zwierzę dzikie w kontakcie z człowiekiem przeżywa przeogromny stres. Przeogromny. Zdarzyło nam się, że zwierzę było chore, gdzieś tam już naprawdę skrajnie wycieńczone. Dodatkowo przy kontakcie z człowiekiem doszedł stres i kilka zwierząt w ten sposób odeszło. Po prostu stres jest bardzo takim dużym czynnikiem niepożądanym w naszej pracy. Także nie sądzę, żeby one przychodziły. One po prostu gdzieś tam w pewnym momencie albo szukają jakiejś kryjówki. Dotyczy to głównie ssaków. Można znowu wrócić do historii wilków. Że zwierzę na przykład wejdzie do jakiejś otwartej stodoły, bo ma zaawansowanego świerzbowca, więc szuka ciepła, ta termoregulacja jest zaburzona. Mieliśmy takiego wilka, zresztą o nim wspomniałam, z przestrzelonym pęcherzem, czyli on szedł, tak długo szedł, dopóki na jego drodze nie pojawił się płot. I on już na tyle był wyczerpany i bólem, i tym wszystkim, że on pod tym płotem się położył. Czy to można interpretować jako szukanie pomocy u ludzi? Ja bym aż tak daleko nie szła.
1: Życzę w takim razie, żeby zwierzęta, które trafiają, no raczej udawało się wyleczyć i mogły wracać na wolność. A puma? No pumy może niekoniecznie życzę, jeżeli chodzi o to, żeby się w lasach polskich pojawiały, to nie jest to dla nich dobre miejsce. Katarzyna Lesner, Fundacja Larus, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę Państwa, porozmawiamy o nowościach farmakologicznych w leczeniu cukrzycy. Artur Wolski, czy cukrzyca, proszę Państwa, ma szansę stać się chorobą przewlekłą, a nie epidemią XXI wieku? Bo przypomnę, w Polsce choruje na nią około 3 milionów ludzi, a około 5 milionów ma stan przedcukrzycowy. A naszym ekspertem dzisiaj jest pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Dodam, że pan doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Panie doktorze, na czym polegają takie holistyczne wytyczne w leczeniu cukrzycy? Bo okazuje się, że takie spojrzenie właśnie całościowe na cukrzycę jest bardzo przydatne w nie tylko postawieniu samej diagnozy, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w skutecznym

0: prowadzeniu cukrzycy.
1: Oczywiście, że tak. Holistyczne podejście do cukrzycy zmieniło się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach. W przeszłości głównie zwracaliśmy uwagę na poziom wyrównania glikemii poprzez oznaczenie glukozy naczczo, glukozy poposiłkowej. Okresowo oznaczaliśmy wartość hemoglobiny glikowanej, która odzwierciedla takie średnie stężenie glukozy w okresie ostatnich trzech miesięcy. Natomiast nie było aż tak szerokiego spojrzenia na przyczyny, na leczenie przyczyn oraz na kolejne jakby powikłania związane i z cukrzycą, i z chorobą otyłościową. Jakby dzisiejsza filozofia diabetologiczna opiera się nie tylko na wyrównaniu prawidłowym glikemii, ale również właśnie na ocenie nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, choroby stłuszczeniowej wątroby.
0: No, czyli krótko mówiąc, patrzymy na pacjenta i pod kątem kontroli jego wagi. Tym bardziej, że choroba otyłościowa to jest choroba, która otwiera wrota do prawie 200 różnych chorób, między innymi także i cukrzycy. No i to ryzyko sercowo-naczyniowe, które też oceniamy, jest ono bardzo ważne, prawda?
1: Tak, oczywiście. Generalnie w tej chwili jakby lekarz diabetolog na wizycie ocenia tak kompleksowo pacjenta, zwracając uwagę właśnie na wszystkie te aspekty, rozpoczynając już leczenie, ewentualnie kierując już do kolejnych lekarzy, jeżeli pacjent wymaga jeszcze innego takiego kompleksowego leczenia.
0: Zanim stwierdzona zostanie u nas cukrzyca, to proszę nam przypomnieć, jakie objawy powinny nas zaniepokoić. No bo prawda jest taka, że cukrzyca nie boli, a więc może ona uśpić naszą czujność. Choroba się rozwija, my nic o tym nie wiemy.
1: Dokładnie. W zależności od typu cukrzycy objawy mogą mieć różne nasilenie. Jeżeli mówimy o cukrzycy autoimmunologicznej, która właśnie polega na zniszczeniu komórek beta-trzustki, niedoborze insuliny, to zazwyczaj dochodzi właśnie do objawów tak naprawdę takiej istotnej już hiperglikemii, jak właśnie częste oddawanie moczu, znacznie zwiększone spragnienie, nawracające infekcje skórne, osłabienie.
0: A te infekcje skórne to co? Pocimy się, jakiś świąt skóry?
1: Zostaje przełamana bariera w funkcji nerek, która jakby powoduje, że znacznie wzrasta poziom glukozy w moczu, co bardzo predysponuje do infekcji czy narządów zewnętrznych płciowych, czy właśnie układu moczowego. Jest to często jakby taki pierwszy objaw, że pacjent zgłasza się do lekarza, zostaje podejmowana diagnostyka. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no tutaj objaw już bardzo zależy od tego, na jakim etapie tak naprawdę jesteśmy. Najczęściej faktycznie jest bezobjawowa albo skąpoobjawowa. Również może dojść do objawów takich zaawansowanych, wymagających hospitalizacji. Często u ludzi starszych występuje jakiś czynnik inicjujący, który faktycznie prowadzi do znacznej hiperglikemii. Natomiast obecnie też jakby jest bardzo duży nacisk na diagnozowanie stanu przedcukrzycowego. Dodatkowo jakby możliwości farmakologiczne w dzisiejszych czasach są na tyle duże, że my możemy naprawdę w sposób bardzo istotny, stosując tylko leki farmakologiczne w odpowiednich dawkach, już zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy.
0: A no właśnie. Ja myślę, panie doktorze, że postęp wiedzy i badań naukowych w obrębie cukrzycy jest już tak ogromny, że właściwie dzisiaj w leczeniu tej choroby dysponujemy bardzo szerokim orężem farmakologicznym, prawda, do leczenia, bo to nie jest tylko jeden lek, tylko tych leków mamy kilkanaście, z których korzystamy. One są dobrze przebadane i są równolegle stosowane. Jakie są w tej chwili aktualnie dostępne terapie w leczeniu cukrzycy? No i co też dopytam, podają aktualne badania naukowe o takim dodatkowym wykorzystaniu tych leków, między innymi właśnie w leczeniu chorób otyłościowych. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to takie podwójne, potrójne zastosowanie leku w terapii, to nazywa się repozycjonowanie.
1: Tak. Obecnie jakby leczenie cukrzycy zależy przede wszystkim od typu. Cukrzyca typu pierwszego, autoimmunologiczna, nadal opiera się oczywiście na podawaniu insuliny.
0: Tak zwana ta młodzieńcza.
1: Tak. Przy czym tutaj w tej chwili jakby dysponujemy nowymi technologiami, choćby systemami ciągłego właśnie pomiaru glikami, pompami osobistymi, które są zintegrowane z odpowiednimi algorytmami. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, tutaj najważniejsze na początku jest to, żeby dobrze ocenić pacjenta, jakiego leku on jakby potrzebuje. Oczywiście patrzymy na skuteczność leków, jeżeli chodzi o poziom wyrównania glikemii, natomiast lek dostosowany

0: przygotowujemy jakby do całego obrazu klinicznego pacjenta, patrzymy na choroby współistniejące. Inaczej postąpimy u pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i jeszcze na przykład przewlekła choroba nerek. Inaczej u pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i na przykład przebyte incydenty sercowo-naczyniowe, zwracamy uwagę właśnie na te powikłania i na tej podstawie przede wszystkim obecnie jakby dobieramy leczenie farmakologiczne.
1: A no właśnie, tutaj kłania się to holistyczne podejście do cukrzycy, dlatego że całe to szerokie spektrum, które zostaje przez lekarza diabetologa ocenione, powoduje, że on może i ma gamę różnych leków, które są wtedy dopasowane, czyli taka spersonalizowana terapia może być ukierunkowana, prawda, dla konkretnej osoby.
0: Tak, w ogóle jakby w tej chwili w cukrzycy typu drugiego tak naprawdę stosowanie insulinoterapii jest znacznie rzadsze niż w poprzednich latach. Wynika to właśnie oczywiście z dostępnych leków z innych grup. Wynika to z patomechanizmu też tego typu cukrzycy. Tutaj wdrożenie właśnie tych leków z grupy czy flozyn, czy leków inkretynowych, czy nadal klasycznej metforminy umożliwia tak naprawdę prawidłowe wyrównanie metaboliczne bez użycia właśnie insuliny.
1: Panie doktorze, jak się ma metformina, to jest ten jeden z pierwszych leków, który był w ogóle stosowany w leczeniu cukrzycy, do tych nowych zupełnie leków, które są już w tej chwili na rynku, bo czasami pacjenci mają wątpliwości, że są leczeni starą metodą.
0: Starą, ale dobrą. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi jakby metformina na każdym etapie tak naprawdę leczenia cukrzycy typu drugiego jest zalecane, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Więc my do metforminy dobieramy pozostałe grupy leków w zależności właśnie od chorób współistniejących. Natomiast nadal ona jest jakby podstawą.
1: Czy to oznacza, że pacjentowi z cukrzycą podajemy już na przykład nie jeden tylko lek, tylko możemy mu dawać kilka leków? Łączy pan tę terapię?
0: Dokładnie tak. W zależności od współistniejących chorób możemy leczenie farmakologiczne zacząć od dwóch, a nawet trzech leków. No przede wszystkim dotyczy to pacjentów już z wywiadem przebytych incydentów sercowo-naczyniowych.
1: Natomiast w badaniach naukowych i na różnych konferencjach, zjazdach dużo naukowych mówi się też o takim pewnym przełomie w leczeniu cukrzycy. Myślę o takim sposobie leczenia, gdzie podaje się jedną dawkę nowego preparatu i pacjent jest zaopiekowany. Co pan na to?
0: Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, są sytuacje kliniczne, kiedy pacjent faktycznie stosuje jedną właśnie taką terapię. Przede wszystkim właśnie chodzi o analogii GLP-1. Zdarzają się właśnie sytuacje, kiedy my od początku faktycznie nie wdrażamy i metforminy, i leków z grupy analogów GLP-1. Choćby z powodu tego, żeby zobaczyć tolerancję pacjenta, tak żeby nie kumulować działań niepożądanych, żeby najpierw ocenić ten lek dla nas bardziej istotny pod kątem tolerancji i ewentualnie jakby w kolejnych etapach na przykład dołączyć metforminę.
1: Ale czego to się nazywa GLP-1?
0: Ponieważ dotyczy receptora GLP-1, na którego bezpośrednio wpływa, przez to jakby modyfikuje tak naprawdę ilość spożywanych kalorii, spowoduje większe uczucie sytości posiłkowej.
1: Jak można to najprościej wytłumaczyć? Jak to działa?
0: W warunkach takich fizjologicznych, jeżeli nie stosujemy takich leków, to hormony tak inkretynowe poposiłkowo są wytwarzane i tak naprawdę czas ich takiego półtrwania wynosi około 1 do 2 minut, dlatego działają krótko. One wpływają w ten sposób, że jeżeli wzrost glikemii, no to po pierwsze stymulują jakby trzustkę do wydzielania insuliny. To jest ten główny mechanizm, żeby nie było hiperglikemii poposiłkowych. Natomiast receptory...
1: Czyli wysokiego poziomu glukozy.
0: Tak. I te leki naśladują jakby ten sposób działania w sposób, powiedziałbym, bardzo inteligentny, ponieważ przełożenie praktyczne tego jest takie, że jeżeli pacjent nie zje, jest naczczo, to tak naprawdę ryzyko niedocukrzenia, czyli spadku właśnie poziomu cukru przy tych lekach jest bardzo małe. Natomiast jeżeli pacjent zje posiłek, zwłaszcza taki z wysokim indeksem glikemicznym, to te leki jakby w odpowiednich już dawkach nie dopuszczają do istotnego wzrostu takiej glikemii poposiłkowej. Ładnie to tak naprawdę też można zaobserwować, jeżeli pacjent stosuje system ciągłego pomiaru glikemii. Takie wskazania refundacyjne faktycznie dotyczą pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, natomiast ewentualnie z cukrzycą typu drugiego stosujących odpowiednią częstość podawania insuliny. Natomiast jeżeli inni pacjenci zdecydują się na użycie takiego systemu, to bardzo łatwo właśnie mogą zaobserwować właśnie nauczyć się wpływu poszczególnych pokarmów.

0: na wzrost glikemii oraz zobaczyć, jak przy kolejnych dawkach tych leków tak naprawdę wyrównuje się nawet w okresie całodobowym ten poziom cukru. Nie ma istotnych wahań, co jest bardzo istotne z punktu widzenia powikłań cukrzycy.
1: Panie doktorze, a jaki jest udział komórek macierzystych, bo to jest też taki hit w medycynie ostatnich lat, w leczeniu cukrzycy?
0: Obecnie zastosowanie komórek macierzystych jest w trakcie badań klinicznych, jest to bodajże pierwsza lub druga faza. Na razie dane są bardzo obiecujące, ponieważ z tych komórek macierzystych wytwarzane są właśnie komórki beta-trzustki, następnie podawane dożylnie pacjentowi, gdzie one dalej regulują, w sumie w taki sposób odtwarzają funkcję trzustki, która jest uszkodzona, ponieważ cała jakby etiologia przecież cukrzycy typu pierwszego polega na tym, że komórki beta-trzustki, które wytwarzają insulinę, są niszczone, przez co mamy niedobór insuliny. Jakby dotychczas na leczenie przede wszystkim polegało na tym, że my podajemy insulinę egzogenną, prawda, w formie zewnętrznej, jakby normując poziom cukru, natomiast nie wpływaliśmy, prawda, na odtworzenie istotnie tych komórek beta-trzustki. To są komórki alogeniczne pobrane od innego pacjenta i to jest właśnie główne tak naprawdę ograniczenie tej terapii, ponieważ na razie w ogóle dane tak naprawdę pochodzą od 12 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Tam warunki to oczywiście było złe wyrównanie metaboliczne i faktycznie u 12 na 12 pacjentów uzyskano zadowalające wyrównanie poziomu glikemii do wartości hemoglobiny glikowanej poniżej 7.
1: Natomiast... Czyli to początek dopiero tej drogi badawczej, prawda? I ewentualnie terapii, która mogłaby się opierać na komórkach macierzystych.
0: Tak, uważam, że jest to początek. To pokazuje bardzo dobrze jakby kierunek, rozwój diabetologii. Natomiast najpewniej nie będzie to leczenie dla każdego, ponieważ jakby obecna konieczność stosowania immunosupresji wymaga tego, że na każdego pacjenta będzie trzeba spojrzeć indywidualnie, czy przeważają korzyści, czy jednak działania niepożądane.
1: Żyjemy w świecie bardzo dużego przyspieszenia technologicznego. Czy rzeczywiście w diagnostyce, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w leczeniu, te nowe technologie mają też ogromne znaczenie i są stosowane, panie doktorze?
0: Są stosowane bardzo powszechnie. Uważam, że jest to bardzo duży faktycznie rozwój diabetologii, który tak naprawdę ma wiele korzyści. Dotyczy oczywiście przede wszystkim pacjentów stosujących insulinoterapię. Natomiast systemy te polegają na tym, że czujnik, sensor mamy zintegrowany z aplikacją, na przykład w telefonie, i mamy tak naprawdę ciągły pomiar glikemii przez całą dobę. Najczęściej te systemy jakby robią pomiary glikemii co jedną minutę, co tak naprawdę przełożenie ma następujące. Dla lekarza pozwala tak naprawdę na dużo dokładniejszą ocenę wyrównania cukrzycy. Dla pacjenta tak naprawdę bardzo istotnie zmniejsza ryzyko hipoglikemii, a przede wszystkim ciężkiej hipoglikemii, ponieważ jest nastawiony alarm, który go informuje o tym stanie, oraz szybszą reakcję na przykład w cukrzycy typu pierwszego na hiperglikemię. Wpływa to tak naprawdę na bezpieczeństwo, na stopień wyrównania metabolicznego pacjenta.
1: A ponieważ korzystamy też w medycynie ze świata telemedycyny, więc możemy mieć też kontakt, prawda, ze swoim lekarzem, który nas prowadzi, diabetologiem, co też ułatwia monitorowanie aktualnego stanu pacjenta i daje chyba pacjentowi duże poczucie bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, że tak. Wszystkie jakby z tych systemów ciągłego pomiaru glikemii są zintegrowane z odpowiednim systemem w szpitalu i my jesteśmy w każdym momencie w stanie sprawdzić, jaki poziom obecnie jest glikemii, jaka była historia. Wszystko mamy to zapisane w taki sam sposób, jak u pacjenta w urządzeniu. Możemy stworzyć z tego raport. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz.
1: Czyli cukrzycę można dzisiaj już monitorować i leczyć naprawdę skutecznie, pod warunkiem, że pacjent nie psoci.
0: Dokładnie. Oczywiście nadal współpraca pacjenta jest kluczowa. Na każdą terapię musi wyrazić zgodę, musi być jej świadomy. My przedstawiamy wszystkie jakby nowe możliwości obecnie w diabetologii i pacjenci bardzo chętnie z tego korzystają.
1: Bywa też tak, że jeżeli sobie trochę pofolgujemy, myślę tutaj o naszej karcie menu i tego, co lubimy sobie zjeść, i jeżeli zbliżamy się do choroby otyłościowej i mamy trochę za dużo kilogramów, no to jest to świetna pożywka do tego, żeby mogła pojawić się u nas też cukrzyca, prawda?
0: Oczywiście, nadmierna masa ciała tak naprawdę jest skazaniem do regularnej, mam na myśli corocznej, tak naprawdę oceny metabolicznej i wykonania nawet

0: Jest to obciążenie glukozą.
1: Właśnie, jeżeli jeszcze dodatkowo lubimy sobie wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i to nawet w dużych ilościach, no to nawet w pewnej nieświadomości żyjemy, że mamy zagrożenie właśnie cukrzycą. Jakie działania warto podjąć, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nie wpaść w tę cukrzycę?
0: Stosując odpowiednią profilaktykę, czyli tak naprawdę regularna wizyta u lekarza pod kątem właśnie oceny metabolicznej.
1: Co to znaczy regularna?
0: Co najmniej raz do roku. Zwłaszcza pewne badania u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy, a nadmierna masa ciała jest jednym z głównych czynników, obligują nas do tego, że powinniśmy odpowiednią diagnostykę
1: przeprowadzić. Ale może wywiad genetyczny, że ktoś w rodzinie miał na przykład cukrzycę, że może być jakieś obciążenie genetyczne, które może zapalić taką czerwoną lampkę. Oho, warto jednak zrobić badanie poziomu cukru, chociażby to najprostsze, prawda?
0: Oczywiście, że tak. To są kolejne wskazania do regularnej oceny pod kątem właśnie zaburzeń tej gospodarki węglowodanowej. Natomiast często mylące jest to, że w zależności właśnie od typu cukrzycy, czy to jest ta cukrzyca autoimmunologiczna, czy typu drugiego, trochę też inaczej rozkłada się w takiej w skali dobowej ten poziom cukru, bo jeżeli pacjent na przykład z dużą insulinoopornością wynikającą właśnie z otyłości ocenia wyrównanie tej gospodarki cukrowej tylko na poziomie glukozy z palca na czczo, no to może być bardzo mylące, bo on przede wszystkim będzie predysponowany do tego, żeby poposiłkowo mieć nadmierny poziom glukozy. Dlatego na przykład w tej grupie pacjentów bardzo ważne jest, żeby właśnie wykonywać ten test obciążenia glukozą, ponieważ tak naprawdę najwięcej rozpoznań właśnie tutaj cukrzycy następuje po wykonaniu tego testu, a nie glukozą na czczo. Najpierw na pierwszym miejscu jest właśnie test obciążenia glukozą, na drugim miejscu wartość hemoglobiny glikowanej, ponieważ też są czynniki, które tak naprawdę wpływają na jej interpretację, zwłaszcza u osób starszych, a dopiero w kolejnej kolejności poziom glukozy na czczo z ewentualnymi właśnie takimi objawami też hiperglikami.
1: Ten test obciążenia glukozą robi się tak, że pobieramy krew, jesteśmy na czczo, a potem dostajemy dużą porcję, prawda, do wypicia glukozy, takiego bardzo słodkiego płynu, to jest około tam litra czy dwóch litrów, prawda? Z tą glukozą czekamy 2 godziny i potem jest pobierana krew, ale nieraz jest zalecane, żeby po godzinie też sprawdzić, czyli mamy 3 pomiary. Co pan na to? Czy ten pomiar trzeci rzeczywiście jest wskazany, czy to tak trochę już sztuka dla sztuki?
0: Uważam, że jest wskazany. Ja pracując właśnie w pododdziale diabetologii i endokrynologii faktycznie wykonuję ten test 3-etapowy. Zgodnie oczywiście z obecnymi wytycznymi wartość właśnie glukozy oczywiście po pierwszej godzinie, nawet jeżeli jest powyżej 200, ponieważ właśnie w drugiej godzinie ta wartość od 200 pozwala na rozpoznanie cukrzycy. Nam jakby nie pozwala faktycznie na rozpoznanie tej jednostki chorobowej, ale bardzo dużo nam już mówi, że pacjent tak naprawdę jest bardzo zagrożony szybkim rozwojem już takiej jawnej cukrzycy rozpoznanej choćby w drugiej godzinie testu.
1: Jeżeli mamy cukrzycę, to mogą się zdarzyć takie incydenty, że skacze nam bardzo wysoko poziom cukru albo ten cukier nam może spadać. No i co wtedy się z nami dzieje?
0: Generalnie duże wahania cukru, jakby definicja sama niedocukrzenia, hipoglikemii, czyli ta wartość poniżej 70 mg na decylitr, oczywiście funkcjonuje, natomiast nie zawsze już dokładnie ta wartość ma spowodować objawy kliniczne niedocukrzenia, czyli na przykład właśnie osłabienie, zawroty głowy, tachykardia, drżenie rąk, zwiększona potliwość. Często też objawy przypominają tak naprawdę objawy udaru albo upojenia alkoholowego. Jest to bardzo niebezpieczne. Zawsze w takich sytuacjach należy brać pod uwagę właśnie niedocukrzenie jako przyczynę.
1: Jeżeli kogoś znajdziemy na przykład na chodniku albo gdzieś leżącego i poczujemy taki z ust zapach acetonu, to nie stawiajmy od razu takiej diagnozy, o, leży pijak, który jest pod wpływem alkoholu, bo może być to człowiek chory na cukrzycę, któremu spadł bardzo poziom cukru, prawda?
0: Zawsze należy różnicować te dwa stany i nigdy od razu jakby nie szufladkować w ten sposób tak naprawdę pacjenta. zawsze należy tą diagnostykę wykonać.
1: Czyli wtedy, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, chyba najbezpieczniej jest natychmiast zadzwonić na 112, prawda, żeby przyjechała fachowa pomoc.
0: Dokładnie tak.
1: Co się może

0: zdarzyć, jeżeli ten cukier nam bardzo urośnie?
1: Może to spowodować objawy faktycznie hiperglikemii, czyli właśnie również właśnie osłabienie, przemęczenie, nawracające zakażenia. Natomiast może też dojść do powikłań już bezpośrednio zagrażających życiu, jak choćby kwasica ketonowa, czy zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny u ludzi starszych. To są już stany bezpośredniego zagrożenia życia, wymagające hospitalizację, szybkich, intensywnych działań z naszej strony.
0: Przypomnę, że naszym ekspertem był pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Pracuje pan w Szpitalu Czerniakowskim. I przypomnę, pan jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Artur Wolski, bardzo dziękuję państwu i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 zaraz po godzinie 19:30.
2: Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu. Izrael podejmuje kolejne decyzje dotyczące palestyńskich terytoriów, które wywołują międzynarodową krytykę. Najnowsza dotyczy osiedli na zachodnim brzegu. Tutaj izraelskie władze uruchomiły przetarg na budowę ponad 1200 mieszkań w rejonie E1, czyli strategicznym obszarze, którego zabudowa może przeciąć zachodni brzeg i utrudnić jego terytorialne połączenie z Jerozolimą. 7 państw, w tym Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania, wezwało Izrael do wycofania się z tego projektu. Ale oburzenie państw zachodnich i organizacji pozarządowych wywołały także decyzje izraelskiej prokuratury wojskowej, która umorzyła postępowania dotyczące ataków na pracowników organizacji humanitarnych. Jednym z nich był atak na 7 pracowników World Central Kitchen, zabitych 1 kwietnia 2024 roku. Wśród ofiar był m.in. Polak Damian Sobul, ale także obywatele Kanady czy Australii. Armia uznała wcześniej, że doszło do poważnych błędów, a wobec 5 oficerów zastosowano działania dyscyplinarne, ale nie będzie w tej sprawie śledztwa karnego. Podobnie stało się także w sprawach zgłoszonych przez Lekarzy Bez Granic. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o bezkarności Izraelczyków wobec Palestyńczyków i mimo formalnego zawieszenia broni trwającego konfliktu w Strefie Gazy. A państwa i moim gościem jest dziś pani Draginia Nadazdin, dyrektorka generalna Warszawskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
3: W przypadku Lekarzy Bez Granic, przypomnijmy, chodzi o umorzenie bez postępowania karnego spraw dotyczących ataków na konwój w mieście Gaza w listopadzie 2023 roku. Wtedy zginęły 2 osoby, ale był też atak w lutym 2024 roku na schronienie organizacji Lekarzy Bez Granic w Khan Yunis. Wtedy zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych. No i teraz dowiadujemy się, że ci, którzy stoją za tymi tragediami, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Jak by pani to skomentowała?
4: Zdecydowanie potępiamy tę decyzję izraelskich władz. Jest to decyzja instytucji, która się nazywa Naczelny Prawnik Wojskowy, czyli to jest część izraelskiej armii. Ja tylko też zaznaczę, że od początku wojny w Strefie Gazy zginęło 15 naszych pracowników, czyli te 2 ataki, które nie zostaną przez izraelskie wojsko wyjaśnione, nie zostaną uruchomione postępowanie karne. To jest tylko część ataków na naszych pracowników i na nasze placówki.
3: A czy wiadomo w takim razie, co ze sprawami dotyczącymi tych pozostałych ataków?
4: Na kilka spraw jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, które zostały zgłoszone. Natomiast tutaj z naszego punktu widzenia to, że ta odpowiedź dochodzi tutaj niemal 2 lata od momentu, kiedy złożyliśmy wnioski. I to jest taka odpowiedź, a nie inna, nie jest nic zaskoczeniem. I to też jest pokazaniem, że nie mamy w ogóle do czynienia z próbą dochodzenia do sprawiedliwości i zatrzymania tej bezkarności, wręcz przeciwnie. Dlatego też wyraźnie zaznaczyliśmy, że Oczekujemy, że jedynie niezależne i bezstronne śledztwo, którym faktycznie doszłoby do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zawinili, które odpowiadają

0: za śmierć naszych kolegów i koleżanek, za śmierć ich bliskich, ponieważ część naszych pracowników na miejscu, wszyscy nasi pracownicy, którzy zginęli, tych 15 osób, to wszyscy byli palestyńskimi, czy to lekarzami, czy pracownikami niemedycznymi. Zginęli albo podczas pracy, albo jadąc do pracy, albo po prostu będąc w schronach razem ze swoimi rodzinami. I pod tym kątem widzimy, że to jest tak naprawdę tylko część tego, co w ogóle spotkało na miejscu pracowników medycznych, ponieważ od początku wojny mam informację o ponad 1700 pracowników medycznych zabitych w tym czasie w Strefie Gazy. To też pokazuje, jaka jest skala śmierci i ataków na nie tylko pracowników medycznych, ale też i na pacjentów i w ogóle na ludność cywilną w Strefie Gazy.
1: Izrael w takich sytuacjach zwykle twierdzi, że miał podejrzenia, czy też izraelscy żołnierze mieli podejrzenia, że na przykład samochody, którymi jechali pracownicy organizacji humanitarnych, zostały przejęte przez Hamas. Jak rozumiem, w przypadku na przykład tego schronienia Lekarzy Bez Granic w Khan Yunis też by twierdził Izrael, że to schronienie także mogło znaleźć się pod kontrolą Hamasu. Proszę w takim razie powiedzieć, jak zwykle takie przejazdy się odbywają w strefach konfliktu, bo przecież są to oznaczone samochody. O tych przejazdach rozumiem, że wcześniej izraelskie wojsko musi wiedzieć. Jak to się odbywa tak, żeby zapewnić tym osobom pełne bezpieczeństwo?
0: To jest tak, że nasza organizacja we wszystkich miejscach objętych konfliktami, tym bardziej w takim miejscu, jakim jest Strefa Gazy, trzyma się bardzo, bardzo rygorystycznych procedur właśnie, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo dla naszych pacjentów i dla naszych pracowników. I pod tym kątem po pierwsze jest kwestia wyraźnego zaznaczenia każdego samochodu, każdego konwoju i to, co zaprezentowali władze izraelskie po tej decyzji, nie ma się nijak z naszymi ustaleniami i z naszą dokumentacją, więc to jest kwestia bardzo wyraźnego oznakowania każdego konwoju, ale również informowania wszystkich stron w konflikcie, jaki jest przejazd, jaka jest trasa, którą te pojazdy nasze się będą poruszać. I z drugiej strony też to samo dotyczy w ramach dekonfliktyzacji tak zwanej. To też oznacza, że my informujemy strony w konflikcie, gdzie są nasze placówki, gdzie są nasze biura, gdzie są przychodnie albo szpitale, w których działamy. Właśnie po to, żeby była jasna sytuacja, gdzie my jesteśmy i co robimy. Natomiast ja bym tutaj też chciała zwrócić uwagę na ten argument, który się pojawił w przypadku zniszczonych szpitali, ponieważ skala zniszczeń szpitali w całej Strefie Gazy jest ogromna i tutaj nie ma żadnego pełni funkcjonującego szpitala. W odniesieniu tego, jak to wyglądało przed wojną, no to jest mniej więcej połowa szpitali nie powróciła do tego stanu sprzed wojny. Natomiast nawet jeżeli jest w część szpitala zajęta przez jakąś ugrupowanie zbrojne i wykorzystywane do działań militarnych, odpowiedź innej strony musi zawsze być bardzo proporcjonalna i nie może być pretekstem do całkowitego zniszczenia obiektu cywilnego, szczególnie szpitala, mając na uwadze właśnie to, że cały czas tam na miejscu przebywają chorzy, pacjenci, ranni, jak również personel medyczny. Więc pod tym kątem ja bym tutaj też bardzo chciała zaznaczyć, że nie ma takiej możliwości, że całkowicie wyjęci spod ochrony szpital, bo części szpitali pojawili się bojownicy. Natomiast my mamy bardzo wyraźnie też procedury, które używamy, jeżeli się pojawiają jakieś placówce bojownicy jakiekolwiek strony. My się zwracamy do władz lokalnych, do samych ugrupowań z informacją, że nie mogą tak działać, bo inaczej my po prostu nie jesteśmy w stanie w danym miejscu świadczyć pomocy. I to niestety jest czasami podstawą do podjęcia bardzo trudnej decyzji, że wycofujemy swoje zespoły z takiej placówki, jeżeli widzimy, że jest w niej obecność uzbrojonych wojskowych czy bojowników.

0: Więc pod tym kątem każda organizacja humanitarna, szczególnie organizacje takie jak Lekarze bez Granic, które mają naprawdę duże i długie doświadczenie w różnych miejscach i w różnych konfliktach, mają wyraźne procedury, które zmniejszają ryzyko dla ich pracowników, dla osób, którym pomagają.
1: No tak,
0: natomiast
1: oczywiście.
0: Skala tych zniszczeń i ataków dla nas jest też wyraźnym sygnałem, że tutaj nie mówimy o pojedynczych pomyłkach albo incydentach. Mówimy naprawdę o bardzo systematycznym niszczeniu infrastruktury medycznej i atakowaniu organizacji ludzi, którzy pomagają.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Draginia Nadazdin, dyrektorka generalna organizacji Lekarze bez Granic w Polsce, w Warszawie, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Obowiązują pogodowe alerty dla niemal całego kraju. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, ulewami i silnym wiatrem. Nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy na Dolnym Śląsku. Najbardziej zagrożone podtopieniami są Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne w gminie Lubań. Jak mówi wójt Aleksandra Chomicz, to może być dla wszystkich trudna noc.
1: Musimy być przygotowani na najgorsze. Monitorując stan rzeki Kwisa widzimy, że idzie cały czas do góry. Wały są blisko naszej szkoły, która niedawno przeszła remont. I jestem przekonana, że na pewno w nocy będę musiała razem ze swoimi mieszkańcami układać worki, ponieważ wody gruntowe po prostu zalewają ją od środka.
0: Wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów, podkreślają z kolei klimatolodzy. Na zmiar wody nie przyjmą też górskie rzeki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania, na gwałtowne zmiany. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy, także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc z piątku na sobotę.
0: Obecnie deszczowe chmury i burze przemieszczają się z zachodu na wschód i docierają nad Mazowsze. Do 23:00 strażacy interweniowali już około 300 razy. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie negatywnym. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że według Fitch taka ocena wynika m.in. ze zróżnicowanej i odpornej gospodarki, członkostwa w Unii Europejskiej czy wiarygodnej polityki pieniężnej. Natomiast negatywna perspektywa odzwierciedla brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, krajowe wyzwania polityczne i ryzyko przedwyborczego łagodzenia polityki fiskalnej. Barbara Mrus-Gorgoń nie zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. To w związku z publikacją i treścią raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe mogące świadczyć o tym, że raport został napisany przez sztuczną inteligencję. Z funduszy publicznych wydano na niego 200 tysięcy złotych.
3: O swojej decyzji Barbara Mrus-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
4: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
3: Tłumaczyła Barbara Mrus-Gorgoń na antenie Polsat News.
4: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
3: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
5: błyskawicznej dymisji tej pani,
3: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
3: Barbara Mrus-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: To są aktualności Jedynki.

0: Dziś Tarnów. Lato z Radiem i Telewizją Polską od godziny 9 nadawać będzie z Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Z mieszkańcami i turystami Tarnowa, a także ze słuchaczami radiowej jedynki spotkają się prowadząc audycję Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. Będziemy próbowali połączyć historię z nowoczesnością, mówi Patryk.
1: Opowiemy m.in.

0: Kach, a w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Później rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem koncert. W Rosji przebywa już 8,5 tysiąca żołnierzy z Korei Północnej, a wśród nich oddział operatorów dronów, informuje telewizja CNN. Władimir Putin może poprosić Kim Jong-una o kolejne 50 tysięcy żołnierzy.
1: Według Ukraińców Koreańczycy stacjonują głównie w obwodzie kurskim. Jest wśród nich 1000 saperów i inżynierów oraz 400 operatorów bezzałogowców. Wielu z nich ma już doświadczenie bojowe. Ich drony mają służyć do rozpoznania i do ataków na cele na Ukrainie. Cytowani przez CNN przedstawiciele ukraińskich służb wywiadowczych twierdzą, że sami Koreańczycy najprawdopodobniej nie będą walczyć na ukraińskim terytorium. Mają wzmacniać rosyjskie zaplecze i uwalniać rosyjskie oddziały do szturmów. CNN podkreśla, że doniesienia te niepokoją NATO, tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział w niedzielę ograniczenie manewrów z Koreą Południową, żeby nie drażnić Kim Jong-una. Amerykański prezydent zabiega o kolejne spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pochmurna, burze, ulewy i silny wiatr, nawet miejscami w porywach do 100 km na godzinę. Niemal w całej Polsce obowiązują alerty poza Pomorzem Zachodnim. Temperatura minimalna od 13 stopni na Warmii, Mazurach i na ziemi lubuskiej, 15 w centrum do 19 na Podkarpaciu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: A naszym gościem teraz Leszek Jarzewski, publicysta Liberté. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy sobie o Lex Szarlatanie. Ta ustawa, no właściwie można powiedzieć, że w jakiś sposób zawetowana, zablokowana, może tak będzie bardziej dokładnie, zablokowana, bo prezydent weta nie ogłosił, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, więc to takiej wielkiej zamrażarki, bo Trybunał Konstytucyjny ostatnio pracuje raczej tak z doskoku tylko w kwestiach politycznych, a ta ustawa chyba polityczna nie jest. Czy ta ustawa trafiła tam dlatego, że mogła być, podkreślam, mogła być sukcesem rządu?
4: Myślę, że cóż, prezydent generalnie stara się szkodzić temu rządowi i nie ukrywa tego, że jego głównym celem jest blokowanie jakich możliwości utrzymania władzy przez Donalda Tuska. To nie jest tajemnicą. Wetował ustawy, które nie wydawały się kontrowersyjne, ale potencjalnie mogły być rozpatrywane jako pokazanie, że ten rząd coś robi i osiąga sukcesy. W przypadku Lex Szarlaty ja myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana. To znaczy nie chodzi wyłącznie o to, żeby szkodzić rządowi, ale też jest pewnie jakaś grupa Polaków, która korzysta z wszelkiego rodzaju porad znachorów czy osób, które stosują niestandardowe metody i prezydent się przecież spotykał z reprezentantem takiego nurtu medycyny alternatywnej, no, która jest po prostu nie żadną medycyną, tylko właśnie szarlatanerią. I moim zdaniem on chciał w tym środowisku nie stracić przynajmniej jakichś punktów, bo duża część wyborców, na przykład Grzegorza Brauna, no to są ludzie, których taką chyba główną motywacją do działalności i angażowania się było na przykład to, że byli zdenerwowani na wszelkiego rodzaju covidowe restrykcje. Część z nich w ogóle odrzuca to, że istniała. Uważa, że był jakiś spisek. Odrzucali jakby pandemię jako zjawisko realne. Więc myślę, że tutaj chodziło o to, że jakby w tych środowiskach prezydent chciał pokazać, że jest po ich stronie, no, a z drugiej strony było mu trochę głupio chyba wejść jednak na sojusznika takich znachorów, więc wybrał rozwiązanie, które pozwoli mu w jego mniemaniu zachować twarz i z jednej i z drugiej strony.
3: Czyli prezydent wszystkich foliarzy tak na pół?
4: No, ja powiem tak, prezydent wysłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma prawo to zrobić, ma prawo to zrobić z bardzo różnych przyczyn proceduralnych i innych.
3: Może się nawet nie tłumaczyć.
4: Nie, może się nie tłumaczyć, natomiast chodzi mi o to, że prezydent ma do tego pełne prawo, to nie było weto, to jednak bym rozróżniał, tak, pomiędzy powiedzeniem jasno, ta ustawa nie może wejść w życie, a wysłaniem do Trybunału. Problem, który jest w polskim prawodawstwie taki obecnie jest, że w zasadzie Trybunał nie funkcjonuje. Jego wyroki nie są

0: wydrukowane, nie funkcjonuje w składzie pełnym. Ci, którzy zostali powołani sędziowie, nie zostało od nich odebrane zaprzysiężenie przez prezydenta. No w zasadzie można powiedzieć, że funkcjonujemy w ustroju, w którym nie ma ciała, które oceniałoby zgodnie z konstytucją prawodawstwa w Polsce. Więc można powiedzieć, że taki odesłanie czegoś do Trybunału jest takim faktycznym odesłaniem w niebyt.
1: Adakta, odsyłanie, tak do archiwum, że tak powiem. Doskonały urzędnik budzi ogromne kontrowersje. Maciej Berek, nazywany prawą ręką Donalda Tuska, ma zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, skoro już o Trybunale słówko wspomnieliśmy. Przeciwko ostro protestuje 9 znanych organizacji pozarządowych. Apelują o wycofanie tej kandydatury w imię odpolitycznienia i ratowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Na to wszystko premier mówi, ja już nie mam czym grać, no musimy coś zrobić z tym Trybunałem. To która strona bliższa panu?
0: No, to nie chodzi o to, która strona jest bliższa, bo tak, ja jakby mówienie o odpolitycznieniu Trybunału jest w jakimś sensie zabawne, bo no, rządzi nim pan Sienczkowski, tak, czyli prawa ręka Zbigniewa Ziobry. Ten Trybunał został, jak mówiłem w poprzedniej części, w zasadzie zniszczony de facto tymi działaniami PiS-u, a obecna władza nie była w stanie tego Trybunału naprawić.
1: Nie była, bo nie mogła, bo w ostatnią ustawę zawetował z kolei prezydent i no, niewiele można zrobić.
0: To znaczy tak, no działania jeszcze Adama Bodnara zostały tutaj zablokowane, natomiast ja powiem tak, no to co premier próbuje zrobić, czyli pójście dokładnie w kroki Prawa i Sprawiedliwości, jest tylko jakby nie ma znaczenia, uważam, z punktu widzenia Trybunału. Ten Trybunał nie zacznie działać, dlatego że Maciej Berek tam się znajdzie. I jakby natomiast jest w innym wymiarze, także jakby w wymiarze tego, czy Trybunał będzie działać, czy nie będzie działać, to jest w mojej opinii absolutnie obojętne i moim zdaniem premier się łudzi, że będzie w stanie dzięki Berkowi, który tam będzie podejmować jakieś twarde decyzje, że będzie, no przede wszystkim no nie będzie prezesem tego Trybunału, więc nie będzie miał tych narzędzi, będzie po prostu jednym z kilku sędziów, natomiast jest inny problem, to znaczy jest to problem, w którym formacja, która szła pod hasłami naprawy Trybunału, twierdzi, że musi robić dokładnie to samo, co robił PiS. I jakby ocena osoby, że to jest człowiek kompetentny, merytoryczny, nie ma znaczenia, ponieważ jest ministrem rządu, a minister rządu nie powinien zasiadać w Trybunale. No i jeśli premier twierdzi, że skoro oni tak robili, to my też tak będziemy robić, no to w tym momencie jakby dla dużej części elektoratu pokazuje, że w zasadzie w tej sprawie nie różni się od PiSu. No a właśnie chodziło o to, że należało się od PiSu różnić i nie robić dokładnie tego samego, co oni robili. Także moim zdaniem tutaj cnotę stracił, rubla nie zarobił, no ale zobaczymy, bo ciekawe jest dla mnie, czy w ogóle pan minister znajdzie większość w tym Sejmie, bo niektóre formacje, w tym Lewica, odgrażały się, że przynajmniej niektórzy ich członkowie, że nie zagłosują za tą kandydaturą i moim zdaniem zdobędą na to punkty polityczne w swoim elektoracie. Także moim zdaniem takie zapędzenie się w kozi róg zupełnie niepotrzebne, no bo nikt nie zmuszał premiera, żeby akurat ministra Berka merytorycznego odsyłał z rządu w kierunku ciała, które w zasadzie nie funkcjonuje. Także tutaj także rząd straci na tej decyzji. Ja przyznam, że nie rozumiem, dlaczego w tę stronę premier poszedł, nie mając jeszcze pewności, że ta osoba znajdzie się de facto w Trybunale. Tak.
1: Z insiderskich wiadomości wiemy, że klub Lewicy jest podzielony. Decyzja na dniach ma w tej sprawie być, więc ciekawe, co wybiorą. Czy to tę pryncypialność, którą mieli wcześniej, czy raczej jednak chęć trzymania koalicji razem. Dobrze, obracamy się ciągle wokół weta prezydenta. Dzisiaj Roch Kowalski, tutaj pytany, który rozmawiał z politykami u nas, mówił, że spodziewa się też weta przy reformie podatkowej, która to reforma podatkowa razem z, trafić ma za chwil kilka na prezydenckie biurko. A Leszek Jeżdżewski spodziewa się tej reformy, tego weta przy reformie, tych nowych progach podatkowych, czy nie?
0: Pewnie gdybym był doradcą prezydenta, to bym mu radził jednak odesłać to do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jestem. Dlaczego do Trybunału? Dlatego, że już ustaliliśmy, że ten Trybunał de facto i tak nie podejmuje tutaj jakichś szczególnych decyzji. Natomiast no jednak ta zmiana podatkowa jest przez rząd prezentowana jako obniżka podatków i ona faktycznie będzie obniżką podatków dla części osób wpadających w ten najwyższy próg podatkowy pod koniec roku. Więc zawetowanie tego no, byłoby wprost narażeniem się i w zasadzie bym powiedział nadaniem nadmiernej wagi tej zmianie. To znaczy ona będzie

0: nazwijmy to kosmetyczna w porównaniu z tym, co było zapowiadane, czyli po prostu podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak? Teraz to będzie dla jakiejś grupy ludzi...
1: 3,5 miliona podatników, mniej więcej.
0: Tak, która rzeczywiście, no można powiedzieć, momentami traci na podwyżkach, które dostaje, ponieważ pod sam koniec roku płacą podatek 32%. Teraz by był próg pośredni. Natomiast rzeczywiście w tej ustawie są również zaszyte, no bo muszą być zaszyte podwyżki podatków, bo ta ustawa ma być neutralna dla budżetu, czyli mają nie powstawać dodatkowe koszty dla budżetu państwa, które i tak już ma rekordowy deficyt. No i te podwyżki obejmą część najlepiej zarabiających, obejmą firmy, tak, podniesienie podatku CIT. I tutaj rzeczywiście Nawrocki mógłby się pokazać jako no, znowu pryncypialnie nie pozwalający na żadne podwyżki podatków. Obiecował to Konfederacji, dla której wyborców, niezależnie od tego, czy ich to dotyczy, czy nie, jakiekolwiek podwyżki podatków są nieakceptowalne. Więc pewnie jakimś rodzajem salomonowego wyjścia byłoby albo wysłanie w ramach kontroli następczej, czyli po prostu odesłanie, podpisanie i odesłanie niektórych punktów do Trybunału, albo po prostu skierowanie tej ustawy do Trybunału. Zawetowanie, moim zdaniem, będzie oznaczało, że prezydent się będzie prezentował jako przeciwnik obniżek podatków, no a chyba tego by nie chciał.
1: Dobrze, to teraz porozmawiamy o wspólnej liście. To jest coś, co uwodzi polityków, ale de facto trochę jak Yeti. Wszyscy mówią, ale nikt nie widział. To będzie wspólna lista na prawicy, czy w ugrupowaniu, w ugrupowaniach rządzących w dzisiejszej koalicji, która, jakbyśmy mieli obstawiać, to która wspólna lista ma większe szanse na zaistnienie?
0: Moim zdaniem nie będzie żadnej listy, która będzie obejmować wszystkie formacje, czy to opozycyjne, czy rządzące, dlatego że to chyba by musiało nastąpić jakieś... Znaczy oczywiście nie można przewidzieć, co się dokładnie wydarzy za rok w polskiej polityce, natomiast czy tam za pół roku, kiedy pewnie taką decyzję należałoby podjąć, ale na ten moment żadna formacja... Znaczy to nie jest tak, że wszystkie formacje oscylują w okolicach progu wyborczego i muszą się zjednoczyć, żeby ten próg przekroczyć. Myślę, że każda z nich może, prawie każda z nich, poza no, tam PSL-em, Polską 2050, ale każda z tych innych formacji przekracza próg i może w tym momencie, w sondażach oczywiście, i może domniemywać, że więcej zyska, idąc samodzielnie, w sensie więcej jedynek, więcej mandatów zdobędzie, a jednocześnie nie straci swojej wyrazistości i nie będzie się musiała nikomu podporządkowywać. Także ja myślę, że jest duża szansa na taką centroprawicową koalicję, gdzie Tusk będzie musiał uratować jednak PSL wspólną listą. To będzie trudne dla PSL-u, ale być może niezbędne, żeby przekroczyć ten próg wyborczy. Znajdą się tam pewnie jakieś spady po Polsce 2050, ale nie sądzę, że to była cała formacja. Lewica, wydaje mi się, że chciałaby iść osobno i musiałaby naprawdę coś się wydarzyć takiego w sondażach, żeby Lewica zdecydowała inaczej. A po prawicowej stronie nie wykluczam, że Morawiecki mógłby spróbować z Kaczyńskim, gdyby się okazało, że jest w okolicach 3 punktów procentowych, że się przeproszą i on po sobie głowy popiołem. Natomiast nie bardzo wierzę w to, żeby Konfederacja miała iść z PiS-em. No, dla nich to byłoby przyznanie się, że de facto są formacją od PiS-u niewiele się różniącą i nie widzę w tym zysków dla Konfederacji. No, Konfederacja... Jakby jej głównym hasłem jest to, że jest alternatywą i dla PiS, i dla PO. Także to byłoby dość absurdalne, gdyby zdecydowali się na pójście z PiS-em. Na Konfederację Grzegorza Brauna, no to z kolei jest nie do przełknięcia dla bardzo dużej części polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i w ogóle dużej części Polaków. Także do Senatu być może tak, będzie jedna lista i na prawicy, i na centro prawicy de facto, ale nie wierzę w jakąś ogólną listę pojedynczą po drugiej stronie.
1: Dzisiejsza prasa donosi dr Tomasz Słupik. Konfederacja nie chce żadnego patronatu politycznego od Karola Nawrockiego, bo mówiło się o tym, że może Karol Nawrocki będzie takim akuszerem tej prawicowej listy wspólnej, ale chyba nie wygląda na to.
0: No, tak jak powiedziałem, do Senatu moim zdaniem jak najbardziej tak, bo to już pokazała po prostu ta ordynacja i nie trzeba być tutaj geniuszem zliczenia mandatów. Tylko pan Kukiz mógł liczyć na to, że w okręgach jednomandatowych będą wygrywać niezależni kandydaci. większości po prostu wygrywa największa partia, która jest w stanie tam przeforsować swojego człowieka. I tak też będzie teraz. Także tutaj jest sens, żeby przynajmniej nie konkurować ze sobą. Nawet jeśli nieformalnie występować pod jednym sztandarem, to żeby przynajmniej nie wystawić przeciwko sobie kandydatów.

0: tutaj nie wykluczam, że Nawrocki będzie chciał taką rolę odegrać, żeby ta druga izba była prawicowa. Natomiast tak, no, patronat prezydenta nad formacją idącą do Sejmu, myślę, że nawet jeśli prezydent miałby takie ambicje, to nie ma żadnych narzędzi, żeby przymusić partie, żeby coś takiego zrobiły. A tak jak powiedziałem, partie to zrobią tylko wtedy, kiedy będą czuły, że alternatywą jest nie wejście do Sejmu. Także do większości formacji to nie dotyczy.
1: A skoro mamy Leszka Jeżdżewskiego na antenie, to muszę o to zapytać. 62 dni pozostały. 13 Festiwal Idei, Igrzyska Wolności, 23-25 października w Łodzi. Tech for Humanity już potwierdzony jest, z tego co wiem, Salman Rushdie. Ktoś jeszcze będzie, może zdradzić coś więcej?
0: No cóż, zawsze na igrzyskach jest dużo ciekawych osób. Dziękuję za to odliczanie. Nawet nie wiedziałem, że tylko już 62 dni.
1: 62 dni.
0: Tak, to blisko. Już tak. Trzeba się mobilizować, już warto sobie bukować ten weekend w kalendarzach. No, będzie z nami Anna Puła, będzie Iwan Krastew, będzie dużo ciekawych postaci, także z krajowej sceny związanej z technologiami, także nie będzie brakowało tematów nie tylko wokół IT czy sztucznej inteligencji, ale w ogóle technologii i roli w naszym życiu szeroko pojętej, także na pewno warto przyjść, bo dzisiaj technologia jest wszechogarniająca, nawet na wakacjach, także warto o tym pamiętać.
1: Tech for Humanity, czyli technologia dla ludzkości. Czy dobra, czy pozytywna, czy zła? O tym debatować na Festiwalu Idei. Będziemy w Łodzi w październiku. Polskie Radio 24 też tam będzie i od razu się zapowiadamy. Zatem do zobaczenia. Leszek Jeżdżewski był z nami, publicysta Liberta.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Pozostajemy przy kwestiach związanych z Ukrainą, tyle że skupimy się na relacjach polsko-ukraińskich, na szczeblu obywatelskim przede wszystkim. Jest z nami profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, serdecznie witam.
3: Panie profesorze, spójrzmy na badanie, które zostało przeprowadzone przez CBOS. Ono dotyczy kontaktów Polaków z Ukraińcami i społecznego dystansu wobec nich. Z badania wynika, że 2/5 Polaków zadeklarowało, że ma wśród dalszych znajomych osoby narodowości ukraińskiej. Więcej niż co czwarty badany ma je też wśród kolegów w szkole albo w pracy. Dystans społeczny wobec Ukraińców nie jest duży, choć wyraźnie wzrósł od poprzedniego pomiaru z roku 2023 wraz z rozpowszechnieniem się nastrojów antyukraińskich. Na ten wzrost może mieć wpływ polityka i po jednej, i po drugiej stronie granicy polsko-ukraińskiej?
4: Najbardziej. Myślę, że jesteśmy tutaj po pierwsze ofiarami emocji wzajemnych, po drugie ofiarami bieżącej polityki, bieżących kampanii wizerunkowych, kampanii medialnych, kampanii wyborczych ostatecznie, dlatego że właściwie w Polsce jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Właściwie w ciągu każdego okienka przez cały czas, bez specjalnego oddechu, bez specjalnej przerwy, w tym roku nawet wakacje nie stanowiły odejścia od ze względu na różnego rodzaju ruchy i fluktuacje na scenie politycznej. W przypadku kraju dotkniętego wojną, gdzie podstawowe procedury demokratyczne związane z wyborami są wstrzymane ze względu na toczące się działania zbrojne, ta sytuacja jest również podobna, dlatego że każdy z obozów zastanawia się nad tym, czy ewentualnie po wojnie, po poszczególnych układach pokojowych, czy będzie można przejąć władzę, czy też znowu osoby, które dowodziły państwem ukraińskim, będą na przykład mogły korzystać i będą otrzymywać pewną premię za to, że w określony sposób zachowywały się w czasie wojny i broniły granic. Natomiast jesteśmy również ofiarami po obu stronach, no nie tylko emocji bieżących związanych na przykład z pamięcią zbiorową, z polityką historyczną, ale jesteśmy ofiarami tak zwanego resentymentu. Ja zastanawiałem się nad tym, co takiego się stało, no i obudził się pewien resentyment. To jest koncepcja, którą do nauk społecznych włączył Max Scheler już dawno, dawno temu, natomiast no, pojawiały się po obu stronach pewne niestety trwałe urazy, niechęć do bycia tak zwaną stroną B, czyli no cóż, Polacy i Ukraińcy rywalizują w tym momencie o nadrzędność w stosunkach.
3: To prawda, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym spojrzeć na wspomniane już badanie, z

0: z którego wynika, że ten dystans, jak mówiliśmy, duży nie jest, chociaż wzrósł od poprzedniego badania. I dziś osoby z Ukrainy są najszerzej akceptowane jako koledzy albo koleżanki z pracy, 83%, i spadek o 8 punktów. I sąsiedzi albo sąsiadki, tu mamy 82%, spadek o 10 punktów. Zdecydowana większość Polaków nie miałaby nic przeciwko chodzeniu do ukraińskiego lekarza lub lekarki, 75%, tu znów spadek o 10 punktów. Tego rodzaju spadki od 8 do 10% to jest wyraźna zmiana, to jest może nawet małe tąpnięcie, czy po prostu korekta?
1: Zmiana przede wszystkim widoczna jest już od początku roku 2026. Pojawiło się badanie sympatii do narodów ze strony Polaków i w ramach tego badania okazało się, że Ukraińcy, którzy byli dość wysoko postrzegani i zajmowali czołowe miejsca wśród narodów, z którymi Polacy sympatyzowali, bardzo mocno spadli. To znaczy w tym momencie od badania, które dokładnie opublikowane zostało w lutym 2026 roku, Ukraińcy znajdują się wśród 5 najmniej lubianych narodów przez Polaków. To nie jest badanie pogłębione, to jest badanie klasyczne, związane z, po prostu z wyrażeniem opinii na temat tego, jaka jest hierarchia narodów, które najbardziej lubimy, a których najbardziej nie lubimy. No więc Ukraińcy znajdują się wśród tych najmniej lubianych. Czy to jest tąpnięcie? To nie jest tąpnięcie, jeśli chodzi o główną tendencję, bo pamiętajmy, że w naszym kraju funkcjonuje 1,9 miliona Ukraińców. I teraz oczywiście pojawiają się z racji ilości osób te grupy, które niewątpliwie budują pewną frustrację, szczególnie klasy niższe po obu stronach są emocjami politycznymi przesiąknięte, są łatwe w manipulowaniu, w związku z czym pojawiają się różnego rodzaju rozruchy, pojawiają się personalne konflikty, pojawiają się bójki. Niemniej nie mówiłbym tutaj o tąpnięciu, ale mówiłbym o narastającej tendencji zwiększania się nie tylko nawet dystansu, ale wzajemnych niechęci. Pamiętajmy jednak o tym, że wśród prawie 2 milionów Ukraińców większość to osoby, które zdecydowanie wypracowują również polskie PKB, to osoby, które pracują, to osoby, które są społecznie użyteczne. Niemniej ze względu na dłuższy czas już od tych pierwszych pomocowych emocji związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, w tym momencie zaczynamy również dostrzegać pewne problemy w asymilacji, zaczynamy dostrzegać również i to, że fala uchodźców, fala migrantów również zarobkowych ze strony ukraińskiej, to nie jest z punktu widzenia socjodemograficznego grupa bardzo jednolita. Tam również pojawiają się bardzo problematyczne jednostki, one są po prostu bardziej zauważalne. Niemniej musimy tu jednak powiedzieć, że sytuacja jest jak na razie przynajmniej, i oby tak było dalej, daleka od trwałego naruszania porządku społecznego, daleka od rozruchów, które miałyby większą skalę, skalę masową. No niewątpliwie nasza sytuacja, generalnie sytuacja migracyjna w Polsce, to nie jest sytuacja, którą można byłoby porównać z krajami Europy Zachodniej czy Południowej.
0: To jest ciekawe, że my mimo wszystko pewnych wniosków nie wyciągamy, bo mieliśmy na to sporo czasu i przecież mamy też bogate własne doświadczenia. Mam na myśli ten moment, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i Polacy masowo wyjeżdżali, szukając szczęścia na przykład w Wielkiej Brytanii, potem, kiedy było to możliwe, także w Niemczech, i tam często byli traktowani jako tania siła robocza, jako tańsza konkurencja, jako biedni kuzyni ze wschodu. Mam wrażenie, że my dziś podobnie patrzymy na Ukraińców, a chyba dokonała się pewna mentalna zmiana. Ukraińcy trwają na froncie od ponad 4 lat i to na pewno wpłynęło na ich poczucie samoświadomości i ich pewność siebie, mimo oczywiście dramatu całej sytuacji, a my chyba tę zmianę mentalną przegapiliśmy.
1: Moim zdaniem my mocno przegapiliśmy zmianę mentalną i konieczną pracę nad własną mentalnością w czasie transformacji ustrojowej, ale moglibyśmy długo o tym mówić ze względu na to, że jesteśmy bardzo ciężko pracującym narodem, bardzo ciężko pracującym społeczeństwem, które jednak we wszelkich badaniach satysfakcji z własnej pracy nie posiada. I to jest pewien problem, dlatego że użyteczni społecznie Ukraińcy, nie mówię tu o wszystkich, niewątpliwie z tych około 2 milionów, pracujących, funkcjonujących w Polsce, bo nie wszyscy pracują. Nie wszyscy są społecznie użyteczni, ale jednak większość jest społecznie użyteczna. I przede wszystkim to osoby, których postawa ich wojska na froncie napawa dumą. pojawia się duma z

0: ukraińskości. Duma z ukraińskości w Polsce konotowana jest bardzo często pejoratywnie, ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Ukraińcy to zwolennicy Ukraińskiej Armii Powstańczej, to zwolennicy ukraińskiej organizacji ukraińskich nacjonalistów. Niewątpliwie nie, co nie oznacza, że oczywiście tego typu odpryski ideologii niewątpliwie wrogiej Polakom w Polsce również się pojawiają i to coraz częściej, ale to wynika z masowości obecności Ukraińców w naszym społeczeństwie. Kolejną kwestią jest to, że wspomniany przeze mnie resentyment zaczął pojawiać się po obu stronach, bo oczywiście trudno, aby Ukrainiec w pełni ufał Polakowi, nawet po 24 lutego 2022 roku, pamiętając jednak wieki braku swojej państwowości. I pamiętajmy o tym, że po prostu Ukraińcy funkcjonowali w państwie polskim, a mamy nawet swoje epopeje narodowe, które opowiadają o czy część trylogii, która opowiada przecież o powstaniu Chmielnickiego. O tym pamiętać zdecydowanie należy. To jest obecne w społecznym DNA Ukraińców. Z drugiej strony w naszym społecznym DNA niewątpliwie obecne jest właśnie to, że Ukraińcy to być może często i nawet sympatycznie użyteczni nasi partnerzy w dyskusji, partnerzy w pracy, ale że jednak po pierwsze dochodziło do pewnych historycznych zaognień i tu mówię naprawdę bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, a z drugiej strony, że jednak w hierarchii narodów europejskich zawsze byli podrzędni. W tym momencie Ukraińcy zaczynają prowadzić politykę, która z tej podrzędności zaczyna wychodzić, co dla Polaków znowu bywa mało akceptowalne i nie jest rozumiane. Tymczasem zmiana technologiczna na przykład na polu walki, i to nie jest zmiana technologiczna, którą przyniósł Zachód, tylko ze względu na możliwość spostrzeżenia, jakie technologie, jakie materiały, w jaki sposób budować. Ukraińcy sami potrafią w tym momencie produkować broń. I jeśli chodzi o technologię, to Zachód zaczyna się pytać, w jaki sposób tak szybko. No zatem Ukraińcy stają się suwerenni technologicznie. Dla nas jest to wręcz niewyobrażalne. Mówię tutaj o masach społecznych.
1: A przy okazji Ukraińcy prowadzą też bardzo asertywną politykę zagraniczną, bardzo asertywną dyplomację. Czy toczy się w tym momencie swego rodzaju wyścig o pierwszeństwo w tej części Europy, o to, który kraj będzie stanowił jakiś istotny punkt odniesienia w działaniach politycznych na wschodzie Europy i być może Polacy, czując, że mogą spaść na drugie miejsce, odreagowują w taki, a nie inny sposób?
0: Żywotnym interesem państwa polskiego jest to, aby to zdecydowanie Polska była pasem transmisyjnym dla Ukrainy, pasem do świata zachodu. Natomiast no, oczywiście ze Stepanem Banderą i Andrijem Melnykiem na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, co potwierdza rezolucja Parlamentu Europejskiego. To jest całkowicie oczywiste. Ona była przyjęta lwią większością głosów. Natomiast no, niewątpliwie pewne obawy się pojawiają. Ukraińcy potrafią budować mosty, szczególnie z Berlinem, z Paryżem, nad Warszawą. Niewątpliwie pozbawienie się i pozbawienie ukraińskich partnerów nadmiernych emocji może być zdecydowanie owocne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.
1: Tyle, że kończą się wakacje. Za chwilę wejdziemy w tryb przedkampanijny, no a za niespełna rok będziemy już w samym centrum kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Spodziewa się pan, że to narastające napięcie wokół relacji polsko-ukraińskich niestety w roku kampanijnym przybierze na sile?
0: Bardzo dużo zależy od tego, jak będą kształtowały się sondaże i kto w tych sondażach, również po stronie ukraińskiej, to jest szalenie ważne, będzie dominował. Dlatego, że ja chciałem przypomnieć o pewnym wydarzeniu, które no, ze względu na brak udziału najważniejszych przedstawicieli władz ukraińskich, no niespecjalnie zostało zauważone. A mówię tutaj o pewnej konferencji międzynarodowej, biznesowej, technologicznej, która się w Trójmieście odbywała i tam gośćmi byli właściwie trochę być może w zastępstwie, choć są w konflikcie politycznym z Wołodymyrem Zełenskim, bracia Kliczko. I bracia Kliczko, gdybyśmy posłuchali ich wypowiedzi, to są naprawdę ważne postaci dzisiaj. No przecież Witalij Kliczko, starszy brat, były mistrz świata wagi ciężkiej Federacji WBC, jest merem Kijowa. I jego słowa na temat relacji polsko-ukraińskich były dalece bardziej wyważone, dalece bardziej racjonalne. Gdyby na przykład partia UDAR, środowisko Witalija Kliczko mogło przejąć władzę, bądź też nadawało

0: rytm, co nie jest niemożliwe, to jestem prawie przekonany, że z tak racjonalnym partnerem, niezależnie od tego, jaka strona sporu politycznego w Polsce przejmie władzę, dyskusja byłaby możliwa, nawet jeszcze przed, nawet na etapie kampanii. Gdybyśmy jednak tkwili dalej w dominacji tych sił, które mamy obecnie, no to niestety polska scena polityczna poddana jest w kwestii ukraińskiej, tak bym to określił, to w pewien sposób jednak narracji radykalnej i to tej jeszcze radykalniejszej Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Tu wszyscy starają się w pewien sposób pozycjonować, bo ta strona jedynie licytuje się na radykalizm, również z radykalną prawicą ukraińską. I tu pojawia się problem. To wszystko zależy zatem od tego, które siły i narracja których sił będzie dominować.
1: Te napięcia przybrały też niestety bardzo zły obrót w postaci ataków na obywateli ukraińskich mieszkających w Polsce. To były ataki werbalne, to były też w niektórych przypadkach ataki fizyczne. Jakoś temu można zaradzić, żeby ta sytuacja nie eskalowała?
0: Pamiętajmy o tym, że pojawiły się równolegle ataki na obywateli polskich ze strony również i ukraińskiej. I teraz mówimy tu właściwie o sytuacji, po pierwsze, zdecydowanie zwielokrotnienia przekazu, jeśli chodzi o mass media, które jeszcze do pewnego czasu, kiedy temat nie był tak gorący, nie podejmowały specjalnie tak głośno każdego poszczególnego zakłócenia porządku publicznego, ze względu na to, że i tak dochodziło do pewnych starć, dochodziło do pewnych tarć, dochodziło do pewnych być może nawet drobnych zamieszek, z tym, że oczywiście one nie kończyły się tak poważnymi uszczepkami. Tu mamy do czynienia z pewną eskalacją, może nawet nie ilościową, ale jakościową, jeśli chodzi o poszczególne, nazwijmy to w ten sposób, starcia uliczne, czy też ataki. Cały problem polega właśnie na emocjach, które przez klasy niższe, przez osoby, które być może podchodzą mniej racjonalnie do rzeczywistości, po obu stronach zaczynają dominować. No więc szansą na ograniczenie tych przypadków jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna narracja medialna, odpowiedzialna komunikacja polityczna z elektoratami, ale po obu stronach. Dlatego, że pamiętajmy o jednej rzeczy. Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, w większości nie oglądają polskich mediów. Oni są podłączeni do mediów ukraińskich. A media ukraińskie od kilku co najmniej miesięcy są raczej bardzo niechętne w stosunku do Polski, polskiego społeczeństwa i tak dalej.
1: Może jakimś rozwiązaniem jest, na tyle na ile to możliwe, odejście od emocjokracji. Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Kamil Smogorzewski, Res Futura, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sprawa goni sprawę, nie wiadomo od czego zacząć, ale jednak skupmy się na projekcie budżetu, ostatni taki przed wyborami, czyli oznacza to, że raczej cięć nie należy się spodziewać?
3: A to wszystko się okaże. Bo jak pan redaktor słusznie zauważył, sprawa goni sprawę i tych spraw będzie jeszcze do wyborów bardzo dużo. Budżet zawsze można znowelizować, no oczywiście ten, przy odpowiednich warunkach i politycznych, i klimatycznych, i społecznych da się zrobić wszystko, tylko trzeba to wszystko wytłumaczyć odpowiednio wyborcom, w zasadzie to wyborcom swoim, no ale jak jesteśmy rządem, no to jednak wszystkim Polakom najlepiej.
1: To prawda. I ten budżet ma też ujmować już te zmiany, które zostały zapowiedziane w tym tygodniu, czyli między innymi podwyższenie progu podatkowego i wprowadzenie nowej stawki podatkowej dla tych, którzy zarabiają więcej niż 130, a mniej niż 150 tysięcy złotych. Ta zmiana ma dotyczyć mniej więcej 3,5 miliona obywateli. Sądzi pan, że te 3,5 miliona obywateli, stojąc przed urną, przypomni sobie o tym geście?
3: A czy 3,5 miliona obywateli to jest klasa średnia w Polsce? Ja pamiętam badania i to z całkiem niedawnego okresu, gdzie 78% Polaków uważa, że jest klasą średnią. No więc, jeżeli będziemy patrzeć nie na to, jak to rzeczywiście wygląda, to znaczy, no, też trzeba podkreślić,

0: Myślić, że kryteria wejścia do klasy średniej są po pierwsze bardzo niejasne, a po drugie w zasadzie kto miałby wyznaczać ten próg.
1: No to jest kulturowy, jakiś skrót myślowy,
0: i finansowy, ale no, musimy jednak bazować bardziej na tym, jak się czują Polacy i kim się czują Polacy, żeby móc do nich mówić.
1: Mistrzami świata zawsze.
0: Polska mistrzem Polski, oczywiście. To wiemy. Natomiast jeżeli mówimy o ulgach czy odciążeniu pewnej grupy klasy średniej, no to dobrze by było jednak wiedzieć, o kim rozmawiamy. A 3,5 miliona osób to trochę jest za mało, żeby przekonać pozostałą część, że to jednak jest pewna ulga w ich życiu. I czy te 3,5 miliona osób, podchodząc do urny, uzna, że to jest dla nas. To teraz będziemy głosowali na Koalicję Obywatelską, czy jakąkolwiek formację, w której Koalicja Obywatelska wejdzie, czy na którykolwiek z partii, którą tworzą, znaczy w koalicji, które teraz są, no wydaje się na dzisiaj, że raczej to nie będzie masowa sytuacja. No bo jak sobie prześledzimy dane w internecie, to te 10 tysięcy w zasadzie podwyżki progu podatkowego jest traktowane jak ochłap. Bardzo przepraszam za kolokwializm, no ale to jest jedno z najczęściej pojawiających się określeń, jeśli mówimy o komentowaniu akurat tej propozycji.
1: Dość dosadne określenie zresztą.
0: Tak, no ale to w internecie nie owijamy w bawełnę.
1: Nie ma subtelności, tak. Oczywiście, że tak. Czasy subtelności minęły. Wersal się skończył. Czy jakoś tak?
0: No, chociaż ja nie wiem, czy to porównanie jest najlepsze, bo w Wersalu działy się rzeczy niekoniecznie.
1: Ale to skrzydlate słowo weszło już do kanonu polskiej polityki.
0: To tak, to taki,
1: kto z kim pójdzie do wyborów, z jakim skutkiem, o tym jeszcze pewnie dziś porozmawiamy. Porozmawiamy też o ustawie Lex Szarlatan, która została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Ale skoro wspomniał pan o naszym wizerunku, o tym, jak my sami siebie w Polsce postrzegamy, to sięgnijmy do raportu badawczego Polaków Portret Własny.
0: I zacytujmy.
1: Możemy. Ten raport powstał pod kierownictwem doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń. Został napisany, jak się okazuje, przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Resort twierdzi jednak, że przedmiotem umowy były jedynie badania, choć jest to w teorii możliwe, w praktyce raczej niespotykane w środowisku naukowo-akademickim. Mówił pan o cytatach. Bardzo proszę. Z opracowania możemy dowiedzieć się, to cytat, jaką markę narodową chcą Polacy? Mhm. Albo drugie sformułowanie, co podpowiadają, by zbudować silną markę narodową? Mhm. Co możemy uzyskać dzięki takiemu raportowi?
0: Dowiedzieć się, że mamy w Polsce tradycyjną chlebowość. No i to jest oczywiście i żart, i nie żart. No i proszę państwa, panie redaktorze, ja mógłbym się wyzłośliwiać, bo też jestem odpowiedzialny za komunikację w miejscu, w którym pracuję, w którym pracowałem poprzednio. To mniej więcej te mechanizmy są znane. Natomiast może odwróćmy tę narrację. To znaczy, jeżeli taki raport i sposób napisania tego raportu plus wcześniejszy na przykład spot promujący Polskę, który w zamierzeniu miał promować Polskę, jest tak szeroko komentowany, że tak, te komentarze są tak dosadne i dobitne w internecie na przykład, to może chodzi o to, że Polacy, znaczy Polakom leży na sercu to, jak o Polsce się pisze. Albo co o Polsce się pisze. No więc to jest przykład tego, jak można jedną sprawę opowiedzieć z dwóch różnych, przynajmniej dwóch różnych perspektyw. No i jeżeli mamy, ma problem pani minister, ma problem rząd, ma problem Ministerstwo Turystyki. Ja mogę się nawet odnieść do tego, czy ta kwota projektu, którą ministerstwo wydało na ten projekt, nawet jeśli miałyby być to tylko zrobione badania, to jest wystarczająca kwota. a nie jest. Znaczy przynajmniej 3 razy tyle trzeba by było wydać, żeby zrobić porządnie te, w tej metodologii, która jest opisana w tym raporcie na samym początku. Później ta metodologia się nieco zmienia. To musimy być precyzyjni tutaj. Na samym początku jest napisane, ile grup fokusowych, ile wywiadów indywidualnych. No nieważne. W każdym razie jest to na dzisiaj problem, ale

0: Dlaczego? Dlatego, że po sromotnych zwycięstwach albo sromotnych sukcesach ostatniego miesiąca, było ich no sporo niestety, sytuacja, w której problem ma twarz i ma twarz pani minister, będzie rezonowała zdecydowanie mocniej, zdecydowanie bardziej i Polacy będą chcieli rozliczeń i będą mocno komentowali to, niż na przykład spot, który też był komentowany. Ale o ile tam nie można było przypisać problemu do konkretnej osoby i to się rozmywało na system, no system jest zły, no nie potrafimy w te spoty, no nie potrafimy. Drabinka decyzyjna jest za duża, Polacy tego się, na to się denerwowali. No to tutaj mamy jednego winnego. I większość krytyki skupia się na pani profesor, pani minister, niż rzeczywiście na tym, czy to było wygenerowane przez... Znaczy to też, ale to mieliśmy w pierwszej fazie. Te komentarze merytoryczne. A teraz mamy regularną dyskusję na temat tego, czy pani profesor jest specjalistką, czy nie jest specjalistką.
1: Szkoda, że potykamy się o raport wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji, bo akurat Polska wchodzi w niezły moment, czy właściwie jest już od jakiegoś czasu w niezłym momencie. To jest dostrzegane poza granicami Polski. Niemcy patrzą z pewnym zaskoczeniem, z pewną zazdrością też na to, co dzieje się w polskiej gospodarce i nie tylko, ale to nie dotyczy wyłącznie Niemców, a my, proszę, miało być pięknie, wyszło jak zwykle. No chyba, że ta sprawa zostanie jeszcze jakoś wyprostowana.
0: Ale to jeszcze jedno słowo, bo to jest problem rzeczywiście. AI, nawet AI w tamtym roku, bo ten raport, przypomnijmy, nie jest z teraz. To on został stworzony w tamtym roku, pod koniec tamtego roku była o nim mowa w gremiach naukowych. Przecież można z tego zrobić bardzo fajny spot, no, o tradycyjnej chlebowości. Dlaczego? Dlaczego by nie obrócić tego w coś pozytywnego naprawdę? Znaczy ja się przyczepiłem tej chlebowości, bo to jest tak irracjonalne, tu pan redaktor się ze mnie śmieje, natomiast
1: nie, takie... Nie zachwyca chlebowość
0: takie, no właśnie, nie? Takie kąski z tego raportu można wyciągnąć i naprawdę to na TikToku, na Instagramie, to są doskonałe platformy do tego, żeby tak promować, żeby tam promować Polskę. To będzie dziwne, to wielu nie będzie się podobało, ale zasięg będzie, będzie. To, że my potrafimy żartować z tego, z naszych błędów, będzie, będzie. A Polacy potrafią się z siebie śmiać. No oczywiście, jak ktoś inny się z nas śmieje, to nie fajnie. Ale Polacy potrafią. Dlaczego tego nie zrobić?
1: Może tradycyjna chlebowość jeszcze powróci do łask. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, mamy nie weto, ale odesłanie kolejnej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest pierwsze tego typu rozwiązanie, które zastosował prezydent Karol Nawrocki. To jest jakiś sposób, żeby uniknąć tej łatki wetomatu? Już nie weto, ale odesłanie do Trybunału. No skutek to podobny zresztą.
0: Komentarza też już zaczyna mówić o tym, że może za dużo, że już... Jest jakaś granica, za którą kolejne weto będzie niemile widziane i to też widzimy, jak badamy sobie internet pod kątem nie konkretnego weta czy konkretnego odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, ale w ogóle liczby tych wet i tego, jak wygląda ta... No trudna współpraca, zresztą której się wszyscy spodziewaliśmy, no ale...
1: Które było zapowiadane.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o Lex Szarlatan, my zrobiliśmy analizę, oczywiście ona jest dostępna. 50% komentarzy jest... Znaczy opowiada się za tym, że ta ustawa powinna być zawetowana, czy powinna być odesłana, albo przynajmniej nie podpisana. 50% jest zdania przeciwnego. Pan prezydent znowu to zrobił, czyli podzielił polski internet na pół. Ale uwaga, to nie znaczy, że 50% Polaków uważa, że szarlatańskie sposoby leczenia to jest to, czego oni chcą w życiu.
1: Że leczenie raka tak, witaminą C tak, działa.
0: Tak, to w ogóle nie o to chodzi. Bo w tych 50%, które mówią, że dobrze, że pan prezydent tego nie podpisał, mamy bardzo dużą grupę, ponad 20% tych, którzy uważają, że rzeczywiście, no jest to jednak pewnego rodzaju ograniczenie możliwości.

0: leczenia. Ale następna grupa wskazuje, i to też koło 20%, że ta po prostu ustawa była wadliwa. To znaczy, że dobrze, że pan prezydent jej nie podpisał, wprowadzając na agendę swoją ustawę, czym przekonał te 20 parę procent tych, którzy się nie zgadzali z tą ustawą, która została przedłożona panu prezydentowi, do tego, że ta jest lepsza. To już tutaj te 20% nam odpada z tej grupy 50%. No i reszta to jest pewnego rodzaju grupa osób, które cokolwiek Karol Nawrocki by zrobił albo nie zrobił, to będzie dobrze. To jakby i tutaj w ogóle nie ma dyskusji, to jest dobrze, bo to zrobił pan prezydent Karol Nawrocki, bo my mu ufamy. No i tyle, no i nie ma co z tym polemizować. Więc to, co chcę, żeby wybrzmiało, to, że to nie jest tak, że 50% Polaków chce lewoskrętną witaminę C wlewać sobie do żylnie.
1: Wspomniał pan, że część komentariatu wychodzi z założenia, że być może to już za dużo, że być może tego rodzaju gesty, weto czy odesłanie ustawy do TK, to się powtarza zbyt regularnie. Z drugiej strony w sierpniu ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Nawrockiego. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez OGB, przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, wynika, że głowa państwa notuje wyraźny wzrost poparcia w porównaniu do wcześniejszych ocen. Więc może tylko część komentariatu uważa, że to za dużo.
0: No, na pewno nie cały. Natomiast o jakie działania pytaliśmy w sondażu? O ogólnie działania, wszystkie działania, czy o działania związane
1: cały
0: z wetami?
1: Całokształt działalności prezydenta.
0: No tak. To tutaj musimy sobie też...
1: Ale weta są wyraźnym elementem tego działania.
0: Tak, ale jaką mają wagę w tym wszystkim? No bo ile tam było? Niewiele ponad 50%, tak? Pozytywnie oceniało działania.
1: 52,5%.
0: Tak, 52,5% jako ogół. No to mamy 47,5%. Tych, którzy się nie zgadzają. I teraz dla tych, którzy...
1: Nie, negatywne zdanie o prezydenturze ma nieco ponad 35%.
0: No i reszta neutralne.
1: Tak.
0: No możemy przypuszczać, że z jakiegoś powodu nie
1: wyrabia
0: chcieli powiedzieć.
1: Opinię.
0: Albo wyrabia sobie opinię. Bardzo dobre stwierdzenie. No dobrze, no to te 30 parę procent. Waga w tych negatywnych ocenach WET jest zdecydowanie większa niż waga WET wśród tych, którzy popierają to, co robi Karol Nawrocki. Więc trzeba by było jeszcze dopytać w tym sondażu, które konkretnie działania najlepiej oceniają Polacy. No i wtedy byśmy zobaczyli, jak te weta rzeczywiście działają.
1: Na razie mamy przeciąganie liny. Prezydent nie pomaga rządowi, mówiąc oględnie. Rząd też jakoś nie pali się do współpracy z prezydentem i tak to trwa. Jaką widzi pan przyszłość przed Szymonem Hołownią w polskiej polityce? Mógłby zostać wicepremierem, bo takie pogłoski się pojawiają.
0: W polskiej polityce to już pan redaktor
1: wszystko
0: i ja
1: było?
0: Wszyscy tak widzieliśmy, wszystko było, wszystko jeszcze będzie.
1: Ja tak myślałem do niedawna.
0: Tak?
1: A potem się okazało, że jeszcze wszystkiego jednak nie było.
0: No tak. Ale to jest po prostu, to jest prognostyk do tego, że jeszcze wszystko będzie. Tylko okoliczności muszą się trochę zmienić. Czy Szymon Hołownia może wrócić na, znaczy wrócić, nawet czy wrócić i wrócić z upgrade'em, znaczy podwyższyć swoje notowania polityczne wewnątrz polityki, no może, przecież nikt mu nie odebrał prawa do tego, żeby być wicepremierem. Czy to jest opłacalne politycznie dzisiaj? No to już jest sprawa bardziej skomplikowana, bo poparcie, zaufanie w ogóle do Szymona Hołowni, no szoruje po dnie. I to, że Szymona Hołowni nie ma przez kilka ostatnich miesięcy jakoś tak mocno aktywnie w mediach i w polityce, to nie znaczy, że to zaufanie się zmieniło. Znaczy, no są dwie taktyki. No, albo usuwasz się w cień, jak masz taką aferę, jak miał, czy takie afery, jak miał Szymon Hołownia, albo przykrywasz te afery inną narracją, bardziej pozytywną. Robisz rzeczy, tak jak na przykład Łukasz Mejza. Zapuścił wąsa, okulary założył i już mamy zupełnie inną narrację, już mamy zupełnie innego człowieka i polityka, prawda? I te notowania jakoś tam jakoś dryfuje. Szymon Hołownia wybrał tą pierwszą opcję, czyli schowam się. No teraz na trochę. Jak widać, chyba ona

0: nie przyniosła oczekiwanych skutków. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak Szymon Hołownia to rozegra.
1: Myśli pan, że te notowania szorują, bo Szymon Hołownia się schował, czy schował się, bo notowania szorowały?
0: No, to jest sprzężenie zwrotne. Znaczy, jedno z drugiego... Znaczy, na pewno schował się, bo notowania szorowały, ale schowanie nie pomogło mu tych notowań polepszyć. Pokazanie się teraz z trochę inną agendą, być może jako wybawca Polski 2050, jako ten, który znowu poprowadzi tych ludzi. No jednak ten elektorat gdzieś jest. On musi, trochę część przeszła do innych partii, no ale trochę jest zawiedzionych po prostu polityką. To miała być trzecia droga. Oni nie chcą ani PiSu, ani Koalicji Obywatelskiej. Oni chcieli trzecią drogę. Chcieli Szymona Hołownię, który miał ich poprowadzić. Tam jeszcze może się trochę wydarzyć. No, czy to będzie taki stopień popularności i taki stopień zaufania, który widzieliśmy na przykład na początku działalności Szymona Hołowni, albo w tym piku jego, sejmfliksowo różnym, na pewno nie.
1: To już nie te emocje.
0: No ale trudno było też oczekiwać, że te emocje będą utrzymane przez dłuższy czas, no ale trudno było też oczekiwać, że te emocje zostaną tak przepalone. To jest z punktu widzenia emocji politycznych, w ogóle badania tego, albo działania w zakresie komunikacji politycznej, to jest jedna z bardziej przykrych sytuacji, która mogła się wydarzyć. No.
1: To wejdzie, ma pan wrażenie, do podręczników politologicznych tuż za rozdziałem o kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego?
0: Bardzo potężne działa wysuwa pan redaktor. Na pewno wejdzie jako anegdota.
1: Nie, no chodzi mi o to, że tam też pewien kapitał został zaprzepaszczony i to koncertowo.
0: Tak, no na pewno wejdzie jako anegdota w różnych historiach opowiadanych przez, myślę, tych opowiadaczy niezależnie od strony politycznej sympatii, no tylko oczywiście charakter tych opowieści będzie różny, no, prawda? Można opowiadać to tak jak...
1: Satysfakcja albo żal.
0: Albo z żalem, tak jak to dzisiaj zaczęliśmy od raportu Polaków Portret Własny, który napisał algorytm. Oby nie pisał algorytm
1: podręczników. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Ma pan wrażenie, że tego rodzaju informacje dotyczące choćby przyszłości politycznej Szymona Hołowni wskazują, że zaczyna się pewne sondowanie, badanie gruntu i zwieranie szyków przed kampanią, która wprawdzie rozpocznie się za wiele miesięcy, no ale myślę, że po wakacjach już będziemy widzieć pierwsze oznaki pewnego napięcia.
0: No właśnie, no właśnie. Kończymy wakacje, chociaż tego sezonu ogórkowego w polityce nie ma od bardzo dawna już. Ja nie pamiętam. Jeszcze kiedyś sobie myślę, idą wakacje, będzie trochę luźniej. Nie trzeba będzie tego tak śledzić. A wystarczy jeden dzień nie śledzić i już się okazuje, że osoba, która produkuje treści na OnlyFansa, nie oceniam, ale jest ambasadorką obchodów rocznicy powstania warszawskiego. No więc dzieje się dużo na tych wakacjach. Kończą się wakacje, no ale wracamy do pracy jednak. Znaczy Polacy wracają do pracy, politycy wracają do pracy, do pracy w regionach przede wszystkim. I tak, to już jest sondowanie i Szymona Hołowni, i być może nowych podmiotów, które się pojawią.
1: Kamil Smogorzewski, Les Futura. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk.

0: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie żyje 67-letni pilot szybowca. Mężczyzna zginął wczoraj w wypadku samolotowym w Lesznie. Szybowiec runął na ziemię z wysokości około 500 metrów, mówi Anna Stelmaszczyk z komendy w Lesznie.
1: 67-letni mieszkaniec Poznania, wykonując lot komercyjny szybowcem, najprawdopodobniej tutaj stracił panowanie nad tą maszyną. Wpadł w korkociąg, z którego już nie wyprowadził maszyny.
0: Sprawę wypadku bada policja, a także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z zachodu na wschód przemieszcza się burzowy front. Niesie nie tylko burzę, ale także intensywny deszcz i silny wiatr. W związku z tym są alerty synoptyków. Dotyczą niemal całego kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. Na nawałnice gotowi są jeleniogórscy strażacy. Są worki z piaskiem, a także niezbędny sprzęt. Mówi Łukasz Szeszko z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
2: Mamy naworkowanych 1000 worków z piaskiem. Już część jest rozwożona. Obskoczyliśmy około 10 adresów na terenie Jeleniej Góry, jeżeli chodzi o takie newralgiczne punkty, gdzie tam ludzi zawsze zalewa. Mamy maszynę, która w ciągu godziny workuje 1000 worków z piaskiem. Patrząc na to, co tutaj teraz się dzieje, no to myślę, że do rana tutaj spędzimy.
0: Deszczowe i burzowe chmury są teraz nad Śląskiem, Dolnym Śląskiem i Wielkopolską. Docierają na Mazowsze, gdzie straż odnotowała jeszcze przed północą ponad 300 interwencji. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku szef MON-u podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy kraju i jednocześnie wschodniej flance NATO. Tarcza Wschód to projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.
3: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
3: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
5: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
3: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżanie człowieka czy dręczenia zwierząt dla zasięgów lub zysku grozi do 3 lat więzienia, a gdy w nagraniu bierze udział dziecko, nawet do 5 lat. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego zakazujące zarabiania na patostreamingu. Nowe prawo ma ukrócić bezkarność, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie nieakceptowalnych, wulgarnych, obscenicznych treści dla zysku. Ciekawym przepisem jest też penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
0: Nowelizacja kodeksu karnego chroni jednocześnie działalność artystyczną, edukacyjną, prasową oraz naukową.
7: To są aktualności Jedynki.
0: Ponad 750 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od początku wojny z Iranem, podał Pentagon. Zginęło co najmniej 18. Największe straty poniosły wojska lądowe. Marek Wałkuski.
8: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają